0: A moja mamusia świętej pamięci w 2020 roku zmarła i właśnie to są jej rodzinne strony. W Konotopiu ona tutaj spędziła całe swoje dzieciństwo. Dzisiaj ja poświęciłam się i prawie koło 30 km przyjechałam tu na rowerze w ramach pielgrzymki i w ramach swoich intencji, między innymi siostry, która w niedzielę miała operację drugą na kręgosłup w Warszawie. Więc wszystko to powierzam Matce Bożej i proszę o łaski dla naszej całej rodziny Kędzierskich, dla Majewskich. Wszyscy jesteśmy po prostu pod wrażeniem tego ogromnego monumentu i będziemy tutaj wracać, jeżeli będzie tylko
1: jakaś. Czyli to jest już miejsce, jako że figura jest poświęcona, czy monument jest poświęcony, czyli pani już z taką tutaj intencją modlitewną się tak udała.
0: Tak, tak. Ja uważam, że to jest taka nasza mała Częstochowa, że to będzie po prostu naprawdę. Namawiałam nawet dużo członków rodziny, żebyśmy się tu wybrali 15 właśnie w ramach pielgrzymki, bo przyjechali z Warszawy, ze Śląska, z nadmorza, ale po prostu mieliśmy wtedy jeszcze też dożynki, nie mogliśmy tego wszystkiego tak połączyć, ale wszyscy po kolei docierają i odwiedzają i podziwiają i mówią, że to jest nieprawdopodobne, że coś takiego w naszej takiej małej miejscowości powstało.
1: A co pani myśli o takich, może nie zarzutach, no ale ludzie się emocjonują, różnie oceniają tutaj powstanie tego monumentu. Mówią, że to pieniądze może powinny być na co innego przeznaczone, jak już chce się w jakiś sposób tutaj dobry uczynek zrobić, tak? Coś dobrego, jak pani to ocenia?
0: Mi się wydaje, że po prostu może właśnie nam wszystkim potrzeba gdzieś tam takich miejsc, gdzie byśmy mogli po prostu tak jakby się duchowo gdzieś tam uwolnić od tego przepychu, od tej czasami nienawiści, jakiejś takiej konkurencji chorej. Właśnie takie miejsca są, gdzie się z niczym się nie przyjeżdża, z niczym się nie przychodzi, a tak wiele się wynosi wewnątrz. To bogactwo jest wewnątrz, a nie to, co posiadamy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Życzę szczęść Boże wszystkim tutaj i żeby tylko ktokolwiek będzie tu odwiedzał, niech niesie ze sobą po prostu to bogactwo i rozszerza na swoje rodziny.
1: Skąd państwo przyjechali?
2: Ze Zębowa.
1: Gdzie to jest? Ile to jest stąd?
2: Obrowa.
1: To ile? Mniej więcej?
3: Z 15 kilometrów, nie wiem.
1: Dlaczego państwo tu przyjechali?
2: Zobaczyć pomnik.
1: W celu?
2: No, nie wiem, jak to powiedzieć.
1: Ale co, dowiedzieli się państwo z mediów, czy skąd, że tutaj?
2: Było jednak o tym na Facebooku i tak, i widzieliśmy budowę od podstaw, jak to się robiło, jak jeździliśmy tędy.
1: No i są państwo zobaczyli i co?
3: Jesteśmy zadowoleni.
1: Wrażenie robi?
3: Bardzo, i to duże.
1: Dobrze, że powstał?
3: Moim zdaniem tak. Na pewno dużo ludzi przyjeżdża teraz i ogląda, podziwia, nie?
1: Że lepiej, żeby takie pomniki powstawały niż inne, czy jak to państwo widzą?
3: Moim zdaniem no lepiej, nie?
1: A jak ludzie, bo taki szum jest medialny, niekoniecznie pozytywny zawsze, którzy nie są zadowoleni, że taki pomnik powstaje?
2: W dzisiejszych czasach w ogóle nie dogodzi. To, co by nie powstało, to jest zawsze źle.
1: A to jest dobrze. A czy chłopców mogę zapytać, czy im się podoba? Dzień dobry.
4: Podoba się.
1: Podoba się?
4: Tak.
1: Widziałeś kiedyś taką dużą Matkę Boską?
4: Tak.
1: Tak? Już tak?
4: Tak.
1: A tu koledze, podoba się?
5: Tak.
1: Kiwnął głową. No dobrze. To będą państwo tu częściej teraz przyjeżdżać? Oglądają, modlą się, czy to się podziwia, jak to jest?
2: I można się pomodlić i podziwiać. I spędzić fajnie czas.
1: Bardzo dziękuję.
2: Proszę.
6: I tych rodzin i rozmówców nie brakowało. Tak tylko z takiej prywatnej obserwacji państwu powiem, że jakoś tak myślałam, że wyższy jest ten pomnik. Okazało się, że nie jest aż tak wysoki, jak sobie wyobraziłam. I też wcale go z tak daleka nie widać, bo ten teren tam jest dość pagórkowaty. Natomiast naprawdę dużo odwiedzających rodzin właśnie z dziećmi. Dziecko takie, mała dziewczynka, jak ją mijaliśmy, to tam machała do figury Matki Bożej i mówiłam Papa, Matko Boska, zobaczymy się jutro, więc tam raczej pozytywne były takie emocje i ludzie z taką dużym zainteresowaniem przeżywali to, że się tam na miejscu znaleźli. Raczej nie było to jakieś miejsce do sensacji, może jakichś negatywnych, przynajmniej tam na miejscu. No ale o tych kontrowersjach związanych z budową tej figury, tego monumentu, chyba bardzo ładnie, tak mi się wydaje, powiedziała jedna z sióstr, która tam ze współsiostrami przyjechała i z którą rozmawiała Małgorzata Kleszcz.
4: Proszę tutaj dziennikarkom radiowym opowiedzieć, jak myśli, odczucia, skąd siostry przyjechały, szczęść Boże.
7: Szczęść Boże. Jesteśmy z domu macierzystego sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus Sosnowca. Zmierzamy do Matki Bożej w Wierzchowodzie, więc Matka Boża, której statua pojawia się na naszej pątniczej drodze, jest przepięknym prezentem nieba, oświetlonym cudowną scenerią, prześwietloną słońcem. I myślę, że chociaż ludzie wiary nie potrzebują takich znaków, to jednak jeżeli ludzie zakochani dają sobie czasem irracjonalne prezenty świadczące o ich uczuciu, o miłości, to tym bardziej taki znak ludzkiej miłości, wdzięczności, pobożności, wiary będzie świadectwem dla innych. Może ktoś też poczuje się do tego, aby Matce Bożej wyrazić swoją miłość. Może nie w takim mega wymiarze, ale w mikroskali dostępnej sobie. Jeżeli kogoś stać było na taki gest, tak bardzo czasem niezrozumiany i hejtowany, więc tym bardziej warto okazywać miłość, tym bardziej warto chociażby w takim słońcu, w habitach, zboczyć z drogi po to, żeby najpierw być przy Wiśle we Włocławku, gdzie zakończył swoją męczeńską drogę błogosławiony książę Jerzy Popiełuszko, i właśnie być tutaj świeżutko po konsekracji tego niezwykłego pomnika ludzkiej miłości, wdzięczności, pobożności, wiary.
4: Pięknie to siostra opisała, bardzo dziękuję. I też piękna trasa, bo następny przystanek Gierszwałd, niezwykle też ważny.
7: Niezwykle
4: dla katolików.
7: Niezwykle ważny. Może ze względu też na to, że w czasach, kiedy właściwie neguje się wszystko, on ma placet kościoła. To jest jedyne objawienie Matki Bożej w naszej ojczyźnie, uznane oficjalnie przez Kościół. Dodatkowym walorem tego objawienia jest to, że Maryja przemówiła w ukochanym języku polskim. Dla nas, Polaków, to szczególnie ważne przesłanie i wciąż na nowo można przypominać sobie, o czym mówi do nas Bóg przez swoich świętych, przez Matkę swego Syna, przez te wszystkie miejsca, które jeszcze wciąż w naszej ojczyźnie świadczą o tym, że Bóg, honor i ojczyzna nie są tylko pustym hasłem.
4: Dziękuję bardzo, szczęść Boże, i cieszę się, że się mogłyśmy spotkać w takim miejscu, połączone przez Matkę Bożą. Bóg zapłaci dobrej trasy.
7: Oby ona dalej łączyła czasem tak bardzo podzielonych rodaków i ludzi na całym świecie. Wszak znana jest pod tytułem Czczona Maryi, Matki Miłosierdzia, ale i Królowej Pokoju.
4: Bóg zapłać.
7: Bóg zapłać, szczęść Boże.
6: Jak będą Państwo w drodze do Torunia albo z Torunia, to być może warto się zatrzymać w Konotopiu, zobaczyć samemu, ocenić, jakie ma się myśli na ten temat, i tak. tak ja Państwa zachęcam, bo niezależnie już jak kto to przeżywa, jak kto to ocenia, to warto zobaczyć, bo nie wiem, czy Państwo wcześniej widzieli 55-metrowy posąg Matki Bożej, no a w Konotopiu jest i można go zobaczyć. Godzina 10.02, 24 sierpnia. Ja mówię Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon, Małgorzata Kleszcz ze mną tę audycję przygotowała. Teraz już czas na serwis informacyjny. Do usłyszenia.
8: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: 10:12 na zegarach, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Odyseja wyborcza, ale przed nami temat związany z bezpieczeństwem żywnościowym, tak naprawdę z tym, jakiej jakości żywność trafia na nasze stoły i odyseja wyborcza. No nie jest to temat stricte polityczny, ale może politycznym powinien być, bo tak naprawdę od dobrego jedzenia zależy nasze zdrowie i od tego, czy uda nam się ochronić tak naprawdę polskich producentów żywności, polskich rolników, będzie zależało też to, co będą jadły nasze dzieci, nasze wnuki, więc temat, można powiedzieć, być może nawet polityczny powinien być, może nawet numer jeden w polityce, a o tym, drodzy Państwo, porozmawiamy z naszym gościem, pani profesor Agnieszka Filipiak-Florkiewicz z Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugo na Kołłątaja w Krakowie, także specjalistka w zakresie technologii żywności, żywienia człowieka. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, witam państwa wszystkich.
1: No właśnie, ostatnio usłyszałam bardzo ciekawe zdanie, że interesujesz się tym, tak naprawdę, jak nazywa się twój lekarz, kim on jest, jakie ma wykształcenia, czy interesujesz się tym, kto wytworzył twoją żywność, kto ją wyprodukował, jakiej jakości jest ta żywność, czy to powinno być równorzędne pytanie, czy możemy tutaj postawić znak równości?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Zarówno kto wyprodukował to, z czego żywność ta przetworzona się wzięła, czyli mówiąc wprost o rolnika pytamy, jak i o to, kto wyprodukował te produkty, które już gotowe trafiają do nas na stół. Jedna i druga część, że tak powiem, tej odpowiedzi ma kluczowe znaczenie dla tego, jaką mamy jakość żywności. Wszystko zaczyna się od surowca, czyli od tego, co dzieje się na polu. I to mówię specjalnie na polu, nawet myśląc szerzej o produkcji na przykład zwierzęcej, bo te zwierzęta również jedzą płody rolne. W związku z tym tak naprawdę klucz do dobrej jakości żywności zaczyna się na polu i praca rolnika, to w jaki sposób on uprawia rolę, w jaki sposób następuje ta produkcja roślinna, pierwotna, czy hodowla zwierząt, decyduje o tym, co w końcu mamy na naszych stołach.
1: I pani profesor, zanim przejdziemy do tego tak naprawdę, w jakim miejscu dzisiaj jest Polska, jeżeli chodzi o żywność, o dostępność tak naprawdę dobrej jakości jedzenia, jeszcze w takich cenach, które będą przystępne też dla ogółu, bo to jest ważne, prawda?
2: Tak,
1: to
2: oczywiście.
1: Najpierw powiedzmy, jakie znaczenie mają zdrowe jelita, to, co tak naprawdę trafia do naszego organizmu, jak to może przekładać się no, holistycznie na to, jak my funkcjonujemy, także przecież psychicznie, bo już chyba są badania naukowe, które
2: oczywiście
1: mówią o tych powiązaniach, więc powiedzmy, jak to jest ważne.
2: Ogólnie, jeżeli zaczniemy mówić, czy myśleć w ogóle o żywieniu, o diecie, powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest czynnik ten, który my możemy zmodyfikować w kontekście naszego zdrowia. Dzisiaj już nikt nie poddaje wątpliwości, że ten związek pomiędzy tym, co jemy, a jak się czujemy, jest istotny i faktycznie występuje. Wspomniała pani o jelitach. Jelita nazywane są obecnie drugim mózgiem i absolutnie wiemy, że tak naprawdę nasze zdrowie, funkcjonowanie wszystkich układów, od układu pokarmowego, układu odpornościowego, ale również układu nerwowego, to wszystko znajduje swoje umiejscowienie właśnie między innymi w zdrowych jelitach. To, co spożywamy, pozwala albo na to, żeby te jelita prawidłowo funkcjonowały, czyli jeśli mamy tą dietę faktycznie urozmaiconą, zawierającą dużą ilość błonnika, związków przeciwutleniających, to automatycznie wspieramy również pracę naszych jelit, no i wspieramy wszystkie te układy, które ostatecznie decydują o tym, w jakiej jesteśmy kondycji.
1: Pani mówi rzeczy mądre, rzeczy prawdziwe. One wydaje się, że rezonują coraz bardziej w społeczeństwie, ale docierają też do nas takie głosy, no dobrze, ja wiem, że powinnam sięgać po żywność dobrej jakości, ale po prostu mnie na nią nie stać. Jak ten rynek dzisiaj wygląda w Polsce? Czy to jest tak, że faktycznie za dobrej jakości produkty my musimy bardzo dużo zapłacić, no bo tak to wygląda, że nie są one ogólnodostępne?
2: Nie do końca zgodzę się z tym, że mamy zawsze bezwzględne połączenie między ceną a jakością, bo możemy mieć produkty bardzo wysokojakościowe w dostępnej cenie, umiarkowanej. Możemy mieć produkty bardzo drogie, oczywiście o wysokiej jakości, ale możemy mieć również produkty bardzo drogie, które koło tej jakości, powiem tak kolokwialnie, nawet nie stały. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, tego, w jaki sposób produkty są wytwarzane i przechowywane. I to jest, powiedziałabym, klucz do sukcesu. Często mówimy, że te produkty lokalne, produkty z tak zwaną zdrową żywnością, ja specjalnie używam tak zwanej, ponieważ nie powinniśmy mówić o żywności zdrowej, bo to znaczy, że inna jest chora. Ale mówimy o tej żywności o wysokiej jakości. Często utożsamiamy to z wysoką, utożsamiamy je z wysoką ceną. To nie do końca tak wygląda. Dajmy taki prosty przykład. Jeśli rolnik sprzedaje bezpośrednio konsumentowi albo poprzez jakieś stowarzyszenie założone wspólnie przez rolników, czy przez jakiś sklep, który specjalizuje się w sprzedaży bezpośredniej konsumentowi, to z jednej strony oczywiście ten rolnik dostanie wyższą cenę za ten produkt, ale my jako konsumenci, jako ten odbiorca finalny, nie zapłacimy tych wszystkich marż, które są po drodze pośredników. Dodatkowo.
1: Mieliśmy przecież samozbiory w tym roku. Dokładnie. W ogóle teraz
2: świetna akcja. Absolutnie jestem wielką fanką tego pomysłu z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że możemy sobie pójść, zebrać i wiedzieć, co mamy na talerzu. Czyli mamy tą naprawdę wysokiej jakości żywność, ale to nas uczy też troszkę pokory, bo my często, konsumenci, myślimy, że no, te produkty się tak wzięły po prostu w tym sklepie, szczególnie dzieci na przykład, tak? To trochę jest jak pieniądze ze ściany, a mleko z kartonu. A tutaj widzimy, że to jest bardzo ciężka praca, więc to też pozwala nam docenić tak naprawdę ten trud, który wkładają codziennie w pracę rolnicy.
1: Tak, wkładają ten trud w pracę i trochę też mamy tak trudną koniunkturę gospodarczą dzisiaj, że większość z nich po prostu walczy o przetrwanie. Czy widzi pani profesor taką szansę, że jakoś przebije się do świadomości ogółu społeczeństwa, że to skracanie łańcuchów dostaw, znalezienie takiego dawcy lokalnego, że tak powiem, czyli na przykład pojechanie samochodem gdzieś do wsi obok, zainteresowanie się tym, co rolnik produkuje, jakie kupienie od niego, może po prostu uratować tę gałąź gospodarki, bo jak te gospodarstwa raz się zamkną, to
2: to już się nie otworzą niestety.
1: Tak.
2: Prawdopodobnie już się nie otworzą. Powiem tak, my jako kraj jesteśmy bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o wielkość gospodarstw. I z całą pewnością te gospodarstwa duże, wielkotowarowe, no one nie będą poszukiwały dodatkowych miejsc zbytu, no bo powiedzmy, to jest zupełnie inna skala. Natomiast patrząc przynajmniej na jedną trzecią, jeśli nie jedną drugą Polski w kontekście gospodarstw, to są gospodarstwa małe, szczególnie tutaj południe Polski, ściana wschodnia. Tak. To są gospodarstwa najczęściej do 10 hektarów, które z jednej strony nie są partnerem do rozmowy dla wielkich producentów, a z drugiej strony produkują doskonałej jakości żywność. I dla nich uważam, idealnym rozwiązaniem jest po prostu stworzenie takiej platformy pomiędzy konsumentami a nimi, czy to w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy tej produkcji marginalnej, lokalnej, ograniczonej, żeby faktycznie po pierwsze mogli od razu do konsumenta dostarczać swoje produkty albo właśnie poprzez różne zorganizowane formy.
1: I taka działalność tak naprawdę służy i odbiorcy, i rolnikowi, pomaga omijać część jakby prawda, producentów. To zresztą to jest też chyba patriotyczna postawa, bo często to jest tak, że te pieniądze, gdzieś ten kapitał wypływa jednak na zewnątrz. Oczywiście. Prawda? Te duże sklepy, one nie są w większości polskie. Pani profesor, to dopytam jeszcze o dwie rzeczy. Sezonowość. Czy to jest tak, że faktycznie powinniśmy jeść to, co teraz naturalnie w Polsce rośnie, to, co jest w ogródkach, a nie właśnie sprowadzane gdzieś tam z daleka, bo nasz organizm faktycznie tego potrzebuje? Można znaleźć takie powiązanie?
2: Zdecydowanie tak i powiem więcej. Jest takie fajne powiedzenie, które bardzo mi odpowiada. Nie szukaj lata w środku zimy. I mam tu na myśli tylko kwestie żywnościowe. Nie chodzi mi o to, żebyśmy nie szukali słońca i na przykład nie wyjeżdżali gdzieś, ale tak wygląda cały układ klimatu w Polsce, pory roku i to, co jest produkowane, że tak naprawdę my przez większość roku mamy dostępne warzywa i owoce krajowe. I to, co w danym momencie jest dojrzałe, co jest produkowane, tak naprawdę ma najwyższą jakość. I im krótsza jest ta droga od pola do stołu, czyli to hasło kampanii, tak? Tym jakość jest zawsze wyższa. Nawet po zbiorze musimy zdawać sobie z tego sprawę, że warzywa i owoce, no to trochę dalej żywy organizm biologiczny, czyli są procesy oddychania, działają enzymy, a to zawsze wiąże się z tym, że będą następowały straty składników odżywczych. Im krótsza,
1: tym lepsza.
2: Ta odległość od momentu zbioru na nasz talerz, tym zdecydowanie ta jakość jest wyższa. Więc sezonowość jak najbardziej.
1: Nie chcę absolutnie wchodzić w politykę i to nie będzie polityczne pytanie, ale jak mamy w takim razie rozumieć to taką narrację i to, co nam jest przekazywane, bo dzisiaj Unia Europejska mówi, dobrze, otwieramy się na przykład na rynki Ameryki Południowej, będziemy sprowadzać tą żywność, ona przecież też jest dobrej jakości, to da się, pani podpisałaby się pod taką tezą, ona się broni, jeżeli chodzi o taką właśnie praktyczną stronę profesora, technologa żywienia.
2: Absolutnie nie będę dotykać tu kwestii politycznych, bo jestem od tego bardzo daleka, ale z drugiej strony uważam, że też konsumenci powinni być uspokojeni, a mianowicie wszystko, co trafia na rynek, czyli co znajdujemy w sklepach, jest poddawane kontroli urzędowej. Nie ma takiej możliwości, żeby na rynku niezależnie od jakości każdy mógł sprzedawać, co tylko mu się podoba. Oczywiście to nie znaczy, że nie zdarzają nam się afery. Zdarzają się i zawsze jest i zawsze tak będzie. To musimy sobie z tego zdawać sprawę. Mówiąc o tym, co jest na rynku, o krótkich czy długich łańcuchach dostaw, musimy sobie też zdawać z tego sprawę, że no nie wszystko będzie dla nas dostępne zawsze w ramach tego krótkiego łańcucha. Ale jeśli mówimy o produktach takich jak warzywa, owoce, czy również żywności takiej tradycyjnej, regionalnej, to absolutnie tutaj stawiajmy na krótkie łańcuchy dostaw, no i po prostu kierujmy się tym patriotyzmem lokalnym.
1: I o to oczywiście apelujemy. Pani profesor, to na zakończenie, gdyby pani mogła powiedzieć naszym słuchaczom, co dzisiaj mogliby już zrobić, aby lepiej zacząć się odżywiać, kupować lokalnie od rolnika.
2: Po pierwsze powinni korzystać z surowców, a nie kupować gotowce. Przepraszam za taki skrót myślowy, ale
1: on trafia do wszystkich.
2: Tak, ale o to nam chodzi, żebyśmy dokonywali tych wyborów świadomie. Czyli pierwsza sprawa, zaczynajmy i wykorzystujmy surowce. Druga rzecz, to naprawdę nie jest trudne dowiedzieć się, gdzie ktoś produkuje produkty. W miastach, zwłaszcza w tych dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, z którego ja pochodzę, mieszkańcy wielu osiedli łączą swoje siły i tworzą kluby, grupy, które zaopatrują się bezpośrednio u lokalnego rolnika. To jest plus nie tylko dla konsumenta, który wie, co je, ale to jest również plus dla rolnika i powiedziałabym, to jest jeszcze taki wymiar społeczny. Żywność dla nas, może szczególnie dla Polaków, kojarzy się z gościnnością, z różnego rodzaju pozytywnymi cechami. A tutaj ten wymiar wspierania kogoś, kto też jest niedaleko, produkuje niedaleko, to też ma ogromny wymiar społeczny, emocje i to jest naprawdę coś, co powinniśmy bardzo, bardzo wspierać i tu duża rola państwa. Zaczęła pani od polityki, to ja uważam, że absolutnie tu powinni wszyscy politycy, niezależnie od opcji, bardzo dużo poświęcić czasu.
1: I mam nadzieję, że te słowa i ta rozmowa będzie dalej rezonować. Pani profesor Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie, także specjalistka w zakresie technologii żywności, żywienia człowieka. Bardzo pani dziękuję.
2: Bardzo dziękuję serdecznie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I wracam do tej wyborczej i teraz czas na politykę. W naszym studiu Waldemar Buda, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza.
1: Chociaż jak tak powiedziałem, to już się jednym oddechem powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, bo przez wiele lat tak właśnie było. No ale zanim do opozycji, to zajmijmy się rządzącymi. Panie profesor, Barbara Mróz-Gorgoń przestała być ministrem. Jedna z krótszych karier ministerialnych. 21 dni.
2: No tak, znaczy tygodnie. Każdy odpowiedzialny człowiek, który podejmuje decyzję, takie decyzje by nie podjął, a nie czekał aż 21 dni. To od początku nie mogło się udać, bo ten dorobek pani profesor, ja nie chcę go w całości deprecjonować, jako on się kompletnie nie nadaje na służbę publiczną. To jest jakiś freelancer, który nową mową próbuje zainteresować lemingi, ale to nie jest format państwowca, który będzie prowadził systematyczną pracę promującą Polskę. Tam byłyby jeden krok do przodu, trzy do tyłu, związane z aferą, ze słowem, z wypowiedzią, z zachowaniem, z brakiem wyczucia i tak dalej. Jakby ja, będąc w administracji, kiedyś wiedziałbym, że takich ludzi trzeba unikać w administracji, bo tacy ludzie mogą tylko kłopoty przynieść. I Donald Tusk, wychodząc i mówiąc kilka tygodni temu, że najlepszy specjalista nie najlepszą sobie wystawił laurkę, myślę, bo nie wyczuł kompletnie problemów, jakie może generować tego typu osoba.
1: No dobrze, ale z drugiej strony premier mówił tak, to jest osoba, z którą współpracowaliśmy wiele lat. To było 31 lipca w ogrodach kancelarii premiera, gdzie przedstawiał panią wtedy świeżo upieczoną minister. Jest takie założenie. O tym mówił też Marcin Przydacz, minister u prezydenta, że to de facto miała być osoba, która będzie robić kampanię partyjną. To nie jest tak, że to jest uderzenie bardzo mocne w wehikuł polityczny Donalda Tuska?
2: Myślę, że tak. I on powiedział tutaj, myślę, że dość prawdziwą rzecz. To znaczy, kiedy ta pani była na zapleczu, ona mogła się sprawdzać. To znaczy, jeżeli podrzucała jakieś rozwiązania, pomysły, ale one były realizowane i może być wygładzone przez może ludzi, którzy na bieżąco polityką interesują, to się mogło sprawdzać. Natomiast kiedy ona wyszła na front i w sposób nieautoryzowany zaczęła prezentować różne opinie i była pewną twarzą, jeden do jednego ten swój dorobek wystawiła również na publiczną ocenę, to się nie mogło udać. I w mojej ocenie, jeżeli mówimy o tym, że ona była jakąś szansą na nowy wehikuł wyborczy na platformy, to było założenie, można powiedzieć, kompletnie złe od samego początku.
1: Było złe, jak to się skończy, bo w tej chwili czytam różne apele, wielu naukowców mówi, także mówił to przedstawiciel czy rzecznik Konfederacji Rektorów Polskich, pani powinna przeprosić polskich naukowców. Pan kiedyś jako minister współpracował blisko z polską nauką, no chociażby misję kosmiczną polską.
2: Ja uważam, że takie oczekiwania takich, może powiedzieć, godnościowych zachowań wśród tego towarzystwa, one się raczej nie odbędą, więc ja bym nie apelował już takie wysokie tony, tylko ja bym po prostu egzekwował od tej pani to, czego prawo dzisiaj wymaga. To znaczy, po pierwsze, oddać pieniądze za ten raport, który był pewnego rodzaju fałszerstwem i trzeba się do tego przyznać i wyegzekwować zwrot środków. To by państwo pokazało wtedy, my nie szanujemy tego rodzaju pracy naukowej, tym bardziej za pieniądze publiczne. No i oczywiście zweryfikowałbym również to, co do tej pory robiła pani profesor, bo okazuje się, że była w banku PKO, prawdopodobnie nie wykonując tam żadnej pracy, a biorąc duże pieniądze. Była w różnych innych miejscach, robiła jakieś projekty, które były, no tak uczciwie rzecz biorąc, wyciąganiem kasy publicznej, tak? To był mechanizm wyciągania kasy publicznej, czyli pisanie raportów z EI i mówienie o tym, że to jest coś, co dzisiaj jest przyszłością Polski. No to jest głupotą tych ludzi, a nie przyszłością Polski. Więc wyegzekwować do spodu każdą złotówkę, która na te głupoty poszła.
1: I to jest tak, że w summa summarum miało być może nawet 270 milionów złotych, czyli ponad pół miliarda miało pójść na cały projekt. No skończyło się, jak na razie, zdaje się, na około 200 tysięcy.
2: No ona by z sektora prywatnego naściągała ludzi, którzy dokładnie tak samo myślą, no i by budowali jakby nierzeczywisty obraz Polski, odwoływali się do jakiejś kompletnej niszy, a Polska to jest jakby zupełnie inna, można powiedzieć, hierarchia. To znaczy, my powinniśmy bazować na tym, co rzeczywiście naszą marką, czyli rozwój gospodarczy, pewna duma, pewna waleczność, jakby to są nasze cechy, a nie to, że my jesteśmy małomiasteczkowi, mamy kompleksy, trzeba z tego wychodzić i najlepiej języka polskiego nie używać, tylko w co drugim zdaniu angielszczyznę używać i to wtedy jesteśmy tacy fajni, być może zasługujemy na akceptację mainstreamu,
1: a może jest
2: a brukselskiego
1: tak, że...
2: też wyjątkowo.
1: Dobrze, a może jest tak, że w ogóle nie powinniśmy się zajmować jako rząd promocją Polski. PiS kiedyś powołano, kiedy pan był w rządzie Polską Fundację Narodową. No też skończyło się bez większych sukcesów. Słynny jacht jest wiesienką na torcie.
2: No tak, dość ale ja pamiętam też sportowców Team 100, który Polska Fundacja Narodowa promowała, który świetnie się rozniósł, gdzie nasi sportowcy promowali Polskę, gdzie tłumaczyliśmy polskie dzieła i prezentowaliśmy je za granicą, gdzie mieliśmy książkę i edukację na rzecz nawet żołnierzy NATO, którzy w Polsce funkcjonują z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy instytuty polskie na Litwie, na Łotwie. Znaczy to ja uważam, że była pozytywna praca, tylko że niestety trzeba zrozumieć, że praca nad promocją Polski jest najczęściej wielowątkową, drobną pracą, która przynosi w ostatecznie duży efekt. I nie ma takiego wielkiego ją. A jeżeli chce się zrobić jednym wielkim wydarzeniem coś ją, no to prawdopodobnie to nie jest ten kierunek, bo to jest praca, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych też prowadziło, jak mieliśmy uczczenie niepodległości, oświetlenie na całym świecie budynków publicznych, to minister Szynkowski-Welsing za to odpowiadał. Na całym świecie różne statuły, różne symbole tego obecnego, teraźniejszego świata były oświetlone biało-czerwonym barwami. To
1: na
2: pokazywało...
1: Chwilę, ale to nie jest ulotność, to dużo być może kosztowało i coś...
2: Nic nie kosztowało. To były uzgodnienia z innymi państwami, z innymi organizacjami, które podejmowały decyzję o tym, że chciały się w to włączyć. I to było dużo więcej warte niż miliardy, które Tusk chciał teraz przekazać na rzecz tej pani.
1: Nie, na razie pół miliarda ponad.
2: No, ja wiem, czy to byłby koniec. Być może to była weryfikacja pewnego rodzaju, czy przejdzie ten wehikuł, a dosypywanie pieniędzy do takiego wehikułu to już było tylko kwestia czasu.
1: No co, mamy kolejną poważną aferę, że to jest jednak pani zdobywała swoje szlify na tym styku biznesu i państwa w samorządzie. Była w takiej karuzeli nazwisk Jacka Sutryka, który obsadzał swoimi znajomymi różne miejsca, jak już zabrakło rad nadzorczych i zarządów, powoływał rady programowej i pani profesor Mróz-Gorgoń znalazła się w radzie programowej, uwaga, Aquaparku.
2: Znaczy, to nie jest jakby jakaś afera, jakby, która jakby przewróci ten rząd, ale to jest, można powiedzieć, kropla, która drąży skałę. Ilość tych śmieszności, które wychodzi jakby przy okazji funkcjonowania tej władzy, jest jakby poważna i ona w całej masie łącznie powoduje, że no jakby uczciwie rzecz biorąc, no dzisiaj wstydem jest mówienie o tym, że ktoś poparł Platformę i Tuska w 2023 roku, bo jak się słyszy o tym, że jak wyłudzili pieniądze dla powodzień, jak mówili o KPO i mieli je na ustach, a teraz się okazuje, że wyłudzili na jachty znajomych, na restauracje polityków i tak dalej. Więc czego się nie dotkną, to tą wielką ideę można powiedzieć, gruzują, tak? I ci, co wierzyli w te wielkie wartości, mówili o praworządności, a dzisiaj berka pchają do Trybunału Konstytucyjnego. Mówili o praworządności, a weszli z łomami i KRS przejmowali i szafy tam. Więc piękną wypowiedź dał na kampusie pan od sondaży, pamiętam, OGB.
1: Łukasz Pawłowski.
2: Pan Łukasz Pawłowski, który mówi o tym, że no, nie można mówić o wielkich rzeczach, a jak przychodzi do rządzenia, to się mówi o tym, że to nie było istotne, tylko było istotne z punktu widzenia przejęcia władzy. Na przykład obiecywanie przez Trzaskowskiego i Platformę likwidacji TVP Info, a dzisiaj zatrudnianie tam największych propagandistów i używanie tego narzędzia jako do narzędzia propagandy partyjnej. No oni zaprzeczyli wszystkim ideałom, które były u podstaw ich przejęcia władzy. I to się musi zemścić w 2027 roku.
1: Jak się zemści, zaraz porozmawiamy na chwilę do Europarlamentu. Przejdźmy, bo pan jest europosłem. Mateusz Morawiecki wróci, czy będzie cały czas pełnił funkcję szefa Europejskiej Partii Konserwatystów, czy frakcji Konserwatystów i Reformatorów? Jak to będzie?
2: Dzisiaj zrezygnował honorowo, bo tam funkcjonował jako pewnego rodzaju wskazanie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie trzeba mieć tych funkcji, żeby mieć szacunek na arenie międzynarodowej i mieć, można powiedzieć, posłuch. Jak widzę dzisiaj, to więcej polityków się odzywa do Mateusza Morawieckiego z Unii Europejskiej, z parlamentu i ze świata, niż kiedy był szefem EKR-u, więc jakość człowieka, umiejętności, wiedza świadczy o tym, czy on ma relacje międzynarodowe, a nie funkcję, którą pełni. I jestem zbudowany tym, że dzisiaj to EKR bez Mateusza Morawieckiego więcej traci niż zyskuje. Natomiast to jest sytuacja przejściowa, my na pewno będziemy budowali jakąś strukturę na poziomie europejskim, która będzie...
1: Premier zapowiedział na 15 października nową partię, czyli do 15 października były premier Mateusz Morawiecki. Tak. Jak rozumiem, ta partia wejdzie w skład EKR-u, czy może gdzieś indziej powędruje? Jakie są plany polityczne na poziomie europejskim?
2: Znaczy, my nie jesteśmy petentami w tej sprawie, to znaczy, my nie będziemy się nikogo prosić o to, że chcemy wejść, bo mamy partię i teraz chcemy uczestniczyć w EKR albo w innej partii i tak dalej.
1: Ale złośliwie też może powiedzieć, że a może dołączyć do Europejskiej Partii Ludowej. Czy to wykluczone?
2: Nie, a to jest absolutnie wykluczone.
1: Natomiast nie będzie, to jest to na pewno.
2: Trzeba mieć świadomość, że do tej pory w polskiej polityce nie było człowieka, który miał tego rodzaju relacje na arenie międzynarodowej, jak ma do tej pory Mateusz Morawiecki. Od Stanów Zjednoczonych oczywiście tutaj jakby rola prezydenta jest zupełnie inna, bo on rządowe relacje utrzymuje. Natomiast te wszystkie pozarządowe, to jakby nie ma takiego polityka. W związku z tym to jakby nas się powinno, jakby i Mateusza Morawieckiego zachęcać do tego, żeby wejść w jakąś strukturę europejską, niż on będzie stał u progu którejś partii, która będzie mówiła o tym, że niech pan policzy, oprócz Meloni, kto w EKR-ze jest tam tej rangi, co Mateusz Morawiecki. No nie ma takiego polityka tam, więc to jest wartość dodana dla EKR-u, a nie odwrotnie. Więc my będziemy wybierać sobie partnerów w Unii Europejskiej, a nie czekać na przyjęcie przez kogokolwiek albo na zgodę, żeby zostać w EKR-ze.
1: Dobrze, czyli jak mam to zrozumieć do końca, panie europośle, jak to będzie? Czyli
2: my będziemy chętni współpracować z EKR-em, ale to nie będzie tak, że będziemy stali u progu o zgodę
1: PiS
2: w tym zakresie.
1: PiS was blokuje, jest tak, że profesor mówi absolutnie nie zgodzimy się, żeby była druga partia z Polski w ramach EKR-u?
2: My będziemy toczyć rozmowy, za chwilkę tą delegację swoją jakby powołamy polską i jakby złożymy akces do EKR. Jeżeli będą jakieś tam problemy, znajdziemy inną drogę i myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, więc spokojnie czekamy, nie jesteśmy na musiku.
1: Panie pośle, na prawicy jest spór o to, jak realizować politykę europejską. Wiele głosów w PiS-ie, ale także poza PiS-em Konfederacja, Sołomir Mentzen, Krzysztof Bosak, też Grzegorz Braun, no mówią wprost, z Mateuszem Morawieckim jest kłopot, bo to jest polityk prounijny.
2: Znaczy, każdy patriota Polak powinien pracować nad taką polityką, żeby funkcjonować w Unii Europejskiej jako silny partner. To jest nasz strategiczny, patriotyczny cel, żeby funkcjonować w Unii Europejskiej jako partner. Gdybyśmy my byli wystawieni poza Unię Europejską, jesteśmy całkowicie osamotnieni, osłabieni, degradujemy się. Nawet Wielka Brytania nie wytrzymała. Gigantyczny finansowy dorobek, gigantyczny, można powiedzieć, pewien rodzaj sentyment na świecie, nie wytrzymała funkcjonowania poza Unią Europejską. Więc my z pewnością jako Polska byśmy też tego nie wytrzymali. Poprzez degradację.
1: Czyli tu jest deklaracja jasna, trochę w kontrze do Konfederacji, w kontrze do Grzegorza Brauna.
2: Ja powiem, jaki dorobek ma Konfederacja w Parlamencie Europejskim. 4 europosłów, które wyszły z listy, jeden niezależny, 2 w jednej partii, 1 w innej partii, całkowicie rozmyta jakakolwiek siła, całkowicie brak koordynacji, całkowita bezradność, jeśli chodzi o załatwienie jakichkolwiek spraw. Single, którzy działają tam i wygłaszają jakieś, można powiedzieć, krwiste wypowiedzi, z których nic kompletnie nie wynika i to jest siła Konfederacji w ramach Parlamentu Europejskiego. Całkowicie bez znaczenia ta funkcja, więc ja bym polecał, żeby uczyć się od Mateusza Morawieckiego, jak w Unii Europejskiej działać. Oni nie zbudowali ani jednego sojuszu w Unii Europejskiej, żeby załatwić jakąkolwiek polską sprawę. Żadnych. Więc jeżeli ktoś uważa, że nagranie TikToka jest siłą budowania w Unii Europejskiej potęgi Polski, no to ci ludzie, którzy są jeszcze dzieciakami, muszą zrozumieć, że tak polityka poważnie nie wygląda.
1: No dobrze, to jakby usiąść się do jednego stołu z Konfederacją i z Grzegorzem Braunem, tworząc rząd, jaka z tego wyjdzie polityka europejska? Skoro chce być w Unii Europejskiej, no oni chcą z niej wyjść.
2: No ja nie słyszałem, żeby Konfederacja chciała wyjść z Unii Europejskiej, a jakby
1: Ruch Narodowy ma cały program wyjścia wariantu, który Polska Unię Europejską opuszczała. Grzegorz Braun to deklaruje wprost.
2: Z Grzegorzem Braunem nie ma rozmowy, bo to jest jakby wychodzenie z Unii, tam jest zawsze będzie. w kontekście wspierania interesowi rosyjskiemu. Więc jakby...
1: Ale po wyborach chyba nie będzie mieli wyboru. Albo władza z Braunem, albo brak władzy.
2: Znaczy, szanowni państwo, no to jakby, to ja rozumiem, że trzeba się porozumieć z człowiekiem, który jest absolutnie prorosyjski po to, żeby zawiązać koalicję. No chyba takich kompromisów to nie będziemy zawierać, bo wciągniemy Polskę w wpływy rosyjskie. Chyba nikt tego by nie chciał, żeby w administracji przedstawiciele Grzegorza Brauna mieli wpływ i wiedzę na temat spraw polskich, które będą wynoszone do Rosji, no jakby dobrze, do Putina.
1: Pan tak mówi, a prezydent Karol Nawrocki, którego pan pewnie popiera, zaprasza przedstawicieli koła parlamentarnego czy poselskiego Konfederacja na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nie widzi w tym problemu, więc może pan jest przeczulony.
2: Znaczy, ja odpadam za siebie, odpadam za jakby jakieś środowisko wokół Mateusza Morawieckiego i jakby nie widzę szansy na to, żeby tych ludzi dopuszczać do sfery publicznej, dlatego że oni są zagrożeniem, to znaczy mogą tylko szkodzić tym interesom i tym sprawom. Jeżeli by się coś zmieniło i na przykład to dzisiaj, co dzisiaj się mówi, i ten front, który się prezentuje przez Grzegorza Brauna, jest pewną pozą na potrzeby wyborcze, a później dochodzi do jakby zracjonalizowania swojego podejścia, odcięcia się od tych wpływów i tych ludzi prorosyjskich, to ja bym tego nie wykluczył, ale bez zmiany, bez, można powiedzieć, uporządkowania się względem Rosji, ja nie widzę żadnej współpracy z Braunem.
1: No dobrze, to wróćmy trochę do rządu na koniec naszej rozmowy. Albo jeszcze nie, bo tak przeglądam informacje i znalazłem sondaż Ibris dla Portal Zero, tak jak cytuję. W badaniu Ibris ankietowanych zapytano, proszę powiedzieć, kto pani zdaniem byłby najlepszym premierem w przypadku wybranej prawicy. Najwięcej wskazań otrzymał Mateusz Morawiecki, 26% respondentów, drugie miejsce Krzysztof Bosak, 16,3%, trzecie Przemysław Czarnek, 9,4%, kolejne miejsca, czyli czwarte Grzegorz Braun, 7,7%, za Grzegorzem Braunem Sławomir Mentzen 5,8%, Jarosław Kaczyński 1% badanych. O tyle może to być też badanie takie niemiarodajne, bo jak czytam tą metodologię, to Ibris zapytał wszystkich Polaków, tak? Czyli nie wyborców prawicy, tylko cały obóz, no ale takie rzeczy wszystkich Polaków, także tych, że są lewicowi, kogo by widzieli na prawicy, na premiera, no ale takie są wyniki, ponad 1/4 Mateusz Morawiecki. To was cieszy?
2: No myślę, że to jest lustro, albo to jest, można powiedzieć, kubeł zimnej wody dla bańki, w której dzisiaj funkcjonuje PiS. To znaczy on uważa, że jest hegemonem i on będzie ustalał kandydata na premiera, że Przemysław Czarnek to jest gotowy kandydat i najlepszy możliwy, a Polacy mówią jakby kompletnie inną rzecz. Znaczy trzeba wyjść z tej bańki i
1: ale zacząć... wszyscy Polacy, że jest tak, że po prostu gdyby zapytać tylko wyborców prawicy, to byłoby inne wskazanie.
2: Ale 26-9? Czy 26-7? Do 5? No to jest jakaś deklasacja.
1: Krzysztof Bosak ma 16, więc to jest 10.
2: No tak, ale mówię tutaj o przedstawicielu Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakaś deklasacja, to jest jakiś knockout. To znaczy jak chodzi o sprawy rządzenia krajem, podejmowania decyzji, zarządzania, to Polacy są bardzo racjonalni. To znaczy, jak się idzie do księgowej albo do banku, albo do lekarza, to chce się wybrać osobę najbardziej odpowiedzialną, która naprawdę pomoże, a przynajmniej czegoś nie zepsuje. I taka jest ocena, myślę, Polaków z punktu widzenia wyboru premiera. Czy nawet ja go bardziej lubię, czy nie, bo Morawieckiego można lubić, czy nie, ale bezsprzecznie gość ma największą wiedzę i umiejętności, żeby polskie sprawy prowadzić. Za chwilę wyborcy Platformy Obywatelskiej będą głosować w takich sondażach za tym, żeby Morawiecki prowadził polskie sprawy, no bo jak on prowadził, to nie było deficytu, służba zdrowia normalnie funkcjonowała, samorządy miały pieniądze na wydatki, na inwestycje, mieliśmy pieniądze na wszystko i programy społeczne. Dzisiaj to się tak rozłazi, że agencje międzynarodowe dają minusy w ratingach. Za chwilę...
1: Za chwilę obalą Tuska
2: i powiedzą, premier że Morawiecki, niech pan już weźmie tą Polskę, niech pan rządzi, a my to idziemy do opozycji, bo my nie umiemy, tak? No to, że naprawdę to się tym skończy.
1: No dobrze, ale premier Mateusz Morawiecki nie będzie wybrany na premiera głosami Koalicji Obywatelskiej, tylko jeżeli już, to również PiSu i również Konfederacja. Ta ostatnia wyraźnie nie.
2: Ale myślę, że...
1: Jak pan chce, żeby Mateusz Morawiecki został premierem rządu, gdzie jest Konfederacja?
2: Ale myślę, że w PiSie jest pełna świadomość tego, że realnie poprowadzić sprawy polskie tak, żeby to się nie przewróciło, żeby ten deficyt nie doprowadził do upadku jak Grecji i Polski, może tylko Morawiecki. I teraz jeżeli, ja myślę, że w Konfederacji, nawet jeżeli takiego wniosku nie będzie, jak pan Mentzen zostanie ministrem finansów, to po pół roku zapuka do Rozwoju Plus, do pana Mateusza Morawieckiego i powie, Mateuszu, pomóż. bo ja już nie wiem, co robić, bo ja się rozeznałem ze sprawy i już wiem, że jest tragicznie. Więc myślę, że i w Konfederacji takie wnioski przyjdą. Jeżeli na początku, to po pół roku, po roku będziemy mieli otwarte drzwi, żeby przyjmować zaproszenia i prośby o poradę do Mateusza Morawieckiego, do rozwoju
1: Polski. No ale to jako ministra finansów, czy jako premiera?
2: Pytanie jest oczywiście, jak to się poukłada, natomiast jestem przekonany, że rządzenie krajem jest absolutnie spójne. To znaczy polityka gospodarcza, polityka finansowa, polityka dotycząca samorządów, to jest wszystko spójne i to jest, można powiedzieć, zaklęszcza się, zazębia. Więc tu potrzebny jest człowiek, który to po prostu rozumie i Mateusz Morawiecki ostatecznie zostanie wybrany jako ktoś, kto realnie rozumie ten świat.
1: To już na koniec wróćmy do rządu i wróćmy do pani Barbary Mróz-Gorgoń. Powiedział pan, że ta afera nie wywróci rządu, ale jakie może mieć znaczenie, jak się popatrzy na jej rezonans, to niby prosta, to taka nieduża sprawa, to żadna wielka afera, no 180 tysięcy, to nie są miliony złotych, jedna jakaś pani profesor, a zrobił się szum na pół internetu, który za nim części uderza w bardzo czułe miejsce Platformy, czyli w taką estymę wielkomiejskiej inteligencji tak zwanej.
2: No to ja to nazwę jakby od drugiej strony, to znaczy w polityce najgorsza jest śmieszność, ośmieszenie i drwina. I oni jakby dzięki tej sprawie dokładnie w taki status wchodzą. Dlaczego Trzaskowski przegrał wybory? Bo był człowiekiem śmiesznym, bo był człowiekiem, który udawał, bo był człowiekiem, który wykonywał jakieś dziwne ruchy, śmieszne ruchy, zaczął mówić językiem, który budził politowanie i śmieszność, a nie jakby przymioty prawdziwego przywódcy, kandydata na prezydenta. I jakby w tę rolę wchodzi Platforma i ta sprawa jakby ich wpycha w tę rolę, to znaczy śmieszność. Powołują się na ludzi, wykorzystują ludzi, współpracują z ludźmi, którzy budzą politowanie wśród elektoratu, który jest ambitny, który chce się rozwijać, który w korporacjach chce osiągać sukces, który chce robić karierę, który ma pewne zaplecze intelektualne, które nie pozwala mu firmować takich pani Gorgoń. Więc to jest pewna kropla.
1: Ale to pokazało miałkość intelektualną zaplecza tego rządu, tej ekipy?
2: No oczywiście, że tak. Przecież proszę zwrócić uwagę na posłów Platformy Obywatelskiej. Tam poza Tuskiem, to jak się spojrzy na ten rząd, to są naprawdę, to jest mierność intelektualna. Jak Motyka, Henik, Kloska są ministrami, no to proszę mi powiedzieć, w którym miejscu my jesteśmy?
1: No i to jest pytanie, z którym państwa zostawiamy. Waldemar Buda, europoseł Rozwój Plus, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, życzę udanego tygodnia. Zaczynamy już taki, można powiedzieć, sezon poogórkowy.
1: To prawda, wszyscy politycy wracają do Warszawy i się zacznie. U nas też się za chwilę zacznie, będzie za chwilę Tomasz Grodecki w naszym studiu. Porozmawiamy o tak zwanej aferze Zonda Krypto, ale także o tym, jak pan mecenas Roman Giertek jest chroniony przez elitę adwokacką. To już za chwilę, ale najpierw zespół.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I z południa, ale tego polskiego, wita się z Państwem Mikołaj Murkociński w audycji Podróże Małe i Duże Radia Wnet. I jesteśmy z Państwem, my, czyli ja oraz Tomasz Rosłon, który jest za konsoletą w Warszawie, do godziny 14. Ja jestem w innym, kolejnej miejscowości tutaj na południu Polski. Dzisiaj Rabka Zdrój jest naszym studio wyjazdowym. Wcześniej była Nowa Huta, w zeszłym tygodniu jeszcze byłem w Łopusznej tutaj na Podhalu, tak więc Państwa także odsyłam do tej audycji. A dzisiaj, podobnie jak w tych poprzednich tygodniach, jak już się utarło w czasie tych wakacji, będziemy mieli pierwszą godzinę bardziej jeszcze polityczną, troszkę jeszcze w duchu Odysei Wyborczej, chociaż będzie mowa o sprawach humanitarnych oraz o sprawach ukraińskich, ponieważ dzisiaj Ukraina obchodzi 35. rocznicę uzyskania niepodległości, ale w tej drugiej części programu już będzie znacznie bardziej krajoznawczo. Będziemy zwiedzali Muzeum imienia Władysława Orkana tutaj w Rabce Zdrój, gdzie jest piękna pogoda, jest całkiem ciepło, choć już czuć te powiewy jesieni, w Rabce Zdrój, gdzie jest również dość pusto, ku mojemu zaskoczeniu, turystów jak na lekarstwo, przynajmniej w miejscu, w którym się znajduje, a znajduje się nieopodal Parku Zdrojowego. Ale o tym wszystkim, o tym, jaka jest dzisiaj Rabka Zdrój, czy rzeczywiście to jest jeszcze Zdrój, czy rzeczywiście to jest jeszcze uzdrowisko, o tym wszystkim po godzinie 13. A jeżeli chodzi o ten aspekt muzyczny naszej audycji, to dzisiaj będziemy wspominali Joe Dassena. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłem przed wejściem na antenę, czy to dzisiaj jest rocznica jego śmierci. Wiem, że albo była w zeszłym tygodniu, albo jest właśnie dzisiaj. To jeszcze Państwu potwierdzimy, ale to i tak dobra okazja, aby posłuchać piosenek tej francuskiej gwiazdy, piosenki francuskiej lat 70. i 80., a więc ruszamy.

0: Z nami na łączach jest już pierwszy gość audycji, ksiądz profesor Jan Żelazny, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże, witam pana, panie redaktorze, witam słuchacze.

0: kojarzymy z kryzysem. Teraz troszeczkę o Syrii mówimy mniej, ale są takie projekty. Są takie projekty jak chociażby Mleko dla Aleppo. I tutaj umawialiśmy się, że właśnie między innymi o tym projekcie ksiądz profesor opowie.
1: Tak, tym bardziej, że to łączy się z tym dniem, w który obchodziliśmy pomocy charytatywnej, dlatego że w tym roku w tą akcję włączy się tego typu inicjatywa w Rymanowie. Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim właśnie na pomoc chrześcijanom w różnych miejscach. To jest już 10. edycja tego pięknego dzieła. Tam ludzie się zbierają, przygotowują rzeczy, są aukcje prowadzone. W tamtym roku pomogli chrześcijanom w Gomu, w Kongo. Dostarczyli paczki w momencie, kiedy trwał kryzys i trwał zresztą nadal w tym miejscu. A w tym roku zwrócili swoje oczy właśnie na Syrię, o której mówił pan redaktor. Zwrócili oczy na to miejsce może też dlatego, że usłyszeli o... Przekazano informację, że pewien program pomocowy, który został zainicjowany przez Polaków, do dzisiaj tam funkcjonuje i potrzebowała jeszcze bardziej tych środków niż było wcześniej. Chodzi o Mleko dla Aleppo. To była taka inicjatywa, która się rozpoczęła w 2016 roku, aby pomóc rodzinom, które tam są, które się zmagały z problemem dotyczącym żywności i dostarczenia podstawowych środków dla ich dzieci. Dla dzieci w tym mieście, które było wtedy oblężone. W tym roku byliśmy w miejscu, gdzie się rozdaje to mleko cały czas. Spotkaliśmy rodziny, które są już zaprzyjaźnione z Polską w ten sposób, że to już jest drugie czy trzecie dziecko, które jest wychowywane w ten sposób, które dzięki temu my pomagamy. Cena takiego mleka dla dziecka jest w okolicach $30. To jest często więcej niż średnia pensja w tym kraju, więc proszę sobie wyobrazić, jakim to jest dużym obciążeniem dla rodzin, które zmagają się z kryzysem ekonomicznym, który dotknął w dużym stopniu rodziny chrześcijańskie. Stąd tak ważna jest pamięć o nich dalej. Pamięć zresztą nie tylko związana z tym mlekiem dla Aleppo, ale w ogóle pamięć o naszych współbraciach tam. To jest sytuacja tragiczna. Dawniej było bardzo wielu chrześcijan. Dziś zostało 1,5%.
0: Tak, ale po zresztą jest takim symbolem chyba tej depopulacji, jeżeli mówimy o tej emigracji chrześcijan z Syrii, ponieważ jeszcze 15-16 lat temu to było miasto, w którym duży odsetek ludności to byli chrześcijanie. Dzisiaj no, w zasadzie mówimy już w czasie przeszłym, chociaż ci chrześcijanie nadal są i te potrzeby nadal są bardzo, bardzo duże, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że proszę pamiętać, że kiedyś to było nie tylko Aleppo, ale całe wybrzeże, czyli całe te tereny Latakia, Tartus. W Syrii było prawie 10-15% mówiono. W tym momencie została 10% tego, co było. Niektórzy mówią, że jeszcze mniej. Jeżeli nie będzie tam młodych ludzi, a przede wszystkim wyremigrowali wtedy młodzi, to w tym momencie rzeczywiście już chrześcijan w tym kraju, jednym z pierwszych chrześcijańskich krajów, nie zostanie już nikt. A chrześcijanie to nie tylko kwestia dotycząca, powiedzmy, tradycji czy symbolu. To także jeden z elementów stabilizujących, co zresztą właśnie widać w tym momencie w Aleppo. Bo fakt, że wojna się skończyła, nie oznacza, że tam nie ma dalej starć z Kurdami, nie ma dalej starć z milicją rządową, czyli pokazuje to, jak bardzo ważnym czynnikiem, często wprowadzającym pokój pomiędzy zwaśnionymi stronami samego konfliktu pomiędzy muzułmanami, są właśnie chrześcijanie. Nasza pomoc jest do tego skierowana, zresztą nie tylko ta. Staramy się na przykład pomóc też rodzinom, które w tej chwili są syryjskim rodzinom, które są na terenie Libanu. Jak pan redaktor pamięta, słuchacze też pamiętają, w czasie wojny domowej w Syrii prawie 1,5 miliona Syryjczyków opuściło swój kraj i znalazło schronienie w maleńkim Libanie. Duża część z nich sunnitów wróciła, duża część została, bo boi się tego, co przyniesie jutro. Jednym z ich problemów jest kwestia dotycząca wykształcenia. Zawsze bronią chrześcijan na tym terenie, bo ich wykształcenie. To było to, że byli ludźmi, których przydatność, jeśli tak to można powiedzieć, dla społeczeństwa była bardzo duża. I w tym momencie jest problem dla nich dotyczący ich możliwości kształcenia, bo to nie jest konflikt, który trwał kilka miesięcy, to mówimy już o generacji jednej, drugiej powoli, która rośnie w tym konflikcie. I między innymi otwarliśmy także taką akcję Żywe Kamienie. Ci młodzi ludzie z rodzinami, którzy są w okolicach Żuni, to jest takie miasto w

0: centralnej części Libanu nad morzem, tuż obok Uniwersytetu Al-Kaskij, jednego z większych uniwersytetów, jakie są w Libanie. Ci młodzi ludzie, żeby się utrzymać, postanowili, bo nie chcą cały czas przyjmować pieniędzy, oni chcą zarobić na swoje życie, oni są bardzo dumni z tego. Przygotowują przepiękne mozaiki. Mozaiki, które można na naszej stronie pkwp.org zobaczyć, zakupić. Takie mozaiki pozwalają im na sfinansowanie ich pobytu. Ich pobytu, także i studiów. A to jest także szansa dla Syrii, że nie tylko, że wrócą, oni są najbliżej. I prawdopodobieństwo powrotu z Libanu do Syrii jest dużo większe niż prawdopodobieństwo powrotu kogoś, któremu się udało uciec do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Europy Zachodniej. Jest to szansa więc dla tego kraju, że ta populacja chrześcijańska mimo wszystko pozostanie w tym swoim miejscu jako ten czynnik. Z jednej strony łagodzący, a z drugiej strony jako świadectwo naszej wiary i naszej obecności.
1: Księże profesorze, to jeszcze może pytanie o ten ogólny wymiar pracy i dzieła pomocy Kościołowi w potrzebie. Wspomniałem o tym Międzynarodowym Dniu Pomocy Humanitarnej czy Charytatywnej. Przyznam szczerze, że mi to już zapomniałem. W każdym razie, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie księdza organizacji? Jaka konstatacja, jak dzisiaj, w roku 2026 wygląda niesienie pomocy do miejsc na świecie, które najbardziej tej pomocy potrzebują, i czy jest jakaś świadomość, jest jeszcze jakaś, powiedzmy, świętość tej pomocy humanitarnej, którą się niesie tym najbardziej potrzebującym?
0: Przyznam się, że w tegorocznym rok został zdominowany okres wakacyjny przez kataklizmy naturalne, które dotknęły w dużym stopniu wspólnotę także chrześcijan. Chodzi mi o trzęsienie ziemi najpierw w Wenezueli. Pamiętam zdjęcia z Caracas, trzęsienie ziemi w Kolumbii, które dotknęło kilka rejonów tego kraju. I potem wydarzyło się trzecie trzęsienie ziemi na wyspie Flores. I tutaj niestety obowiązuje zasada troszeczkę takiego, pierwszy news wszyscy go podejmowali, wszyscy o tym mówili. Już przy Kolumbii dość szybko zainteresowanie świata spadło. A praktycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, że trzęsienie ziemi na wyspie Flores przeszło praktycznie niezauważone. A wszędzie tam są nasi bracia, którzy potrzebują pomocy. W tym momencie całe dzieło Aid to the Church in Need, ta nasza organizacja, próbuje w tych wszystkich miejscach pomóc. Jest to pomoc ta doraźna, ta emergency. Bo to są takie sytuacje, które pokazują, że niestety istnieje coś takiego jak zobojętnienie na informacje o tym, że się źle dzieje. W tym roku przygotowujemy się do Dnia Solidarności. Już mogę powiedzieć, że będzie on dotykał problemu na przykład dotyczącego Azji, Pakistanu. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że w tym kraju są oskarżenia, i one się kończą śmiercią ludzi, potem okazuje się w procesie, że nic takiego nie było, były one fałszywe. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że się mówi, że w Nigerii było porwanie, że zginęli kolejno ludzie, teraz znowu była tego typu sytuacja. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że w Mozambiku na północy są napady na kościoły, że zaczęła się tam partyzantka podsycana przez różnego typu siły zewnętrzne, które próbują zdobyć kontrolę nad kopalinami, które się w tym kraju znajdują. Więc tej pomocy potrzeba coraz więcej, ale przede wszystkim potrzeba ludzkich serc, które są otwarte, są gotowe słuchać, że nie zamykajmy naszych serc, naszych uszu na potrzeby innych ludzi, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc bezpośrednio materialnie, to przecież modlitwą, świadomością, pamięcią i nieobojętnością możemy to zawsze uczynić.
1: Może to jest właśnie trochę też tak, że w dobie mediów społecznościowych już jesteśmy i innych mediów jesteśmy już tak bombardowani różnymi informacjami na temat tych różnych katastrof, kataklizmów, że po prostu one gdzieś, nadmiar informacji, cierpimy na nadmiar informacji pod tym względem.
0: No i stara zasada, którą przypisuje się, podobno to do końca nie jest prawda, więc tutaj też bym wolał to potem sprawdzić, gdybym to miał cytować, ale przypisuje się słynne zdanie Stalinowi, że śmierć jednego człowieka to tragedia, dwóch to wielka tragedia, ale powyżej 10 to już tylko statystyka.
1: Tak, niestety troszkę tak jest. No cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Jan Żelazny, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był naszym gościem. Szczęść Boże, do usłyszenia.
0: Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
1: Godzina 12:25, to teraz posłuchamy jeszcze kolejnego przeboju Joda Sena. To będzie piosenka L'été Indien, troszkę taka jesienna piosenka, no ale z drugiej strony jesień już tuż, więc taka akurat piosenka, żeby zacząć się żegnać z tym latem, które ma jednak trochę potrwać, ponieważ według prognoz pogody ma być ten koniec tego tygodnia, ma być jeszcze bardzo, bardzo ciepły, kolejna fala gorąca. No, zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale teraz posłuchamy już piosenki L'été Indien, czyli dosłownie indiańskie lato.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Proszę Państwa, był jeu dessin, l'été indien. Ja wymyślałem jakieś tłumaczenia. Przecież właściwe tłumaczenie to po prostu babie lato. Godzina 12.30. Z nami już jest na łączach kolejny gość. Były ambasador na Ukrainie, pan Jan Piekło. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa. Witam słuchaczy, witam państwa.
0: Dzisiaj święto narodowe na Ukrainie, Dzień Niepodległości, i to taka, można powiedzieć, okrągła, bo 35. rocznica upamiętnienia przyjęcia deklaracji niepodległości w roku 1991. To ja może na początek zapytam o właśnie znaczenie tego święta dla Ukraińców.
1: No, to jest bardzo ważna data, bo po raz pierwszy można było formalnie, zgodnie z protokołem politycznym, zadeklarować niepodległość swojego kraju. Dla Ukraińców to był bardzo przełomowy czas. To był zresztą czas wynikający z okoliczności, akurat korzystnych okoliczności politycznych. No i pamiętajmy, że potem się odbyło referendum i w tym referendum również mieszkańcy Krymu zadeklarowali chęć przynależenia do państwa ukraińskiego. To jest coś, o czym się dzisiaj nie bardzo pamięta.
0: O tym się w ogóle nie pamięta. No ale właśnie, czy w tym czasie wojennym, od początku tej pełnoskalowej już wojny na Ukrainie, czy to święto narodowe, za chwilę będę tu pytał o z kolei tożsamość narodową, natomiast czy to święto przybrało jakiegoś większego znaczenia, jak w sposób, jaki ono jest obchodzone, jak to wygląda?
1: No, dla Ukraińców kwestia niepodległego bytu państwowego zawsze była ważna i wiele razy próbowali to zrobić na różne sposoby i no, niestety to się nie udawało. Więc to, że się to udało i 35 lat temu zapadła taka decyzja Rady Najwyższej, to świadczy o tym, że zostały zrealizowane pewne projekty, właściwie pewien ważny projekt polityczny. I powstało w oparciu o to niepodległe państwo ukraińskie, z którym, jak widzimy, Rosja ma ogromny problem.
0: No nie, bo to pytanie o to czy to jakoś teraz to święto nabrało jakiegoś innego znaczenia od początku tej wojny, to wynika z tego, że przy okazji tego święta została także podpisana ustawa o panteonie narodowym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To przypomnę tylko państwu, że to chodzi o tę ustawę, która została przyjęta 1 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy. Dużo mówiono o tym w Polsce i to również był temat kontrowersji między naszymi krajami. No ale tak, ta ustawa została podpisana i również w sobotę Wołodymyr Zełenski raz jeszcze powtórzył, że to tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w tymże panteonie. Jaki jest pana komentarz do tych słów i czym właśnie ma być ten panteon i kim według pana będą ci ludzie, którzy do tego panteonu mogą trafić?
1: Niewątpliwie inicjator tego, czyli sam prezydent Zełenski, myśli, ma nadzieję i wierzy w to, że on się tam znajdzie w tym panteonie między Hetmanem Mazepą i Konowalcem na przykład. Myślę, że to jest moment ogromnie istotny dla niepodległości Ukrainy i dla walki Ukrainy o byt, ponieważ Ukraina toczy wojnę i to wojnę nie od... Właściwie dwa etapy tej wojny były. To był 2014 rok, aneksja Krymu i próba zajęcia części Donbasu. No i teraz pełnoskalowa, znaczy od paru lat pełnoskalowa agresja rosyjska. Więc ten panteon tutaj też pełni bardzo istotną, ważną rolę. On ma być jakimś pomysłem, koncepcją na połączenie idei wolnego kozactwa i tej wschodniej Ukrainy z ideami i z tym, co się narodziło na zachodniej Ukrainie. No tam pewnie już jest mowa o hetmanie Mazepie, pewnie Chmielnickim. No a z drugiej strony no, to trzeba jakoś przyprawić odpowiednim sosem i połączyć z ideami niepodległościowymi związanymi z tradycją zachodniej Ukrainy. I oczywiście tutaj możemy mieć problem, który już w wyniku decyzji prezydenta Zełenskiego o nazwaniu ważnej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, no to już widzimy, że ten problem zahacza o wspólną historię polsko-ukraińską. Natomiast no, w sytuacji ogromnej mobilizacji społeczeństwa ukraińskiego w obronie swojej niepodległości, no ta idea panteonu wydaje się być logiczną i no, zobaczymy, jaką treścią zostanie wypełniona. Niewątpliwie no, to słowa, że to o tym będą decydować Ukraińcy, a nie obcy, wydają się być skądinąd słuszne. I z polskiej strony możemy mieć nadzieję, że znajdzie się tam miejsce dla wspólnych bohaterów, takich jak Ataman Petlura, między innymi, czy Marek Bezruczko, który bronił Zamościa w 1920 roku przed sowiecką nawałą. Więc to jest temat otwarty i to jest ważne, żebyśmy tutaj nie robili na wyjściu fochów, tylko żebyśmy próbowali również z naszego boku politycznego i próbować proponować czy kształtować ten wymiar, wspólny wymiar w pamięci historycznej Polski i Ukrainy, bo on jest, tylko myśmy woleli sobie, czy Ukraińcy właściwie woleli zabrać sobie pewne wycinki, jak na przykład w historii UPA, zapominając o tym, że wspólnie walczyliśmy z Rosjanami, z bolszewikami i że w 1920 roku ukraińska armia i żołnierze wspomogli wysiłek polskiego społeczeństwa, polskiej armii i to zaowocowało zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej również.
0: Tak. Słucham pana.
1: Tak. No, myślę, że to jest o tyle ważne, że powinniśmy w tym w jakiś sposób uczestniczyć, ale nie na takiej zasadzie, żebyśmy coś narzucali, tylko żebyśmy coś uzgodniali i czy ewentualnie współinicjowali.
0: To wrócę do tej rocznicy, 35. rocznicy niepodległości Ukrainy i ten panteon. Jak w przeciągu tego okresu krystalizowała się właśnie tożsamość narodowa tej Ukrainy terytorialnej, tej, którą widzimy na mapie? Jak ona powstawała w przeciągu tych ostatnich 35 lat?
1: No to warto stanąć przed pewnym pomnikiem, ważnym pomnikiem w Kijowie, to jest pomnik Chmielnickiego. To jest pomnik o próbach uniezależnienia się Ukrainy, to jest pamięć o kozakach i o tym, jak kozacy byli z jednej strony podmiotem, a z drugiej strony przedmiotem, który usiłowała właszczyć Rosja na swój użytek polityczny. Myślę, że to jest niezwykle karkołomne i trudne zadanie w budowanie tej pamięci i tego panteonu. No, tam pewnie znajdą się oczywiście miejsca dla ważnych nazwisk prezydentów, późniejszych prezydentów Ukrainy, z wyjątkiem zapewne Janukowicza. No i tych prezydentów łączy wszystko, co jest związane z Polską, mianowicie łączy ich otrzymanie orderu Orła Białego, a również łączy ich to, że ten order Orła Białego został zwrócony.
0: Tak.
1: To jest taki kontrast pomiędzy naszą pamięcią historyczną i ukraińską. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na historię naszego orderu Orła Białego, to tam również czasami ci, którzy dostali ten order, to z całą pewnością z punktu widzenia historii na to nie zasługiwali. Więc no, może pomysłem by było stworzenie wspólnego orderu z inicjatywy prezydentów Ukrainy i Polski, który byłby po pierwsze międzynarodowy, a po drugie byłby czymś, co by było upamiętnieniem wspólnych wysiłków walki o niepodległość z Rosją.
0: No, dobrze, no, tylko pytanie, czy dzisiaj jeszcze jest ktokolwiek w Polsce czy na Ukrainie zdolny do takiego racjonalnego dialogu, no bo pan roztacza wizję tutaj jakiegoś wspólnego orderu, jakiejś też wspólnej koordynacji przy pracach nad tym, kto będzie w tym panteonie, chociaż jak słyszeliśmy, prezydent Zełenski wyraźnie mówi, że to tylko Ukraińcy będą tutaj decydowali. Czy jest miejsce na jakąś taką racjonalną i taką no, dyskusję bez jakichś kompleksów, czy też bez jakichś półprawcy, czy też ukrywanych aspektów tych naszych czasami niełatwych relacji?
1: No, powiem tak, że i Ukraińcy, i Polacy potrzebują na to czasu. Czasu refleksji i to wcale nie jest powiedziane, że prezydent Zełenski będzie bardzo długo prezydentem Ukrainy, że sytuacja się może zmienić i jak się zmieni, to być może będzie łatwiej pewne rzeczy między Ukrainą a Polską ustalić. Oczywiście ja nie proponuję tego już teraz, w tej chwili, bo to się w obecnej sytuacji wydaje prawie niemożliwe. Ale powinniśmy myśleć w kategoriach pewnej wspólnoty interesów Polski i Ukrainy i wspólnej właściwie walki z Rosją, która zawsze była naszym wrogiem. To jest element, który jest niezbędny do konstruowania wspólnego konceptu i ewentualnie przyszłości Ukrainy i w Unii Europejskiej i w NATO. Ja nie uważam, że nie należy o tym myśleć. Należy o tym myśleć, należy o tym mówić. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że nie zrealizujemy tego w tej chwili, tu, w trakcie tej wojny i z bardzo osłabionym prezydentem Zełenskim w tej chwili, który walczy o przetrwanie polityczne, ponieważ ta afera korupcyjna to go mocno zahaczyła i tam w tym kontekście pojawia się również i on jako jeden z tych, którzy są współodpowiedzialni za tą aferę.
0: No właśnie, jego sytuacja jest polityczna, jest raczej trudna, ale dzisiaj w Kijowie jest właśnie przy okazji tego Dnia Niepodległości spotkanie przedstawicieli liderów państw koalicji chętnych, czyli tej grupy państw pomagających Ukrainie. Czy według pana dojdzie tam do jakiegoś przełomu, do jakichś większych deklaracji ze strony tych państw, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy?
1: Już parę razy mieliśmy spotkania koalicji chętnych i jakby no nie zmieniły one diametralnie kierunku. I no należy też powiedzieć, że jednak najważniejszym partnerem, który pomógłby ewentualnie w Ukrainie w wydatnym stopniu, to są Stany Zjednoczone i zdaje się, że jest w tej chwili generał Kellogg, który był kiedyś wysłannikiem Trumpa do spraw Ukrainy. On przebywa w tej chwili na Ukrainie. No jest tam, zdaje się, nowy premier Wielkiej Brytanii. Jest prezydent Litwy. Jest prezydent Finlandii. To na pewno ma jakieś znaczenie, natomiast żeby się to przełożyło w bezpośredni sposób, tam chodzi generalnie w tej chwili o wsparcie Ukrainy rakietami do systemów Patriot. No i to oczywiście jest absolutnie w interesie prezydenta Zełenskiego i chodzi o ochronę ludności cywilnej. A Rosja właściwie już zdeklarowała, że ponieważ Ukraińcy atakują obiekty cywilne w Rosji, no to w takim razie Rosja będzie jeszcze bardziej atakować obiekty cywilne na Ukrainie i ludność cywilną. Więc tam gdzieś w tle ma być ważna wizyta wysłanników Trumpa na Ukrainę, którzy jeszcze nie dotarli do Kijowa. No i może się tam pojawi, bo zdaje się, że Waszyngton trochę zmienia narrację i kierunek i bardziej sprzyja Kijowowi niż Moskwie, która wyraźnie czuje się opuszczona i jest w pewnym dyskomforcie. No, jest. Tam jest czyn chiński, o którym zapominamy, bo uważamy, że wszystko się rozgrywa i toczy w Europie, a że Chiny nie mają w tym żadnego udziału. A im oczywiście, że mają i by to się starały mieć. I są zainteresowane tym, żeby konflikt na Ukrainie, wojna z Ukrainą trwała do momentu, kiedy Chinom nie uda się osiągnąć celu zasadniczego przed pewną ważną rocznicą, czyli zajęciem tego.
0: Tajwanu właśnie. To tak jest z polityką globalną, której elementem, być może tym głównym, jest właśnie wojna na Ukrainie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był ambasador na Ukrainie, pan Jan Piekło, był gościem naszej audycji. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 12:47, a ja tylko Państwu przypomnę, że dzisiaj studio Radia Wnet jest w Rabce Zdrój. Cały czas siedzę sobie na ławeczce na skraju Parku Zdrojowego i przyznam szczerze, że mówienie o tych wszystkich, na te wszystkie tematy, czy to wojny na Ukrainie, czy to pomocy humanitarnej w miejscach dotkniętych najróżniejszymi kataklizmami i katastrofami, rozmawianie o tym z tego miejsca jest takim dość ciekawym doznaniem i wyznaniem. W każdym razie teraz już czas przenieść się w miejsce, gdzie będę prowadził ciąg dalszej audycji Wnet tu i tam, podróże małe i duże. Przeniosę się do Muzeum imienia Władysława Orkana, ale Państwa zostawię na ten czas z kolejnymi piosenkami Joe Dassena. I słyszymy się po godzinie 13:00.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński, godzina 13.07 i ponownie witam się z Państwem z Rabki Zdrój, gdzie jestem od godziny 12. Pod przy Parku Zdrojowym zaczęliśmy naszą audycję, która miała taki charakter, powiedzmy, społeczno-polityczny czy też geopolityczny, ale teraz już czas na tę część krajoznawczą. Przypomnę tylko, że wraz z Tomaszem Rosłanem, który znajduje się za konsoletą w Warszawie, jesteśmy z Państwem do godziny 14. Ale mówiłem Państwu, że potrzebuję, że prosiłem Państwa o to, aby dać mi chwilę, żebym się przemieścił właśnie do tego miejsca, gdzie tę audycję będziemy kontynuowali. I właśnie tutaj jestem. Jestem w Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce Zdrój, a wraz ze mną jest gospodarz tego miejsca, pan Wojciech Kusiak, dyrektor wspomnianego muzeum. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: No i mówię muzeum, ale tutaj powinniśmy doprecyzować, że znajdujemy się w bardzo pięknym kościółku.
4: Bardzo pięknym, to chyba mało powiedziane. Ja uważam w ogóle, że wizyta tutaj w naszym mieście powinno się zaczynać od naszego muzeum. Bo to kościół wybudowany w 1606 roku.
3: A w którym?
4: 1606 roku. Aha. Tak, perła architektury drewnianej, no i góralskiej sztuki budowlanej, która tutaj chyba pokazała swój cały kunszt i mistrzostwo.
3: Ale to ciekawe, dlatego że w zeszłym tygodniu, chyba to był piątek albo czwartek, w każdym razie robiłem podobną audycję z okolic Łopusznej, Dębna Podhalańskiego, Charklowa i tam też są te kościółki drewniane, choć starsze, bo z XV wieku, ale one są odrobinę inne pod względem architektonicznym. Przede wszystkim tutaj ta wieża się rzuca w oczy, ona jest troszkę taka, przynajmniej z punktu widzenia laika, jakim jestem, bardziej podobna do tych cerkwi, które można znaleźć w Beskidzie Niskim.
4: Kościół troszeczkę był przebudowywany i faktycznie te wszystkie w Dolinie Dunajca kościoły są nieco starsze, czy to gotyckie świątynie. Tutaj wieża została dostawiona. Kościół został wybudowany w 1606 roku. Wieża została dostawiona dopiero w roku 1744. Ma budowę słupowo-ramową. No, 9 olbrzymich słupów modrzewiowych stanowi jej konstrukcję. Dodatkowo była deskowana, teraz ma obudowę z gątów. 40 metrów wysokości, więc naprawdę jest na co patrzeć i tylko zastrzały, miecze i dodatkowo kołkowana jest drewnianymi elementami.
3: Ale kościół jest częścią muzeum, czy to jest jeszcze nadal świątynia, czy to jest nadal budynek sakralny, bo obok stoi znacznie większy już ceglany kościół, czy tutaj jeszcze jakieś nabożeństwa są odprawiane?
4: To też dłuższa historia, bo w połowie XIX wieku, kiedy Rabka się bardzo prężnie zaczęła rozwijać jako uzdrowisko, były zakusy, żeby wybudować nowy kościół. No i zastanawiano się, czy rozebrać ten i postawić nowy, no, a w konsekwencji wybudowano nowy kościół między 1902 a 1908 roku, no a ten po prostu zamknięto. No i przez długie lata stał pusty. Dopiero Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, które tutaj otworzyło swój oddział w 1927 roku, w grudniu, a jego prezesem był ówczesny proboszcz rabczańskiej parafii, Jan Kanty Surowiak, otworzyli komisję muzealną, której zadaniem było przede wszystkim odzyskiwanie i dbanie o tą całą spuściznę góralską, która na tym terenie została, a zwłaszcza o drewniane budynki, takie jak nasze muzeum obecnie. No i oni wymyślili, że dobrze byłoby takie muzeum o charakterze etnograficznym otworzyć właśnie w starym kościółku. No i to się udało.
3: No dobrze, opisaliśmy ten kościółek, zaraz jeszcze będziemy mówili szerzej o muzeum. Kościół pochodzący z początku XVII wieku, wieża troszeczkę nowsza, ale gdybyśmy mogli opisać wnętrze tego kościoła.
4: Kościół jest głównie barokowy. Bo on był troszeczkę przebudowywany, bo w 1606 roku, kiedy zakończono budowę, to pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujemy, no, było znacznie uboższe. Przede wszystkim sklepienie było płaskie, nie tak jak w tej chwili jest pozornie kolebkowe. Nie było ambony, nie było stali, był główny ołtarz, był inny, nie było chóru organowego ani organów. Dopiero z czasem, kiedy pojawiły się pieniądze, kościół został rozbudowany, zostały dodane boczne ołtarze. Główny ołtarz w tej chwili jest z połowy XIX wieku. No także przechodził troszeczkę zmian.
3: Troszeczkę przechodził, ale też jest taka polichromia. Takie wszystkie ściany są malowane, łącznie ze sklepieniem.
4: A tak. Inicjatorem tych zmian był ówczesny ksiądz probosz, ksiądz Andrzej Antałkiewicz.
3: Którym tutaj widzimy, tutaj mamy przed sobą biografię tego księdza proboszcza.
4: Tak, no niezwykła osoba. Jak przyszedł, natychmiast zafundował ambonę, której nie było. Później w 1769 roku, 71 ufundował, to wcale nie były małe pieniądze, ufundował konfesjonał, czyli góralską słuchanicę. No i był inicjatorem, jak się okazuje, bo kiedyś były informacje, że to on pomalował cały kościół w te polichromie, niemniej teraz wiemy, że był inicjatorem pomalowania na nowo tego kościoła, bo nie są to pierwotne polichromie. W 1802 roku zakończono malowanie. I była taka data, po której właściwie w samym kościele już bardzo niewiele się zmieniło.
3: Ale mamy też taką gablotkę, wystawa zabawki ludowej.
4: A tak. Była w ogóle kiedyś, był taki pomysł jeszcze w latach 70., aby w ogóle otworzyć muzeum zabawki. No ale lokalizacja okazała się już nietrafiona, sam budynek nie powstał, ale tych eksponatów związanych z zabawkami, tymi dziecięcymi zabawkami drewnianymi mamy sporo.
3: To w takim razie już powiedzmy coś więcej o samym muzeum, którego częścią, a może tym głównym właśnie elementem jest już wspomniany kościół. Kiedy to muzeum powstało? Skąd w ogóle pojawiła się idea? Pan wspomniał już dwa słowa, że to się rozpoczęło w latach 20., jak rozumiem, ale no właśnie, proszę powiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy już w takim szerszym wymiarze?
4: To też dość ciekawa historia, bo Mszana Dolna konkurowała z Rabką. Tam powstało w ogóle muzeum, tylko jakby nie sfinalizowano otwarcia tego muzeum. Tutaj Rabka oficjalnie w 1936 roku zostało otwarte, bo obchodzimy 90-lecie istnienia. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, mówię, ono było inicjatorem powstania samego muzeum. Komisja muzealna. No i ludzie związani z tutaj z Rabką. A byli to, jak mówiłem, już Jan Kantysurowiak, później pierwszy dyrektor muzeum, ksiądz Justyn Bulanda, nauczycielka francuskiego i niemieckiego w gimnazjum, profesora Wieczorkowskiego, pani Sutorowska. No, ale przede wszystkim taka, jakby to powiedzieć, napęd chyba całego przedsięwzięcia to był Stanisław Dunin-Borkowski, również nauczyciel z gimnazjum. Człowiek wielu talentów, wielu pomysłów, a przede wszystkim no, niezwykle pracowita osoba. Oni w 1929 roku razem z profesor Sutorowską udali się do Władysława Orkana do Poręby, aby prosić mieszkającego tam wtedy pisarza, Władysława Orkana, użyczenie nazwiska dla nowo powstającego muzeum. Władysław Orkan nie dość, że się zgodził, to ramowo opisał, jakim terenem miałoby objąć działalność to nowo powstające Muzeum Rabczańskie. Zależało Orkanowi na tym, żeby byli to Zagórzanie, czyli te tereny północnych Gorców, Beskidu Wyspowego, wsie Konina, Koninki, aż po Kasinę, aż po Kasinkę ze stolicą, umownie oczywiście mówiąc, Mszanie Dolnej. Sam Orkan zresztą był stamtąd i dlatego taki jego pomysł. Zresztą to Orkan taka niezwykle ważna postać dla tego regionu. Sam góral urodzony wysoko tam w Wierchach. Tam wybudował sobie dom, zresztą w stylu podhalańskim. Twórca w kazań dla synów Podhala, społecznik, malarz, pisarz, no człowiek wielu talentów.
3: Czy, a właśnie, to skoro już mówimy o tym aspekcie geograficznym, o rapsie jeszcze powiemy dwa słowa, ale czy my jesteśmy jeszcze na Podhalu? Bo są pewne kontrowersje z tego, co wiem. Gdzie to Podhale od strony północnej się kończy?
4: Kontrowersje to może chyba za wiele powiedziane. Natomiast no, Podhale, takie bardzo rozwijające się Podhale, bardzo silne wpływy. My jesteśmy na ziemi rabczańskiej. Jakby to jest taki teren przejściowy między Podhalanami a Zagórzanami. No, ciężko to klasyfikować. Ja myślę, że i...
3: Chyba tak dolinami może, bo jak się jedzie od strony Krakowa, to przejeżdża się przez ten masyw Lubonia, zjeżdża się właśnie do tej Kotliny. Później jest kolejny, powiedzmy, masyw, kolejny grzbiet, rdzawka i tak dalej. No i zjeżdża się już do Nowego Targu i tam już chyba Podhale jest.
4: Ale wie pan, te wszystkie wsie, które są naokoło Rabki, raczej skłaniają się ku Podhalu w tym momencie. Chociaż trudno tutaj odrzucić wpływy zagórzańskie. Dla mnie taką ciekawą wsią jest na przykład Poręba, gdzie no bo czym byśmy klasyfikowali te grupy etniczne, które mieszkają tutaj na tym terenie. Rabka jest takim zwornikiem, łącznikiem, bo nie tylko Podhalanie, nie tylko Zagórzanie, są jeszcze Kliszczacy tutaj od strony Skomielnej Białej, więc można by się zastanawiać. Ale myślę, że wpływ Podhala jest tutaj tak silny, że w tej chwili troszeczkę zdominował tą ziemię rabczańską, ale Zagórzanie jak najbardziej, tutaj już pobliska Olszówka, to jak najbardziej Zagórzanie.
3: A kto w ogóle wykuł taki termin Zagórzanie? Może nie, że nazwisko, ale powiedzmy, kiedy w ogóle ta taka świadomość się pojawiła?
4: No to jest dość ciekawa sprawa, bo ja będąc tam czasem czy w Kasinie, czy nawet w Koninie, to słyszałem, że my nie jesteśmy góralami, tylko jesteśmy Zagórzanami. No ale to ostatnie słowo łoskie, które tutaj przenikało w XV, XVI, XVII wieku, te grupy Wołochów, one po prostu zostawały w niektórych miejscach. Sam rozmawiałem w Dobrej z kustoszem pięknego kościoła, który tam jest, drewnianego, który polecam na następne spotkanie, który mówi o dokumentach o grupie Wołochów, która przyszła, żeby wynająć na czas zimowania halę wokół wsi, no ale na co nie zgodził się wójt i oni odeszli, jak powiedział, w stronę Rabki, więc...
3: To jest kwestia, sprawa do wytłumaczenia w najbliższych audycjach, ale to w takim razie odeszliśmy od muzeum, więc jest kościółek, powiedzieliśmy kilka słów o historii tego miejsca, ale co jeszcze w tym muzeum możemy zobaczyć?
4: Przede wszystkim najpiękniejszą, jedną z największych kolekcji rzeźby ludowej, tak zwanych świątków. Ona zresztą powstawała czasem w dość dziwnych i ciekawych okolicznościach, bo władze nowo powstającego muzeum wystosowały do Rabczan odezwę. Potem mamy te nie tylko rzeźby, ale wszystko, co związane, co mogłoby się już nie przydać w chałupie, żeby przynosić do muzeum. Tak powstawała kolekcja, ale byli też harcerze, którzy, i o tym już się głośno nie mówi, chodzili po górach i czasem jakiś świątek zaplątał im się do plecaka. Oczywiście było to przed wojną, no nie teraz naturalnie. Śmiano się, że natychmiast dostawali rozgrzeszenie od księdza Bulandy, ich opiekuna. No ale to takie opowieści bardziej niż chyba prawda.
3: A czy ta tradycja właśnie świątków, ona jeszcze gdzieś tu jest przechowywana? Jeszcze ta rzeźba ludowa, no, czy to jest zwyczaj, który jeszcze istnieje?
4: Tak, pojawiają się rzeźbiarze, są pracownie, zresztą świetnych uważam rzeźbiarzy i w Rabce, i w Rabie Wyżnej, znam takich, i w Olszówce, i w okolicznych wsiach jest ich trochę.
3: Rzeźba ludowa i co jeszcze?
4: No, garncarstwo, przede wszystkim ceramika, bo kiedyś Rabka była bardzo prężnym ośrodkiem garncarskim, tutaj pod koniec wieku XIX w Rabce i po

do rozmowy tutaj z panem dyrektorem Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce-Zdrój.

0: Ja cały czas jestem z panem Wojciechem Kusiakiem tutaj w Rapce Zdrój, ale opuściliśmy kościółek, który jest częścią tego muzeum. I znaleźliśmy się na zewnątrz. Siedzimy sobie na ławce wśród pięknych drzew, ale niektóre z tych drzew to bardziej już są takimi rzeźbami.
1: No, świadkami, nie? Mają ponad 400 lat. Pierwszy kościół, jaki tutaj powstał, to nie ten, w którym mieści się muzeum, ale w 1565 roku Babrzyniec Spytek Joren, właściciel tych ziem, ufundował tutaj ten kościół, bo rabczańską parafię w ogóle erygowano w 1557 roku. Stanął kościół, no i stał mniej więcej do końca wieku, a później do końca nie wiadomo, co się z nim stało. Albo to był pożar, albo go rozebrano, ale zostały tylko jakieś strzępy informacji, które mówiły o podmytej i zawalonej wieży, więc być może to było powodem tego, że zaczęto w 1600 roku budować ten kościół modrzewiowy, w którym obecnie mieści się muzeum.
0: Spytko z Jordana to on dość znaczna postać, ponieważ niedaleko jest miejscowość Jordanów, gdzie, przypomnę,

0: Państwu byliśmy 2 tygodnie temu mniej więcej, stamtąd prowadziliśmy audycję, ale też niedaleko stąd znajduje się miejscowość Spytkowice, w związku z czym tutaj możemy... Kim był Spytko z Jordan?
1: To była boczna linia, no właściciel Rabki i zresztą wielu tu ziem naokoło, a oprócz tych kościołów, o których Pan powiedział, fundował jeszcze przepiękny kościół pod wezwaniem świętego Sebastiana w Skomielnej Białej, który niestety 2 września podczas działań wojennych w 1939 roku Niemcy podpalili, bo tamtędy przebiegała linia obrony Polaków, broniły się tutaj 2 bataliony, Snów 1 i Snów 2. Sporo czołgów Niemcy zostawili na polach pod Wysoką nad Jordanowem. Tam bronił się wtedy pułkownik Maczek. No i w odwecie ten kościół naleciał samolot i kościół został spalony.
0: Tak, zresztą wielki mural Stanisława Maczka znajduje się właśnie w Jordanowie i też warto tutaj tak nawiasem mówiąc przyjechać, jeżeli Państwo się interesują historią II wojny światowej, ponieważ zbliża się początek września, to z tego co wiem będzie tutaj już za kilka dni wielka rekonstrukcja tej bitwy pod Wysoką. To jest miejscowość właśnie między Spytkowicami a Jordanowem. To taka ciekawostka, znaczy ciekawostka, zapomniany, a dość ważny fragment tej właśnie kampanii wrześniowej. Ale wracamy do Rabki. Teraz już może powiedzmy 2 słowa o samej Rabce. W sumie już zaczęliśmy temat. Jak moglibyśmy opisać Rabkę, historię tego miasta? Kiedy zaczęła się Rabka?
1: Pierwsze były dokumenty związane nawet nie z Rabką, a z Solanką, która tutaj wypływała. W XIII wieku pojawił się taki zapis w księgach Długosza: Sal in Rabczyca. W dzielnicy Słone tam wydobywano te, wypływała ta słona woda, a jako że właścicielami wtedy tych ziem naokoło były cystersi, więc ta sól była pozyskiwana dla klasztoru ojców cystersów najpierw w Ludźmierzu, a później kiedy wyniesie się do Szczyżyca, no to dla tych w Szczyżycu. Z tym, że później ten klucz nowotarski został podzielony na 4 mniejsze, no i Rabka właściwie zaczęła się rozwijać wtedy, kiedy erygowano parafii, kiedy powstał kościół. Sporo tych właścicieli było, Rabka przechodziła troszeczkę z rąk do rąk, ale najważniejsi chyba byli ci, którzy w XIX wieku dostrzegli, że potencjał Rabki drzemie właśnie w wodach mineralnych. Tych źródeł tutaj odkopanych solankowych było około 8. W połowie XIX wieku zaproszono do Rabki poprzez Józefa Dietla komisję balneologiczną, która przebadała te źródła i okazało się, że źródła mineralne, te solankowe rabczańskie o składzie jodkowo-bromowym należą do jednych z silniejszych w Europie. I na tej bazie zbudowano jakby potencjał dopiero, bo powstały łazienki, zaczęli przyjeżdżać ludzie. Wybudowano wille dla ich potrzeb. No, zaczęła się rozwijać po prostu Rabka jako uzdrowisko.
0: A to koniec XIX wieku, czy to już XX wiek?
1: Połowa XIX wieku już zaczęto, tak? Ale później właścicielami Rabki byli Kadenowie. No i oni stworzyli jakby tą podwalinę tego, aby Rabka mogła zaistnieć jako uzdrowisko. No dość powiedzieć, że w 1939 roku, w tym miesiącach poprzedzających II wojnę światową, Rabkę odwiedziło ponad 30 tysięcy ludzi w sezonie, więc to chyba dość sporo.
0: Też do Rabki można było dojechać pociągiem. Zresztą tutaj w Rabce znajduje się piękna, odnowiona stacja kolejowa na kolei transwersalnej. Ta kolej transwersalna gdzieś tu pojawia się, to tu, to tam w tych audycjach wakacyjnych, ale tutaj chyba można było dojechać Lux Torpedą.
1: Pociąg do Rabki dojechał w 1885 roku. Faktycznie, a teraz przeżywa troszkę renesans, bo przebudowują całą tą linię, ale można było, ale wcześniej kuracjusze przyjeżdżali furkami góralskimi, co nie było bardzo komfortowe. Jakiś Anglik, który przeżył tą podróż, nie pamiętam już jak się nazywał, podróż już do Zakopanego, to opisał ją mniej więcej tak jak podróż przez Dziki Zachód. No ale sforsować Dunajec na wiosnę czy późną jesienią, kiedy rzeki były wezbrane i nie było uregulowanych dróg, no to było duże wyzwanie.
0: Ale ponieważ to jest uzdrowisko, to tak jak w wielu miejscowościach o takim samym charakterze, w Rapce stoi sporo właśnie takich ładnych willi, pensjonatów, takiej troszkę szwajcarskiej, drewnianej architekturze. Czy są jakieś takie przykłady, które należy zobaczyć, gdzie, które można odwiedzić? Bo wiele z nich niestety jest w kiepskim stanie technicznym.
1: Pod koniec XIX wieku w Krakowie zaczęto szukać jakby miejsca, gdzie można by leczyć dzieci gruźlicze, bo był to wielki problem, jak wiemy. Lokalizacji było kilka, bo brano pod uwagę i Busko, i Solec. W konsekwencji wybrano Rapkę, dlatego że są tutaj takie dobre tereny poprzez mikroklimat, poprzez nasłonecznienie, poprzez nawiew. Do leczenia właśnie gruźlicy. I Maciej Leon Jakubowski, bo on był tutaj pierwszym lekarzem, który otworzył tutaj taką ochronkę, a później dom pod Świętym Józefem, który należy zobaczyć, to kiedyś była dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisk, willa wybudowana w 1901 albo drugim roku. Olbrzymi obiekt, jest objęty ochroną konserwatorską, ale z tego co wiem, teraz jest w rękach prywatnych. No i od tego zaczęła się taka historia uzdrowiska dziecięcego, bo przecież Rapka jest miastem dzieci świata. Teraz troszeczkę o tym zapomniano, ale nadal tak jest.
0: Ale to właśnie z powodu tej historii tutaj szpitala gruźliczego dla dzieci?
1: No w Rapce leczono różne schorzenia, ale gruźlice również. Ale jeszcze w latach 80. i 90. te olbrzymie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe mogły przyjąć wiele tysięcy dzieci. Wtedy nazywało się to sanatorium imienia Wincentego Pstrowskiego, ponieważ należą do marszałka województwa śląskiego. Teraz to jest sanatorium imienia Szebesty, mógł przyjąć 1150 dzieci. Uzdrowisko Rapka mogło przyjąć 580 albo 600. Lotos to było olbrzymie sanatorium rodziny kolejowej, której patronowała, matką chrzestną była żona marszałka Piłsudskiego. Około 300 albo 400.
0: Czy te miejsca jeszcze istnieją? Bo pan mówi w czasie przeszłym.
1: No niestety Lotos został zamknięty i niszczeje. No, nic tam się w tej chwili nie dzieje, ale Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, który jest zlokalizowany w takim chyba najlepszym dla lecznictwa sanatoryjnego miejscu, istnieje, tylko w troszeczkę zmienionej formie.
0: Mówił pan też o rywalizacji z Mszaną Dolną. To chodziło tutaj o muzeum. Czy o co tu chodzi?
1: Ja wiem, czy to rywalizacja, po prostu Rapka wcześniej otworzyła to muzeum. W Mszanie o tyle inaczej to wyglądało, że wybudowano dom pod muzeum, w którym jeszcze do niedawna mieściło się kino, a w tej chwili, z tego co wiem, Mszana Dolna wybudowała nowe, piękne kino, a ten dom, w którym miało powstać muzeum, chyba nadal jest używany, ale w jakiej formie, nie wiem.
0: No dobrze, to jeszcze wróćmy do muzeum. Wspomniał pan o tym, że jest obchodzone 90-lecie jego powstania. Kiedy można to muzeum odwiedzać? Czy są jakieś jeszcze planowe, czy były może jakieś tutaj związane z tą rocznicą wydarzenia, czy też jakieś wydarzenia są planowane, wydarzenia, które nasi radiosłuchacze powinni wpisać sobie do swoich kalendarzy kulturalnych?
1: Najbliższe to w czwartek już, 27 ponieważ organizujemy co roku cykl koncertów organowych, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia księdza Kamila Kowalczyka, ponieważ nasze organy, które pochodzą z 1778 roku, no to instrument, których naprawdę niewiele jest tutaj w Małopolsce, są cały czas czynne, sprawne i takie koncerty odbywają się tutaj w naszym kościele, a muszę państwa zapewnić, że słuchanie muzyki w tym otoczeniu i w tym klimacie to naprawdę niezwykłe przeżycie. A na finał przewidzieliśmy nie tylko organy, ale będą też skrzypce, będzie też sopranistka, także myślę, że O godzinie 17:27 w czwartek należy do muzeum się udać.
0: Czy to są organy mechaniczne, czy też czy co sprawia, że one są takie wyjątkowe?
1: Są stare. Nie, no... To instrument jest, niestety w czasie wojny został nieco zniszczony, bo rozkradziono w większości demetalowe piszczały, ale zostały zrekonstruowane przez PKZ w latach 70. i udało się zrobić to na tyle dobrze, że cały czas funkcjonują, natomiast no, dodano do nich silnik elektryczny i niepotrzebny już jest po góralsku, tak zwany duchoc, czyli ten, który pompował miech, aby powietrze dostawało się do piszczału.
0: No dobrze, cóż, to w takim razie Państwa zapraszamy, zachęcamy, bo być może to właśnie w Rapce Zdrój zakończą Państwo przynajmniej te, no te dwa miesiące, lata, te wakacje, ale być może Państwo jeszcze mają czas we wrześniu, to również warto przyjechać do Rapki, chociażby po to, aby, no może nie w samej Rapce, ale właśnie w Wysokiej, troszeczkę zapoznać się z historią kampanii wrześniowej tutaj tych pierwszych dni na południu Polski. A we wrześniu jeszcze coś będzie tutaj się miało miejsce w muzeum?
1: W październiku już bardziej będziemy otwierać nową wystawę, bo troszeczkę przemodelowujemy tą wystawę stałą. To jedna rzecz. Na początku października będzie miało miejsce to wydarzenie. No i oblicze troszkę się muzeum zmieni. Natomiast pierwszy raz w tym roku w Rapcu odbywa się redyk, czy osod, raczej należało powiedzieć, czyli spędzenie owiec hali, i taka impreza też będzie miała tutaj miejsce, choć nie bezpośrednio przy muzeum, ale niedaleko, bo tutaj przyszła się Związku Podhalan na Placu Targowym, a fragment ekspozycji będzie poświęcony tutaj w naszym muzeum właśnie pasterstwu, owcom, góralom i wszystkiemu temu, co związane z naszą ziemią.
0: A ja mam jeszcze pytanie, bo jak mówimy o turystyce tutaj na południu kraju, oczywiście przede wszystkim mówimy o Zakopanem, ale czy do Rapki również przyjeżdżają przybysze z krajów Zatoki Perskiej, bo Kraków jest teraz, no właśnie to południe kraju jakoś sobie upodobali bardzo turyści z tamtych stron, czy w Rapce również się pojawiają, czy pojawiają się w muzeum imienia Władysława Orkana tutaj?
1: Ja nie zarejestrowałem jakiegoś specjalnego naporu turystów z Półwyspu Arabskiego. Być może, że w Rapce jest, ale żeby to było jakieś znaczące ilości, to raczej chyba nie.
0: To już w zasadzie pytanie, czy lubi pan Rapkę?
1: Kocham. Tu się urodziłem, tu mieszkam. To jest najpiękniejsze miejsce na Podhalu.
0: No, albo na Zagórzu.
1: Nie. To nie. Chyba nie. Powiedzmy, że jest to teren przejściowy, ale ja twierdzę, że tam, gdzie jest teren przejściowy, tam, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne nacje, tam najwięcej się dzieje. I tam chyba jest najfajniej.
0: A to skoro to otwieramy nowy wątek naszej rozmowy, ale to dopytam, ponieważ w zeszłym roku tutaj, ja przypomnę tylko, że eksplorowaliśmy też inne miejscowości, w Rapce nie byliśmy, ale byliśmy chociażby na Orawie, byliśmy w Lipnicy Wielkiej. No i właśnie, Orawa jest całkiem tutaj niedaleko stąd. Czy te kontakty były? Czy są tu Orawianie?
1: Nie, no oczywiście. Trudno nie mieć kontaktów. Zwłaszcza, że przecież na Orawie jest przepiękny skansen wsi orawskiej. Mam jak najbardziej z nim kontakty. Ale Orawa sama w sobie to jest jakby inna już jakość. Troszkę to wszystko tam inaczej biegnie, ale...
0: Woda też tam inaczej biegnie, bo spływa już nie do Bałtyku, ale do Morza Czarnego.
1: Morza Czarnego, tak. Orawka już płynie w inną stronę, do innego zlewiska. Nie no, piękna jest Orawa. Mamy kontakty, mamy troszeczkę eksponatów. A, muszę się pochwalić. Dobrze, że pan zahaczył o tą Orawę, ponieważ była dyrektor naszego muzeum, pani Maryna Bujakowa. Jakby pierwsza... odnalazła, wypromowała, nie wiem jak to nazwać, chyba wypromowała, odkryła, o, Herudka. Herudek to rzeźbiarz ludowy, prymitywista, który tworzył no, niesamowite rzeczy. Trzeba zobaczyć te rzeźby Herutka, żeby wiedzieć o czym rozmawiamy, ale Muzeum Rabczańskie posiada ich największą kolekcję, więc nawet Orawa nam zazdrości. A Karol Wójciak, Herudek, pochodził właśnie z Orawy.
0: No to dodatkowy jeszcze argument za tym, aby tutaj się zjawić. Na przykład także w przyszłym roku, ponieważ mogę Państwu zdradzić, że będzie się odbywał Światowy Zjazd Orawian i na pewno Radia Wnet na tym zjeździe nie zabraknie. Godzina 13:42, przerwa muzyczna i chyba wcześniej się pożegnam z panem Wojciechem Kusiakiem, ponieważ obowiązki wzywają, choć pogoda jest piękna, choć siedzimy sobie w słońcu, to jednak do obowiązków trzeba wracać. Bardzo dziękuję za opowieść o Rabce, pan Władysław Kusiak, dyrektor Muzeum Władysława Ornaka.
1: Dziękuję bardzo za wizytę, no i zapraszam do Rabki, zapraszam do muzeum. Bo warto, naprawdę warto tutaj przyjechać.
0: Potwierdzam, a teraz już piosenka.

0: Nocne powtórki w net.
1: Warszawa 87,8 FM.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: posso dire.
1: Miłość i śpiew, czyli Miś.
2: Życie spędzamy na ogół w dolinach. Nie można przebywać zbyt długo na wierzchołku góry. To wspaniale móc wspinać się od czasu do czasu, aby na szczycie zaczerpnąć natchnienie i zobaczyć nowe perspektywy. Tak uważał Arthur Gordon. A jak uważa przewodniczka beskidzka Monika Ziółkowska, która zabierze dzisiaj państwa w końcówce lata szlakami Korony Gór Polskich po Pieninach, Gorcach, Beskidach i Bieszczadach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy faktycznie w górach za długo nie można przebywać?
3: To znaczy, zależy od umiłowania i perspektywy. No ja akurat w górach mogłabym chyba przebywać niezmiennie cały czas.
2: Jak wyruszałem w góry, to zawsze jeszcze zanim słońce wzeszło, żeby dojść do szlaku i żeby wrócić zanim zajdzie słońce. Czy to dobry sposób był na góry?
3: Zdecydowanie tak. Jeżeli chcemy bezpiecznie się poruszać po górach, to rzeczywiście warto zaplanować swoją wycieczkę tak, aby przejść cały zaplanowany szlak jeszcze za jasności, kiedy jesteśmy w stanie wszystkie trudności pokonać właśnie za widoku, kiedy świeci słońce, kiedy wszystko jest jakby przed nami odkryte. Bo rzeczywiście nocą pokonywanie szlaków bywa trudniejsze, no bo jednak mamy ograniczoną widoczność, mimo że możemy używać jakiegoś źródła światła typu czołówka, to jest to jednak zdecydowanie trudniejsze przejście niż za dnia.
2: Tak, a poza tym już jak się ciemno zrobi, to wydaje się, że ten las straszy. Jak szedłem czy na Świnicę, czy do Pięciu Stawów, to zawsze tak planowałem, żeby wrócić za widu. Czy
3: tak.
2: Realność życia jest tam, gdzie są nasze domostwa i praca, a marzenia właśnie i wędrówki po górach to taka szczytne cele, ale one są tylko na szczytach. Jak pani widzi tą realność życia?
3: To znaczy, zdecydowanie zgadzam się, że życie na co dzień stawia przed nami różne wyzwania, no i musimy się z nimi mierzyć, tak? W dolinach każdy z nas ma pracę zawodową, jakieś inne zobowiązania, rodzinę. No a te góry to może być taka nasza odskocznia, gdzie wejście na szczyt może nam troszeczkę zatrzeć to, co w codzienności nas dotyka, co nam na przykład nas trochę uwiera, ponieważ trudy wędrówki bywają na tyle uciążliwe i absorbujące, że zaciera nam się perspektywa trudności z innych sfer życia, bo musimy walczyć z tym, że jesteśmy zmęczeni, że z nas coś boli. No a na szczycie jest euforia zdecydowanie, no bo osiągnęliśmy jakiś punkt, tak? Chociaż jednak mimo wszystko w górach chyba najważniejsza jest droga i właśnie te trudności, które na drodze do celu pokonujemy. No tak jak w życiu, bo mamy różne cele, różne trudności musimy pokonywać w codziennym życiu, a jak osiągniemy cel, no to jest zadowolenie. I tak samo jest ze szczytami, prawda? Planujemy, pokonujemy drogę do nich, a jak jesteśmy na szczycie, no to jest dla nas jakby nagroda. A dodatkowo, jeżeli chodzi o szczyty z Korony Gór Polskich, no to jest to i pieczątka, i jeszcze to, jeżeli zbierzemy całość tej korony, no to mamy odznakę, która jest jakby zwieńczeniem naszych trudności i starań o to,
2: aby tych szczytów, tych szlaków Korony Gór Polskich to jest tyle, ile ksiąg w Biblii chyba.
3: 28.
2: To 27 jest Nowego Testamentu, więc faktycznie. Jedno więcej oczko.
3: Tak, jeden
2: szczyt.
3: Więcej.
2: Ale pani pisze tak. W górach wyciszam się, żyję każdą chwilą, odpoczywam, szczególnie wtedy, gdy wędruję sama. Czy pani woli wędrować sama, czy jednak przewodzić grupą? Jak to jest z tą koroną gór polskich? Czy pani też wszystkie zdobyła? Bo wiem, że na pewno pani i na Mont Blanc, i na inne szczyty się udawała samotnie. Jak to właśnie tak pani widzi? Co jest priorytetem w pani pracy?
3: To znaczy tak, no ja na Mont Blanc nie weszłam na szczyt. Tutaj akurat moja ostatnia wędrówka, taka można uznać długodystansowa, wakacyjna, bo w lipcu tego roku była samotna wokół masywu Mont Blanc. Szłam sobie po prostu Tour du Mont Blanc. To jest jeden z takich bardziej znanych szlaków długodystansowych w Europie. No i na tą wyprawę wybrałam się sama. Tak, to była samotna wyprawa, ale potrzebowałam tego właśnie ze względu na to, że na co dzień pracuję z ludźmi, no i trzeba było po prostu poświęcić trochę swojej własnej głowie i własnemu przeżywaniu gór czasu. Ale bardzo lubię prowadzić grupy, dzielić się swoją pasją z dziećmi, z młodzieżą, z osobami starszymi. No w zasadzie chyba nie ma grupy wiekowej, której o tych górach nie lubię opowiadać. Więc to jest bardzo różnie. Zależy od perspektywy, od tego, co w danym momencie, no czego ja potrzebuję, prawda? Bo to też jest tak, że na co dzień zajmując się intensywnie jakąś rzeczą, no trzeba po prostu od niej odpocząć i troszeczkę zadbać o swój własny komfort i psychiczny przede wszystkim, tutaj mam na myśli, bo fizycznie nie odpoczęłam.
2: Tak, to z pani notatek, tak, po górach są takie

0: Może, a może tylko właśnie tak wirtualnie, ale mam nadzieję, że będzie to piękna wędrówka. Od czego zaczniemy po piosence?
1: Zaczniemy, myślę, od, bo tak, jeżeli chodzi o koronę gór polskich w Beskidach, to tych szlaków jest, tych szczytów, tak, beskidzkich plus oczywiście Wysoka w Pieninach mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, prawda?
0: O, dziewięć, dobrze, jak chórów anielskich będzie o czym śpiewać, ale też...
1: Więc będziemy się przede wszystkim skupiać na tych szlakach, na, które prowadzą na szczyty znajdujące się w ramach moich uprawień przewodnickich, bo ja prowadząc, no mogę prowadzić po Beskidach, no i oczywiście w Pieninach, więc myślę, że po prostu skupimy się na
0: ale
1: tych
0: też w Bieszczady i w Gorce też może nas pani przewodnik zabrać.
1: Tak, bo Bieszczady i Gorce to jest część Beskidów. To są Beskidy, nie inaczej, więc jak najbardziej. Będzie Tarnica.
0: A kiedyś wędrowałem szlakami papieskimi, a te szlaki papieskie od korony gór polskich czym się różnią?
1: To znaczy szlaki papieskie to jest sieć szlaków, którymi wędrował Jan Paweł II, więc w zasadzie nie ciężko jest jakby porównać
0: ale
1: te dwie
0: one się
1: rzeczy,
0: pokrywają
1: prawda?
0: Niektóre, tak?
1: Wielokrotnie się pokrywają, tak. One są wyznaczone tymi przez te obszary, które także idą inne szlaki, tak? Inne kolory szlaków prowadzących nawet na te właśnie szczyty, które należą do korony gór.
0: To zatrzymamy od piosenki do słów Jerzego Harasymowicza w górach, a Andrzej Mróz ją wykona.

0: Nasz przewodnik dzisiaj po górach. W górach jest tylko jedna mądrość zdjęta prosto z gór. Kiedy tam wraca i kiedy prowadzi pani Monika, to wszystko wydaje się, że jodły się nam kłaniają, a my siadamy na ławce wieczorem z księżycem. Jak to jest? Czy jest ta jedna mądrość? Na czym się warto oprzeć, kiedy idziemy w góry? Czy czekan zabrać, dobre buty, czy właśnie dobrą strawę na drogę i czekoladę?
1: Jeżeli chodzi o Beskidy, no to nie ma takich trudności, żebyśmy się musieli poruszać z czekanem. W każdym razie wydaje mi się, że najważniejsze no jest to dobre przygotowanie fizyczne, ale też zaplanowanie odpowiedniej trasy. Ale tak, jak pan mówi, strawa, czyli uzupełnianie kalorii na szlaku no jest bardzo istotną rzeczą, ponieważ musimy mieć siłę na pokonywanie nie tylko odległości, no ale też podejść pod górę. One zazwyczaj, jak obserwuję moich turystów, są najbardziej wyczerpujące, no bo jednak wymagają od nas naprawdę dużych pokładów siły i energii. Buty są bardzo istotną rzeczą. Ja akurat chyba nie jestem zbyt dobrym przykładem na dobór butów, ponieważ zazwyczaj chodzę w butach trailowych do biegania, nawet po Tatrach, więc no, na moje stopy nie ma co patrzeć. Ale to też jest tak, że musi to zależeć od naszych umiejętności, od tego, jakie mamy już doświadczenie też w chodzeniu, pokonywaniu różnych szlaków. No ale but górski, taki może nie do końca wysoki, prawda, za kostkę, ale z dobrym bieżnikiem. Takim,
0: tak, i nie za ciężki, ale wychodzony. Tak, tak jak na pielgrzymce, no, nie wolno nowych brać, bo inaczej
1: absolutnie
0: odciski.
1: Nie bierzemy nowych butów w góry, bo możemy się nabawić naprawdę bardzo dużych problemów na stopach. Muszą być to buty sprawdzone, chociaż na kilku wycieczkach wcześniej. Chyba, że no tak jak ja, prawda? Ja kupuję od wielu lat ten sam model buta, więc wiem, że jak założę nowe, to i tak będzie idealnie. Mm-hmm.
0: Są takie dni, pani mówi, że wszystko mówi zostań w domu, a jednak wtedy warto zrobić ten pierwszy krok i wyruszyć w góry.
1: Tak, bo wie pan, to jest po prostu kwestia naszej fabryki chemicznej, naszego organizmu, bo jak już zaczniemy się ruszać, zaczniemy podchodzić pod górę, no to zaczynają nam się produkować endorfiny i one sprawiają, że jesteśmy po prostu szczęśliwi, więc no ruch ogólnie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, myślę, że tutaj ma duże znaczenie, a taki mały lenik, no u mnie też następuje. Niestety czasami jest, ale ja akurat należę do tych, którzy szybko go w sobie duszą i ruszają w góry.
0: Turystka, jak przechodziła przez góry, nie wiem jak pani przewodnik, i nagle, nie wiem gdzie to było, w Gorcach czy w innych, czy właśnie w tych Beskidach, tak ogólnie mówiąc, widziała jak baca coś tam ścina jakąś gałąź, ale na której sam siedzi. No i tak mówi, no nie wypada góralowi zwracać uwagi, ale mówi, panie baca, no przecież jak to pan ścinasz gałąź, na której sam pan zasiadasz, to zaraz spadniesz i sobie potuczesz. Może nie tylko kolana, ale i głowę. A baca tak patrzy, mówi, paniczku, no ja swoją robotę wykonuję, a ty wykonuj swoją. No i dalej ścina, poszła dalej, no i faktycznie ściął i spadł. I mówi, chyba jakiś prorok był, że tak widział. Jak to jest właśnie, kiedy my spotykamy ludzi gór, a kiedy turystów, jak pani podchodzi? Czy tak jak baca do cepra, czy właśnie inaczej, do tych, którzy pierwszy raz się wybierają w góry?
1: To znaczy ja ogólnie jestem, jeżeli sama idę w góry, nawet ostatnio miałam kilka takich wycieczek, no jestem osobą, która zwraca uwagę, no nie tak, tak mam, czepiam się, jestem taką trochę czepliwą babą i się trochę wymądrzam, bo jak widzę po prostu już takie rażące zachowania lub łamanie nawet prawa, bo to się często zdarza, no to tak, zwracam uwagę. Mój mąż czasami mówi, że no, nabawię się jakichś kłopotów, bo kiedyś oberwę chyba, jeżeli będę nadal po prostu nie tylko stać z boku, ale wciąż gdzieś tam kogoś pouczać. No ale myślę, że jeżeli mamy doświadczenie na szlaku i wiemy, że pewnych rzeczy nie wolno robić, tak? Albo że jeżeli ktoś, no nie wiem, źle nosi plecak albo czekan przypięty do plecaka, no to tutaj już wchodzi też kwestia bezpieczeństwa, no i trzeba takiej osobie zwrócić uwagę, żeby nie było większych problemów, na przykład jakiejś akcji TOPR czy GOPR w Beskidach.
0: To ruszamy na pierwszą koronę.
1: Na pierwszy szczyt korony. Z korony w ramach Beskidów, tak? Bo no, tak jak ustaliliśmy, tych szczytów jest w całej Polsce 28, bo są to szczyty także w Sudetach oraz w Górach Świętokrzyskich. No a w Beskidach jest tych szczytów 9. No i może zaczniemy sobie od wschodu, czyli od
0: Miesiąc
1: Tarnicy.
0: Nie starczy na to, lepiej rozłożyć na lata.
1: To znaczy są różne rekordy. Wydaje mi się, że ten rekord padł w zeszłym tygodniu, że w ciągu kilkudziesięciu godzin zostało pokonane przejście wszystkich szczytów. Może nie przejście, bo raczej było to pewnie niezłe bieganina, tak? W każdym razie była taka akcja. No ale my będziemy się poruszać powoli, tak żeby w bezpieczny sposób dla każdego móc zdobyć właśnie każdy ze szczytów. No i przeniesiemy się w Bieszczady, gdzie tą koroną, prawda, no bo jest najwyższy szczyt Bieszczad, jest Tarnica 1346 metrów nad poziomem morza i chyba najkrótszym takim szlakiem dojściowym do Tarnicy jest szlak niebieski z Wołosatego. No a potem ta łącznikowa taka traska żółta, bo na sam szczyt prowadzi żółty szlak z Przełęczy.
0: Czyli takie otwarte połoniny. Jak to wygląda, jak boimy się na przykład rysia, żbika? Czy rzeczywiście to jeszcze w Bieszczadach możemy takie spotkać i myśleć o takim zagrożeniu?
1: Raczej zagrożenia ze strony żbika i rysia bym się nie spodziewała. To są zwierzęta, które absolutnie
0: płochliwe.
1: Unikają tak spotkania z ludźmi. Poza tym no, trzymają się raczej tych terenów, które są odludne. Tutaj ostatnio były takie bardzo jakby nakręcone akcje o strachu przed niedźwiedziami, o tym, że one gdzieś tam zagrażają turystom. No to jest tak, że te zwierzęta cały czas są wokół nas, ale niedźwiedzie także raczej nie lubią ludzi, w sensie spotykać się z nimi, a atakują tylko i wyłącznie, kiedy zostaną, nie wiem, zaskoczone, prawda, albo wejdziemy gdzieś w ich teren żerowania, czy w jakąś gawrę, czyli legowisko, więc no, nie jest to dla mnie akurat jakiś duży strach, żeby chodzić po szlakach i no, mieć z tyłu głowy, że zaraz wyskoczy na mnie jakiś niedźwiedź, czy jeszcze właśnie ryś, to już absolutnie, no nie wiem, wilk, także unika spotkania z człowiekiem, więc raczej te spotkania na szlakach ze zwierzętami dzikimi są bardzo, ale to bardzo przypadkowe. No żyjemy teraz w takich czasach, gdzie dostęp do informacji jesteśmy nimi zalewani, prawda? On jest po prostu ciągły. No i słyszymy więcej tych przypadków, ale nie sądzę, żeby one były jakieś odosobnione, jeżeli chodzi o poprzednie lata chodzenia.
0: Tarnina i Głóg. Głogi, Głogi, Głogi. Tak lubił Bieszczady Harasymowicz i pisał: ni wiersza, ni człeka, ni ptak nie narzeka. Nie trzeba mówić, pisać, nie trzeba świata zachwycać. Jak to jest, Głogi ostatnie, czy właśnie jak to wygląda ta wędrówka po Bieszczadach?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o rośliny w Bieszczadach, no tych głogów pewnie gdzieś w dolinach jesteśmy w stanie uraczyć, ale znajdujemy się w większości na terenie Parku Narodowego, więc raczej z uroków tego typu roślin, na przykład zrywając je i się nimi racząc, nie możemy korzystać, bo
0: nawet z jagód.
1: Nawet z jagód, tak. Na terenie parków narodowych nie możemy korzystać z żadnej roślinności.
0: I
1: nie wolno
0: zbierać grzybów.
1: Nie wolno. Nie. Musimy się powstrzymać, choćby nie wiem, jak to do nas przemawiało.
0: A takie dobra, to przecież, jak to mówią, Pan Bóg stworzył dla wszystkich. Na Kaszubach nie przestrzegają, dlatego sobie nie pozwalają, żeby był park narodowy, wolą park krajobrazowy, bo i tak, tak wejdą do lasu i będą zbierać.
1: To znaczy, no mamy wiele obszarów, na których są te szczyty, gdzie owszem, nie ma parku narodowego, czy nawet rezerwatu, więc są obszary, gdzie wolno się raczyć tymi roślinami, można je zbierać, można je na własny użytek przerabiać, ale no musimy się dowiedzieć, tak? Musimy to sprawdzić tak, żeby no nie tylko bać się na przykład mandatu, prawda? No ale po prostu mieć świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za tą przyrodę, jeżeli ona rzeczywiście jest pod ochroną, czy to w ramach rezerwatu, czy właśnie Parku Narodowego jako najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce, no to raczej to taka nasza po prostu wewnętrzna odpowiedzialność, prawda? No żeby tego po prostu nie robić.
0: A kani i rydzów pod dostatkiem w Bieszczadach?
1: Myślę, że w wielu lasach, gdzie mamy buczynę karpacką, jest tych grzybów cała moc.
0: A buki to wtedy i prawdziwki? Tak, ale nie wybieramy się na grzyby, wybieramy się na wędrówkę. I jak zdobędziemy, ile to czasu nam zajmie taki szczyt? Czy dzień wystarczy, tak żeby tak spokojnie? Weekend, to wtedy możemy jeszcze drugi szlak zrobić? Oprócz niebieskiego.
1: Tak. No jeżeli chodzi o wędrówkę na tarnicę, no to wystarczy nam kilka godzin, bo jest to, tak jak powiedziałam, ten szlak z wołosatego, niebieski, który teraz jest niestety w remoncie, więc trzeba też sprawdzać.
0: A co to znaczy, że szlak jest w remoncie?
1: A, no bo szlaki są pod opieką różnych instytucji, czy to Parku Narodowego, czy oddziałów PTTK z różnych obszarów, więc ludzie dbają o powierzchnię na szlakach, nawierzchnię na szlakach, prawda? Nie wiem, czy jest to na przykład szlak, na którym trzeba ułożyć kamienie, albo na którym trzeba posprzątać jakieś pozostałości po jakichś wichurach, czy odmalować jakieś znaki, albo poprawić infrastrukturę, bo są i ławki, i jakieś wiaty. No więc nie tylko właśnie wyznaczenie szlaku i wrzucenie go na mapę jest jakby tym końcem, tak? No nie, cały czas o szlaki się dba i o to, żeby pokonywanie przez turystów takiego szlaku było bezpieczne, bo bywa, że no nie wiem, są jakieś właśnie po ulewach mocne wypłukania terenu, więc to też się gdzieś tam niweluje, tak?
0: A czy na przykład na szlakach możemy zdobyć jakieś takie ciekawostki przyrodnicze, archeologiczne, czy na przykład o poetach, którzy wędrowali, tak jak Stachura po górach, czy Marek Łasko, bazę ludzi umarłych, no nie wiem.
1: Oczywiście.
0: Tak?
1: Na przykład jest mnóstwo ścieżek edukacyjnych, to po pierwsze. Są różne tablice, na których zamieszczane są informacje ciekawe z obszaru. Jeżeli mamy jakiś rezerwat właśnie, który tematycznie chroni jakąś część przyrody ożywionej czy nieożywionej, no to odnośnie właśnie tych elementów także znajdziemy różne informacje. No a jeżeli chodzi o poetów, to tutaj mi się nasuwa na przykład gorczański poeta, jakim był Władysław Orkan, i tam też mnóstwo śladów jego właśnie bytności tego, że opiewał tam właśnie piękność Gorców jest, bo mamy i Muzeum Orkana, i schronisko pod Turbaczem jest jego imienia, więc no, jest mnóstwo tego typu ciekawostek. No chyba też o to chodzi, żeby nie tylko mieć jakby wyzwanie w kwestii pokonania przewyższenia i osiągnięcia tego szczytu, ale po drodze jesteśmy w stanie też bardzo wiele ciekawostek się dowiedzieć i historycznych, i przyrodniczych, bo tak, wiele
0: i muzycznych,
1: górskich.
0: Bo stare dobre małżeństwo wędrowało po górach, po których Stachura, ich idol, wędrował, i Anioły Bieszczadzkie układali, ale też Wojciech Kilar, właśnie, który muzykę filmową, i Orawę. I posłuchajmy teraz tego utworu.

0: Wielkie rzeczy się dzieją, kiedy się ludzie spotykają z górami. Tak uważał poeta i malarz William Blake. No ale on tam gdzieś w Anglii widział te góry, to nieporównalnie małe w porównaniu z naszą koroną gór polskich. Jak to jest nie w górach? Czy właśnie się spotykać w górach jest inaczej niż z górami, niż z ludźmi?
1: No zdecydowanie jest inaczej, bo góry nam nie odpowiedzą. Góry umieją słuchać i to jest też piękne, że słuchają, możemy się im zwierzać, ale myślę, że każdy z nas wtedy w górach musi jakoś głębiej posłuchać, żeby odpowiedź usłyszeć. I każdy z nas odpowiedź znajduje właśnie taką swojemu sercu najbliższą, bo no każdy w górach znajduje inną przyjemność. Ja myślę, że są osoby, które absolutnie uwielbiają te aktywności, ale są też takie, które nie lubią chodzić po górach, więc myślę, że to jest bardzo zróżnicowane i zależy od tego, czego my od życia oczekujemy i jak my to życie widzimy. Czy jest nam w górach rzeczywiście dobrze i z tą górą, czy nie. Tak jak z ludźmi. Niektórymi jest nam dobrze, z niektórymi nie.
0: No właśnie. W Pieniny to ruszymy i w Lisaku spotkamy. Oni nas na każdym zakręcie przerobią, tak? Dunajca. Tak. Ale jak to jest Jan Wiktor, taki poeta Pienin i Sądeszczyzny, no pisał Orka na Ugorze, Okruchy słoneczne, Miłość wśród płonących wzgórz. Takie różne poezje. I on napisał takie słowa, że pola pszenne zasadzone drzewami w jesieni zadymią suszarniami. Czy jeszcze suszenie owoców i zbóż i siana jeszcze spotkamy w górach?
1: No, bardzo rzadko. Bardzo rzadko to raczej tam, gdzie rzeczywiście są jakieś jeszcze małe, mniejsze gospodarstwa, bo w tym momencie raczej rzadko się spotyka hale czy polany, które są w ten sposób użytkowane. No i Pieniny to pod tym względem może część małych Pienin rzeczywiście jeszcze jest użytkowana, bo tam się prowadzi cały czas wypas owiec, ale jeżeli chodzi o resztę, to jest to dosyć ciężki teren i temat.
0: Napisał taki papież i buntownik, nie wiem o czym te poezje były, ale czy właśnie tak w górach można się tak buntować na tą złowrogą naturę? Jak do tego podejść? Jak po Pieninach wędrować? Jak pani prowadzi grupy po Pieninach?
1: To znaczy po Pieninach często właśnie wysoką, czyli ten szczyt do korony gór omijam, ponieważ
0: czyli
1: podejście...
0: Czyli trzy korony tak zwane.
1: To znaczy trzy korony akurat do korony gór nie należą.
0: Jest to tak.
1: Jest to masyw, który owszem jest niewiele niższy od wysokiej, czyli od tego szczytu, który do korony należy. Ten szczyt do korony znajduje się w małych Pieninach, czyli też nie w tych właściwych, w których leży masyw trzech koron, więc no jest to inny obszar całkowicie. W każdym razie po drugiej stronie Dunajca, więc Wysoka jest bardzo piękną górą, bo jest to skalista góra, jest tam rezerwat przyrody Wysokie Skałki. Mamy platformę widokową, więc możemy też podziwiać panoramę na właśnie trzy korony, na Tatry ze szczytu Wysokiej. No jest niski szczyt, bo 1050 metrów nad poziom morza się wznosi, więc nie jest to jakaś bardzo wybitna górka, ale podejście ostatnie bywa, że jest problematyczne, więc ja często prowadząc grupy w tamtym rejonie omijam tą Wysoką, chyba że komuś rzeczywiście bardzo zależy na tym, aby ten szczyt zdobyć.
0: Właśnie, a w górach nie tylko droga, pani mówi, i cel są ważne, ale także co dzielić możemy z ludźmi. A co dzielić możemy wędrując, jeśli samemu się wędruje?
1: A jeśli samemu się wędruje, myślę, że mamy wtedy czas na różne przemyślenia w swojej głowie, prawda? Wtedy możemy wiele rzeczy analizować. No i właśnie po to była na przykład moja wędrówka wokół Mont Blanc, tak żeby móc mieć chwilę nad tym, aby się nad wieloma rzeczami zastanowić i mieć taki moment wytchnienia i spokoju w głowie, bo myślę, że ten spokój właśnie góry dają. No i wtedy też
0: ale pani musiała
1: do głowy różne ciekawe pomysły.
0: Przewodnik, trzeźwo ocenić, prawda, te wielkie szczyty Alp, bo wielu nawet doświadczonych idzie nieraz i nie bierze pod uwagę, że tam tąpnie śnieg, że zejdzie, prawda, lawina. I teraz ostatnio chyba na Mont Blanc tego lata najwięcej było, dzień po dniu. O tym nie mówią kroniki, nie straszą, ale wielu doświadczonych, wydawałoby się, nawet alpinistów, i poniosło śmierć, bo w sobotę i w niedzielę w jeden weekend 12 alpinistów zginęło w Alpach.
1: To znaczy, to jest kwestia bardzo dużego problemu w masywie Mont Blanc, który dotyczy topienia się lodowca, co sprawia, że tam się bardzo rozluźnia grunt i lecą nie tyle lawiny śnieżne, co lawiny kamienne. Całe zbocza się osuwają. Naprawdę byłam świadkiem osobiście 4 takich lawin, więc wiem, że to jest naprawdę dosyć niebezpieczna sytuacja i z tego, co mi wiadomo, zostały zamknięte po stronie francuskiej 2 schroniska, które umożliwiały wyjścia na szczyt i w tym momencie się już na szczyt nie wchodzi.
0: Czyli lepiej wędrować się z Moniką Ziółkowską, przewodniczką beskidzką, weekendowo i jest bezpiecznie. I wtedy pani Monika pouczy, że trzeba iść tak ostrożnie, żeby ten, co idzie wyżej, nie potrącał kamienia, który może potrącić następny i komuś w głowę
1: tak,
0: uderzyć.
1: Ale to nie musi być też taki teren, żeby było niebezpiecznie. Kolejny szczyt z korony to jest Lackowa w Beskidzie Niskim i tam jest słynna Ściana Płaczu.
0: O która właśnie, teraz, czemu ona tak nazywana jest?
1: No jest to bardzo nieprzyjemny teren, ponieważ podejście no jest bardzo, bardzo ostre. Na przestrzeni kilometrów, na przestrzeni kilku kilometrów, bodajże 2, no pokonujemy naprawdę dużą różnicę przewyższeń, czyli musimy się po prostu po tych poziomicach na mapie tam strasznie wywspinać, bo suma podejść to jest prawie 300 metrów. No a jest to teren bardzo nieprzyjemny. Taki las z wystającymi korzeniami, z takim błotem pod stopami, więc no, po prostu czasami trzeba jeść na czworaka, żeby się wspiąć właśnie tamtędy, ale od kilku tygodni jest wyznaczony szlak, który obchodzi tą Ścianę Płaczu, szlak żółty, więc możemy teraz troszeczkę bezpieczniej się tam dostać. Tak, no bo
0: góry, siostry moje, kocham was. Tak, patron alpinistów i patron sportowców, Tyrolczyk, Pier Giorgio Frassati, który został świętym. Ciekawe, jego siostra wyszła za filozofa polskiego. I on, bardzo ciekawe, mówił właśnie, lubił jak w góry idąc, brał wodę. Na orzeźwienie zawsze przynosił, ale też pastował buty innym, którzy mówią, jak ze mną zmówicie różaniec, no to zabiorę was na piękne szlaki. Tyrolczyk z piórkiem, prawda, w kapeluszu zawsze wędrował tak wyposażony, no i został patronem alpinistów. Jak pani Monika podchodzi do takich duchowych osób, które przychodzą górami się tak nasycić, bo tam bliżej Pana Boga?
1: Każdy ma jakby swój własny, znaczy swoją własną potrzebę przebywania w górach, więc myślę, że duchowość w tą stronę jest bardzo istotna. W każdym razie no, każdy z nas ma jakby inną potrzebę, żeby w te góry iść, prawda? Jeżeli jest to właśnie wiara w Boga i to, że jesteśmy w górach i bliżej Boga wtedy przebywamy, no to myślę, że jest to jak najbardziej prawda, no bo jesteśmy wyżej.
0: Tak, a czy wśród tych szczytów korony gór polskich są właśnie takie z kapliczkami, jakieś takim duchowym przesłaniem?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o Beskidy, to kapliczek w Beskidach mamy naprawdę całe mnóstwo. To nawet nie na samych szczytach, ale na szlaku mijamy różne kapliczki, czy to poświęcone Matce Boskiej, czy właśnie Jezus Frasobliwy siedzi sobie gdzieś tam pod drzewem. Więc jest tych miejsc naprawdę całe mnóstwo i tutaj no, można by było stworzyć chyba osobną mapę.
0: I przy schroniskach i na rozstajach dróg. Tak, szlaków.
1: Tak, jak najbardziej. Czy właśnie w Beskidzie Niskim jeszcze połemkowskie kapliczki. No jest to i jakby symbol tej wiary, ale też historii tych terenów. Więc ja bym chyba się nie pokusiła, żeby próbować nawet wymieniać wszystkie, no bo pewnie nie ma tak, żeby do wszystkich też dotrzeć.
0: To posłuchajmy Queenu, bo pani bardzo lubi Freddiego Mercurego, a on śpiewał taką pieśń, I was born, urodziłem się, by kochać. No to posłuchajmy, bo to jest piękne, bo pani Monika właśnie do takich miejsc, gdzie ktoś też na nas czeka, bo nas kocha, też prowadzi.

0: Wiem, Panie, jedną miłość dałeś, a tak różną, że ją godzę w sercu i łączę na próżno. Daj, Panie, bym połączył to morze z błękitem, ciemną serca głębinę z serca jasnym szczytem. Tak pięknie pisał Jerzy Libert, a on bardzo kochał wędrować po górach. I jak to jest, czy góry też są i dla poetów, i dla malarzy, ale też dla słabych i schorowanych? Gdzie w sercach Beskidów jest taki szlak, szczyt korony gór Polski, gdzie by pani Monika Ziółkowska zaprowadziła takiego słabeusza jak ja?
1: Słabeusza. No, myślę, że jedynym z takich szczytów, gdzie można wjechać kolejką, wyciągiem, to jest Skrzyczne w Beskidzie Śląskim. Najwyższy szczyt tego właśnie Beskidu i szczyt do Korony Gór Polski. No, jest tam stok narciarski, więc kolejki działają. To jest chyba najprostszy sposób, żeby się właśnie na ten szczyt dostać, bo cała reszta, no jednak trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby osiągnąć szczyt.
0: A właśnie, Harasymowicz pisał, reszta życia kołata, choć już płuca wyplute gruźlikowi nad prutem. Nie wiem, cóż i jodły nie pomogły, zawiodły, nie pomogło powietrze górskie. No to Liberta wiersz. Gdzie ten prut? Nawet nie wiem.
1: Gdzie, jeszcze może pan powtórzyć raz, bo nie zrozumiałam
0: nad prutem,
1: słowa.
0: Nad prutem.
1: Nad prutem.
0: To
1: nie wiem,
0: w Liberta czasach to może coś innego. Dzisiaj tego nie ma. Ale mówił, ciało ciąży do ziemi w sierpniu i wrześniu, a dusza w góry zielone.
1: No tak, to ogólnie ludzie będąc naprawdę bardzo zmęczonymi, ja myślę, że jestem takim przykładem. Jeżeli naprawdę góry kochają, to ostatkiem sił też się w nie wybiorą.
0: I taki jeszcze taki od serca pani ulubiony szczyt Korony Gór Polskich.
1: Mój szczyt od serca. Bardzo lubię Mogielnice. To jest szczyt w Beskidzie Wyspowym. Jest tam wieża widokowa. Pod szczytem znajduje się przepiękna hala nazwana Stumorgową, gdzie właśnie widok na Tatry, na Gorce jest no, niesamowicie imponujący, więc myślę, że Mogielnica jest jednym z tych szczytów, które akurat w tym rankingu wygrywają. No ale Radziejowa w Beskidzie Sądeckim także. Tam też jest wieża widokowa. Ja ogólnie też kocham Beskid Sądecki. On jest chyba jednym z moich takich najulubieńszych, jeżeli chodzi o Beskidy, więc Radziejowa także. A na Radziejową dostać się można niezbyt ciężko, bo dojeżdżamy dosyć wysoko, można spod Bacówki na Obidzy w ciągu tam godziny.
0: I jeszcze takie pytanie na koniec. Pośród skał twardych, złomów, z granitu jeziora śpią w dolinach górskich. W pierścieniu zgłazów świecą ich sine, przejrzyste dna. To Jerzy Libert o jeziorach górskich taki wiersz popełnił. Jak właśnie to wygląda z tymi źródełkami? Gdzie takie źródło bije pani Moniki Ziółkowskiej? Gdzie te zioła najzdrowsze rosną?
1: To znaczy w ogóle moje źródła są w Sudetach, bo ja się urodziłam w Wałbrzychu, więc ogólnie to jest tamta część już całkowicie innych gór. Ale jeżeli chodzi o takie źródła, które no dają mi moc, to tak jak mówię, no to jest Beskid Sądecki i na przykład okolice Bacówki nad Wierchomlą. No tam jest po prostu najwięcej tego typu źródlanej mocy dla mnie, jeżeli chodzi o góry.
0: Dziękujemy tutaj z Ksenią obecną i z Tomaszem, realizatorem, za to, że mogliśmy posłuchać o górach. Wielkie rzeczy się dzieją, kiedy wyruszymy z panią Moniką Ziółkowską, przewodniczką beskidzką i spotkamy się z górami i w górach między sobą. Dziękuję pięknie. dobrego dnia i do spotkania na szczytach Korony Gór Polskich.
1: Do zobaczenia na szlaku.
0: Proszę kontaktować się koniecznie z Moniką Ziółkowską, poczytać jej przez lasy, przez góry, portal i także telefon do niej zdobyć, bo ona doradzi najlepiej. Dziękuję pięknie. Jeszcze
1: dziękuję
0: na koniec
1: bardzo.
0: Elżbieta Adamiak i Jesienna Zaduma. To z dedykacją dla pani przewodnik od Radia Wnet.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. USA ogłaszają operację gospodarczy wyrzutek przeciwko Iranowi. Minister Żurek, specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, mówił o 100 prokuratorach. Umowa na zakup kilku tysięcy wyrzutni przeciwlotniczych piorun.
1: Wiadomości wnet.
0: Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli tłumacząc na polski gospodarczy wyrzutek. Ma ona na celu, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent porównał ją do lądowania w Normandii. W trakcie II wojny światowej D-Day wyznaczył historyczny początek kampanii mającej na celu wyparcie wroga z jego pozycji także w innych państwach. Dzisiaj z takim samym zaangażowaniem rozpoczynamy gospodarczy szturm przeciwko irańskim finansowym powiązaniom na świecie. Naszym celem jest odcięcie źródeł, które podtrzymują ten despotyczny reżim.
2: Every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: W ramach operacji Economic Outcast USA nałożyły sankcje na ponad 60 podmiotów. Bessent dodał, że każde państwo otrzymało harmonogram porzucenia określonych transakcji z Iranem. Jeżeli tego nie zrobi, spotka się z sankcjami wtórnymi. Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że aktywnie podejmuje działania przeciwko przestępstwom, które są motywowane nienawiścią.
3: Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści. Podjęliśmy działania niedoraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
0: A może polski minister sprawiedliwości i jego 100 prokuratorów zajęliby się też przestępstwami wobec polskich obywateli? Napisała europoseł Ewa Zajączkowska z Konfederacji. To jest skandal, że przestępstwa Ukraińców wobec Polaków są lekceważone lub tuszowane, a Polaków wobec Ukraińców histerycznie rozdmuchiwane, dodała Zajączkowska. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę ramową na zakup kilku tysięcy wyrzutni przeciwlotniczych piorun. Wartość zamawianego sprzętu wynosi 8 miliardów złotych. Mówił w trakcie uroczystości podpisania umowy wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Zakup ma zostać sfinansowany z pożyczki SAFE. Piorun to przenośny system przeciwlotniczy do zwalczania nisko lecących celów, w tym samolotów, śmigłowców i dronów. Pioruny produkuje zakład MESCO w Skarżysku Kamiennej. Opozycyjny PiS złożył projekt ustawy o podwyższeniu progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych. Nie potrzebujemy skomplikowanych rozwiązań podatkowych, mówił na konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
5: Nasze zobowiązanie, podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy i żadnych innych kombinacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle w podatkach. Przypomnijmy, 12% to jest stawka PIT obniżona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw z 18 do 17, a później właśnie do 12%, podobnie jak kwota wolna od podatku została podwyższona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do 30 tysięcy złotych.
0: W zeszłym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 130 tysięcy. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT-u w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT i daniny solidarnościowej.
6: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 22 stopni, w Krakowie do 17, we Wrocławiu do 22, a w Białymstoku do 21. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktor Magdaleną Uchaniuk.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Po reklamie.
11: Na wszelki wypadek. Niektórzy chcą po prostu żyć po swojemu i od spraw wiary trzymać się na bezpieczną odległość. Co za dużo, to niezdrowo. A co mówi Jezus? Do Królestwa Niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. Wielu będzie mówić dnia owego: czyż nie dokonywaliśmy w imię Twoje wielu cudów? A wtedy powie mi otwarcie: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie. Ten, który przychodzi do mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka, który budując dom, zrobił najpierw głęboki wykop i położył fundament na twardym gruncie. Gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka spłynęła na ten dom, lecz nie mogła go poruszyć. Był bowiem mocno zbudowany. Kto zaś nie wprowadza w czyn tego, co słyszy, podobny jest do człowieka, który stawia swój dom na ziemi, bez żadnego fundamentu. Uderza weń fala, a on rozpada się natychmiast i ulega całkowitemu zniszczeniu. Może warto zatem przemyśleć swoją strategię zabezpieczeń.
12: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Magdalena Uchaniuk i będziemy dzisiaj z Państwem do godziny 9, a razem ze mną dzisiaj również Tosia Bartyś, Ksenia Parmańczuk, Tomek Rosłon, Tomasz Owsiński, a także Jakub Węgrzyn, to ekipa dzisiejszego poranka w NET. Dzisiaj jest 25 dzień sierpnia. I piękne słońce jest na krakowskim przedmieściu, tak więc nie deszczowo, ale słonecznie. Wczoraj dzień odzyskania przez Ukrainę niepodległości, rocznica, święto. No i to święto miałam okazję obserwować z balkonu naszego radia, bo większość wydarzeń, które wczoraj miały miejsce, właśnie odbywały się na Placu Zamkowym. I to, co działo się na Placu Zamkowym, wywołało duże poruszenie w przestrzeni publicznej. Zarówno chodzi o wypowiedź ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka, ale także to, co działo się wśród protestujących. Jeden z dźwięków i okrzyki, które można było wczoraj usłyszeć, usłyszą Państwo również teraz. No i to akurat były okrzyki, które wznosiła młodzieżówka partii Razem, także Polska Partia Socjalistyczna oraz przedstawiciele Antify. Z tyłu rozstawiała się scena i miał być koncert m.in. Krzysztofa Zalewskiego, ale także na scenie wystąpił minister sprawiedliwości, pan Waldemar Żurek, i nie ukrywam, że to wzbudziło zdziwienie opinii publicznej, bo zastanawiają się publicyści, a także dziennikarze, jaki związek z Ukrainą ma Waldemar Żurek. O to pyta m.in. Michał Bruszewski. Posłuchajmy, co mówił minister sprawiedliwości podczas wczorajszego święta i wiecu.
1: Jako prokurator generalny powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści. Nie chciałbym więcej widzieć tych scen, które widzimy czasem w telewizji czy w internecie. Ale zobaczcie, co dzieje się dalej. Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztu.
0: O tym m.in. mówił Waldemar Żurek podczas wczorajszego święta niepodległości Ukrainy. O tej działalności 100 prokuratorów będziemy rozmawiać nieco później, a teraz jest godzina 7:15. Rady.

0: A my z Warszawy przenosimy się do Włoch. Już widzę uśmiechniętego, zadowolonego Marcin Tosz, dziennikarz ujawniamy.com. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie. Włochy akurat dzisiaj deszczowe. Znalazłem kawałek suchego miejsca w jakiejś lokalnej kawiarence. Mam nadzieję, że właściciel nie będzie miał pretensji o to, że robimy tutaj wywiad. To wszystkiego tam. W każdym razie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Witam. W jakiej części Włoch pan jest?
1: Toskanii, niedaleko Pizy. Bardzo polecam, cudowny rejon. Jeśli ktoś nie był, to zdecydowanie warto.
0: Tak, zdecydowanie polecam. Również byłam w zeszłym roku w Pizie i w Toskanii, więc jak najbardziej. Ale my teraz z tej pięknej Toskanii przeniesiemy się do mniej pięknego, chociaż pięknego architektonicznie, ale mniej pięknego, jeżeli chodzi o to, co się ostatnio dzieje w Wrocławiu. Mówię oczywiście o

0: zabytkowa. Natomiast pani Barbara Mróz-Gorgoń też związała swoją karierę naukową ze stolicą Dolnego Śląska. Jest doktorem habilitowanym, Alma Mater to Uniwersytet Ekonomiczny, jest nawet profesorem uczelnianym. Dodam jeszcze, że również rodzice pani Barbary Mróz-Gorgoń to nie były postacie anonimowe. Mama była, zdaje się, wieloletnią dyrektorką PZU lokalnego, jeszcze w czasach słusznie minionych. Ojciec, zdaje się, tu boję się, że coś pomylę, był naukowcem. Ojca doskonale znał chociażby były prezydent Rafał Dudkiewicz, znany ostatnio z tego takiego, no smutnego raczej, boomerskiego bym powiedział, filmiku, na którym tak dziwnie panią Basię po ramieniu maca.
1: Trzyma, masuje.
0: Trzyma, tak, przepraszam oczywiście. Pan Rafał Dudkiewicz tłumaczył, zresztą rozmawiałem z nim chwilę, on tłumaczył, że on po prostu wynajął od dziecka i tam nie było nic z takich relacji damsko-męskich, tylko po prostu taki wujek.
1: Czy panie redaktorze, się dowiedział, bo ja nie wiem, czyj to był pomysł i jak to się stało, powiedziała rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, pytana o powołanie autorki właśnie raportu Polaków Portret Własny na stanowisko rządowe. Czy pan się dowiedział, panie redaktorze, jak to się stało, że pani profesor trafiła?
0: Teraz to oczywiście stanowisko. Każdy uważa, że to był zły pomysł i nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast, proszę państwa, nie dajmy się zwariować. Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej Polskiej, premier rządu polskiego, występował na konferencji z panią Barbarą Mróz-Gorgoń. Mówił o niej jako znakomitej specjalistce, więc albo Donald Tusk jest, przepraszam, ale kompletnym pacanem, albo bezwzględnie wierzy swoim współpracownikom, którzy z kolei są właśnie totalnymi pacanami. No bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby premier RP spotykał się na konferencji, przedstawiał kogoś na konferencji jako wybitnego specjalista, a w ogóle tej osoby nie znał. I tutaj też tak było. To nie jest tak, że Barbara Mróz-Gorgoń jest postacią anonimową. To jest kobieta, która gdzieś tam na skraju nauki i polityki działa od wielu, wielu lat. Co prawda głównie na Dolnym Śląsku, głównie we Wrocławiu, ale na pewno w Warszawie
1: to
0: też.
1: To powiedzmy jeszcze o tych właśnie związkach z Wrocławiem. Jak one wyglądały? Czego pan się dowiedział? Co pan ujawnił na ujawniamy.com?
0: To nie było czego tutaj jeszcze. Proszę państwa, nie udawajmy, nie róbmy może z pani Barbary Mróz jakiejś osoby, która ma konotacje przestępcze. To jest naukowiec, który we Wrocławiu działa już od lat i owszem, ja jeszcze na łamach Super Expressu, w którym wtedy pracowałem, ujawniłem, że pani Barbara Mróz-Gorgoń była jedną z osób, które zasiadały w Radzie Programowej Akwaparku, czyli zespołu basenów z rurami. Ta rada programowa zajmowała się za pieniądze oczywiście podatników takim doradztwem specyficznym. No na przykład doradzono Akwaparkowi, przypominam, żeby do menu basenowego wprowadzić sałatki, ponieważ one są zdrowe. Słusznie zauważono, że skoro basen, akwapark to coś, co się kojarzy, prawda, ze zdrowiem, no to w menu powinno być też coś zdrowego i oprócz rzeczy niezdrowych wprowadzono te sałatki, po czym owe gremium, rada programowa, którego członkinią była pani Barbara, te sałatki osobiście jadła i testowała, oceniając, że są znakomite. Tym między innymi zajmowała się Barbara Mróz-Gorgoń we Wrocławiu, jeżeli chodzi o takie tematy skandaliczne, tylko zaznaczam, że to nie był jej pomysł, tylko Urzędu Miejskiego Wrocławia, prezydenta Jacka Sutryka. Natomiast we Wrocławiu ona wcześniej nie dawała się poznać jako osoba tego typu. Owszem, jeżeli ktoś ją zna, a ja osobiście ją na przykład znam, ten zauważał, że ona jest taka, no, taką czpiotką troszeczkę, prawda, że daleko i do wizerunku takiej typowej naukowczyni, że tak to specjalnie w wielkim cudzysłowie powiem. To jest bardzo przyjemna osoba, sympatyczna. Natomiast no, jak się jej teraz słucha, to zęby bolą po prostu. Mnie zęby bolą, jak słucham jej wystąpień, kiedy ona wplata te takie bełkotliwo angielskie sformułowania. Ja się dziwię, bo jak ja rozmawiałem z Basią, to ona nigdy tak ze mną nie rozmawiała. To była zawsze osoba, która rozmawiała w sposób normalny, a może, nie wiem, może ją kamera doprowadza do jakichś takich dziwnych uniesień.
1: No przeciwna tak.
0: Sytuacja. Natomiast chciałem zauważyć jedną rzecz, bo padają takie zarzuty właściwie, że ona wyłudza pieniądze, prawda? Że Barbara Mróz-Gorgoń wyłudza pieniądze, robi te wszystkie pseudobadania i dzięki temu jest bogata. Chciałbym zwrócić uwagę, że ona ma

0: że ona ma taki status majątkowy, że ona nie musi wyłudzać pieniędzy, ponieważ ma bardzo, bardzo zamożnego męża i z tego, co ja słyszałem, to głównie ten mąż dokłada do jej interesu. Ile w tym prawdy jest?
1: No ale tego, Michał, między innymi Michał Podlaski, nie wiem, czy pan miał okazję to widzieć, Fundacja Marka Polska Think Tank miała, czy chciała z budżetu środków publicznych około 500 czy 600 milionów złotych. No to są gigantyczne pieniądze.
0: Gigantyczne zestawienie i to jest 1,5 miliarda złotych. To szokuje, naprawdę to szokuje.
1: Więc no, mówimy o poważnych pieniądzach w tym kontekście.
0: Ale że tutaj posłużę się retoryką pani Barbara Mróz-Gorgon, to było chyba wishful thinking, tak mi się wydaje, że...
1: No ale te liczby się pojawiły, tak? Na przykład 70-90 milionów na biuro marki Polska i zespół, na samoprowadzenie biura.
0: Proszę Państwa, te liczby są skandaliczne, to jest 0,5 miliarda złotych, tylko wydaje mi się, że to jest tak wpisane, ale to też niestety bardzo, bardzo źle świadczy o pani profesor. Nie chcę się wierzyć, żeby ktokolwiek jej dał kiedykolwiek takie pieniądze na prowadzenie tego projektu, to mi się w głowie by nie mieściło, jeżeli tak by się stało. Faktycznie te pieniądze padły, faktycznie to ona przecież wpisała te pieniądze, jest podpisana pod tym, nie wiem jak to nazwać nawet, pod tym wyliczeniem. Wygląda to bardzo źle i rzuca oczywiście podejrzenia, natomiast ja jednak chciałem zwrócić uwagę, że naprawdę jej mąż, bardzo przyzwoity człowiek też dodam, pan Witek, to jest wielce zamożna osoba i z tego, co słyszę od jej bardzo bliskich znajomych, to przez ostatnie lata ten facet musiał dokładać do jej życia.
1: No ale jednak aspiracje polityczne u pani profesor też gdzieś się chyba pojawiały, tak? Miała startować w wyborach do Senatu.
0: To chyba, teraz to już chyba nieaktualne.
1: No miała, w czasie przeszłym.
0: Przeszedł przez panią Basię jakiś huragan. No myślę, że będzie bardzo jej ciężko się pozbierać i wrócić na odpowiednie tory. Owszem, pojawiły się takie informacje, że ona miała zostać kandydatką do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej i że wymyślił to osobiście zafascynowany nią Donald Tusk. Donald Tusk zafascynowany panią Basią umieścił ją w myślach najpierw na liście do Senatu, a później nawet miała zostać kandydatką na prezydentkę Wrocławia, proszę państwa. I tylko, że teraz tego wszyscy we Wrocławiu się śmiejemy. Takie opinie, takie prognozy teraz po prostu wzbudzają uśmiech politowania, a jeszcze kilka tygodni temu były brane bardzo poważnie.
1: Były brane bardzo poważnie. To jeszcze na koniec, panie redaktorze, Jacek Sutryk chwali się pierwszym rezerwatem przyrody, chwalił we Wrocławiu. Teraz będzie tam teren przemysłowy. Co tam się dzieje?
0: A nie, troszeczkę nie, panie. To troszeczkę inaczej, panie redaktorze.
1: Czytam Wrocław Wyborcza.
0: No, Gazeta Wyborcza ma to do siebie, że czasami przeinacza, ale w tym wypadku chyba nie przeinaczyła, bo sytuacja wygląda tak, że we Wrocławiu są tak zwane pola irygacyjne. To są pola, na które Niemcy od końca XIX wieku do 1945 roku wylewali nieczystości miejskie. Nie muszę tego tłumaczyć, prawda, to co takiego. Później na te pola irygacyjne wylewali już Polacy swoje nieczystości do roku 2013 roku. Czyli całkiem niedawno jeszcze te pola na osiedlu Osobowice funkcjonowały jako zlewnia nieczystości z wrocławskich. Wytworzył się przez to tam specyficzny ekosystem. Tam żyją sobie zwierzątka przeróżne, mieszkają ptaki w tym krajnie chronione, jak na przykład podróżniczek. To jest przepiękny ptaszek, który mieszka w niewielu miejscach na świecie, a upodobał sobie właśnie te pola irygacyjne wrocławskie. No i wytworzył się tam owy ekosystem. To miejsce wygląda naprawdę ładnie, bujna zieleń i tak dalej, ale zajmuje 1000 hektarów. To jest gigantyczny teren i powstał faktycznie pomysł, który ja uważam jest godny rozważenia, aby wydzielić fragment, nie całe pola zamienić na strefę przemysłową, ale wydzielić fragment tegoż miejsca, aby stworzyć tam niewielką strefę przemysłową dla wrocławskich firm, które obecnie funkcjonują blisko centrum miasta i przeszkadzają po prostu w okolicy, troszeczkę też blokują rozwój miasta w tamtym miejscu. Na polach irygacyjnych miałoby tego miejsca znacznie dużo, a przede wszystkim nie miałoby żadnego owe firmy sąsiedztwa, ponieważ tam absolutnie nikt nie mieszka.
1: Ale na przykład radny i architekt Łukasz Szymanowicz mówi, takiego barbarzyństwa nie było we Wrocławiu nigdy wcześniej.
0: Łukasz Szymanowicz nie jest radnym, jest radnym osiedlowym z kompletnie innej części miasta. Ja go osobiście cenię, natomiast ja mam wrażenie, że ostatnio zalicza jakiś objazd, jest agresywny w swojej retoryce. Ja znam wiele więcej przykładów barbarzyństwa w Wrocławiu, chociażby zagłada miasta w 1945 roku. Jeżeli Łukasz porównuje plany do tego, aby stworzyć gdzieś kawałek strefy przemysłowej do wymordowania kilkudziesięciu tysięcy ludzi, to naprawdę, Łukasz, pomyśl, co mówisz, bo to nie powinno tak wyglądać. Na pewno pomysł jest kontrowersyjny. Ja nie uważam, że nie. Natomiast wydzielenie fragmentu terenu z miejsca, gdzie po prostu wylewano ścieki przez lata, nie uważam, że byłoby jakąkolwiek zbrodnią, a pomogłoby w rozwoju miasta, bo firmy uciążliwe dla społeczeństwa, jak na przykład firmy śmieciowe, nie powinny funkcjonować w centrum miasta, tak jak się to dzieje. Teraz powinny działać na obrzeżach. Pola irygacyjne są na obrzeżach i nikt tam nie mieszka.
1: 15 października przed Sądem Okręgowym w Warszawie stanie 29 oskarżonych. Sprawa dotyczy Collegium Humanum, a wśród nich prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jemu zarzuca prokuratura korupcję i oszustwo. Pana komentarz, to będzie przełomowy proces, który może wpłynąć na pana prezydenta, czy raczej mu nie zaszkodzi?
0: Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi, przynajmniej w kontekście wrocławskim, ponieważ prezydent Jacek Sutryk, wrocławianie o Sutryku już wiedzą chyba wszystko, co mieli wiedzieć. Ja ujawniłem o nim tyle afer, że już naprawdę części nawet nie pamiętam. W efekcie tego były podjęte dwie próby referendalne i nawet organizatorzy tych referendów, prób referendalnych nie zdołali zdobyć odpowiedniej ilości podpisów, aby w ogóle referendum zawiązać, więc wygląda to strasznie. Ale najwyraźniej wrocławianom absolutnie prezydent Sutryk nie przeszkadza. Przed nim jeszcze 3 lata kadencji, ten proces się nie zakończy przed upływem kadencji, więc Sutrykowi po prostu włos z jego, przepraszam za kolokwializm, łysej głowy nie spadnie z uwagi na Collegium Humanum, przynajmniej w najbliższym czasie, bo przypomnę, mu grozi więzienie i to nie za wiasy, tylko bezwzględne więzienie, jak to się mówi w żargonie, na sztywno. Bo trudno się dziwić, skoro wyłudził zdaniem prokuratury 500 000 złotych na podstawie lewego dyplomu MBA.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy słoneczną Toskanię, ale z równie słonecznej Warszawy dzisiaj, to też ważne.
0: Bardzo było mi miło, kłaniam się Państwu nisko.
1: Dziękuję. Marcin Tosz, dziennikarz Ujawniamy.com, no to nic innego nie mogło zabrzmieć, tylko przenosimy się do Włoch, Toni Renis i Quando, Quando.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 7:31, słyszymy się, ale także się widzimy na portalu YouTube, więc zachęcam nie tylko do słuchania, ale również do oglądania. I po raz pierwszy debiutujący w naszym studiu pan redaktor Michał Pienkoś, Polska Press. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, bardzo miło tu zadebiutować.
0: A nam również bardzo miło, że pan jest u nas, ale uprzejmości już dosyć. Teraz przechodzimy do ważnego tematu. Zaczęliśmy rozmawiać z panem redaktorem Marcinem Torzem o pani profesor Barbarze Mróz-Gorgoń i pan tę sprawę śledzi. Jak w tę sprawę zaangażowana jest Polska Fundacja Narodowa, panie redaktorze?
1: Polska Fundacja Narodowa sponsorowała jeden z raportów. Oto ten think tank Marka Polska w całej swojej historii wyprodukował dwa raporty. Tak, dwa raporty.
0: Aż
1: olbrzymi,
0: dwa.
1: Wielki dorobek think tanku. Także tego finkowania tam za dużo nie było. Jeden raport musiał być usunięty ze względu na to, że został wyprodukowany przez AI. To chyba, jak wiemy, takie AI darmowe. Ja takiego silnika nie znam, który pisze aż tak źle. No a ten pierwszy raport, to jest raport Poland a Global Impact, który właśnie był finansowany przez pana Szutka i PFN. I tam jest cała masa błędów. Błędów metodologicznych, błędów rzeczowych, już o błędach stylistycznych nie będę mówił, bo to szkoda czasu, wiadomo, jak się coś pisze w pośpiechu, to pisze się to słabo, a właśnie w pośpiechu było to pisane. Ja się zapytałem pana prezesa, jak to się stało, że sponsorują raport, którego nie sprawdzili, metodologii, do tego jeszcze firmują go jako PFN. No i pan Szudek wspólnie z panią Mróz-Gorgoń nawet pojechali na kongres ekonomiczny i tam pan Szudek przekonywał wszystkich do tego, żeby ten raport czytali. No szkoda, że sam go chyba nie przeczytał.
0: Chyba sam właśnie go nie przejrzał dokładnie.
1: Gdyby go przeczytał, zobaczyłby, że tam wiele rzeczy nie ma sensu i te badania były zrobione niepoprawnie.
0: Niepoprawnie, można powiedzieć, że trochę na kolanie. Co najbardziej zwróciło pana uwagę? Jaka metodologia, a może jej brak, wzbudził uwagi, czy też no, pewnego rodzaju zdziwienie.
1: Tam jest taki kluczowy element, gdzie w tym raporcie autorzy, czyli pani Mróz-Gorgoń, mówi, że badają obywateli innych krajów, a tak na dobrą sprawę badają tylko i wyłącznie języki, opinii, w których to opiniach mówi się o Polsce. Czyli na przykład opinie wszystkie anglojęzyczne przypisuje się rzekomo Brytyjczykom. A na przykład tam zauważyliśmy, i to wspólnie z Wirtualną Polską, oni także to badali. Jest na przykład komentarz, gdzie zaczyna się komentarz od I'm from Poland. I taki oto komentarz zaliczony jest jako komentarz osoby, która jest z Wielkiej Brytanii. Bo raport jest taką agregacją komentarzy na temat Polski i wyciąganiem wniosków z tych komentarzy. Tylko też tam jest błąd, na który też zwrócili koledzy z Wirtualnej Polski, że zignorowano też opinie neutralne i zakwalifikowano je częściowo jako dobre. W związku z tym ten końcowy wynik, który został zaprezentowany, jest wynikiem no, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Ile pieniędzy Polska Fundacja Narodowa wydała
1: no
0: w związku
1: właśnie,
0: z tym raportem?
1: No właśnie, o to pytanie. Pytałem pana prezesa Szutka i tej odpowiedzi nie otrzymałem. Jedyna odpowiedź, jaką dostałem, to taka, że działali w ogromnym pośpiechu. Jak to powiedział pan prezes do mnie, w skrajnym pośpiechu działali. W związku z tym nie mieli czasu wszystkiego sprawdzić i no, nie chcą się podzielić takimi informacjami.
0: Przecież to są publiczne pieniądze, prawda? To są nasze podatników finanse. No, dziwna reakcja Polskiej Fundacji Narodowej. Myśli pan, że to są też skrajnie duże pieniądze?
1: Dziwna reakcja. Wie pani co? Ja... mi się od razu włącza czerwona lampka. Kiedy
0: prawda?
1: Dostaję maila od instytucji i ten mail nie jest podpisany ani imieniem rzecznika, ani imieniem prezesa, ani nawet imieniem nazwiskiem kogokolwiek, kto tej fundacji pracuje. Więc oto dostałem taką odpowiedź od takiej...
0: Kolegialną pan dostał odpowiedź.
1: Zbiorowości, tak? Jest urząd, ale nie ma urzędnika, który za tym stoi. Więc tu już od razu wiedziałem, że ta odpowiedź będzie ciekawa po samej stopce. No i faktycznie oni na tyle, ile mogą, to starają się powiedzieć jak najmniej. No ale my będziemy dalej drążyli.
0: A tak, oczywiście. A to jeszcze może teraz skupmy się na samej Fundacji Marka Polska Think Tank, bo pan też napisał tekst, który skupia się stricte na działalności fundacji. No i mnie zaciekawiła oczywiście ta siedziba fundacji, prawda? Która jest taka wirtualna jednak.
1: Tak, na ulicy Złotej. Ja tam poszedłem, dzwoniłem do domofonu. No tego domofonu...
0: Co, nie ma?
1: No nie ma, nie ma. Jest tam jakieś mieszkanie. Domofonu nikt nie odbiera. Pod tym samym adresem zarejestrowanych jest chyba około 50 różnych spółek i spółeczek. Nie ma w tym oczywiście nic złego, gdyby chodziło jakąś spółkę typu, nie wiem, ktoś jeździ Uberem i musi gdzieś zarejestrować, nie chce w prywatnym mieszkaniu rejestrować sobie spółki przewoźniczej, robi to w takim wirtualnym biurze, do tego to służy. Ale w momencie, kiedy mówimy o think tanku, który ma promować Polskę, ma tworzyć wizerunek Rzeczypospolitej na świecie, wyobrażamy sobie, że takie biuro to będzie przypominało coś jak Brookings czy Rand Institute, gdzie wchodzimy, szklane drzwi, mapy przedstawiające globalnych partnerów, a tam tymczasem fikcyjne, wirtualne biuro.
0: Think tank bez tinkowania również pan pisze. Chodzi o dorobek, który fundacja powinna była mieć, a jednak nie było go w takim zakresie?
1: Zazwyczaj, w momencie, kiedy eksperci ze think tanków wchodzą do rządu, czy gdzieś jako wiceministrowie, czy jako doradcy, to zwyczaj dzieje się to na skutek tego, że taki think tank przez lata produkuje pewien dorobek intelektualny. Produkuje raporty, badania, ma wpływ na opinię publiczną. A tutaj praktycznie ten dorobek wydawniczy można powiedzieć, że jest zerowy, no bo tych dwóch raportów nie należy liczyć ze względu na ich jakość. I oto taka osoba, która założyła sobie taki think tank, nagle staje się ministrem, więc to jest naprawdę bardzo zaskakujące, bo tutaj mamy taki bardzo agile'owy, jak to powiedziała pani Mróz-Gorgoń,
0: tak?
1: Model, gdzie zanim cokolwiek jeszcze wydamy, zanim się zaprezentujemy, już mamy wpływ na tą rzeczywistość rządową, już mamy wpływ na państwo. No i tutaj od razu powinny się zapalić czerwone lampki. Dlaczego ktoś i taki think tank z takim praktycznie zerowym dorobkiem ma nagle wpływ na kształtowanie naszej rzeczywistości? O co tutaj chodzi?
0: Chodzi na pewno o duże pieniądze i chodzi na pewno o wpływy, ale to, co jest interesujące także w kontekście pana artykułu, zresztą o tym będziemy rozmawiać później z jednym z naszych gości, nazwiska, które się pojawiły jednak w Radzie Fundacji, prawda? No to są osoby, które powinny uchodzić za takie, gdzie wiedzą albo mają świadomość, gdzie to nazwisko ich się pojawia. I mamy między innymi na przykład rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Jedynaka, czy rektora Akademii Leona Koźmińskiego, pana profesora Mazurka. No, były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, no to jest polityk, no ale tutaj mamy dwóch rektorów, którzy jednak firmują tą instytucję.
1: No właśnie, chodzi tutaj o ten model, gdzie budujemy pewną fasadę, budujemy pewien PR i mamy nadzieję, że nikt nie zajrzy, co jest w środku tego pudełeczka. I w tym, zdaje się, pani profesor Mróz-Gorgoń była rewelacyjna. Udało jej się ściągnąć te nazwiska. W jaki sposób zachęciła tych panów, czy to były jakieś względy polityczne, czy za nią stał ktoś silniejszy, czy to byli politycy związani z Koalicją Obywatelską. Tego jeszcze dzisiaj nie wiem.
0: Ale moim gościem przed godziną dziewiątą będzie rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich właśnie w tym zakresie. Może on nam więcej powie.
1: Tak, i to jest takie właśnie typowe, że chodzi nam o to, żeby stworzyć jak największe pozory, jak najbardziej taki autentyczny, żeby to po prostu wyglądało profesjonalnie z zewnątrz, z taką nadzieją, że jak już zbierzemy te potężne nazwiska, to nikt nie zajrzy do środka. I to właśnie te potężne nazwiska w liście Rady Fundacji jako pierwsze zwróciły moją uwagę. Pomyślałem sobie, bardzo dziwne, że oto mamy fundację, która dopiero co się pojawiła, think tank, który nie zrobił żadnego finkowania, a tutaj nagle rektor UJ-u.
0: Prawda?
1: Tak,
0: o to zapytamy właśnie dziwne. Pana Wojciecha Dąbrówkę. I jeszcze jeden temat. Wydaje mi się, że wczoraj chyba wszyscy nim żyli. Zonda Krypto, Przemysław Kral, mały świadek korony. Taki status przynajmniej ma otrzymać lub już otrzymał. A jak pan patrzy na tę całą sprawę? Czy ona realnie może zaszkodzić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i obozowi konserwatywnemu w Polsce? Czy jest to jakaś wydmuszka?
1: Wydmuszka nie jest to na pewno. Pan Przemysław Kral na dobrą sprawę przejął biznes pana Sylwestra Suszka, BitBay, bez przejmowania portfeli, więc odbyło się to w sposób skandaliczny i nielegalny. On wiedział prędzej czy później, że dzięki regulacjom na poziomie europejskim, czyli tak zwanej regulacji MiCA, prędzej czy później będzie musiał ten interes zamknąć, więc wszystko wskazuje na to, że postanowił zrobić tak zwany exit scam, czyli spróbować wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, zanim wszyscy się połapią i on będzie musiał ten interes zamknąć. Sprawa oczywiście ma swoje tło polityczne ze względu na pana Radosława Piesiewicza, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który to miał rzekomo otrzymać zegarek za 40 tysięcy.
0: Nie rzekomo, no otrzymał ten zegarek. On go ma, miał go na ręku. Ma.
1: No ma, ale czy no on mówi, że go nie otrzymał, tak? On mówi, że nie dostał
0: prezencie. Nie pokazywał wczoraj w telewizji Republika certyfikat, że jest na niego, tak? Ten
1: tak,
0: zegarek.
1: Ale że i on mówi, że go kupił za gotówkę.
0: Znaczy
1: tak?
0: Kupił mu go pan Kral, ale on później te franki szwajcarskie miał mu oddać.
1: No sytuacja jest zupełnie
0: kuriozalna, tak. I tłumaczenia pana Piesiewicza też nie są przekonywujące.
1: Wszystko wskazuje na to, że doszło tutaj do procederu korupcyjnego. To jest sprawa bardzo niewygodna dla ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie, że widzimy, co się dzieje. Mamy po stronie rządowej aferę po aferze i naprawdę mógłby być to moment, który daje taki wiatr w żagle Prawu i Sprawiedliwości, ale później zaraz mamy aferę z drugiej strony. Albo mamy PiS, który się rozpada, albo teraz mamy pana Krala i pana Piesiewicza, więc oni będą próbowali oczywiście zakopać to pod dywan. Po stronie rządowej jest taka wielka nadzieja, że to jest taka kura, która będzie znosiła złote jajka, ta afera. I myślę, że oni planują pomału do opinii publicznej wydostawać jak najwięcej informacji na temat tych działalności pana Krala, nielegalnych, po to, żeby używać tego jako oręża politycznego między innymi.
0: Czy nie uważa pan, że dużo więcej zyskałaby koalicja rządząca dzisiaj, gdyby w tę sprawę nie był zamieszany Roman Giertych, który rzekomo miał spotykać się z panem Kralem poza granicami kraju, bo ta łatka jednak i ta legitymacja Romana Giertycha, który jednak jest politykiem i adwokatem, no daje od razu taką konotację, że no, jest to bardzo mocno polityczna sprawa.
1: Może tak. Wydaje mi się, że dla osób, które i tak zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, to jest taki argument, może być argumentem decydującym, no zobaczcie, za tym stoi Giertych, więc jest tym coś dziwnego, ale dla ludzi, którzy wejdą mocniej w ten temat, to, że tam jest Giertych, nie będzie stanowiło jakiejś wielkiej przeszkody, ponieważ sprawa śmierdzi na kilometr, jest bardzo niewygodna i jest przede wszystkim taką sprawą osiągnięcia zupełnego moralnego dna przez pana Krala, gdzie on po prostu żerował na zaufaniu, które budziła jego firma i na zwykłych ludzi, których okradał i z czyim to majątkiem uciekł za granicę.
0: Tak, sprawa myślę, że jest rozwojowa. Ustawa Tuska sprzyjała zonda krypto. Sakiewicz ujawnił korespondencję. To z kolei tytuł z Gazety Polskiej Codziennie. Jak pan patrzy na telewizję Republika i to, co się właśnie dzieje w kontekście zondy krypto?
1: No, jeżeli chodzi o zonda krypto, to oczywiście oni próbowali się reklamować wszędzie, gdzie mogli. Telewizja Republika na tym bardzo skorzystała i te różne połączenia między zondą krypto a Republiką były. Pamiętam, pan Kral i pan Piesiewicz zaprosili polskich dziennikarzy na konferencję prasową dotyczącą ogłoszenia tego nowego sponsoringu. Konferencja odbywała się w Monte Carlo. My jako Polska Press wysłaliśmy tam jednego dziennikarza, tak samo jak Polsat, TVN. Akurat tak się złożyło zupełnie przypadkiem, że ja tam pojechałem. No i pojechałem do tego Monte Carlo. Bardzo dziwna rzecz, że oto dziennikarz zapraszany do Monte Carlo na konferencję i takich dziennikarzy tam było nas, było tam nas około 50. No i z tych 50 dziennikarzy parunastu było z telewizji Republika. I tam byli jacyś operatorzy, dziennikarze, asystenci dziennikarzy.
0: 30-40% dziennikarzy to byli dziennikarze Republiki,
1: no, tam,
0: tak?
1: Akurat siedziałem, tak mnie posadzili, że byłem przy jednym stole z kolegami z Republiki. I się tak bardzo dziwiłem. Dlaczego to jest paręnaście osób z Republika? Tam był zapłacony hotel, tam było zapłacone jedzenie. I Tutaj też mi się zapaliła taka czerwona lampka. Skąd to się wzięło, że ta republika tutaj jest taka aktywna? No jest niestety taki proceder, że te firmy próbują się wkupywać w niektóre media, licząc na to, że będą miały później przełożenie na rzeczywistość polityczną. I wydaje mi się, że tutaj było takie działanie, czy jestem przekonany, takie działanie ze strony Zonda Krypto i Republika oczywiście w to weszła, bo oni mieli pieniądze do wydania Zonda Krypto, a Republika powiedziała, proszę bardzo, chcecie nas sponsorować, chcecie naszych dziennikarzy przyjmować w hotelu w Monte Carlo. Nie ma problemu. Zgadzamy się.
0: Tak. To ciekawe, że pan akurat był na tej konferencji.
1: Taki zbieg okoliczności.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
1: Dziękuję bardzo.
0: Michał Piękoś, Polska Press, pan redaktor po raz pierwszy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. Godzina 7:47. Słuchają państwo Poranka Wnet. A ja już zakładam słuchawki i przenosimy się do naszego kolejnego gościa, uśmiechnięta. Dzień dobry, witam serdecznie pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzecznik prasowy Stowarzyszenie Veritasetius. Dzień dobry, witam serdecznie pani sędzio.
2: Witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No więc dalej sprawa pana Krala, mały świadek koronny. To najprawdopodobniej status, który otrzyma były szef Zondy Krypto Przemysław Kral. Co to w ogóle oznacza?
2: No właśnie, to jakby to jest taka potoczna nazwa, natomiast w rozumieniu prawa karnego, postępowania karnego, no nie ma takiego statusu jak mały świadek koronny, dlatego że to jest po prostu instytucja przewidziana w kodeksie karnym w artykule 60, paragraf 3-4, w sytuacji, kiedy dana osoba, i tutaj ona ma status podejrzanego, bo tu trzeba powiedzieć sobie bardzo istotne kwestie w stosunku do zwykłego świadka koronnego. Ta osoba jest podejrzaną, następnie w toku postępowania złoży w swoich wyjaśnieniach okoliczności, których ujawni istotne okoliczności z punktu widzenia przestępstwa popełnionego współdziałając z innymi osobami, wówczas na wniosek prokuratora, to jest ważne, ten wniosek prokuratora, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Natomiast świadek koronny to jest zupełnie inna instytucja uregulowana w ustawie, gdzie w sytuacji, kiedy już też ktoś ma status podejrzanego i prokurator rzeczywiście, mając na względzie sytuację, że ta osoba posiada bardzo istotne wiedzę na temat okoliczności dotyczących przestępstw i tu zastrzeżenie, nie może z tej instytucji skorzystać osoba, która jest sprawcą kierowniczym, tak? Czyli w przypadku jakiegoś przestępstwa, gdzie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, to tak zwana kierownica, jak to się mówi w żargonie prawnym, nie może z tego skorzystać.
0: Czyli w tym przypadku Przemysław Kral miałby działać na czyjeś zlecenie albo w czyimś imieniu?
2: Tak, to znaczy tak. Nie mógłby być tak, mówimy o tej instytucji świadka koronnego z ustawy. I w tej sytuacji prokurator składa wniosek o nadanie takiego statusu, i tu mamy sensu stricto rzeczywiście taki status, do sądu okręgowego właściwego z uwagi na prowadzone postępowanie. Sąd okręgowy przesłuchuje taką osobę, wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego i ta osoba materiały dotyczące jej udziału w tym postępowaniu, w tej sprawie są wyłączane do innego postępowania i ona w tym postępowaniu ma status świadka, nie jest w ogóle podejrzanym, a to, o czym my słyszymy w przestrzeni publicznej, to jest po prostu nadzwyczajne złagodzenie kary. I tutaj nie mówimy o żadnym statusie, to jest po prostu sytuacja procesowa, kiedy na koniec postępowania prokurator złoży taki wniosek do sądu i sąd rzeczywiście, jeżeli będą spełnione przesłanki, to zastosuje to nadzwyczajne złagodzenie kary. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia jako praktyka, to w ogóle to wszystko bardzo wygląda dziwnie, bo...
0: Dlaczego?
2: Dlatego, że nie ma żadnej informacji, pani redaktor, w przestrzeni publicznej, ja nie znalazłam oficjalnego komunikatu.
0: Ja też, próbowałam się wczoraj do pana prokuratora Nowaka dodzwonić i zapytać, co się dzieje w ogóle z panem Kralem, ale nie odebrał telefonu.
2: No właśnie, nie ma żadnej informacji oficjalnej, że zostały postawione panu Kralowi zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Bazujemy tylko na informacjach de facto medialnych, które są powielane.
0: Jak pani myśli, skąd taka cisza właśnie ze strony prokuratury?
2: Pani redaktor, bo to jest tak, bo jeżeli jest prowadzone postępowanie, które ma rzeczywiście na celu, a tutaj trzeba pamiętać, że prokuratura w Katowicach regionalna prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącego oszustwa wielkich rozmiarów, tak? Tam są ogromne kwoty pieniędzy, jakieś kilkaset milionów złotych, no to takie postępowanie, patrząc na sztukę prokuratorską, wymaga ciszy. Ale takiej ciszy ogólnej, tak? Na pewno nie można prowadzić w tym momencie takiej sytuacji, że jacyś pełnomocnicy, obrońcy, którzy no nie wiadomo, czy mają ten status tego obrońcy, bo nie wiemy,
0: no właśnie, bo pan Jacek Dibuła wczoraj podczas rozmowy radiowej z Dominiką Wielowiejską w TOK FM mówił wyraźnie, że on żadnych spotkań z panem Kralem poza granicami Polski nie odbywał, a tym bardziej nie jest żadnym pełnomocnikiem. A narracja od przynajmniej, wydaje mi się, miesiąca, półtorej jest taka, że jednak się spotykali panowie Dibuła i Giertych i Kral.
2: No właśnie, i tutaj te plus jeszcze ta informacja dotycząca prokuratora, który miał się spotykać z osobą, która też nie wiemy, że ma status tej osoby podejrzanej. No jest to mocno dziwne, jest delikatnie ujmując, na pewno nie, jakby nie wpisuje się w ten kanon takiego prowadzenia postępowania, bo albo robimy to i rzeczywiście to potrzebuje ciszy, bo trzeba pamiętać o tym, że przecież nie można ujawniać okoliczności dotyczących postępowania przygotowawczego, jest tajemnica śledztwa, i żeby właśnie można było w przyszłości skorzystać z informacji czy wykryć innych sprawców, no to te okoliczności muszą objęte być tą tajemnicą, a nie rozgłaszamy tego publicznie, nie mówimy o tym publicznie, więc to jest jakaś zupełnie absurdalna dla mnie historia. Przy tym w ogóle trzeba powiedzieć, pani prokurator, pani redaktor, przepraszam.
0: To już że rozumiem zawodowe.
2: Zawodowe spaczenie, tak. Że przecież taki prokurator polski nie ma jurysdykcji za granicami Polski, więc tutaj albo była jakaś pomoc sprawne. No trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, póki nie mamy oficjalnego komunikatu, to są tak naprawdę medialne dywagacje, które nie wiem, czy nie mają za zadanie po prostu wprowadzenia jakiejś określonej narracji medialnej, natomiast z faktem jakimkolwiek takim nie mają za wiele wspólnego, i to ta narracja o świadku koronnym chyba też ma za zadanie, no, jakby wprowadzić zupełnie inny obraz dla społeczeństwa
0: niż jest w rzeczywistości, bo też pojawiły się takie informacje, pani sędzio, że te spotkania, które rzekomo miały się odbywać, odbywały się również bez wiedzy pana Korneluka, prokuratora krajowego, tak? I że to też było gdzieś owiane jakąś tajemnicą, gdzieś za plecami, bez wiedzy prokuratury, że on miał się zdenerwować na te spotkania.
2: Nie, to tak jak mówię, to nie jest absolutnie sztuka prokuratorska. Zresztą, tak jak mówię, udział jednego i drugiego mecenasa Dibuła czy mecenasa Giertycha w tym momencie w jakichś uzgodnieniach, które nie wiadomo w jakich okolicznościach zapadają, jest delikatnie mówiąc dziwne, i w mojej ocenie póki co wygląda bardziej na narrację medialną niż na faktyczne jakiekolwiek czynności.
0: No narracja medialna na pewno jest taka, ale to nie jest pytanie do pani, bo pani jest sędzią, że jednak atakuje się obóz konserwatywny i pana prezydenta Karola Nawrockiego i się łączy te nitki. Ale ja chcę zapytać o coś innego. Jak pani patrzy na działanie Romana Giertycha, który z jednej strony jest bardzo aktywnym politykiem, z drugiej strony jest mecenasem? Czy nie ma tutaj konfliktu interesów i czy tutaj przepisy jakoś nie powinny zostać zmienione właśnie w budowaniu tej narracji, o której pani mówi od dłuższego czasu?
2: Tak, bo myślę, że z punktu widzenia formalnego pan mecenas chyba sam teraz czynnie nie wykonuje tych czynności adwokackich w momencie, kiedy jest posłem, bo jest posłem. Wiem, że jest właścicielem kancelarii, tak? Przynajmniej, bo generalnie tak powinno być, no bo to jednak trudno w tej sytuacji oddzielić, prawda, te czynności. Tutaj kwestia polityki. Oczywiście wielu jest adwokatów, którzy wchodzą w politykę, natomiast mamy rzeczywiście sytuację, gdzie polityk sprzyjający władzy, tak, w zasadzie będący przedstawicielem tej władzy jest jednocześnie...
0: No jest też taką osobą, która jest synonimem rozliczeń patologii poprzedniej władzy, tak?
2: Tak, tak, tylko że to wszystko jest właśnie takie, w mojej ocenie, no, to takie budowanie narracji po prostu. Czasami może, żeby zakryć jakieś inne okoliczności, no słyszymy w przestrzeni publicznej to oczywiście już takie dywagacje o różnego rodzaju nieprawidłowościach i za każdym razem mam takie wrażenie, pojawiają się tego typu informacje. Natomiast rzeczywiście działanie pana Romana Giertycha jako adwokata jest... Na pewno powinno być zbadane przez rzecznika dyscyplinarnego pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata, bo to, co on robi, to, co on wypisuje, to, co on mówi, jak on się zachowuje, te jego działania, no zdecydowanie nie pokazuje obrazu adwokata profesjonalnego, który powinien jednak dbać o ten autorytet palestry, prawda? A my mamy tutaj do czynienia z takim, no, takim de facto politykiem, który mocno krzyczy różnego rodzaju informacje, chcąc, tak jak chociażby ten czas, kiedy były składane protesty wyborcze, tak, w związku z wyborem pana prezydenta, to wszystko jest jakby nie powinno się tak wpisywać w rolę adwokata, bo adwokat jednak mimo wszystko musi zachować jakąś tą proporcję, jakiś balans między tym, że reprezentuje określonego klienta, ale jednak musi dbać też o wizerunek tej palestry, a tutaj te jego różnego rodzaju wypowiedzi, w szczególności na Twitterze, no mocno od tego odbiegają, ale na pewno to chciałabym podkreślić, żebyśmy jakby tutaj radiosłuchaczom przekazali, że nie ma czegoś takiego w sensie formalnym, jak jakiś status małego świadka koronnego. To po prostu wniosek na końcu postępowania prokuratora o nadzwyczajne złagodzenie kary, który będzie skierowany do sądu i ta osoba...
0: Czyli to jest jakaś zwyczajowa nazwa, tak? Zwyczajowe pojęcie.
2: Tak, to jest oczywiście zwyczajowa nazwa, mały świadek korony, natomiast absolutnie to chyba też ta narracja jest właśnie wprowadzona, żeby pokazać, że ta osoba będzie świadkiem koronnym. No a świadek korony, jak sama nazwa mówi, ta osoba w tym postępowaniu jest po prostu świadkiem. A ta, tutaj patrząc na tą informację, to będzie normalnie podejrzany.
0: A to bardzo, bardzo ciekawe to, co pani mówi. Pani rzecznik, zostało nam 2 minutki, to na koniec. Od 23 sierpnia, to jest wypowiedź ministra cyfryzacji, mają być nowe wzory dokumentów, które umożliwią transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Państwo się niepokoją, jak mają się zachować urzędnicy i co to znaczy właśnie dla urzędów stanu cywilnego?
2: Tak, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy minister cyfryzacji w przestrzeni publicznej wypowiada de facto groźby pod adresem urzędników, którzy nie będą stosowali się do tego rozporządzenia. Zaznaczam, że to rozporządzenie przez Trybunał Konstytucyjny zostało uznane za niezgodne z konstytucją. Z oczywistych względów, dlatego że jest niezgodne z artykułem 18 konstytucji, który mówi nam o tym, czym jest małżeństwo w rozumieniu prawa polskiego i przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. A co ważne, właśnie przepis artykułu 107 prawa o aktach stanu cywilnego, który stanowi podstawę odmowy dokonania transkrypcji, nie został zmieniony. I tam mamy jakby 2 podpunkty. Pierwszy podpunkt mówi o sytuacji, kiedy dany akt, który został zawarty za granicą, dokumentuje inne zdarzenie niż urodzenie, małżeństwo i zgon. I tutaj w ślad za zdaniem odrębnym pana sędziego Bąkiewicza z Naczelnego Sądu Administracyjnego trzeba wskazać, że skoro w państwie polskim nie ma małżeństwo jest związkiem osób różnej płci, to jeżeli mamy informację dokumentową z innego kraju, że mamy związek osób tej samej płci, to w ogóle nie jest małżeństwo, więc to jest właśnie ta okoliczność. Dokumentuje inne zdarzenie niż to, które podlega wpisowi do aktu stanu cywilnego. Ponadto mamy tą klauzulę porządku prawnego. I powiem tak, w naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, bo też proszę zwrócić uwagę, że to jest presja polityczna, nie ma jakiegoś polecenia, zresztą ono byłoby niezgodne z prawem, więc nie podlegałoby tak naprawdę respektowaniu przez kierownika, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji, transkrypcji, wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni z tego przepisu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko jeden jakiś fakt. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego i tak naprawdę zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać. Także tutaj my ze strony jako stowarzyszenia przygotowaliśmy, bo mamy u siebie też adwokatów, takie pomoce prawne w zakresie projektów argumentacji prawnej dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, bo też wybrzmiewają już takie głosy, że niektórzy się wypowiadają, że nie będą stosowali się do tego rozporządzenia niezgodnego z konstytucją, które pozwolą na poparcie argumentacją prawną dotyczącą właśnie odmowy dokonania tej transkrypcji, która mamy w ogóle jakąś taką sytuację absurdalną, gdzie straszy dla mnie to jako prawnika, to jest nieprawdopodobne, że minister straszy urzędników za to, że chcą postępować zgodnie z prawem i próbuje im mówić, że tak naprawdę rubryka, bo to jest formularz, rubryka ma zmieniać konstytucję i kodeks rodzinny i opiekuńczy. No, miejmy nadzieję, że jednak większość tych urzędników się do tego zastosuje, aczkolwiek słyszałam wczoraj, że już kilkanaście aktów zostało sporządzonych, więc to, tak jak mówię, spowoduje ogromne skutki, no, negatywne w przestrzeni jakby prawnej.
0: Na pewno duży chaos. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor.
0: A mówiła pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, Stowarzyszenie Veritas et Ius. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A Michał Trześniewski jest już w studio, czas na wiadomości, a później wracamy do rozmów.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Minister Żurek, specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, mówił o 100 prokuratorach. Kim jest Barbara Mróz-Gorgoń? USA ogłaszają operację gospodarczy wyrzutek przeciwko Iranowi.
1: Wiadomości wnet.
0: Zęby bolą. Tak o wypowiedziach Barbary Mróz-Gorgoń mówił w poranku Radia Wnet wrocławski dziennikarz Marcin Tosz z portalu ujawniamy.pl.
2: Zęby bolą, po prostu mnie zęby bolą, jak słucham jej wystąpień, kiedy ona wplata te takie bełkotliwe angielskie sformułowania. Ja się dziwię, bo jak ja rozmawiałem z Basią, to ona nigdy tak ze mną nie rozmawiała. Chciałbym zwrócić uwagę, że ona ma taki status majątkowy, że ona nie musi wyłudzać pieniędzy, ponieważ ma bardzo, bardzo zamożnego męża i z tego, co ja słyszałem, to głównie ten mąż dokłada do jej interesów.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport w AI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że aktywnie podejmuje działania przeciwko przestępstwom, które są motywowane nienawiścią.
3: Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści. Podjęliśmy działania nie doraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
0: A może polski minister sprawiedliwości i jego 100 prokuratorów zajęliby się przestępstwami przeciwko polskim obywatelom, napisała europoseł Ewa Zajączkowska z Konfederacji. To jest skandal, że przestępstwa Ukraińców wobec Polaków są lekceważone lub tuszowane, a Polaków wobec Ukraińców histerycznie rozdmuchiwane, dodała Zajączkowska. Mateusz Lorek, syn posła PiSu Grzegorza Lorka, został prezesem spółki komunalnej w Bychawie pod Lublinem. Propozycję pracy otrzymał od burmistrz z PiS, której nie przeszkadzał jego młody wiek i niewielkie doświadczenie, informuje Radio Z. Lorek junior w czerwcu 2024 roku wszedł do zarządu bychawskiego przedsiębiorstwa komunalnego jako wiceprezes. Miał wówczas 27 lat i był niedługo po studiach prawniczych. Po kilku miesiącach został prezesem. Współpracowałem z panią burmistrz przy różnych projektach, zanim wygrała wybory. Miałem odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, przyjąłem ofertę, chociaż nie była intratna, mówi Mateusz Lorek. Spółka zajmuje się obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej, wywozem nieczystości i usługami budowlanymi. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o utrzymanie niższych cen paliwa także po 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku ceny będą nieznośnie wysokie, mówił poseł PiSu Jarosław Wieczorek.
4: Jeżeli zdejmą 1 września tą tak zwaną osłonę CPN-u, to można sobie wyobrazić 95 po 8 zł. Także tutaj trudno nawet o apel, to jest wręcz oczekiwanie bezwzględne do tego, żeby osłona dla polskich kierowców była utrzymana. Najlepiej, gdyby z projektu skorzystali Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Przemysława Czarnka. To nie może zakończyć się z dniem 31 sierpnia, bo uderzenie będzie jeszcze większe niż to, które było w okresie wakacyjnym, nie mówiąc jak wystymuluje to również poziomy inflacyjne.
0: Dzisiaj maksymalna cena detaliczna benzyny 95 na stacjach to 6 zł i 57 groszy za litr, a oleju napędowego 7,61. Maksymalne ceny paliw obowiązują do końca sierpnia. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli tłumacząc na polski gospodarczy wyrzutek. Ma ona na celu, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent porównał ją do lądowania w Normandii. W trakcie II wojny światowej D-Day wyznaczył historyczny początek kampanii mającej na celu wyparcie wroga z jego pozycji, także w innych państwach. Dzisiaj z takim samym zaangażowaniem rozpoczynamy gospodarczy szturm przeciwko irańskim finansowym powiązaniom na świecie. Naszym celem jest odcięcie źródeł, które podtrzymują ten despotyczny reżim.
1: Every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: W ramach operacji Economic Outcast USA nałożyły sankcje na ponad 60 podmiotów. Besant dodał, że każde państwo otrzymało harmonogram porzucenia określonych transakcji z Iranem. Jeżeli tego nie zrobi, spotka się z sankcjami wtórnymi.
5: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i 22 stopnie, w Krakowie do 17 stopni, we Wrocławiu do 22, a w Białymstoku do 21. To były wiadomości. Za chwilę wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała drugi mecz w Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. Tym razem podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Łotwę 3-1. Wcześniej wygrały z Węgierkami. Mecz z Łotyszkami był trudniejszy. Polki zwyciężyły pierwszego seta do 19, by przegrać drugi 23-25. Dwa ostatnie sety były bardzo zacięte, punkt za punkt. Trzeci nasze siatkarki zwyciężyły 25-22. Decydujący był wręcz dramatyczny dla Polki wytrzymały napięcie, zwyciężyły 26-24. W jakich okolicznościach? Tym razem mniej skuteczna była Magdalena Stysiak, ale nasze grały na lewe skrzydło, gdzie znakomicie grały, atakowały Monika Lempkowska i Martyna Czerniańska. W kluczowym momencie asem serwisowym popisała się Maja Koput i dała nam prowadzenie. Mimo to zdecydowała gra na przewagi. Tam Łotyszki zaatakowały w siatkę. Nasze zwycięstwo stało się faktem. Polki zdobyły 99 punktów, o 9 więcej od rywalek, w tym 64 po atakach. Teraz biało-czerwone zagrają kolejny mecz tych Mistrzostw Europy. Dziś o godzinie 18 spotkanie Polska-Słowenia. Kamil Majchrzak prowadził już 4-1 w pierwszym secie, ale jego rywal Benjamin Bonzi zdobył 7 gemów z rzędu. Działo się to w drugiej rundzie turnieju ATP 250 w Winston-Salem. Francuz pokonał Polaka 6-4 i 7-6 w zaciętym tiebreaku. Polak nie zdołał się więc odbudować po pewnych niepowodzeniach w Montrealu i Cincinnati, a przed US Open, które nas czeka na przełomie sierpnia i września. Majchrzak znajduje się obecnie na 72. pozycji rankingu ATP. Jego rywal, Francuz Bonzi, 109. miejsce, no ale nie ranking zdecydował o zwycięstwie, a inne elementy gry w tenisa. I jeszcze taka ciekawostka, że tutaj zwycięzca tego turnieju może liczyć na czek rzędu ponad 112 tysięcy dolarów. I jeszcze doniesienie z angielskiej Premier League, tej piłkarskiej, bo pierwsza kolejka za nami i w meczu kończącym właśnie tę pierwszą serię Premier League derby południowego Londynu. Fulham przegrało z Chelsea 2-3, a pierwsze trafienie już w 31 sekundzie zanotował João Pedro. Oprócz niego dla The Blues trafiali Morgan Rogers i Cole Palmer. Natomiast dla gospodarzy z Glen Cottage bramki strzelili Josha King i Gonzalo Garcia. No i rzeczywiście o tą jedną bramkę lepsi gracze Chelsea, którzy pewnie mają ambicje, by w tym sezonie dołączyć do mistrza swoich kolegów lub rywala z zamiedzy Arsenalu, włączyć się w walkę właśnie mistrzostwa, ale oczywiście są jeszcze ekipy z Manchesteru, City United, jest oczywiście Liverpool, jest nieobliczalny Newcastle, no i pewnie kilka zespołów z Londynu. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, bo przecież Brighton, Bournemouth i na pewno ta liga angielska jest niezwykle interesująca. Sport teraz to wszystko. Do usłyszenia po godzinie 9.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Po reklamie.
11: I drodzy Państwo, jest godzina 8:12. Gość jest już w studio i zapraszam na wywiad główny.
12: Kto tam?
13: Byliśmy umówieni na rozmowę.
12: Zapraszam na wywiad
14: wnet. Wywiad wnet.
11: A gościem Poranka Wnet jest pan Mariusz Gosek, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
15: Dzień dobry, panie redaktor. Kłaniam się radiosłuchaczom.
11: Wczoraj pod oknami Radia Wnet odbyło się święto niepodległości Ukrainy. Zgromadziło różne środowiska, antifę, lewicę, także przedstawicieli partii Razem, no ale także wielu Ukraińców. No, a na scenie pojawił się Waldemar Żurek, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, który powiedział o powołaniu zespołu 100 prokuratorów, którzy będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym. Jak pan przyjął tę informację pana Waldemara Żurka i w ogóle jego obecność podczas tych obchodów?
15: Panie redaktor, przyjąłem tą informację i tą wypowiedź pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka z wielkim niedowierzaniem. Proszę sobie wyobrazić zespół 100 prokuratorów. Takiego w historii III RP Rzeczypospolitej Polskiej, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie mieliśmy. Są zespoły 4, 5, 6, 7 osobowe, które zajmowały się ściganiem wielkiej przestępczości, na przykład takiej jak mafię VAT. A mówię to z perspektywy też ze swojego doświadczenia, 23 lat współpracy z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, panem Zbigniewem Ziobro, z którym mam i przyjacielskie relacje i na tej kanwie politycznej i razem byliśmy w Europarlamencie, czy to w grupie ECR, czy później w EFD współpracowaliśmy i ja nie widziałem nigdy zespołu prokuratorskiego większego niż ten 9-osobowy, który obecnie w cudzysłowie zajmował się, bo jak zajmuje się i co z tego wyszło, to widzimy ścigających rzekome tam jakieś naruszenie prawa parlamentarzystów, czy osób związanych z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. To, co powiedział pan Waldemar Żurek, no naprawdę mogło zaboleć niejednego Polaka i taki charakterystyczny dzisiaj, przygotowując się też do programu, szanowny pani redaktor, zrobiłem sobie taki research i jest spis pana posła Józefa Ciuka. Poglądy lewicowe, no przecież nikt tutaj nie powie, że to konserwatysta.
11: Który odmówił, tak? Uczestnictwa.
15: I pan Józef Aciuk odmówił uczestnictwa, ale jaki wskazał powód? Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, to nie jest moje święto. Oczywiście ja wspierałem Ukraińców w trakcie, gdy wybuchła wojna. Przyjąłem setki osób do swojej szkoły. Pomagałem im również osobiście. Przyjąłem ich pod swój dach, do swojego domu, ale to nie jest moment, żeby mówić, że ci Ukraińcy mogą więcej, mają większe prawa, będą w sposób szczególny tutaj traktowani. No bo jakże inaczej czytać słowa prokuratora generalnego, który mówi o zespole stuosobowym zespole prokuratorskim, który ma ścigać Polaków. A co w drugą stronę się pytam? Panie redaktor, ustawa Prawo o prokuraturze stanowi jednoznacznie. Prokurator z mocy artykułu 7 jest niezależny, prokuratura jest hierarchiczna, artykuł 17 stanowi o tym, że prokurator krajowy zapewnia obsługę prokuratorowi generalnemu, ale co najważniejsze, my ci tego prokuratora krajowego nie mamy. Czy inaczej, my mamy prokuratora krajowego, tylko tak naprawdę takiego, który nie jest dopuszczany do swoich obowiązków. Artykuł 14 ust. 1 stanowi o tym, że potrzeba opinii pana prezydenta do powołania prokuratora krajowego, a tej pan Dariusz Korneluk nie ma, a pan Dariusz Barski z kolei nie został odwołany, dlatego że tutaj cytowany przepis ustawy stanowi o tym, że potrzebna jest stosowna zgoda pisemna pana prezydenta. Ja wczoraj nie wierzyłem w to, co słyszałem. Nie wiem, dlaczego pan Waldemar Żurek zdecydował się na to swoje wystąpienie.
11: Dlaczego

0: Tak, równowagi w oczywiście, podejściu do spraw,
1: ja widzę,
0: kiedy przestępcą jest Polak w kontekście Ukraińcy i odwrotnie?
1: Pani redaktor,
0: nie ma równowagi,
1: ja mówię z perspektywy
0: tu?
1: Wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Państwowej i członka Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. I ja wiele z tych informacji, które pozyskuję, a dotyczą one jakby skali też naruszeń przepisów prawa przez stronę ukraińską, czy przez mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli tutaj w trakcie wojny, no nie są do końca jasno i klarownie przedstawione opinii publicznej. One są wręcz chowane w mojej ocenie.
0: Czyli co, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura nie mówi całej prawdy? To nie, pan chce powiedzieć?
1: Nie to, że nie mówi całej prawdy, tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura generalna ma tutaj możliwości, żeby nie przedstawiać pełnego obrazu. Nie wolno tak mówić prokuratorowi generalnemu, bo ja znam też przypadki naprawdę łamania prawa w najdalej
0: ale
1: idącym zakresie.
0: Waldemar Żurek musiał dostać zielone światło od Donalda Tuska i to musiało być przecież jakoś konsultowane chyba
1: oczywiście,
0: z premierem.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to ja nie wierzę też w to, że Waldemar Żurek sam siebie powiedział o tym zespole 100 prokuratorów. Przecież szanowni państwo, naprawdę największe zespoły prokuratorskie do ścigania najgroźniejszej przestępczości i to tej dotyczącej całych konstrukcji. Pamiętacie państwo o tej restauracji? Nie będę lokował tu o poranku nazwy tej restauracji, gdzie Paweł Graś, najbliższy współpracownik Donalda Tuska, dzisiaj już
0: no zapytamy prokuratora. Pan też niech się zapyta, jaki to jest ten zespół.
1: Oczywiście, że wystąpię,
0: kto do niego należy.
1: Proszę sobie wyobrazić, do jakiego teraz paraliżu dochodzi w państwie. 9 prokuratorów zajmuje się rozliczaniem PiS-u. 6 prokuratorów zajmuje się rozliczaniem Pegasusa, pomijając, że w Sejmie działa też taki, w cudzysłowie, bo to nie jest już zespół, on jest rozwiązany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
0: A pan działał w komisji, czy działa pan jeszcze w komisji śledczej?
1: Nakładane są na mnie kary, dlatego, że tutaj już jest coś, czego w trzeciej RP również nie było, pani redaktor, do tej pory. Mianowicie sama komisja śledcza nie stosuje się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja stosuję się do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Złożyłem też stosowne pisma stanowiące o tym, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale tu jest ten trzeci krok, gdzie przewodnicząca komisji, pani Magdalena Sroka, mówi, że skoro my nie uznajemy, to ty też nie będziesz uznawał tego wyroku i jest przedstawiane moje niestawiennictwo się jako członka komisji zniesionej z obiegu prawnego komisji Pegasus. Nakładane są na
0: ale
1: kary.
0: Może po prostu Donald tak Tusk i pan Żurek przypomina... chcieli uspokoić troszeczkę opinię publiczną, żeby jednak tych 100 prokuratorów, że oni działają i że nie będzie tej nienawiści na tle
1: rasowym. Ale pani redaktor, my nie możemy traktować Polaków w sposób gorszy.
0: A tak jest? Są traktowani gorzej?
1: Ale to, co wczoraj słyszeliśmy, a pan Żurek powołał 100 prokuratorów, żeby przeciwdziałali tutaj ewentualnej przestępczości.
0: Nienawiści powiedział dokładnie. Każdy przejaw nienawiści będzie ścigany.
1: I powinien być ścigany, ale to powinno dotyczyć wszystkich narodów, również mniejszości, które tutaj przybywają, czy to w związku z tym, że świadczą tutaj pracę, studiują i oczywiście, że tak, ja jestem katolikiem, jestem członkiem Kościoła katolickiego i zarówno uznaję prawo przede wszystkim to katolickie oparte na Piśmie Świętym i to po pierwsze, ale również i prawo kodeksowe zawarte w ustawach. I pan Żurek wystarczy, żeby stosował to prawo, które zawarte jest od lat w ustawie kodeks karny, w ustawie kodeks postępowania karnego i wszystkich trzeba traktować równo, a nie mówić, że tutaj, bo to jaki to obraz tworzy pani redaktor?
0: No ale może po prostu chciał ocieplić te relacje polsko-ukraińskie.
1: Ale ocieplił, on pogorszył relacje polsko-polskie.
0: Przez to
1: on przez taką wypowiedź zantagonizował te relacje jeszcze bardziej niż mógł.
0: No ale
1: absolutnie
0: powiedział też, życzę wam,
1: zgody,
0: żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej.
1: Ale w jaki
0: koniec
1: sposób ma wejść do NATO kraj, który kultywuje Banderę, Szuchewycza. No przecież to byli ludzie, którzy wyrzynali to, przepraszam, no jest poranek, ale dosłownie Polaków.
0: Ale gdzie?
1: No, wiązownice spalili dosłownie, ja tam byłem. Uczestniczyłem też w uroczystościach w Domostawie. Takie sytuacje to do pana
0: był
1: prezydenta...
0: Był pan podczas odsłonięcia pomnika pana
1: podczas odsłonięcia pomnika przyznaję się, że nie byłem. Byłem wtedy na Jasnej Górze.
0: No mało kto był. Prawo i Sprawiedliwość
1: ja
0: wtedy
1: byłem na Jasnej Górze,
0: traktowało ten pomnik bardzo... Eufemistycznie mówiąc, z góry.
1: Był Dariusz Montecki, było kilku posłów. Ja byłem na Jasnej Górze, ale wtedy ta uroczystość się pokryła. Ma pani rację, niewielu, ale przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli. Natomiast pani redaktor, jednym zdaniem, jeżeli szanowna pani redaktor pozwoli, do Wołodymyra Zełenskiego niech skieruje te wczorajsze słowa ze sceny pan prokurator generalny Żurek, że nie damy tutaj się podzielić, bo to Wołodymyr Zełenski dzieli te dwa narody, ale dzieli w ten sposób, że naród, który otworzył

0: Przedwczoraj Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie, tak? Powiedział, że nikt Ukraińcom nie będzie wyznaczał, kogo mają czcić i jak ta polityka historyczna ma wyglądać. Co do tego się zgadzamy, bo powinien raczej każdy kraj mieć wolność w kształtowaniu. Tylko, że pojawiła się informacja, że bardzo prawdopodobne, że w tym Panteonie spocznie Stepan Bandera.
1: Dokładnie tak.
0: I to reakcja polskich władz nie słyszałam, żeby była jakaś.
1: No nie było. Nie ma żadnego komunikatu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja się tutaj nie spodziewałam takiego
0: jakie
1: komunikatu
0: jakie stanowisko
1: ze strony...
0: PiSu, czy Jarosław Kaczyński, czy nie, no ktoś to będzie to, zabierał
1: ale
0: głos?
1: Ale oczywiście, że to jeżeli w tym Panteonie, powiem ci, bo tak jak pani redaktor wskazała, tak no ci bohaterowie, którzy na to zasłużyli, mają. Ukraina ma swoich bohaterów, którzy giną teraz podczas tej wojny, gdzie doszło do pełnoskalowej napaści reżimu Putina na Ukrainę. Ale gdzie oni wszyscy byli w roku 2014, gdy faktycznie reżim Putina zaatakował Ukrainę i anektował Krym? Co mówiła Komisja Europejska wtedy? Gdy Putin zajmował Krym, to Komisja Europejska zajęła stanowisko i wyraziła oburzenie. Budowany był zbrodniczy gazociąg Nord Stream 2, jeden z wielkich przyczynków, który...
0: A co będzie z tym Panteonem, jak pan myśli, pani, na Ukrainie?
1: Pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, żeby miejsce w tym Panteonie znalazły takie osoby jak Bandera czy Żuchnewicz. Dlatego raz jeszcze powtórzę. Niech w pierwszej kolejności ustalą wspólne zeznania pan Żurek i pan prezydent Zełenski, bo to pan prezydent Zełenski w mojej ocenie i opinii poprzez swoje wypowiedzi, poprzez to, że nadał jednemu z pułków ukraińskich imię Stefana Bandery, antagonizuje relacje polsko-ukraińskie. To absolutnie nie można się na to zgadzać. My żyjemy w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkiem każdego Polaka, w szczególności parlamentarzysty, a i prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w szczególności, jest dbanie o to, żeby Polakom żyło się jak najlepiej, żeby prawda historyczna była, nie była zakłamywana, żeby tutaj, ja bym takiej współpracy oczekiwał, współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, z ekshumacjami, oni o pamięć się upominają. Ci ludzie pomordowani w trakcie rzezi wołyńskiej o pamięć wołają. My ci chcemy sprowadzić ich szczątki tutaj, godnie ich pochować po to, żeby móc iść później i zapalić znicz w miejscu ich pamięci. I o tym powinien mówić prokurator generalny Waldemar Żurek, że będzie wspierał Instytut Pamięci Narodowej. Ale jakże on to powie tutaj nieopodal Pałacu Prezydenckiego podczas swojego wystąpienia? No to jest takie propolskie i takie oczywiste. Dlaczego pan Żurek o tym nie powiedział, że prawdę historyczną, o prawdzie historycznej nigdy my jako naród polski nie zapomnimy i nie zwrócił uwagę panu Zełenskiemu na to,
0: tutaj kropka,
1: co robi.
0: Jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, teraz panie pośle, przenosimy się bardziej do Polski i polityka polska. Zonda krypto. Czy to jest problem dla dzisiejszego obozu konserwatywnego? Czy to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości? W kontekście też oczywiście Instytut Polski Suwerennej pojawia się także fundacja związana z Przemysławem Wiplerem. Jak pan patrzy na tą sprawę Przemysława Krala?
1: Panie redaktor, nie mogę mówić też o tym, co było w części niejawnej, chociaż mogę ujawnić tyle, że za dużo nie było. Mówię o części niejawnej związanej ze specjalnie zwołanym posiedzeniem Sejmu przez prezesa Rady Ministrów pana premiera Donalda Tuska. Natomiast to służby zawiodły. Ja się pytam, gdzie były służby przez te całe
0: miesiące? Ale pan Piesiewicz to jest jednak człowiek ale Prawa i Sprawiedliwości,
1: tak,
0: zaraz prawda? Powołany przez
1: znaczy,
0: pana.
1: No nie jest, ja się zaraz odniosę do pana Piesiewicza, to oczywiście osobny wątek, ale jeżeli chodzi o samą tą zonda krypto i chodzi mi o też kwestię łączenia tego z panem prezydentem, no proszę zwrócić uwagę na same zapisy tej ustawy. Ja ją analizowałem w szczegółach. Ta ustawa wczoraj, no jeden z dziennikarzy też, redaktorów naczelnych jednej stacji, pokazał swoją korespondencję też z panem Kralem.
0: Nie dziwi pana, że opublikował ją 8 miesięcy po fakcie?
1: Właśnie może trzeba było na to poczekać, dlatego że
0: albo od razu to zrobić.
1: Ale powiem pani redaktor też dlaczego, no bo jednak to jest pewna kwestia rozmów. No, dziennikarz też powinien zachować się w sposób pościągliwy, otrzymując też wiedzę od swoich...
0: Ale co ten SMS de facto ma znaczyć? No, mówi pan o SMS-ie pokazał, pomiędzy pani redaktor, panem Kralem pokazał, a panem Sakiewiczem, ale... który jest opublikowany 8 miesięcy po jego treści. No,
1: ale
0: no to albo publikujemy na bieżąco,
1: ustawy,
0: albo nie. No,
1: no niekoniecznie.
0: Ale były trzy razy zawetowana była ta ustawa, tak? I ani razu pan Sakiewicz nie pokazał tego SMS-a.
1: Ta ustawa de facto, jak się wczytamy, otwierała rynek dla zonda krypto. Przecież o tym mówi, jak
0: ale w jaki sposób otwierała? Przecież zonda krypto działała na licencji estońskiej. Ta ustawa w ogóle jej nie dotyczyła.
1: Pod tym względem nie.
0: Prawda, w ogóle?
1: Pod tym względem, jeżeli chodzi
0: ale
1: o.
0: Ale oni nie dostaliby zezwolenia na działanie w Polsce, przecież pan wie o tym.
1: Nad zonda krypto sprawowały nadzór instytucje estońskie.
0: Dokładnie.
1: Bo tam było zarejestrowane.
0: Więc co ma
1: tutaj,
0: ten SMS do
1: pani
0: całej
1: redaktor,
0: sytuacji?
1: Ale już właśnie mówię. Tutaj powinny działać służby. Sam ten SMS pokazywał, że pan Kral, jeżeli mówię, to się wszystko uwiarygodnie, oczywiście no nie jest
0: no pewnie tak, to są
1: SMS-y
0: jakieś
1: przygotowawczego
0: niezobowiązujące.
1: I sądowego, no myślę, że one są istotne, dlatego coś ci sprawy.
0: Ale w ogóle dlaczego?
1: Ale pani redaktor, gdzie były służby? Jak służby, dlaczego służby nie dotarły do pana prezydenta i rzekomo dopiero poinformowały pana prezydenta służby specjalne o sytuacji z zonda krypto po pierwszym wecie? A jeszcze jest pytanie, jakież te informacje przekazały te służby specjalne po pierwszym wecie? Bo to mam nadzieję, że kiedyś będzie odtajnione i ta sprawa będzie jawna. Ja
0: dobrze,
1: dzisiaj odnoszę
0: teraz
1: wrażenie, że to jest trochę Amber Gold 2.0, że Donald Tusk wie od długiego czasu sporo o jakiejś sprawie.
0: Ale narracja budowana jest tak, że pieniądze szły głównie na imprezy związane z polską prawicą, czyli SIPAK, pieniądze na Instytut Polski Suwerennej, pan Wipler i tak dalej, i tak dalej. Były oczywiście pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy również, ale taka jest narracja. Czy to zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości? To jest moje pierwsze pytanie.
1: Ale w Instytucie Polski Suwerennej nie ma żadnego parlamentu. Też tam nie ma żadnego posła. Tam to są, jest takie piramidalne kłamstwo. Ja uważam, że to jest jakaś operacja szeroko zaplanowana przez
0: polityków. A jak tej operacji ma się pan Radosław Piesiewicz
1: w takim razie? Właśnie, to jest osobna kwestia, no bo ja pana Piesiewicza na pewno z tym zegarkiem, jeżeli to jest prawda,
0: no
1: tak?
0: Jest prawda, bo on ma ten zegarek. Pokażę, że ma certyfikat i pan Kral mu ten zegarek kupił, a on mu pieniądze oddał.
1: Ja mam zegarek za około 1000 zł i mi się bardzo dobrze sprawuje. Nie będę lokował produktu, także zegarki jakieś po
0: 170 tysięcy złotych.
1: No,
0: kupuje pan Kral, szef zondy krypto, pan Piesiewicz na naszej antenie mówi, że go nie łączą żadne koleżeńskie relacje, tylko biznesowe, po czym pan Kral kupuje mu ten zegarek firmy Patek.
1: No, pan Piesiewicz co prawda to tłumaczył w mojej ocenie w sposób no, trochę niefortunny. Ja to tak oceniam, to jest moje subiektywne
0: trochę
1: zdanie.
0: Niefortunny.
1: No, panie redaktor, jestem delikatny w swojej osądzie, dopóki nie widzę
0: przecież się
1: tego
0: pogrążył.
1: Materiału dowodowego. Nie widzę, widzę tyle, co w mediach te faktury, które okazywał i jakby
0: on
1: też ten certyfikat.
0: On pokazał jakąś fakturę? Nie, on pokazał certyfikat.
1: Na hotel, które miało udowadniać też kwestie związane.
0: Sprawa jest na pewno.
1: Pani redaktor, ja powiem tak.
0: Związana. Pan Piesiewicz przecież został mianowany w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.
1: Prawda,
0: tak. I jest to problem wizerunkowy dla państwa.
1: Znaczy, ja uważam, że pan Piesiewicz powinien to gruntownie wyjaśnić. To nie jest sytuacja,
0: no, ale
1: gdzie,
0: nie wyjaśnia.
1: Ale pani redaktor,
0: albo przynajmniej bardzo lakonicznie.
1: No to powinien ponieść odpowiednie konsekwencje.
0: Jakie?
1: Pani redaktor, jak najdalej idące. Ja zawsze mówię, że
0: dymisja?
1: My w przeciwieństwie do
0: przecież
1: Donalda
0: nie zwołuje
1: Tuska,
0: posiedzenia.
1: No nie, ale tutaj
0: chyba
1: nie ma. No, Polski Komitet Olimpijski kieruje się swoimi też prawami i to nie jest tak, że my jako opozycja, czy nawet koalicja rządząca może spowodować, że pan
0: powinien
1: Piesiewicz
0: podać się do dymisji?
1: To już jest decyzja pana
0: ale
1: Piesiewicza.
0: Pan
1: w mojej ocenie, jeżeli te okoliczności ujawnione, a związane z panem Piesiewiczem są prawdziwe, to tak powinien rozważyć pan prezes Piesiewicz ewentualną rezygnację ze zajmowanej funkcji dla dobra i przejrzystości całości sprawy, aż do momentu gruntownego jej wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym.
0: To jeszcze na koniec coś, co mnie bardzo zaniepokoiło. Wydawało mi się, że to jest nieprawdziwa informacja, ale jednak potwierdza się. Znowu wracamy poniekąd do sprawy Ukrainy. To sprawa związana z targami, które mają się odbyć na przełomie września. Są to targi surogacji w Polsce. Czy pan słyszał o takim wydarzeniu i co pan o tym sądzi?
1: Znaczy, pani redaktor, raz jeszcze powtórzę, jestem członkiem Kościoła katolickiego. W ogóle targi surogacji w Polsce to jest coś no, tak daleko odchodzące od cywilizacji Europy Zachodniej, od naszych norm, zasad. ale też i uwarunkowań prawnych, w których my żyjemy. Ja głęboko ufam w to, że no jednak temu będziemy przeciwdziałać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby do takich targów, to jeszcze tak zostało nazwane, doszło w Rzeczypospolitej, dlatego, że byłoby to wielkim skandalem. To już jest wielkim skandalem, wywołanie samego tego tematu, ale i organizacja tego wydarzenia, to byłoby coś, co rażąco stoi w sprzeczności nie tylko z nauką Kościoła katolickiego, ale i w sprzeczności z tymi normami, zasadami, które są bliskie wszystkim tym, którzy no, jednak utożsamiają się z cywilizacją łacińską.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Pięknie dziękuję, pani redaktor. Dobrego dnia państwu życzę.
0: Dziękuję. Mariusz Gosek, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia.
1: Wzajemnie.
0: Godzina 8:32.

0: A my szybciutko przenosimy się do naszego kolejnego rozmówcy. Ja już widzę i słyszę pan Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydenta RP. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pozdrowienia z Płocka.
0: Pozdrawiamy Płock, piękną plażę w Płocku nad Wisłą również. No więc pytanie o to, co dzieje się właśnie w kontekście i konferencji SIPAC, która się odbyła, i zonda krypto, całej ustawy, która była procedowana, bo mówi się o tym, czy stara się zbudować taką narrację, że to, co dokonał prezydent Karol Nawrocki, mówi oczywiście o wetach do ustawy o kryptowalutach, miało wpływ na zondę krypto i na jej funkcjonowanie, że to był de facto prezent dla pana Krala.
1: Pani redaktor, ja mam trochę takie poczucie, że jak Tusk nie mógł znaleźć złotego Grala, to znalazł złotego Krala i teraz próbują za wszelką cenę odwrócić uwagę od niepowodzeń, jakimi dzień za dniem kolejnego, z każdym kolejnym wydarzeniem otacza się rząd koalicji 13 grudnia i absolutnie nie należy tego traktować poważnie. Sam fakt, że pełnomocnikiem pana Krala jest mecenas Dibuła i Roman Giertych.
0: Pan Dibuła już to sprostował, że żadnym pełnomocnikiem nie jest.
1: Dobrze. Czyli Roman
0: przynajmniej
1: Giertych.
0: Tak mówi formalnie.
1: Jeżeli jest to tylko Roman Giertych, to tym gorzej. Więc ewidentnie będziemy tu mieli pewien element gry politycznej i próby odwracania uwagi od tego, co się de facto w Polsce dzisiaj dzieje. Ze strony Pałacu Prezydenckiego nie jesteśmy tym jakoś bardzo mocno przejęci, bo wiemy, że te wszystkie próby nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Pan prezydent Karol Nawrocki brał udział w wielu wydarzeniach, wtedy jeszcze jako kandydat na prezydenta. Jeżeli został zaproszony na tak duże wydarzenie o charakterze konserwatywnym, podczas którego wzięło udział tysiące ludzi, w tym goście z zagranicy, no to nie ma nic zaskakującego w tym, że tego nie odmówił, zwłaszcza, że to już było w terminie, gdy był nie tylko kandydatem na prezydenta, ale też był po pierwszej turze wyborów i już był człowiekiem, na którego zagłosowało kilka milionów Polaków, więc niósł ze sobą bardzo silny mandat społeczny, więc też nie jest niczym nadzwyczajnym, że był tam traktowany w pewien sposób.
0: No ale mówi się o tym konflikcie interesów, że 26-27 maja to jest ta konferencja SIPAC i później 28 maja już na kanale u Sławomira Mencena pan prezydent Karol Nawrocki 28 maja mówi o kryptowalutach. No i tutaj niektórzy dziennikarze czy publicyści łączą te wątki.
1: No to jest absolutnie zrozumiałe pytanie, w jakiej woli je łączą. No, rynek kryptowalut, dzisiaj oczywiście rozmawiamy i patrzymy na niego głównie z perspektywy zondy krypto, to jest jednak dosyć duża gałąź biznesu w nowych technologiach. Ja sam jakoś niespecjalnie polecam ludziom angażowanie się w tego typu procesy inwestycyjne, ale no ten temat istnieje, a jeżeli chodzi o weta, no to prawda jest taka, że te ustawy w zondzie krypto, o której rozmawiamy, nie szkodziły. Przecież wiemy, że ona nie jest zarejestrowana na terenie kraju. Ustawy były tak skonstruowane, że powoływały instytucje tak zwanej małpy z brzytwą, czyli przedstawiciela rządu, który jednoosobową decyzją mógł kasować wszystko i blokować wszystko bez decyzji sądu, bez jakiegokolwiek weryfikatora legislacyjnego. A nasze oczekiwanie było proste. To było po pierwszym wecie i po drugim wecie. Przedstawiliśmy 16 zbiorów poprawek do tej ustawy.
0: Tego, co się z nimi stało?
1: No, rząd wpisał tylko jedną, dlatego doszło do trzeciego weta, bo faktycznie ta ustawa, to do czego skutkowała ta ustawa, to absolutne wycięcie rynku giełd kryptowalut i kryptowalut w Polsce. De facto do tego się to sprowadzało. Właśnie mielibyśmy kolejne ucieczki na Maltę, na Estonię, a zonda krypto, która była już w jakiś sposób umocowana w warunkach zagranicznych i tak poprzez internet funkcjonowałaby na terenie naszego kraju. Jedyne co, to my jako państwo polskie nie mielibyśmy żadnej zwierzchności, więc w zasadzie stwierdzenie, że ta ustawa została napisana praktycznie pod zondę krypto, nie jest absolutnie niczym przesadzonym, zwłaszcza w sytuacji, że wszyscy bardzo dobrze wiemy, to też jest informacja potwierdzona, że Donald Tusk wiedział od służb na kilka miesięcy przed wybuchem tego całego zamieszania i zawirowania wokół zondy krypto, że dzieją się tam pewne problemy i absolutnie nic z tym nie zrobił, nie podjął żadnych działań na poziomie premiera polskiego rządu.
0: To jeszcze pytanie związane oczywiście z Radosławem Piesiewiczem, bo to jest chyba postać, która ostatnio bardzo mocno jest akcentowana w kontekście zondy krypto. Wiemy, że jesienią 2025 roku właśnie zonda krypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No a pan był szefem gabinetu ministra sportu i turystyki w latach 2022-2023. Czy pan poznał Radosława Piesiewicza?
1: Tak, jako prezesa Polskiego Związku Koszykówki na początkach, bo dobrze pamiętam, to w połowie 2023 został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No tutaj, co tu dużo mówić, no Zonda Krypto przyjęła bardzo wygodną strategię, jeżeli chodzi o wspieranie i finansowanie różnych podmiotów. Pamiętajmy, że też była bardzo mocno zaangażowana w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a po zmianie rządów PKOL znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dlatego że masowo przecina no sponsoring, jakiego dostarczały spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o polski sport. Ja tutaj absolutnie ani tej sytuacji z zegarkiem, ani jakichś dziwnych niejasności pana prezesa Piesiewicza tłumaczyć nie będę. Niech się tłumaczy sam. Ale jeżeli chodzi stricte o finansowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to jeżeli chodzi o sam sponsoring, no ciężko się przyczepić do sytuacji, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego szuka pieniędzy dla polskich sportowców w sytuacji, gdy bardzo nieprzychylny nasz następca w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Sławomir Nitras, wytoczył otwartą wojnę w stosunku do PKOL.
0: Tak, Radosław Piesiewicz może na naszej antenie jeszcze zabierze głos, no ale ta narracja, o której mówię, o której rozmawiamy, jest jednak tak skonstruowana, że łączy się Karola Nawrockiego z Zondą Krypto, albo przynajmniej chce się połączyć. Co się mówi w ogóle w Pałacu Prezydenckim też na temat tej sprawy?
1: Znaczy, to jest o tyle trudne, że my absolutnie rozumiemy to, te próby połączenia, te próby tutaj dyskredytacji i ataków. No przecież rząd się chwyta wszystkiego, co tylko może, żeby jakkolwiek uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego i w Pałac Prezydencki, bo przecież w czasie, gdy Karol Nawrocki notuje wyżyny poparcia, wyżyny zaufania społecznego, rekordowe w historii pomiarów, no to rząd rejestruje rekordowe niziny, tak? W ostatnim, jeżeli dobrze pamiętam, w czerwcowym pomiarze CBOS-u, rządowej sondażowni, zaufanie do rządu wynosiło 29%, a zaufanie do Karola Nawrockiego 56%. No to jest ta fundamentalna różnica, że trzeba uderzyć wszystkim. No ten temat de facto w Pałacu Prezydenckim nie istnieje, bo my nic z tym projektem ani z tą organizacją nie mamy wspólnego i wszelkie próby łączenia nas to jest ewidentny wyraz złej woli i manipulacji.
0: Na jakim etapie dzisiaj jest sprawa, jeżeli chodzi o ustawę związaną z kryptowalutami i rozporządzenie MiCA, bo przecież Polska jest krajem, który tego rozporządzenia no już chyba około 2 lata po terminie nie wdrażamy.
1: No, zgłosiliśmy swoje poprawki, będziemy też prawdopodobnie przedstawiali swój projekt ustawy w tej sprawie, ale też czekamy na konkretne prace rządu. Rząd wie, czego prezydent Karol Nawrocki oczekuje po tej ustawie, czego oczekuje w podejściu gospodarczym do tego typu obszarów. Wyraziliśmy to jasno już jeszcze przed pierwszym wetem. Przygotowaliśmy te poprawki gotowe na piśmie. One są tylko do wrzucenia i do zgłoszenia poprzez legislatora, czyli poprzez władzę wykonawczą i tego oczekujemy i na to czekamy. No mam nadzieję, że nie będziemy teraz funkcjonowali w takiej rzeczywistości, że będzie 4. ta sama ustawa, 5. ta sama ustawa, 6. ta sama ustawa, 7. ta sama ustawa, no bo każdy los będzie analogiczny.
0: To tyle, jeżeli chodzi o Zondę Krypto. To teraz proszę nam nieco opowiedzieć, jakie oczekiwania i czego się państwo spodziewają po tym spotkaniu w Juracie, bo przecież prezydent Karol Nawrocki otworzył ośrodek prezydencki i zaprasza do niego.
1: Tak, jeżeli chodzi o zgłoszenia, no to oczekiwania przerosły bardzo mocno nasze oczekiwania, bo zgłosiło się prawie 3 osoby na jedno miejsce. Tak? Mieliśmy bazę noclegową na ponad 800 osób, takimi zasobami dysponuje Jurata. Mieliśmy ponad 2000 zgłoszeń, a wiemy, że to też jest termin trudny, bo mimo że jest od 18 roku życia, to klasy maturalne już 1 września wracają do szkół, więc frekwencja przyniosła nasze oczekiwania. No i pan prezydent Karol Nawrocki w zasadzie chce realizować to, co realizował zarówno jako prezes IPN-u w mniejszej skali, jak i wcześniej jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Chce rozmawiać z młodzieżą, poznać jej głos, wsłuchać się w jej potrzeby w warunkach komfortowych, bo nie chodzi tutaj o robienie politycznego PR-u, nie chodzi tutaj o wyławianie ludzi do jakiejkolwiek młodzieżówki partyjnej, chodzi o faktycznie posłuchanie w dobrych warunkach, w godnych warunkach tego, czego oczekują młodzi Polacy, czego potrzebują, jakich warunków potrzebują do założenia rodziny, co jest teraz największym przeszkodą do funkcjonowania w naszym kraju. Pan prezydent chce słuchać tego głosu źródła, tak jak wspomniałem, w komfortowych warunkach, bo nie każda część będzie się odbywała przed kamerami. Media też nie będą wpuszczone na wszystkie tego typu elementy, plus spędzenie spędzenie czasu w miłej atmosferze, dużo aktywności dodatkowych, czy to aktywności sportowych, rekreacyjnych, będą także koncerty, ale wszystko to będziemy niebawem ogłaszali podczas programu. Tak jak wspomniał pan prezydent Karol Nawrocki, on się w złotej klatce nie da zamknąć, otwiera juratę, tą tajemniczą juratę, którą wybudowywał Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, później rozbudowywał dla obywateli, bo taka jest prezydentura Karola Nawrockiego, być jak najbliżej ludzkich spraw, być jak najbliżej Polaków.
0: Oczywiście pojawiają się pytania o budżet tego przedsięwzięcia.
1: No, sponsorów takich jak Zonda Krypto nie ma. No to budżet operuje na obszarze kancelarii. Tutaj, no, jak wiemy, jest tutaj pełen porządek. Nie chcemy dopuszczać do jakiejkolwiek sytuacji.
0: Czyli
1: jak
0: nie będzie w ogóle sponsorów? Wszystko pokrywa kancelaria prezydenta?
1: Nie korzystamy z zewnętrznych sponsorów. To nie kampus Trzaskowskiego, mimo że niektórzy bardzo chcieliby się tak porównywać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydent RP. Dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim państwu.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my jeszcze spojrzymy na podział tego budżetu telewizyjnego, bo mówi się bardzo dużo o Zondzie Krypto. To ja tylko państwu dopowiem, że ten podział, jaki możemy przeczytać między innymi na stronie bankier.pl, wygląda tak, że podział budżetu telewizyjnego wyglądał tak, że zamówione reklamy w telewizji Republika to było 37 milionów, TVN prawie 6 milionów złotych i Polsat prawie 4 miliony złotych, ale Zonda Krypto ogólnie wydała na takie reklamy i na media tradycyjne, ale w ogóle na reklamy ponad 53 miliony złotych, więc ten budżet był bardzo, bardzo duży. I drodzy Państwo, za kilka chwil będziemy już rozmawiać o tym, jak dymisję pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń przyjęło konferencja rektorów akademickich szkół polskich i czego oczekują od pani profesor. Ale teraz przez kilka chwil z nami Czerwone Gitary.

0: I jest 8:47, drodzy Państwo, i w naszym studiu pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Napisał pan artykuł, w którym można w sumie tak odczytać trochę ubolewanie, trochę żal. Jest to związane z dymisją pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Napisał pan, że pan się cieszy, bo pan sam się chciał domagać tej dymisji, ale jednak czegoś panu brakuje.
1: Tak, no brakuje mi przede wszystkim słowa przepraszam. To słowo przepraszam jest winne całemu środowisku akademickiemu z tego względu, że pani Barbara Mróz-Gorgoń nie występowała jako osoba prywatna, wspierała się afiliacją akademicką, autorytetem akademickim i zdaniem wielu obserwatorów, również naszych odbiorców w mediach społecznościowych, środowisku akademickiemu jest zwyczajnie wstyd za tę sytuację. Nie samym naukowcom jest wstyd, bo naukowcom nie ma być za co wstyd, ale za tę wpadkę wizerunkową wykreowaną przez panią Barbarę Mróz-Gorgoń. Znaczy, nie może być zgody na to, że wykorzystujemy autorytet akademicki do działalności, która z taką prawdziwą nauką nie ma nic wspólnego. W przypadku tego raportu można stwierdzić, że tam zabrakło rzetelności, tam zabrakło takiego właśnie naukowego podejścia i wielu naukowcom jest po prostu przykro, że ten jeden kryzys wizerunkowy jednej konkretnej osoby przekłada się na, próbuje się czasami przełożyć na wizerunek całej polskiej nauki, ale cała polska nauka tak nie wygląda.
0: Uważa pan, że rykoszetem dostaje się teraz polskiej nauce, polskim wykładowcom, profesorom po tej sytuacji?
1: Ja tak nawet wprost napisałem w tym moim felietonie. To znaczy, to nie był mój pierwszy felieton, to był jeden z moich kolejnych felietonów dotyczących w ogóle tego, co się dzieje w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. On by brzmiał tak samo, niezależnie od tego, w jakim medium by się ukazał, bo pojawiły się głosy, dlaczego akurat w kanale Zero. Kanał Zero, akurat portal Zero udostępnił swoje łamy dla tej problematyki, która dla niektórych mediów nie jest zbyt atrakcyjna. Mówię o problematyce nauki i szkolnictwa wyższego. Jeżeli opublikowałbym ten artykuł w innym medium, on by brzmiał dokładnie tak samo. Rzeczywiście niedobrze się stało, że ten kryzys wizerunkowy jednej konkretnej osoby przekłada się na, czasami niektórzy utożsamiają to z wizerunkiem całej polskiej nauki. Polska nauka tak nie wygląda. Mamy mnóstwo fantastycznych naukowców, którzy zbierają rzetelnie dane, publikują je, poddają się procesowi ewaluacji, procesowi weryfikacji i falsyfikacji i na tym polega rzetelna
0: nauka. Ale pani profesor pisze, składając rezygnację, niewyobrażalna skala hejtu spotkała
1: pani
0: profesor.
1: Dla mnie to jest w ogóle
0: profesor.
1: Przedziwne tłumaczenie, dlatego że ta dymisja powinna być związana z przyznaniem się do błędu i z przeproszeniem tych wszystkich, których pani Barbara Mróz-Gorgoń zawiodła. Przeproszeniem nie tylko środowiska akademickiego, które oberwało właśnie tym rykoszetem, ale również podatników, bo tu wchodzi w grę no, takie chyba niewłaściwe wydatkowanie środków
0: ale
1: publicznych.
0: Ale czy my mamy do czynienia z hejtem, czy my mamy do czynienia po prostu z krytyką i z wyłuszczeniem tych błędów?
1: Świetnie pani to ujęła, dlatego że nie można mylić hejtu z krytyką. To znaczy osoba pełniąca funkcję publiczną, wchodząca do sfery publicznej, musi się liczyć z tym, że jej działania będą komentowane. Znaczy nie jest tak, że osoba uśmiechnięta zawsze będzie się spotykała z klepaniem po plecach. Znaczy jeżeli ktoś podejmuje działania nierzetelne, czy takie, które nawet nie uchodzą naukowcowi, no to powinna się liczyć z tym, że takie działania zostaną ocenione i tak też się stało.
0: Tym bardziej w takim dzisiejszym łatwym dostępie, prawda, do analizy, do tego, że można zweryfikować wiele rzeczy. Ale pan w swoim tekście podkreśla też to, co powiedziała pani profesor, tłumacząc już zaistniałą sytuację, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, że nie chcę przekłamać, ale że co drugi profesor na świecie tak? Wykorzystuje sztuczną inteligencję, czy korzysta z niej?
1: No właśnie, i to można powiedzieć, że środowisko akademickie oberwało rykoszetem od pani Barbary Mróz-Gorgoń dwukrotnie. Pierwszy raz wtedy, kiedy wyprodukowała wątpliwej urody raport, który z naukowością...
0: Ponoć drugi chyba też jest podobnej treści.
1: Tego drugiego nie czytałem, więc nie będę się do tego odnosił, więc to był pierwszy raz, kiedy środowisko akademickie oberwało tym rykoszetem, a drugi raz, kiedy właśnie powiedziała, że co drugi profesor na świecie używa sztucznej inteligencji. Znaczy, to są równie wiarygodne dane, dane z sufitu, mówię wiarygodne w cudzysłowie, jak raport Polaków portret własnych. To znaczy, ja chciałbym, żeby naukowiec wypowiadając takie sądy popierał się empirycznymi danymi. Znaczy, nie ma... Ja przynajmniej nie znam takich badań i szukałem takich badań, nie znalazłem, które by mówiły, że co drugi profesor korzysta ze sztucznej inteligencji. Ja chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Samo korzystanie ze sztucznej inteligencji nie jest problemem wtedy, kiedy ta sztuczna inteligencja służy nam pomocniczo do...
0: Czy coś tłumaczy, prawda?
1: Czy dokonuje transkrypcji, czy służy do generowania jakichś wykresów i tak dalej. Natomiast problemem jest to, kiedy sztuczna inteligencja zastępuje naukowca. Sztuczna inteligencja generuje błędy, halucynuje, czego przykładem ten nieszczęsny raport jest ewidentnym. Natomiast to naukowiec jest odpowiedzialny za jakość i rzetelność prowadzonych badań naukowych. Tak mówi preambuła do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. No ja też mam przed sobą, już będę go pokazywał chyba do znudzenia, kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych, który już też w swojej preambule mówi o tym, że podstawową zasadą etosu akademickiego jest prawda. I tej prawdy ludzie się domagają. Ja też przyglądam się opiniom, które pojawiają się w naszych mediach społecznościowych po tym, co się wydarzyło. Większość tych opinii mam w tym momencie ponad 1200 komentarzy, reakcji i wiele komentarzy osób, które się z tym felietonem też utożsamiają i dziękują za ten felieton. To znaczy, że środowisko akademickie domaga się tych przeprowadzeń.
0: Ale jednak pisze pan również o tym, że Donald Tusk, przedstawiając minister Barbarę Mróz-Gorgoń, mówił o niej jako o wybitnej specjalistce odbudowania marki, że sama funkcja była potrzebna. Jaka tutaj jest też odpowiedzialność polityczna? Co to świadczy o polskiej klasie politycznej, kiedy takie osoby są polecane bez mrugnięcia oka i de facto chyba wychodzi, że nie bardzo po jakiejś głębokiej weryfikacji ich dokonań.
1: Ja nie chciałbym wchodzić w taką klasyczną politykę. KRASP jest instytucją apolityczną. Mi też na tej apolityczności osobiście zależy. Natomiast w momencie nominacji politycznej, zwłaszcza osoby, która podpiera się autorytetem akademickim, powinno dojść jednak do pewnej weryfikacji jej dorobku. Na profilu prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeczytałem, że ta pani jest nieznana środowisku reklamowemu, w związku z tym uważanie tej osoby za wybitną ekspertkę od strony praktycznej, bo tej strony naukowej nie kwestionuję, do niej się w tej chwili nie odnoszę. Od tego są recenzenci w postępowaniu doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym. Nie to jest moją rolą. Natomiast od tej strony praktycznej tutaj istnieją poważne wątpliwości co do tej wybitności.
0: No i dochodzimy do momentu związanego z radą fundacji, której przewodniczyła pani profesor. W Radzie Fundacji zasiadają m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Piotr Jedynak, czy rektor Akademii Leona Koźmińskiego, pan profesor Grzegorz Mazurek. Jak pan patrzy na to, że rektorzy, którzy również działają w konferencji, której pan jest rzecznikiem, dają swoje nazwisko, pojawiają się w tego rodzaju think tankach, fundacjach?
1: Ja nie znam powodów, dla których legła decyzja o dołączeniu do rady takiej fundacji. Myślę, że należałoby pytać bezpośrednio zainteresowanych. To są dwie osoby. Być może wskazówką jest to, aby przy nawiązywaniu współpracy z większą ostrożnością podchodzić do tego, z kim taką współpracę się podejmuje.
0: Tak, ja powiem szczerze, że też byłam zdziwiona, że te osoby są w Radzie Fundacji, bo rozumiem polityków, tak, rozumiem samorządowców, no ale jednak rektorzy powinni większą uwagę, tak jak pan mówi, przykładać do tego, co firmują i w jaki sposób.
1: Wiele osób też uległo urokowi pani Barbary Mróz-Gorgoń, ale tak jak powtarzam, nie znam powodów, które legły u podstaw podjęcia takiej decyzji.
0: To na koniec, czego tak naprawdę oczekuje konferencja rektorów? Czego państwo oczekują od pani Gorgoń? Czy to jest tylko i wyłącznie pana osobisty felieton, czy jakieś wspólne stanowisko konferencji rektorów akademickich?
1: To jest przede wszystkim mój felieton, ale patrząc też po tych głosach, które otrzymałem i tą drogą oficjalną, i drogą nieoficjalną, bo też mnóstwo wiadomości dostałem, ten felieton był potrzebny. I z tym felietonem się utożsamia naprawdę wielu naukowców. Dziękowało mi za ten felieton. I to też pokazuje, że oczekiwanie publicznych przeprosin przez tę panią jest czymś naprawdę realnym.
0: A myśli pan, że może do tego dojść?
1: Nie wiem, trzeba byłoby pytać panią Barbarę Mróz-Gorgoń.
0: Chyba teraz nie będzie się raczej nigdzie pojawiała. Wiemy, że też odwołała swoje uczestnictwo w wydarzeniu Campus Polska.
1: Ja też na miejscu tej pani bym się raczej nigdzie nie pokazywał.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za wizytę. Drodzy państwo, za kilkadziesiąt sekund wybije godzina 9:00. My życzymy państwu pięknego dnia, słonecznego, mam nadzieję. Tak jak patrzę teraz, wyglądam przez okno na krakowskim przedmieściu, jest słonecznie. Dziękuję bardzo Tosi Bartyś, Ksenii Parmańczuk, Tomek Rosłan, który realizował, Tomek Owsiński i Jakub Węgrzyn. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk, życzę państwu pięknego dnia i zapraszam na kolejne audycje w Radio Wnet.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Czy transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest legalna? Minister Żurek, specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, mówił o 100 prokuraturach.
1: Wiadomości wnet.
0: Kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonają transkrypcji małżeństw jednopłciowych, narażą się na odpowiedzialność karną, powiedziała w poranku Radia Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi.
2: W naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom Konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego. Zaburzy całkowicie tutaj, a co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że aktywnie podejmuje działania przeciwko przestępstwom, które są motywowane nienawiścią.
3: Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie, razem z policją, ścigają każdy przejaw nienawiści.
4: Brawo!
3: Podjęliśmy działania niedoraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
0: A może polski minister sprawiedliwości i jego 100 prokuratorów zajęliby się też przestępstwami wobec polskich obywateli? Napisała europoseł Ewa Zajączkowska z Konfederacji. To jest skandal, że przestępstwa Ukraińców wobec Polaków są lekceważone lub tuszowane, a Polaków wobec Ukraińców histerycznie rozdmuchiwane, dodała Zajączkowska. Sprawę komentował w poranku Radia Wnet poseł PiSu Mariusz Gosek.
5: Proszę sobie wyobrazić zespół 100 prokuratorów, takiego w historii III RP Rzeczypospolitej Polskiej, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie mieliśmy. Są zespoły 4, 5, 6, 7 osobowe, które zajmowały się ściganiem wielkiej przestępczości, na przykład takiej jak mafię VAT.
6: Powiedział absolutnie też, życzę wam, żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej.
5: Ale w jaki sposób ma wejść do NATO kraj, który kultywuje Banderę, Szuchewycza? No przecież to byli ludzie, którzy wyrzynali to. Przepraszam, no jest poranek, ale dosłownie Polaków.
0: Mateusz Lorek, syn posła PiSu Grzegorza Lorka, został prezesem spółki komunalnej w Bychowie pod Lublinem. Propozycję pracy otrzymał od burmistrz z PiS, który nie przeszkadzał jego młody wiek i niewielkie doświadczenie, informuje Radio Wnet. Lorek junior w czerwcu 2024 roku wszedł do zarządu bychowskiego przedsiębiorstwa komunalnego jako wiceprezes. Miał wówczas 27 lat i był niedługo po studiach prawniczych. Po kilku miesiącach został prezesem. Pracowałem z panią burmistrz przy różnych projektach, zanim wygrała wybory. Miałem odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Przyjąłem ofertę, chociaż nie była intratna, mówi Mateusz Lorek. Spółka zajmowała się obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej, wywozem nieczystości i usługami budowlanymi. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o utrzymanie niższych cen paliwa także po 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku ceny będą nieznośnie wysokie, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek.
1: Jeżeli zdejmą 1 września tą tak zwaną osłonę CPN-u, to można sobie wyobrazić 95 po 8 zł. Także tutaj trudno nawet o apel, to jest wręcz oczekiwanie bezwzględne do tego, żeby osłona dla polskich kierowców była utrzymana. Najlepiej gdyby z projektu skorzystali Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Przemysława Czarnka. To nie może zakończyć się z dniem 31 sierpnia, bo uderzenie będzie jeszcze większe niż to, które było w okresie wakacyjnym, nie mówiąc jak wystymuluje to również poziomy inflacyjne.
0: Dzisiaj cena maksymalna detaliczna benzyny 95 na stacjach to 6,57 zł za litr, a oleju napędowego 7,61. Maksymalne ceny paliw obowiązują do końca sierpnia.
7: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 22 stopni, w Krakowie do 17, we Wrocławiu do 22, a w Białymstoku do 21. To były wiadomości, a teraz wiadomości sportowe.
8: Wiadomości sportowe.
9: Dzień dobry, Grzyko. Kamil Grabara, bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, będzie nowym zawodnikiem Juventusu Turyn. Włosi doszli do porozumienia z VfL Wolfsburg w sprawie transferu. Reprezentant Polski przyleci do stolicy Piemontu, gdzie przejdzie testy medyczne, dogranie ostatnich szczegółów i podpisanie umowy. Ma to być wypożyczenie do końca tego sezonu z opcją transferu definitywnego. Polak ma rywalizować o miejsce w bramce starej damy z Guillermo Vicario. Tymczasem Adam Buksa, reprezentant Polski, napastnik, przechodzi z bramkarza do napastnika, a więc Adam Buksa zadebiutował w hiszpańskiej drużynie Realu Mallorca. Polak przeniósł się tam z Udinese. Reprezentant Polski wszedł na boisko w 69 minucie za Adriana Fuentesa. Jego Mallorca przegrała jednak na wyjeździe 0-2 z Granadą. Była to druga kolejka drugiej ligi hiszpańskiej. Reprezentantki Polski w siatkówce pań wygrały drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazy grupowej. Tym razem podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Łotwę 3-1. Wygrały z Węgierkami. Europy organizowane są wspólnie przez Turcję, Czechy, Szwecję i Azerbejdżan. Polki w fazie grupowej rozgrywają swoje mecze w Stambule. I to był trudny mecz z Łotyszkami. Pierwszy set wygrany do 19, drugi przegrany 23-25. Ostatnie bardzo zacięte, w tym ten decydujący, bardzo dramatyczny. Punkt za punkt, Polki 26-24. Tym razem mniej skuteczna była nasza wielka gwiazda Magdalena Stysiak, ale nasze grały na lewe skrzydło, gdzie znakomicie grały Monika Lempkowska, Martyna Czerniańska. W kluczowym momencie asem serwisowym popisała się Maja Koput i dała nam prowadzenie. Mimo to decydowała gra na przewagi. Tam Łotyszki zaatakowały w siatkę. Nasze zwycięstwo stało się faktem. Polki zdobyły 99 punktów, o 9 więcej od rywalek, w tym 64 punkty po ataku. Kolejny mecz biało-czerwone rozegrają dziś o 18:00. Polska-Słowenia. Jeszcze wiadomość tenisowa. Kamil Majchrzak prowadził już 4-1 w pierwszym secie, ale jego rywal Benjamin Bonzi zdobył 7 gemów z rzędu. Działo się to w drugiej rundzie turnieju ATP 250 w Winston-Salem. Francuz pokonał Polaka 6-4, 7-6 w bardzo zaciętym tiebreaku. Polski tenisista zamierzał odbudować się przed US Open po niepowodzeniach w Montrealu i Cincinnati. Zajmuje teraz w rankingu 72 miejsce. Jego rywal z Francji to 109 rakieta świata, ale oczywiście nie ranking decydował tutaj o zwycięstwie. Natomiast mamy nadzieję, że wszyscy nasi tenisiści i tenisistki oczywiście będą w znakomitej formie na US Open, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Jeszcze jedna informacja piłkarska, taki postscriptum do wiadomości o naszych transferach, ale to naprawdę wspaniale jest przeczytać i powiedzieć Państwu, że Kamil Grabara będzie piłkarzem Juventusu Turyn. To zawsze wielka sprawa. Tym bardziej, że to jest reprezentant Polski, rywalizujący o pozycję numer 1 w kadrze trenera Jana Urbana. Dobrze też jest na pewno powiedzieć, że Adam Buksa wszedł, zadebiutował Real Mallorca, Udinese. No myślę, że to już wybór Adama Buksy, Liga Hiszpańska, zawsze wspaniała, mimo że może być drugą ligą, ale grać w Hiszpanii na pewno jest wielką sprawą. Natomiast Liga Angielska i tutaj zamknięcie pierwszej kolejki angielskiej Premier League, derby południowego Londynu, gdzie Fulham przegrywa z Chelsea 2-3, a więc wielkie wydarzenia, wspaniałe emocje. Teraz to wszystko oczywiście mecz reprezentantek Polski z Słowenkami. To jest godzina 18 dzisiaj, ale to jest faza grupowa. Nasze zawodniczki jeszcze przecież rozegrają inne mecze. Później zagrają z rywalkami z Niemiec i na pewno Stefano Lavarini różne rozwiązania będzie brał pod uwagę, tym bardziej, że właśnie jest absolutnie kapitalny wachlarz składu. A więc jeśli nawet Magdalena Stysiak zagrała nieco, może nie słabiej, no po prostu jej ataki nie były tak skuteczne jak zazwyczaj, to miała wsparcie w koleżankach i oby do wielkiego finału, bo to jest jeszcze taka informacja, że mistrzynie Europy mają bezpośredni awans zagwarantowany na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Autopromocja.
12: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: No przecież jak to jest? Dlaczego?
3: Żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
5: A żebyś wiedział.
0: Żebyś wiedział.
6: Dzień dobry, Stanisław Bukowski. Jak co dzień. I tak jeszcze do 7 włącznie września oczywiście. Drugi dzień festiwalu Chopin i jego Europa. Już mamy za sobą w Filharmonii Narodowej. Sala wypełniona w zasadzie do ostatniego miejsca. Wczoraj inauguracja, więc wypada być i dzisiaj, znaczy mówię o poniedziałku. Występuje laureat konkursu chopinowskiego. Cóż, że dla pewnej ilości laureat kontrowersyjny, a jeśli ktoś wygrał konkurs chopinowski, to jest nasz i kochamy go równie gorąco, co niegdyś Adama Harasiewicza czy Zimmermana. A odium niechęci niech spadnie na nieszczęsne jury, jak to zwykle bywa. Wczorajszy występ Erika Lu z towarzyszącą mu symfoniczną orkiestrą z Montrealu zapamiętam jako niezwykle udany. Koncert e-moll zabrzmiał wzorcowo, jednocześnie artysta nie zrezygnował z indywidualnego podejścia do formy. Znakomicie zastosował rubato, zagrał pięknym dźwiękiem, nie forsował dynamiki ani tempa. Choć Erik Lu to nie młodzieniaszek, 28 lat, przypominam. Pamiętamy go przecież nie tylko z ubiegłorocznego 19 konkursu, ale i z konkursu 17, gdzie zajął 4 miejsce. Tylko, mówię w cudzysłowie, bo ambicja i przekonanie o własnej wartości artystycznej kazały mu przystąpić po 11 latach do sprawdzenia się z większości młodszymi konkurentami. No i wygrał. Po wczorajszym występie jestem pewien, że słusznie. W czasie konkursu brakowało mu swobody, spontaniczności. Grał tak, jakby nie używał swoich wszystkich atutów, ale aby zaspokoić oczekiwania większości jurorów. Tak, aby zdobyć największą ilość punktów. I choć w sztuce nie są ważne punkty, to widocznie statystyka ma swoje znaczenie. Tym razem nic go nie ograniczało, nie blokowało. Wystąpił artysta wyzwolony ze swoją wizją dzieła. Wizją, która w jego realizacji zachwyciła. A na początku Wyspa Szczęścia Claude'a Debussy'ego. Utwór krótki, ale skrzący się pomysłami, jak to u tego kompozytora bywa. Niegdyś wymieniany jako jeden z ojców nowej muzyki, jeden z trzech awangardzistów ówczesnych przełomu XIX i XX wieku wraz ze Strawińskim i Schönbergiem, szybko został uznany za czcigodnego klasyka. Tymczasem jego pomysłowość, stosowanie nieoczywistych środków formalnych zadziwia po dziś dzień. Piękna muzyka człowieka, który w swoim czasie był przedstawicielem najlepszych wartości francuskiej kultury. Przyjaciel malarzy, literatów, filozofów, dramaturgów. Przyjaciel malarzy jak Watteau, Turner, no może nie przyjaciel, ale wielbiciel w każdym razie, ale przyjaciel Metternicha, Prusta, Valeriego, Mallarmé. Danuccio nazwał go Claude de France. No więcej dodać nie ma, bo to taki szczyt kultury francuskiej, który był przedstawicielem po prawie 150 latach. No cóż, na zakończenie usłyszeliśmy wybitne, rozbudowane dzieło Ryszarda Straussa. Poemat symfoniczny Życie bohatera z 1898 roku. Miał wówczas 34 lata. Claude Debussy powiedział o nim już wspomniany i który

kompozytora, przynajmniej tak przyjęło się mówić i uważać. I choć on powiedział Romeo Rolandowi, że nie jestem bohaterem, nie mam niezbędnej siły. To cytat był. To od początku do dzisiaj są tacy, którzy zarzucają megalomanię. Tymczasem Strauss przedstawia cały świat, jego ciemne i jasne barwy. Humanizm, ciepło i humor. Choć w złym wykonaniu łatwo jest o pompatyczność, a nawet pewną wulgarność, ale nie w wykonaniu orkiestry z Montrealu. Żadne zachwyty i peany nie będą przesadne, gdy słuchaliśmy Montrealczyków przez dwa kolejne wieczory. A co nam pozostało? No posłuchać nagrań Berlińczyków z von Karajanem, Wiedeńczyków z Scholtym, a przede wszystkim Rudolfa Kempa z Drezdeńczykami z 72 roku, z 1972 roku. To tyle miałbym do powiedzenia o wczorajszym wieczorze, bo nie dość zachwytów nad orkiestrą z Montrealu. Rzadko się słyszy tego typu wykonania. Bardzo rzadko. No, w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, prawie nigdy, jak powiedział mój sąsiad z fotela Filharmonii Narodowej, nie podam jego nazwiska, bo wtedy miałby, powiedzmy co, w cudzysłowie pozamiatane u polskich orkiestr, to powiedział, to dobrze, że Polacy nie wykonują tego dzieła. No wiemy, co się za tym kryje. No, a dzisiaj Andreas Schiff, recital Andreas Schiffa. Jak zwykle, ostatnio, tajemnica. Tajemnica, czego posłuchamy, a dowiemy się tego z zapowiedzi i komentarzy wygłaszanych ze strady przez samego pianistę. Mam 70 lat i mogę sobie na to pozwolić, podobno mówił artysta. To tyle o wczorajszym dniu i zapowiedź tego, co będzie dzisiaj w Filharmonii Narodowej na kolejnym, trzecim już koncercie Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Europa. A teraz posłuchajmy może Erika Lu w czwartym preludium e-moll, op. 28.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Traczy, za konsoletą Tomasz Rosłon. Godzina 9.27. Dziś 25 sierpnia i dziś dwa słowa, które w tej audycji nam się przydadzą. Fiakier, czyli dawne określenie dorożkarza, osoby powożącej dorożką konną, i fasiąg, czyli tradycyjny czterokołowy pojazd konny, inaczej wóz góralski, używany głównie na Podhalu do przewożenia turystów. A dlaczego te dwa słowa? No a to dlatego, że w sierpniu tego roku zaostrzył się spór o wykorzystywanie koni do przewozu turystów na trasie do Morskiego Oka. Aktywiści związani z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt, w skrócie DIOS, organizowali na trasie protesty i właśnie o tym, co dzieje się na trasie do Morskiego Oka, o co chodzi w tej całej dyskusji dotyczącej wykorzystania tych powozów konnych do przewozu turystów, co w związku z tym się wydarzyło. O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi po godzinie 9.45 ze starostą powiatu zakopiańskiego, ale wcześniej mamy połączenie z lekarzem weterynarii z Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Państwu bardzo dobrze znany gość, rozmówca redaktora Konrada Mędrzeckiego, pan Maciej Perzyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No i mamy tak naprawdę z pierwszego źródła informacje, bo pan na miejscu w trakcie tych protestów był.
4: Tak, byłem jako takie zaplecze merytoryczne policji zabezpieczającej protest, co podkreślam w rozmowach różnych i tutaj też podkreślę ukłon i chylę czoła policji, że pilnuje takich rzeczy, czy zabezpiecza. Nie wiem, czy to wymuszone przez agresywne trochę działania organizacji protestujących, czy jakby organiczny rozsądek policjantów, ale fajnie, że pomyśleli o lekarzu weterynarii i gdzieś tam za pośrednictwem fiakrów pani, którą też a propos właśnie praw zwierząt, ochrony zwierząt i różnych takich działań parlamentarnych poznałem, odezwała się do mnie, czy miałbym termin i mógł podjechać. I podjechałem i bardzo się cieszę, bo temat znałem właśnie z drugiej ręki, czy jeszcze z czasów dziecięcych, tam podróżując tym fasiągiem, czy potem już wczesnych rodzicielskich, podróżując z moimi małymi dziećmi takim fasiągiem, czy z zaplecza weterynaryjnego. Ale miałem teraz możliwość przyjrzenia się stawce koni, które w ciągu jednego dnia roboczego tam pracują. Tych koni jest tam około 300, które mają licencję, ale i to nie znaczy, że ich tyle pracuje. To jest też dużo mniej tych koni, dziennie pracuje. I miałem okazję i porozmawiać z góralami, i przejrzeć uprzęże, i te pojazdy. Także faktycznie z pierwszego źródła ta informacja jest ciekawsza i dla mnie.
3: I co z niej wynika? Jaki jest rezultat? Co pan zobaczył? Jak te konie, jak te dorożki, jak te fasiągi wyglądają? Jak pan ich stan ocenił?
4: Taki fasiąg jeżdżący do Morskiego Oka, to tak naprawdę został stworzony specjalnie na tą drogę. I on łączy w sobie kilka cech, to znaczy on musi być komfortowy dla pasażerów, musi tych pasażerów mieścić odpowiednią ilość, bo to nie jest właśnie dorożka. Dorożka to ma najczęściej ławkę na woźnicze czy fiakra, gdzie mogłoby siedzieć dwóch, powiedzmy, takich woźniców, ale to dlatego, że taka jest szerokość dorożki i tą przestrzeń, gdzie komfortowo siedzą cztery osoby, słusznych rozmiarów, a mogą siedzieć też komfortowo 6 czy 8 osób takich bardziej symbolicznych rozmiarów, bo po prostu tam nie ma tak dużo miejsca. No więc ten pasiąg jest stworzony w ten sposób, że przez środek biegnie ławka pasażerowie plecami do siebie siedzą, więc tych pasażerów może tam faktycznie zmieścić się 10, 12 czy 20 nawet mogłoby się zmieścić. Ale te fasiągi też były stworzone po to, żeby tym koniom było komfortowo ciągnąć i dlatego one mają odpowiednie koła, mają ogumienie, mają niskie opory toczenia, jak to ładnie się mówi, czyli są po prostu łożyskowane, w dobrym stanie utrzymane, ale co bardzo ważne w tych warunkach górskich i też właśnie dla komfortu pracy koni, zwłaszcza podczas zjazdu i dla bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu, wyposażone są w hamulce. Jest taki hamulec trochę analogiczny do hamulca używanego w samochodach, czyli obsługiwany nogą podczas zjazdu. Ten tutaj pedał hamulca znajduje się na mocowaniu dyszla. Dyszel to jest ten taki drąg pośrodku między końmi, który umożliwia koniom oddziaływanie na kierunek jazdy, czyli skręcanie przedniej osi pojazdu. Więc tam jest hamulec nożny. Ten hamulec on ma blokadę, więc można go też na postoju zaciągnąć. Niektórzy mówią o nim, że jest wtedy nożnoręczny albo postojowy. I na tylnej osi jest hamulec, który się reguluje taką korbką, no korbką w sumie wystającą z siedziska obok woźnicy i przez określoną liczbę obrotów stawia się stopień docisku tarczy hamulcowej, przez co można go ustawić w taki sposób trwały, nie wymagający właśnie stałej pieczy i można ustawić tak to, że podczas zjazdu z góry te konie mogą nie mieć żadnego oporu albo mogą mieć lekki opór, a nie jest tak, że ten fasiąg ich goni i one muszą przed nim uciekać. I to też jest dla nich komfortowe, one nie muszą wtedy walczyć z tym fasiągiem. I to tyle o fasiągu. Natomiast co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie przekazywana, czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca.
3: Lekka to znaczy co?
4: Jestem.
3: Lekka to znaczy co? Ile te konie pracują? Protestujący mówią o całym dniu pracy. Czy pan w jakiś sposób badał te konie, widział te konie, mógł ocenić właśnie ich stan?
4: Cały dzień pracy dotyczy fiakra. Fiakr pracuje cały dzień. Konie pracują, wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać dwa kursy góra-dół. Ale też zauważyłem, że na może 1 na 10 takich fasiągów czy zaprzęgów wykonał dwa kursy góra-dół z tymi samymi końmi. Z różnych powodów, ale głównie dlatego, że górale mają po prostu dużo więcej tych koni i utrzymanie ich w kondycji do pracy no wymaga, żeby one chociaż się przeszły z tym fasiągiem wtedy, kiedy chodzą, a górale jeżdżą co drugi dzień. Czy tam są dwie zmiany, najczęściej jeżdżą co drugi dzień. A jeżeli się jakoś tam dogadają ze sobą, że w takie dni, gdzie jest większe obłożenie turystami, że wszyscy jeżdżą, no to wtedy faktycznie jeżdżą po jednym kursie. Ale albo przyjeżdżają od razu z czterema końmi, albo po zjechaniu na dół pakują konie na bukmankę, czyli na przyczepkę, wiozą je, odwożą je do stajni i przywożą następną zmianę i wymieniają te konie. Także te konie mają lekką pracę pod kątem czasu. I ja to też tak z punktu widzenia tradycji rodzinnej rozpatruję, ponieważ mój prapradziad, praszczur, był dorożkarzem warszawskim. I ta historia, pamięć w rodzinie była żywa tu po stronie taty, że on miał dorożkę, ale miał też dorożkę jednokonną, ale miał cztery konie i zmiennika, żeby dorożka mogła być całodobowa, bo koń mógł pracować tylko 6 godzin, więc żeby była całodobowa, no to te konie się zmieniały. A na dorożkarza nie było takiej normy, on mógł pracować 12 godzin, więc po prostu było dwóch, oni się zmieniali. I tutaj trochę podobnie to wygląda, czyli te konie, cały dzień pracy dla konia to jest dwie godziny, czasami trzy godziny, może z postojami, to jeżeli byśmy wliczyli ten moment, kiedy on przyjeżdża i tak dalej, to przygotowanie, kiedy faktycznie stoi i je, bo te konie większość czasu spędzają przegryzając siano, co jest i zdrowe dla konia, dla ciała i umysłu, bo on się zajmuje wtedy tym. No to może spędzają tam 5 godzin, może 6 godzin, ale pracują 2-3 godziny. I to nie jest ciężka praca. To jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeżeli byśmy porównali pracę koni, powiedzmy, zaprzęganych do pracy ludzi, to jeżeli byśmy porównali może taką najczęstszą pracą, jaką konie wykonują, w tej chwili jeszcze stosownie w niektórych miejscach wykonuje się nimi zrywkę drewna. Czyli w takich obszarach, gdzie nie chcemy wjeżdżać maszynami, gdzie właśnie pielęgnujemy w jakiś sposób, taki bardziej naturalny sposób pielęgnacji lasu czy pozyskiwania drewna, wykonuje się zrywkę drewna końmi. I wtedy do lasu wjeżdża zaprzęg konny, para koni na płaskim, w górach to raczej pojedynczy koń, bo z góry to te grawitacja trochę drzewu pomaga, a dwa, trzeba najczęściej manewrować, ten koń musi być mądry, musi być dobrze ułożony i musi być mądry. Trudniej jest zarządzać zespołem wtedy, więc jeden koń. To jest taka praca, powiedzmy, ja bym porównał do pracy górnika, czyli taka górnika, może budowlańca, czyli taka najcięższa praca fizyczna, jaką wykonują ludzie, ale normalnie mogą wykonywać to przez tam cały dzień pracy, 8 godzin, ile tam potrzeba, ale to jest ciężka praca. Natomiast ta praca, którą one tutaj wykonują, te konie, z takim obciążeniem, z takim wozem, przy takim nachyleniu i przy takim utrzymaniu asfaltu, ja bym ją porównał do pracy wiejskiego listonosza, który na rowerze rozwozi listy. I to też już jest teraz trochę obraz archaiczny, bo większość tych wiejskich listonoszy przesiadło się na samochody. Może jest trochę komfortowe, jest to dla nich bardziej, właśnie w lato się nie pocą, a w zimę nie marzną, a trochę może dla kondycji i zdrowia gorsze. No a te konie wykonują taką pracę z obciążeniem porównywalnym do listonosza i jeżeli weźmiemy normy z publikacji dotyczących transportu konnego, to faktycznie wykonują około 30% tego, co by mogły. Nawet jeżeli by wykonywały tą pracę faktycznie przez 8 godzin, to tak naprawdę to jest 1/3 tego, co mogłyby komfortowo przez wiele lat bez zagrożenia dla swojego zdrowia i przeeksploatowania wykonywać. A normy te były ustalane w czasach, kiedy koń był podstawą transportu, bo to jest taka publikacja polsko-prądzyńskiego Transport Konny gdzieś tam z 56 roku i wtedy koń był jeszcze realnym elementem gospodarki, tak? Więc one były w taki sposób użytkowane, żeby tych środków chyba trwałych, to trzeba wtedy nazwać, w takim przedsiębiorstwie nie tracić i nie trwonić.
3: No, a jednak są i ci protestujący posługują się zdjęciami, przykładami o tych koniach, które na tej trasie ponoć padły. Czy pan czytał coś na ten temat, dowiadywał się o tym, ile jest w tym prawdy, z czego to wynikało? Czy naprawdę jest tak, że te konie na tej trasie są przemęczone i po prostu padają?
4: Nie ma w tym w ogóle prawdy. I to jest to totalne naciągactwo i fake news, nie wiem, misinformacja, dezinformacja. Dlaczego? Przez te ostatnie 20 lat czy 30 lat, powiedzmy 15 czy 20, niech będzie, bo to są chyba te trzy przypadki, kiedy koń stracił życie, to są te 15 lat. To są trzy konie, które straciły życie, które dwa faktycznie padły na trasie. Padły, to jest ładniejsza forma słowa zdechły, czyli zginęły. I jeden, który został poddany eutanazji, czyli dobity. I z tych trzech koni, jeden koń doznał pęknięcia tętniaka aorty. Jak ludzie dorośli w dzisiejszych czasach przy przepływie informacji wiedzą, że jest to zjawisko rzadkie, niediagnozowalne nawet u ludzi. Jeżeli diagnozujemy tętniaki, to najczęściej przypadkowo i praktycznie nie umożliwiając jakiegokolwiek ratunku. Człowiek wykrwawia się do wewnątrz, czy w tym wypadku koń, błyskawicznie. I to był koń, który kilka tygodni wcześniej przeszedł badania wysiłkowe dotyczące tętna i przeszedł je bardzo dobrze, prowadzone przez tam pod kierownictwem zespołu z udziałem pana doktora Tischnera z Akademii Rolniczej w Krakowie. I ten koń przeszedł badania okresowe i wszystko wyszło dobrze. I u ludzi, którzy mają te dniaki, też badania wydolnościowe czy EKG wchodzą dobrze. I to był jeden koń. Drugi koń to był przypadek ostrej kolki. Kolka to znowu wszyscy, którym konie są w jakiś sposób bliskie, czy użytkują je, czy posiadają, czy mają do czynienia, wiedzą, że kolka to jest taka lęk właściciela konia. Czyli to są choroby z rejonu układu pokarmowego, a jak się śmieją już studenci weterynarii i lekarze weterynarii, układ pokarmowy konia jest tak skonstruowany, że musi się coś zepsuć. On ma parę miejsc, w których szersze jelita przychodzą węższe, parę miejsc, gdzie się te przejścia skręcają. Ma taką formę ujścia przełyku do żołądka, że koń nie może beknąć, więc jak mu się nagromadzą gazy, to już ma kolkę, że może pęknąć w takiej sytuacji żołądek i tak dalej, i tak dalej. Akurat są specyficzne cechy anatomiczne w układzie pokarmowym konia, które go usposabiają do tych chorób tego obszaru i kolki. I jeżeli mamy ostrą kolkę, to czasami ona może zaatakować nagle. Czasami to może być jakiś głupi powód właśnie z tego typu, że koń gdzieś tam złapał listka czy coś dostał od turysty. I kolki bywają operacyjne, że nie da się inaczej konia uratować, tylko zabiegiem chirurgicznym, a bywają takie i to u nas na katedrze czy na szpitalu w drugim końskim warszawskim w Służewcu te kolki trafiają. Bywają takie kolki, że mimo otwarcia konia okazuje się, że fragment jelit jest martwy albo dochodzi do wstrząsu. I tu był taki przypadek, ostra kolka, koń padł. A trzeci przypadek, uwaga, to był związany w ogóle zdarzenie losowe. Znaczy zjeżdżający na pusto już fasiąg z góry minął się, albo może z tym fasiągiem minął się dość nisko lecący śmigłowiec Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I konie się spłoszyły. Spłoszyły się, odskoczyły, jeden z koni przeskoczył przez barierkę, spadł tam ze skarpy, leżał do góry nogami, woźnica poniósł obrażenia, woźnica też tam starał się te konie ratować, woźnica trafił do szpitala, a konia trzeba było niestety trzeba było uśmiercić z przyczyn humanitarnych na miejscu. To są trzy przypadki śmiertelne na trasie do Morskiego Oka. W ogóle nie związane z przeciążeniem i podkreślam to, przy takim obciążeniu jak teraz jest, one mogłyby być większe. W mojej ocenie te konie spokojnie mogłyby 20 osób wozić przy takim układzie wjazdów, kiedy mają jeden, maksymalnie dwa kursy w górę. Nie ma z tym żadnego problemu. Trochę niepotrzebnie dali się według mnie fiakrzy czy górale zapędzić jak taką nagonką medialną, ale też trzeba tutaj niestety powiedzieć, że media no, grają na bębenku organizacji patoprozwierzęcych, które taką nagonkę robią. A akurat i ta organizacja i poprzednia, one często no, grają nie fair, czyli grają na zbiórki, na wzbudzanie litości właśnie w mediach społecznościowych przez takie czy inne przedstawianie zwierząt. Zwierząt, które czasami są zdrowe, tylko na przykład stare. I przedstawiając starego konia, który nie będzie w doskonałej kondycji nigdy, bo już zęby zjadł. Staro zęby nie jest w stanie uzyskać tyle pokarmu, czy po prostu ma zmiany starcze w uniesieniu. Czy przedstawiając starego psa, który no, wygląda po prostu jak stary pies. Budują zbiórki, budują różne historie po to, żeby się właśnie malować na zbawicieli świata. A no, z bliska to niestety wygląda dużo gorzej, a cierpią na tym najczęściej normalni, uczciwi ludzie, właściciele zwierząt i niestety też te zwierzęta.
3: To jeszcze ostatnie pytanie z prośbą o krótką odpowiedź. Co w takim idealnym świecie według tych organizacji prozwierzęcych, co wtedy z takimi końmi miałoby się dziać? Bo to są koń podhalański, to jest koń, który jest z tego co rozumiem stworzony do pracy. Co on miałby robić? Czy on ma się wtedy czym zajmować?
4: No w idealnym świecie konie te mają galopować po pastwisku. Przy czym, uwaga, te konie, które ta organizacja też tam w jakiś sposób w cudzysłowie ratowała czy pozyskała, No, zostały, nie wiem, czy wydzierżawione, czy przekazane. Część z nich była wydzierżawiona, przekazana, czy sprzedana do szkółek jezieckich. Tak? Czyli to są organizacje, które zawsze idealnie ratują nie swoje zwierzęta. A ja jeszcze jako lekarz weterynarii wiem i zwracam uwagę szanownych państwa na to, że zwierzę, które nie pracuje, czy nie produkuje, czy jest na pastwisku, ono jest też poddane różnym zdarzeniom, które później wymagają często interwencji weterynaryjnych. Czy są to zdarzenia pogodowe, czy są to poślizgnięcia, czy są to wbiegnięcie na ostry przedmiot, jakiś patyk, czy rozbicie się ogrodzenie, czy w końcu, tak jak teraz jestem w takim regionie, powiedzmy w związku z drapieżnikami naszymi dużymi, czy właśnie ataki drapieżnicze. Czyli zwierzę, które pozostaje na pastwisku, akurat w naszej pięknej, przyrodniczo rozwiniętej Polsce, dość często ulega atakom drapieżniczym, czyli jest najpierw zgonione, przestraszone, później pogryzione, czasami zabite, często poranione. I znowu wtedy, czy to jest wina właściciela, w oczach organizacji byłaby wina właściciela, bo zostawił zwierzę na pastwisku, ale z nim nie spał. Także nie należy dawać się zagonić w taką narrację organizacji, które mają swój interes w budowaniu określonego wizerunku, to jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, te konie na morskie oko chodzące, ciągnące te fasiągi są w żaden sposób nieprzeciążone, one pracują na ćwierć gwizdka i spokojnie można je użytkować nawet bardziej. Trzecia rzecz, to jest bardzo wartościowy proces kulturowo, czyli to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Użytkowanie koni, sprzęganie ich, też w jakiś sposób pielęgnowanie zasobu wiedzy strategicznej na wypadek, nie wiem, zdarzeń losowych, takich czy innych kryzysów. Pamiętajmy, że jest to nadal siła pociągowa, a ludzi, którzy umieją takie konie układać, umieją nimi powodzić, umieliby nimi pracować jak normalne źródło transportu, w skali kraju mamy już bardzo niewielu. Tak? Tutaj jeszcze się nam ich trochę zostało i należy, w mojej ocenie, poddać to zjawisko realnej, konsekwentnej ochronie i elementem tego powinno być zarówno ochrona tych górali i tej pracy, którą one tam wykonują, jak i szersza ochrona zaprzęgowego użytkowania koni, a słuchaczy Radia Wnet zachęcam, żeby dołożyli swoją cegiełkę do tego i żeby właśnie tam pojechali na tą trasę do Morskiego Oka i nawet jeżeli mają doskonałą kondycję, to żeby raz na jakiś czas się po prostu tym fasiągiem przejechali, albo zabrali tam kogoś, żeby się tym fasiągiem przejechał, sami mogą wyjść na górę, jeżeli mają potrzebę treningu. Natomiast, żeby w ten sposób dołożyć się do finansowania zjawiska, jakim jest użytkowanie pociągowe koni, bo takie użytkowanie, jak się odbywa na trasie do Morskiego Oka, to jest te najlepsze z najlepszych, najbardziej przemyślane, najbardziej dopracowane. W anglosaskiej literaturze naukowej byśmy to określili jako state of art, czyli w prostym przekładzie dzieło sztuki.
3: O czym powiedział Maciej Perzyna, Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, lekarz, weterynarz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: To my przez chwilę posłuchamy utworu Fiakier Jany Danek i zaraz wracamy do rozmowy dotyczącej transportu na Morskie Oko.
5: Na miasto spłynął cień, ulicami fiakier toczy się. Człapie koń, klap, klap, za

0: Człapie konik klap, klap, klap, a dorożkarz smoka ptak, jadąc myśli sobie, że dziś dla fiakrów czasy są złe.
1: My mamy połączenie ze starostą tatrzańskim, panem Andrzejem Skupieniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Właściwie poprawnie jest
1: Skupniem. Tak jest, wiedziałam, że to się wydarzy. Andrzej Skupień, starosta tatrzański, z nami na łączach. Dzień dobry, panie starosto. To proszę powiedzieć, co się wydarzyło w ostatnich dniach i co wyniknęło z tych protestów, które były organizowane przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Było też spotkanie w starostwie i co zostało ustalone, czy jakie są konkluzje?
2: Szanowni Państwo, spotkanie oczywiście było, ale ono zakończyło się wielką awanturą i ponieważ tutaj bardzo się różnimy, jeżeli chodzi o podejście do tej sprawy. Państwo przyjechali tutaj obrażając wszystkich naokoło nas, urzędników, tutaj naszych mieszkańców i żądają bezwzględnie zakończenia tego transportu na tej drodze, podnosząc, że to oni sami zorganizują ten transport i wprowadzą tam fasiągi, bo oni też mają prawo. I nie przyjmują do wiadomości, że ten transport przechodzi od ponad roku pewne transformacje. Już w ubiegłym roku podczas spotkania tutaj z panią minister Pauliną Henik-Kloską oraz przedstawicielami Tatrzańskiego Parku Narodowego, gminy Bukowina Tatrzańska, jak i starostwa powiatowego, bo droga jest powiatowa. Ustaliliśmy pewną modyfikację jako model docelowy, czyli skrócenie tej trasy do wodowrotów Mickiewicza i zastąpienie tej drugiej części busami elektrycznymi. Te decyzje skutkują tym, że obecnie Tatrzański Park Narodowy jest w trakcie przetargu na te busy, a my będziemy we wrześniu prowadzić pilotaż taki, jeśli chodzi o pierwszą część trasy. To oczywiście było porozumienie, które wszystkim stronom wtedy się nie za bardzo podobało, bo oczywiście ogranicza i też możliwości zarobkowania fiakrów, a przecież te konie trzeba utrzymać rodziny. To jest zdecydowanie ze szkodą dla nich, dlatego też uzgadnialiśmy, że będzie pewna partycypacja w tej drugiej części, czyli wspólny bilet by był tak skalkulowany, żeby wozacy mieli troszeczkę rekompensaty za ten transport. Stąd też uważam, że te ograniczenia, które były od tego czasu wprowadzone, czyli ograniczenie ilości ludzi na wozie. Do góry jedzie 10 osób, a ciągną dwa zdrowe konie, a na dół 13. Te konie są na Palenicę Białczańską zawożone traktorami. Nie idą tam. Wyjeżdżają do góry tylko dwukrotnie w ciągu dnia, mając długą przerwę w górze na odpoczynek i naprawdę nie są te konie przeciążone, są pod stałą kontrolą weterynaryjną, więc życzyłbym każdemu, żeby był tak wnikliwie przebadany, jak te konie, które
1: no to
2: tam pracują.
1: Jeśli nie chodzi o dobrostan zwierząt, też przed chwilą rozmawialiśmy z lekarzem weterynarium, że te zwierzęta, że te konie są zdrowe, są przebadane, pracują w dobrych co najmniej warunkach. Niektórzy twierdzą, że nawet i lepszych, że jakieś ograniczenia już ze strony państwa i tak zostały wdrożone. To o co w takim razie chodzi według pana starosty? W czym jest rzecz, co mają dać, co mają na celu te protesty?
2: Ze zdumieniem usłyszeliśmy, że państwo sami chcą wprowadzić własny system na tej drodze i że mają już rozwiązania, pewnie jakiegoś sponsora do tego, więc no, tego akurat nie widzimy, ponieważ słysząc, że Tatry są całego narodu, a nie nasze, ja zwróciłem grzecznie uwagę, że owszem, są dobrem narodowym. Od kiedy został powołany Tatrzański Park Narodowy ponad 70 lat temu. Ale przypomnę, że odbyło się to w atmosferze krzywdy naszej. To było rozwiązanie wtedy prowadzone siłowo. Wiemy, jakie wtedy były czasy tak zwanej komuny, prawda? Tutaj nie liczono się miejscowymi, więc czy nam się to podobało, czy nie, te ziemie zostały wywłaszczone, część osób honorowo nie zabrała pieniędzy, więc tam funkcjonują osoby, których rodziny straciły te grunty, więc pewne moralne prawo mamy na to, żeby to oni właśnie tam funkcjonowali, a nie przypadkowe osoby skądś, które uważają, że mają takie same prawo. Co do zasady, ta droga jest drogą zamkniętą od Palenicy, tam gdzie jest szaban, to jest droga zamknięta, dopuszczona tylko dla ruchu właśnie tego transportu konnego oraz do koniecznego transportu, do obsługi schroniska, służb ratunkowych i poprawy zabezpieczenia drogi i bezpieczeństwa na tej drodze. Także to mamy od lat już tutaj poukładane i naprawdę, jeżeli ktoś przyjedzie oczernianiem i krzykami, chce to zmieniać, to będziemy tutaj stanowczy.
1: I rozumiem, że DIOS w trakcie tego spotkania w starostwie zgłosił w ogóle chęć prowadzenia takich przewozów. Rozumiem, że mowa o tych fasiągach, o elektrycznych fasiągach.
2: Tak. Przywiózł za sobą zresztą pana, który reprezentował producenta tego fasiąga.
1: Czyli rozumiem, że te e-fasiągi już są wyprodukowane, one są gotowe, one gdzieś funkcjonują?
2: Jeden, który tutaj ten, natomiast ja nie jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu w sensie możliwości technicznych, ale my musimy być konsekwentni w stosunku do tego, cośmy tutaj z ministerstwem, z Tatrzańskim Parkiem Narodowym podpisali rok temu, a to rozwiązanie opierało się nie na e-fasiągu, tylko na busach elektrycznych, które są w trakcie zakupu. Stąd też dewagowanie na temat tej formy w tym momencie jest bezzasadne.
1: Na jakiej zasadzie w ogóle mógłby taki DIOS złożyć, czy dostać taką możliwość prowadzenia przewozu na tej trasie?
2: Ja tego nie widzę.
1: Pan tego nie widzi, ale rozumiem, że sprawa nie jest zamknięta. Była informacja, czy doszło do zdarzenia, do podpalenia samochodu DIOS-u, którym oskarża górali. Gdzieś tam w filmikach, że to górale podpalili. Państwo z kolei, pan złożył zawiadomienie do prokuratury. Jak wygląda teraz sytuacja? Co teraz dalej się dzieje na tej linii? No konflikt. Tu nie można chyba inaczej tego nazwać.
2: Rzeczywiście emocje, zwłaszcza z tamtej strony, są duże. I sposób prowadzenia tej dysputy skandaliczny. Natomiast jeśli chodzi o podpalenie tego busa, to trwają postępowanie policji, która wyjaśni, jeśli jej się uda, kto faktycznie podpalił tego busa, bo oczywiście chodzą tutaj dwie wersje, że z jednej strony, że to ktoś postronny, z drugiej strony, że być może jest to prowokacja samego DIOS-u, że jest to element scenariusza. Tego nie wiemy, ponieważ nie doczekaliśmy się na razie oficjalnego komunikatu policji. Na to czekamy. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś konkretnego. Natomiast zastanawiającym jest fakt, że w momencie, kiedy doszło do pożaru i zamiast ratować, już była ogłoszona zbiórka na sumę bardzo wielką, przekraczającą oczywiście straty, które okazuje się nie są takie duże i rzeczoznawca to oceni. Od tego są też ubezpieczenia, żeby to zabezpieczać. Także to wszystko jest bardzo grubymi nićmi szyte.
1: A panu jaki się obraz w takim razie maluje? Co tu się ma wydarzyć? Do czego dąży DIOS?
2: Odnoszę nieodparte wrażenie, że tu nie chodzi wcale o dobrostan naszych koni, tylko o nagłaśnianie, kreowanie konfliktu, nagłaśnianie swojej organizacji i uzyskiwania z tego dużych pieniędzy.
1: O czym powiedział starosta tatrzański Andrzej Skupień. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie, a jeszcze zapytam się, czy pan takim fasiągiem jeździł?
2: E-fasiągiem?
1: Nie, normalnym.
2: Nie. Normalnym oczywiście, to jest element naszej kultury poza transportem na drodze do Morskiego Oka. Do Morskiego też jechałem, kiedy była uroczystość 150-lecia tego transportu. To symbolicznie wyjechaliśmy tam do góry z gośćmi tej uroczystości. Natomiast na co dzień tak jeździmy na wesela, na różnego rodzaju uroczystości nasze, ponieważ ten transport żyje również w naszej codziennej kulturze.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 10:01, to znaczy, że czas na serwis informacyjny, a być może z kimś z DIOZ-u porozmawiamy. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt brzmi jak państwowa organizacja. Nie jest to państwowa organizacja, jest to absolutnie fundacja. Takiego maila wysłaliśmy 3 dni temu, więc żeby państwo też wiedzieli, że my bardzo chętnie drugiej strony wysłuchamy, żeby państwo sami mogli ocenić, co tak naprawdę dzieje się, jeśli chodzi o transport do Morskiego Oka. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Na tym polega rzetelność dziennikarska, a państwa wszystkich pozdrawiam serdecznie.
1: I pozdrawiamy również, może do Zakopanego się Radio Wnet uda. 10:01, 25 sierpnia. Życzę państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon i Michał Trześniewski. Serwis informacyjny.

0: Minister Waldemar Żurek powiedział, że powołał zespół 100 prokuratorów do walki z przestępstwami popełnionymi z nienawiści. Czy transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest legalna? USA ogłaszają operację gospodarczy wyrzutek przeciwko Iranowi. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że powołał zespół 100 prokuratorów, który zajmuje się przestępstwami motywowanymi nienawiścią.
2: Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści. Podjęliśmy działania niedoraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
0: Tak dużego zespołu prokuratorów do tej pory w Polsce nie było, komentował w Radiu Wnet słowa ministra Żurka poseł PiS-u Mariusz Gosek.
3: Proszę sobie wyobrazić zespół 100 prokuratorów. Takiego w historii III RP Rzeczypospolitej Polskiej, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie mieliśmy. Są zespoły 4, 5, 6, 7 osobowe, które zajmowały się ściganiem wielkiej przestępczości, na przykład takiej jak mafię VAT.
4: Powiedział absolutnie też, życzę wam, żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej.
3: Ale w jaki sposób ma wejść do NATO kraj, który kultywuje Banderę, Szuchewycza? No przecież to byli ludzie, którzy wyrzynali to. Przepraszam, no jest poranek, ale dosłownie Polaków.
0: Kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonają transkrypcji małżeństw jednopłciowych, narażą się na odpowiedzialność karną, powiedziała w poranku Radia Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi.
5: W naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego, zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. Zęby bolą, tak o wypowiedziach Barbary Mróz-Gorgoń mówił w poranku Radia Wnet wrocławski dziennikarz Marcin Tosz z portalu ujawniamy.pl.
6: Zęby bolą, po prostu mnie zęby bolą, jak słucham jej wystąpień, kiedy ona wplata te takie bełkotliwe angielskie sformułowania. Ja się dziwię, bo jak ja rozmawiałem z Basią, to ona nigdy tak ze mną nie rozmawiała. Chciałbym zwrócić uwagę, że ona ma taki status majątkowy, że ona nie musi wyłudzać pieniędzy, ponieważ ma bardzo, bardzo zamożnego męża. I z tego, co ja słyszałem, to głównie ten mąż dokłada do jej interesów.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport VEI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli tłumacząc na polski gospodarczy wyrzutek, ma ona na celu, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent porównał ją do lądowania w Normandii.
7: In the Second World War,
0: W trakcie II wojny światowej D-Day wyznaczył historyczny początek kampanii mającej na celu wyparcie wroga z jego pozycji także w innych państwach. Dzisiaj z takim samym zaangażowaniem rozpoczynamy gospodarczy szturm przeciwko irańskim finansowym powiązaniom na świecie. Naszym celem jest odcięcie źródeł, które podtrzymują ten despotyczny reżim. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. W ramach operacji Economic Outcast USA nałożyły sankcje na ponad 60 podmiotów. Besant dodał, że każde państwo otrzymało harmonogram porzucenia określonych transakcji z Iranem. Jeżeli tego nie zrobi, spotka się z sankcjami wtórnymi.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
9: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Godzina 10.12. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj dużo o polityce polskiej, o polityce niemieckiej. Także znajdzie się chwila, bo porozmawiamy po godzinie 11 z prezesem Fundacji Republikańskiej, Markiem Wróblem, trochę o tym, jak wygląda nie tylko marsz po władzę, na razie w Landach, AfD, pytanie, co będzie po roku 29, czy AfD idzie po władzę w Niemczech, ale także o propozycjach programowych, bo AfD, mimo to, że rośnie w sondażach, to raczej nie ma takiego mechanizmu, że wraz ze wzrostem w sondażach partia protestu łagodzi swój przekaz. Tutaj tego nie widać. Jest deklaracja wyjścia ze strefy euro Niemiec, jeżeli AfD będzie rządzić. Jest też deklaracja, że będzie także wyjście ze strefy Schengen, co dla Polaków, którzy jeżdżą do Niemiec, może mieć także swoje konsekwencje. Może warto będzie wtedy odnaleźć swoje paszporty, jeżeli ktoś już o nim zapomniał, że taki dokument jest potrzebny. Przed 11 Michał Karnowski o sytuacji politycznej i o tym, jakie scenariusze się wiążą, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki, plany tworzone w kancelarii premiera. No, różni dziennikarze, w tym niektóre publicystki, snują już plany, że jeżeli uda się na jesieni odbić Trybunał Konstytucyjny, to potem już prosta ścieżka do tego, aby wyrzucić z Pałacu Prezydenckiego Karola Nawrockiego, więc ta jesień będzie gorąca także pod tym względem, ale najpierw zacznijmy od wczorajszej, a dokładnie to zdaje się właściwie dzisiejszej rocznicy. Święto Niepodległości Ukrainy, świętowane w Kijowie, w innych miastach na Ukrainie, ale także w Polsce, w Lublinie zawisła flaga ukraińska przed ratuszem, a w Warszawie tuż obok naszej redakcji przed Zamkiem Królewskim duża scena, duże uroczystości, także z udziałem oficjeli polskich, chociażby pan minister Żurek, ale też ambasador Niemiec się pojawił. Na to wszystko patrzył nasz gość przy naszym w tej chwili telefonie. Historyk, publicysta Marcin Bąk, ale też youtuber od całkiem niedawna, pierwszy Krok, tak się nazywa kanał na YouTubie Marcina Bąka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam bardzo serdecznie państwa, no i witam ciebie, Łukaszu. Dwa sprostowania. Ja nie jestem historykiem, ja identyfikuję się jako popularyzator historii. Historyk to jest człowiek, który zawodowo zajmuje się badaniem, odkrywaniem dokumentów, siedzi w archiwach, przegląda dokumenty pisane i na tej podstawie stara się opisać historię. Ja raczej widzę się w roli popularyzatora historii. To jest jedna sprawa. Druga, kanał, ściśle mówiąc, nazywa się Pierwszy Krok Marcin Bąk, pisane jednym ciągiem. Jeśli ktoś chciałby na ten kanał spojrzeć, to oczywiście gorąco zachęcam. Tak patrzyłem, przyglądałem się temu, co dzieje się, co działo się wczoraj w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, co w ogóle dzieje się w ostatnich miesiącach i latach w tej naszej szeroko rozumianej polityce wschodniej.
1: Ja już nie będę w te dopowiedzi wchodził, chociaż, o ile pamiętam, dokończyłeś historię, drogi redaktorze.
2: Ja studiowałem historię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i ostatecznie pracę historyczną broniłem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Wtedy ten wydział tak się nazywał. Także mam i warsztat historyka, i pewne pojęcie o mediach, o dziennikarstwie.
1: I o politologii podobnoż. Również dobrze, to wróćmy do tematu wczorajszej uroczystości, sfinansowane w dużej mierze, jak się zorientowałem, przez ratusz miasta stołecznego Warszawy, przez Rafała Trzaskowskiego. Uroczystości, które powinny budzić w nas obawy, czy po prostu jest duża diaspora, dużo imigrantów, są też jeszcze uchodźcy wojenni, no to na cóż się oburzać? Niech sobie zrobią festyn, Polacy na wyspach też robią festyny, czy jednak to jest coś więcej?
2: Ja myślę, że w ogóle stawianie takiego pytania nie jest do końca trafione, bo czy budzić obawę? My Polacy jako naród powinniśmy raczej występować asertywnie wobec wszelkich wyzwań, nie traktować czegoś jak problem, tylko jako wyzwanie do rozwiązania i ustawianie się w takim położeniu, czy powinniśmy się bać. No jak się ktoś boi, to już przegrał. Tak? Życie rzuca nam pod nogi różne kłody, w przeszłości też rzucało i raczej powinniśmy popatrzeć na to w ten sposób, tak, wyzwanie. No, mamy państwo, które z nami graniczy na wschodzie, które toczy w tej chwili ciężką wojnę, piąty rok, z innym państwem, będącym od kilkuset lat śmiertelnym zagrożeniem dla naszego bytu narodowego, tak mam tu na myśli Rosję. Ta wojna kiedyś się skończy i jakieś relacje trzeba będzie sobie poukładać, zarówno z Ukrainą, jaka ona będzie po tej wojnie, bo tego jeszcze nie wie nikt, myślę, że łącznie z Ukraińcami, i także z Rosją, bo Rosja jakaś będzie. Niektórzy mówią, no tam się rozpadnie. No może się rozpadnie, może się nie rozpadnie.

0: W 2001 roku, tak, Ukraińcy wypowiedzieli się na temat tego, że pragną żyć w niepodległym państwie, w niepodległej Ukrainie. To jest ciekawa sprawa, bo jeśli wierzyć tym sondażom, które wtedy były wynikiem tego referendum, to za niepodległą Ukrainą głosowały także regiony wschodnie zamieszkałe przez ludność rosyjskojęzyczną. Krym głosował w znacznej, chyba przeważającej nawet mierze, za niepodległą Ukrainą. Także to było bardzo ciekawe. No i oni do tego faktu historycznego się odnoszą. Mają prawo świętować? Oczywiście, że mają prawo świętować, jak najbardziej. Natomiast to, o czym powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czyli obecność tam ambasadora Niemiec.
1: Ale też ministra Żurka, który zachwalał, że ile tam,
0: pana ministra Żurka,
1: ilu tam policjantów, prokuratorów jest już obecnie wystosowanych, aby pracowali na rzecz ochrony Ukraińców w Polsce. Ambasador Niemiec, ni stąd, ni zowąd. No i koszty, że jednak to wszystko dzieje się na koszt polskiego, w tym wypadku powiedzmy warszawskiego podatnika, tak. Chociaż te przepływy to nie są takie jednoznaczne, nie jest 1:1 do końca.
0: No w ogóle, jeśli chodzi o politykę w Warszawie, w wielu obszarach, ekologiczną, komunikacyjną, finansową, historyczną, to moglibyśmy oddzielną audycję tutaj tym tematom poświęcić, i to nie jedną audycję, cały szereg, że nie znajdują się pieniądze bardzo często na jakieś ciekawe inicjatywy historyczne. Ratusz i pan prezydent no bojkotują, bo tak to trzeba powiedzieć, różne inicjatywy historyczne polskie, narodowe, patriotyczne, niepodległościowe, wymieńmy Marsz Niepodległości, Marsz Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, nawet starają się rzucać kłody, jak tylko mogą, pod nogi uczestników i organizatorów. Na to się jakoś grosz znajduje z wielkim trudem, albo nie znajduje w ogóle. Natomiast rzeczywiście tutaj można zadawać pytania, tak, o sensowność wydania tych pieniędzy. Oczywiście widać też wyraźnie nowa oś sporu politycznego polskiego, wewnątrzpolskiego. To jakby nie konflikt Polska-Ukraina, czy Polacy i Ukraińcy, ale ja przede wszystkim na te twoje pytania, Łukaszu, patrzę jako na nowe objawienie, czy nowa oś sporu politycznego, wewnątrzpolskiego. Znaczna część polityków, publicystów, tak zwanych autorytetów związanych z umownie stroną koalicyjną, rządową, w tej chwili stara się trochę tak jak bokser w ringu przeciwnika ustawić lewą w narożniku, żeby przywalić prawą, czyli ustawiają stronę patriotyczną, prawicową w roli oprawców Ukraińców i w związku z tym sługusów Moskwy, tak? Popieranie Ukrainy, obnoszenie się z proukraińskością ma być jednym z elementów tej tożsamości politycznej już wewnątrz polskiej, tak? Bo się ustawia przeciwnika w narożniku pod tytułem Moskwa, oprawcy Ukrainy, no to my musimy pokazać, że murem za Ukrainą. Tak bym widział te wydarzenia, tą obecność właśnie wielu polityków związanych z rządem. Co ciekawe, tutaj pojawiają się też głosy rozsądku ze strony chociażby pana posła Józefa Ciuka, na co wielu komentatorów zwróciło uwagę. Pan poseł Józef Ciuk jest w tej chwili posłem niezależnym, ale bardzo ciekawie i w spójny sposób on wczoraj opowiedział, że miał zaproszenie na te uroczystości, odrzucił to zaproszenie, no bo jego obowiązkiem jako Polaka i polskiego polityka jest przede wszystkim dbanie o polskie interesy. Ja tak referuję z pamięci, ale łatwo sobie tę wypowiedź jego odszukać.
1: I rzeczywiście można ją znaleźć, nawet mam ją teraz przed swoimi oczyma, że człowiek, który się dostał z Koalicji Obywatelskiej, teraz zmienił klub, no to nie zmienił klub, ile nie jest już w żadnym klubie, co powoduje właśnie tego typu stanowiska, ale widać, że ta kwestia podejścia do Ukrainy staje się dla rządzących niezwykle istotna. Jeszcze wrócę do wystąpienia pana ministra Waldemara Żurka, który właśnie bardzo tutaj podkreślał, że będzie stał murem za Ukraińcami, także jeśli chodzi o te kwestie ścigania.
0: Ja myślę, że obowiązkiem każdego prokuratora generalnego, każdego komendanta policji,

0: poczynając od głównego, aż na najmniejszym nawet komisariacie w każdym miejscu naszego kraju. Jest po prostu przestrzeganie prawa, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich, którzy znajdują się na terenie naszego kraju.
1: No właśnie, czy tak jest, bo coraz więcej jest wskazanych elementów, że tu mamy pewną nierówność.
0: Czy co masz na myśli, Łukaszu?
1: Znaczy, że znacznie bardziej w tej chwili rządzący ścigają w sytuacji, kiedy to trzeba ścigać osobę, która dopuściła się czegoś wobec Ukraińców, niż w drugą stronę.
0: To znaczy, na pewno jest to w warstwie medialnej dostrzegalne. To gołym okiem widać, że jest tak, jak mówisz, to znaczy każdy jakiś przypadek, nie wiem, nawet już nie przestępstwa, nie napaści fizycznej, tylko jakiegoś tam krzywego spojrzenia, kłótni, natychmiast jest przez media wybijany i pompowany medialnie, no jako niemalże pogrom na Ukraińcach. Wydarzenia w drugą stronę, które zachowują prawo wielkich liczb, tak? Jeżeli jest tutaj według różnych obliczeń od milion, może 1,5 miliona Ukraińców, to trafią się najróżniejsi ludzie i będzie dochodzić do przestępstw, będzie dochodzić do najróżniejszych nieciekawych wydarzeń. I te wydarzenia medialnie, zwłaszcza przez kartel medialny III RP, no nie są tak samo mocno punktowane. Więc asymetria jest dostrzegalna. Czy ona znajduje potwierdzenie w statystykach policyjnych, jakichś raportach prokuratorskich, to ja tego nie potrafię powiedzieć, natomiast gołym okiem widać, że ona występuje w tej warstwie medialnej. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
1: No właśnie, w mediach to się rozgrywa i ta niechęć, to jest pytanie, to się często pojawia, niechęć do świętowania własnej niepodległości przez część elity liberalnych, chociażby Donald Tusk, który regularnie nie uczestniczy w wydarzeniach państwowych, historycznych w Warszawie. No ostatnio 15 sierpnia tutaj doszło do pewnego wybiegu. Z reguły Donalda Tuska nie było w tą rocznicę. Tym razem zrobił sobie trochę własną paradę, czy własną, no, paradę marynarki wojennej w Gdyni, gdzie był obecny, ale rzeczywiście jest tak, że strona liberalna nie lubi i stara się nie świętować zbyt hucznie polskich rocznic, a z kolei te rocznice, które są albo związane z Unią Europejską, albo w tym przypadku z Ukrainą, są finansowane i są świętowane.
0: Polskość to nienormalność. Po co nam lotnisko pod Łodzią, jak mamy w Berlinie? Tak? To nie są moje słowa, ja tylko cytuję słowa dość powiedziałbym, prominentnych przedstawicieli tej właśnie klasy politycznej, grupy interesów, różnych możemy tu określeń używać. I takich wypowiedzi i takich postaw znajdziemy znacznie więcej. To jest problem, potężny problem, o którym pisało już wielu i to nawet prace fachowe. Rafał Ziemkiewicz od wielu lat tą tezę stara się publicystycznie nagłaśniać. Problemem Polski jest to, że znaczna część ludzi umownie zaliczanych do elity to jest elita pokolonialna, postkolonialna, elita kompradorska, elita, która nie czuje się związana z, uwaga, tym krajem. Ten związek frazeologiczny występuje nie bezpodstawnie. Tak? I ciągle mówią o tym kraju z wyraźną nutką pogardy. Oni chcieliby być jakimiś funkcyjnymi, tak, w wielkim obozie socjalistycznym, przepraszam, europejskim. I polskość to nienormalność. To widać gołym okiem, tu nie trzeba żadnych jakichś specjalnych badań przeprowadzać. Co możemy z tym zrobić? Nic. Tak? No tacy są i nie będą. To oczywiście przynosi określone szkody w warstwie wizerunkowej, w warstwie dyplomatycznej, międzynarodowej, bo jeśli ktoś nie czuje własnych interesów, własnej wspólnoty, no to jakim on może być negocjatorem? Jak może startować do walki? Bo to jest rodzaj walki, tak? Dyplomacja jest nadal rodzajem wojny. Jak on może cokolwiek wywalczyć dla swojego kraju, czy obronić jakieś interesy, jeżeli z tym krajem nie czuje specjalnej więzi, tak? Nikt nas w Europie nie ogra. No wspaniale po prostu. Więc widziałbym to w ten sposób. Niech sobie Ukraińcy świętują. Mają do tego prawo, mają swoje państwo.
1: Tylko czy w tym kryzysie, który się wykazał i przy tego typu działaniach władz w Kijowie, które jakiś czas temu, o czym często na Radia Wnet mówiliśmy, no, dokonały analizy i przewartościowania, że politykę będą opierały w Europie przede wszystkim o Berlin, tak, ponad interesem Polski. To się gdzieś wydarzyło w roku 23, w połowie mniej więcej, jesienią.
0: Jesienią, tak. To było wyraźnie widoczne.
1: Wystąpienie Zełenskiego potem na forum ONZ, atakujące Andrzeja Dudę, to wszystko było dość wyraźne, że...
0: Cała seria wydarzeń. Ukraina, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, Ukraina z ówczesną, obecną władzą wzięła aktywny udział w odsunięciu
1: Prawa i Sprawiedliwości, tak, od władzy Zjednoczonej Prawicy.
0: I proamerykańskiego, też trzeba zaznaczyć, rządu od władzy. I postawiła na Berlin, tak, to jest gołym okiem widoczne. Czy wyjdzie na tym dobrze? Czas pokaże. Natomiast trudno mieć pretensje, że państwo, które uważa się za suwerenne, stara się prowadzić własną politykę według własnych
1: To zasad. Jest jasne, tylko czy powinniśmy właśnie się na to o tyle godzić, że powinniśmy chociażby tego typu wydarzenia w jakimś sensie sponsorować, także politycznie sponsorować.
0: No i tutaj właśnie dochodzimy do ważnego pytania. Oni prowadzą własną politykę, mają mapę swoich interesów rozpisaną czy rozrysowaną, ale czy my mamy? Czy Polska ma rozrysowaną mapę swoich interesów? Czy potrafi te interesy w ogóle wyartykułować? Jakie są polskie interesy na wschodzie w relacjach z Ukrainą, Białorusią, państwami bałtyckimi, Rosją, tak? O czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy? I czy potrafimy tych interesów bronić? No z obecnym rządem mówię to z całą odpowiedzialnością. O, powiem tak, jak właśnie Donald Tusk lubi często przemawiać. I powiem państwu, z całą odpowiedzialnością, że nie. No, z tym rządem na pewno obrona interesów polskich nie jest możliwa. To, że Berlin dogaduje się z Kijowem, jest też rzeczą zupełnie normalną. No, od stu kilkudziesięciu lat ten kierunek współpracy był gołym okiem dostrzegalny. Dla Berlina partnerem, sojusznikiem, jak to będziemy nazywać, rzeczywiście jest Ukraina. Polska jest sąsiadem, a no już Konfucjusz zaznaczał, że w interesie każdego państwa jest posiadanie słabych sąsiadów. Tak? Nie to, żeby ci sąsiedzi się rozpadli, ale żeby byli słabi. Berlin nie jest zainteresowany tym, żeby Polska była, cokolwiek tam będzie się mówić w kartelu medialnym III RP i politycy lewicowo-liberalni, cokolwiek będą zaklinać rzeczywistość. Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby Polska była silnym gospodarczo, a zwłaszcza silnym militarnie krajem. I to też o tym powinniśmy pamiętać. My teraz szykujemy armię i naród na ewentualną wojnę z Rosją. A co z Niemcami? Tak się, no, my przyzwyczailiśmy się do myślenia w kategoriach, no Niemcy są w NATO, są naszym sojusznikiem, powietrzne czasy, a za chwilę będziesz, Łukaszu, rozmawiał o tym, jak AfD idzie do władzy w Niemczech. I dzisiaj są sojusznikiem w NATO, a jutro, a pojutrze?
1: No to jest w ogóle ciekawa też dyskusja na polskiej prawicy do przerobienia, jaki mieć stosunek do AfD. Część Konfederacji jest w jednej rodzinie politycznej z AfD w Europarlamencie. PiS jest wobec AfD bardzo krytyczny, w ogóle wobec Niemców. PiS nie ma nad Odrą żadnej partii, z którą uważa, że warto było, czy można byłoby współpracować na partnerskich warunkach. Platforma ma oczywiście Hadecję, która w tej chwili rządzi. Grzegorz Braun też stara się z AfD, chociaż AfD nie chciała go we własnej frakcji, więc jak europoseł nie jest w żadnej frakcji, ale do polskiego Sejmu działaczy AfD zapraszał. Ci sami działacze potem twierdzili, że Poznań to niemieckie miasto, więc tutaj widać, że te relacje części polskiej prawicy, która poszła na ten kierunek współpracy z AfD, może być kłopotliwym. No ale to jest temat do przedyskutowania, tak, przepracowania i przemyślenia także na antenie Radia Wnet. Marcin Bąk, dziennikarz z wykształcenia, także historyk, Donald Tusk, którego cytowałeś, też przecież nie pisze prac historycznych w tej chwili, a ma w rubryce zawód jako poseł wpisany historyk. historyk, więc jak widać, tak też można. I dziennikarz, publicysta na YouTubie, kanał Pierwszy Krok, Marcin Bąk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu.
1: A kanał poświęcony historii, żeby było...
0: Różne ciekawostką. Silva Rerum. Różne ciekawostki, także historyczne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Na kanał Marcina Bąka oczywiście też zapraszamy, żeby zajrzeć, bo to nie konkurencja, to komplementarne treści, bo bieżącą polityką na razie w tym lesie rzeczy się nie zajmujesz, ale kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 10:34. Za chwilę Michał Karnowski. Tu już zajmiemy się układem w polskiej polityce i scenariuszami, jakie żywi Donald Tusk i jego zaplecze na jesień tego roku.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Od Warszawy

0: Odyseja wyborcza.
1: Za nami dwie piosenki, najpierw Komety i spotkajmy się pod koniec sierpnia, a przed sekundą Stanisław Sojka, którego rocznicę, pierwszą rocznicę odejścia obchodziliśmy 21 sierpnia. Wokalista, którego głos wrył się w polską muzykę i w sumie nie tylko muzykę, bo też w zasadzie w poezję śpiewaną. No i tak te piosenki z nami zostały, a Stanisława Sojki już prawie ponad rok z nami niestety nie ma. A my zanim wrócimy do polskiej polityki, mam nadzieję, że Michał Karnowski naszym gościem będzie po godzinie 11, to wcześniej niż planowaliśmy zajmiemy się naszymi niemieckimi sąsiadami. Na naszych łączach Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
1: Czasami można być szybciej, tak jak przyspiesza niemiecka polityka. Już za chwilę wybory w Saksonii-Anhalt. To taki land, jeden z 16, który co prawda z nikim nie graniczy, bo ani z Polską, ani z Czechami, więc tutaj wizja AfD, żeby wystąpić ze strefy Schengen na poziomie landowym, się niespecjalnie ma jak ziścić, ale jest tak, że AfD programowo nie zwalnia. Ostatni wywiad Alice Weigel, czyli współliderki tej formacji, która twardo podkreśla i podtrzymuje deklarację. Wyjście ze strefy euro, wyjście ze strefy Schengen to dwa cele, plus deportacja ponad 2 milionów Syryjczyków, chociaż patrząc na skalę imigracji do Niemiec, to wyrzucenie kilkuset tysięcy, czy ponad miliona, czy nawet 2 milionów Syryjczyków, którzy napłynęli po roku 14 do Niemiec, migracyjnie chyba niewiele zmieni. No ale te deklaracje co do Europy są twarde. Jak to odczytywać? Jako licytację przedwyborczą, czy jako realny program? Że jeżeli AfD by doszła do władzy, to czeka Europę, Unię Europejską, dokładnie mówiąc, trzęsienie ziemi.
2: No, zanim AfD dojdzie do władzy, to jeszcze wiele wody w Renie, Łabie,
1: Szprewie,
2: Haweli upłynie. To po pierwsze. Nawet jeśli koalicja obecna upadnie, to jeszcze nie oznacza, że Niemcy czekają przyspieszone wybory. Zresztą gdyby nawet tak się stało, to AfD, co wynika z notowań sondażowych, mam nadzieję, że solidnych, nie dysponuje odpowiednią przewagą. Nawet jeśli wygra wybory, to na razie ten, jak to Niemcy mówią, Feuermauer, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyć, ściana przeciwpożarowa, na razie jeszcze pewnie się będzie trzymać. No, w CDU są może jakieś na razie dość odosobnione głosy, żeby te ściany, ten kordon sanitarny znieść, ale jeszcze trochę czasu to zajmie. Na razie mówimy o wyborach landowych w landzie, który ani nie jest duży, ani, jak pan redaktor był uprzejmy zauważyć, nie graniczy z żadnym krajem zewnętrznym. W dodatku jest to, są to wschodnie Niemcy, więc tak trochę niereprezentatywnie. Więc do tego, do przejęcia władzy w Niemczech przez AfD jest jeszcze daleko, chociaż trend bez wątpienia działa na korzyść AfD.
1: No w tej chwili AfD w sondażach, wiemy, możemy całą dyskusję o sondażach przeprowadzić, no, tak. Ale akurat te niemieckie wydają się jakoś tak bardziej korelować z rzeczywistością. Tam AfD już podchodzi pod 30% i rośnie.
2: No ale 30%
1: z kwartału na kwartał rośnie. Nie daje władzy.
2: 30% jest to daleko od władzy.
1: Ale to znaczy, że 30% Niemców mniej więcej podpisuje się pod hasłami wyjścia ze strefy euro i wyjścia ze strefy Schengen. Niemcy, które zdaniem wielu, także w Polsce, były beneficjentem, może i jednym z niewielu, może i jedynym beneficjentem strefy euro, ale także strefy Schengen, w tej chwili mówią, no nie, przestało nam się to opłacać to i to zaraz, jest rosnący trend.
2: Zaraz, rozbierzmy to. To, że 30% Niemców w badaniach opinii popiera AfD, Po pierwsze, nie oznacza, że 30% Niemców dokładnie zgadza się z tym, co powiedziała pani Weidel w wywiadzie prasowym. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego Niemcy popierają AfD? Zresztą ten profil poparcia jest dość szeroki i on, oczywiście większe poparcie jest na wschodzie, ale na zachodzie również coraz większe. To poparcie rozkłada się w miarę równo w różnych grupach zawodowych, wiekowych, również jeśli chodzi o status majątkowy czy społeczny. I ostatnio pokazały się badania, w tej chwili nie umiem przytoczyć źródła, ale to można sobie łatwo znaleźć, z których wynika, że głównym powodem poparcia dla AfD, i to takim dominującym, jest kwestia migracji. Niemcy boją się tych, zwłaszcza nowych migrantów, no bo co innego są, nie wiem, Turcy, którzy przyjechali w latach 60., 70., są zintegrowani, a w niemałej mierze ich potomkowie także zasymilowani, a czym innym są ci nowi przybysze, goście Angeli Merkel i ci jeszcze nowsi. I ta wypowiedź o Syryjczykach, o ile mi wiadomo, dotyczyła właśnie tej grupy, milion osiemset i
1: tej,
2: tak dalej.
1: Która napłynęła do Europy, głównie tak, do Niemiec, poprzez jedne proste słowo: Angeli Merkel, zapraszamy.
2: Tak, ciocia Angela.
1: I zresztą już wówczas migranci, ja nawet ten kryzys widziałem trochę na żywo, na takim wyjeździe, podróżując po Bałkanach, widziałem te masy migrantów i rzeczywiście padały głosy: pani Merkel nas zaprosiła.
2: No bo zaprosiła. W każdym razie Niemcom chodzi głównie o migrację. Więc to nie oznacza zaraz, że wszyscy ci, którzy popierają AfD, popierają również na przykład wyjście ze strefy euro.
1: Ale są też tacy, że którzy mogą nie głosować na AfD, a też być za takim pomysłem, więc to też nie wiadomo.
2: No to akurat troszkę bez sensu z punktu widzenia takiej zimnej kalkulacji, no bo jak wiemy, Niemcy są beneficjentem euro największym, co zresztą jest chichotem losu, bo przecież euro powstało po to, żeby nieco zmodelować.
1: Ale może nie są, tylko może byli, bo jakby tak postudiować sobie inne i porozmawiać już zupełnie poważnie, no to AfD, które w tej chwili jest trochę inną partią, ale powstawało te kilkanaście już lat temu jako wehikuł polityczny kilku profesorów dość znamiennych, którzy właśnie podkreślali, że euro wówczas już ich zdaniem wcale Berlinowi nie służyło. I to był ten pierwsza emocja poznania AfD, to była taka nawet trochę inteligencka partia ekonomistów, którzy mówili: Unia Europejska jest gorsetem, a strefa euro w szczególności dla potencjału ekonomicznego Niemiec.
2: No, Unia Europejska może i jest gorsetem, natomiast jeśli Niemcy mają największy wpływ na Unię Europejską oraz największy wpływ na politykę Europejskiego Banku Centralnego, a mają, mimo że to nie Niemiec stoi na jego czele, no to jednak są beneficjentami. Ale z tym euro wydaje mi się, że chodzi tu o coś innego, nie o racjonalne kalkulacje. Nadal u nas pokutuje takie przekonanie, że Niemcy to są racjonalni, mają zawsze na wszystko strategię i tak dalej, i tak dalej, co jest niezupełnie prawdziwe. Z tą strategią to już wiemy, że owszem, strategię to oni mają, tylko że te strategie często okazują się nietrafne i Niemcy mają ogromny problem z wycofaniem się z danej strategii, na przykład z pomysłu na imigrację, na politykę energetyczną i tym podobne rzeczy. Natomiast oni wcale nie są tacy racjonalni. Niemiecka opinia publiczna, media i tak dalej są emocjonalne w dość dużym stopniu. Nawet jest takie pojęcie histerii, które dość często jest podnoszone. I kwestia euro, a konkretnie marki niemieckiej, wydaje się, że tutaj gra właśnie na takich strunach emocji i sentymentu do dawnej Bundesrepubliki, która była w oczach dzisiejszych Niemców krajem idealnym. To znaczy zapewniającym ciągły wzrost gospodarczy, powszechny dobrobyt, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo w każdej innej kwestii. I to była ta kultura konsensusu, też sławne niemieckie pojęcie, które konsensus polegał na tym, że elita obiecywała Niemcom dobrobyt, krótko mówiąc, dobrobyt i bezpieczeństwo, a w zamian za to oni mieli głosować na partię, no te początkowo z wielkiej trójki, czwórki i tak dalej, i tak dalej. Tam dołączały kolejne partie zieloni jako ostatni do tych, że tak powiem, prawilnych ugrupowań, na które należy głosować. No i ten konsensus się załamał. W związku z tym wielu patrzy wstecz, czyli na te dobre czasy, lata 70., 80., 90., czyli Bundesrepubliki, gdzie marka była podstawą gospodarki, gdzie był eksport, gdzie imigranci się integrowali, nie sprawiali kłopotów, gdzie nie było, no co tu dużo kryć, enerdowców, którzy w oczach wielu Niemców z Zachodu przynoszą tylko kłopoty. No zresztą integracja Niemiec Wschodnich też przebiega, właściwie się nie zakończyła i przebiega z dużym trudem. Frustracja wschodnio-niemiecka też jest widoczna. No, ten naród nadal nie jest scalony.
1: Nie jest scalony, ale jednak jak powiedzieliśmy, że AfD już przestało być partią Ossi, przestało być partią protestu Niemców Wschodnich, którzy na zjednoczeniu nie wygrali tak bardzo jak Landy Zachodnie.
2: Właśnie mówię i stąd...
1: A może i byli stratni.
2: Zgadza się. I stąd właśnie te myśli o... To znaczy o marka niemiecka jest powszechnie przywoływanym symbolem znakomitego stanu Republiki Federalnej. Więc tutaj, jeśli chodzi o te deklaracje wyjścia ze strefy euro, która bardzo, bardzo wątpię, że będzie spełniona, nawet gdyby AfD zdobyło pełnię władzy. Pamiętajmy o tym, że ci prawicowi, radykalni, czy jak ich tam nazwać, ci inni liderzy, kiedy dochodzą do władzy, to muszą bardzo, że tak powiem, regulować swoją politykę ze względu na skrzeczącą rzeczywistość. Na przykład pani premier Meloni, która utrzymuje władzę już długo, bo zaraz będzie najdłużej rządzącym premierem Włoch powojennych, ale jakim kosztem? Musi ustępować, musi się zgadzać na różne, no, takie niesuwerenistyczne rzeczy. I na przykład podobnie w Holandii było, więc no i zresztą w Polsce też, bo ustępstwa Zjednoczonej Prawicy na rzecz Unii Europejskiej również miały miejsce, które były wymuszone czy zachęcone, że tak się wyrażę, tak zwanymi realiami. Więc zobaczymy, czy Niemcy rzeczywiście, jeśli AfD dojdzie do władzy, będą chciały wyjść z tego euro. Ja bardzo, bardzo mocno w to wątpię, ale to, co mówi Alice Weidel czy inni liderzy AfD, przecież jest obliczone na... To są przekazy wyborcze. Czy mówimy o kampanii Saksonii-Anhalt, czy mówimy o kampanii ogólnoniemieckiej, która kiedyś tam się zacznie, a może już niedługo i tak dalej, i tak dalej. To przecież ludziom się mówi to, co chcą usłyszeć. Więc natomiast jeśli chodzi o Schengen, no to przecież Schengen i tak trzeszczy w szwach i to za sprawą rządu niemieckiego, który wprowadził kontrolę. Za sprawą Hiszpanii, Włoch i tak dalej, i tak dalej. Polska też wprowadza kontrole tak zwane tymczasowe tu i tam, na przykład na granicy litewskiej. Więc ta strefa Schengen i tak trzeszczy w szwach. I tak jest bez przerwy zawieszana. I nie potrzeba tutaj AfD, żeby ona się kruszyła. Oczywiście zawieszenie strefy Schengen, znaczy wyjście ze strefy Schengen z punktu widzenia niemieckiego jest też troszkę, że tak powiem, też troszeczkę graniem na sentymencie, bo Niemcy uważają, że inne kraje im podrzucają imigrantów, między innymi Polska, dlatego też wprowadzili kontrolę na polskiej granicy i tak dalej, i tak dalej, czyli krótko mówiąc nie widzą belki we własnym oku. Więc ja bym tutaj nie panikował.
1: Ale też nie chodzi o jakąś taką większą panikę, panie redaktorze, Marek Wróbel naszym gościem, tylko co się stanie z projektem europejskim, jeżeli w Niemczech coraz większą rolę będzie odgrywać partia, która mówi, wychodzimy z dwóch ważnych polityk europejskich, ze strefy euro i ze strefy Schengen. Czy to nie jest tak, że to jest taki widomy znak, że Unia Europejska w tym kształcie lewicowo-liberalnym, w kształcie urzędniczym, w kształcie, który przybrał postać swoistej wieży z kości słoniowej, znoszącej się z Brukseli, gdzie współcześni mandaryni, nie wychodząc ze swojego złotego miasta, kształtują obraz gospodarczy kontynentu w sposób niespecjalnie udolny, że i we Francji spodziewany triumf całkiem niedługo, bo już w przyszłym roku Marine Le Pen, dzisiaj francuska prasa pisze wprost o tym, że lewica jest w rozsypce i że nie ma nikogo, kto mógłby zatrzymać Marine Le Pen. Chociaż to trochę inna partia niż AfD, są w innej grupie politycznej w Europarlamencie, no ale w Niemczech to jest wzrost AfD, że to wszystko pokazuje, że projekt europejski zmierza do bardzo istotnego przeredefiniowania, bo w tym motorze, w tych dwóch państwach, które pozostały nam po państwie Karola Wielkiego, państwo zachodniofrankijskim i wschodniofrankijskim, w obydwu tych państwach rosną, a może za chwilę dojdą do władzy siły, które kontestują istotę Unii Europejskiej.
2: No nie zapomnijmy o Lombardii jeszcze. Ale przepraszam, te siły nie są przyczyną kryzysu Unii Europejskiej, tylko skutkiem. Unia Europejska od wielu lat, od dekad jest rządzona przez siły nie tyle liberalno-lewicowe, ile unionistyczne. Czyli tendencja do integracji europejskiej jest stała, oczywiście się zmienia. Angela Merkel była hamulcowym integracji, bo uznawała, że jej się nie opłaca, a z kolei Olaf Scholz przełożył wajchę i ona na razie pod rządami Friedricha Merca jest przełożona na tę stronę. Natomiast generalna tendencja jest taka, że na wszystkie bolączki, na wszystkie problemy lekarstwem jest jedno, więcej Europy. Zresztą raport Dragiego, który teraz podobno zyskuje nowe życie w postaci tak zwanej grupy Renu, jasno to komunikuje. Więcej integracji, czyli krótko mówiąc więcej państwa europejskiego. I ruchy te tak zwane antyeuropejskie, czy uniosceptyczne, czy uniorealistyczne, jak właśnie AfD, czy Zgromadzenie Narodowe, czy jakiekolwiek inne w Europie, są w dużej mierze efektem tego, a nie przyczyną kryzysu Unii Europejskiej. Jeśli, ja bym nawet powiedział w ten sposób, że jeśli ta prawica, jeśli będzie miała rozum, a nie będzie po prostu głupią altprawicą, dojdzie do władzy, to ona wręcz może ratować Unię Europejską przed rozpadem czy permanentnym kryzysem. Ponieważ jeśli nie dojdzie do władzy, to te pomysły federalistyczne czy też unionistyczne będą kontynuowane i wzmacniane, co doprowadzi do jeszcze większego kryzysu. Przecież gołym okiem widać, że więcej Europy nie oznacza lepszego bytu Europy. To wiemy już z doświadczenia, nie z jakiejś analizy mędrców, tylko z doświadczenia. Jeśli Europa będzie się bardziej integrować, to centrum potężne, na przykład niemieckie, będzie miało w niej coraz więcej do gadania, a ponieważ zasoby są ograniczone i ogólnie bida, no to będą się budować kosztem innych państw. Co to znaczy? No, ogólny kryzys polityczny, społeczny i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że paradoksalnie, że ta prawica europejska, jeśli będzie miała rozum, jeśli nie zostanie kupiona czy zmuszona na przykład brakiem pieniędzy do jakichś ustępstw, to wręcz może ratować projekt europejski. Chociaż ja akurat tutaj, jeśli chodzi o prawicę europejską, nie jestem wcale wielkim optymistą. No widzimy na przykład deklarację pani premier Meloni, która przecież czasami o Unii mówi, jakby to było jakieś nowe cesarstwo rzymskie. Czyli krótko mówiąc, nadal unionizm, czy też federalizm, tylko taki, rozumicie, wicie, bardziej prawicowy. Czyli jeśli Unia będzie scentralizowana jeszcze bardziej niż dziś, to prawdę mówiąc, co za różnica, czy ona, to znaczy jest różnica, czy ona będzie lewicowa, czy prawicowa. Ale i tak będzie miała centrum decyzyjne gdzieś tam.
1: Poza Polską.
2: Poza Warszawą, krótko mówiąc. Bo Polska nie
1: ale
2: będzie...
1: Ale to już konkludując ten ruch. No w Saksonii-Anhalt teraz mamy taki ciekawy spot pokazujący lidera lokalnego AfD, który na motorach, skuterach swoimi zwolennikami jedzie po władzę. Sondaże wskazują, że raczej w Saksonii-Anhalt ten sukces będzie. Jak będzie w skali ogólnoniemieckiej, to się dopiero okaże za paręnaście ładnych miesięcy. Ale te deklaracje, jak rozumiem, nie traktujemy zbyt poważnie, że jak co do czego przyjdzie i AfD by do władzy doszło samodzielnie, czy w jakiejś koalicji, że część może Hadecji złamie tą zasadę i jednak się przyłączy do AfD, żeby nie z lewicą skrajną nie rządzić, no to w takich warunkach te hasła pozostaną tylko hasłami, a Niemcy i tak zostaną potem przy euro, przy strefie Schengen jako trochę filar, ale trochę zmodernizowane, jeszcze bardziej niemieckiej Unii Europejskiej?
2: Czy euro raczej pozostaną, a czy przy strefie Schengen, to nie wiem, ale strefa Schengen i tak ledwie żyje, więc co za różnica. Mówiąc trochę cynicznie i trochę w uproszczeniu. Natomiast oczywiście ja jestem przekonany i wiele na to wskazuje, że taka na przykład AfD podejście do władzy zrobi się znacznie bardziej mainstreamowa.
1: Po prostu i tak to.
2: Niż przed wyborami, kiedy trzeba ludziom powiedzieć to, co chcą słyszeć.
1: O czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja dziękuję. Kłaniam
1: do się. Zobaczenia. Do usłyszenia. Teraz już pora na serwis informacyjny.
0: Odyseja wyborcza.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Spór o transport konny do Morskiego Oka, czołgi K2 w Polsce. Minister Waldemar Żurek powiedział, że powołał zespół 100 prokuratorów do walki z przestępstwami popełnionymi z nienawiści.
1: Wiadomości wnet.
0: W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 roku kontraktu na nowe K2 i K2PL, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że do Polski dotarło 28 koreańskich czołgów K2. Umowa wykonawcza podpisana rok temu dotyczy 180 czołgów K2, w tym 64 w wersji K2PL. Spór o transport konny do Morskiego Oka. Ostatnio na drodze do tego jeziora protestowali przeciwnicy transportu konnego. Część z nich domaga się likwidacji na tej trasie przewozów konnych. Odbyła się również kontrmanifestacja mieszkańców Podhala. Konie wykonują tam pracę lekką, mówił w Radiu Wnet Maciej Perzyna, weterynarz.
2: Co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie pokazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca. Konie pracują, wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać dwa kursy góra-dół. Zauważyłem, że może 1 na 10 takich osiągów czy zaprzęgu wykonał dwa kursy góra-dół z tymi samymi końmi.
0: Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że powołał zespół 100 prokuratorów, który zajmuje się przestępstwami motywowanymi nienawiścią.
3: Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści. Podjęliśmy działania nie doraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
0: Tak dużego zespołu prokuratorów do tej pory w Polsce nie było, komentował w Radiu Wnet słowa ministra Żurka poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
4: Proszę sobie wyobrazić zespół 100 prokuratorów. Takiego w historii III RP Rzeczypospolitej Polskiej, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie mieliśmy. Są zespoły 4, 5, 6, 7 osobowe, które zajmowały się ściganiem wielkiej przestępczości, na przykład takiej jak mafię VAT.
5: Powiedział też, życzę wam, żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej.
4: Ale w jaki sposób ma wejść do NATO kraj, który kultywuje Banderę, Szuchewycza? No przecież to byli ludzie, którzy wyrzynali to. Przepraszam, no jest poranek, ale dosłownie Polaków.
0: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o utrzymanie niższych cen paliwa także po 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku ceny będą nieznośnie wysokie, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek.
6: Jeżeli zdejmą 1 września tą tak zwaną osłonę CPN-u, to można sobie wyobrazić 95 po 8 zł. Także tutaj trudno nawet o apel, to jest wręcz oczekiwanie bezwzględne do tego, żeby osłona dla polskich kierowców była utrzymana. Najlepiej gdyby z projektu skorzystali Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Przemysława Czarnka. To nie może zakończyć się z dniem 31 sierpnia, bo uderzenie będzie jeszcze większe niż to, które było w okresie wakacyjnym, nie mówiąc jak wystymuluje to również poziomy inflacyjne.
0: Dzisiaj maksymalna cena detaliczna benzyny 95 na stacjach to 6,57 zł za litr, a oleju napędowego 7,61. Maksymalne ceny paliw obowiązują do końca sierpnia. Kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonają transkrypcji małżeństw jednopłciowych, narażą się na odpowiedzialność karną, powiedziała w poranku Radia Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi.
7: W naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego, zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać?
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę Odyseja Wyborcza z Łukaszem Jankowskim.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
2: patronite.pl/radiownet. Odyseja wyborcza.
3: I wracamy do Odysei Wyborczej po raz ostatni dzisiaj i na deser mamy polską politykę. Razem z nami Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak, ale też własny zakątek w internecie, prywatny kanał Michała Karnowskiego na YouTubie. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I właśnie w tym zakątku internetu Michała Karnowskiego można odnaleźć film Nawrocki na celowniku Tuska. To film o tym, jakie mogą być plany obecnej koalicji szeroko pojętej, także z tą medialną odnogą wobec posła prezydenckiego już najbliższej jesieni. Te słowa trochę potwierdza no dość specyficzna i swoista publicystka pani Eliza Michalik, która przyznała ostatnio, że gorąco trzyma kciuki za przejęcie razem z panem Berkiem Trybunału Konstytucyjnego, bo wtedy będzie można usunąć Karola Nawrockiego z Pałacu Prezydenckiego. Takie
4: tak,
3: to plany.
4: Tak, i myślę, że mogą to próbować zrobić. Jak wiecie, drodzy słuchacze, jak pan, panie redaktorze wie, zawsze staram się tutaj spokojnie mówić i widzieć to analitycznie, ale tu właśnie te narzędzia takie chłodne wskazują, że idzie potężne przesilenie, że ten obóz rządzący, który no, chyba wyczuł pewną szansę, pewną lukę, jak to mógłby zrobić. Pamiętajmy, po co oni w ogóle przyszli do Polski. Oni nie przyszli, żeby wygrać jedne wybory. Oni przyszli, żeby nigdy już więcej żaden PiS nie wygrał. Żadna Konfederacja się nie pojawiła, żeby tu po prostu Polskę posprzątać i Polskę tak zredukować. No, w sensie politycznym ją, czy gospodarczym ją redukują. Takiej ambicji też narodowej, państwowej, naszego znaczenia. Ale tutaj to ryzyko ma zniknąć, więc no, na chwilę wzięli oddech po 1 czerwca 2025 roku, ale się przegrupowali. Jest nowy plan polityczny i on jest bardzo wyraźny. Tutaj brakowało nam jednego elementu w tej całej układance, no bo widzieliśmy, że chcą wziąć Trybunał Konstytucyjny, wprost mówili o tym, że to może być element zawieszający prezydenta, tak, ten artykuł 131 Konstytucji. Po to idzie tam i Tusk tak mruga do swoich, mówi: no słuchajcie, ja wiem, że to nie jest może niezależny sędzia konstytucyjny, bo to była moja prawa ręka, pan minister Berg, ale wiecie, rozumiecie, powody są. Sytuacja nadzwyczajna, jak to parę razy sformułował pan premier. No i brakowało nam tutaj tylko, prawda, jednego elementu, co ma być takim... no takim punktem odbicia, co ma być tym, co wywoła panikę moralną, co stworzy takie podglebie do tego, żeby Karola Nawrockiego, 52,5% poparcia, prawda, w sondażu CBOS-u, żeby tutaj prezydenta Karola Nawrockiego tak brutalnie zaatakować, bo oni najpierw muszą go w oczach opinii publicznej jakoś pana prezydenta poniżyć, zredukować, osłabić. No i tym czymś moim zdaniem ma być ta afera Zonda. Także widać, że tutaj na maksa jadą, tak jak z Funduszem Sprawiedliwości. Oni uważają, że bardzo osłabili środowisko Solidarnej Polski, tak sądzą, że przy podobnych bardzo mechanizmach, bo to ci sami ludzie przyprowadzają tak samo, Kral jako ich świadek koronny, mały czy duży, to się okaże, w połączeniu z siłą medialną, w połączeniu z Trybunałem, że to wszystko prezydenta Karola Nawrockiego zredukuje, osłabi, a być może usunie z urzędu. Rozmawiałem też na kanale Tak z Piotrem Semką, co piątek mamy takie, myślę, że ciekawe pogaduchy, no i Piotr też mówi: słuchajcie, no nie lekceważmy tego, nie lekceważmy. Ważmy, naprawdę spróbują wszystkiego. Pani Pawlicka, to przecież nie jest jakaś wielka analityczka, ale ma jedną znawczą dla nas, mają jej wywody. Ona oddycha w tym świecie władzy i ona mówi w każdym właściwie wywiadzie: impeachment, impeachment, impeachment. No nawet pani Ewa Łętowska, to znany cytat, ale jej powiedziała: nie ma żadnego impeachmentu. Ona mówi: ale zawsze może być ten pierwszy raz. Zatem uważam, że czeka nas bardzo gorąca polityczna jesień, takie mocne przesilenie. Oni muszą trochę na to pójść w takim bandyckim, może powiem, znaczeniu, w takiej bandyckiej logice, dlatego że no, Karol Nawrocki wyrasta nam tutaj na takiego króla prawej sceny politycznej. Jest młodością, jest jest energią, jest sukcesem, jest sprawczością, jest taki na razie, bo to nigdy nie trwa wiecznie, ale taki mocno immunizowany na ich ataki. On zyskuje, prawda? Oni myśleli, że on będzie tracił, że te wybory prezydenckie to był jakieś momentum, ale momentum chyba jeszcze przed Karolem Nawrockim, który sięga po też nadzwyczajne narzędzia budowania swojej pozycji, wizerunku, także wśród młodych, atakuje ich pozycję w takim znaczeniu przejmowania pewnych, wydawałoby się, atutów obozu liberalno-lewicowego, czyli młodzi z nami. No dziś młodzi z Nawrockim. To jest dla obozu rządzącego i dla grup za nim stojących, tych krajowych, ale i tych zewnętrznych, śmiertelne zagrożenie. Już widzimy, rzucają kolejne zasoby przeciwko prezydentowi. No akcja Greenpeace, kiedy Greenpeace atakował personalnie plakatami po całej Polsce rozwieszonymi za grube tysiące, a w sumie pewnie miliony, urzędującego prezydenta. Co to w ogóle jest? Ale robią, próbują. No i pani Michalik, która też może nie za mądra, ale za to właśnie szczera. Bardzo ją za to cenimy. Więc gorąca polityczna jesień przed nami. Myślę, że wymaga to pełnej mobilizacji tych, którzy nie chcą do takiego bezprawia dopuścić. Jeden jeszcze tylko element. No są jakby zachęceni, myślę, ci atakujący tym faktem podziału prawicy, tak? No ale też mam wrażenie, że tu akurat też się spełnia, z tego się bardzo cieszę, to moja analiza, że ten podział, to odpadnięcie grupy Morawieckiego może nie jest na zawsze, może to element
3: negocjacji. A do tego jeszcze przejdziemy. Okay, to są też bardzo ciekawe ustalenia i informacje, które możemy państwu przekazać. Co do tego, co dzieje się, co może dziać się w kancelarii premiera, co może planować Donald Tusk, jak się tak patrzy na działania innych koalicjantów, to najpierw był opór. To panna Maria Żukowska, to ktoś z PSL-u, to nawet pozwoliła Paulina Henik-Kloska, no już osoba zupełnie zależna od Tuska, mówiąc, że to jest zły wybór, że nie będą pana Berka ściągać. Teraz się okazuje, że właśnie dzisiaj jest taka wypowiedź już pani minister Henik-Kloski, która mówi, nie, jednak dobry fachowiec nadaje się. Więc wiecie, Donald Tusk ten opór chyba dość łatwo, ale jednak musiał przełamać, że to jest ktoś, na kim mu bardzo zależy i się nie obejrzał, nie kalkulował, tylko zmusił swoich koalicjantów, że mają przyjąć.

0: bo reforma sądownictwa ma być unieważniona i tak, ja wiem, że jest taka teza na prawicy nawet, że no, ten Ziobro nic nie osiągnął, to w ogóle bez sensu i tak dalej. Nie mówię, że nie ma za co pana ministra Ziobry krytykować, ale mówię, że jednak to, że w Sądzie Najwyższym są pewne wydziały, które no, nie są w pełni kontrolowane przez establishment, to jest jednak duża zasługa, co nam wyszło chociażby przy wyborach prezydenckich. I oni to wszystko chcą cofnąć. Znaczy chcą jakby do swojego panowania politycznego i panowania w większości części systemu sprawiedliwości dołożyć pełne panowanie w tym obszarze, żeby już być też sędzią, znaczy nie tylko uczestnikiem gry, ale i sędzią. No i pan Berek takim sędzią będzie. No, Tusk chwali, że niezwykle sprawny i mu wszystko dowozi. Co mu dowozi, to możemy sobie pospekulować, bo czy mu dowozi jakiś rozwój Polski, czy mu dowozi jakieś reformy udane, no nie widzimy, żeby to się w ogóle w państwie
1: ale
0: działo.
1: Ale wiele osób mówi, że to jednak była osoba sprawna, może jedna z niewielu, może
0: ale
1: jedyna.
0: Sprawna, ale ja pytam, w czym sprawna?
1: W takim zarządzaniu, w takim coś, czego my nie widzimy i co jest bardzo nieseksy dla publiczności, czyli takim bieżącej, żmudnej pracy legislacyjnej, że on jednak...
0: Gdzie jest ta praca, jakiej nie ma?
1: Jakieś ustawy...
0: jest sprawny. Jest macherem po prostu. Jest macherem, no i ma być macherem tam. Bo ja mówię, znaczy, gdybym widział, że to państwo polskie idzie do przodu i my rzeczywiście dowozimy, to bym rozumiał, że taki Berek mógł się zasłużyć na pracy, na polu pracy państwowej, jak to kiedyś ładnie mówiono. Ale tej pracy państwowej nie ma, więc tylko
1: jest
0: macherstwo.
1: Ktoś tam mówi o tej deregulacji. Ona tam nie jest spektakularna, ale coś tam jednak przyjęto, nawet te ustawy prezydent podpisał. To nie to, żeby to jakieś moje zdanie, tutaj recenzuję moją rozmowę z osobą, która no powiedzmy nie jest jakimś wielkim sympatykiem Tuska, no ale chodzi na te spotkania, to jest Piotr Rudnowski, który był u nas w studiu i nam tłumaczył, przynajmniej mi tłumaczył, że jednak to jest osoba, która legislacyjnie coś tam robi i jest w stanie ten system legislacyjny opanować.
0: I po co taka osoba w Trybunale?
1: No właśnie, to jest też pytanie, no i zdaniem Piotra Trudnowskiego odejście Macieja Berka znaczyłoby, że w tej ekipie nie zostanie już nikt, zgoła nikt, to będzie w stanie ogarnąć proces legislacyjny.
0: Potężny błąd prawicy, która naprawdę jest w euforii, jest w szwungu, ma takie poczucie, że Karol Nawrocki wygrał, Karol Nawrocki jest popularny, jego małżonka świetna, zresztą pierwsza dama Marta Nawrocka jeszcze bardziej, że właściwie nic nie trzeba robić, oni to posprzątają, a my możemy się kłócić, tak? A my możemy mówić, że weźmiemy rząd, chociaż dzisiaj to mamy pana Mencena, który atakuje Prawo i Sprawiedliwość, które się tam też na kogoś gniewa i to wszystko jest skłócone, rozkotłowane i rozczłonkowuje się dalej, ale nie, spokojnie, jakby to wszystko się poskłada. Znaczy, może się poskładać, ale samo się nie poskłada. Naprawdę, wniosek moim zdaniem z tego planu, który jest no jest przerażający w jakiejś mierze, bo to jest taki plan po prostu skończenia z demokracją w Polsce. Znaczy, musimy mieć tego świadomość. Tak jak przed wyborami prezydenckimi i po wyborach próbowali skończyć z demokracją w Polsce. Ja nie znoszę takiej gadki, która często się zdarza także po tej prawej stronie. Na przykład śmieszne puczyki były, pucz żenada. On był śmieszny po, ale jak był, to nie był taki śmieszny, bo nam groziło, że po prostu anulują nasze mechanizmy demokratyczne. I wniosek z tego przerażającego planu, który naprawdę nie jest śmieszny, Rumunii anulowali wybory, powieka im nie drgnęła. Poczytajcie prasę niemiecką, która mówiła kiedyś, prawda, o metodach policyjnych w celu likwidacji opozycji prawicowej w Polsce i dzisiaj też doradza Tuskowi, żeby ostrzej jechał. To żarty są? To nie są żarty. Wniosek z tego przerażającego planu jest, że na barkach Mencena, Bosaka, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Karola Nawrockiego spoczywa potężna odpowiedzialność. Oni już dzisiaj muszą myśleć, jak się temu przeciwstawić. To się samo nie dokona. Także jesienią, moim zdaniem, odpowiedzią na to powinna być jakaś forma konsolidacji prawicy. Mówił ciekawie o tym Łukasz Pawłowski, o takim układzie z Bosakiem. To chyba nie jest do końca możliwe. Ja sądzę, że to się skończy na dwóch, na trzech prawicowych listach, no ale na Boga niech ich nie będzie już więcej.
1: Ale to zacytuję. Bo to akurat myśl, która pewnie nie tylko u nas, ale także u nas wybrzmiała właśnie blok, a może u nas po raz pierwszy nawet, tak się pochwalę, Łukasz Pawłowski mówił, że wedle jego, nawet nie badań, tylko takich no, na poziomie tych, na podstawie tych badań, pewne intuicje.
0: O tak, to u ciebie było, tak, przepraszam.
1: Tak.
0: To jest tak zwany utwór się urwał autorowi.
1: Tak jest, ale to dobrze. Rzeczywiście powiedział, że jego zdaniem lista złożona z całego PiS-u, czyli i Morawieckiego, i PiS-u właściwego, poszerzona pod auspicjami prezydenta o, co dla niego było bardzo ważne, o środowisko Krzysztofa Bosaka, to jest lista, która może wyraźnie wygrać wybory albo samodzielnie, albo z jakimś mniejszym koalicjantem rządzić. Taka wizja oczywiście wygrania prawicy w tych wyborach.
0: to się nie zdarzy. Znaczy to

0: dobra wizja, ale ona się nie zdarzy. Krzysztof Bosak nigdy nam nie pokazał, że jest jakby zdolny, czy szanuje tego rodzaju takie troszeczkę rewolucyjne pomysły. Raczej jego kariera jest taką pochwałą stabilności, cierpliwego wspinania się i osiągania efektu w taki spokojny sposób, więc
1: myślę, może zaskoczy, dzisiaj... szczególnie, że ta relacja, to wszyscy o tym wiemy, Bosaka z Mentzenem jest bardzo szorstka. Oni są poukładani...
0: Ale kasę trzyma Mentzen, ale kasę tam trzyma Mentzen. Może, no jakby różne rzeczy się zdarzają. Na dzisiaj nie ma żadnych, poza jakby naszym chcieństwem, czy kogoś chcieństwem, wskazówek, że to się miałoby zdarzyć. Konfederacja to jest taki dość elastyczny szyld, który wszystkim pasuje. Nie przywiązywałem do tego wagi. Natomiast myślę, że są możliwe w sumie trzy listy prawicowe. Czyli pana B, reżysera pana B oraz moim zdaniem Konfederacji oraz moim zdaniem jakiejś zjednoczonej na nowo prawicy pana Kaczyńskiego z powrotem pana Morawieckiego. Sondaż chyba, tak jak przewidywałem, wskazują, możemy chwilę jeszcze porozmawiać, dlaczego Rozwój Plus ma takie sondaże, a nie inne. Wbrew pozorom to będzie bardzo dobra opowieść o Rozwoju Plus i o jednym elemencie od nich niezależnym, który po prostu no jest i oni nie są w stanie, moim zdaniem nie będą w stanie tego przeskoczyć, ale myślę, że i plus tam jeszcze jakby inne środowiska, które PiS zawsze umiał przed wyborami przyciągnąć, mógłby taki silny blok naprawdę wokół PiS-u powstać. Tam niech sobie niektórzy sarkają, że to już było i tak dalej. To ma swoją moc społeczną, to jest mocno zakorzenione. No i Konfederacja i na tych dwóch blokach ja bym opierał przyszły rząd z silnym wsparciem prezydenta już przed wyborami oraz być może z wskazaniem przed wyborami już kandydata na premiera przez prezydenta i próbą zbudowania takiej przedwyborczej, szerokiej koalicji, nie listy, ale takiej koalicji przyszłej wokół na przykład pana Zbigniewa Boguckiego. To miałoby, myślę, ręce i nogi, nie byłoby fantazją i to mogłoby wygrać wspólnie wybory. Gdyby wyborcy usłyszeli, że prezydent Karol Nawrotki popiera jakby tego kandydata na premiera, a on z kolei zawiązał wokół siebie jak gdyby już przed wyborami już dwóch grup politycznych, to ma to ręce i nogi moim zdaniem. Reszta jest, obawiam się, trochę fantazją, a naprawdę do wyborów rok, ja bym, no trochę z hakiem, ale tak naprawdę już we wrześniu to ostro ruszy. Po drugiej stronie obóz, który się przegrupował, ma bardzo brutalny plan takiego chwycenia za twarz nas wszystkich i tutaj nie ma co czekać, tu trzeba po prostu działać, no nie ulegać jakimś złudzeniom.
1: A to zapytam jeszcze o te plotki, które do mnie docierają, że podobno w Pałacu Prezydenckim już trwają rozmowy między różnymi grupami szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy i Mateuszem Morawieckim i Prawem Sojuszu i innymi środowiskami, że ten scenariusz nie jest tylko taką intelektualną analizą pana redaktora, ale jest także no, już realizującym się powoli scenariuszem.
0: No też oczywiście coś tam wiem, moje analizy, mam nadzieję, że są oparte na różnych faktach, rozmowach. No same te rady, prawda, prezydenckie, no one są takim szerokim zapleczem Karola Nawrockiego, wszyscy do niego chodzą, Bosak chwali, to jest oczywiste, a wiemy, że te spotkania tam się odbywają. Dołożyłbym może tutaj do tej naszej rozmowy jeden element, który też musi wybrzmieć. Otóż to nie jest tylko pytanie, czy Karol Nawrocki chce, on musi. On naprawdę musi, bo wyobraźmy sobie, że w 2027 roku mandat przedłuża Donald Tusk, czyli jest taki no, z nową energią, tak? Albo ktoś z tego środowiska, to nazwisko nieistotne, ale ta strona lewicowo-liberalna przy tej ich pogardzie wobec Karola Nawrockiego, bo tam co chwila no, pilnują, żeby ten przemysł pogardy pracował cały czas. To jest nieporównywalne z czasami świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo wtedy nie było tych mediów takich jak Radio Wnet, jak te dwie telewizje, jak różne kanały, nie było oporu. Ale próbują tak zohydzić Karola Nawrockiego, a jesienią, jak już nam kolega Stankiewicz powiedział, będzie bombka, tak? Dibuła i Giertych pracują. Więc prezydent, który miałby w 2027 roku odświeżoną ekipę Tuska, no byłby w dużych tarapatach. A dwa, jeśli mówimy o reelekcji, a chce jej chyba Karol Nawrocki, no to jak osiągnąć reelekcję w takich warunkach, nie kładąc też na stole jakby konkretnego dorobku? Byłoby to bardzo ciężkie i pewnie mając jeszcze pozbawione już całkowicie finansowania partie opozycyjne, bo to, jak wiemy, umieją robić bezprawnie, ale robią. Zatem Karol Nawrocki musi, no też ich chce oczywiście, bo to jest polityk, który tak chce władzy. On chce sprawczości, on chce realnie rządzić Polską, on jest w takim wieku. On też jeszcze nigdy nie doświadczył porażki, no to jest inna historia, tak, bo jakby to na tym polega zresztą młodość, na tym polega zawsze świeża siła w jakimś obszarze, że ona jest pozbawiona tych blizn, tych ran. Choć prawdziwego polityka to się poznaje jakby po jakiejś pierwszej czy drugiej porażce. Na razie ich Karol Nawrocki nie zanotował, to jest pewien plus. On jakby ma takie poczucie, że zawsze będzie zwycięzcą.
1: To jest właśnie trochę, ten szwung polityczny, ale to jest trochę minus, no bo i Jarosław Kaczyński, co by nie mówić, także Donald Tusk mieli te swoje momenty, kiedy nie wiodłem się w polityce i musieli to przetrwać. To jest klasa polityka.
0: No, ta klasa i mówię, i ona też uczy takiej pokory, tak, bo no tutaj mówię, ale to ja nie chcę w to wchodzić, bo to już jest jakieś takie psychologizowanie, no na dziś to jest bez wątpienia czas Karola Nawrockiego i on, będzie to chciał poukładać po swojemu. On musi i chce to po swojemu poukładać, to jest jakaś dobra informacja, ale to też samo się nie zrobi. My mamy prawo wymagać od wyborców, od polityków prawicy, znaczy dużej odpowiedzialności. Znaczy szału dostaję, jak słyszę, jak oni, prawda, niektórzy z nich tam się rozdrabniają i tak dalej. No, ale są też ochłonięcia, bo na przykład tak pozgrzytało pomiędzy tym rozwojem plus a Prawem i Sprawiedliwością i już się teraz uspokoiło i każdy tam szuka swojej drogi. A ja stawiam tezę, że to się skończy jakby jedną wspólną listą. Przepraszam wszystkich, którzy dzwonią do mnie zawsze po wywiadach w Radiu Wnet, mówią, co ty gadasz, no my tu środowisko samodzielne, niezależne i absolutnie nie ma powrotu. No ten powrót jest po prostu jest oczywisty, on jest jakby matematycznym wynikiem, tak? To znaczy środowisko Morawieckiego bardzo sprawne, spójne, takie efektowne też, tak? Bo młode, bo dynamiczne, no ale nie jakby wybiło się na samodzielność, ale nie jest w stanie wybić się na wielkość po prostu z paru powodów. No wszystkim dlatego, że 6,5 roku trwały rządy premiera Morawieckiego i moim zdaniem, co by premier nie mówiła, ciekawie mówi, tak? I stara się, propozycje programowe, no to jakby tego nie mówili, to ludzie to słyszą jako słowa byłego premiera PiS-owskiego. To jest po prostu zewnętrzny warunek, który nie zależy od Mateusza Morawieckiego. No, od niego nie zależy, tak? No, ma po prostu to tak silnie przyszyte, że wyrwać się z tego, nie wiem, co musiałoby się stać. No musiałby może... Nie wiem, no, co, nie chcę podpowiadać, ale no jakoś przebrać się, zapuścić wąsy, okulary, no i narodzić się na nowo.
1: No to nie jest takie proste, bo trzeba byłby także jakiś fragment własnego dorobku przy okazji tego przebierania się porzucić, a to dla polityka może być zabójcze czasami, jak się własny dorobek wyrzuca za ścianę. Naszym gościem był Michał Karnowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Wnet, tak powiem. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza.

0: Sabah el khair, hon Beirut. Czyli co powiedziałem?
1: Bonjour, bonjour, bonjouren.
0: Ale po polsku.
1: Dzień dobry, witamy Radio Beirut.
0: Właśnie, Radio Beirut wita na krakowskim przedmieściu. Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w naszej ojczyźnie, to najchętniej wracamy do matki studia tu na krakowskim przedmieściu Radia Wnet. Dzisiaj gościmy panią Dorotę. Nazwiska nie zaryzykuję. Proszę się przedstawić.
1: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo Panie Kazimierzu za zaproszenie na dzisiejszą audycję. Nazywam się Dorota Atmadjan.
0: Tak. Jeszcze raz proszę powtórzyć nazwisko.
1: Atmadjan.
0: Pięknie brzmi. Pani Doroto, ja o Pani wiem bardzo dużo i zaryzykowałbym, by to wszystko naszym słuchaczom dzisiaj powiedzieć, bo to by wytłumaczyło, dlaczego tutaj przy tym okrągłym stole w studiu Radia Wnet Pani jest. Ale to może tak w kilku zdaniach. Proszę coś o sobie naszym słuchaczom powiedzieć.
1: Proszę Państwa, od wielu lat jestem związana z Libanem, nie tylko przez mojego małżonka, którego nazwisko noszę. Jest to nazwisko ormiańskie, ponieważ jak słuchacze Radia Wnet zapewne wiedzą, w Libanie jest bardzo duża diaspora ormiańska. Ormianie są nieodłączną częścią ludności libańskiej, uważają się za Libańczyków. Ja również mam obywatelstwo libańskie. Od wielu lat zajmuję się, jestem przewodnikiem w Libanie, a z panem Kazimierzem łączy nas nie tylko wspólna droga związana z duchowym i kulturowym i historycznym dziedzictwem tego kraju, ale również wiele przeżyć, które już mieliśmy na tej jednej drodze.
0: Tak, i wydaje mi się, że to wystarczy dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieć, dlaczego pani tutaj z nami jest i o czym chcemy dzisiaj mówić. Ja dodam tylko do tego przewodnik, to jest bardzo ważne, że to jest przewodnik z licencją i to z licencją Ministerstwa Turystyki Rządu Libańskiego. To jest bardzo ważne, dlatego że Liban jest tak skomplikowaną, można by powiedzieć, osobowością turystyczną, archeologiczną, społeczno-polityczną, że naprawdę tutaj różnego rodzaju źródła, które znajdujemy w internecie, nie wystarczą. No chyba, żeby ktoś znalazł taki przewodnik, który się nazywa Liban Więcej niż Przewodnik. Tam na drugim miejscu jako autor jest też właśnie Paweł Rakowski, człowiek, którym współpracuję od dawna, także na pewno ten przewodnik polecam. Pani Doroto, pani aktualnie z różnych powodów chwilowo znajduje się w Polsce. Jestem przekonany, że pani śledzi dokładnie to, co tam się dzieje i czeka tylko momentu, żeby do tego pięknego kraju wrócić. I to na pewno nie sama, tylko na pewno w dużym towarzystwie również turystów, a zwłaszcza można by powiedzieć pielgrzymów. No cóż, żeby się wprowadzić ten klimat, a w Libanie lato jest wyjątkowe, poprosiłem pana reżysera, byśmy się zasłuchali w tą piosenkę o lecie i o tych różnych sytuacjach, które się już być może wydarzyły, a może się w życiu naszych słuchaczy, czy to tutaj w Polsce, czy w Libanie, wydarzą.

0: Nie wiem, jak pani Dorota została odnaleziona przez swojego męża, czy w górach Libanu, czy tak właśnie jak kosicę upatrzył panią. Ja swoją małżonkę upatrzyłem właśnie w górach Libanu, pod cedrami. No, nie chcę porównywać do tej skaczącej kozicy, ale coś w tym jest. No tak, ja bym skomentował tylko w jednym zdaniu to, co się dzieje teraz w Libanie. Bym powiedział, że się nic nowego nie dzieje i to jest najstraszniejsza informacja, jaką mogę podać, dlatego że na południu Libanu napięcie, jakie było, takie jest. Sytuacja między Hezbollahem a Armią Izraelską jest taka sama i tylko się pogarsza. Hezbollah ciągle stawia się, w cudzysłowie, państwu libańskiemu i tak naprawdę, zwłaszcza na południu, nie wiemy, kto rządzi. Raczej ta druga strona rządzi. UNIFIL, czyli ta organizacja ONZ-owska kontyngentów, w której też biorą żołnierzy polscy, bardzo ich pozdrawiamy serdecznie, ona ma kończyć swój byt 31 grudnia, ale właśnie ja często powtarzałem naszym przedstawicielom dyplomacji i rządu, że trzeba coś robić, trzeba być. No Włosi już są pierwsi. Włosi powiedzieli, że oni się zajmą zorganizowaniem nowej siły. Ja bym radził Polsce, Polakom być, bo jak nas nie ma, to z nami się nikt nie liczy. Jak będziemy, to będziemy też przy innych stołach, nie tylko tam, gdzie się daje, ale tam, gdzie się też otrzymuje. No cóż, o Iranie i Stanach Zjednoczonych wiemy, to jest nowa wojna, ponoć na miarę lądowania w Normandii w 1944 roku, no bo to ma wszystko zmienić. Tylko że to wszystko zależy od sojuszników Stanów Zjednoczonych, bo to ponoć oni mają też zablokować jakiekolwiek możliwości ekonomiczne Iranu. Ja już mówiłem w zeszłym tygodniu bodajże, że Stany Zjednoczone przestały liczyć tylko na swoją siłę militarną, bo chyba zrozumiały, że no nic zrobić takiego wielkiego militarnie nie będą w stanie. Natomiast chyba najważniejsza informacja dzisiejszego dnia to jest ta, że Stany Zjednoczone wykreślają z listy państw, które niejako promują terroryzm i same są terrorystyczne, Syrię, chwaląc rząd Szary. Ojejku, a tutaj wiemy, jaki jest konflikt między Izraelem a Syrią i wiemy, jaki jest konflikt, przynajmniej na słowa, między Izraelem a Turcją. Czyli jakby to miało wybuchnąć, to dopiero mielibyśmy niesamowity kocioł. Tak, czyli wracamy do naszych cedrów, wracamy do naszych kozic, które też tam są. I właśnie, i chcielibyśmy na pewno po tych górach skakać, chodzić, zwiedzać. Ale co na to nasze ministerstwo, bo to bardzo ważne spraw zagranicznych.
1: Tak, proszę państwa, więc najpierw wracając do tego, jak poznaliśmy się z małżonkiem, to wspomnę, że bardzo prozaicznie na krakowskim przedmieściu 13, wobec tego niedaleko.
0: Koło się zamyka.
1: Koło się zamyka, jestem na krakowskim przedmieściu aktualnie, więc i od tamtego czasu to już ładnych kilkadziesiąt lat.
0: W skrócie, o czym mówimy?
1: Także może chciałabym opowiedzieć w tej chwili, przeczytać państwu, o czym mówi nasz MSZ. MSZ nadal odradza wszelkie podróże do Libanu. Jest to najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących. MSZ uzasadnia go przede wszystkim konfliktem w regionie, niestabilną sytuacją bezpieczeństwa, szczególnie na południu Libanu, oraz przypadkami zatrzymywania cudzoziemców. Jednocześnie warto zauważyć coś bardzo istotnego. Ambasada RP w Bejrucie normalnie funkcjonuje i w 2026 roku prowadzi aktywną działalność. Odbywały się wizyty polskich delegacji, projekty pomocowe i wydarzenia kulturalne. Ja tylko jeszcze nadmienię, że ambasadę polską można śledzić na stronach Ambasada RP w Bejrucie i zobaczyć, jak szeroką działalność pomocową prowadzi nasza ambasada pod przywództwem pani ambasador.
0: Tak jest, pani ambasador Aleksandry Bukowskiej-MacPay. Tak, ale wytłumaczmy sobie słowo odradza. Co to znaczy?
1: To znaczy, że nie oznacza to, że zakazuje wjazdu do Libanu.
0: Tak, i to wystarczy właśnie, żebyśmy to zrozumieli. Dlatego też jakieś wjazdy zorganizowane przez biura turystyczne, one nie funkcjonują. Natomiast my wiemy, że Liban całkowicie nie umarł. I żyjąc tam, niejednokrotnie byśmy mogli dać wskazówki również, no skromnie, ale dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego że nikt to chyba nie uwierzy. Ja po tym kraju tam się już plączę od pierwszy raz w 1987 roku i nie pamiętam, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odradzało wyjazdu do Libanu.
1: Ja też tego nie pamiętam.
0: To mniej więcej tyle. No, tak. Ja pani dużo krócej, bo pani jest młodą osobą. Natomiast ja byłem dłużej i zawsze tak. Dlatego też tutaj bym oczywiście brał pod uwagę wskazówki konkretnych nawet powiedzmy placówek dyplomatycznych, które dużo więcej wiedzą. Ja powiem tylko tyle. Liban jest mozaiką. Liban od południowych dzielnic Bejrutu na południe jest innym krajem. Od południowych dzielnic, od środka Bejrutu w stronę północną, czyli takie miasta właśnie jak Biblos, Batrun, Tripolis, Dżunnie, tam gdzie my żyjemy, gdzie my mieszkamy, to gdyby nie środki masowego przekazu, to byśmy nie wiedzieli, że jest wojna. Normalne samoloty przylatują, odlatują. Zresztą to, co podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że dyplomaci i nie tylko dyplomaci, że ta działalność kontynuuje. I myślę, że dla dobra tego kraju, dla dobra tych ludzi i aby przeciwdziałać tak zwanej migracji, żeby ci ludzie nie szukali szczęścia u nas nawet, powiedzmy, czy gdzieś w Europie, to trzeba im pomóc. A według pani Doroto, jak można pomóc i co nowego właśnie się teraz, można by powiedzieć, pokazało w Libanie, że od tej strony, bo przecież to Liban to turystyka, Liban to pielgrzymki. Proszę nam opowiedzieć, co może dzisiaj, przynajmniej do tej części od Bejrutu na północ, przyciągać pielgrzyma, przyciągać turystę.
1: Proszę państwa, i tutaj jest paradoks Libanu. Jeden z ekonomistów amerykańskich powiedział, że ten kraj według wszelkich praw ekonomicznych już dawno nie powinien istnieć, a jednak nadal istnieje i nadal działa, pomimo nie tylko ekonomicznych trudności, ale wiadomo i politycznych. I pomimo tego wszystkiego dzieje się w Libanie bardzo dużo dobrego. Ostatnio chciałam opowiedzieć kilka słów, na ile mi pan Kazimierz pozwoli, o nowym projekcie, który został niedawno stworzony pod nazwą Camino Liban. Camino Liban albo Darb Mar Sharbel. Jest to szlak pielgrzymów, inspirowany szlakiem Camino de Santiago. Ma około 130 kilometrów. Jest to bardzo ciekawy projekt, projekt, który bardzo wspiera w społeczności chrześcijańskie na terenie Libanu i głównie porusza się, ciągnie się przez północne tereny Libanu. Projekt, który jest związany oczywiście ze świętym Sharbelem, ponieważ odwiedzamy wszystkie miejsca, w których święty Sharbel był i żył i które są związane ze świętym Sharbelem i z Maronitami. Szlak ten powstał właśnie głównie dlatego, aby przybliżyć pielgrzymom Liban nie tylko z okien autokaru, ale również aby doświadczyć duchowości maronickiej, doświadczyć piękna tego kraju, jak również spotkać się z niezwykłymi ludźmi, którzy nadal go tworzą.
0: I co po drodze można przeżyć, zobaczyć, bo to bardziej przeżycie niż oglądanie,
1: tak,
0: ale
1: oczywiście.
0: Albo razem wzięte. Proszę nam o to powiedzieć.
1: Więc szlak ten Camino Darb Mar Sharbel, Camino Liban, tak mniej więcej się nazywa, jest podzielony na dwie części. Jest podzielony na północny, około 80 kilometrów, oraz na południowy, około 50
0: kilometrów. Ale uwaga, południowy do Bejrutu, nie dalej.
1: Tak, oczywiście, no oczywiście właśnie. Tak. Południowy to jest ten, który jest skupiony wokół Góry Harisa i wokół Matki Boskiej i prowadzi on do Anai, natomiast północny od Anai do Doliny Kadisza, o której na pewno słuchacze Radia Wnet wiedzą, jest to dolina, która leży w Libanie, ciągnie się na długość 30 kilometrów i jest wpisana na listę UNESCO. Wobec tego szlak ciągnie się poprzez te wszystkie pustelnie, poprzez historię, która tam nadal żyje. Odwiedzamy stare monastery, odwiedzamy ludzi, którzy z nimi się zajmują. Odwiedzamy również nieprawdopodobnie piękne miejsca widokowe. Także taką moją osobistą refleksją jest, że jest to doświadczenie ciszy i przestrzeni, która tam panuje i którą bardzo chciałabym się podzielić z innymi. i zachęcić do tego, żeby również tego doświadczyli.
0: Tak, czyli powiedzmy, jeżeli my startujemy z północy, czyli rozpoczynamy prawdopodobnie w klasztorze świętego Antoniego Kuschaija. I to jest bardzo dla mnie ciekawe miejsce, bo tam jest taka przepiękna grota, która jest jeszcze przed klauzurą i ona ma swoją historię bardzo ciekawą do tego stopnia, że mamy kilka, jak nie kilkanaście wersji, jaką rolę spełniała, co tam jeszcze ci zostało. Jakbyśmy to mogli streścić, bo to jest naprawdę cudowna sprawa.
1: Ja powiedziałabym tylko dwa słowa, że tego rodzaju groty podczas naszej wędrówki po górach odwiedzamy nie tylko w miejscu świętego Antoniego, ale również jest wiele innych podobnych, nieprawdopodobnych grot, a między innymi klasztor świętego Krzyża w miejscowości Hatschid, który jest również w dwóch jaskiniach wykuty w skale i odwiedzamy mniej również te dwie jaskinie, te dwie groty ciągnące się stamtąd drogi i nieprawdopodobne freski, ponieważ freski w libańskich klasztorach, w maronickich klasztorach, to jest oddzielny temat, prawda? Kazimierz bardzo dużo na ten temat wie.
0: Tak, przede wszystkim to uśmiecham się, dlatego że w wielu programach przeróżnych biur, jak czytam, że będziemy podziwiać freski w klasztorach, kościołach, których nie podziwiają.
1: Tak.
0: Z jednego tylko powodu, że tam najczęściej niczym nie można dojechać, a już na pewno nie autobusem, czyli żeby je podziwiać, tak jak teraz słyszymy chociażby w tym klasztorze Świętego Krzyża, czy nawet namiastki u Świętego Antoniego, to trzeba po prostu tą dolinę przejść pieszo, zachodząc do tych klasztorów. Zresztą z tego, co wiem, są przewidziane normalnie też noclegi podczas tych przejść. To będą też takie momenty życia razem z tymi ludźmi, tak?
1: Tak, jak najbardziej. I jednym z takich monasterów średniowiecznych jest monaster Kuschaija, gdzie śpimy. Jest to, tam są warunki bardzo proste warunki, więc wobec tego doświadczamy z pierwszej ręki życia średniowiecznych mnichów. Śpimy obok patriarchów libańskich. Wobec tego stamtąd jest nasz punkt startowy na dwa dni chodzenia po nieprawdopodobnych tych klasztorach i grotach pustelniczych. Może wspomnę jeszcze jeden, który jest mało znany, świętego Asji, czyli świętego Asji, który jest ku czci jednego z męczenników, który czynił dużo cudów. I znajdują się tam święte źródełka, a jak również ślady bytności mnichów etiopskich, krzyżowców i później mnichów, którzy przyszli z innych krajów europejskich, aby tam żyć.
0: Ja tylko dodam, że przy tym będą nam towarzyszyć przecudowne widoki urwiska, zbocza tego wąwozu świętych Kadisza porośnięte i cedrami w niektórych miejscach, cyprysami czy libańskimi dębami. I to jednak wymaga jakiegoś wysiłku fizycznego, bo ile to będzie kilometrów miała ta pierwsza, tak zwana północna część, czyli z Wadi Kadisza, można powiedzieć praktycznie, aż do sanktuarium świętego Szarbela w Annai. Ile to jest kilometrów mniej więcej?
1: To jest około 80 kilometrów, jednakże nie musimy tego wszystkiego przechodzić, ponieważ wtedy rozciągałoby się to bardzo w czasie. Mamy wybranych kilka tras i te trasy są mniej więcej 13-15 kilometrów dziennie. Więc najważniejsze miejsca wtedy je oglądamy, a oczywiście towarzyszy nam licencjonowany górski przewodnik, który jest wyszkolony w górskich trasach i właśnie na tym szlaku, Emanuel, którego państwo prawdopodobnie znacie.
0: Wielu słuchaczy radia wnet znam. Pozdrawiamy Emanuela jako fachowego, powiedzmy, przewodnika, z którym współpracujemy. No tak. A taka osobista refleksja, bo ten czas nam tak bardzo szybko ucieka, prawie jak w górach Libanu. Czyli co takiego najważniejszego w dwóch, trzech zdaniach przyciąga panią, że pani wraca do tego Libanu i co naprawdę zachwyci, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy się do tego kraju udadzą?
1: Mając na myśli góry libańskie, ponieważ w hymnie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, prawda, jest w wzmiankach o przepięknych górach libańskich, więc powiedziałabym, że to jest ta cisza.
0: Cisza.
1: Cisza. I to jest cisza, cisza, bym również powiedziała, świętego Szarbela. I u świętego Szarbela na drodze do pustelni jest wyryty taki napis: jeżeli nie rozumiesz mojej ciszy, nigdy nie zrozumiesz moich słów. Wobec tego ja bym to sparafrazowała troszeczkę i powiedziałabym: jeżeli nie zrozumiesz i nie zobaczysz gór Libanu, nie poznasz jego piękna.
0: Właśnie, czyli cisza, a jednocześnie piękno. Trzeba zamknąć oczy jak święty Szarbel, żeby zobaczyć już teraz, a później na żywo. Czyli tutaj ta turystyka, oprócz tego, że ona ubogaca każdego z nas, ta turystyka religijna, pielgrzymkowa, jakbyśmy ją nie nazwali, to jednak też ona naprawdę pomaga tym ludziom przeżyć. W tym momencie, w jakim się znajdujemy, w zasadzie wszyscy nam znani kierowcy, przewoźnicy, wszystkie nam znane wspaniałe hotele na wybrzeżu Morza Śródziemnego, chociażby w Biblos. Nie będziemy im robić reklamy z nazwy, ale powiem tylko tyle, że one są niektóre 100 metrów od plaży, niektóre 200 metrów od plaży. No, takie, co które są daleko, chociażby jak Makazy Gardens, to 300 metrów od plaży, ale tam wszędzie można dojść pieszo. Wszyscy cierpią. Według ostatnich danych około 58% ludzi w sile wieku w ostatnich 3-4 miesiącach było pozbawionych swoich zarobków z powodu wiadomych sytuacji politycznych, wojennych, a z tych 58% aż prawie 45% dotyczy ludności zatrudnionej w turystyce. Czyli tutaj byśmy wrócili, szanowni państwo, z wielkim podziękowaniem za te akcje, które już miały miejsce, takie chociażby jak ta zbiórka, zrzutka podczas Wielkiego Postu, która nas bardzo zaskoczyła, bo ona też pomaga, żeby tych ludzi, którzy są z nami związani, którzy kiedyś byli z nami w autobusach, byli z nami w hotelach, byli właśnie na trasach pielgrzymkowych, by tych ludzi po prostu, powiedziałbym, przechować. Przechować w znaczeniu takim, żeby im pomóc przeżyć ten trudny okres. Oczywiście my się nie ograniczamy tylko do tego, bo jeszcze jest całe południe i te wioski, taka nam najbardziej bliska Dybel, znana chociażby z tego krzyża nieszczęsnego, który został tak wulgarnie potraktowany, czy Matka Boża z papierosem, jak to już było miejsce, tamtych piosek i miasteczek są dziesiątki. My regularnie pomagamy. Ja tutaj mówię przede wszystkim o Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, ale ona by bez tych mikrofonów, bez tego studia, bez pana reżysera, bez pana prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, po prostu nie miała tej siły przebicia, jaką ma. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, jak, powiedzmy, fundacja poprzez pomoc, jaką otrzymuje drogą Radia Wnet, funkcjonuje, to zawsze ta strona fenicja.org.pl, ona wam wskaże drogę. Oczywiście respektujemy to, o czym nas informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też informujemy prawdę, jaka sytuacja aktualnie jest. Ja dopiero co przyleciałem, zaraz odlatuję, zresztą pani Dorota też do Libanu, czyli te połączenia z Libanem są. Oczywiście nie chodzimy tam, w cudzysłowie, gdzie biją, w żadnym wypadku.
1: Oczywiście.
0: I gdyby ktoś chciał naprawdę poznać rzeczywistą sytuację w Libanie jako takim, naprawdę piszcie do nas, dzwońcie do nas, rozmawiajcie z nami, będziemy naprawdę z pełną odpowiedzialnością informować. Szanowni państwo, od kilku dni, zaledwie 4-5, zrobiłem już 1200 kilometrów po Polsce i słucham, no muszę coś słuchać. Tam, gdzie nie ma zasięgu Radia Wnet, muszę słuchać inne. Wierzcie mi, takiego jak Radio Wnet nie ma, takiej pełnej informacji. Dzisiaj byłem naprawdę usatysfakcjonowany pełnymi informacjami na temat problemu przewozu konnego pod Morskie Oko. Z taką fachowością, z tak wybitnymi znawcami sytuacji. Ja naprawdę zostałem oświecony. Ja zrozumiałem. Wierzcie, że Studio Bejrut też wam pomoże, by być oświeconym co do tego, co się na tym Bliskim Wschodzie dzieje, jak należy postępować, czy można jeździć, gdzie można jeździć, co można zwiedzać, a co nie. Będziemy to zawsze robić z pełną odpowiedzialnością. Dzisiaj z nami była
1: Dorota Atmadian
0: i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia, daj Boże, za tydzień o tej samej porze, ale już z Bejrutu.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Spór o transport konny do Morskiego Oka. Koreańskie czołgi K2 dotarły do Polski. Czy transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest legalna?
1: Wiadomości wnet.
0: Spór o transport konny do Morskiego Oka. W sobotę na drodze do tego jeziora odbył się protest. Aktywiści domagali się likwidacji na tej trasie przewozów konnych. Odbyła się również kontrmanifestacja mieszkańców Podhala. Konie mają tam pracę lekką, raz dziennie wykonują kurs, mówił w Radiu Wnet weterynarz Maciej Perzyna.
2: Co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie przekazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca. Konie wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać dwa kursy góra-dół. Zauważyłem, że może 1 na 10 takich osiągów zaprzęgu wykonał dwa kursy góra-dół z tymi samymi końmi.
0: W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 roku kontraktu na nowe K2 i K2PL, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że do Polski dotarło 28 koreańskich czołgów K2. Umowa wykonawcza podpisana rok temu dotyczy 180 czołgów K2, w tym 64 w wersji K2PL. Kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonają transkrypcji małżeństw jednopłciowych, narażą się na odpowiedzialność karną, powiedziała w poranku Radia Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi.
3: W naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom Konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego, zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niekonstytucyjne. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że powołał zespół 100 prokuratorów, który zajmuje się przestępstwami motywowanymi nienawiścią.
4: Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści.
5: Brawo!
4: Podjęliśmy działania niedoraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
0: Tak dużego zespołu prokuratorów do tej pory w Polsce nie było, komentował w Radiu Wnet słowa ministra Żurka poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
6: Proszę sobie wyobrazić zespół 100 prokuratorów. Takiego w historii III RP Rzeczypospolitej Polskiej, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie mieliśmy. Są zespoły 4, 5, 6, 7 osobowe, które zajmowały się ściganiem wielkiej przestępczości, na przykład takiej jak mafię VAT.
7: Powiedział absolutnie też, życzę wam, żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej.
6: Ale w jaki sposób ma wejść do NATO kraj, który kultywuje Banderę, Szuchewycza? No przecież to byli ludzie, którzy wyrzynali to. Przepraszam, no jest poranek, ale dosłownie Polaków.
0: Mateusz Lorek, syn posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Lorka, został prezesem spółki komunalnej w Bychawie pod Lublinem. Propozycję pracy otrzymał od burmistrz z PiS, której nie przeszkadzały jego młody wiek i niewielkie doświadczenie, informuje Radio Z. Lorek junior już w czerwcu 2024 roku wszedł do zarządu bychawskiego przedsiębiorstwa komunalnego jako wiceprezes. Miał wówczas 27 lat i był niedługo po studiach prawniczych. Po kilku miesiącach został prezesem. Współpracowałem z panią burmistrz przy różnych projektach, zanim wygrała wybory. Miałem odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Przyjąłem ofertę, chociaż nie była intratna, mówi Mateusz Lorek. Spółka zajmuje się obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej, wywozem nieczystości i usługami budowlanymi. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja redaktora Konrada Mędrzeckiego.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
9: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
10: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą. Ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna. Niech rozbłyśnie twoja mina.
9: Co za cienkusz, co za lura. Biedna nasza dziś kultura.
11: Wnet tu i tam, czyli
12: wakacyjne podróże, małe i duże.
13: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
14: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. No właśnie, to jest taka audycja, która podejmuje bardzo różne tematy, zazwyczaj kulturalne, ale nie tylko, społeczne tematy również. Za chwilę będziemy się łączyć z mieszkańcami gminy Dobre, proszę Państwa, powiat Mińsk Mazowiecki. Piękne tereny, piękny las, piękne krajobrazy i wszystko to może szlak trafić, proszę Państwa. I za chwilę będziemy rozmawiali z mieszkańcami, którzy zostali postawieni po prostu w sytuacji przymusowej w pewnym sensie i inwestorzy próbują zrobić wielkie zamieszanie jeszcze politycy, bo władza no właśnie zachowuje się bardzo dziwnie i o wszystkim tym opowiemy, ale na początek Anna German, dzisiaj rocznica jej śmierci, wspaniała polska piosenkarka, artystka cudowna. Posłuchajmy Anny German i dzwonimy pod telefon pani profesor Iwony Luby, a tam mnóstwo mieszkańców będzie po drugiej stronie.

0: Halo, halo, Konrad Męczewski. Proszę Państwa, mamy gości. Pani profesor Iwona Luba to jest pierwszy gość, ale też więcej. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Jest ze mną Olga Wójcik oraz także jest Piotr Romejko, który bardzo aktywnie działa na forum na rzecz obrony nas przed tą inwestycją. Witam Państwa.
0: W ogóle z tego, co ja przeczytałem, to w ogóle sytuacja troszkę absurdalna, ale też takie działanie na rympał, jak to władza często lubi działać na rympał, czyli ogłoszono plan dotyczący gminy Dobry już po terminie zgłaszania uwag, a w tych planach po prostu Armagedon. Chcą zniszczyć tereny krajobrazowe, piękne, zielone pola i postawić jakieś gigantyczne centrum danych, tak?
1: Tak, niestety tak. O czym dowiedzieliśmy się mimochodem 12 sierpnia. I już sposób poinformowania nas o tej inwestycji zaczął budzić nasze bardzo poważne niepokoje, ponieważ przedstawionym do konsultacji ogólnym gminy nie było strefy, o której właśnie teraz rozmawiamy, czyli strefy 9 SI, strefy infrastruktury technicznej, która jest z definicji przeznaczona pod wszelkiego rodzaju inwestycje techniczne. Czyli w tym wypadku akurat data center oraz wielka farma fotowoltaiczna, to całość ma zająć powierzchnię 90 hektarów. To jest olbrzymi teren, ale tu mogą być również biogazownie, spalarnie śmieci, sortownie śmieci, oczyszczalnie ścieków, wszystkie inne takie niemile widziane zjawiska,
0: które
1: normalnie są potrzebne, ale sytuuje się na terenach daleko odsuniętych od siedzib ludzkich, najczęściej na jakichś obszarach poprzemysłowych, gdzie one z niczym i z nikim nie kolidują. Tymczasem mamy do czynienia z planowaną inwestycją, uwaga, bo to jest ważne, nie tylko w bardzo pięknym miejscu, ale przede wszystkim w miejscu, które ma najwyższą klasę ziemi w całej gminie Dobre. I poprzedni właściciel tej nieruchomości, który chciał postawić niewielką farmę woltaiczną o powierzchni chyba około 10 czy 11 hektarów, kilka lat temu uzyskał odmowę gminy z powodu tego, że jest to właśnie teren z bardzo wysoką klasyfikacją ziemi rolnej. Wracając jeszcze do sposobu ogłoszenia tego całego przedsięwzięcia, które nie ma żadnego precedensu na terenie naszej gminy, bo to jest gmina rolnicza, gdzie mieszka bardzo wielu rolników oraz bardzo wielu, że tak powiem, przesiedleńców z dużych miast, przede wszystkim z Warszawy, ale nie tylko, którzy tutaj kupują siedliska, tak jak ja na przykład, pracując w Warszawie lub przenosząc się na stałe tutaj również ze swoją pracą zawodową, którzy uprawiamy tutaj ziemię, jesteśmy również rolnikami zarejestrowanymi legalnie, właścicielami najczęściej niedużych gospodarstw, z bardzo różnego rodzaju uprawą oraz hodowlą zwierząt i okazuje się, że nagle strefa, która zawsze była strefą rolną, to były ziemie kiedyś należące do dworu, później do PGR-u, potem do prywatnego jednego właściciela, potem do drugiego, nagle zostały zakupione w kwietniu tego roku przez inwestora, którego znam, ale ze względu na RODO nie możemy podać jego nazwiska obecnie. I zresztą nie mamy do niego pretensji, że on sobie chce zarobić. No taka jest, bywa natura ludzka. I na tej ziemi, 90 hektarach należących do jednego całkiem nowego inwestora, zgłosiła wniosek o postawienie tutaj data center prywatna firma, która jest miksem kilku różnych spółek, której nazwę znamy, nazywa się Energize, złożyła wniosek już po konsultacjach społecznych, już po zamknięciu wszelkiej konsultacji, wniosek o zgodę na budowę tutaj właśnie data center. I ten wniosek nie tylko został przyjęty, ale także został przyjęty praktycznie bez żadnych konsultacji, ani społecznych, ani naukowych, dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących ekonomii, kwestii gospodarczych, opłacalności, wykonalności tego, szkodliwości dla środowiska, nie tylko mikroklimatu,

0: No.
1: No tak to właśnie wygląda, więc przygotowaliśmy duży protest społeczny, w który włączyli się nie tylko mieszkańcy Nowej Wsi, ale wszystkich okolicznych zainteresowanych tą inwestycją bardzo bezpośrednio sołectw, czyli Marcelina, Sąchocina, Makówca Dużego, Makówca Małego, a także Osówna, który już jest w innej gminie, ale Osówno też graniczy z tą całą planowaną inwestycją. I mamy ogromne poparcie społeczne w gminie, przedstawicieli różnych sołectw, oddalonych nawet bardzo znacząco od tej naszej tutaj właśnie wsi, od tego naszego regionu. I mamy też wrażenie, to jest moja intuicja, to jakby nie jest zarzut formalny, ale moja intuicja, że radni, którzy to procedują, bo radni tydzień temu spotkali się specjalnie po to, żeby już zacząć przygotowywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod tę właśnie inwestycję przede wszystkim, acz nie tylko, także pod inne inwestycje o podobnym charakterze w gminie, co nas bardzo niepokoi w innych lokalizacjach, podkreślam bezprecedensowo, na podstawie opinii, która mówiła, że ten bardzo zresztą skromnej i nieprawdziwej, całkowicie nieprawdziwej, że ten projekt tej strefy niewiele zmienia w dotychczasowym charakterze tego miejsca, tej strefy, co jest kompletną bzdurą. Mamy również wrażenie, że radni, i to mówię bynajmniej nie jako zarzut pod ich adresem, tylko pewne zaniepokojenie i empatię do nich, że działają pod ogromną presją i urzędu, i nie wiem jeszcze czyją, ale wydaje mi się, że są poddawani dezinformacji i ogromnym szantażom, takim w cudzysłowie oczywiście emocjonalnym, że jeżeli nie uchwalą tego w takiej formie teraz, natychmiast, to stracimy jako gmina 200 tysięcy z KPO. I to też jest kłamstwo, ponieważ można ten plan zmienić. Po drugie, pieniądze z KPO być może będziemy mogli o nie wnioskować jako gmina w momencie, kiedy 40% gmin w skali kraju złoży w terminie te plany, ale to raczej jest prawie niewykonalne i wtedy dopiero moglibyśmy się ubiegać o te środki bez żadnej gwarancji, że zostaną nam one przyznane. A szansa na to, że 40% gmin w Polsce wyrobi się z tymi planami, jest naprawdę znikome. Może ja teraz przekażę głos Piotrowi Romejce, który jest od samego początku bardzo zaangażowany, żeby także przedstawił tutaj głos z zebrania, na którym się spotkaliśmy sołeckiego wczoraj, współorganizowanego przez niego i sołtysa Nowej Wsi, Andrzeja Polkowskiego, żeby opowiedział tutaj o tej historii jeszcze więcej.
0: Bardzo proszę. A burmistrz to co? Rozmawiał ktoś z nim?
2: Tak. Burmistrz wczoraj był na spotkaniu. Dzień dobry, Piotr Romejko.
0: Witam serdecznie.
1: Wczoraj rozmawiałam z burmistrzem indywidualnie, żeby go zaprosić jeszcze, ponowić, potwierdzić zaproszenie na spotkanie wczorajsze o godzinie 18 i był również na naszym spotkaniu, o którym opowie Piotr. Wydaje nam się, nawet mamy takie jakieś niestety też nieodparte wrażenie, że burmistrz umywa ręce, a także twierdzi, że musimy ten plan ogólny zatwierdzić, a potem w miejscowym będziemy dopiero wprowadzać zmiany, co jest absolutną bzdurą, bo jeżeli zostanie zatwierdzony ten projekt ogólny, plan ogólny, to możemy sobie tylko zamienić oczyszczalnię ścieków na data center albo odwrotnie, albo na farmę fotowoltaiczną, albo na wiatraki. Natomiast jeżeli zgodzimy się w tym momencie, żeby powstała ta strefa 9SI, czyli strefa techniczna, infrastruktury technicznej, to ona już będzie całkowicie wyłączona z produkcji rolnej, bo trzeba będzie realizować plan przygotowane dla tej strefy, która jest kompletnie niekorzystna pod każdym względem, nie tylko dla nas mieszkańców, ale generalnie dla całej tej gminy, bo jest to najmniej zaludniona gmina w województwie mazowieckim, według mojej wiedzy.
0: I przypomnijmy, najlepsza klasa ziemi, jaka może być. To teraz...
2: Tak, ja tutaj, jeżeli mógłbym uzupełnić kilka rzeczy. Po pierwsze, przy okazji tych naszych prób dowiedzenia się w ogóle o co chodzi, bo przypomnę, konsultacje były niby w maju, natomiast z naszych w zasadzie przecieków, bo na razie nie można mówić o takiej oficjalnej komunikacji ze strony Urzędu Gminy i Rady Gminy, wynika, że po tych konsultacjach dopiero

0: Rada, Urząd i Zespół Planistyczny przystąpili do wpisywania właśnie tej inwestycji w plan ogólny i ostatecznie stało się to 12 sierpnia. Natomiast my, mieszkańcy, dowiedzieliśmy się o wszystkim 20 sierpnia z przecieku w internecie, który ktoś rzucił. Natomiast przypomnę, że głosowanie jest już jutro. Także bardzo mało brakowało do tego, żeby nikt się niczego nie dowiedział i żebyśmy my właściwie jako mieszkańcy dowiedzieli się w momencie, jak już ten plan będzie przyjęty i gdzie będziemy musieli toczyć
1: i
0: dużo
1: będzie pozamiatane, tak? I byłoby
0: tak, znaczy to już jest bardzo granie na rękę inwestorowi, który ma wszystko w tym momencie ułatwione. I taki argument, że to o, nic nie szkodzi, to można odrzucić później. No to skoro nic nie szkodzi, to odrzućmy już teraz. To jest właśnie nasz apel do Rady Gminy. Odrzućmy ten plan. Mało tego, bo wyszły inne rzeczy. A być może to jest w ogóle tylko wierzchołek góry lodowej. Bo się okazało, że w północnej części naszej gminy, w strefie rolnej, dokładnie to jest strefa bodajże 5SR, dopisano 240 na 240 hektarach możliwość budowania elektrowni wiatrowej, a także w strefie 27SR, to jest z kolei południowo-zachodnia część naszej gminy, to samo na 140 hektarach. A strefa nazywa się strefą rolną. Jest to tylko dopisane w chwilach funkcjonalnych. Jeszcze żebyśmy mieli świadomość, o czym my mówimy. Mówimy o centrum danych wielkości 90 hektarów. To by było mniej więcej trzecie co do wielkości centrum danych w skali całego kraju. Pozostałe planuje się przy elektrowni Bełchatów i nowej elektrowni atomowej. U nas byłoby trzecie i ono potrzebuje mniej więcej tyle wody do chłodzenia, co zużywa cała nasza gmina, a także tyle prądu, co cały Mińsk Mazowiecki, czyli stolica naszego powiatu. I na to zapotrzebowanie to centrum danych musi być wyposażone w generatory dieslowskie prądu, no bo takie centrum danych nie może przestać ani na moment funkcjonować. I te generatory cały czas, zgodnie z instrukcjami serwisowymi, muszą być testowane, odpalane, przepalane itd.
1: No, brzmi to no, po prostu jak horror jakiś zupełny. No i właśnie, co, można przyjść jutro, tak? Ty też będziemy apelować.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, zapraszamy.
1: Na sesję Rady.
2: Jutro o 9:30, tak?
0: Także zaczyna się sesja Rady Gminy, na której będziemy przekonywać i prosić naszych radnych o odrzucenie tego planu. Tu pojawiają się takie, wie pan, takie zagrywki pod tytułem, że przez nas zostaną zablokowane WZ-ki, no bo jak się tego planu nie przyjmie, no to trzeba będzie ludziom odmawiać możliwości budowania domów, także są argumenty tego typu, ale tu od razu spieszę wyjaśnić, większość ludzi, która chciała, już złożyła te WZ-ki tak naprawdę, jeżeli chodzi o indywidualnych, a po drugie ten plan wystarczy poprawić, przyjąć ponownie i to opóźnienie będzie nieduże. Ja też muszę powiedzieć, gwoli ścisłości, że wczoraj i uczciwości, że wczoraj zorganizowaliśmy rzeczywiście takie spotkanie w Nowej Wsi i pojawił się pan burmistrz, a także piątka radnych, także brawo dla nich. Troje z nich już zapowiedziało, że po wysłuchaniu argumentów oni zmienili zdanie i będą głosować przeciwko, no ale radnych jest ilu u nas? Chyba 15? 15. Także naprawdę musimy ich jutro wszystkich, znaczy przynajmniej większość z nich przekonać. No a pan burmistrz powtarza, że jest przeciwko wiatrakom, a przypomnę, co jest wpisane w tych dwóch strefach. Także tu apel do pana burmistrza, żeby się przyjrzał rzeczywiście, bo nie wiem, może tam się dzieją różne rzeczy, może ktoś to wpisuje. Na przykład takie rzeczy do tych planów. Mówimy przecież o gigantycznych pieniądzach. Takie centrum danych to może być około miliarda złotych. Elektrownie wiatrowe na takim obszarze to też, że tak powiem, nie w kij dmuchał. No i tyle. No. I apelujemy o pomoc.
1: To proszę tylko powiedzieć, gdzie jest adres, bo kto, może nie wszyscy wiedzą, gdzie.
0: To jest ulica Kościuszki 1, Dobre, powiat miński, godzina jazdy od Warszawy, a nawet z Ursynowa 45 minut się do nas jedzie. Notabene, jadąc od Warszawy, jest to pierwsze miejsce, pierwsza gmina z niezniszczonym krajobrazem i my bardzo byśmy chcieli, żeby tak zostało.
1: No właśnie. Państwa...
2: Została dobrą gminą, jak w nazwie ma.
1: No
2: miasto dobre i gmina dobre.
1: No trzeba walczyć, no bo to naprawdę tutaj jest tyle jakichś dziwnych, niewiadomych i nagle po prostu zniszczyć taki krajobraz, no ale też dostęp do wody, tak, dla państwa, to jest w ogóle to jakieś to są absurdalne sytuacje. A macie prawnika na pokładzie jakiegoś?
2: Mamy na szczęście znakomitego prawnika, Grzegorza Dylaka, mecenas Dylak jest mieszkańcem naszej nowej wsi, zbudował już dom, jeszcze nie zdążył w nim zamieszkać i tak jak my został całkowicie zaskoczony, żeby nie powiedzieć porażony tą perspektywą, więc walczymy bardzo zaciekle, bardzo nas wspiera naprawdę, jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczni jako mieszkańcy, ale też jako osoby, które się czujemy z nim bardzo bezpiecznie. Ja też chciałam ogromnie podziękować tutaj Piotrowi, który Romejce, który siedział obok mnie, który naprawdę, naprawdę bardzo się angażuje tutaj w społeczność gminy naszej całej przy różnych okazjach, jest bardzo zaangażowany społecznie i też dziękuję Oldze, która umożliwiła nam dzisiaj spotkanie z radiosłuchaczami, z państwem, także bardzo tu jestem wdzięczna, przekazuję jej telefon.
3: Tak, Olga Wójcik, może jeszcze głos artystów, bo tutaj są właśnie pracownie, domy, w których artyści tworzą, potrzebują spokoju, natchnienia. Ja tutaj stworzyłam tom poetycki i to są naprawdę przepiękne polskie krajobrazy. Potrzebujemy ciszy, normalności, spokoju ku pracy twórczej i prosimy, błagamy o wsparcie.
1: No bardzo, bardzo. Tak.
0: Tak, jeszcze jest tu bardzo ciekawy wątek, na który zwrócili uwagę mieszkańcy wczoraj na spotkaniu. Takie centrum danych, ja przypomnę, my jesteśmy na wschód, północny wschód od Warszawy, w linii prostej mniej więcej 100-150 kilometrów od Białorusi. A mówimy tu o linii prostej, bo mówimy o trasie lotu dronów i o tym, że inwestycja tego typu jest bardzo łakomym kąskiem w razie W do zaatakowania. I na przykład Iran atakował tego typu instalacje w Arabii Saudyjskiej. Raz, że to jest bardzo kosztowne, dwa, że zniechęca inwestorów. No i niestety jest to lokowanie celu strategicznego dosyć blisko wschodniej granicy i niestety wśród kilku wiosek, spokojnych wiosek, które do tej pory sobie funkcjonowały. A też proszę sobie wyobrazić, ile ciężarówek musiałoby przejechać przez te kilka wiosek, żeby zbudować takiego molocha. Mówimy tutaj o kilku tysiącach ciężarówek, czyli no, prawdopodobnie tu co kilka minut przez rok średnio by przejeżdżała rozpędzona ciężarówka. Wszyscy też wiemy, jak ciężarówki, którym się spieszy na budowę, jak one jeżdżą.
1: No właśnie, bardzo tajemnicza w ogóle sprawa, no bo ten burmistrz też mieszka u was, tak? I radni też mieszkają, oni też będą mieli ten
2: tak, ale mieszkają w innej części gminy.
1: Aha, czyli tak wygodnie się usadowili. Dobra, to... No dobra. No
2: zapraszamy to... jutro, bardzo zapraszamy.
1: Jak ktoś zna radnych...
2: I radiosłuchaczy nimi... wszystkich, którym na sercu leży dobro nie tylko gminy, ale środowiska, dobrobyt i dobrostan mieszkańców, spokój. A także zapraszamy do naszej gminy, póki jeszcze jest piękna i naprawdę tutaj chodzą sobie jelenie, sarny, łosie, lisy, bażanty. Mamy mnóstwo wspaniałych żurawi, które nam tu koncertują. To jest naprawdę miejsce 45 minut jazdy od Warszawy, a doznania są niepowtarzalne. Nie trzeba jeździć do Puszczy Białowieskiej.
0: Tak, ale nasza gmina to też nie tylko to, co mówi Iwona, ale także rolnictwo, bo to też nie jest taka wcale bagatelna rzecz. Jeżeli my przeznaczamy 90 hektarów najlepszej ziemi, jaką mamy, pod przemysł, a wiemy, że no, wszyscy mówią tak, że możliwy jest wybuch konfliktu, gorącego konfliktu kinetycznego, zbrojnego, I wtedy, jak pokazuje nam Ukraina, bardzo ważna jest samowystarczalność żywieniowa, szczególnie w pierwszym okresie. I czy my na pewno chcemy najlepsze tereny rolnicze przeznaczać pod coś takiego?
1: No, to niestety się wpisuje w tą politykę z mero skór, tak, z tym też, to też tak, inna sprawa, ale to wszystko się ze wszystkim łączy, ale na pewno możemy walczyć i póki możemy, to trzeba walczyć o to. Więc...
2: Będziemy walczyć, bo po prostu mamy do stracenia wszystko absolutnie, bo tego się nie da odwrócić. Po prostu przejście tego planu ogólnego z tymi strefami, o których mówiliśmy, a które bardzo szczegółowo scharakteryzował Piotr, to jest absolutna katastrofa dla całej gminy i regionu. Bo to jest nie tylko mikroklimat, nie tylko środowisko, nie tylko nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo, nasz komfort, ale to będzie miało, miałoby, mam nadzieję, że nigdy nie będzie miało, dalekosiężne skutki, bardzo negatywne i ekonomiczne, i zdrowotne, no i krajobrazowe, bo tego się potem nie da odzyskać. Jeżeli to będzie zalane betonem, jeżeli powstanie pustynia, jeżeli powstaną, co jest wielce prawdopodobne, mutacje zwierząt drobnych i roślin, bo tak się zdarza przy tego typu inwestycjach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to jest niewyobrażalne. Zresztą naprawdę nikt nam nie był w stanie udzielić informacji, jakiego rzędu kwoty w ogóle, jeżeli w ogóle możemy mówić o jakichkolwiek korzyściach, bo ja ich nie widzę żadnych, ale być może jestem nieobiektywna, żadnych nie widzę, widzę same zagrożenia. Nikt nam nie był w stanie powiedzieć, jakie ewentualnie dochody mogłaby mieć gmina z podatków z tego typu inwestycji. Bo data center niczego nie produkują. Też kwestia potencjalnych, mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, odszkodowań dla bezpośrednich mieszkańców. Utraty możliwości uprawiania swoich pól ze względów zdrowotnych i niemożności hodowli zwierząt, bo to ma też bardzo negatywny wpływ na mózgi zwierząt i także odszkodowań za nieruchomości. W związku z czym, czy stać gminę na to, urząd gminy i radnych, na odpowiedzialność moralną za nasze straty pod każdym względem i czy stać ich na to, żeby nam wypłacać odszkodowania? I po co to wszystko?
1: No właśnie, mili państwo, jutro zachęcamy do przyjścia na sesję rady gminy, tak? To się tak nazywa?
0: Tak, miasta i gminy. Dobre, wiemy też, że Radio Wnet ma wielu wspaniałych słuchaczy, wśród nich pewnie prawników, ludzi, specjalistów. Także jeżeli ktoś z tych osób chciałby nas wesprzeć, to naprawdę... Dokładnie, bardzo się przyda takie wsparcie.
1: No właśnie, no to jutro ta sesja, to bardzo prosimy o informację, jak się skończyła, że tak powiem, ale też jak ktoś zna tych radnych, to może niech porozmawia z nimi, niech oni się zastanowią, bo czasami łatwo po prostu no bezmyślnie podjąć jakąś decyzję, a później żałować no, do końca życia, a może konfesjonał nie wystarczy, że tak powiem.
0: Dokładnie tak i o to apelujemy.
1: Apelujemy.
2: Bardzo państwa prosimy o wsparcie dla nas, nie przeciwko komukolwiek czy czemukolwiek, wsparcie dla nas.
1: No właśnie, najgorsze to jest to, no, z tego co widzę, że to jest wszystko robione tak właśnie na rympał, bez informowania i to wszystko, i nagle po prostu się zmienia, po prostu cały taki wasz mały, ale duży i piękny świat się zamienia, ale no bo ja rozumiem, że są inwestycje potrzebne, ale to są po prostu no jakaś rozmowa, jakaś wizja przyszłości, etc., etc. Tutaj jak to...
2: Żadnych konsultacji nie było, żadnych absolutnie.
0: Teoretycznie były konsultacje, tylko że jak my wczoraj na zebraniu zapytaliśmy ludzi, kto wiedział o tej inwestycji, to nikt nie podniósł ręki, a jak zapytaliśmy, kto nie wiedział, to wszyscy podnieśli rękę. Także zgodnie z prawem być może da się bronić tezy, że konsultacje się odbyły, no bo tak, odbywały się jakieś dyżury,
1: gdzieś
0: jakiś
1: były
0: plik
1: napisane
0: był.
1: Małą czcionką gdzieś tam.
0: Tak, co prawda mamy duże wątpliwości, czy na tym etapie w ogóle to było w tych planach, tak swoją drogą. Natomiast przecież nikt Radzie Gminy, ani burmistrzowi, ani urzędowi nie bronił powiedzieć ludziom, do ludzi, hej, słuchajcie, przyszła do nas taka propozycja, tu macie mapy, zobaczcie. Można to było na Facebooka, można było wszędzie wrzucić, prawda? Mogli przyjechać, były akurat rady sołeckie w tym okresie robione, bo są zawsze w tym okresie, i powiedzieć, co wy na to, co wy o tym myślicie. W ogóle nie było takiej inicjatywy.
2: Jeszcze jedna rzecz a propos tego, co powiedział Piotr, a mianowicie, gdyby to rzeczywiście była tak cudowna inwestycja, jak nas próbował przekonywać burmistrz, to dlaczego się tą wspaniałą inwestycją, tą perspektywą wspaniałą świetlanego rozwoju gmina w ogóle nie chwaliła? Na stronie gminy nie zrobiła konferencji prasowej, nie było informacji w internecie, skoro miało być to takie cudowne samodobro dla nas i Eldorado. A jest to przepychane pod stołem w ostatniej chwili bez jakichkolwiek informacji dla najbardziej zainteresowanych mieszkańców czy kogokolwiek w ogóle ze społeczności gminnej, co budzi nasz bardzo duży niepokój. Także jeszcze raz prosimy o to, żeby ta gmina, żeby w tej gminie nigdy tego typu strefa nie powstała. Ani u nas, ani na żadnym innym terenie rolniczym.
0: Tu też gwoli uczciwości muszę dodać, że pan burmistrz zwrócił uwagę, że te terminy uchwalania tych planów są bardzo krótkie, nierealistyczne oraz, że gmina nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, żeby procedować takie plany. No ale to tym bardziej apelujemy o to, przecież te plany wyznaczą kierunek rozwoju tej gminy na co najmniej dekadę, a wybudowanie czegoś takiego to jest w zasadzie już trwałe wyznaczenie kierunku, gdzie zmierza ta gmina. Czy tutaj przyjeżdżają mieszkańcy, osiedlają się, napędzają lokalną gospodarkę, płacą podatki, czy jest wręcz odwrotnie. Jest krajobraz industrialny, a ludzie stąd uciekają i rynek w dobrym pustoszeje, gospodarka podupada. Także to jest naprawdę bardzo istotna decyzja i apelujemy o to, żeby nie podejmować jej w ten sposób pod sztuczną presją czasu jakichś możliwych 200 tysięcy z KPO. Jeżeli rzeczywiście brakuje pracowników, a mówimy tu faktycznie o prawdopodobnie największej inwestycji w historii tej gminy, być może w historii powiatu, no to my prosimy, żeby to było prawidłowo przeanalizowane i skonsultowane.
1: No właśnie, to apelujemy o to, apelujemy o udział i rozmawiajcie, kochani, z sąsiadami i też zbierajcie się jutro i też dzwońcie, piszcie też, bo tu na waszej stronie też są adresy mailowe burmistrza i radnych i piszcie do nich i powiedzcie, co o tym myślicie.
2: Dzisiaj otrzymali od nas podpisaną przez bardzo liczną społeczność, około 200 osób, petycję w sprawie odwołania tej inwestycji, wycofania tego z planu ogólnego, jak również otrzymali dzisiaj właśnie radni oraz burmistrz, otrzymali prezentację o skutkach potencjalnych i nieuniknionych tego typu inwestycji, gdyby ona doszła do skutku. Jeszcze Piotr.
0: Uwaga, wiadomość dosłownie z teraz. Przed chwilą na Facebooku Gminy Dobre został opublikowany komunikat burmistrza dotyczący podjęcia uchwały o przyjęciu planu ogólnego Gminy Dobre. Mając na uwadze zgłoszone potrzeby mieszkańców co do szerszej analizy przedmiotowego dokumentu, przedstawiam poniżej swoją decyzję. Na jutrzejszej sesji Rady Miasta i Gminy Dobre złożę wniosek do porządku obrad o zdjęcie punktu numer 8, to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego Gminy Dobre. Burmistrz miasta i Gminy Dobre Kamil Wichrowski. Tylko to jeszcze nie jest, to jest wygrana bitwa, ale to jeszcze nie koniec.
1: Ale to miło, że w trakcie audycji to się pojawiło.
2: Bardzo miło, teraz to się pojawiło. W tym momencie. Także bardzo się cieszymy, że burmistrz i radni są otwarci na głosy mieszkańców i że biorą pod uwagę swoich wyborców oraz podatników. Jesteśmy ogromnie za to wdzięczni i mamy nadzieję, że wszyscy razem ustalimy taki plan, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich stron i przyniesie samo dobro i żadnych negatywnych, ani jawnych, ani ukrytych skutków dla gminy i jej mieszkańców. Bardzo dziękujemy.
1: To ja też bardzo dziękuję. Pozostajemy w kontakcie, bo małe zwycięstwo w trakcie audycji nastąpiło społeczne. Nie wiadomo, czy to...
2: Media są siłą, tak.
1: Może słuchał. Może słuchał. burmistrz akurat. No to może nie, może tak. Także ja dziękuję bardzo, bo już to...
2: To my ogromnie dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Wybieram się niedługo do waszej gminy na spacer.
2: Zapraszamy.
3: Zapraszamy.
1: No to pa, dziękuję bardzo. Pani
2: dziękujemy
1: Iwona,
2: do usłyszenia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Luba i jeszcze już nie wszystkich nie wymieni, Olga Wójcik.
2: Piotr Majko, Olga Wójcik.
1: Dziękuję bardzo. A teraz, proszę państwa, Wayne Shorter, bo to muzyk, który dzisiaj urodziny ma, a ja byłem na jego koncercie w sali kongresowej 40 lat temu.

0: Proszę Państwa, no, mały sukcesik generalnie mieszkańców gminy Dobre i zawieszenie planów. No zobaczymy, które no, z tego co słyszeliśmy od mieszkańców dewastowały środowisko i jacyś inwestorzy chcieli. A my jesteśmy przecież antywiatrakowcy, więc wiatraki na razie nie będą się tam, że tak powiem, rozwijać, ale to wszystko trzeba będzie walczyć. Cały czas trzeba walczyć. Nigdy nie będziemy, proszę Państwa, od tego uwolnieni, bo ta jest nieustająca. A teraz nasz dyżurny teolog, Piotr Pietryga, panie doktorze, tak? Dobrze mówię?
1: Jeszcze nie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, no tutaj też inne sprawy wchodzą, teraz pojawiły się na celowniku naszego, że tak powiem, radia, no bo okazuje się, że przedstawiciel papieża, którego tak lubimy przecież, wybiera się do Moskwy. No i to no, budzi, że tak powiem, różne myśli. I nie wiem, czy te myśli takie są najlepsze do końca, bo no, konsultacje kiedyś były, tak?
1: Tak, z naszego tutaj, powiedzmy, polskiego doświadczenia, czy może lepiej powiedzieć z polskiej perspektywy, myślę, że nie napawa nas to optymizmem, ta wizyta, bo tak jak pan redaktor mówi, że papieża lubimy, ale przedstawiciel jest ten sam, który był wiele lat temu. Arcybiskup Paul Gallagher udał się już wczoraj do Moskwy, bo został opublikowany, powiedzmy, taki zarys tej wizyty. Będzie tam przebywał do piątku, do 28 sierpnia. Arcybiskup Gallagher 26 lat już jest w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Najpierw przy Radzie Europy, potem był nuncjuszem w Burundi, następnie w Gwatemali, a ostatecznie znalazł się w nuncjaturze w Australii. A od 2014 roku jest, powiedzmy, w sekretariacie stanu osobą numer dwa, właśnie odpowiedzialną za kontakty z państwami. Także trzeba zauważyć, że przez cały pontyfikat niemal Franciszka pełnił te funkcje i pozostał na tej funkcji nadal, powiedzmy, od ponad roku pontyfikatu papieża Leona XIV. W tym planie wizyty w Moskwie dzisiaj właśnie ma dojść do spotkania z ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem, a następnie z metropolitą Antonim, który, powiedzmy, w tej cerkwi moskiewskiej, w patriarchacie moskiewskim, jest szefem Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych, czyli też możemy powiedzieć, że tak po świecku jest ministrem spraw zagranicznych. Jutro ma dojść do spotkania z doradcą prezydenta Federacji Rosyjskiej, Jurijem Uszakowem, a dopiero w czwartek ma być spotkanie z biskupami katolickimi, którzy pełnią swoją posługę w Rosji, a także z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi. Co prawda w Moskwie był już kardynał Mateo Zuppi, który jest specjalnym wysłannikiem papieża do spraw Ukrainy, i kardynał Zuppi był też wiele razy na Ukrainie. Ale dlaczego, panie redaktorze, mówię, że to może wywołać z naszej polskiej perspektywy pewne obawy? Myślę, że tutaj w dużej mierze możemy się odnieść do listopada 2021 roku, kiedy był ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej i w Moskwie arcybiskup Paul Gallagher w obecności ministra właśnie Ławrowa skupił się na krytyce posunięć obronnych polskiego rządu i w zasadzie posunięć też administracyjnych. Było to jednostronne takie moralizowanie.
0: Chodziło o migrantów, tak? Którzy
1: tak, tak, tak. O kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I z jednej strony możemy powiedzieć, że było to takie jednostronne moralizowanie, redukowanie tej sytuacji do aspektu tylko humanitarnego. Arcybiskup wtedy nie uwzględnił tej hybrydowej operacji Moskwy i Mińska. No i oczywiście bardzo ładnie wpisało się to w polityczną narrację wymierzoną przeciwko Polsce. Co prawda rząd polski wtedy odrzucał tę jednostronną krytykę, brał jakby wskazywał na tę legalność działań i wyraził też niezadowolenie z tego kontekstu, bo tak jak mówię, arcybiskup zrobił to w obecności ministra Ławrowa. i potem właśnie polityka moskiewska to wykorzystywała. Wtedy stanowisko Konferencji Episkopatu Polski było takie reaktywne. Polscy biskupi nauczyli się reaktywnie jednak działać i było samo w sobie takie, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że sprzeczne, ale wahało się na dwie strony, bo z jednej strony wtedy biskup Krzysztof Zadarko, obecny biskup koszelińsko-kołobrzeski, wtedy biskup pomocniczy tej diecezji, no jednak podkreślał ten aspekt humanitarny, ale z kolei polscy biskupi wystosowali list na 11 listopada 2021 roku z okazji Święta Niepodległości i pisali o jakby legalności bronienia granic polskich. I dlatego, tak jak mówię, akurat dla mnie samego, bo media, widziałem, się rozpisywały na tym, tak powiedzmy, informacyjnie, ale ja tu widzę pewne ryzyka, które musimy zauważyć dyplomatycznie. Czy znowu arcybiskup nie da się w pewien sposób ograć, czy znowu nie powie czegoś, co mogłoby być wymierzone, czy w Polskę, czy w Unię Europejską, czy w NATO. Bo oczywiście tutaj mówimy o tym listopadzie 2021 roku, a ja tylko przypomnę, że przecież jak było wiele bardzo negatywnych, czy negatywnie odbieranych wypowiedzi, i tym bardziej, że one miały o wiele większy kaliber niż tylko arcybiskup Gallagher, bo padały z ust Franciszka. No tutaj przypomnę tylko, że gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, to Franciszek pierwszego dnia udał się do ambasady Federacji Rosyjskiej, nie wiedząc czemu, chyba do dzisiaj tego watykaniści nie wiedzą, czemu nie wyraził pewnego poparcia wtedy dla napadniętej Ukrainy, jadąc właśnie do ambasady tego państwa. Podkreślę jeszcze, to było bardzo też negatywne, przecież w maju 2022 roku Franciszek w wywiadzie dla Corriere della Sera użył takiego sformułowania, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji właśnie ją obudziło. To nie tylko w Polsce bardzo negatywnie odbiło się, ale też przecież w krajach natowskich. Potem papież nieudolnie tłumaczył, że usłyszał to od jakiegoś dyplomaty i to powtórzył, no ale przecież nie w ten sposób działa papież, że powtarza jakieś zwroty zasłyszane. Czy w końcu też sierpień 2023 roku, kiedy w czasie wideokonferencji z młodymi katolikami rosyjskimi Franciszek mówił, zachęcał, aby byli spadkobiercami Wielkiej Rosji, Piotra Wielkiego i Katarzyny II, co też z naszej polskiej perspektywy, czy w ogóle europejskiej, niezbyt dobrze brzmiało. Także myślę, że pewne ryzyka w tej wizycie są ukryte i tak naprawdę...
0: A kto był inicjatorem tej wizyty? Kto wyszedł? Wiadomo to? Czy to po prostu zostało zakomunikowane?
1: Myślę, że są to jednak zabiegi Stolicy Apostolskiej. Natomiast tutaj też widzimy pewien rozdźwięk, że został powołany specjalny wysłannik właśnie w osobie, tak jak już tutaj mówiłem, kardynała Matteo Zuppiego, też przecież kandydata na papieża, możemy tak lekko powiedzieć, przecież w konklawę sprzed roku, tak, z maja 2025 roku. I zastanawiam się, czy tutaj dojdzie do jakiegoś zwrotu, czy teraz arcybiskup Gallagher będzie bardziej przygotowany, bo wtedy, tak jak tutaj starałem się to państwu zaprezentować, bardzo jednostronnie podszedł do tej sytuacji.
0: No zobaczymy. Zobaczymy, generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie pytanie. Jeżeli się już z diabłem rozmawia, to trzeba mieć świadomość, że on jest bardzo inteligentny, że tylko Duch Święty może nam pomóc w takiej nierównej, że tak powiem, walce.
1: Tutaj coraz częściej mówi się w Watykanie o zmianie na stanowisku sekretarza stanu, czyli osoby, która właśnie zajmuje się dyplomacją watykańską. Możemy powiedzieć, że jednak okres sprawowania przez kardynała Pietro Parolina, czyli też jednego z najbliższych współpracowników Franciszka, odznaczał się właśnie bardzo słabą polityką Watykanu względem nie tylko Rosji czy Ukrainy, ale w ogóle całej polityki wschodniej, jeśli możemy tak to określić. Ja tutaj mam przede wszystkim na myśli sytuację Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie przecież istnieją dwie hierarchie.
0: Pani Piotrze,
1: z Rzymu i ta nominowana przez władze partyjne.
0: Dobrze, będziemy obserwować i przyglądać się sytuacji. Co oczywiście powtórzyłem się, ale trudno, przepraszam. W każdym razie będziemy pilnie obserwować co tam się wydarzy. Dziękuję panu bardzo. Piotr Pietryga, nasz
1: dyżurny
0: teolog. Radia
1: Wnet. Taki tytuł jest bardzo wyróżniający, także bardzo dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy Radia Wnet.
0: Za sekundkę już wiadomości, a później będziemy próbować, będziemy się łączyć między innymi z kosmosem. Tak, z prawdziwym kosmosem, bo tak nazywa się antykwariat w Alejach Ujazdowskich, gdzie powinna już dotrzeć Małgosia Kleszcz i będzie jeszcze rozmowa o wspaniałych obchodach, wspaniałych sierpnia 1970 roku we Wrocławiu. To jest taki plan na następną godzinę. Oczywiście może się coś jeszcze wydarzyć, a teraz do usłyszenia po wiadomościach.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim za wypowiedź, która padła w Radiu Wnet. Spór o transport konny do Morskiego Oka. Czy transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest legalna?
1: Wiadomości Wnet.
0: W krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o jego wypowiedź, która padła na antenie Radia Wnet. Przy okazji Braun niepochlebnie wypowiedział się o naszej stacji.
2: Pan prokurator nie zacytował mojego stwierdzenia, ale ja je pamiętam, bo było krótkie z konieczności prowadzący audycję zdjął mnie z anteny i wyłączył mikrofon po wypowiedzeniu zdania Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake, a mord rytualny to fakt. To jest właśnie ta wypowiedź na falach prawackiego, żydowskiego radia dla ludu smoleńskiego, Radia Wnet.
0: Obóz Auschwitz był przede wszystkim miejscem eksterminacji. W ciągu prawie 5 lat istnienia zginęło w nim około 1 100 000 osób. Wśród nich większość, czyli około 1 000 000 stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym uśmierconą grupą byli Polacy, ponad 70 000. Obóz Auschwitz jest symbolem ludobójstwa dokonanego przez Niemców. Spór o transport konny do Morskiego Oka. W sobotę na drodze do tego jeziora odbył się protest. Aktywiści domagali się likwidacji na tej trasie przewozów konnych. Odbyła się również kontrmanifestacja mieszkańców Podhala. Konie mają tam pracę lekką. Raz dziennie wykonują kurs, mówił w Radiu Wnet weterynarz Maciej Perzyna.
3: Co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie pokazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca. Konie wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać 2 kursy góra-dół. Zauważyłem, że może 1 na 10 takich wasiągów zaprzęgu wykonał 2 kursy góra-dół z tymi samymi końmi.
0: W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 roku kontraktu na nowe K2 i K2PL, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że do Polski dotarło 28 koreańskich czołgów K2. Umowa wykonawcza podpisana rok temu dotyczy 180 czołgów K2, w tym 64 w wersji K2PL. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessett ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli tłumacząc na polski gospodarczy wyrzutek. Ma ona na celu, to cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessett porównał ją do lądowania w Normandii. W trakcie II wojny światowej D-Day wyznaczył historyczny początek kampanii mającej na celu wyparcie wroga z jego pozycji, także w innych państwach. Dzisiaj z takim samym zaangażowaniem rozpoczynamy gospodarczy szturm przeciwko irańskim finansowym powiązaniom na świecie. Naszym celem jest odcięcie źródeł, które podtrzymują ten despotyczny reżim.
4: Every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: W ramach operacji Economic Outcast USA nałożyły sankcje na ponad 60 podmiotów. Bessent dodał, że każde państwo otrzymało harmonogram porzucenia określonych transakcji z Iranem. Jeżeli tego nie zrobi, spotka się z sankcjami wtórnymi. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Mili Państwo, wnet tu i tam. Bywaliśmy już na Wyspach Kokosowych, bywaliśmy, mili Państwo, na Alasce, w różnych miejscach, w wielu miastach, w Rzymie i w ogóle, gdzie by nie byliśmy. No ale w związku z tym, że premier ogłosił program kosmiczny, postanowiliśmy robić, nie gadać. Jesteśmy w kosmosie, proszę Państwa. Kosmos to jest taka nazwa antykwariatu w Alejach Ujazdowskich. I no właśnie, czy tam jest w kosmosie pilot naszego statku?
4: Ależ oczywiście jest główny pilot i jest ten taki mniej ważny pilot, za tego uważam się ja. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Tak, kosmos istnieje i to jeszcze jak, a przy okazji ma zapach starych książek. Fakt jest taki, że bardzo często jak pytam ludzi o te wymienienie kilku zapachów, to gdzieś tam pośród kawy czy cynamonu znajduje się ten zapach starych książek. I tak tutaj pachnie antykwariat Kosmos, Aleje Ujazdowskie. To także przepiękny spacer, zwłaszcza kiedy jest jeszcze takie, no mam nadzieję, że nie pożegnanie lata, ale na pewno lato. Słonecznie dzisiaj w Warszawie, Aleje Ujazdowskie to jest przepiękne miejsce i tutaj spacerując sobie do tych parków dookoła, czy jeżeli chcemy trochę popodziwiać Śródmieście Południowe i Północne, to jest przystanek konieczny, bo zdaje się, że jeżeli chodzi o mapy czy czasopisma, to jest najlepiej wyposażony antykwariat. No a przy okazji genialne książki w różnych językach, piękne kartki. I o tym miejscu będziemy opowiadać, o miejscu, do którego pan redaktor często wpada. Czy pamięta pan swoje ostatnie zakupy tutaj?
3: No, ja bardzo często kupuję tam pocztówki, piękne pocztówki i przedwojenne pocztówki, i powojenne pocztówki, polskie, zagraniczne, niektóre fantastyczne, co prawda niektóre pocztówki no takie naprawdę no wypasione, bym powiedział, na przykład z XIX wieku, no to już trzeba się, że tak powiem, wyskoczyć z pewnej sumki, ale tam są przepiękne. Ale jedną z moich ulubionych półek jest półka ze starymi numerami literatury na świecie i tam ostatnio kupiłem wspaniałe literatury na świecie, jedna poświęcona Borgesowi. To ten pan taki, który powiedział, że raj sobie wyobraża jako jedną wielką bibliotekę. Autor, no genialny pisarz południowoamerykański. No i tam też sztychy, no i takie małe książeczki. No bardzo, bardzo tam lubię przychodzić i sobie pokonwersować. Panie są przemiłe i panowie też, bo tam panowie też się pojawiają i sobie tam siedzimy, dostaję takie skrzyneczki właśnie z poczuciem.
4: No i tak sobie podobnie dzisiaj my siedzimy z panią Natalią Jakimiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
4: I o tym miejscu będziemy opowiadać, a też może się tak zdarzyć, że będą takie przystanki, bo jak ktoś wejdzie, jak będzie czegoś szukał, to będzie się działo też na antenie. Sprawdzimy, czego ludzie poszukują w antykwariacie Kosmos. Ja tylko powiem, że na mnie patrzy słownik sztuki francuskiej i perspektywa, iluzja, iluzjonizm. Nie wiem, jak to rozumieć, ale no, to są dwie książki, które się wyróżniają. Oczywiście tych tytułów jest całe mnóstwo, ale to zacznę takim pytaniem, którym pewnie dobrze zaczynać pewne dowiadywanie się o miejscu, w którym roku został stworzone tutaj to miejsce, ten antykwariat, skąd ta nazwa i od kiedy pani tu pracuje?
5: Antykwariat nazywa się Kosmos. Byliśmy tutaj po sąsiedzku z antykwariatem Logos. To były dwa antykwariaty należące do Domu Książki przez długi czas. W roku 90 mój tata, który był tutaj kierownikiem, no to był okres prywatyzacji, więc on przejął ten antykwariat. I od tamtego czasu to się stała nasza firma rodzinna. Więc pracuje tu właśnie, pracował tu mój tata, który niestety zmarł 2 lata temu. Teraz pracuję ja i mój brat. No i nasza zaprzyjaźniona tutaj pracownica.
4: To miejsce bardzo często się nam kojarzy Polakom, warszawiakom z mapami. Tutaj już w tych gablotach na nas patrzą, a jak wejdziemy, to faktycznie się tutaj zanurzamy w ten świat. Skąd państwo brali i biorą te mapy? Skąd najczęściej? I czy możemy powiedzieć o jakiejś... To pewnie ciężko by było jedną super szczególną, ale może pani od razu ma coś w głowie.
5: Tak, w głowie to mam od razu taką mapę na przykład, która się dosyć rzadko zdarza, ale w tej chwili ją nawet mamy. To jest mapa Grodeckiego. To jest jedna z takich pierwszych map Polski. Jeżeli chodzi o pomysł w ogóle, co z mapami, to pomysł był mojego ojca jeszcze. On jak tutaj przyszedł, to stwierdził, że jednak troszeczkę grafiką się warto zająć, więc grafiki, mapy. Kiedyś to były inne czasy. Te mapy można było pozyskać. Ludzie tu przynosili, za granicą można je było kupić w miarę w takich dobrych cenach. Teraz jest trochę trudniej, bo jednak internet jest otwarty. Każdy sobie może kupić tak samo u nas, jak i gdzieś za granicą i nie jest to żaden problem. Więc tutaj ten rynek się troszeczkę zepsuł, no ale jednak zawsze się staramy trochę tych map mieć dla chętnych. Więc tak to wygląda z mapami.
4: A tych chętnych brakuje w ogóle, jeżeli chodzi o klientów? Czy jak się to zmienia?
5: Zmieniło się bardzo. Odkąd ja tu pracuję, a pracuję tu już chyba ponad 20 lat, a jeszcze jako dziecko przychodziłam tutaj pomagać w soboty, jak nie było chętnych do pracy, więc uczyłam się już od małego. Kiedyś było dużo zbieraczy i jednak te mapy oni kupowali, dla nich się map szukało, dla nich się te mapy zdobywało gdzieś tam z zagranicy. Część tych zbieraczy w końcu przyszła do nas te mapy odsprzedawać, część tych map gdzieś tam zginęło, bo niestety ci zbieracze, część z nich już dawno odeszła. Więc w zasadzie teraz nie ma czegoś takiego jak zbieracze map. Nie mamy takich klientów jak kiedyś, teraz to są jakieś pojedyncze zakupy, ktoś chce konkretną mapę, bo gdzieś był na wycieczce albo dobrze mu się kojarzy, ale już zbieraczy raczej nie ma.
4: Jak pani to pamięta jeszcze z dzieciństwa, to wróćmy na chwilę do tego czasu. To była dla pani taka kraina skarbów, jak pani sobie to przypomina. To jest wielka i też bardzo wysoka przestrzeń dla dziecka. To musiało tutaj być po prostu... Ach, czy pani miała jakąś alejkę, którąś ulubioną swoją?
5: Tak, tą alejkę, gdzie nie musiałam klepać książek, bo od tego było tak. Pierwszy, kto przychodził, to pierwsze zajęcia, jakie mieliśmy w antykwariacie, to było klepanie półek. Więc nie była to fajna zabawa, przynajmniej dla dziecka wolałam oglądać to, co było, niż klepać półki. Natomiast faktycznie dla mnie to było wszystko bardzo takie dziwne, bo wszystkiego tak dużo, wszystko stare, bałam się tego dotykać i tak nie za bardzo wiedziałam, co z tym zrobić. Ale potem się przyzwyczaiłam i w zasadzie naprawdę to trochę jak drugi dom już, bo wszystko swoje takie znajome.
4: Są także kartki, o tym powiedział Konrad Mędrzecki. Warto tu zajrzeć, bo na przykład są kartki ślubne. Ja siostrze rodzonej to takie słowo prywaty uchylę. Kupiłam, co prawda tam już było dla kogo, jakiegoś tam Barbary i Juliusza. Trochę to były inne imiona, a szkoda, bo jakby były te same, to już w ogóle. Ale rysunki, no to przepiękne, wszystko tworzone własnoręcznie. Jest ogromna tego kolekcja i myślę, że to jest dobry trop, jeżeli chcemy kupić komuś właśnie kartkę urodzinową czy z jakiejś innej okazji. Tutaj naprawdę są one wyjątkowe, czasami z datą i właśnie z podpisem.
5: Tak, dużo jest kartek i przedwojennych, i powojennych, tematyka wszelaka. Do tego doszło, że nawet zdecydowaliśmy się, akurat dziwnie się złożyło, ale mamy w czwartek aukcję naszą pierwszą pocztówek na OneBidzie, więc...
4: Teraz najbliższy?
5: Tak, teraz najbliższy czwartek, tak.
4: O której?
5: 19:30. No, zaczynamy. Pierwsza pocztówkowa, inna aukcja już robiliśmy, pocztówek do tej pory nie. No ale tyle nam się właśnie uzbierało fajnych, że stwierdziliśmy, że najwyższy czas zrobić i taką aukcję. Więc zapraszam.
4: A co czyta człowiek? Człowiek wychowany w antykwariacie, który teraz tutaj także pracuje.
5: Czyta to samo, co tatuś. Tatuś nauczył czytania fantastyki, więc to jest dosyć nietypowe pewnie, jak na osobę pracującą w antykwariacie, ale ja też czytam w zasadzie wszystko, więc i klasyki, i tak, nawet jak już fantastyki, to klasykę można z Lemem Asimowem, Tolkienem moim ulubionym.
4: Ach, no to Radio Wnet także o Tolkienie dużo mówi. Pan redaktor się przysłuchuje nam uważnie. Panie redaktorze, pewnie jak pana znam, jakieś tam pytanie w głowie się zrodziło.
3: No zrodziło, ja jestem bardzo zachwycony tym Tolkienem, bo my się znamy z panią osobiście też, ale nie rozmawialiśmy o Tolkienie i to mnie zachwyt mnie tutaj, że tak powiem, tak poruszył, ale chciałem, no przy okazji, może nas słucha, jak nie słucha, to może ktoś mu przekaże, panu Lechowi Woźniakowi złożyć, czy tak powiem, uszanowanie i podziękowanie, i, ale, bo to taki był strasznie taki trudny rozwód, bo ja byliśmy na ostatniej, jeszcze z Kasią Adamiak, byliśmy na takim pożegnalnym programie, kiedy zamykał wrota, że tak powiem, Logos i, no, i to było takie smutne, bo no, pan Lech próbował, żeby ten, bo on już, no, że tak powiem, długo, długo pracował i już nie pozwalało mu zdrowie, że tak powiem, kierować Logosem, ale na miejscu. Natomiast chciał zrobić, zrobił wszystko, żeby on istniał, ten Logos, ale okazało się, że nasze włodarze miasta to tak nie bardzo lubili ten. I jak wam bez tego Logosu? Bo to taki rozcięte ta dusza na pół, na Boga jedynego.
5: No właśnie. Smutno nam, no, bo Lecha żeśmy zawsze lubili. Myśmy tu byli zaprzyjaźnieni, wszyscy mówili o nas konkurencja, ale my nigdy nie byliśmy żadną konkurencją, bo myśmy się zawsze uzupełniali. On miał specyficzne poczucie humoru, ale z nami to bardzo korespondowało, więc no brakuje nam go i brakuje

0: jeszcze wchodziłem do jednego miejsca i do drugiego i to było zawsze jeszcze te konwersacje. I to było takie miejsce magiczne. Ja pamiętam te opowieści pana Lecha, na przykład o byłym ministrze kultury Krawczuku, który zaszywał się, bo on to znany autor przy okazji, no miał swoje, że tak powiem, ciemne strony, bo był komunistycznym ministrem kultury. Natomiast on uciekał z Wiejskiej, bo przypomnę, że tam jest obok za chwilę Sejm.
1: No i tak, minister kultury. Też nasi klienci.
0: Uciekał, tak, może zaraz
2: co,
0: jakaś anegdotka.
2: Co Krzysztof Bosak kupuje w antykwariacie Kosmos? Ja czy to jest jakaś tajemnica?
1: Raczej nie powinnam się tutaj właśnie wypowiadać na takie tematy, więc tutaj wolę unikać.
2: Ale to
1: powiedzieć.
2: Jest takie trochę wniknięcie w czyjąś intymność, prawda?
1: No jest, no poznawanie. Wiemy, czym się interesuje, tak.
2: To tak samo jak dostaje nam się w ręce jakaś kupiona, no przyszło mi tu do głowy zareklamowanie pewnej, no ale nie będę tego robić, no w każdym razie używana książka i czytając ją trafiamy na jakieś podpisy czy przypisy, szczególne podkreślenia i to tak trochę jakbyśmy na chwilę się zanurzyli w umysł poprzedniego czytającego. Jest w tym coś takiego intymnego, to tak jak muzyka, którą się dzielimy, którą uwielbiamy, to takie zajrzenie przynajmniej na moment do swojej duszy, ale obrazki też właśnie cała masa, muszę o to zapytać, cała masa także obrazków tutaj w lewo, jak spojrzymy, to ta postać przy oknie. Tak, tu.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś Kopernik.
2: No właśnie, to chyba jest Kopernik. Ja tak też...
3: Kopernik.
2: Ale też by...
1: Dostatek i Mickiewiczów.
2: Koperników dostatek, no właśnie, nie wiem, czy po Kopernika przyszedł klient, bo tak, tutaj... Tak. Kopernika pan przyszedł?
3: Nie, poprzedni.
2: A, poprzedni, no właśnie, no właśnie, więc te pytania odnośnie wszechświata nas na pewno nurtują. O, bardzo dziękuję, tak, Kawel jest także ważny. Kazimierz Wielki, Stanisław Wyspiański tutaj teraz przede mną. Wojna światowa, a zmartwychwstanie Polski. Zapraszamy do tego, żeby tutaj się, drodzy Państwo, zanurzyć. Tak też zrobimy my. Ja też może zaraz zapytam, w jakim celu przyszedł pan, bo tutaj przed chwilą Państwo usłyszeli otwarcie drzwi i jest jakieś... To, ach, tak? To ja mogę zapytać, korzystając... Dzień dobry, Małgosia Klesz, Radio Wnet. Jesteśmy na żywo, opowiadamy o miejscu, a pan akurat tutaj
4: pani
2: przyszedł.
4: Małgosia Klesz, Matko Święta, ja codziennie panią słucham.
2: Naprawdę?
4: Tak.
2: To teraz jeszcze pan ma okazję wystąpić i podzielić się tym, dlaczego pan otworzył drzwi antykwariatu Kosmos.
4: No, bo ja te drzwi otwieram od dzieciństwa wczesnego i tutaj wiele ciekawych rzeczy mnie spotkało. Skompletowałem sobie różne czasopisma, na przykład całe wszystkie roczniki fotografii, bo tym się zajmuję. No i wiele innych rzeczy.
2: Czyli stały klient.
4: Tak, stały klient.
2: Drzwi pan otwiera od dzieciństwa, pewnie są teraz trochę lżejsze.
4: No tak, trochę mi przybyło tężyzny fizycznej. Chociaż teraz mi ubywa, bo już jestem starym człowiekiem, jak pani widzi.
2: I skąd teraz pan wie, właśnie nie widzę?
4: Te drzwi znowu się stają coraz cięższe.
2: To będziemy pomagać, a dzisiaj jakiś konkretny cel na pewno tutaj.
4: No chciałem się zorientować, tutaj mam kilka rzeczy w komisie, czy to się udało, no bo czasami się udaje. Znaczy jest to bardzo dobrze działający antykwariat i oczywiście, że przecież to nie są ciepłe bułeczki, które by się sprzedawały od ręki, no ale to się sprzedaje, jeżeli ktoś przyniesie tutaj rzeczy jakieś no takie ciekawe, nietypowe. No.
2: Ale właśnie patrzymy chyba na taką ciekawą fotografię. Kogo przedstawia całą drużynę? No,
1: tak, tak, Teatru Powszechnego.
4: Tak. To są aktorzy, elita polskich aktorów z lat 70. Proszę zobaczyć tutaj. Wszyscy znani ludzie. Tak, i to można kupić
2: rozpoznaję.
4: Za parę groszy w antykwariacie Kosmos. Także są tutaj naprawdę...
2: Który to rok?
4: Wspaniałe pozycje.
1: Ja tu mam nawet dokładnie między 74 a 78, bo tu ktoś był od nas, kto się też interesuje
4: tak,
1: tym
4: słyszałem.
1: I powiedział właśnie, że ten pan, teraz już zapomniałam, przepraszam, nazwiska, zmarł właśnie w 78, więc już wiemy, że to musiało być wcześniej.
2: Tak.

0: Jaki opiera się ta fotografia między innymi o pewne czasopismo Playboy, które może dzisiaj nie uracza nas taką okładką, ale tutaj, drodzy Państwo, no, to jest no, zupełnie, wydaje mi się, że inna okładka niż dzisiejszego Playboya. Ach, no właśnie, Joan Collins, królowa męskiej podświadomości.
1: Seksistowskie to jest.
0: To pan powiedział, znakomicie ubrana, błyszcząca, czerwona sukienka, tam, gdzie ma być kawałek ciała pokazane, tam jest czerwone rękawiczki, ale tutaj też czytamy to, co nas na tej okładkowym tytule uracza. Raj utracony Marlona Brando. Trzecia rewolucja seksualna. Pokolenie wielkiego chaosu. Zaufać bankowi? Znak zapytania na końcu. I jeszcze kilka tytułów, które przytoczę może po 22. To jest grudzień 1993 rok, a cena 500 zł. Dałby pan tyle?
1: No, nie wiem, musiałbym się zastanowić.
0: No, ale Joan Collins, królowa męskiej podświadomości. No, to tak. A już pod nią ten... A tutaj już zdecydowanie bardziej takie chyba adekwatne do tytułu czasopisma obrazki. Nie będę tych tytułów może Państwu czytać, ale na przykład jest piękna tutaj Jean Simmons, chyba znaje się, aktorka angielska na okładce filmu. To jest 1958 rok, 7 grudnia. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś jeszcze nie wie o tym miejscu, a uwielbia stare czasopisma i chciałby może tak jak tutaj przed chwilą słuchacz nasz i także jak się okazuje stały bywalec antykwariatu Kosmos sobie coś nabyć, no to zapraszamy. Aleje Ujazdowskie 16. Tak. To jest...
1: Ale też proszę wspomnieć o wspaniałej kolekcji starych grafik, map grafik.
0: Tak.
1: Nie tylko czasopisma. To jest w ogóle bardzo szeroka oferta.
0: Zdecydowanie tak. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. To jest to zdanie, które w radio przynajmniej raz dziennie musi się pojawić. Ale dobrze by było, żeby pojawiła się także muzyka. Mamy Kate Bush na naszej liście, a więc słuchamy już teraz utworu, a później jeszcze wracamy na chwilę i może z jakimś klientem.
1: Proszę bardzo, chciałem jeszcze dodać, że jest to bardzo ważne miejsce na planie Warszawy, bo to się nie zmieniło od, nie wiem, lat 50.
2: No już dawno, bo przecież się przenieśli ze Świętokrzyskich, tak. To było przeniesione potem tutaj.
1: Tak. To jest coś niesamowitego, że to trwa.
0: I niech trwa.
1: Tak jest.

0: Mili Państwo, no to z kosmosu przenosimy się do, no też niesamowitego miasta, które to, no, to jakoś tam kosmiczne jest w pewnym sensie, na pewno do Wrocławia. Adam Pacześniak jest naszym gościem, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: No właśnie, bo my tu byliśmy na gorącej linii, bo dzisiaj bardzo wiele się działo i dzieje na antenie Radia Wnet, ale udało nam się połączyć, a chcemy zaanonsować, no właśnie, koniec sierpnia. To jest zawsze czas, kiedy wspominamy wydarzenia sierpniowe i one miały miejsce nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Stoczni, ale w wielu różnych miejscach. No i Wrocław należy do takich miejsc bardzo ważnych na mapie historii Polski. No właśnie, i w tym roku, jak żeśmy to sobie rozmawiali w kuluarach, poza anteną, bardzo uroczyste będą obchody sierpnia.
1: Tak, bardzo uroczyste, a ja może jeszcze też przypomnę wszystkim słuchaczom, że Wrocław i Dolny Śląsk tak naprawdę w sierpniu 1980 roku to był pod względem liczby strajkujących, czy w liczby strajkujących zakładów, to był drugi w Polsce okręg, gdzie tak naprawdę właśnie te strajki na taką skalę się odbyły, czyli no wiadomo, Gdańsk, Wybrzeże tę palmę pierwszeństwa ma nieodebraną, no ale jako drugie tuż za nimi był Wrocław i Dolny Śląsk. I my się bardzo cieszymy, że właśnie znajdujemy się w miejscu, Centrum Historii Zajezdnia znajduje się w miejscu, gdzie ta dolnośląska i wrocławska solidarność się narodziła, bo 26 sierpnia, czyli jutro będziemy rocznicę tego obchodzić, 26 sierpnia 1980 roku dwóch kierowców wrocławskiego MPK zablokowało swoimi autobusami bramę wyjazdową z zajezdni. No i to spowodowało, że wszystkie autobusy z tej zajezdni zostały na placu. Nie wyjechały na ulicę Wrocławia. A pewnie wszyscy sobie państwo zdajecie sprawę, że jeżeli komunikacja miejska nie działa, to o strajku wiedzą wszyscy, prawda? A w latach 80. czy na początku lat 80. nie było tyle samochodów internetu. Prywatnych. Ba, nie było internetu, ale też nie było samochodów prywatnych w takiej liczbie jak obecnie. Czyli to, że ludzie nie mogli dojechać do pracy, no to od razu to wszyscy widzieli. Aczkolwiek taka atmosfera pełna napięcia i przekazywanie sobie z ust do ust tego, co ludzie usłyszeli, czy w mieście, czy w wolnej Europie, no to już się wyczuwało. Także to naprawdę niewiele trzeba było, żeby tutaj we Wrocławiu ten strajk wybuchł, żeby stworzyć komitet strajkowy i żeby zorganizować przybycie delegacji, załóg z różnych zakładów pracy z całego Dolnego Śląska właśnie do tej naszej zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.
0: No to słuchamy z zapartym tchem, bym powiedział.
1: Dobrze, ja może podzielę się pewną taką ciekawostką tutaj z naszego strajku. I to jest coś zupełnie nietypowego dla Polski, za to bardzo charakterystycznego dla Wrocławia. Tutaj na naszym strajku nie tylko ludzie, mieszkańcy popierali strajkujących, przynosili jedzenie, przynosili napoje, przynosili koce i stali pod bramą zajezdni. Tutaj przyjechali również muzycy opery wrocławskiej i dali koncert pieśni patriotycznych, co dla wielu strajkujących było takim pierwszym zetknięciem się z muzyką operową, z muzyką poważną. Na dodatek jeszcze, to też jest uwaga, taka ciekawostka, dyrygentem był Robert Satanowski. Pewnie starsi słuchacze Radia Wnet wiedzą, kto to był. No to był dyrygent, naprawdę bardzo utalentowany, ale bardzo prominentny w PZPR-ze. On nawet był generałem Ludowego Wojska Polskiego. I nikt się nie spodziewał, że on ze swoimi muzykami tutaj przyjedzie, że być może, jeżeli już muzycy, to sami, bez niego, ale on przyjechał i on dyrygował tą orkiestrą. To w ogóle niesamowita historia, że właśnie człowiek tak mocno partyjny nie tylko pozwolił swoim muzykom, ale sam nimi dyrygował tutaj na koncercie dla strajkujących robotników.
0: No to przemiana duchowa nastąpiła, przynajmniej na chwilę.
1: Być może. I no to naprawdę dla wrocławian to było niezwykle ważne, że ludzie z tak wielu środowisk, z tak różnych środowisk, o tak różnych poglądach, wszyscy się zjednoczyli w tym, żeby poprzeć strajkujących i co najważniejsze, żeby poprzeć postulaty z Gdańska. W kraju wtedy w 80 roku wybuchało wiele strajków, ale my wpisujemy się, czy Wrocław wpisuje się w ten nurt strajkowy, który popierał postulaty gdańskie. Czyli niemożliwe było spacyfikowanie strajku poprzez realizację jakichś lokalnych postulatów. Nasi strajkujący jako warunek zakończenia strajku podali podpisanie porozumień w Gdańsku. I dopiero po podpisaniu porozumień w Gdańsku 31 sierpnia, kiedy delegacja strajkujących wróciła z Gdańska do Wrocławia, bo taką międzyzakładowy komitet strajkowy wysłał, dopiero wtedy strajk we Wrocławiu zakończono. Także to też taka ogromna mądrość strajkujących we Wrocławiu, żeby strajkować w porozumieniu z tymi, którzy ten protest na Wybrzeżu zaczęli.
0: No to prawdziwa solidarność. No.
1: Tak, to prawdziwa solidarność. Ja powiem więcej, ta solidarność miała też taki bardzo wrocławski wymiar. Przecież w tym samym międzyzakładowym komitecie strajkowym byli i Władysław Frasyniuk, i Kornel Morawiecki. I w pełnej zgodzie pracowali na rzecz tego strajku. Te różnice, które później między nimi wypłynęły, one nie miały znaczenia wtedy, kiedy wspólnie działali i kiedy wspólnie budowali tę wrocławską solidarność. No my się tym szczycimy. Mamy takie zdjęcie nawet na naszej wystawie w tym module strajkowym. Mamy zdjęcie, gdzie oni są razem na jednym, w jednej z hal tutaj zajezdniowych.
0: Panie Adamie, teraz proszę powiedzieć, bo już będziemy powoli, jeszcze będziemy się z Kosmosem łączyli i z Gnieszą Klesz, to ja bym prosił o przedstawienie programu.
1: Dobrze. To tak jak powiedziałem wcześniej, na strajku wystąpili muzycy, dali koncert i my, dziękując strajkującym za ich odwagę i zapraszając wszystkich wrocławian do radosnego świętowania tego w sumie zwycięskiego strajku, zapraszamy wszystkich na koncert Justyny Steczkowskiej i Budki Suflera. To już taka nasza coroczna tradycja, że na koniec sierpnia, na rocznicę strajku, organizujemy dla wrocławian koncert. W tym roku ten koncert odbędzie się w piątek 28 sierpnia o godzinie 20 na wrocławskim rynku. Wstęp oczywiście wolny, także od 19 będą bramki otwarte. Każdy, kto tylko będzie chciał wziąć udział w tej zabawie, pobawić się przy hitach, przy, nie wiem, Jolce, Jolce, pamiętasz, czy posłuchać takich utworów jak Cień Wielkiej Góry, czy takie tango, albo nie wiem, z repertuaru Steczkowskiej, Dziewczynę Szamana, Grawitację, czy znaną ostatnio Gaję, no to zapraszamy wszystkich do tej wspólnej zabawy przy hitach Budki Suflera i Justyny Steczkowskiej na wrocławski rynek, piątek, godzina 20, wstęp wolny. Ale oczywiście to nie koniec. Kolejna część obchodów jest w niedzielę 30 sierpnia. O godzinie 10 złożymy kwiaty na grobach działaczy Solidarności, Kazimierza Michalczyka, który zginął, czy zmarł ciężko ranny po pacyfikacji demonstracji 31 sierpnia 1982 roku. Złożymy też wieniec na grobie Piotra Bednarza, czyli przez pewien czas przewodniczącego podziemnego zarządu regionu Dolny Śląsk Solidarności w trakcie stanu wojennego i działaczki Solidarności Marii Zapart. O godzinie 12 w kościele świętego Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy, czyli tutaj niedaleko naszej zajezdni, będzie miała miejsce msza święta w intencji Solidarności, w intencji wrocławian, w intencji tych, którzy tutaj strajkowali w roku 1980. I z kościoła przejdziemy prosto na 13:30 do naszej zajezdni i przed tablicą poświęconą bohaterom Solidarności złożymy kwiaty, spotkamy się ze strajkującymi, bo oni też przychodzą i ja bym chciał gorąco zaprosić wszystkich wrocławian na te uroczystości. Zresztą coraz więcej młodzieży przychodzi świętować razem z nami właśnie w ostatnią niedzielę sierpnia. To jest niesamowite uczucie, że młodym ludziom po pierwsze się chce, a po drugie oni odczuwają taki głód historii i głód rozmawiania ze świadkami historii. I do tego gorąco wszystkich zachęcam, zapraszam na te uroczystości. Potem już będzie taka bardziej piknikowa atmosfera. Przy food truckach będzie można czegoś zjeść, będzie można czegoś się napić. Po prostu w radosny sposób świętujmy tę rocznicę strajku, a potem rozmawiajmy sobie ze świadkami historii, zwiedzajmy Centrum Historii Zajezdnia, gdzie między innymi o tym strajku opowiadamy, ale również opowiadamy o tym, jak tworzyła się tożsamość powojenna wrocławian, bo my tutaj przybyliśmy przecież po wojnie z różnych stron Polski, z różnych stron Europy i ten taki tygiel społeczny, wyznaniowy, narodowościowy, ten tygiel spowodował, że właśnie wrocławianie tworzą taką, czy dolnoślązacy, taką dosyć specyficzną, ale przez to bardzo ciekawą społeczność.
0: Wspaniałe informacje. Dziękuję bardzo, panie Adamie. Adam Patrześniak był naszym gościem, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia, miejscu, w którym też rodziła się Solidarność. Więc nie zapomnijmy o tym, a sobota się, nie, to koncert w piątek, tak?
1: Tak, koncert w piątek poświęcony czy z okazji rocznicy, 46. rocznicy powstania Solidarności, a w niedzielę uroczysta msza święta i uroczystości przy tablicy poświęconej bohaterom Solidarności. Gorąco zapraszam. A kto właśnie nie będzie mógł być na tym wszystkim, to zapraszam codziennie od wtorku do niedzieli do zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.
0: Dziękuję bardzo. I wspomniana przez pana piosenka Dziewczyna Szamona Justyny Steczkowskiej pożegna nas teraz. Później będzie jeszcze połączenie z kosmosem. Ciekawe, jakie tam są fale w kosmosie na Walejach Ojazdowskich. A ja panu bardzo dziękuję i kłaniam się pięknie.
1: Również dziękuję, kłaniam się pięknie panu redaktorowi i kłaniam się pięknie słuchaczom Radia Wnet.

0: I to była, drodzy Państwo, dziewczyna szamana Justyna Steczkowska. Tak, tak, tak. Właśnie to na pewno wzbudza wiele pytań. Taka dziewczyna szamana. Jest godzina 13:52. My wciąż w takiej łączonej audycji. Konrad Mędrzycki w studio Krakowskie Przedmieście, a ja w kosmosie. Antykwariat Kosmos, Aleje Ujazdowskie 16. I właściwie żegnamy się już powoli z Państwem, z panią Natalią Jakimiak, która tutaj Państwa bardzo serdecznie zaprasza, zwłaszcza w najbliższy czwartek o godzinie 19:30 w celu zakupienia wyjątkowych kartek. Ja już taką kupiłam. Przepiękna dziewczyna, która stoi i zasłania sobie może z jednego ramienia wychodzą jej, no nie znam się na kwiatach, ale jakieś przepiękne, białe, no storczyki, może to są storczyki, takie po prostu nazwa przyszła mi do głowy, a z tyłu jest napisane, tylko tyle Państwu powiem, najdroższy. I wykrzyknik, a reszty tego intymnego listu czytać nie będę. To jest Antykwariat Kosmos, po takie wspomnienia, po takie doznania tutaj Państwa zapraszam, a może ktoś chciałby mieć banknot 100 złotowy z Jarosławem Kaczyńskim w koronie. A to nie jest na sprzedaż, ale można sobie oglądać. Tak?
1: Tak. No, no. To jest hicior. Jakbyśmy chcieli go sprzedać, to byśmy już pewnie to 100 zł za niego wzięli i by się sprzedał.
0: No właśnie.
1: Chciało go kupić, tak.
0: Mina pana prezesa jest nietęga, jest korona, no ale tu jest wiele takich perełek, które na nas czekają, także serdecznie Państwa zapraszamy i bardzo dziękuję i życzę, żeby to miejsce trwało, bo jest to miejsce pełne historii i tak niech będzie.
1: Bardzo dziękujemy, staramy się trzymać, nie zamykamy się w najbliższym czasie, więc zapraszam serdecznie.
0: I tego życzymy. Za chwilę kabaret Otto już na pewno się szykują, już rozśpiewują nawet pewnie godzina 14. To właśnie oni, a więc proszę pozostać z Radiem Wnet, ale jeszcze na koniec my się pożegnamy utworem, który zamówiony tutaj przez panią Natalię. Ciężko wybrać było jednego wokalistę, ale jest Liza Gerard. To ten wybór.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No więc się nim żegnamy, a tutaj Państwa zapraszamy. Do której jesteście czynni?
1: Do 19.
0: Ach, więc jest jeszcze czas. Tu przepiękny spacer, słońce cały czas nad nami, Plac Trzech Krzyży, piękna wycieczka po Warszawie. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i słyszę się z Państwem jutro po godzinie 9. Hongkong, Chiny, zupełnie inny temat niż kosmos, chociaż są jakieś punkty wspólne. A jakie? Proszę włączyć Radio Wnet. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
6: You must remember this.
7: Nazywam się Gabriela Potrac.
8: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
7: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
6: As time goes by.
9: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
4: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu. Wita Państwa Kabaret Otto. Dziś Ryszard Nowkowski, Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek w ten piękny, pogodny dzień.
1: Upraszamy się oczywiście o lajki, jak Państwo słyszeliście. Upraszamy się na lajki i o lajki na naszym kanale YouTube'owym Kabaret Otto. Tam właśnie można zobaczyć nas nawet teraz na żywo. Jest relacja z tejże dzisiejszej audycji na żywo w podcaście Kabaret Otto w Radio Wnet.
0: Bardzo ładnieś to powiedział.
1: Dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze, zasługujesz na lajki. Lajki.
1: Tak, kciuk up.
0: Ryszardzie, co się dzieje?
2: A ja tutaj szukam jednej informacji.
0: Twoja cisza, jak jesteś cicho, to mnie to niepokoi trochę.
2: Nie. Wiem. Bo ponieważ tutaj pan Maciej Adamski przyniósł nam dzisiaj taki prezent. Obraz. To jest w prezencie taki obraz. Mam nadzieję, że go widać. Macie włączone ten, to widać?
1: Tak, widać. Dla tych, co nas słuchają w radio, powiem, że jest to obraz, na którym jest na czerwonym tle namalowana nasza firmowa żyletka z wpisanym napisem Otto.
2: Tak.
1: I metalowa wręcz.
2: I właśnie tutaj szukałem, bo żeby nie pokręcić nazwy autorki. Tą autorką jest artystka pani Paulina Jaguś. To jest ta sama, która zrobiła dla nas takie witraże. Te witraże, nie wiem, czy pokazywaliśmy kiedyś w audycji.
0: Pokazywaliśmy bardzo ładnie.
2: Bardzo ładne, także bardzo dziękujemy, że nasza twórczość jest jakoś tam przerabiana też na formy plastyczne.
0: Jest to prawdziwy obraz, nawet z certyfikatem autentyczności z tyłu, prawda?
2: Tak. Jeszcze go nie otwieraliśmy, żeby był cały czas taki...
0: Tego certyfikata tata.
2: Tak, żeby był cały czas autentyczny. Proszę Państwa, to jest tak, że tutaj Wiesiek wspomniał o lajkach i ja nawet wypisałem sobie trochę, bo to jest tak, że czasem narzekamy na hejt, na to, że tam w internecie nas
0: My narzekamy na hejt? Nie słyszałeś, jak ostatnio pani narzekała na hejt?
2: Pani profesor.
1: Przepraszam, żeby to było jasne, to nie jest pani profesor.
0: Znaczy, to nie jest tytuł,
1: ale pani profesor.
2: Ale uczelniana
0: tam profesor. Tak, ma jest przyjaciół.
2: Więc była wszędzie przedstawiana jako profesorka.
0: Dlatego właśnie profesorka mówi.
2: Także tutaj, ale to do tego tematu.
1: Ale pani profesorka całkiem fajnie wygląda, całkiem fajnie mówi i tak dużo słów angielskich wrzuca. Bardzo lubię słuchać. Tak,
0: to
1: nie. Jako typ takiego człowieka, takiego fajnego Polaka, nie?
0: Otwarty, tak.
1: Otwarty i bardzo mi się to podoba. Natomiast rzeczywiście to, co zrobiła raport zrobiony przez AI jako jej praca, za którą to jest chyba lekkie nadużycie.
0: Bo to można, zawsze się bibliografią czy jakimś tam, dokumentami innymi wspierasz, natomiast podobno ponad 90%.
2: To jest problem taki, że ta pani, zresztą bardzo atrakcyjna kobieta, że twierdząca, że jest pianistką, też, tak mówię, to jest pewnie pianistka.
0: No, Wiesław.
2: Więc są naprawdę sympatycznie, z ładnymi okularami, zawsze jakaś tam dobrze...
1: Ubrana
2: i dobrze tam przygotowana do kamery. Wizualnie to się liczy bardzo i to bardzo jest dobre. Natomiast to jest niesamowite, bo ta pani miała pasmo sukcesów do tej pory. Przecież doradzała w różnych miejscach. To nie jest tak, że jak dopiero weszła do rządu i zaczęła robić to się think tank nazywa, czy coś takiego.
1: Think tank.
2: To już dla mnie są za mądre te pojęcia. To ja o think tankach, to o tankach słyszałem. O think tankach już trochę.
0: Tanki dzisiaj przypłynęły z Korei.
2: Tak? No właśnie, w każdym razie to jakaś tam marka polska została 29.
0: Marka polska.
2: No tak. To jeszcze jakoś tam miało.
1: Ja na początku nie zrozumiałem, o co chodzi. Mówię, jakaś fundacja marka Polaka. co to za marek Polak?
2: Marka polska. Nie, ale to jest, o to chodzi, że 29 lipca została powołana przez pana premiera, przedstawiona jako wybitna
0: specjalistka. Proszę Państwa, mam zaszczyt przedstawić Państwu najlepszych specjalistów w zakresie śmiechu w Polsce.
2: Pani jeszcze ma takie, to już zajmuje się brandingiem, rebrandingiem, czy rebrandingiem.
0: Nie wiem,
2: bo ja się gubię w tych wszystkich...
0: W tych nowych
2: pojęciach się gubię. Ale to jest sytuacja też niesamowita, bo ta pani, tak jak mówię, miała pasmo sukcesów. Tam gdzieś czytałem, że nawet w Bangkoku wykładała, jeździła też za granicą z wykładami. Poza tym też doradzała w Beskidzie. Doradzała bo promocji Beskidu i tam im powiedziała, że oni są takimi polskimi Indianami. Oni się też zdziwili. Zapłacili za tych polskich Indian 40 tysięcy. Ale ta pani była w różnych spółkach. Tam gdzieś jakoś jak w akwaparku doradzała też.
0: W basenach. Oczywiście jakie sałatki, co i jak przyrządzają.
2: No tak,
1: wiesz.
2: I wszędzie się...
1: Ale
0: współpracować.
2: I wszędzie się cieszyła. No, ale wiesz, no, to jest kapitalna robota, bycie tym doradcą. Nie? Tylko, no, trzeba się, tak. Tylko trzeba się w tej odbicie doradców znaleźć. No.
0: No, tak,
2: tam,
0: no,
2: jeszcze,
0: no.
2: Tam, jeszcze tam miasto Kłodzko chyba doradza. No, w każdym razie była cały czas w tak zwanej grze. No. Była,
0: ale wiesz co,
2: była w grze.
0: Wszystko związane z Dolnym Śląskiem.
2: No i wszystko. No to, ale no, to jest też tak. U nas też jest.
0: Nie.
2: U nas, no bez
0: nie. Ale jakoś wszystko w tą stronę ciąży.
2: Ale jak, no tak, ale jak miała tam już dobrą opinię na Dolnym Śląsku, to ta opinia doszła do Beskidu. No więc
0: a nawet do Mazowsza.
2: Do Mazowsza doszła,
0: no.
2: Więc...
0: No i nawet no, jest, do tego słynnego nawet... miasta, co jest na północy centrum Polski.
1: Do Katowic?
2: Ale tutaj to jest sytuacja w ogóle jakaś przedziwna, bo ta pani właśnie mówi, że ta praca, która się ukazała, która w zasadzie się nie powinna ukazać, bo w zasadzie jej przedmiotem tego, że ona brała te pieniądze, nie była ta praca, tylko były spotkanie i robienie badań. No i za te badania wzięła pieniądze. A ta praca to w zasadzie jest nie wiadomo po co. To opracowanie, które tam wzbudziło takie zainteresowanie. I to trzeba przyznać, że to jakiś pan poseł, już teraz nie wiem, czy PiSu, czy już tego neopisu, nowego PiSu, czy wykrył to i to prześledził, że ten cały to sprawozdanie, no to po pierwsze to jest sporo bzdur.
0: Sebastian Mainz.
2: A być może tak, pan Sebastian Mainz, to ja tutaj też takiej dobrej pamięci nie mam. I że to jest, nie dość, że to jest stek bzdur, to jeszcze, że to musiało być zrobione przez AI, bo to, ja tu się nie mogę nadziwić, bo jest jeszcze kwestia, którą ta pani profesorka porusza, że było spotkanie w Wyższej Szkole Koźmińskiego i tam było jakieś spotkanie, i tam się wielu autorytetów to wypowiedziało na ten temat bardzo dobrze. No to ja nie wiem, czy oni się wypowiadają, nie czytając tego materiału, czy przeczytają. I taki materiał, że u nas dużo ludzi mówię po mandaryńsku, a Katowice są północnym centrum Polski, czy oni po prostu może tej wiedzy nie mają do końca. No.
0: Albo ich po prostu to zaskoczyło i się no, ale
1: nie wiem, tak, bo to jest tak, że przecież tak, ta sztuczna inteligencja samych głupot nie mówi, no bez przesady, no też.
0: No ale poczekaj, no tej sztucznej inteligencji ktoś tę wiadomość musi
2: Właśnie chciałem dojść tutaj, ktoś nie umiał obsłużyć tej sztucznej inteligencji, bo z tej sztucznej inteligencji naprawdę można skorzystać. Ja korzystałem w różnych sprawach. No nie będę teraz ich tutaj poruszał. No zresztą jak robimy, to jak Wiesiek robi teledyski, to też korzysta ze sztucznej inteligencji, no ale robi
1: to... Do tworzenia obrazu.
2: Do tworzenia obrazu, no, tak. Tak, no.
1: Jasne, że do piosenek nie używamy sztucznej.
2: Nie, do piosenek nie. No mówiłem o teledyskach. Natomiast no, więc z tej sztucznej inteligencji można skorzystać. Ja nie jestem przeciwny, to jest nowe narzędzie całkiem.
1: Ja uważam, że prawdziwa inteligencja polega na tym, że umiesz skorzystać ze sztucznej inteligencji.
2: Natomiast tutaj nastąpiła katastrofa nie tylko tej pani, co całego tego środowiska naukowego. No.
1: Ale ja coś ci powiem, to było tak, że to było przygotowanie na wielką akcję promocyjną
0: to się miało zacząć,
1: Polski,
0: tak.
1: a zarazem tak naprawdę akcję wyborczą, że tak powiem.
0: Tu właśnie Maxi Creations taką informację wydała. Co do marki polskiej, ciekawe, kto wpadł na hasło Poland More Than You Expected. I kto jej zatwierdził
2: hasło?
1: Polska tagline. Więcej niż oczekujesz.
0: Tak, tagline do filmów promujących kraj za granicą. Strasznie wieje kompleksami.
1: No dokładnie. Tak.
2: A to mówisz o tym filmiku, gdzie tam występuje Robert Lewandowski, ktoś tam udający Chopina i kto jakiś tam pan jeszcze
1: Mikołaj
2: z zagranicy.
1: Mikołaj Rozbicki. Nikodem Rozbicki.
0: Przecież grał Chopina gdzieś tam w serialu.
2: To ten pan, co grał Chopina? Takim szopenistą nie jestem, żebym rozpoznawał, kto gdzie grał.
0: Ale piłkarza rozpoznałeś najlepiej.
2: Piłkarza, tak, ale rzeczywiście no, to jest tak zrobione, ten filmik, ja go tam raz widziałem, ale to jest tak zrobione, co to dużo mówić, beznadziejnie. Na to poszło 7 milionów.
0: Ale wiesz, wszystko się kręci przed Pałacem Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina.
2: No tak.
0: Więc jako główna oś tego filmu.
2: A poza tym, no chyba no, największym osiągnięciem jednak no, byłoby, że pokazujemy jednak polskie krajobrazy, które mamy, jakieś tam Tatry, morze, to chyba to
0: ktoś taki filmik nakręcił, fajny, pokazując, że na przykład to nie Grand Canyon, to jest tu, to nie Hawaje, to jest to, tak. To,
2: no, nie, to tego nie widziałem. No.
0: Tak, bardzo pięknie.
1: Bardzo fajne, że Polska ma w sobie, ma strasznie dużo atrakcyjnych rzeczy.
0: Ale słuchajcie, z tego wszystkiego wynika, że mamy bardzo dużo specjalistów, tak się uważających, fachowców, no a potem wychodzi
2: Ale ja to ich podziwiam, że oni potrafią tak się sprzedać, znaczy w tym sensie sprzedać,
0: no to
2: że
0: też
2: potrafią,
0: jest sztuka.
2: Że sztuka, że na przykład...
1: No, no to jest promocja.
2: No, promocja, no, promocja.
0: To jest promotion.
1: Branding.
2: No tak, ale...
0: Ty musisz wiele working, żeby był taki promotion.
2: Tak. Ale to, że potrafią no, w ten sposób to, jakoś tak być takie, to są tak zwane te nagie, te... że król jest nagi, ten drogie szaty króla, jak to były tam, że we wszyscy i to nagle ci ludzie potrafią właśnie te szaty króla niby przedstawić, że proszę bardzo, to mamy wspaniałe szaty dla pana i teraz taki tamten pan premier, który miał w tych szatach chadzać, tak troszeczkę chyba się czuje troszeczkę też trochę dziwnie, prawda?
1: Ja wam powiem, co dla mnie jest dysonansem, chyba największym tutaj, bo mówimy tutaj o Fundacji Marka Polska i o całym programie budowania marki Polski. A strasznie dużo używamy języka angielskiego w tym. A szczególnie w tym, że raporcie było bardzo dużo takich.
2: Znaczy to nawet nie tylko angielski, bo jest napisane to agile'owy, co to już jest w ogóle takie angielsko-polskie, no.
1: A co to znaczy?
2: No to znaczy, no to ten agile'owy, to że taki tam zwinny, sprytny, że to takie, aha, takie tak, tego. Natomiast no, że to dlatego tam w tej naszej najnowszej przyśpiewce, którą jeszcze państwo nie znacie, śpiewamy właśnie, że ta pani okazała się mało agile'owa, bo ona tak, no, była mało agile'ową promotorką, bo to ten agile'owy, no to jest coś takiego fajnego, że to tam, że to do nas przyszło ze świata i my się w tym jakoś potrafimy znaleźć, no. Rzeczywiście, ale masz rację, że to, że te całe, ta cała promocja Polski polega na tym, w jakichś kompleksach. No. A tak. Tam jest jeszcze najśmieszniejsze, bo konkluzja tej pani, która jeździła gdzieś z jakimiś wolontariuszami po Polsce, że Polacy chcieliby więcej uśmiechu, a mniej takiego sceptycyzmu, mniej takiego zasmucenia. No i tak sobie myślę, że przecież no, od pewnego czasu, od 3 lat mamy uśmiechniętą Polskę. No
0: więc, jeszcze
2: za mało jest uśmiechnięta, no bo nie wiem, teraz jeszcze robią badania, że Polska, która jest uśmiechnięta, jednak chciałaby być uśmiechnięta. No to ja tutaj
1: nawet,
2: też
1: nawet,
2: czegoś
1: nawet
2: nie mogę zrozumieć.
1: Prezydenta, no. Pan Rafał Trzaskowski zachęca, uśmiechnijcie się, brygada.
2: No tak, no to właśnie o tym
0: no to
2: mówię.
0: To brygada, cały czas się uśmiechamy.
2: No. Nie, no to jak to śmiać to się, to jest z czego, ale to jest co prawda taki coraz bardziej czarny humor, jak się na to wszystko popatrzy. No bo rzeczywiście, no, coś tak jako Marka Polski, czy tam jak to, no, Marka Polska, jak to tam nazwać, by się przydało, no. Przydałaby się jakaś promocja nasza dobra na świecie, w Europie. Przydałaby się. I tego nie ma.
1: Ja sądzę, że wcale nie jest potrzebna taka...
2: No dlaczego? No? Nie wiem, ja tutaj uważam, że jednak reklama jest dźwignią handlu.
1: Róbmy swoje i po prostu prędzej czy później nas docenią, że przyjeżdżają cały czas, przyjeżdżają z zagranicy naprawdę dużo turystów, dużo zamieszcza właśnie bardzo pozytywne relacje na temat Polski w internecie.
0: Ale tak jest, że bardzo dużo osób...
1: Dużo
0: osób przyjeżdża do Polski i robi najlepszą reklamę, mówiąc, jak u nas jest czysto, jak u nas jest bezpiecznie,
1: dokładnie
0: jakie
1: tak.
0: są ładne zabytki.
1: No, ale mimo wszystko, jak Polacy są pomysłowi.
2: Ale mimo
1: jak
2: wszystko, jak byłem w Pradze Czeskiej tak ze 2 lata temu, to tam się nie przeciśniesz. Tylu jest zwiedzających, tylu chętnych.
1: I co, i nie chciałbyś się przecisnąć po krakowskim przedmieściu?
2: No, byłem na krakowskim przedmieściu w sobotę, przecisnąłem się zupełnie swobodnie. Nawet mogłem się stanąć przy wystawie. Tam był taki zegarek firmowy za 384 tysiące. No i tak sobie myślałem, że drogi jest ten zegarek, ale potem spojrzałem do internetu, do tej firmy jednak chodzą mi po 3 miliony dolarów, także to tam był jakiś taki tańszy.
0: Promocji był po prostu.
2: Dla Polaków.
0: Jak kupisz jeden zegarek, to ten drugi już masz taki promocji.
2: Także, a poza tym jeszcze tutaj odkryłem, no w sumie odkryłem, bo wiedziałem o tym, że to jest, ale nigdy tam nie wstąpiłem, że tu za kościołem świętej Anny, jak się idzie w kierunku Starego Miasta, to przed kościołem trzeba skręcić, tam jest nawet napisane, że są ogrody.
0: Są ogrody,
2: przepiękne. I te ogrody, tak, i to są bardzo ładne ogrody i tam jest bardzo wartościowa wystawa kobiet z Powstania Warszawskiego.
0: No, widzisz.
2: Więc to tutaj jakoś tak wreszcie zdecydowałem się na ruch właśnie taki w bok i mogłem zobaczyć coś więcej.
1: Wyskaczamy z tematu na temat straszny.
2: No, piosenka. No, bo tak podstawiasz te tematy, no to
1: przepraszam.
0: Piosenka, panie Ryszardzie.
2: Tak jest, poprosiłem piosenkę.

0: Tu Kabaretot, to Andrzej Tomanek, Wiesław Tobaczewski,
1: Ryszard Makowski.
0: Proszę Państwa, zachęcamy do namywania naszej płyty. Można ją nabyć wysyłkowo, na przykład można, w tych dużych sklepach muzycznych też, w dobrych sklepach muzycznych też powinna być. To jest płyta Prawdziwa Inteligencja. Jest to taka cegiełka na naszą działalność, pomagająca nam marzyć o następnej płycie. Mamy już jakieś tam pomysły, jakieś tam marzenia, żeby jeszcze coś dla Państwa ponagrywać. Nawet się widzieliśmy dzisiaj z naszym kolegą Bartkiem, który jest chętny do rock'n'rollowania. To gitarzysta, który tam na tej płycie zresztą tutaj też bardzo ładne pasaże zamieścił.
1: Mogę wam coś miłego przeczytać?
0: Możesz.
1: Znaczy,
2: możesz, czytaj.
1: I dam. Pan Marcin coś napisał tak. Jesteście wybitnymi...
2: No i co?
1: Wybitnym kabaretem już ładnych parę lat was słucham, oglądam i muszę to przyznać, że robicie dobrą muzykę, wspaniałą sztukę na najwyższym poziomie, kochani.
0: Ale to ja ci powiem, ja sobie tu spisałem parę cytatów, bo to jest tak, że tak jak mówię, zacząłem to mówić, ale przeszliśmy na temat pani profesorki i temat hejtu, że nas hejtują w internecie. To jest ciekawe, najwięcej tego jest na Facebooku. Często są to konta dziwne. Często są to konta dziwne, takie mające jedną osobę, która obserwuje, a najczęściej te konta to blokuje od razu, żeby tam sobie musieli drugie założyć, też żeby tam jakaś jedna osoba ich obserwowała. Więc te konta są takie dziwne. Część oczywiście jest takich kont, którzy są sympatykami uśmiechniętej Polski i oni nie mogą znieść naszego uśmiechu. Nasz uśmiech ich po prostu irytuje. Jest też taka grupa, która też uśmiechniętej Polski. Kiedyś was bardzo lubiłam, a teraz nie mogę już na to patrzeć. Na przykład tego typu są.
1: Tak, byłem tam na tej stronie, popatrzyłem. Ostatni wpis miała z 2022.
0: No tak, i to są właśnie takie tak? Z jednej strony to jest, że my aż tak oddziaływujemy na tych ludzi, nie? Że oni się poczuwają, żeby coś nam wpisać. Że to nie jest tak, że machną ręką. Ja tam zobaczę z jakiejś sok buraka, tam machnę ręką, lecę dalej.
1: Ale słuchajcie, to jest mowa nienawiści, tak?
2: Gdzie?
1: No jak są takie komentarze.
0: Czasem jest to zwykłe pitolenie.
1: Tak, ale na ogół jest to mowa nienawiści, bo często jest tak i tak dalej.
2: To nie jest mowa nienawiści, że kiedyś się was lubiłam.
1: Ale tam są jeszcze, są jeszcze inne takie, co robimy i tak dalej, i tak brzydkie słowa. Już tam nie będziemy tego cytować. I to już wchodzi w zakres mowy nienawiści. Zresztą parokrotnie próbowałem tam do Facebooka pisać, że to właśnie zgłosić.
0: Nie, to nie, to nie, to nie działa.
1: Dostawałem informację, że absolutnie nie porusza to żadnych norm mowy nienawiści. Względem mety i tak, ale nie wiem, bo nie wiem, czy słyszeliście wczoraj, bo do tego zmierzam, bo wczoraj był Dzień Niepodległości fetowany w Warszawie. Na to prezydent Warszawy pozwolił, żeby Dzień Niepodległości Ukrainy był fetowany w Warszawie. I wystąpił minister, i wystąpił minister Żurek. Nie wiem, czy wiecie, podczas tego
2: święta.
0: Ja nie widziałem.
1: Słuchajcie, on wystąpił i on powiedział, że on zatrudnił specjalnie 100 prokuratorów do walki z mową nienawiści.
0: My tu możemy jeszcze powtórzyć, bo już
1: działają.
0: To mówiliśmy, że jeden pan, który nas tam dosyć nieładnie traktował, jedną naszą fankę też nieładnie traktował, będzie musiał się przejść z nami do sądu 7 października. Zobaczymy, jak tam sąd, już niebawem, zobaczymy, jak ten sąd do tego się odniesie. Ale w każdym razie, chcielibyśmy, żeby być może jakiś tam przykładowy wyrok zapadł, żeby jakieś tam przeprosiny, żebyśmy dostali, bo jednak to jest tak, że

0: My mamy, no pochwalmy się, mamy już w tej chwili 102 tysiące osób, które nas obserwują. No. Znaczy, to jest oczywiście bardzo teoretyczne na Facebooku, no ale tyle nam licznik już pokazuje, że mamy te 102 tysiące. No jeżeli ktoś tam wpisuje pod naszym adresem no rzeczy, no czasem wulgarne, czasem obraźliwe, no to działa bardzo źle na nasz wizerunek, na który pracujemy 40 lat, prawda? Więc możemy od niego czegoś tam wymagać, żeby nas jakoś nam to zrekompensował. Ale właśnie, bo nie mogę dojść do tego. Wypisałem sobie trochę dobrych wypowiedzi, no które czekamy, były w internecie. Czekamy. Najwięcej dobrych jest, powiem tak, najwięcej dobrych jest na YouTubie. Na YouTubie praktycznie są same dobre pod tymi shortami.
1: Tam rzadko się zdarza. Na początku się pojawiają złe, trzy złe, a później same dobre.
0: Możliwe, nie, a, to tak różnie.
2: No, czyli tym, dobro zwycięstwo.
0: Na TikToku jest bardzo różnie. Tutaj już nawet nie mam porozdzielanych gdzie, co i jak, ale tak. Młodzi kabareciarze mogą się uczyć od was wielkiej klasy warsztatu. Dziękuję za inteligentne i zabawne komentowanie naszej codzienności. Brawo, panowie. Następny. Jak przyjemnie słucha się panów, oby jak najwięcej przekraczania limitów śmieszności. To jest aluzja do tej naszej piosenki. Piosenki o Zenku i o Jacku. Tak bardzo nam tego dzisiaj brak. W niesamowitej kondycji artystycznej są panowie. Kultura przez duże K. Jak wy to robicie, że się nie starzejecie? Ja was pamiętam, jak miałem 10 lat, i mi wujek puszczał kabaret Otto. A teraz mam 42 lata. Otto! AI chyba. Nie, jesteśmy, proszę państwa, sztuczni. Jesteśmy jeszcze całkiem prawdziwi. W latach 90. oglądałem was z rodzicami w telewizji i byliście dobrzy, choć nie rozumiałem tekstów. Mija 30 lat, a wy dalej w formie.
2: A to się zgadza. Tekst już pan rozumie.
0: No, już nie dopytujmy się tak, no, bo to wyjdzie na hejt. O rady, zacząłem was oglądać, jak miałem 6 lat. Teraz mam 36 i dalej słucham z taką samą przyjemnością. To tutaj ktoś rozumiał od razu.
1: No tak.
0: Otto, jesteście niepokonani. To jest miłe. No. Artyści, tutaj takie w cudzysłowiu, mogą się uczyć od was, panowie. Klasa, klasa, klasa. Tu napisała Wiedźma. To jest dosyć ciekawe, dlatego tutaj ten akurat tutaj ten nick cytuję. Dzięki, chłopaki. Uwielbiam was oglądać w młodości. Dzięki, że jeszcze dla nas śpiewacie. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz będzie wolno spalić mnie na stosie, choć mnie akurat w innym życiu utopili. Taki dosyć enigmatyczny.
1: Wiedźma,
0: no dlatego
1: no zastanawiam. Kobieta, która dużo wie.
0: No i teraz no taki tak. Jeszcze ostatni. Chłopaki, od zawsze mnie bawicie. Nawet mam waszą starą czwórką fotę sprzed lat we Wrocławiu i plakat z waszymi facjatami na tle żylety. Nie zmieniajcie się dla tych, którzy chcą was zmieniać. Pozdrawiam. No.
2: Bardzo ładnie.
0: Tak, takich tych komentarzy jest naprawdę bardzo dużo. No.
2: A propos pozdrowień, słuchajcie, szybko pozdrówmy. Pozdrówmy dzielnego Adasia, który słucha audycji na oddziale ortopedycznym. Taka prośba.
0: Pozdrawiam oczywiście. No.
1: Zdrowie i szybko, chociaż na tego nie przyspieszy się jak ortopedia, no to powolutku.
2: Coś wiemy na ten temat.
1: Coś wiemy.
0: No tak, no w każdym razie, proszę państwa, to jest tak, że my bardzo się cieszymy z tego, że możemy działać. No tutaj jest, tak jak Wiesiek trochę mówił o tej, że nie trzeba reklamować tej Polski, że ludzie się sami połapią, no jednak ta reklama jest potrzebna, no bo my od paru lat robimy bardzo dobre rzeczy, ale żebyśmy byli aż tak rozchwytywani, znaczy nie jest, mamy jakieś propozycje, no mieliśmy bardzo dobry występ właśnie na tym koncercie Prosta Droga do Boga, ale żebyśmy byli aż tak rozchwytywani, to tak nie jest, no jednak musimy sami się też starać, więc tu jest tak samo z tą Polską, że Polska owszem, no ma ogromne sukcesy, rzeczywiście tutaj w porównaniu z tą zachodnią Europą, która się zmieniła niebywale. Ja oglądam często jakieś tam filmiki z Beatlesami, czy obejrzałem sobie wszystkie odcinki Świętego, no to była zupełnie inna Anglia. Zupełnie. Zupełnie inna ulica, zupełnie i inni ludzie zupełnie. Teraz ta Anglia jest zupełnie odmienna. Nie mówiąc o Francji, o Hiszpanii, o
2: Włoszech. Te ulice inaczej trochę wyglądają.
0: No wszystko po prostu. A u nas jednak mimo wszystko to aż tak się nie zmieniło. No, to jest oczywiście, no, zmieniły się czasy, moda.
1: Ale wielu polityków się stara, żeby było tak jak na Zachodzie.
0: No właśnie. No,
2: to są naprawdę cały czas kompleksy, które z nas wychodzą, że zazdrościmy, czy patrzymy tam właśnie na zachód, jak tam niby jest. Oczywiście, że inna Europa była wtedy, kiedy to był rok 80, lata 80, 90.
1: No tak, no,
2: u nas był inny ustrój, natomiast bardzo poszliśmy do przodu i
1: My bardzo poszliśmy do przodu, a dużo też imigrantów poszło do przodu. W sensie takim, że przyjechali do tych krajów.
2: No Angela powiedziała, zapraszam was serdecznie.
0: Tak. 2 miliony zapraszała. No i chyba nawet tam z 5 już przyjechało. Korzystając z tego zaproszenia. No ale nie, proszę państwa, to sobie tutaj troszkę ironizujemy, troszkę sobie żartujemy, ale naprawdę Europa znajduje się w jakimś takim dziwnym momencie. No. Dosyć, bo to następuje najazd, który ktoś sobie tutaj w zasadzie jakby zażyczył, nie? Bo to jest tak, że no nagle znajduje się tu zupełnie inna kultura, która zaczyna powoli nawet dominować. Gdzieś się chyba, w Niemczech chyba się teraz jakoś tam chełpili tym, że zbudowali najwyższy meczet. Nie wiem, czy to w Niemczech, ale gdzieś w którymś z tych takich krajów.
2: To było tak, że taki jest nadajnik, tam nie wiem jak nazwać, telewizja niemiecka, Deutsche Welle ona się nazywa. I ona z jednej strony skrytykowała budowlę tego pana, który za własne pieniądze postawił.
0: Pana Karkosika.
2: Tak, postawił.
1: Posąg Matki Boskiej.
2: Tak, a natomiast bardzo chwali najwyższy meczet w Europie, który w Kolonii powstał. To jakoś tak się...
0: No mam nadzieję, że nie wyższy niż katedra w Kolonii.
1: Natomiast czyli nie są symetrystami.
2: Nie, skądże. Natomiast pewna sprawa absurdu. Zauważyliście poruszenie nagle... Chodzi mi o drogę do Morskiego Oka.
1: Nie. Jakie poruszenie?
2: Koń.
1: Co koń?
0: Ochrona
2: dorożka.
0: Koni.
2: Ochrona koni. Nagle.
0: Tylko koni, żal, czy coś takiego.
2: No była sytuacja parę lat temu, rzeczywiście pokazano te obrazki, że konie, które ciągnęły te wózki z turystami, że padają i tak dalej.
1: Jak no tak, tak była, ta. Była taka. I, tak
2: i rzeczywiście no, zmiana chyba taka jest, że górale zaczęli stosować, znaczy brać do tego konie, które są specjalną rasą koni pociągowych, bardzo dbają o te konie, odpowiednio dokarmiają, ale pojawiły się nagle jakieś zastępy, jakieś brygady umundurowanych, nie wiem jak to nazwać, jednostek ochrony
1: przyrody.
0: Natury.
2: Natury. Zwróciłem uwagę, żeby kogoś taką jednostkę, taką brygadę umundurować, to są potrzebne też pieniądze na to, prawda?
0: Tam jakiś samochód chyba spalono też. Tak. Coś o tym słyszałem, bo tak... Ale ja to uważam, że tak. Po pierwsze, kto ten samochód podpalił? Nie wiadomo.
2: Nie wiadomo.
0: To jest takie, tak jak kiedyś spalono... To
2: pamiętasz,
0: jak
2: spalono kiedyś samochód?
0: Tak, samochód jednej stacji telewizyjnej też tak spalono, ale nie wiadomo, kto go spalił, nic za to nie poniósł żadnych konsekwencji.
1: Natomiast podejrzewacie prowokację.
0: Tutaj tak, oczywiście, że tutaj, że to jest też, jak, oczywiście jest dużo tematów niewygodnych dla obecnej władzy, bo te tematy, no chociażby nawet z tą panią profesorką, no to jest bardzo niewygodny temat, bo to przecież ośmieszenie jest no, na całego, to, że miała być to Marka Polska, to wyszło po prostu jakiś dramat. No to potrzebne są tematy zastępcze. Myślę, że taki temat z Morskim Okiem, to oczywiście na wiele osób to działa, jak zwierzęta są męczone, jak te zwierzęta powinny być tutaj no, bardziej dopieszczone. One, że to w zasadzie chyba no, góral powinien ciągnąć ten wózek, a nie ten
2: no,
0: koń.
2: Ale przecież koń używany był w gospodarstwie od wieków wieków. Są no, różne rasy. No. Koni, konie
0: belgijskie, pociągowe. Są tak zwane konie pociągowe.
2: No właśnie.
1: Zimnokrwiste konie.
2: Zimnokrwiste.
0: Ale tutaj nawet w wiadomościach Radia Wnet było powiedziane, że te konie pracują raz dziennie. Że jakiś pan weterynarz się wypowiadał, że one raz dziennie pod górę jadą i wracają. No. A poza tym no, to jest tak, że no, jest pomysł, żeby Meleksy jeździły. No,
2: ja nie wiem. Ale zobacz jak pięknie. A i Meleksy wszystko będzie okej. Okay. No trzeba no, będzie ale, ten prąd, no, tak, ten prąd. No, wiesz,
0: no nie, to... No, tak, ale to jest tak, że no, jedziesz sobie w pięknych okolicznościach przyrody do Morskiego Oka Meleksy. No to jest żadne przeżycie. No, tak jak jedziesz tą furką tam, czy tam tym powozem, który tam ciągnie koń, tam góral go obsługuje. Ale... No to jest jakaś ta tradycja, jakieś tam przeżycie. No.
1: Żaden Meleks nic po sobie nie zostawi. A koń mówi.
2: No, jak nie zostawia, co z tymi bateriami zrobisz? Ładnie ostatnio nazwałeś samochody elektryczne. Bardzo mi się to podobało.
1: To ktoś tak napisał, że to jest to opakowanie do baterii.
2: Właśnie, tak to wygląda. Bo co z tymi bateriami potem?
0: Dobrze, ale teraz jeszcze, temat... ale poczekajcie, bo to jakieś no. Się pojawiły rzeczy, że samochody elektryczne będą mogły szybciej jeździć chyba niż spalinowe.
2: No ale jak? No to przecież jak
0: coś
2: powiedzie, to
0: będzie,
2: co chwila będzie musiał stawać i prąd pobierać.
0: No, no nie wiem, no, ale według przepisów.
1: Nową baterię wymyślili, tak? która jest oparta o sód, a nie o lit i w związku z tym może więcej przejechać. I korzysta z łatwiej dostępnego materiału do budowy baterii. No.
0: Baterie to na pewno wymyślą, bo to jest tak samo jak z telefonami, że kiedyś to człowiek wymieniało się w tych telefonach, tam jakoś tam ona padała, a teraz ta bateria jednak w tym telefonie ileś tam wytrzymuje. No.
2: Słuchajcie, jeszcze taki istotny temat, nie wiem, czy mam, to referendum.
0: No to może do referendum
2: tak,
0: przejdziemy
2: piosence?
0: Po piosence. To poprosimy pana...
1: A śpiewki nie śpiewamy?
0: Oczywiście. U nas jest elastyczny, bo może nie tyle, co śpiewamy, co puścimy na razie, bo tutaj puścimy tak. Takie przyśpiewki,
1: ale
0: które zamyśliliśmy.
1: Mówiliśmy o tym temacie pani profesor, o Marce Polska, przecież mamy przyśpiewkę na ten temat.
0: No to tak, ale to dojdziemy do tego zaraz.
2: Najpierw
0: po kolei. Najpierw piosenka, którą zrobiliśmy, Lex Szarlatan, bo była taka ustawa o szarlatanach, którą pan prezydent zawetował. No i teraz taką zrobiliśmy przyśpiewkę, która zyskała dosyć dużą popularność w internecie. Lex Szarlatan.

0: Oferują leki co? Ktoś niechcący po nich schód. Lex szarlatan chcą uchwalić szarlatani.
1: O, to była taka nasza przyśpiewka na ten temat, ale mieliśmy też drugą przyśpiewkę, bo robiliśmy to tak w miarę hurtowo i zrobiliśmy teraz przyśpiewkę, bo była też taka scysja o parodię, o playback pomiędzy Jackiem Kowalcem,
2: no w zasadzie,
1: ale w zasadzie to między też Tomaszem Zeliszewskim, czyli perkusistą, no i teraz takim
3: menadżerem jednocześnie.
1: Menadżerem zespołu Budki Suflera. No i
2: Jacek, nastąpiło rozstanie.
1: Tak, Jacek Kowalec po tym, że po parodii
3: zrezygnował. Tak,
1: zrezygnował, więc poprosimy teraz o tę przyśpiewkę związaną z playbackiem.

0: ktoś nie wręczył.
1: Wszystkich urażonych tą parodią przepraszamy na zapas.
2: Także, proszę Państwa, robimy cały czas.
3: I przepraszamy.
2: Śpiewamy, nie gadamy.
3: I śpiewamy.
2: I mamy teraz też następną. To będzie, no to daj Biesiek jakiś akord. To
3: akurat absolutna premiera.
2: Tak, absolutna premiera. To się pewnie dzisiaj ukaże już w sieci, ale na razie tutaj w Radiu Wnet. No, postaramy się to jakoś zrobić. Dobrze. No.

0: Branding i branding i TP, wsadźcie sobie tam...
1: No Ryszard, no trochę kultury
0: ale to jest kultura, przecież. Branding i branding i TP, wsadźcie sobie to w szafę.
1: Szafy.
0: Tak, po francusku obie, trochę, bo to angielski, a to francuski, że było europejskie.
1: Bardzo świetnie to ześpiewał w takim razie z piękną puentą. Możesz wsadzić tę puentę do szafy.
0: To tak, tak. Wsadź sobie buty, będziesz wyższy, tak się kiedyś mówiło.
1: A co ty chcesz od butów wyższych, żeby co? Żeby... Nie, a właśnie, to po wyższych butów, mówiło. Referendum. To najpierw kwestia tak. Zostało opóźnione referendum w Krakowie, które znaczy głosowanie, bo będzie, prawda? I miało być pod koniec miesiąca to referendum, jak nic nie wiesz. No w Krakowie odwołano prezydenta miasta.
2: To wiem.
1: Tak.
2: To wiem.
1: No i potem miało być referendum, czyli głosowanie, czyli ta akcja demokratyczna, tak? No bo jesteśmy państwem demokratycznym. I przesunięto to o ponad miesiąc. Ten termin, kiedy to już miało być, bo miało być...
2: Ale wybory przesunięto?
1: Tak, czy? Wybory przesunięto o miesiąc. Tak. Mhm. A w Warszawie trwa akcja cały czas zbierania podpisów, żeby to referendum się odbyło.
2: Aha, ale żeby w Warszawie trwa akcja, żeby odwołali w Krakowie?
1: Nie. W Warszawie jest, trwa akcja zbierania głosów, żeby referendum tutaj, też się w Warszawie odbyło.
0: I my tutaj powinniśmy bardzo zachęcać do udziału w tym referendum, znaczy, ponieważ to jest też nasz partykularny interes, bo to jest tak, że przy tej uśmiechniętej władzy występowanie w Warszawie, no i jak i przy tamtej uśmiechniętej władzy występowanie w Krakowie, było dla nas jakoś takie troszkę trudne. Zawsze jak żeśmy gdzieś tam próbowali, to się nagle okazywało, że sala jest za duża, że terminów nie ma.
2: Albo za mała.
0: Tak samo w tym, no, w Konstancinie Jeziorna jest taka hugonówka, no to tam 3 lata rozmawiałem i teraz jeszcze też zadzwonił. No wie pan, no nie mamy terminów cały czas. Ja mówię, no to widzisz. Może za 2 lata chociaż już się umówmy. No też nie, jakoś tak, no po prostu to jest tak, że dla nas tak się dziwnie składa, że tam, gdzie jest uśmiechnięta władza, to mają zupełnie inne poczucie humoru niż my.
1: Ale też mają, bo na przykład jeżeli chodzi o terminy, to miesiąc temu, nie wiem czy pamiętacie, to w Warszawie otworzono taki piękny skwer. To co ja wam opowiadałem, że przy kinie Relax, przy dawnej scenie Palladium, obecna Palladium, kiedyś klub przecież niedaleko.
2: Tam, co był tunel.
1: Co był taki tunel, który został wymyślony po to, żeby odciążał te kłopoty komunikacyjne warszawiaków.
2: Zresztą pod Marszałkowską zegarem.
0: Ja też, bardzo użyteczny.
1: Ja też użyteczny. Ten tunel został zasypany. Tam bardzo szybko zrobiono taki zieleń taką nasadzono. Drzewa, ten kamienie, studnie. To było miesiąc temu.
2: Drzewa
1: wielka pompa. Pokazane, niesamowicie. Wiecie, że to już nie działa?
0: Dlaczego? Popsułeś?
1: Popsuło się wszystko.
0: Jak się popsuło?
1: No te wszystkie
2: jak się,
1: fontanny, się to popsuły. Wszystko. Drzewa lekko usły, ale nie, tam te wszystkie, wiesz, te kamienie, strumyki.
0: Kamienie się
2: jak
0: popsuły?
2: Wszystko, kamienie?
1: No popsuły się jakieś tam te wszystkie takie, wiesz,
0: wichajstry.
1: Wichajstry, to co było, no przestało działać, no już jest to reperowane. No ale, miesiąc.
0: Ale to dobrze, że jest reperowane.
1: Miesiąc.
0: No. Gorzej jakby się popsuło i nie było reperowane, no. Ale uważasz, że to do referendum by się przydało? Ja uważam, że w Warszawie, jeśli chodzi
1: nie
0: o referendum...
1: Ale zobacz,
0: ale poczekaj.
1: Ulica Puławska, daję ci przykład ulicy Puławskiej, która jest ulicą, jeszcze jest ulicą szeroką, która zostanie z 4 pasów zwężona do 2 pasów. Ale, daję ci przykład ulicy Kruczej.
0: Ale Krucza też, no. Też to będzie taki sukces, że będzie, że tam pasy będą zaorane, tak jak
1: robimy,
0: ten rolnik orał, to oni też zaorają.
1: Robimy po prostu wspaniały park dla przyjeżdżających do Warszawy, żeby mogli sobie zwiedzać Warszawę.
2: A nie
1: dla mieszkańców. Tak.
0: Ale mnie też chodzi o to, że tutaj po prostu, no, nie wiem, czy no, akurat, no, ale te ulice, to już to do czego zmierzam, bo tutaj, jeśli chodzi o referendum, powinno się postawić w Warszawie na kierowców i na pacjentów, bo to są 2 takie grupy najpoważniejsze, no bo tam, no właśnie te drzewa z Niemiec jakoś tak nie działają, no bo
2: czyli,
0: dla mnie to jest...
2: zbierać drzewa... podpisy na skrzyżowaniach?
0: Tak jest.
2: I
0: no po prostu nie, przede wszystkim, o tak, no przede wszystkim stawiać na te grupy, które tutaj są według mnie w tym mieście traktowane najbardziej byle jak. No bo kierowcy są traktowani zupełnie byle jak. No to, co się teraz już troszeczkę się to zmniejszyło, ale to, co się od 2024 roku dzieje przy Dworcu Zachodnim, gdzie tam jest budowany jakiś tramwaj chyba, czy jakieś tam, no nie wiem, w każdym razie tam są jakieś bardzo poważne roboty, to przecież teraz jakoś też już tam niby trochę te pasy pootwierali, ale teraz otworzyli, ale przez moment był jeden po jednym pasie na takim wiadukcie tam przy tym...
1: Przy Dworcu Zachodnim.
0: Nie, przy już bardziej przy Blue City było zamknięte. Mm-hmm. To co tam się, proszę państwa, działo, to po prostu to tego Mickiewicz by nie dał rady opisać. No.
1: Ale z drugiej strony, żeby nie potępiać wszystkiego, na przykład to dziś mogę powiedzieć, bo zauważyłem, że ruch tramwajowy do Mostu Poniatowskiego został już przywrócony w Alejach Jerozolimskich. Także
0: nie,
1: w Alejach Jerozolimskich
0: to rzeczywiście już tam zostało wszystko. Już
1: jeszcze tak nie wszystko, teraz Most Poniatowskiego jeszcze jest.
0: A nie, ale ja tu mówię o tej drugiej stronie, tam od Ronda Zawiszy, tam już tam jakoś już jest rzeczywiście lepiej, więc no oczywiście te roboty jakoś tam gdzieś się posuwają i one czasem coś poprawiają. Natomiast generalnie, no to Warszawa według mnie jest tak troszkę rozkopana tak na tak zwany rympał.
1: Poruszałeś sam temat kiedyś tak zwanej słupkozy.
0: A no tak, no to
1: ile
0: jest,
1: tych słupków się pojawiło na miejscach parkingowych? Przecież taki słupek murowania to też są koszty i pieniądze.
0: Ale poczekaj.
1: Pomijając to, że ty jako parkujący, czy tak jak parkowałeś pod szpitalem, nagle nie masz tego miejsca. No gdzie zawsze było?
0: To chodzi o szpital Grochowski, który się mieści tam przy Grenadierów. I bo rzeczywiście tam nie ma, ten szpital nie ma żadnego parkingu. Może by ten szpital miał jakiś parking. Z drugiej strony też ta kwestia szpitali przy parkingach, które są nie wiadomo jak płatne. No przecież jak się na Wołoską pojedzie do szpitala, no to tam zaparkować jest bardzo trudno, a ceny są takie dosyć, no, światowe. tak jak dla chorych. No.
1: Także można powiedzieć, że są, przy szpitalach są chore ceny.
0: No tak, ale tam porobili tak, że te wszystkie jakieś tam, gdzie były miejsca na chodnikach, z których korzystałem często, to szybko, zresztą taki filmik wrzuciłem na naszą stronę, no to wszędzie powstawiali te słupki. No bez sensu, bo tam nic się takiego by nie stało, jak samochód tam na chodniku, prawda? Tym bardziej, że samochody stać na chodniku nie mogą, ale postój taksówek na chodniku w tym miejscu zrobili. No znaczy, więc
1: wiesz, no to jest według prawa rzeczywiście chodnik powinien mieć tam jakąś tam odpowiednią szerokość.
0: No półtora metra dla pieszego, ale ja się z tym zgadzam.
1: A wiemy, jak potrafią zaparkować swoim wielkim, wspaniałym samochodem.
0: No dobrze, ale jak jedziesz tutaj w odwiedziny do chorego, czy nawet bo tam świąteczna pomoc też jest, musisz zaparkować, jeżeli idziesz tego i nagle tych miejsc nie ma. Nie masz. Nagle masz miejsce jakieś pod Lidlem, bo tam otworzyli Lidla, ale przez 24 ha przez 7 dni musisz płacić.
1: A Ryszardzie, ale to chyba wszystko sprowadza się do tego, że jeżeli jest planowanie, jeżeli się coś buduje gdzieś, to trzeba przewidzieć, że tyle a tyle osób będzie korzystało z tego, więc
2: ale jeśli się planuje, żeby ludzie nie mieli samochodów, żeby korzystali
1: z tak zwanego
2: zbiorkomu tylko i wyłącznie, żeby nie mogli sami decydować o tym, gdzie
1: pojadą. Się poruszają, tak. Tylko my będziemy decydować.
2: Tak, no i nie będą się poruszać własnym samochodem, tylko samochodem, który będzie współwłasnością dziesiątków ludzi na przykład. Można tak zrobić, prawda? To
0: ja tak
2: był plan globalistów.
1: Nic
0: nie mam do gadania, bo jeszcze cały czas...
2: Klaus Schwab tak nam zapowiadał, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy.
0: Poczekajcie, jakąś piosenkę trzeba puścić. No dobrze, jest trochę zostało. Wybierzcie jaką tam. No,
1: wybieraj, ja nie widzę piosenek.
0: To wiesz, ty wybierz jaką piosenkę. Puszczamy.
2: Jakie są?
1: Dobrze, obejrzę się. Zobaczę.
0: Zobaczcie, bo już nie damy rady wszystkich. My coraz mniej tych piosenek puszczamy.
2: Bo za dużo gadamy.
0: Tak, nie, dlaczego? Ktoś musi... Jaka będzie?
1: Puść piosenkę przy tobie, dlatego że Wiesław pracuje nad pięknym teledyskiem.
0: No dobrze, to możesz
1: zdradzić to?
2: Możesz.
0: To poprosimy piosenkę przy tobie.

0: Proszę Państwa, tutaj piosenka Wieśka, która no, jest taką ozdobą naszej płyty, no bo tam śpiewa pani Karolina
1: Koźlińska.
0: Proszę Państwa, jest zrobiony teledysk.
2: Tylko o czym mówiliśmy, że bardzo ładny teledysk. I tak, proszę Państwa, i postanowiliśmy,
0: że trzeba by go uruchomić.
2: Już za chwilę, może za więcej chwil.
0: Ale to zaraz
2: absolutna
0: zobaczymy.
2: Absolutna premiera teledysku
0: wideo,
2: odbędzie się różnych formatach. Sekundę, tu koledzy ostro pracują w Żydańsku. Szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Wiesław Szelej z telefonem, Ryszard dogania. Kto? Jest twoja relacja, tak? Nie wiadomo, co się dzieje. Wygrywa. Kto? Jest. Gdzieś. Puszcza, Wiesław.
3: Twoja relacja z
2: Mirokozem. Dwie relacje. Jak ona dziś wygląda? Dobrze, tak.
0: Zaraz.
2: Słuchajcie, zapanujmy nad tym. Zapanujmy nad tym chaosem.
0: Przepraszam, w każdym razie dzisiaj będzie uruchomiony.
2: Gdybyście nie wiedzieli, o co chodzi, to właśnie tak wygląda premiera dysku, teledysku.
1: To jest burza palców, burza mózgów,
2: ale nie przejmujcie się. Na pewno dziś będzie ten teledysk. W przestrzeni znajdzie się na Facebooku, na YouTubie, na wszystkich nośnikach cyfrowych, które tylko znacie. Kabaret Oto rozpowszechni ten teledysk, który zrobił za pomocą sztucznej inteligencji Wiesław Tupaczewski. Śpiewa tam również.
0: Także proszę Państwa, teraz będzie można ten teledysk zobaczyć. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał wejść na naszą stronę na YouTubie, na kanale na YouTubie, to można już widzieć trzy wyświetlenia.
4: Nie wiem, pewnie jedno zrobił Wiesiek, drugie ja.
2: Ale może, ja jeszcze nie.
0: Także proszę Państwa, no, to jest tak, że my cały czas pracujemy. No, trzeba tutaj Wieśkowi oddać no, to, że robi te teledyski. Tak, będziemy robić następne, będziemy jeszcze następne single Państwu prezentować.
2: Czyli taki, będzie no w ogóle piosenek, a my będziemy robili teledyski.
0: Tak, i zachęcamy do nabywania naszej płyty, bo to jest to tłumaczenie, że nie mam gdzie tego odtwarzać, to nas nie interesuje.
2: Ale
0: płyta jest jednak jakąś tam pamiątką.
2: Ale jest gdzie odtwarzać, CD-ki wracają do łask.
0: Trochę tutaj sobie żartowałem. To jest taka, my chyba będziemy musieli zrobić jakąś zbiórkę na naszą następną płytę, bo chcielibyśmy, żeby na wiosnę się ukazała kolejna nasza płyta, więc na to potrzebujemy trochę funduszy. Najlepiej właśnie byłoby, jakby Państwo tę płytę kupowali. Zresztą powiem, że trochę tych płyt zeszło. To nie jest tak, że zupełna plaża.
2: Albo pójdziemy do Ministerstwa Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego i przedstawimy propozycję.
0: Tak.
2: Ten
0: system grantów jest tak dobrze pomyślany, że na tą markę Polska tam można było tych 200 tysięcy na bełkot dostać, a jak my potrzebowalibyśmy na płytę, no to już, znaczy było tak, że były momenty, że dostawaliśmy trochę na płytę, ale teraz byśmy nigdzie nie dostali. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej audycji. Co się stało? Ile jest już odświetleń?
2: 100 tysięcy.
0: Ale są już pierwsze komentarze. O właśnie, proszę Państwa, bardzo ważne są komentarze. Poprosimy, jeżeli Państwo już będziecie wchodzili na ten nasz teledysk nowy, to komentujcie. Najlepiej dobrze oczywiście, ale te niedobre też się liczą, bo to algorytmy nie patrzą, czy jest dobry, czy jest niedobry.
2: To. Czytamy, bo tu były pytania, czy czytamy te komentarze. Tak, czytamy.
0: No dobrze, zbliżyliśmy się do końca naszej audycji. No jeszcze
2: koniec
0: chwilę.
2: Tych dobrych słów. Jeżeli... W audycji.
0: Dobrych słów, no.
2: Czy po prostu myślimy, że to wszystko jest cyrk dookoła?
0: No, cyrk.
2: Panie Ryszardzie.
0: No. Ja wiem, no trudno powiedzieć, ja tu już się gubię, no ja już mam tyle lat.
2: Ty się gubisz? Ty młodzieniaszek, duchem jesteś najmłodszy z nas.
0: Nie przesadzajmy. No ale jeszcze tam staram się jakoś tam działać, coś kombinować, no. Cieszę się, że te przyśpiewki robimy, że je wstawiam, akurat przyjadę dzisiaj, to powstawiam do internetu, tą najnowszą. Zobaczymy, jaki będzie. Bo proszę Państwa, mamy nawet takie, no teraz te algorytmy, tak już tu powiem, oni jakoś tak jeszcze je poprawili, także tam jakoś mamy tam lekko monetyzację na YouTubie czy na Facebooku, ale tak poprawili to, że z tą monetyzacją nie jest za wesoło, ale coś tam czasem nam przyjdzie, z czego się bardzo cieszymy. Proszę Państwa, no, bardzo Państwu dziękujemy. Kabaret Oto, czyli
2: Ryszard Makowski.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czyli Wiesław Tupaczewski.
0: Czyli Andrzej Tomanek. Bardzo dziękujemy.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Jaki piękny cyrk. A Szymon, pan Szymon Christianus właśnie to włącza.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki!
4: Arcydeko!
5: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super, fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry. Muzycznie absolutnie nie będzie, bo panie i panowie, cóż, wczorajsze wydarzenia sprawiły, że dyskutuje się o tym, że czasami, gdy są polskie święta, naszych oficjeli nie ma, jeżeli są święta innych nacji, znajdują się pieniądze i też pojawiają się nasi polityczni dostojnicy. Natomiast o tym, co wydarzyło się w Suwałkach, mówiłem o tym na antenie Radia Wnet w ubiegłym tygodniu. Natomiast dzisiaj, panie i panowie, a propos tego, co ja powoli, ale stanowczo nazywam rodzącym się antypolonizmem i uciskiem Rzeczypospolitej wobec własnych obywateli. Materiał Sławomira Mencena, szapowa dla pana posła, szefa Nowej Nadziei, bo tak powinni postępować posłowie.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: Od jakiegoś czasu na pewno spotkaliście się państwo z narracją, że Polacy przestali być przychylni Ukraińcom, stali się wręcz względem nich agresywni. Są rozdmuchiwane i wyolbrzymiane wszelkie sytuacje, kiedy Polak coś złego powie Ukraińcowi, może go zaatakuje, zaczepi, natomiast tuszowane są sprawy, kiedy to strona ukraińska jest stroną atakującą, agresywną. Na pewno widzieliście w ciągu ostatnich miesięcy wiele nagrań, czy też doniesień medialnych, że jakiś Polak gdzieś zachował się agresywnie akurat względem Ukraińca. O tym media mówią bardzo dużo. Natomiast trafiłem na sprawę, która według mnie powinna być na czołówkach gazet, którą się powinni zainteresować dziennikarze, politycy, jacyś tam liderzy opinii, która bardzo dobrze pokazuje, jak wygląda prawda. A prawda wygląda tak, że to Polacy w Polsce w tym momencie są gorzej traktowani niż Ukraińcy, mają mniej praw niż Ukraińcy i że państwo polskie w sytuacji konfliktu niestety bierze stronę Ukraińców. Zgłosili się do mnie rodzice chłopca, nastolatka, pobitego w marcu tego roku w Suwałkach przez Ukraińca. Cała historia zaczyna się dosyć standardowo. Mamy boisko, grupa polskich nastolatków i ukraińskich nastolatków. Po pewnym czasie Polacy zaczynają wygrywać, w wyniku czego Ukraińcy zaczynają robić się nerwowi, zaczynają faulować, zaczynają przepychać polskich nastolatków. W pewnym momencie jeden Ukrainiec, zresztą trenujący sporty walki, popycha Polaka, temu spadają okulary. Kiedy Polak podnosi okulary, dostaje bardzo silny, precyzyjny cios prosto twarzy, w wyniku którym traci przytomność. Okazuje się potem, że ma złamane kości twarzoczaszki, kości oczodołu, leje się dookoła krew, przyjeżdża karetka, zabiera go do szpitala, gdzie spędza trochę czasu, przyjeżdża też policja, spisuje świadków, w sensie Polaków, ponieważ Ukraińcy od razu uciekli z miejsca zdarzenia. Więc do tego momentu sprawa, no nieprzyjemna, ale normalna. Chłopcy się pokłócili, jeden drugiego uderzył, nie broniącego się, ten wylądował w szpitalu. No, rodzice Polaka poszli złożyć zawiadomienie na komendę o pobiciu i ku ich zaskoczeniu na tej komendzie zobaczyli matkę tego ukraińskiego dziecka razem z tym Ukraińcem. Byli przekonani, że poszli tam się samodzielnie zgłosić, żeby nie było jakichś problemów, że widzicie, okazujemy skruchę, nie chcemy robić problemów, sami się zgłaszamy na policję, no bo wiadomo, że chłopak wtedy uciekł, no to teraz tak jak powinien, poszedł na policję przyznać się do tego, co zrobił. I okazało się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej, że on tam nie poszedł po to, żeby się przyznać. On poszedł tam po to, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie tylko przez tego pobitego chłopaka, ale przez wszystkich jego kolegów z drużyny. A przestępstwo miało polegać na znieważaniu na tle narodowościowym.
4: Przyjechałem do Suwałk na boisko, gdzie doszło do tego zdarzenia, o którym wam przed chwilą opowiadałem. Porozmawiam ze świadkami, czyli chłopcami, którzy grali tego dnia tutaj w piłkę. Chcieliście pograć w piłkę, okazało się, że nie ma składów, natomiast byli na miejscu Ukraińcy, tak?
5: Tak.
4: Czyli jak się wam grało z nimi w piłkę?
6: No, pierwsze było normalnie, potem nagle coś im odbiło, nie wiem.
4: Czyli wy wygrywaliście z nimi?
6: Tak, przepychanki, kopanina, zaczęli nas kopać po kostkach.
4: A wy was też? Wy ich też, czy tylko niwa?
6: Ja pamiętam, że ja tam na bramce stałem, do mnie podbiegł i mi tak z czuba. Kopnął.
4: Czyli wszyscy byli mniej więcej trochę agresywni.
6: Tak. Jak ja przyszedłem do obrony, to on mi wtedy tam skopał nogi, mi zaczął kopać i tam mnie zaczął popychać. Jak on się już odwrócił, ja go tak szturchnąłem do tyłu, żeby się do mnie obrócił. Wiedziałem, że co on robi, że on mnie kopie. On mnie popchnął, mi spadły okulary, jak ja się schylałem, I nic nie widziałem, wtedy on mnie uderzył.
4: Czyli uderzył, nie że tu chodź, bijemy się, tylko z zaskoczenia zupełnie, bez żadnych szans na obronę. Wy tak samo to zapamiętaliście? Teraz tak, odnośnie tej całej ksenofobii, tego znieważania, czy wy ich znieważaliście rzeczywiście na tle narodowościowym?
6: Nie, w ogóle. Nawet nic do nich nie odzywaliśmy się.
4: Czy nie było tego? Czyli po prostu graliście w piłkę tak jak zawsze graliście w piłkę i nie było problemem to, że są Ukraińcami. Problem było to, że zaczęli was kopać tak naprawdę.
3: Ukrainiec poszedł na polską komendę złożyć zawiadomienie, że był znieważany przez grupę polskich nastolatków. Robi się dziwnie, ale dalej nie jest to szokujące. Tylko wiecie, jakie były kolejne kroki państwa polskiego? Wiecie, co zdarzyło się dalej?
5: Po tygodniu od zdarzenia bodajże przyszła pani policjant i zapytała, co wiem na temat tego, że nasze dzieci znieważyły chłopca ukraińskiego na boisku. To ja zrobiłam takie wielkie oczy, mówię, ale o czym pani mówi?
3: Czyli gdy policja przyszła tydzień po tym pobiciu do pani do domu, to nie przyszła w sprawie pobicia, tylko w sprawie znieważenia na tle narodowościowym.
5: Ja wiem, co się działo i że nasze dzieci bardzo źle potraktowały chłopaków z Ukrainy.
3: A czy pan wcześniej zeznawał na policji w sprawie tego pobicia, czy policja najpierw zainteresowała się tym rzekomym znieważeniem?
6: Policja zajęła się pierwszą tym rzekomym znieważeniem.
3: Czyli to było dla policji pilniejsze od tego, że jeden chłopak został pobity i wylądował w szpitalu. I gdy oni byli przekonani, że policja wreszcie zainteresowała się tym, że ich kolega został pobity i wylądował w szpitalu, okazało się, że policję w ogóle nie interesowało napad. Że jedyne, co policjantów interesowało, to to, czy oni znieważali Ukraińców na tle narodowościowym, czy rzucali jakieś wulgarne wyzwiska, czy też nie. No i w tym momencie ci chłopcy zaczęli myśleć, coś tu jest nie tak. Zostałem pobity lub mój kolega został pobity. Policja mnie o to nie pyta. Nie chce się dowiedzieć, co się wydarzyło. Policja przychodzi, cytuje mi jakieś zeznania Ukraińca, się pyta, czy ja przypadkiem ich wyzywałem, że to ja jestem problemem, bo zostałem pobity, byłem świadkiem pobicia mojego kolegi i to jest problem dla polskiej policji, a nie to, że ich kolega wylądował w szpitalu. Ale to nie była ostatnia rzecz, którą zrobiło w tej sprawie państwo polskie. Następnie do domów tych świadków, tych polskich nastolatków oraz do domu pobitego chłopca zaczęli przychodzić kuratorzy sądowi i wypytywać zarówno rodzinę, jak i tych chłopców.
5: No, u nas powiedziała, że nie ma wglądu do sprawy, że ona dostała tak jakby zlecenie i przyszła zbadać sytuację rodzinną chłopca, który dopuścił ksenofobii.
7: Coś tam zrobił. I tam na dole siedzi tata. I tata mówi, że pani kurator w ogóle przepowiadała z nim ten wywiad. Jakby jego syn mówi, jakbyśmy byli patologiczną rodziną, że zadawała takie pytania, gdzie mu to po prostu właczało. Pytania były, no różne były, tak? Ale gdzieś tam...
5: Wysokość zarobków
7: to
5: mało jakby... Cenie, o to, ile dom ma powierzchni, tak, ile metrów, czy płacimy wszystkie swoje zobowiązania na czas, no takie rzeczy...
7: O nasze wykształcenie, czy ja kocham swojego syna?
5: No było dla nas to takie dziwne.
7: A czy pani mąż kocha swojego syna?
5: Czy pani kocha swojego syna?
7: Ja mówię, no każda normalna matka, odpowiedź jest jedna, że tak, ale gdzieś tam to pytanie też mnie gdzieś zwaliło z nóg.
3: Pytali matki, czy ona na pewno kocha swoje dziecko, czy być może ona się tak źle zachowuje, dlatego że w domu jest niekochany, że nie dostał jakoś miłości od swoich rodziców, że rodzice może za mało uwagi poświęcają swoim dzieciom. Kuratorzy patrzyli, czy w domu jest czysto, czy jest posprzątane, czy dzieci mają co jeść, czy chodzą do szkoły.
5: Pani mówi, a co miałeś z zachowania? Pani kurator, syn tutaj mówi, no bardzo dobrą ocenę miałem ze sprawowania. No i pani kurator taka zdziwiona, naprawdę? To był jednorazowy incydent, mówi do mnie. Ja mówię, proszę pani, nie nazywa pani tego zdarzenia incydentem, bo tutaj nie było żadnego incydentu. I na koniec pani kurator mówi, no widzę, że jesteście chyba normalną rodziną, a to była jednorazowa sytuacja. No więc jak my możemy się czuć w takiej sytuacji? Ja mówię, pani przyszła, jeżeli zrobić wywiad jakiś taki środowiskowy, ja to rozumiem, że to jest pani praca, ale nie można przyjść z założeniem, że przychodzi pani...
7: Do winnego?
5: Tak.
7: Ja takie odniosłem
5: wrażenie. Kiedy nie ma jeszcze nawet sprawy, która się nie zaczęła, ale wszyscy, czy to policja, czy to kurator, wszyscy mają takie nastawienie, że tamten chłopak mówi prawdę, a nasza siódemka dzieci kłamie. Cała siódemka dzieci mówi to samo. Natomiast tamtych kolegów, z tego co my wiemy, oni od razu uciekli. No więc jak dać wiarę chłopakom tamtym?
3: Kuratorzy przychodzili do domów tych dzieci i robili im wywiad środowiskowy, szukając problemów w tych dzieciach. To znaczy, zarówno rodziny, jak i dzieci odniosły wrażenie, że państwo polskie nie tylko nie pyta, jak wam pomóc, czy wy nam pomożecie wymierzyć sprawiedliwość sprawcy pobicia, tylko państwo polskie sprawdza, jak wielką patologią jest pobity chłopak oraz jego koledzy, którzy byli świadkami tego pobicia. Co u nich w domu się nie zgadza? Co takiego złego zaszło, że ci chłopcy tak źle zachowali się na tym boisku, kiedy zostali pobici lub widzieli, jak ich kolega był bity. I w tym momencie zarówno rodzicom, jak i tym nastolatkom, dzieciom jeszcze, opadły ręce. Oni przestali rozumieć, co tu się dzieje. Jak to jest możliwe, że zostałem pobity lub widziałem, jak mój kolega był bity i państwo polskie, policja, kuratorzy, jakieś sądy, we mnie widzą problem, że jestem świadkiem zdarzenia, to ja teraz mam problem. I chłopcy zaczęli się bać. Jeden zaczął się bać, czy będzie mógł pójść na studia, bo być może będzie karany, nie wiedzieli teraz, jaka będzie ich przyszłość. Oni się teraz wybierają do liceum. Się okazuje, że są traktowani jak przestępcy, że dlatego państwo polskie traktuje ich jak przestępców, bo podejrzewa ich o to, że popełnili przestępstwo. Przestępstwo nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. I żeby tego było mało, z rodzicami oprócz policji i kuratorów zaczęli się jeszcze kontaktować Ukraińcy. Dzwonili do nich rodzice sprawcy pobicia tego napastnika, dzwoniła szefowa Związku Ukraińców w Suwałkach, szantażując polskich rodziców, że mają wycofać tą sprawę, bo jak nie, to będą mieli różnego rodzaju problemy, oczywiście spowodowane również działalnością państwa polskiego, ale o tym dowiecie się państwo w dalszej części materiału. Podsumowując, gdy tylko usłyszałem tą historię, że państwo polskie zamiast od razu wymierzyć sprawiedliwość sprawcy pobicia, zaczyna robić problemy świadkom tego pobicia tylko dlatego, że są Polakami, a tamten ma łatwiej tylko dlatego, że jest Ukraińcem, od razu poczułem się oburzony, poczułem się zbulwersowany i uznałem, że koniecznie muszę jechać do Suwałk po to, żeby zobaczyć, co się wydarzyło i dlaczego państwo polskie zareagowało w ten sposób. Zwyczajnie w sytuacji, kiedy ktoś zostanie pobity, zgłosi sprawę na policję czy też na prokuraturę, ma się wrażenie, że po prostu jedyne zagadnienie to jest to, żeby ten sprawca został zatrzymany, potem kiedyś osądzany. Kiedy okazało się, że w pana przypadku, w pana syna będzie trochę inaczej, że to on sam może mieć problemy po tym, jak został pobity?
8: Dwa dni po pobiciu żona pojechała na komendę policji zapytać, co się w tej sprawie dzieje, tak? I spotkała tamtego sprawcę z ojcem. I myślała, że oni przyjechali się tam przyznać do winy, a później się okazało, że oni przyjechali w ogóle innej sprawie na policję i wyszło, że to oni przyjechali oskarżyć mojego syna, tak?
3: Rozumiem, że to spotkanie było przypadkowe.
8: Tak.
3: Czyli dwa dni po pobiciu pana żona pojechała na policję i tam zobaczyła, że ci Ukraińcy składają prawdopodobnie jakieś zawiadomienie. I kiedy dowiedzieliście się, po co oni tam byli?
8: Po co tam byli, to chyba dowiedzieliśmy się od mamy tego Ukraińca, bo najpierw dzwoniła do mnie pani prezes Stowarzyszenia Ukraińców w Suwałkach z takimi trochę pretensjami, że ja chcę zniszczyć życie dla tego chłopaka i tak dalej, składając zawiadomienie o pobiciu, tak? Więc tutaj to, tam był pierwszy taki jakby...
3: A kiedy był ten telefon?
8: Też parę dni po pobiciu.
3: Czyli już po tym, jak złożyli zawiadomienie o...
8: Prawdopodobnie tak, tak. W tym czasie też tam zadzwoniła mama tego chłopca, który pobił mojego syna. I tak naprawdę to ona tak pokierowała nas, że ona nie chciała składać tego zawiadomienia, że im tak doradził adwokat, że to jest bardzo dobra linia obrony.
3: Czyli matka chłopca, tego sprawcy, tak, przyznała się, że ona wcale nie chciała składać zawiadomienia, tylko wymyślił to adwokat jako linię obrony.
8: Tak.
3: I wprost panu to powiedziała.
8: Tak. I później spotkałem się jeszcze z tą panią przewodniczącą Ukraińców w Suwałkach i ona też to w naszej rozmowie potwierdziła, że takim doradził adwokat, że to jest dobra linia obrony.
9: I ona nas informowała, że zna tą rodzinę, że najbardziej ta matka bodaj się nazywała, obawia się, że zostaną deportowani, że chcą mieć kartę stałego pobytu, i że w ramach jakiejś strategii procesowej jakiś mecenas, jakiś adwokat doradził jej, żeby zgłosić te wszystkie dzieci, które były świadkami pobicia, jako potencjalnych sprawców zachowań ksenofobicznych.
7: Tak naprawdę mówili to wprost, że wycofajcie się, bo jak nie, to wasze dzieci będą oskarżone o różne inne sprawy, o takie właśnie, o zniesławianie, znieważanie i tak dalej.
3: Ja to wprost wam powiedziała, że to jest strategia procesowa, żeby oskarżyć pana syna o ksenofobię.
9: My z nią rozmawialiśmy, że to jest przecież nieprawda, tak? Przecież ona mówi, że ona to rozumie, ale oni tak zrobili, więc trzeba się dogadać, tak? Mniej więcej taki był duch tej narracji.
3: I po to, żeby więcej dowiedzieć się na ten temat, poszedłem spotkać się z panem adwokatem Szymonem Harkiewiczem, który zarówno jest pełnomocnikiem pobitego chłopca w sprawie tego pobicia, jak i jego obrońcą w sprawie rzekomego znieważenia.
10: Więc to jest taka swego rodzaju linia obrony i jakby przyjęta, mówiąc krótko, wyprzedzenie ruchu naszego, bo mieli już świadomość, że pójdziemy z zawiadomieniem. Podniósł obrażenie, a druga strona wpadła na pomysł, żeby w ten sposób się bronić, wskazując tylko i wyłącznie na ksenofobię. Zresztą z tego, co sobie przypominam, ten obywatel Ukrainy, który małoletni zresztą, ale już zbliżający się do tego wieku lat 17, bo on miał tyle szczęścia, że tam kilku miesięcy zabrakło, bo odpowiadałby jako osoba dorosła i wtedy nie mielibyśmy takich problemów jak w postępowaniu, które się w chwili obecnej toczy. No najogólniej rzecz biorąc, chyba wpadła na pomysł z pozostałymi kolegami, którzy byli na tym boisku, żeby w ten sposób się bronić, wskazując na to, że to obywatele polscy, małoletni, którzy są teraz, mówiąc krótko, obwinieni przed sądem rodzinnym w Białymstoku, mieliby w jakikolwiek sposób prowokować, obrażać, nie wiem, znieważać tych małoletnich obywateli Ukrainy i w taki sposób wpadli na pomysł, żeby się bronić. Ten pan, nazwijmy go, który dokonał tego pobicia, nie wiem w jaki sposób, jaka jest logika postępowania z ich strony, bo jakby ja nie widzę tutaj większego sensu. Doszło do pobicia, doszło do kłótni na jakimś tam boisku podczas meczu, a później się dobudowuje do tego ideologię, która to ideologia, a ja nie wiem, w jaki sposób uratować tego chłopaka. Ja jakby nie zauważam żadnej logiki w tym postępowaniu, jeżeli chodzi o tak stricte, będąc pełnomocnikiem profesjonalnym już kilkanaście lat. Sprawa jest, moim zdaniem, jest oczywista. Został pobity, zostało zabezpieczone nagranie, które znajduje się w aktach sprawy, którego nomen omen jeszcze nie otrzymaliśmy. Występowaliśmy z wnioskiem, czekamy cały czas usilnie. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli się tym nagraniem również podzielić, ponieważ tam nie ma wyłączonej jawności. Pod kątem artykułu 241 Kodeksu Karnego, jak to ma miejsce w postępowaniach karnych, gdzie ta jawność jest wyłączona i nie narażamy się na tego typu odpowiedzialność. Ja nie widzę jakby tutaj problemów, jeżeli chodzi o kwestię ustalenia sprawcy, a właściwie tego sprawcy ukarania w kontekście pobicia. A co do zarzutu ksenofobii, to jest kolejny przykład na to, że można się bronić tylko i wyłącznie z tego tytułu, że się jest obywatelem Ukrainy. I to nie ma jakiejś nietolerancji z mojej strony, tylko ile można, mówiąc brzydko, czerpać z tego typu naczynia, które już delikatnie mówiąc już chyba zdążyło wszystkich zmęczyć dookoła i cały czas jest argument tylko i wyłącznie podnoszony, że ktoś jest obywatelem Ukrainy, a tak de facto przez to, moim skromnym zdaniem, już pomijając kwestię jako prawnika, jest to opinia moja jako obywatela, trzeba z tym skończyć.
11: My myśleliśmy, że to będzie wyglądać tak, że ktoś pobił, przeprosi, okaże skruchę i będziemy dążyć w tym kierunku, tak? A na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że w tej sprawie o pobicie, to gdzieś tam ma być jakaś mediacja, a jeżeli chodzi o ksenofobię, to już chodzą kuratorzy po domach, przepytują nas o wszystko, nas, nasze dzieci, przesłuchania są, więc dla nas ta sprawa jakby się odwraca w drugą stronę. To na tą chwilę to my jesteśmy oskarżeni, a nie poszkodowani, tak?
7: Od tamtego zdarzenia minęło być może tydzień i u mnie tak samo było, że nie przyszli w sprawie gdzieś tam przesłuchać mnie czy syna, co mi wiadomo na ten temat, w sprawie, że został kolega pobity, tylko w sprawie mojego syna, że mu

0: gra z kimś w piłkę, zwłaszcza jeżeli są jakieś nerwowe sytuacje, jakieś faule. Jesteście pewni, że ich nie obrażaliście w żaden sposób?
1: No my bardziej w takim szoku byliśmy właśnie po tej akcji. No,
0: I nawet po tej akcji też ich nie obrażaliście?
1: No nie właśnie. Bo każdy tak w szoku był, no bo w sumie pierwszy raz takie coś widzieliśmy.
2: Nie jest naszym celem wywołanie jakichś tam wojen narodowościowych, ani jakieś obietnicy do innych osób innej narodowości. Chodzi o to, żeby nie było tak, że ktoś będzie teraz wykorzystywał zarzuty ksenofobii dla ochrony swoich działań. Jeżeli ktoś po prostu robi źle, to powinien za to ponieść konsekwencje, tak, takie są reguły. Cała ta otoczka wkręcenia dzieci, że jesteście teraz oskarżeni, zresztą ja mam pełne przekonanie, że to jest fikcja, ponieważ byłem z tą panią z tych stowarzyszeń ukraińskich, nie wiem czym ona się zajmuje. I ona nam to mówiła, że zna tą rodzinę, wie jak to funkcjonuje i tak im doradził adwokat jakiś, tak twierdzi. No, bezpodstawne oskarżenie chyba nie powinno mieć miejsca, tak?
3: Jest karalne.
2: Nawet jest karalne.
4: Matka w trakcie rozmowy z rodzicem sama się przyznała, że ona wie, że nie doszło do żadnego znieważenia. Tylko jakiś prawnik doradził im taką strategię procesową, że najlepszą rzeczą, którą może zrobić, to złożyć teraz fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, znieważenie na tle narodowościowym, bo może dzięki temu uda się coś ugrać, bo może dzięki temu Polacy wycofają swoje zawiadomienie, bo nie będą chcieli mieć jakichś problemów z prawem.
0: A złożenie, znaczy doradzenie złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, które nie zostało popełnione, jest zgodne z etyką adwokacką?
5: Oczywiście, że nie. Tutaj mamy artykuły pod kątem artykułu 234, 238 kodeksu karnego, także ta odpowiedzialność karna również grozi, już pomijając kwestię kodeksu etyki zawodu adwokata czy radcy prawnego. Nie powinno mieć to miejsca. Jeżeli rzeczywiście tego typu sytuacja miała miejsce, o której pan mówi, no to jest to zachowanie no nie tylko nieetyczne, aczkolwiek również wskazujące na odpowiedzialność karną osoby zawiadamiającej o przestępstwie, które nie miało miejsca.
2: Wydaje mi się, że też polska procedura jest dosyć skomplikowana, bo oni stwierdzili, chyba w tej rozmowie, że mieli to wycofać, tak? Że chcieli wycofać, tylko nie wiem, czy mogli wycofać. Ktoś im doradził. Gdzieś tam te ogary na nasze dzieci zostały spuszczone bezpodstawnie. I teraz pytamy, kto to zatrzyma.
0: Teoretycznie, zgodnie z przepisami, elementem mediacji może być to, że sprawca pobicia zadeklaruje, że wycofa tamto zawiadomienie o znieważenie.
5: Nawet nie w ten sposób. Być może.
0: Czy to jest zgodne z przepisami, że to może się wydarzyć?
5: Teoretycznie jest to możliwe, aczkolwiek wycofa. No jeżeli złożył już określone zeznania, teraz będzie w cudzysłowie cofał określone zawiadomienie, to może się narazić również na odpowiedzialność karną z tego tytułu. To tak nie tyle może wycofa, co ewentualnie nie będzie czuł się pokrzywdzony w kontekście tamtego. To jest taki dosyć grząski grunt, powiedziałbym, jeżeli chodzi o te, nazwijmy to, wycofywanie się z określonego zawiadomienia.
0: Czyli teoretycznie jest taki przebieg tej mediacji możliwy, że druga strona zaproponuje, że oni tutaj zgodzą się na coś i wycofają tamte zeznanie w zamian za to, żeby to był mniejszy problem.
5: Jest wszystko możliwe. Czy to w mediacjach, w tego typu sprawach, czy w innych. Tam można wyjść troszeczkę poza zakres konkretnej sprawy i ten stan faktyczny danej sprawy nie jest aż tak wiążący, jak z perspektywy sądu. Dlatego te mediacje o tyle dają nam możliwość szerszego manewrowania w tego typu sprawach, tego typu czy innych sprawach.
0: Rozumiem, że pana syn też był wezwany przez policję w związku z tym oskarżeniem oraz miał wizytę z kuratorium. W jaki sposób to zniósł?
6: Znaczy no na pewno dzielnie, ale widać, że takie jest niepokój i niezrozumienie, tak, w nim, że nie rozumie do końca, dlaczego to się dzieje. No. Przecież on jawnie mówi, że on nikomu nic nie ubliżał, nikomu nic złego nie powiedział.
7: Boję się tego, że gdzieś może zostanie, już był coś zamieszany, już miał kuratora, już...
8: Może dorzutować na jego przyszłość.
7: Może rzutować na jego przyszłości. I mówię do męża, no ja nie pozwolę na to, żeby mój syn dostał jakąś tam opiekę kuratora i tak dalej, bo gdzieś tam może to się odbić i po prostu już może rzutować na jego przyszłości. Gdzieś tam będzie się to za nim ciągnęło, że już był w coś zamieszany, że było coś oskarżony.
0: Macie jakieś obawy co do przyszłości w związku z tą sytuacją?
1: Nie, no bo nie wyzywaliśmy ich, to chyba nie wiem, czy mam mieć jakieś obawy.
0: Czy jeszcze wierzycie w państwo polskie?
1: No, ja wierzę.
0: To bardzo dobrze.
1: Ja mam obawy, że to może trafić jakiś sędzia taki nie za dobry i jeszcze, że jakieś my będziemy mieć z tego konsekwencje z czegoś, czego nie zrobiliśmy.
0: A jeszcze to pytam, czy po dniu pobicia którykolwiek z was zeznawał gdzieś na policję, ale w sprawie pobicia?
1: Nie.
0: Czyli ta sprawa naprawdę nie ruszyła?
1: Nie.
0: A pan w ogóle zeznawał?
1: Zeznawał.
0: Bo w dniu pobicia pan pewnie nie był w stanie.
1: Nie, w ogóle nie. A w sprawie pobicia w ogóle nie zeznawał.
0: Do tej pory?
1: Tak.
0: A jak się czujecie z tym, że policja, państwo polskie, sądy na razie nie są zainteresowane pobiciem, tym, że został pan pobity?

0: tylko tym, że rzekomo znieważyliście Ukraińców.
1: No ja jestem zadowolony bardzo. Bo jak wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że on, ten chłopak z Ukrainy, pozwał mnie o to znieważenie, to tak chciałem się nad nim zlitować i nie chciałem, żeby tam mu się coś stało. Chodzi o to, że mu tam sąd jakiś kar nie nakłada i w ogóle. Ale jak się o tym dowiedziałem, no to się trochę znerwowałem, że nie okazał żadnej skruchy i no i teraz zdziwiony to po prostu bardzo, no.
0: A jak wspominacie przesłuchanie na policji?
1: No, tak na początku to wyglądało jakby, że pani tak jakby broniła tych obywateli Ukrainy, tak jakby nie chciała też nam trochę uwierzyć.
0: Pan stał się oskarżonym, jak rozumiem, tak? To o co?
2: Że wyzywałem Ukraińców, krzyczał do nich wolną Ukrainę.
0: A krzyczał pan do nich wolną Ukrainę?
2: Nie.
0: A w ogóle pan do nich cokolwiek krzyczał?
2: Nie, nie powiem, że w ogóle cokolwiek poszło.
0: Czy pan tam w piłkę grał po prostu?
2: Grałem z nimi w piłkę po prostu.
0: I potem doszło do pobicia? I tak. Po pobiciu Ukraińcy, rozumiem, uciekli i pan został z kolegami?
2: Tak.
1: No jest to takie trochę dziwne, że my jesteśmy oskarżeni za coś, czego nie zrobiliśmy i państwo próbuje obronić Ukraińców. A nie nas. No, mi podobnie wyglądało tak, że pani z policji, która mnie przesłuchiwała, chciała narzucić nam, że my wyzywaliśmy Ukraińców i no bardziej tą sprawą się zainteresowała.
3: Dorośli Polacy to wiedzą to od dawna i nie jest to dla nich żadnym zaskoczeniem, ale ci chłopcy naprawdę poczuli się bardzo zaskoczeni reakcją naszego państwa. Poczuli się bardzo zaskoczeni tym, że państwo zamiast zająć się sprawcą, to zajmuje się ofiarami.
1: Ksenofobia stała się tarczą dla sprawcy pobicia. A oskarżenie o ksenofobię według nas zaczęło być narzędziem do zastraszania świadków, bo chyba taki efekt miał być wywołany.
0: Pana syn został pobity i trafił do szpitala zaraz po tym pobiciu. Czy może pan powiedzieć, jakie odniósł obrażenia?
4: Rozpoznanie to jest złamanie kości dna oczodołu, wstrząśnienie, ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez inną osobę w miejscu uprawiania sportu i gimnastyki. Złamanie lewego oczodołu, wstrząśnienie mózgu.
1: Tutaj się bałem, że się nigdy nie będę mógł śmiać, bo mi tu nerw cały czas ciągnął i tutaj miałem połamany oczodół.
0: Ile pana syn ma lat?
4: 14.
0: 14. A sprawca ile ma lat?
4: 15 bądź 16, nie jestem tego.
0: A jak to się stało, że ten Ukrainiec tak skutecznie pobił pana syna? Bo to są bardzo poważne obrażenia.
4: No, ten chłopiec wiele lat uczęszcza do klubu sztuk walki.
0: Czy on jest waszego wzrostu mniej więcej?
1: Starszy, tylko po prostu...
0: Nie, że jakoś lepiej zbudowany, tylko on ma technikę, bo ćwiczy. A wiecie dokładnie, co ćwiczył?
1: Kickboxing.
4: Po przejrzeniu Facebooka tego klubu, no, widać, że tam jest wiele osiągnięć, wiele dyplomów, że to jest zdolny chłopak do bicia i widać tutaj na naszym synie też pokazał, że ma do tego talent, tak?
0: Czyli to nie jest tak, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, że on go uderzył, a nie chciał. On doskonale wiedział, co robi i doskonale wiedział, w jaki sposób go uderzyć, żeby odniósł obrażenia.
4: Tak, i do tego jeszcze no, uderzył w takim momencie, kiedy syn schylał się po okulary, tak? Więc syn nawet nie wiedział, że został uderzony po tym wszystkim, tak?
0: To nie była bójka, że jeden chłopiec
4: nie, on go
0: nawet, podszedł
4: on nie,
0: do
4: nie,
0: drugiego.
4: On go nie zaprosił
0: jeden się
4: do walki.
0: Schylił, nie, próbował prostu, założyć okulary i wtedy dostał.
4: Tak, on po prostu uderzył go z partyzanta, żeby go chyba skrzywdzić świadomy, no.
0: Okej, okay, a co zrobili Ukraińcy zaraz po tym uderzeniu?
5: Od razu się pakować.
1: Zebrali, tylko chyba ten Iwan.
5: Nie, każda.
1: No Iwan jako pierwszy, on dosłownie tylko chwycił plecak i poleciał, a tamci jeszcze tam się
6: zostali.
1: Na chwilę zostali, ale już, nie wiem, może minuta.
0: A wy zostaliście do końca, tak?
1: Tak.
3: Polscy świadkowie wydają się być wiarygodniejsi, bo zostali na miejscu zdarzenia, Ukraińcy od razu uciekli. Nie udało się na samym początku skontaktować policji z nimi, więc mamy dwie wersje wydarzeń. Wersję wydarzeń Polaków, że nie było żadnego znieważenia i wersję Ukraińców opartą na niczym, poza tym, co poza ich słowami, że do tego znieważenia doszło.
0: Przepraszam, że zapytałem, ale muszę. Czy pan syn rozumie sprawę? Wcześniej żadnych problemów, nie brał udziału w bójkach, nie był niebezpieczny.
1: Syn jest bardzo dobrym uczniem, nie wiem, czy nie najlepszym w klasie, ma średnio chyba powyżej 5,5, jest naprawdę bardzo sumienny, nigdy nie było żadnych problemów.
4: Syn się wzorowo uczy. Co roku ma świadectwa z paskiem, trenuje piłkę, zafascynowany sportem. Nie mieliśmy z nim żadnych problemów. wcześniej. Żadnych wychowawczych problemów. No.
6: To może nadmienię, że jak zaczęła się wojna, to pociągami tutaj w Suwałkach zatrzymywało się pociągi i na stacji PKP razem z koleżankami utworzyłyśmy taką grupę Anioły z dworca PKP i pomagałyśmy społeczności właśnie ukraińskiej. Ja uczyłam syna, że trzeba pomagać. On nie zadał mi pytania, mama, dlaczego? Po prostu.
7: Nawet przecież jak rozpoczęła się wojna, u syna w szkole była pani katechetka, która miała niekoniecznie dobre nastawienie do dzieci z Ukrainy, które przyjechały, nie mówiły po polsku, miały problemy ze zrozumieniem. To syn przychodził oburzony ze szkoły. Mamo, jak pani katechetka mogła tam taką koleżankę potraktować? My powiedzieliśmy dla wychowawczyni, że to tak nie może być. I nigdy byśmy nie pomyśleli, że no nasz syn między innymi będzie oskarżony o ksenofobię.
4: No, syn nieraz był za granicą na wakacjach, w różnych kulturach. Wręcz się tym, że tak powiem, może nawet lubi przebywać i uczyć się tych innych kultur i bardzo sobie z nimi dobrze radzi. Czy to, nie wiem, jest nauczyciel surfingu, czy snowboardu, czy to jest czarnoskóry, czy to jest... Nie ma nigdy z tym... Mówię, wręcz nawet jest taki podpalony, że jeździ w innej kulturze.
0: A poza wakacjami, czy pana syn ma styczność z obcokrajowcami?
4: Ja zatrudnię obcokrajowców już głównie z Białorusi około 20 lat, więc mam z nimi styczność bardzo często i nie ma z tym problemu, tak? My też z nimi żyjemy, obcujemy.
3: Te dzieci pochodzą z dobrych domów, dobrze się uczą, mają swoje pasje, zainteresowania, jeżdżą po świecie, mają świadectwa z paskiem, chodzą na najróżniejsze zajęcia dodatkowe. Rodzice tych dzieci należą do lokalnej elity. Są to dobrze prosperujący przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, osoby szanowane w lokalnej społeczności. Tam nie ma żadnej patologii, to są normalne rodziny. Co więcej, ciężko uznać, że ci rodzice mieli jakieś uprzedzenia względem Ukraińców. Oni sami im pomagali w 22 roku, sami organizowali pomoc. No ciężko uznać, że ktoś, kto organizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ma jakieś, nie wiem, uprzedzenia narodowościowe z jakimś nacjonalistą, który nie chce, żeby Ukraińcy w ogóle w Polsce byli. To są ludzie, którzy zatrudniają często również w Polsce Ukraińców, którzy spotykają się z tymi Ukraińcami na co dzień, którym naprawdę ciężko zarzucić jakąś niechęć czy też nienawiść względem Ukraińców.
0: Jakby pan chciał, żeby ta historia się zakończyła? Czego pan oczekuje od państwa polskiego teraz?
4: No, my byśmy chcieli przede wszystkim sprawiedliwości, tak? Żeby to nasz syn był poszkodowanym, a nie oskarżonym, bo to jest, dla nas to jest największym paradoksem tego wszystkiego. Że jak można było z pobitego dziecka zrobić przestępcę, tak? Znaczy nie zrobić jeszcze, ale no gdzieś w tym kierunku dążyć, tak? Dla nas to jest przerażające, że nie damy rady tego wytłumaczyć dla syna, tak? Jak on w momencie, kiedy został pobity, nagle staje się oskarżonym, no? To jest dla nas... Nie potrafię mu tego wytłumaczyć, to jest dla mnie największym problemem, no? I tego byśmy oczekiwali, żeby po prostu była sprawiedliwość.
3: Nawet gdyby ci chłopcy się zwyzywali i nawet gdyby w wyzwisku było, że jakiś tam Ukrainiec, to czy naprawdę przyczyną tego wyzwiska było to, że on jest Ukraińcem? Czy może to, że się źle zachowywał, że kopał tych drugich po nogach, że ich faulował, że grał w sposób nieprzyjemny i agresywny? Co tam było tak naprawdę przyczyną tego nieporozumienia? Bo nie wydaje mi się, że przyczyną były kwestie narodowościowe. Tu mam wyrok sądu apelacyjnego w Szczecinie z września 2021 roku i tam jest napisane tak. Działania publicznie nie należy utożsamiać z działaniem w miejscu publicznym. Sprawca wtedy działa publicznie, gdy ze względu na miejsce działania bądź okoliczności i sposób działania, jego zachowanie jest lub może być dostępne dla nieokreślonej liczby osób, przy czym sprawca, mając świadomość tej możliwości, co najmniej się na to godzi. No i znowu, mamy boisko dla dzieci, gdzie gra dziesiątka, czy tam dwanaścioro, nie wiem, nie pamiętam w tym momencie, nastolatków kopiących w piłkę. Jeden drugiego kopnie, drugi być może go wyzwał, chociaż nikt się nie przyznaje i nie mamy na to żadnych świadków, ani nawet żadnych dowodów, ale nawet gdyby go wyzwał, to czy to jest naprawdę wyzwanie, zniewaga, która trafia do nieokreślonej liczby osób? Czy sprawca czyli ten chłopiec, cały czas mówimy o dosyć młodych jeszcze chłopcach, ma jakieś uprzedzenia narodowościowe, chce kogoś wyzwać z powodu jego narodowości, tak żeby dotarło jeszcze to do nieokreślonej grupy osób? Nie. Nawet jeżeli by do tego wyzwiska doszło, to on po prostu został kopnięty w nogę i sobie przeklnął, nawet jeżeli takie coś miało miejsce. A nawet to nie wiemy. Czy to jest naprawdę przestępstwo? Czy to jest naprawdę coś, co z urzędu powinno być ścigane przez państwo polskie? Wiemy już, co o sprawie myślą rodzice świadków, świadkowie, pobity chłopiec, jego rodzice. Dlatego postanowiłem posłuchać wersji wydarzeń strony ukraińskiej. Dlatego umówiłem się na spotkanie z szefową Związku Ukraińców w Suwałkach, panią Anną Samojlenko.
0: Bardzo dziękuję pani za spotkanie. Chciałem porozmawiać, żeby poznać też wersję drugiej strony, żeby możliwie rzetelnie zreferować sytuację.
8: Dla mnie była ważna poznać przyczynę. Czy to przyczyna była takie nienawiść do Ukraińców, czy nie była to przyczyna nienawiści do Ukraińców. I tyle. Jeżeli była przyczyna, to ja wyjdę stanę na stronę oczywiście tej matki, tego chłopca. Jeżeli nie, no to już w ogóle nie wtrącza się w to.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, gdyby okazało się, że ten pobił tego drugiego chłopca, złamał mu oczodu, wysłał go na kilka dni do szpitala, dlatego że wcześniej ten go wyzwał, to by dla pani była adekwatna reakcja tego Iwana?
8: No my nie możemy sądzić adekwatna, nieadekwatna, ale mogę zrozumieć tę reakcję, bo jest chłopiec, który w wieku takim nastolatkowym, gdzie nieadekwatne reakcje są, oni wszyscy nieadekwatne, no to my wspominamy, jak my byliśmy w takim wieku. I jasne, że oni nie mogą trzymać w rękach swojej emocji. Ja bym mogła zrozumieć tę reakcję.
3: Pani Anna ewidentnie rozumie, że mógł pobić, no bo hormony, bo jest nastolatkiem, no bo być może usłyszał jakieś wyzwisko i mógł się zdenerwować i złamać oczodu, twarz o czaszkę i wysłać Polaka na ileś dni do szpitala. Mógł to zrobić, zrozumiała sytuacja.
8: Nie mogę, to ja nie jestem w sądzie, żeby mówić, że adekwatne, nieadekwatne. Jeżeli mąż pobił żonę, jak ona krzyczała na niego, to są adekwatne reakcje, czy nie?
3: Przyznaję, że jak słuchałem tego na żywo, to nie miałem pewności, czy na pewno dobrze zrozumiałem, ale teraz jak odsłuchałem sobie całą rozmowę jeszcze raz, już nie mam żadnych wątpliwości. Ewidentnie pani Anna, jako przykład niejednoznacznej sytuacji, kiedy ciężko ocenić, czy reakcja jest adekwatna, czy nie jest adekwatna, podaje przykład, że mąż bije żonę, bo ona na przykład marudzi albo jest z czegoś niezadowolona, to można jej trzasnąć i wtedy ciężko stwierdzić, czy to było adekwatne, czy nie. To jest taka typowa, niejednoznaczna sytuacja, kiedy trzeba się zastanowić, czy ona zasłużyła na to, że została pobita, czy nie zasłużyła.
8: Ja jeszcze spotkałam się z jednym chłopcem ze strony ukraińskiej w obecności jego matki i mówię, czy na pewno to było coś, to ty musisz mnie to powiedzieć, co ty widziałeś. Nie to, co ci powiedział ten chłop, czy ktoś powiedział, a co naprawdę ty widziałeś? No, on powiedział, że no to widział, że jak ktoś uderzył, widział, że ktoś spadł, widzieć coś to.
3: No i zobaczcie, jak tam się kurczy liczba świadków, którzy mogą zeznać, że doszło do jakichkolwiek znieważeń, bo nawet pani Anna mówi, że świadek zdarzenia, tylko ze strony ukraińskiej, ukraiński chłopiec, nie opisał, żeby do jakichś wyzwisk doszło.
0: I nie sugerowała pani, że to jest strategia procesowa, że te zarzuty o znieważenie są tylko po to, żeby w razie czego je wycofać, gdyby rodzice pobitego chłopca też wycofali swoje zarzuty?
8: No ja bym chciała, żeby to nie doszło do sądu, ale ja na pewno już nie pamiętam, co ja tam mówiła, ale oczywiście ja bym chciała, żeby to wszystko do sądu nie doszło.
0: To prawda, że rodzice tego i bali się przede wszystkim tego, żeby nie stracili jakiegoś prawa pobytu, żeby nie musieli wyjechać z Polski?
8: No ja tego nie mogę powiedzieć.
0: Nie wie pani?
8: To nie, skąd ja wiem? Ja nawet nie wiem, na jakich podstawach oni tu są. No, na partii pobytu myślę, że oni nie są uchodźcami, bo oni już dawno w Polsce.
0: A jak często zdarzają się takie sytuacje, jak właśnie znieważenie na tle narodowościowym?
8: Ze strony Polaków do strony Ukraińców cały czas jakiś taki bullying jest. Ja uważam, że wszystkie bullying, który idzie w szkołach, to idzie od rodziców. Rodzice to są lustro. Dzieci odlustrują to, co rodzice mówią. Jeżeli rodzice na kuchni pod piwka mówią, że rozumiem.
0: Co w ten sposób, czyli tak, że rodzice rozmawiają między
8: rodzice
0: sobą,
8: między sobą rozmawiają,
0: dzieci tego słuchają,
8: dzieci
0: przenoszą to na jakieś konflikty.
8: Ja nie sądzę, że rodzice mówią, że pójdź do tego dziecka i powiedz coś. Nie, absolutnie. Ale rodzice między sobą rozmawiają, że coś tam negatywne w stronę Ukraińców, a Ukraińcy jasno, że a dzieci powtarzają to.
0: To w sumie też jest ciekawy wątek. A z pani punktu widzenia, bo jest pani bardzo dobrze zorientowana w tych tematach, z czego wynika ta niechęć rodziców?
8: Propaganda rosyjska to jest jestem pewna absolutnie. A po prostu absolutnie. Nie byłam, ja zawsze mówiłam, że Suwałki są bardzo dobre nałasztowane do wszystkich obcokrajowców. Ja tu mieszkam 10 lat jeszcze. Ja nigdy nie widziałam takiej ksenofobii, jak ona poszła od tamtego roku.
0: Od zeszłego roku.
8: Od 25. Nigdy nie czułam. Ale ostatnim czasem w powietrze to wieje cały czas tak ksenofobny nastrój.
3: Aż przypomina mi się kiedyś relację jednego z dziennikarzy Gazety Wyborczej, który poszedł na Marsz Niepodległości i mówi, że wprawdzie pomalował się taką czarną farbą, jeszcze udawał Murzyna, że on mówi, że wprawdzie nikt mu nic złego nie powiedział, nikt mu go nie wyzwał za to, że jest czarny, ale on czuł taką wrogą atmosferę. On czuł takie nienawistne spojrzenia. Nic się nie stało, ale atmosfera nieprzyjazna była. I teraz to samo. Pani Anny nic nie spotkało złego, ale ona w atmosferze wyczuwa, że Polacy nienawidzą Ukraińców z tej zawiści.
8: Kiedy do Warszawy pojechały ludzie na dobrych samochodach, zaczęli zakładać biznes, kupować mieszkania, wynajmować drogie mieszkanie, proszę, złota 40, browary warszawskie, pan rozumie, o co chodzi, tam tylko Ukraińcy mieszkają. I dla Polaków, nie mówię dla wszystkich, ale ich ilość wzrosła z 10% na mój pogląd do 25-30%. Oni nie rozumią, jak oni, u nich tam wojna, a oni tutaj jeżdżą na drogich samochodach, ale oni uciekli nie od biedności.
0: Ja rozumiem. Czyli to jest jakiś, wynika według pani z jakiejś takiej, nie wiem, zazdrości?
8: Zazdrości. Ale oni zaczynają zazdrość, to taki kompleks takich. Oni zaczynają zazdrościć i tu akurat rosyjska propaganda, rosyjskie boty zaczynają wprowadzić te
0: rosyjska
8: różne...
0: Rosyjska propaganda, czyli to się, czyli załóżmy wcześniej to były jednostkowe przypadki, teraz ta atmosfera się wzięła raz z tej zazdrości, tak, że Ukraińcy mają drogie samochody, tak, mają bardzo drogie mieszkania, tak, że jest po prostu im lepiej, tak, lepiej sobie poradzić niż Polacy. I na to weszła rosyjska propaganda.
8: Tak.
3: Zobaczcie, jak to jest zgrabnie ułożone, jaki to jest ciekawy mechanizm. Wszystko zaczyna się od tego, że pochodzący z nizin społecznych Polacy zazdroszczą sukcesu Ukraińcom. Zazdroszczą tego, że takim życiu się dobrze powodzi, że mają te drogie apartamenty, drogie nieruchomości, że jeżdżą bardzo drogimi samochodami i ci pochodzący z nizin społecznych Polacy wieczorem w kuchni piją alkohol i marudzą i narzekają, jak tym Ukraińcom jest dobrze, jak nam źle i przez to ci Ukraińcy są tacy źli, bo tak w życiu dobrze im się powiodło. Dzieci Polaków słuchają tego oczywiście, przenikają tymi poglądami marudzących na Ukraińców rodziców, idą do szkoły, wyzywają jakichś Ukraińców, na co Ukraińcy ich biją, co można zrozumieć z powodu całej tej sytuacji, całej tej atmosfery, która została jeszcze pod naporem oczywiście rosyjskiej propagandy zbudowana.
8: To, co teraz ja widzę z wyborami, to jak wybraliśmy, bo ja też głosowałam, ja mam prawo głosu, bo ja jestem obywatelką już Polski. Jak my wybraliśmy prezydenta, mówię my, bo nieważne, za kogo ja głosowała, ale brałam udział też, my i pan też głosował. Mamy, co mamy. I to, co teraz ja widzę, że podzielenie Polski na wschód i zachód, że nacjonalizm, który teraz w Polsce rośnie, to tak samo, jak u nas było w 14 roku. Co my widzimy? Że przyszła Rosja, okupowana, wojna.
3: Też ciekawy wątek, że pani Anna ma polskie obywatelstwo. Urodziła się gdzieś tam w Doniecku, już wiele lat temu przyjechała do Polski, ma jakieś tam dalekie polskie korzenie i ma polskie obywatelstwo. Bierze udział w polskich wyborach, głosuje na to, kto rządzi Polską. Tylko nie da się nie zauważyć w rozmowie z panią Anną, że ona o Polakach mówi oni, wy Polacy, o Ukraińcy mówi my. Ona się utożsamia z Ukrainą, nie z Polską. Ona winę we wszelkich problemach to widzi po stronie polskiej, a nie po ukraińskiej. Ciężko uznać, że mamy do czynienia z Polką, która głosując, głosowałaby za tym, żeby Polsce i Polakom było dobrze. Jej raczej zależy na tym, żeby Ukrainie i Ukraińcom było dobrze. No i pytanie, czy my jako Polska rzeczywiście powinniśmy pozwalać na to, że tak stosunkowo łatwo jest dostać polskie obywatelstwo. Czy my naprawdę chcemy mieć za parę lat setki tysięcy Ukraińców z polskim obywatelstwem, którzy będą brali udział w wyborach i będą tak głosowali, żeby jak najwięcej głosów miały partie, dla których interes ukraiński jest ważny, a interes Polski trochę mniej ważny. Czy to nie jest jakieś zagrożenie dla naszego państwa, że coraz większa liczba głosujących nie głosuje z myślą o tym, żeby Polsce było dobrze, tylko żeby dobrze było Ukrainie? Czy nie powinniśmy jak najszybciej zmienić przepisów, tak żeby dużo trudniej dużo trudniej było dostać polskie obywatelstwo, zwłaszcza ludziom, którzy się w żaden sposób z Polską nie identyfikują. W ramach projektu 27 zastanawialiśmy się też również nad tymi sprawami. To jest jeden z elementów naszej strategii migracyjnej. Link do tej strategii w opisie. Autor to jest Dobromir Sośnierz. I tam również piszemy o tym, że dużo trudniej musi być uzyskać polskie obywatelstwo, że ta droga dojścia do niego musi być znacznie utrudniona i wydłużona oraz, że trzeba wprowadzić przepisy, których w tym momencie nie ma, o możliwości utracenia polskiego obywatelstwa. To znaczy, że ktoś dostał polskie obywatelstwo, a następnie swoim zachowaniem pokazuje, że nie powinien był go dostać, to powinny być ścieżki prowadzące do odebrania polskiego obywatelstwa ludziom, którzy działają na szkodę Polski.
0: Widzę, że działa pani bardzo sprawnie. Tu jest dużo biur, dużo aktywności. Z czego jest finansowany ten związek?
8: Nie, to nie duże. To jest takie pomieszczenie, które dla wszystkich pozarządowych organizacji. Każda pozarządowa organizacja może wziąć
0: klucze.
8: Tak. Każda pozarządowa organizacja może wziąć klucze i tu jakieś działania robić. Ale po prostu to my pomieszczenie mamy, że to dofinansowane z Urzędu Miasta, żeby my pomagaliśmy wszystkim obcokrajowcom. To powstało nie po 22 roku.
0: Według pani to, że ten chłopiec został, ten Iwan, znieważony, jest prawdopodobne i że to mogło się wydarzyć, że to nie jest wymyślone przez prawnika jako strategia procesowa?
8: Ja nie mogę powiedzieć nic, bo ja nie jestem świadkiem. Co ja widzę, że każdy rodzic opieka swoje dziecko. I jeden rodzic wie, że na przykład, a ty rodzice wierzą swoim dzieciom. I tyle. To jedno słowo przeciw drugiego słowa. I w związku z tym, że ja znam, że są sytuacje, gdzie dzieci obrażają Ukraińców z powodu narodowości, nie słyszałam nigdy sytuacji, gdzie pierwsi Ukraińcy zaczynają obrażać Polaków z powodu narodowości. Nie słyszałam. A że są...
0: Dobra, te zniewagi zawsze idą w kierunku Ukraińców, że Ukraińcy tylko Polaków nie obrażają, a Polacy Ukraińców...
8: Nawet tak. Nie w Białorusinów, tylko w kierunku Ukraińców. Nie wiem dlaczego.
0: Przez tą rosyjską propagandę.
3: I zobaczcie, jacy ci Ukraińcy to święci ludzie. No bo jest ta wroga atmosfera, ci Polacy zioną nienawiścią do Ukraińców, ciągle ich wyzywają. Ale nie zdarzyło się, żeby to Ukrainiec pierwszy obraził Polaka. Nie zdarzyło się, żeby to Ukraińcy mieli coś do Polaków. Polacy też. Do Białorusinów nic nie mają, do innych narodowości nic nie mają. Tylko do Ukraińców. Jakoś tak się wydarzyło, że akurat tylko Polacy obrażają Ukraińców, Ukraińcy Polaków nie, Polacy Białorusinów nie, tylko Polacy Ukraińców. To jest jedyna sytuacja, do której dochodzi w tym momencie w Suwałkach. No więc kto jest winny? No rosyjska propaganda, która tak wyprała mózgi Polakom, żeby zaczęli nienawidzić Ukraińców.
0: Nie ma pani wrażenia, że być może ta atmosfera, co się pojawiła w zeszłym roku, to jest efektem nieporozumień między rządami polskimi i ukraińskimi?
8: Nie. Ja uważam, że to też propaganda rosyjska. Ja uważam, że większość ludzi, które nie lubią Ukraińców, to ludzie niskiego socjalnego statusu. Przy Dudzie tego nie było. To jak my wybraliśmy pana Nawrockiego, to wszystko się zaczęło. Były jakieś takie na niskim poziomie, jakieś takie były, oczywiście, że, ale jak przyszedł pan prezydent do władzy, to wszystko zaczęło rosnąć.
0: I dobrze usłyszałem, że ta niechęć się bierze właśnie z tej zazdrości i to są raczej tych ludzi z nizin społecznych. Tak.
3: Ten podatny grunt polskich nizin społecznych to jest pierwsze źródło sukcesu rosyjskiej propagandy, a drugi, no przecież nie Ukraińcy. No rząd w Warszawie, prezydent Nawrocki, za prezydenta Andrzeja Dudy to tego nie było, a teraz polski rząd, polskie władze nakręcają nienawiść do Ukraińców. A oni są Bogu ducha winni. Rząd kujawski nigdy nic złego nie zrobił. Żadnego Wołynia nie było, żadnego gloryfikowania zbrodniarzy wojennych, ludobójców też oczywiście nie było. Żadnego zalewania naszego rynku jakimś tam zbożem też oczywiście nie było. Tych wszystkich wypowiedzi ukraińskich oskarżających Polaków o współpraca z Putinem też nie było. Ukraińcy nic złego nie zrobili i głupi Polacy, biedni Polacy przez tą propagandę rosyjską nagle zaczęli zionąć nienawiścią. Zobaczcie, jaki ci Polacy to jest podły naród. Najpierw wyssali z mlekiem matki antysemityzm, teraz pod wpływem rosyjskiej propagandy zaczęli zionąć nienawiścią do Ukraińców. No i oczywiście ani Żydzi, ani Ukraińcy nic z tym wspólnego nie mieli i w żaden sposób nie dali Polakom żadnych powodów, żeby mieć względem nich wątpliwości.
0: Dobrze, to bardzo pani dziękuję za rozmowę.
3: Jestem po rozmowie z panią Anną. Nie wchodziłem w jakieś dyskusje, natomiast to, co mnie, co usłyszałem, myślę, że nie tylko mnie, ale was również zszokowało. Ludzie, którym się w życiu nie powiodło, którzy nie mają pieniędzy, pod wpływem propagandy rosyjskiej, jeszcze oczywiście nakręcanej przez prezydenta Nawrockiego, zaczynają nienawidzieć Ukraińców, że ta niechęć w szkołach bierze się stąd, że dzieci polskie słuchają w domach, jak ich rodzice pochodzący z nizin społecznych, źle mówią o Ukraińcach i potem to się przenosi na kolejne pokolenia i młodzi Polacy z tego powodu nienawidzą Ukraińców, potem ich wyzywają, a jak już się ich zwyzywają, to Ukraińcy potem mają prawo tych Polaków pobić. Ocenę tego rozumowania pozostawiam wam. Idę zaraz na policję, bo przyznaję, że coraz mniej rozumiem, co tu się w ogóle w tych Suwałkach dzieje. Mamy Związek Ukraińców w Suwałkach, w budynkach należących do miasta, które, jak rozumiem, współfinansujemy. W czyim interesie działa nasze państwo? To znaczy, o co tu chodzi? Dlaczego Polak w Polsce jest de facto traktowany gorzej niż Ukrainiec w Polsce? Przecież gdyby tych chłopców, tego chłopca pobił inny Polak, no to sprawa by się toczyła normalnie tak jak o każde inne pobicie. A tylko dlatego, że został Polak pobity przez Ukraińca, to nagle nasze państwo jest stawiane na nogi. Jakieś kuratoria, jakaś policja i każdy się interesuje tylko tym, czy ktoś kogoś grając w piłkę wyzwał, czy nie wyzwał, a nie tym, że chłopak trafił do szpitala, miał złamany oczodół, nie wiem, czy tam pękniętą czaszkę, że 2 miesiące dochodził do zdrowia. To naprawdę nie jest warte zainteresowania przez nasze państwo.
9: No ale cały czas miałem wątpliwości, jakie tu są właściwe procedury i co tak naprawdę się wydarzyło. Policja przyjęła obydwa zawiadomienia, to znaczy zawiadomienie w sprawie pobicia oraz zawiadomienie w sprawie znieważenia. Wysłała te rzeczy do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny wszczął postępowanie w obydwu sprawach. No i problem polega na tym, że z jakiej przyczyny wszelkie dalsze akcje, czyli wizyty policji, wizyty kuratora, odbywają się w sprawie znieważenia, a nie w sprawie pobicia. Jak to się dzieje, że z punktu widzenia ofiar tego całego wydarzenia, polskich chłopców, państwo polskie jedyne, czym jest zainteresowane, to rzekome znieważenie i nie prowadzi w zasadzie żadnych czynności w sprawie pobicia. No i ponieważ te pytania wydają mi się bardzo ważne, a całość wygląda tak jak do tej pory dosyć niekorzystnie dla policji, poszedłem z interwencją poselską do komendy policji w Suwałkach, spotkać się z panią komendant, po to, żeby usłyszeć, jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia policjantów, czy ten absurdalny efekt, który w tym momencie mamy, to jest efekt naszych złych procedur, czy może czyjejś złej woli, a może czyjejś, nie wiem, czyjś zaniedbań, co doprowadziło do tej absurdalnej sytuacji? Złe przepisy, czy też może błędne działanie organów naszego państwa?
3: Budynek mają imponujący, naprawdę bardzo duży i skoro tam jest taki duży budynek, zakładam, że mają tu bardzo dużo policji, to pytanie, czy naprawdę nikt nie znalazł trochę czasu, żeby zająć się sprawą pobitego Polaka, skoro chyba policjantów w Suwałkach to za mało to nie mają. Dziękuję, że pan przyjechał. Spróbujemy zaraz robić interwencję na policji. Jeszcze nie robiłem jeszcze interwencji na policji, więc zobaczymy,
4: no ja też
3: jak wyjdzie. Na pewno policja będzie zaskoczona. Spróbujemy się tam z kimś porozmawiać. Rozmawiałem z panią szefową Ukraińców. Ona się wszystkiego wypiera, natomiast powiedziała wiele bardzo bulwersujących rzeczy. Powiedziała, że ona jest w stanie zrozumieć tego, dlaczego on pobił pana syna, że skoro słyszał jakieś złe rzeczy o sobie, to ona jest w stanie zrozumieć, dlaczego go pobił. Okay. Że to jedno i drugie nie powinno mieć miejsca, ale ona naprawdę jest w stanie zrozumieć, dlaczego tak się doszło.
4: To bardzo ciekawa sytuacja. No to teraz trochę mnie zaskoczył pan tym.
3: No przyznaję, że też byłem zaskoczony.
4: Pan powiedział, natomiast no sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację, która o rozmowę w ogóle, że to jest strategia procesowa, to była i zarówno z mamą, i zarówno z panią prezes. To ona też nas poinformowała, że tak doradził dla mamy tego Iwana adwokat. No. Fajnie było jeszcze się dowiedzieć, który to adwokat. To może wtedy by się w ogóle ta sytuacja wyjaśniła.
3: Dobra, no spróbujemy się dostać do policji, niech się trochę potłumaczą, jak oni widzą tę sprawę. Poseł Sławomir Mency mnie w trybie interwencji poselskiej. Chciałbym się zobaczyć z panem komendantem, jak go nie ma, z jakimś jego zastępcą.
10: Zastęp?
3: Dobrze, zaczekamy.
0: Zgodnie z ustawą w trakcie interwencji poselskiej mam prawo zostać przyjęty niezwłocznie przez komendanta policji. Na razie czekam już pół godziny, więc wiemy, że niezwłocznie to już jest więcej niż pół godziny i ciekaw jestem, ile to jeszcze potrwa. Nie wiem, co tam się w środku dzieje, czy jest jakiś sztab kryzysowy, co teraz robić, ale ewidentnie no, trochę już czekamy.
10: Tak myślę, skąd ja znam tę osobę, no. Aż się wróciło. Pan odwiedza Suwałki?
0: Tak.
10: Ja to jestem po prostu tłumaczem tutaj w tej instytucji, więc dlatego.
0: W policji?
10: No, tak bywa, że tak.
0: A na jaki język?
10: Rosyjski.
0: O.
10: No i tak zganiamy tych wszystkich, kto się stosuje do naszego prawa.
0: To bardzo dobrze robić.
10: 40 osób posadzimy do stołu, zamówimy wszystkim kartacze. A oni tak grzebią niektórzy. I tak, a co to jest? To takie, ja mówię, że to takie tyzy z mięsa. No, coś na wzór, tylko dużo większe i smaczniejsze, według mnie. Bo z surowego mięsa. To jest mięso surowe.
0: Tak?
10: Tak. Tyzy to są gotowane, to jest gotowane mięso. I robione takie pyziki. A to jest surowe. I do tego skwareczki. Sękacza trzeba stąd wziąć.
0: A to wiem. Zawsze jak jestem, tak, to biorę sękacza.
10: Kartacze też dobre babki biegą. Babki, kiszki. Kiszki to niekoniecznie wszyscy lubią.
0: Bardzo pani dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. 10 minut temu słyszałem, że już zaraz będziemy mogli się spotkać. Minęło kolejne 10 minut, dalej czekamy. Razem już 40 minut w tej, nie wiem, poczekalni, recepcji, nie wiem jak to nazwać. Dzień dobry. Sławomir Mencen.
11: Bardzo miło. Rozumiem, że pan do pani komendant.
0: Tak.
11: Zapraszam serdecznie, tylko w celu zweryfikowania legitymacji.
0: Jakbym z panem chciał wejść, dobrze?
11: Mam informację, że przyszedł pan jako interwencja poselska.
0: Tak, ale właśnie w sprawie tego pana i bez niego ciężko nam się będzie rozmawiać.
11: Może na razie przejdźmy, panie pośle, z panem do pani komendant, w związku z czym porozmawia pan z panią komendant na tą chwilę w ramach interwencji poselskiej po okazaniu legitymacji. Zaproszę pana.
0: Dobrze. To tak, niestety nie wpuścili pana. Oni nie mają sobie nic do zarzucenia. Twierdzą, że zachowali się tak, jak powinni, że w sprawie o pobicie być może nie było... Rozpytali na miejscu w trakcie interwencji kogoś tam, natomiast być może nie było potrzeby przesłuchiwania chociażby pana syna w sprawie pobicia, bo być może dlatego, że sprawa jest oczywista.
12: W pierwszej sprawie już świadkowie na miejscu w dniu interwencji byli rozpytani. Jeżeli dowody i dokumentacja sporządzona z interwencji była tak wystarczająca sądowi, to sąd do nas nie musi przesyłać.
0: Rozumiem. I że jest tak oczywista, że nie ma więcej powodu,
4: że nie ma potrzeby. Tak.
0: A w tamtej sprawie nie jest oczywista, w związku z czym według policji oni zbadali sprawę znieważenia, wysłali te dokumenty do sądu i sąd uznał, że to jest na tyle uprawdopodobnione, że trzeba wszcząć procedurę, która została wszczęta, jak wysłanie kuratorów i policji. Czyli skoro policja przekazała sprawę znieważenia do sądu, to znaczy, że zebrała wystarczający materiał dowodowy, uprawdopodobniający, że warto, żeby sąd się tym zajął, tak?
12: My, jeżeli wpływa zawiadomienie, to nie mamy takiej możliwości nieprzekazania sprawy do sądu.
0: Czyli z automatu musi zostać
12: przekazana.
0: Zawsze.
12: Zawsze, tak.
0: Czyli policja nie ma prawa nie przekazać sprawy do sądu.
12: Jak najbardziej. Sąd może nie wszcząć tego postępowania. Natomiast my, jeżeli jest jakakolwiek sporządzona notatka wobec nieletniego, który dopuścił się czy demoralizacji, czy czynu karalnego, to wysyłamy sprawę do sądu. Obligatoryjnie.
3: Podsumowując, chciałbym żyć w państwie, które się w ten sposób nie zachowuje. Już mniejsza o to, czy zawinił człowiek w sądzie, czy też zawiniły procedury i przepisy. Chciałbym, żeby do tego rodzaju sytuacji w ogóle nie dochodziło. Chciałbym, że jeżeli dojdzie do pobicia, połamania komuś czaszki oczodołu, wysłania kogoś na wiele dni do szpitala, żeby państwo od razu się taką sprawą zajęło, żeby winny został od razu ukarany. Nie chciałbym żyć w państwie, które robi problemy w tym momencie komuś tylko dlatego, że stał się ofiarą przestępstwa, tylko dlatego, że był Polakiem, a sprawca był Ukraińcem, bo to trzeba cały czas podkreślać. Ta absurdalna sprawa była możliwa tylko dlatego, że napastnik był Ukraińcem. Gdyby był Polakiem, nic z tego nie miałoby miejsca. Sprawa potoczyłaby się tak, jak powinna się potoczyć. Nie chciałbym, żeby państwo polskie w Polsce nie zapewniało bezpieczeństwa Polakom, tylko zajmowało się się faworyzowaniem obcokrajowców, którzy są u nas gośćmi i nie ma żadnego powodu, żeby nasze przepisy, procedury, sądy działały w ten sposób, że nasi goście, ludzie, którzy przyjechali do nas być może na chwilę, mają w praktyce więcej praw niż Polacy i mogą czuć się lepiej traktowani niż przez nasze państwo niż Polacy. Chciałbym żyć w państwie, w którym dobrze w Polsce żyje się przede wszystkim Polakom, gdzie prawa Polaków w pierwszej kolejności są chronione przez nasze państwo. Chciałbym też żyć w państwie, gdzie media zachowują się w takich sprawach rzetelnie, żebyśmy nie słyszeli tylko bez przerwy o pobiciach Ukraińców przez Polaków, ale dowiedzieli się czasem o pobiciu Polaka przez Ukraińca. Przecież o tej sprawie były informowane media. O tej sprawie byli informowani politycy z wszystkich partii. Bo to nie jest tak, że trafiło akurat na wyborców Konfederacji i z tego powodu się do mnie odezwali. Oni poinformowali przedstawicieli każdej partii politycznej w Sejmie. Wszyscy dostali zawiadomienie o tym, co się tam wydarzyło. Nie było reakcji. Media o tej sprawie nie pisały. Nie słyszałem, żeby inni politycy się tą sprawą zainteresowali i chcieli dowiedzieć się, co tu się tak naprawdę wydarzyło, żeby ktokolwiek wcześniej to nagłościł. Dlaczego? Nie dlatego, że sprawa nie jest bulwersująca, bo w oczywisty sposób jest bulwersująca, ale dlatego, że to jest sprzeczne z narracją. Że pokazuje, że to nie jest tak, że Ukraińcy w Polsce są poszkodowani. Że to oni są sprawcami, a państwo polskie niestety bierze ich stronę. Co dalej? Zrobiłem tyle, ile mogłem. Mogę tylko nagłaśniać ten absurd. Mogę iść z interwencją do policji, już do sądu wejść nie mogę. W związku z czym moja rola w tym momencie tu się kończy. Mam tylko nadzieję, że ktoś tam pójdzie wreszcie po rozum do głowy. Że ta sprawa jak najszybciej się zakończy, że ci chłopcy przestaną mieć wizytę w domach policji oraz kuratorów, że państwo polskie zajmie się wreszcie prawdziwymi sprawcami tego wydarzenia, a nie zacznie robić problemy świadkom oraz ofiarom. Natomiast boję się, że to niestety trochę jeszcze będzie trwało, no bo często pytacie mnie, jak tam ciąg dalszy sprawy Chrupek z poprzedniej sprawy dla Mencena. No i niestety nie mam na razie nowych wiadomości. Cały czas sprawa wisi przed sądem. Kiedy będę miał jakąś aktualizację, z całą pewnością wam powiem.
13: To mówił poseł Sławomir Mencen. Całość materiału, bo dokonałem skrótów, na stronie, na kanale YouTube prezesa Sławomira Mencena, szefa Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji. I cóż mogę powiedzieć, panie i panowie? Na antenie Radia Wnet o tej sprawie mówiłem a propos pobicia w Suwałkach, podobnie jak to miało miejsce z zamordowaniem Polaka w Wytowie. Na antenie Radia Wnet mówimy o tych sprawach i mówimy w obie strony. Ktoś, kto przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo czuć się dobrze, ale tak naprawdę każdy. Polacy, Polki, cudzoziemcy muszą czuć respekt wobec prawa i tego, co nazywa się majestatem Rzeczypospolitej Polskiej. Znakomity materiał, a no i cóż mogę powiedzieć. Zastanawiam się tylko, czy poseł Sławomir Mencen podpadnie pod młyny tych 100 prokuratorów, o których wczoraj podczas Dnia Niepodległości utworzenia Ukrainy 35 lat temu też podpadnie, a my wraz z nimi, bo tak jak mawiam, często też się spotykam z zarzutem ruskiej onucowatości, a to, że teksty pisze sztuczna inteligencja bez ładu i składu, a to, że powielam narrację Kremla. Natomiast rzecz jest na i to jest pytanie retoryczne i trzy znaki zapytania. Czy tak oto rodzi się państwowy pod niebem Rzeczypospolitej antypolonizm? Wierzę, że nie. 5 minut po godzinie 16 za chwilę popołudnie wnet mówił dla państwa Tomasz Wranowski.
14: Radio Wnet. Więcej niż radio.
15: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
17: Była autopromocja.
19: Słoneczny patron w Radio Wnet.
16: No właśnie, proszę państwa, słoneczny patron, słoneczne słońce dzisiaj w Warszawie przepiękne i też słonecznie świeci czoło Petrusa Chrystusa, który tutaj siedzi za konsoletą dzielnie, odbija się promień słońca, przelatuje przez okno takim skosem i odbija się i rozbłyska. Mili państwo, to jest audycja dla was. I dlatego podaję numer telefonu 572 296 545. Nie boimy się żadnych tematów, ale generalnie rzecz biorąc, znacie państwo mnie, wolę oscylować w kierunku kultury i dobra wspólnego w najlepszym tego słowa znaczeniu. A dzisiaj mamy też rocznicę śmierci Anny German, więc od tego zaczniemy i czekam na telefony 572 296 545. Ta-dam!

572 296 545 to jest telefon do Radia Wnet, a to jest audycja dla Państwa. Proszę dzwonić i można zadedykować komuś piosenkę.

0: No i właśnie, sytuacja jest tego typu, że jest jakiś dzień tygodnia. Dzisiaj jest wtorek, proszę Państwa, wtorek to jest no i jeden z ostatnich, że tak powiem, wtorków, a może nawet ostatni. Tak, ostatni w sierpniu. Może Państwo na wakacjach teraz łapią słońce. Można o tym opowiedzieć, gdzie najpiękniej można złapać słońce. I w ogóle te Radio Wnet to takie bardzo duże słońce dla Państwa, czy nie? Mamy już oczywiście teraz połączenie, więc będziemy rozmawiać z naszym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się WW z Warszawy.
0: WW.
1: Mam taką prośbę, bo ponieważ pani Anna German zmarła w zasadzie w nocy z 25 na 26. Jutro są imieniny Marii, to może byśmy Ave Maria tak zagrali.
0: No dobrze.
1: W wykonaniu to pani Ani.
0: Poszukamy, tak?
1: Bardzo prosił, kiedyś to się udało. Tak. To może dzisiaj ten.
0: A pan jest na wakacjach?
1: No ja już tak skończyłem w zasadzie wakacje, nie planuję za dużo rzeczy. No dużo, dużo ciekawych rzeczy mi się wydarzyło. Muszę trochę też odpocząć od tych wakacji.
0: Tak, to były takie wakacje, że tak męczące, tak?
1: Znaczy intensywne były, nie powiem, że męczące, tylko były intensywne i po prostu no, bardzo dużo się działo.
0: A co pan wszedł na K2, czy na może Chomolungmę?
1: Nie, to wystarczy po Polsce trochę pojeździć. To jest większe wydarzenie, bo dosłownie z dnia na dzień w różnych miejscowościach byłem. Także tu zwiedzałem non-stop intensywnie.
0: A co się najbardziej podobało w Polsce? Bo my też...
1: No wszystko, w Polsce mi się wszystko podoba.
0: Tak? Ojej.
1: Ja uważam, że Polska jest takim krajem, że wcale nie musimy nigdzie za granicę jeździć. Możemy to sobie obejrzeć gdzieś tam w internetach, a naprawdę tyle ciekawych rzeczy jest w Polsce, że na każdym kroku coś ciekawego się zdarza.
0: Ale coś...
1: jak się pogada z ludźmi i nawet jak trafi się na kogoś, kto jest nie z danego terenu, tylko no, jakoś tak się... Ktoś jest chętny do rozmowy, to można naprawdę dużo rzeczy się dowiedzieć i po prostu wtedy kończy się rozmowa na zaproszeniu wzajemnym, żeby coś tam odwiedzać jeszcze nowego.
0: No to...
1: Także ja myślę, że Polska jest przepięknym krajem i pilnujmy po prostu naszego kraju bardziej. Starajmy się po prostu go rozwijać i nie mamy się czego wstydzić.
0: No i dbać. A właśnie, bo ja prowadzę też Stowarzyszenie Antykwiatrakowców imienia Don Quixota.
1: No to no ja wiem, no właśnie cały czas się nie mogę doprosić, bo o tych magazynach energii prosiłem kiedyś, ale jakoś tak, no nie wiem, czy ludzie się nie znają na tych magazynach energii, to może zacznijmy rozwijać temat magazynowania energii, a nie tylko, że tam w Czambuł te wiatraki poganiamy, ganimy je, ale tutaj chodzi o to, żeby wiedzieć, jak zmagazynować energię, bo masę energii to my mamy w wodzie przecież, a o tym się cały czas jakby pod piasek ten, pod rzekami się zamiata, no, bo no, nie pod dywan, bo tam dywanów nie ma.
0: No to ja z szanownymi profesorami, którzy tutaj uczestniczą.
1: Bardzo bym prosił, bo kiedyś bodajże chyba pan Woś jest takim specjalistą.
0: Tak, był u nas.
1: Był kiedyś i bardzo mądrze mówi. Moim zdaniem to bardzo by było dobrze, gdyby, bo on jest hydrologiem, czy hydrogeologiem może, to po prostu on bardzo dużą wiedzę ma i może by jakoś przybliżył wtedy ten temat i więcej ludzi by wiedziało, o co chodzi, bo ludzie czasami gadają od rzeczy i mówią o jakichś zielonych strefach, tam Przyroda 2000 i tak dalej, a tak naprawdę to nie wiedzą, o czym w ogóle mówią i no, o co tu chodzi.
0: No bo to taka ideologia jest, okazuje się.
1: No właśnie o to chodzi, a przecież na przykład są nieduże, nazwijmy to cieki rzeczne, bo to no, rzeczki generalnie, po których odbywa się chociażby takie Kępice i tam kilka stopni wodnych jest, Biesowice, Kępice i tak dalej. I tam są po prostu przeloty takie, że można, czy przepływy raczej to się nazywają, że można kajakami sobie robić spływy i nic to rybom nie szkodzi. Wszyscy są szczęśliwi, bo jest bardzo dużo zielonego terenu i naprawdę jest warto takie spływy tam robić, bo są już przygotowane pewne miejsca, no i powinniśmy to jakby propagować.
0: Zdecydowanie się zgadzam. Proszę też zadzwonić do wiatrakowców może kiedyś, bo mamy czasami takie okienka.
1: Tak, ja wiem, że z rana trafiam czasami, ale mówię, no jak ostatnio byłem taki dosyć mocno spięty, że tak powiem, bo dużo na wyjazdach byłem i po prostu nie zawsze trafiałem jakby w temat.
0: No właśnie, no to, to bardzo profesjonalnych, mam tutaj przyjaciół i kolegów i panów profesorów.
1: Wiem, bardzo ciekawe rzeczy mówią zresztą.
0: No, ale wspomnę o tym, o tych magazynowaniach energii i o tym, tej wodzie i zobaczymy, jak to będzie, kiedy podejmiemy ten temat, bo na pewno podejmiemy.
1: Bo mamy dużo właśnie suszy, a przez to, że no bardzo dobrze się dzieje, ja z przyjemnością patrzę, jak te zielone łąki, powiedzmy, trawniki są niekoszone, bo to wszystko była inicjatywa właśnie taka, można powiedzieć, społeczna, żeby przestać kosić trawniki, no bo teraz właśnie jak jest ta susza, to widać, że te trawniki potrafią być jeszcze zielone, chociaż jest, znaczy słońce dalej je wypala, ale tam jest więcej energii jakby tej wodnej skumulowanej, która paruje i powoduje to, że mamy wtedy przepływ jakby z góry na dół i z dołu do góry wody, po prostu musi, jest retencja wody, jest po prostu taka pionowa, że tak powiem, bo wtedy no są wprawdzie te deszcze, no ale te deszcze to nam jakby no oczyszczają atmosferę też przecież, to też się trzeba z tym liczyć.
0: No właśnie.
1: A jak jest susza, no to oddychamy piachem, no to bez przesady, no to nie jest powietrze do oddychania, no powinna być jakby lekka wilgoć, powinna być zawsze w powietrzu przecież.
0: Zdecydowanie się zgadzam. Dziękuję bardzo.
1: Ja również
0: życzę miłego wypoczynku po intensywnych wakacjach.
1: Ja wzajemnie to samo też życzę wszystkiego dobrego, udanych programów i udanych tematów.
0: Chyba mamy Ave Maria Anny German. Zaraz sprawdzę. To jeszcze chwilę. Będzie, ale będzie. Za sekundkę. Także dla pana specjalnie jest Anna German. Ave Maria. Przypominam, dzisiaj jest rocznica śmierci Anny German, wspaniałej artystki, cudownej, naprawdę. A numer można dzwonić w dalszym ciągu 572 296 545. No i cieszmy się po prostu wolnością, ale żebyśmy się cieszyli tą wolnością dłużej albo zawsze, to trzeba pamiętać o adresie patronite.pl/radiownet i może tutaj się zaokrętować, bo nam, że tak powiem, odpłynęli w te wakacje patroni w dużej ilości. Może zapomnieli, a może coś. Dobra, to słuchamy Anny German, wspaniałej, cudownej, niezapomnianej.

0: nastolatka polskiego i muszę powiedzieć, że ta polska strona zrobiła mały błędzik. Mianowicie powinna przyjąć najpierw ten cios fałszywego oskarżenia, zmierzyć się z nim, udowodnić, że fałszywie został oskarżony, a następnie oskarżyć tego Ukraińca o to, że po prostu chłopaka po chamsku wrednie kopnął w twarz, kiedy ten się schylał po okulary. Słychać mnie?
1: Tak, słychać. Strasznie smutny
0: dobrze.
1: Temat.
0: No Więc powinien tak zrobić i jeżeli by się udało to oskarżyć go skutecznie w dwóch sprawach, fałszywych oskarżeń i napaści, to wtedy skazać go tak, starać się, żeby go skazać na taki nieduży wyrok, żeby tylko osiągnął pełnoletność. Następnie wyekspediować go na front wschodni.
1: Wie pan co, już chyba...
0: Jakby... Halo?
1: Tak, ale wie pan co, już chciałbym skończyć ten temat, bo to...
0: Ja nie będę ale jeszcze dokończę, bo to jest...
1: Ostatnie zdanie.
0: I wysłać go na front wschodni, jakby jakiś kacap go zatłukł, to tym lepiej. Jednej męty mniej.
1: Nie, to nie po chrześcijańsku. Proszę pana, słuchaliśmy przed chwilą Ave Maria.
0: Ale po ukraińsku. No po ukraińsku. Ja jestem częściowo
1: dziękuję
0: też
1: bardzo. Słuchamy Wayna Shortera.
0: Halo?

0: Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Konrad.
1: Dzień dobry, Jarosław z Warszawy. Przepraszam Państwa, po prostu jadę samochodem, mówię przez system głośno mówiący, ale mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Tak, słychać bardzo dobrze, nawet bym powiedział.
1: Super, wspaniale. Proszę Państwa, chciałbym zabrać taki głos na temat naszych prawicowych mediów, ponieważ uważam, że jest nadreprezentacja komentatorów przeróżnej maści, a za mało jest dziennikarzy, którzy podają nowe informacje, nowe treści. Szczególnie teraz w erze tych różnych afer Tuskowych i jego akolitów i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, proszę Państwa, no dowiadujemy się o różnych aferach, na przykład, nie wiem, z wirtualnej Polski, potem Państwo to komentujecie w Radiu Wnet, w Telewizji Republika, w TV24, no to moja ulubiona telewizja, przepraszam. Natomiast po prostu tutaj nie chodziłoby o komentarze, bo to są czasami komentarze jak gdyby takie, no że Państwo komentujecie to, co my wiemy, jak gdyby, tak? Natomiast chodziłoby właśnie o wyszukiwanie informacji o różnych aferach, o różnych problemach, przekrętach obecnej władzy. Dlaczego mają to wyszukiwać dziennikarze z Onetu, z Wirtualnej Polsce, a Państwo macie komentować?

0: po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jest jakaś taka u państwa, nie tylko w Radiu Wnet, ale w ogóle w tych naszych prawicowych mediach, czyli w Polsce 24, TV Republika i w Radio Wnet, jakaś taka niefrasobliwość w podawaniu pewnych treści. Na przykład jakiś czas temu spotkałem się z takim komentarzem u państwa prowadzący audycję, mówił, zachwycał się na przykład miastem 15-minutowym. 15-minutowym miastem, pełen zachwyt, że tak wspaniale i tak dalej. A miasto 15-minutowe to jest czysta lewacka, po prostu ideologiczny taki projekt lewacki miasta, gdzie mamy na hulajnogach w obrębie 15 minut, by mieć wszystko. Ja już widzę tych emerytów, którzy do filharmonii na hulajnogach w zimie sobie tam po prostu przemieszczają się. Więc proszę państwa, troszeczkę więcej odpowiedzialności. Natomiast tutaj przed momentem śpiewała niezwykle, oczywiście utalentowana, niezwykły głos pani Anna German, nieżyjąca, świętej pamięci. Ale chcę tylko przypomnieć, że rodzina pani Anny German przyczyniła się do upadku, do bankructwa polskich nagrań. To jest skomplikowana sprawa, to nie są takie czarno-białe sytuacje, wiadomo, ale jednak też warto o pewnych rzeczach pamiętać i tak jakoś apeluję do państwa o większą odpowiedzialność za słowa. Czasami wystarczy usiąść przy komputerze i kilka razy kliknąć, żeby się dowiedzieć o pewnych rzeczach. Kto z jakiej rodziny pochodzi, jakie ma wpływy. No, po prostu jakoś wydaje mi się, że troszeczkę taka niefrasobliwość panuje. Poza tym media prawicowe, nasze media prawicowe zwalczają się. Jeśli oglądam tę Republikę, to oni tam wystrzegają się określenia w Polsce 24, telewizja w Polsce 24. I na odwrót, jeśli słucham w Polsce 24, wystrzegają się powiedzenia o TV Republika. Natomiast media prawicowe powinny się wspierać, powinny działać razem. Jeśli państwo macie problemy na przykład z reklamami, bo są trzy tylko domy mediowe, dom mediowy TVN-u, dom mediowy Polsatu i dom mediowy TVP, to załóżcie państwo razem, wszyscy razem ta trójka mediów, które, po prostu załóżcie państwo nowy dom mediowy po prostu, który będzie niezależny od tych, które są na rynku, bo od takich mediów prawicowych wymagalibyśmy jak gdyby takiej większej, no, większego kapitalizmu, większego takiego po prostu poruszania się lepiej w tym. Wiem, że państwo jesteście odcięci od reklam i prosicie państwo słuchaczy o wsparcie. Wspaniale, bardzo dobrze, fajnie. Ale też musicie państwo wykazać się własną inicjatywą. To tyle z mojej strony, przepraszam, dobrego dnia.
1: A miałby pan jakiś utwór, który chciałby pan, bo może będzie...
0: Och, miałbym, ale to jest utwór rockowy, to nie wiem, czy o tej porze dnia po prostu będzie dobry, ale może połączymy. Będzie rockowo-dyskotekowy. Jeśli państwo macie gdzieś na komputerze grupę Kiss, I Was Made For Loving You, to jest taki... To, grupa jest rockowa, ale utwór był w okresie jak gdyby, kiedy zespoły rockowe amerykańskie walczyły o rozgłośnie radiowe, w związku z tym powstawały takie utwory właśnie, które mają... Nie macie państwo. To może na przykład grupa Styx, Too Much Time In My Hand po prostu, albo Snowblind na przykład, grupy Styx ewentualnie.
1: Szuka.
0: Przepraszam, nie chciałem stawiać kłopotu, ale to też są takie przykłady, gdy właśnie zespoły amerykańskie rockowe w 79, 80, 81 roku walczyły o rozgłośnie radiowe i zmiękczały jak gdyby tak dyskotekowo swoje utwory, natomiast serce tych utworów to jest naprawdę muzyka rockowa, ale no jeśli państwo nie macie, to cokolwiek fajnego, może jazz, może Duke Ellington na przykład.
1: Duke Ellingtona jak najbardziej.
0: Bardzo proszę. Ja mam taką ulubioną płytę Duke Ellingtona, Midnight in Paris, nie wiem czy państwo coś z tego macie, ale jeśli nie, to cokolwiek Duke Ellingtona.
1: Duke Ellington, bardzo lubię Duke Ellingtona, ale pamiętam też, tak przypomnę, przypominam sobie moją młodość i tam było takie z zachodu, było takie pismo Brawo, przychodziło i tam były plakaty i pamiętam, jak zobaczyłem ten plakat z zespołem Kiss, oni takie mieli pomalowane twarze na biało.
0: Ale wie pan co, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Bardzo jest właśnie ten zespół, ja kiedyś prowadziłem audycję radiową i w swojej audycji też starałem się, żeby polski rynek był normalnym rynkiem muzycznym, bo grupa Kiss była wycinana. Ona nie była prezentowana, ponieważ uważano, że właśnie makijaże, pirotechnika, że nie potrafią grać. Nieprawda. Grupa Kiss to tacy heavy metalowi Beatlesi, można powiedzieć. Mają bardzo, bardzo ciekawe utwory. Każda płyta to są perełki muzyczne i to są takie utwory, które po prostu po jednokrotnym wysłuchaniu odtwarzają się potem same w głowie. To znaczy jest duża inwencja twórcza i to jest najważniejsze, bo sama pirotechnika, same makijaże nie byłyby ciekawe, byłyby nudne, gdyby nie znakomite kompozycje po prostu, więc to Państwa uwadze polecam, ale jeśli będzie teraz Duke Ellington, to będę w pełni usatysfakcjonowany.
1: Tak, a ja obiecuję, że w swoich audycjach będę puszczał Kiss, bo ja słuchałem Kiss, jak byłem młody i mi się podobało.
0: Panie redaktorze, to może ja bym podesłał tak na początku kilka takich podstawowych utworów, na przykład 20 do pana na jakiegoś maila, żeby pan mniej więcej, żebyśmy nie rozpoczynali od dziwnych rzeczy, tylko żebyśmy rozpoczynali tych takich naprawdę najlepszych, the best of the best po prostu.
1: Dobrze, to ja już panu podaję adres konrad.menczewski@wnet.fm. Bardzo łatwy, a jak nie zapamięta pan, to na stronie jest mój adres mailowy.
0: Panie Konradzie, to wygooglam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa w redakcji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie.
1: Tak,
0: dziękuję
1: dla słuchaczy i dla pana, i dla mnie, i dla Petrusa Chrystosa. Tak. Duke Ellington, a numer telefonu, pod który można dzwonić, to 572-296-545. Jeszcze jest pół godziny, proszę państwa, słonecznego patrona. Tra-la-la-la-la-la.

0: Uprzejmie informuję Państwa i serdecznie, że dodzwonił się do nas kolejny słuchacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kazimierz z Podlaskiego. Dorzucę do tematu poprzednika mego i dorzucę do tego, co mówił, że musimy troszeczkę wymagać od mediów prawicowych. Przeraża mnie to ostatnimi czasy, że coraz więcej w dwóch naszych telewizjach wymienianych, a więc Republika i 24, no w necie tego nie słyszałem chyba, że jest za dużo reklamy piwka. Piwko z przyspieszonym dojrzewaniem poprzez spirytus to jest trucizna. Sporo dookoła ludzi po cichu odchodzi. Okazuje się, że regularnie słyszałem zawsze, ja tylko jedno piweńko piję. A więc więcej sportu. Widzieliśmy ostatnie Mistrzostwa Europy, gdzie nasze srebrne kobietki zdobyły tyle srebrnych medali, ale żadne złoto, a mężczyźni, co z nimi? Ja proponuję, kochani warszawiacy, hej! Zróbmy skrę, odnówmy ją i zróbmy światowy stadion. To tyle, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. A Pan po wakacjach już?
1: Tak.
0: Ale to
1: tak.
0: Pan był w Grecji, bo Pan sobie zażyczył muzykę.
1: Nie byłem w Grecji. Byłem tylko raz w życiu w Grecji, ale moją ulubioną muzyką jest właśnie buzuki i rytmy greckie. To jest cudowne. No i wokal. Przede wszystkim wokal, bo tutaj sporo jest u nas, ale tak jak pani zmarła, świętej pamięci Joanna mówiła, no bekasy.
0: No właśnie. No tutaj tak łysa muszę powiedzieć, ja miałem w sobotę audycję i przychodziła zawsze Joanna Rawik, która miała godzinę później i żeśmy się spotykali właśnie na korytarzu. Czasami zapraszała mnie też na pogawędkę, nawet do mikrofonu, także rozmawialiśmy o Czerniowcach na przykład, miejscu jej urodzenia i to była, no zawsze była... promieniająca, po prostu to absolutnie.
1: Jest niesamowita kobieta, nie zapomnę tego, będąc dzieckiem, ponieważ ojciec malował, rysował, był architektem, zawsze mówi, o tak, i on bardzo szybko flamastrem rysował główki i była Joanna Rawik, mówi, śliczna główka, profilek, jaki ładny, a jaki głos. No i, jeden zarzut miałem do pani Joanny, za mało puszczała swoich utworów.
0: No tak, ale starała się puszczać, oddać hołd swoim przyjaciołom i swoim fascynacjom. Więc ja sobie...
1: Robiła to z Biglem. Tak serdecznie jest. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję. Przypominam, numer telefonu 572 296 545 i będziemy mogli, mili Państwo, dalej sobie rozmawiać jeszcze do godziny 5, kiedy będzie serwis watykański. No to słuchamy greckiej muzyki, którą bardzo dzielnie wynalazł Petrus Christus.

0: Ale Petrus Chrystus wybrał muzykę grecką, cudowną, fantastyczną. No od razu się zrobiło jeszcze cieplej, ale nie tak za gorąco. A mamy już kolejnego słuchacza, patrona słonecznego. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witam serdecznie. Skąd pan dzwoni, proszę? I może się pan przedstawić? Lala.
1: Bardzo chętnie, mam na imię Andrzej, dzwonię z Bratysława. 14 sierpnia byliśmy z żoną na takiej wizycie w Państwa Radiu. Fantastyczne radio i ja byłem osobiście zszokowany, widząc, że tak małymi środkami można zrobić tak fantastyczne radio. No to i tak... chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy. Ja słucham to przez internet, bo u nas to nie odbiera. Najbliższy sygnał to jest Wrocław i beznadzieja. My to słuchamy przez internet od rana do wieczora, jak tylko się da. Szkoda, że też w samochodzie się nie da. Ale naprawdę zachęcam i polecam i prosiłbym wszystkich słuchaczy, żeby wspierali to radio, bo to jest... No ja kocham radio od urodzenia. Dla mnie radio to było... No, dziadek na wsi mieszkał, to miał tylko radio i wszyscy przychodzili słuchać tylko radia i może stąd się to wzięło. Ta miłość do tego radia.
0: A teraz wszyscy przychodzą teraz słuchać do radia wnet.
1: Znaczy, no, niewielu ludzi zna, nie przebija się, bo nie wiem dlaczego. No, nie wiem, te komercyjne stacje wszędzie grają i to jest takie, no, dziwne, nie? No, bo wydaje mi się, że powinno to się przebić, no. No szkoda, że nie ma tych nadajników takich naziemnych, które by tutaj docierały w te tereny opolskie, dolnośląskie, bardziej to tutaj na prowincję. Ale być może jak słuchacze słuchają, usłyszą apel, bo ja podejrzewam, że takie moje mieścienie jak Namysłów na pewno jest wielu słuchaczy tego radia, czy naszego radia wnet, to zachęcam do wpłat. Ja staram się być patronem, znaczy patronem nie jestem, po prostu wysyłam tam jakąś tą darowiznę co miesiąc. Jestem z tego dumny. No i rewelacja. No
0: dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo się cieszę.
1: Jeszcze raz bardzo proszę, jeżeli są ludzie, to naprawdę nie trzeba dużych pieniędzy. To parę groszy, no 10-20 zł i jest fajnie.
0: No właśnie, no właśnie. Teraz...
1: Polecam też... Polecam każdemu, kto będzie w Warszawie, Krakowskie Przedmieście. Można wejść, można zobaczyć. No rewelacja.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Postaramy się przyjechać do Namysłowa kiedyś.
1: Zapraszamy.
0: Z mikrofonami i
1: zapraszamy.
0: Zrobić audycję. Nie obiecuję terminu, ale obiecuję, że zrobimy...
1: No największym kłopotem jest to, że nam browar zlikwidowali. Taki najstarszy w Polsce.
0: Właśnie.
1: Nie będzie czym ugościć, ale coś
0: Oj tam jest woda, jest herbata,
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Bardzo dużo rzeczy, ale ważne, najważniejsze jest spotkanie między ludźmi.
1: Tak
0: to jest najważniejsze.
1: Dokładnie.
0: I tyle, no, tak bym powiedział. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Namysłowa, ale w ogóle wszystkich pozdrawiamy.
1: Jak najbardziej.
0: Jesteśmy, proszę państwa, a dla pana, na pana życzenie i na popłyniemy na księżyc teraz.
1: Tak, dwa dni po moich urodzinach, dwa dni przed moimi urodzinami wylądowali, także ja też jestem księżycowy.
0: Tak, księżycowy i my też jesteśmy. Już byliśmy dzisiaj w kosmosie za sprawą obecności Małgorzaty Kleszcz w artykwarciacie Kosmos, a teraz lecimy na księżyc. Trochę bliżej, ale. Ale fajnie. Dziękuję bardzo. I podaję numer dla kolejnych słuchaczy, bo jeszcze może z jedna albo z dwie rozmowy przed piątą się zmieszczą. 500. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. 572 296 545. Ta-da!

0: Proszę Państwa, wygląda na to, że to już będzie ostatni telefon dzisiaj, bo już jest godzina 16:53 i 19 sekund, ale mamy słuchacza. Hurra! Dzień dobry. Kto do nas zadzwonił się?
1: Dzień dobry. Kłaniam się nisko Państwu i wszystkim radiosłuchaczom. Piotrek z Białegostoku. Ja chciałbym, bo nie dzwoniłem do Państwa od tego smutnego momentu, chciałbym Państwu złożyć kondolencje z powodu odejścia pani Joanny Rawik. Na pewno była to dla Państwa duża strata, jednak można powiedzieć członek Państwa rodziny, tak to widzę.
0: No była wspaniała, promieniowała tutaj energią niesamowicie. No właśnie, już wspominałem, że właśnie żeśmy się zawsze w sobotę, no nie zawsze, bo to nie była ramówka się zmieniała, ale często miała audycję o 11, ja kończyłem o 10 i już przychodziła gotowa z gośćmi i w ogóle, no i cała, i żeśmy sobie gawędzili tutaj na balkonie i w naszych pokojach przed wejściem na antenę. No cudowna postać, no naprawdę. Tak się, naprawdę słońce chodzące, no.
1: Tak, a wracając do innych, może mniej ważnych spraw. Jeśli chodzi o te wszystkie polityczne, to mi się już nie chce na temat tych wszystkich chorągiewek wypowiadać. Ale gratuluję panu wyłączenia jednego ze słuchaczy, wiadomo którego, w trakcie dzisiejszej audycji. Bardzo dobrze.
0: Nie, no bo to naprawdę już czasami to są to po prostu, no, no takie wylewanie nienawiści jest słabe. No.
1: I chciałem jeszcze zapytać, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to miał pan przyjechać do Białegostoku do Opel.
0: Tak.
1: Podobno. Tak. I był pan.
0: No byłem parę razy, ale już nie pamiętam kiedy ostatnio, a natomiast ostatnio byliśmy, no właśnie byłem z Petrusem Chrystusem, który tutaj siedzi obok. Najpierw pojechaliśmy właśnie do Białegostoku, do opery. Była wspaniała uczta dla konesera, a później pojechaliśmy. Powiesz coś?
1: No właśnie, a...
0: A nie, bo ja do Petrusa mówię.
2: To był Grieg.
0: Na Grigu byliśmy.
2: Tak, właśnie. Koncert fortepianowy.
1: A, tak, był Amol
2: i...
1: Ja nie byłem, ale...
2: Bergent.
1: Jak panowie wyszliby z naszej opery i poszli taką brukowaną ścieżką trochę w dół, w stronę ulicy Mynowej, skręcili w lewo, to po paru metrach jest taka inna, w cudzysłowie, opera. Orkiestry, które tam grają, to głównie się opierają na przesterowanych gitarach. A to jakby skojarzyło mi się z prośbą tego jednego ze słuchaczy, który chciał posłuchać zespołu Kiss. Może właśnie takiej cięższej polskiej muzyki, może taka ciężka polska właśnie muzyka znalazłaby trochę miejsca u Państwa na antenie, bo jest tego dużo, dużo naprawdę świetnych zespołów, ja to śledzę. Chodzę tutaj w Białymstoku na te koncerty i naprawdę się dzieje w polskiej muzyce takiej mocniejszej, tak powiem delikatnie. I cóż,
0: no to
1: pozdrawiam Pana... Tak?
0: Nie, to niech pan napisze te nazwy zespołu do mnie na maila i poszukam, znajdę. A do Białegostoku na pewno się wybierzemy wkrótce. W ogóle wiem, że się dzieją tam różne wspaniałe rzeczy. Ostatnio dzwoniłem, ale nie mogłem się dodzwonić. To pani rzecznik może na urlopie była i chciałem się tam namawiać na spotkanie i na rozmowę, ale no, na pewno to niedługo nastąpi.
1: I pozdrawiam pana z Namysłowa, który dzwonił.
0: Bardzo, bardzo pozdrawiam.
1: Odkąd piwo Namysłów, odkąd marka została wykupiona przez Wielki Koncert, przestałem to pić, a piłem. I nie ukrywam, że lubiłem piwo Namysłów. W ogóle lubię piwo, nie ma co ukrywać. Natomiast dobre, niekoniecznie to koncernowe. No i cóż, jeszcze raz wszystkiego dobrego państwu życzę. Miłego południa.
0: I my życzymy wszystkiego dobrego. Wspaniały jest Białystok i przyjedziemy niedługo. Mamy 2 godziny pociągiem i ciach! I jesteśmy, jest nawet niecałe, bym powiedział. I później Pałac Branickich, i opera, i no i w ogóle. I ten Supra, jeśli tak blisko. Genialny absolutnie.
1: Tak, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy nam się... Chyba się już tam nie zmieści Frank Zappa, bo nie będziemy go kawałka puszczać. Więc proszę państwa, chciałem państwa uprzejmie poinformować, że za chwilę będzie serwis watykański, a później po serwisie zaraz bardzo ciekawa rozmowa naszego redakcyjnego kolegi Jakuba Pilarka. Ja się z państwem żegnam. Jutro o godzinie 14 mam audycję i bardzo uprzejmie też zachęcam do... Ale słuchajcie, kochani, słuchajcie cały czas Radia Wnet, a w ogóle to też taka szalupa ratunkowa w postaci wejścia, że tak powiem, do naszego Patronata, to będzie fajno. Nie będzie źle. Godzina 17. Serwis watykański, proszę państwa, za 56 sekund. Już, koniec. Ja skończyłem na dzisiaj. Pa!
3: Słoneczny patron w Radio Wnet.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.
4: Popołudnie Wnet.
5: Prywatnie nazywam Jakuba Pilarka gladiatorem, bo on no, jest mężczyzną, proszę Państwa, naprawdę imponujących rozmiarów, ale jest wspaniałym dziennikarzem, przenikliwym i dobrym kolegą też jest i w ogóle same superlatywy. I on przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę, na którą Państwa zapraszam. I jeszcze raz, po raz kolejny się... Jest jednak, aha, jeszcze będzie serwis watykański, ale to i tak już się pożegnam, bo już nie będę się 40 razy żegnał, tylko dwa wystarczy. Więc się żegnam teraz, i teraz. Serwis watykański, który się przed chwilą zaplątał we własne sznurówki i nie chciał wejść, ale teraz wszedł, więc rozplątaliśmy te sznurówki, a później od razu Jakub Pilarek, a ja się żegnam do jutra. Papa, papa. Igor, nie był Igor. To był Petrus Chrystus, jak ja kocham tych moich realizatorów. Pa!
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających dania.
8: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła Powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
7: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Philippe Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
8: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
7: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
8: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
7: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
9: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
7: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
4: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: Radio Wnet. Więcej niż radio. Popołudnie Wnet.
11: Dzień dobry Państwu, z tej strony jako Pilarek, a moim i Państwa gościem jest pan prokurator Jerzy Ziarkiewicz. Dzień dobry panie prokuratorze.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Z panem prokuratorem rozmawiam w związku z publikacją TVN24 czy portalu TVN24, która się ukazała wczoraj, w poniedziałek. Tytuł tekstu Roberta Zielińskiego, znanego dziennikarza śledczego tej stacji: Hermesem w dziennikarzy. Ruszyło śledztwo i lit. Ruszyło śledztwo dotyczące działań byłego szefa prokuratury regionalnej w Lublinie Jerzego Ziarkiewicza. Śledczy badają, czy nadużył władzy, zlecając użycie systemu szpiegującego Hermes wobec 12 dziennikarzy, m.in. Piotra Kraśki, Konrada Piaseckiego, Krzysztofa Ziemca czy Macieja Kurzejewskiego. No, panie prokuratorze, brzmi to masakrycznie, bo w świecie demokratycznym no, dziennikarze, tajemnica dziennikarska to są jakieś takie pojęcia kojarzone no, z jakimś takim, jakby to powiedzieć, no, jakimiś takimi chronionymi, szczególnie w demokracji właśnie wartościami. Cóż takiego strasznego pan tam narobił w tym śledztwie?
12: Aktorze, drodzy państwo, to brzmi to trochę tak jak ten słynny garaż, którego tak naprawdę, w którym tak naprawdę nic nie było z tego, co było opisywane przez dziennikarzy tych mediów. Tak, tak.
11: Który miał pan, a to wyjaśnijmy, który miał pan przechowywać
12: akta różnych spraw, podkreślam, które jakoby miały być niewygodne dla obecnej władzy. No, jakby to powiedzieć, do chwili obecnej nikt mi nie przedstawił żadnych zarzutów dotyczących przechowywania w tym słynnym garażu jakichkolwiek różnych akt różnych spraw, które miały być opisywane przez te same media, które w dniu wczorajszym puściły nową informację o stosowaniu szpiegowskiego jakoby systemu wobec dziennikarzy. Panie redaktorze, drodzy państwo, w pierwszej kolejności trzeba określić w końcu, co to jest ten mityczny Hermes i ten system, który był stosowany w prokuraturze krajowej do 2024 roku, do stycznia 2024 roku. Nie był to oczywiście system, który w jakikolwiek sposób szpiegował kogokolwiek, a w tym dziennikarzy, bo słowo szpiegowanie wiąże się z takim obserwowaniem kogoś i wyciąganiem albo znajdywaniem, albo ujawnianiem rzeczy, które chciałby on ukryć. Na tym polega szpiegowanie i obserwowanie. Natomiast system Hermes, jak to już było wielokrotnie w mediach przekazywane, to system, który tak naprawdę dokonuje analizy otwartych źródeł informacji zawartych w internecie, w całym internecie, i tak naprawdę robi takiego zipa albo takie zestawienie dotyczące konkretnego tematu, konkretnej osoby bądź poszczególnych, powiedzmy, portali. I to nie jest żadne szpiegowanie, tylko ujawnianie albo analizowanie tylko tego, co już w przestrzeni medialnej, w internecie, w otwartych źródłach, podkreślam, w otwartych źródłach funkcjonuje. Więc nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek szpiegowaniem, bo wystarczy sobie wejść w Google, wrzucić hasło, na przykład Jerzy Ziarkiewicz, i tu wyskoczy całość informacji, które dotyczące danej osoby są w internecie, i będą to również moje strony facebookowe i na innych tam portalach, czy mass mediach, czy portalach społecznościowych występujące. No więc ten program, jeszcze raz podkreślam, nigdy nie miał na celu szpiegowania, a więc ujawniania czegokolwiek, co nie byłoby jawne, publiczne i tak dalej, a chodziło o po prostu szybką analizę. I to jest jedna rzecz.
11: W kontekście tej sprawy.
12: Tak?
11: Ad vocem, nomen omen, bo pan jest członkiem Stowarzyszenia Prokuratorów Ad vocem.
12: Tak
11: kiedy
12: jest.
11: Powiem ad vocem, pan powiedział o źródłach otwartych. No ja rozumiem, że tymi źródłami otwartymi, czyli tym, co jest dostępne w internecie, mogą być również dane, które są jakimiś zdobyczami hakerskimi, tak? Bo w tym tekście Roberta Zielińskiego on wylicza, o co pan wnioskował do prokuratury krajowej, wnosząc o zastosowanie tej analizy Hermesem, no i tam jest między innymi mowa o wykorzystywanych hasłach przez dziennikarzy. No to to wymaga jakiegoś wyjaśnienia, bo...
12: Oczywiście,
11: że... Bo hasła, no to jest jednak coś, co każdy z nas, jak gdyby, no chce, żeby pozostało w ukryciu. Czy pan... Bo taki jest wydźwięk tego tekstu. Ten tekst jest skonstruowany tak, jakby pan te hasła za pomocą Hermesa chciał wykraść, tak? To po prostu każdy...
12: Absolutnie nie, to... Absolutnie nie, system Hermes niczego nie wykrada, natomiast jest to wyjęte z kontekstu całego postępowania, o czym chciałem się odnieść w punkcie drugim. Aha. A więc tak, w tym postępowaniu prowadzonym w 2021 roku, z czego powiem szczerze, już nie pamiętam, że to był 21, ale opierając się na tym artykule i tych wczorajszych przekazach medialnych, było prowadzone postępowanie, gdzie podejrzany ujawnił okoliczności podszywania się pod różne osoby, w tym również osoby, które wczoraj zostały wymienione w tym artykule, i podszywając się pod te osoby rozmawiał z innymi osobami, również osobami, które są osobami publicznymi. Nie będę teraz wskazywał tych osób, bo to nie o to chodzi, nie będę ujawniał żadnej tajemnicy śledztwa. Aby ustalić, czy podejrzany posługiwał się tymi danymi tych osób, albo na przykład publikował jakiekolwiek dane, w tym hasła, na przykład dotyczące ich poczty mailowej albo innych danych, w kontekście artykułu 190a kodeksu karnego, który mówi o podszywaniu się pod dane inne pod dane innych osób i możliwość wyrządzenia im szkody osobistej lub majątkowej. W tym celu została zlecona jawna analiza źródeł otwartych, był to jawny wniosek, który znajdował się w aktach, nikt nie było ukrywane. Wniosek ten poszedł do prokuratury krajowej, był poddany analizie. Były tam wskazane osoby, których one mogą dotyczyć, bo chodziło o to, czy podejrzany, posługując się danymi tych osób, tych dziennikarzy, którzy zostali tam wykazani, na przykład posługiwał się jakimiś hasłami, publikując je i w ten sposób mógł je narazić te osoby. Więc de facto ustalałem, czy ci dziennikarze mogą być w moim postępowaniu pokrzywdzonymi. Ale żeby to ustalić, musiałem uzyskać pewne dane z systemu Hermes. Dopiero gdybym uzyskał takie dane, które by wskazywały na to, że jest możliwość naruszenia dóbr osobistych albo dóbr majątkowych tych osób, wtedy zostałyby te osoby przesłuchane, i ewentualnie w związku z dyspozycją artykułu 190a byłoby od nich uzyskiwany wniosek o ściganie, ale nie mogłem tych wniosków otrzymać od tych osób albo je przesłuchać na te okoliczności, nie mając danych, czy te osoby rzeczywiście zostały narażone na jakąkolwiek szkodę majątkową bądź osobistą poprzez działanie podejrzanego. Do tego były potrzebne dane z internetu, bo chodziło o to, czy podejrzany, nie posługując się danymi tych dziennikarzy, jak również innych osób, nie publikował czegoś, co mogło je narażać. Między innymi nie publikował jakichś kodów albo jakichś haseł, które teoretycznie mogły być hasłami, kodami, jakimiś innymi danymi, które mogły narazić te osoby na ujawnienie ich sytuacji majątkowej, osobistej, poczty mailowej itd. itd.
11: Czyli
12: podkreślam
11: pan,
12: jeszcze...
11: Czyli pan
12: podkreślam
11: działał...
12: jeszcze jasno.
11: Proszę.
12: Ja tak naprawdę działałem po to, żeby ustalić, czy te osoby będą pokrzywdzonymi działaniami podejrzanego.
11: No właśnie, pan de facto działał, można powiedzieć, no, na rzecz tych osób, tak?
12: Oczywiście. Jeżeli byliby pokrzywdzonymi, jeżeli jakiekolwiek ich dobra osobiste bądź majątkowe zostałyby narażone, o czym sami by mogli nie wiedzieć. Podkreślam jeszcze raz. Po pierwsze, wniosek był jawny, znajdował się w aktach jawnych, został drogą oficjalną pocztą przesłany do prokuratury krajowej. Tam został poddany jawnej analizie, nie w kancelarii tajnej, tylko przechodził przez całą pocztę. Więc gdybym... ja rozumiem, że niektóre osoby myślą swoimi kategoriami i innych oceniają swoimi kategoriami. Gdybym chciał uzyskać jakiekolwiek dane, nazwijmy to szpiegowskie, dotyczące tych dziennikarzy, to czyżbym wysyłał wniosek o charakterze jawnym, czy w ogóle zostawiałbym ten wniosek w aktach sprawy? Nie. Byłyby to działania o charakterze niejawnym, co najmniej przez kancelarię tajną. Bo tu chodziło tak naprawdę o to, czy te osoby są pokrzywdzonymi, mogą być pokrzywdzonymi w tej sprawie, czy nie. Bo z danych, które uzyskałem od podejrzanego w toku przesłuchania, wychodziło, że on posługując się imieniem i nazwiskiem dziennikarzy lub innych osób publicznych, podszywał się pod te osoby i mógł na przykład zakładać różnego rodzaju strony, portale na mediach społecznościowych itd., itd. Więc należało ustalić wszystko to, albo wykazać we wniosku wszystko to, co czym mógłby się posługiwać, a co mogłoby narażać te osoby na bycie naruszenie ich praw osobistych, dóbr osobistych lub praw majątkowych, o czym mówi 190a kodeksu karnego itd., itd. Później po uzyskaniu tej analizy materiały zostały wyłączone i przekazane do innej prokuratury. Powiem szczerze, już teraz nie pamiętam. Postępowanie co do istoty wobec cofnięcia wniosków przez pokrzywdzonych zostało umorzone. Natomiast wyciąganie teraz, że ja chciałem uzyskać, szpiegowałem i uzyskać jakieś dane dotyczące dziennikarzy, jest po prostu wyrwaniem czegoś z kontekstu, tak? Bo samo skierowanie wniosku może być różnie pojmowane, ale to trzeba popatrzeć na całą sprawę jako całokształt tego postępowania. Natomiast nie ukrywajmy też, że te przekazy medialne mają na celu, wpisują się niejako w te informacje, które dotyczą likwidacji Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości. Próbuje się prokuraturę obecną sprowadzić do prokuratury analogowej, a nie prokuratury cyfrowej. Są to działania, moim zdaniem, mające na celu osłabienie prokuratury jako takiej i doprowadzenie do tego, żeby prokuratura była bez narzędzi, bez możliwości posługiwania się legalnymi systemami w dzisiejszym świecie przestępczym, bo naszym zadaniem jest ściganie przestępców, czuwanie nad przestrzeganiem prawa, a bez nadążania za technologiami, którymi posługują się przestępcy, nie mamy takich możliwości, nie mamy szans w skutecznym działaniu, w skutecznej ochronie państwa i obywateli.
13: Ale jest to też polityka. Ja zacytuję komentarz z wczoraj z Twittera Barbary Zdrojewskiej, z pani senator. Pani senator napisała, linkując, czy retweetując wpis Roberta Zielińskiego z linkiem do tego tekstu, skomentowała to tak: szokujące. To nie są wieści z Moskwy. To polska prokuratura za czasów PiS. No to jak się pan czuje, panie prokuratorze?
12: Panie redaktorze, ja jestem impregnowany na stwierdzenia polityków i to z różnych stron, więc ja nie będę komentować politycznych wypowiedzi, bo nie do mnie należy ta sfera działalności. Ja mam ścigać przestępców i czuwać nad przestrzeganiem prawa przez wszystkich, więc to, co tam pisze polityk, to jakby to wiedzieć, jestem impregnowany i nie wzbudza to we mnie jakichkolwiek emocji.
13: No tak, tylko że skoro taka...
12: akcja również dotycząca mnie, nie ukrywajmy. W najbliższym czasie kończy się urlop, na którym przebywam. Być może, co nie jest dla mnie zaskoczeniem, biorąc pod uwagę nawet ostatnie 6 miesięcy i zapytania dotyczące jakichś ewentualnych zarobków moich w Radzie do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa przy panu prezydencie Karolu Nawrockim. Jest to taka cała seria działań, które być może ma na celu kolejne moje zawieszenie i niedopuszczenie mnie do pracy w prokuraturze. Jakby to powiedzieć, to są działania polityczne, których de facto nie będę ani komentował, ani się nimi przejmował. Ja wiem, co robię, wiem, co zrobiłem, wiem, że nie zrobiłem niczego, co by naruszało w tym konkretnym przypadku praw tych osób, które wczoraj zostały wskazane w materiałach prasowych, więc jestem spokojny co do... W sumie nie mam czyste. Natomiast, że to tak zostało to zinterpretowane i tak przedstawione przez media określonego nurtu, to już jest prawda.
13: No bo wie pan, ja jeszcze widzę takie tło tutaj, bo oczywiście, że dziennikarze, którzy operują w tych tematach takich sądowo-prokuratorskich, policyjnych, służb specjalnych, to istotą ich pracy jest wydobywanie różnych informacji. Czasami de facto mamy do czynienia z jakimś konfliktem wartości, tak? Czyli z konfliktem tajemnicy dziennikarskiej, informowania społeczeństwa i tajemnicami postępowań. I wiadomo, tak, że jest zjawisko sygnalistów, czyli osób jakichś oburzonych czy zbulwersowanych, tak, jakąś rzeczywistością, które ujawniają dziennikarzom coś tam, co się dzieje.
12: Tak.
13: Czasami tymi sygnalistami potrafią być funkcjonariusze publiczni. Natomiast no, w tym przypadku, jeżeli ja czytam w tekście Roberta Zielińskiego, on pisze wprost, niech ja sobie otworzę tą publikację, żebym tego nie wymyślał. Zieliński pisze, no dobrze, nie będę, może to zaraz znajdę, w każdym razie on wprost pisze, że dotarł do wniosku pana Jerzego, czyli Jerzego Siarkiewicza, o zastosowanie Pegasusa. No, znaczy, przepraszam,
12: Hermesa.
13: Pegasus był rzeczywiście programem szpiegującym. Natomiast Hermesa, no ja nie wyobrażam sobie, żeby dotarł do tego wniosku w inny sposób niż
12: poprzez artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli udostępnienie materiałów przez prokuratora prowadzącego śledztwo.
13: To znaczy, no nie, ja właśnie nie sądzę, żeby... Ja sobie nie wyobrażam, żeby prokurator...
12: Ja mówię o oficjalnym uzyskaniu materiałów.
13: No więc właśnie.
12: Uzyskaniu poprzez sygnalistę.
13: No więc właśnie, a tutaj...
12: Czyli ujawnieniu tajemnicy śledztwa. No i...
13: A tutaj tym sygnalistą, no to może być wyłącznie człowiek z prokuratury, ewentualnie z ABW, bo przypomnijmy, że tą sprawę dotyczącą Hermesa, tą bazową, prowadziła rzeszowska prokuratura regionalna i tam, z tego co pamiętam, chyba czynności wykonywała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, no nikt inny tego wniosku mieć nie może, tak? Bo to nie jest jak ktoś spoza służb czy prokuratury. No, sytuacja, w której jak gdyby ta ekipa, która robi to postępowanie,

0: świadomością u wielu osób, które myślą, że kierują prokuraturą w Polsce, czy to prokuraturą krajową, czy poszczególnymi prokuraturami regionalnymi i okręgowymi, oni wiedzą o tym, że przyjdzie kiedyś czas na to, że będą musieli stanąć w prawdzie i powiedzieć to, co zrobili nieprawidłowego w swoich postępowaniach, myśląc, że kierują tymi jednostkami.
1: No to pewnie...
0: Pewnie też przyjdzie czas na to, żeby ustalić, w jaki sposób te materiały trafiły do dziennikarzy. Natomiast myślę, że czas na złożenie takiego stosownego zawiadomienia w tym zakresie też nastąpi.
1: No ja tu muszę powiedzieć, że będąc jednak zszokowanym tą charakterem tej publikacji wczorajszej Roberta Zielińskiego, ja skierowałem zapytanie do rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej, bo to Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej robi tą pana sprawę, tak? Czyli ten wątek.
0: Tak, zrozumiałem.
1: Czy prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego wycieku? Albo ewentualnie, jeżeli to nie jest wyciek, to w swoim mailu, zapytaniu zaznaczyłem, że w takim razie ja też składam wniosek o udostępnienie wniosku Jerzego Ziarkiewicza. Jestem bardzo ciekaw, co pan prokurator Przemysław Nowak na to odpowie. Ja tu chcę z góry zaznaczyć się też jako dziennikarz, że ja akurat nie dopatruję się tu żadnej przywiny Roberta Zielińskiego, niezależnie od tego, że bardzo krytycznie oceniam rzetelność tej jego publikacji, no to jak gdyby rolą dziennikarza jest opisywanie rzeczywistości, więc jak gdyby
0: Było to opisanie rzeczywistości tylko w pewnym tylko zakresie, nie w kontekście całokształtu.
1: Natomiast fakt wykorzystania przez, to jest oczywiście moja ocena, przez dziennikarza tego typu informacji, nawet gdyby przekazał mu ją ktoś z prokuratury, no to ja akurat nie dopatruję się to żadnej jego przewiny. Natomiast funkcjonariusz publiczny, który by tak działał, no to to już jest przestępstwo, tak jak pan powiedział.
0: I utrudnianie postępowania i ujawnienia tajemnicy postępowania. Natomiast panie redaktorze, drodzy państwo, zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kodeks postępowania karnego w artykule 156 mówi wprost, że w każdej sytuacji można ujawnić, tak? Jeżeli prowadzący śledztwo uważa, że nie będzie miało to wpływu na tok postępowania albo nie będzie utrudniało tego postępowania, tak? Każdy z dziennikarzy może mieć. Wydaje się stosowne zarządzenie i tak dalej, i tak dalej. Nie mi oceniać teraz, czy w tym postępowaniu, bo nie znam materiałów. Natomiast trudno mi, tak jak powiedziałem, wniosek mój do Prokuratury Krajowej był jawny, tak? Ja niczego nie ukrywałem, nie ukrywałem danych tych osób, o których dane się pytam, których ten wniosek dotyczy, bo on dotyczył tego, czy ktoś pod ich danymi porusza się po internetach i publikuje różnego rodzaju dane, które mogą ich narażać w kontekście artykułu 190 Kodeksu Karnego na szkodę osobistą lub majątkową. Trudno mi teraz się wypowiadać. Mówię jeszcze raz, kiedyś przyjdzie czas, zapewne ktoś się tym zajmie, no na pewno nie ja, bo to dotyczy mnie osobiście, więc ktoś się będzie tym zajmował, ktoś będzie to analizował. Ale to też nie może być tak, że kiedyś znowu będą prowadzone śledztwa w sprawie śledztw, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to państwo szło do przodu, a na dzień dzisiejszy, no to wiadomym, że prokuratura niestety jest wykorzystywana do tego, żeby prowadzić śledztwa w sprawie śledztw i różnego rodzaju przecieki z tych postępowań w celach politycznych są publikowane.
1: Tu pan dotyka tematu, który... Ja uważam, to jest moja ocena publicystyczna, że skala tych rozmaitych naruszeń przez te ostatnie pół roku dokonana jest tak duża, że ja nie wierzę w rozliczenie tych wszystkich rzeczy, bo tego jest po prostu za dużo. Gdyby sądy i prokuratury miały się zająć tymi rzeczywistymi...
0: To nie będą nic innego robiły będą myślały o bieżącej pracy dla państwa i dla obywateli. Dlatego też ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby później w każdej sprawie wszczynać kolejne śledztwa i prawda, i tam to trzeba załatwić w inny sposób. Natomiast niewątpliwie zmiany w prokuraturze są konieczne i potrzebne. Na pewno nie mogą to być zmiany takie, jak teraz są zapowiadane, czyli likwidacja departamentów zajmujących się tą najgroźniejszą przestępczością, czyli cyberprzestępczością, związaną i z kwestiami osobowymi i majątkowymi obywateli, a w szczególności państwa polskiego, więc... To trzeba będzie usiąść, pomyśleć, ale na pewno nie może to przybrać formy jakiegoś śledztw, w sprawie śledztw i uganiania się za własnym ogonem. Mhm. Trzeba będzie iść do przodu, bo czasy są trudne, a wojna za granicą, na granicę, o tak można powiedzieć, a nie można dopuścić do tego, żeby się tego zajmować tak zwanymi rozliczeniami i tak dalej, bo zemsta... którą można by było wtedy zarzucać prowadzącym postępowanie.

0: albo lub ich nadzorującym niczego dobrego nie przyniesie. Zemsta, gniew i tym podobne emocje są destrukcyjne i ograniczają możliwości każdego człowieka. Państwo na tym będzie tylko cierpiało.
1: Pan wspomniał, to jeszcze na koniec zapytam, pan wspomniał, że kończy się panu urlop, pan ma tytuł prokuratora prokuratury krajowej, czyli to jednostkę tutaj na postępu, czy w Warszawie jest pana macierzystą jednostką, to proszę powiedzieć, gdzie konkretnie w tej nowej logice, biorąc w nawias legalność tych decyzji prokuratora Korneluka, gdzie pan ma tą służbę pełnić, w której...
0: No, na dzień dzisiejszy nie było mi dane uzyskanie informacji, w jakiej komórce mam pełnić służbę. Natomiast no, kiedy skończy się urlop, jeszcze mam urlop za 2026 rok, jeżeli jak się skończy urlop, to oczywiście będę zainteresowany tym, w jakiej komórce mam pracować, natomiast tutaj też powstaje problem no, moralny, bo cóż prokurator, który myśli, że jest prokuratorem krajowym, może mi polecić, tak? Jakie może wydać zarządzenie, jeżeli nie jest do tego uprawniony. Moim bezpośrednim przełożonym jest prokurator Dariusz Barski, prokurator krajowy. I tu będzie problem polegający na tym, że te polecenia, zarządzenia i inne decyzje może będą wydawały osoby, które nie są do tego uprawnione. Ale to jest kwestia przyszłości. Na razie się tym nie zajmuję. Są inne kwestie, przygotowuję się do najbliższej rady przy panu prezydencie, więc na razie to nie jest kwestia bieżąca.
1: No generalnie dominująca większość pana kolegów, w tym również ze stowarzyszenia Ad Vocem, jednak te bazowe takie polecenia, znaczy jakby to powiedzieć, może nie tyle co polecenia, no wykonuje swoje obowiązki, tak,
0: Panie redaktorze,
1: nawet,
0: proszę
1: jeżeli,
0: Państwa,
1: nawet jeżeli zostali przesunięci poza te dotychczasowe miejsce pracy, tak? No to jest rozumiem pewien dylemat, tak? No właśnie pan powiedział, pan sam użył słowa moralny, bo prawny to w zasadzie nie, bo prawnie to wiadomo jak jest, tak? Prokuratorem krajowym jest Dariusz
0: Barski. Panie redaktorze, drodzy Państwo, prokuratorzy, z którymi rozmawiam, mają te same dylematy. Natomiast trudno wymagać, no, inaczej, trudno się postawić w takiej sytuacji, żeby powiedzieć, że nie będzie się czegoś tam robiło, prawda? Bo w ten sposób naraża się na odpowiedzialność i na zawieszenie. A na przykład, bo to wiadomym jest, przykład prokuratora Tomasza Janeczka, który został zawieszony tylko dlatego, że przyjął u siebie w gabinecie dziennikarzy, tak? No to jest wbrew jakiemuś tam wymysłowi kogoś, kto nie jest do podejmowania decyzji uprawniony. No tak by się to kończyło. To też są sytuacje takie, gdzie no, pracuje się na bieżąco, tak? No, ja jestem w tej lepszej, gorszej sytuacji, że jestem no, wolnym, więc mogę sobie to jakoś tam wyobrazić. Natomiast no, bądźmy szczerzy, jest to swoisty przymus stosowany wobec, dorozumiany wobec tych prokuratorów, którzy wiedzą o tym, że polecenia są wydawane przez osoby nieuprawnione, a wykonują te obowiązki, no bo służą państwu, tak? Natomiast no, muszą, wiedzą też, bo z nimi rozmawiam i mają świadomość tego, że są to polecenia nieuprawnione. Gdyby one były kompletnie, jakby to powiedzieć, sprzeczne z istotą służby, na pewno nie byłyby wykonywane, tak?
1: Rozumiem. No cóż, to życzę panu wytrwałości, panie prokuratorze, w tym...
0: Dziękuję bardzo, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, drodzy państwo, jestem impregnowany na różnego rodzaju ataki, nie jestem osobą lękliwą, tyle lat przepracowałem w śledztwach, więc prowadząc tylko śledztwa, tak naprawdę nawet kiedy byłem kierownikiem jednostki, więc ja jestem i przygotowany, i uodporniony, i to powiedzieć, ze silną gardą. Miałem świetnych nauczycieli, którzy mnie nauczyli odporności psychicznej, więc robię swoje, nie przejmuję się, idziemy do przodu.
1: Do wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, pan prokurator Jerzy Ziarkiewicz był moim państwa gościem.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Południe wnet. Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Autopromocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
2: Czas na realizatora.
3: Dobry wieczór Państwu, czas na realizatora. Szymon Chrystianus przez najbliższą godzinę. No ale czy to czas na realizatora? No, nie do końca, ponieważ realizator tutaj będzie głównie opowiadał. A o czym, co, o czym jest tutaj do opowiadania? A mianowicie wczoraj wieczorem skończył się mecz Fulham z Chelsea, derby Londynu zachodniego, a ten mecz zakończył pierwszą kolejkę zmagań angielskiej Premier League i myślę, że warto poopowiadać na ten temat, co się wydarzyło w minionym weekend. Tak myślę, że taka odskocznia może od muzyki, bo teraz było dużo muzyki, ale również tej audycji nie zabraknie tej muzyki, ale będziemy głównie opowiadać o angielskim futbolu. Wczoraj się właśnie zakończył ten mecz, ostatni mecz, dziesiąty tej pierwszej kolejki. Działo się wiele i ten mecz również był fascynujący. I dlaczego ten mecz był fascynujący, to ja może zacznę od takiego ogólnego zarysu. Otóż w zeszłym sezonie wielu ekspertów narzekało, że ligi angielskiej nie da się oglądać. Gra bardzo szarpana, dużo jakichś dalekich wyrzutów z autu, stałych fragmentów. Właśnie głównie na tym Arsenal, obecny mistrz, najwięcej na tym skorzystał i teraz broni swojego tytułu. Dlatego sędziowie, całe tutaj kolegium, zarząd ligi pozmieniało trochę zasad i właśnie postarali się zapobiec temu, żeby ta gra była przerywana. I teraz na przykład pojawiają się kary za przedłużanie gry, za na przykład odraczanie wyrzutów z autu, jest 5-sekundowe odliczanie, jest minuta obowiązkowa zejścia dla zawodnika, który leżał z kontuzją domniemaną. I bramkarz nawet jak leży, były te specjalne przerwy bramkarskie, przecież była epidemia, która dopadała bramkarzy gdzieś w ostatnich minutach gry, kiedy był korzystny wynik dla danej drużyny. I teraz jak bramkarz się przewraca, to musi jeden z zawodników z pola zejść. No ale są te kary, no ale na razie tak wygląda na to, że w literze, dlatego że faktycznie one się nie pojawiły, ponieważ zawodnicy nagle przestali łapać te kontuzje i przestały łapać te skurcze. Znaczy może łapią, ale znacznie mniej. I faktycznie jestem w stanie to potwierdzić, ponieważ oglądałem prawie połowę na żywo w całości spotkań pierwszej kolejki, że ogląda się dużo lepiej te zmagania. A pierwszym przykładem jest pierwszy mecz otwarcia sezonu. Arsenal, mistrzowie, obrońcy tytułu podjęli Beniaminka, Coventry City, prowadzone przez legendę tej ligi, jako zawodnika na razie legendę tylko, Franka Lamparda. Frank Lampard oczywiście miał krótkie epizody, poza tym, że zdobył kilka tytułów mistrzowskich z Chelsea, no to prowadził również właśnie Chelsea krótkimi okresami, ale też miał jakiś nieudany okres z Evertonem. No ale teraz jako zwycięzca ligi Championship awansował do Premier League. Ale cóż z tego, jeśli drużyna Mikela Artety, Arsenal, wyglądał tak dobrze. W piątek wieczorem mecz zakończył się wynikiem 3-0. I tak jak ten wynik wygląda, to również wyglądał tak cały mecz. Coventry nie za bardzo miało nic do powiedzenia i może to nie tylko dlatego, że byli jak coś szczególnie słabsi, ale to Arsenal wszedł na jakiś wyższy poziom nawet w porównaniu do tego poprzedniego sezonu. I tutaj też takim punktem odniesienia jest tarcza wspólnoty tak zwana, czyli taki odpowiednik superpucharu Polski w Anglii. I tutaj pokonali również 3-0 Manchester City, zdobywcę Pucharu Anglii, ale również no, Manchester City w obecnych czasach to jest nie byle jaka drużyna, choć zmieniła trenera, o czym pewnie też będę wspominał. Znaczy pewnie, na pewno. I tak, no, zaczęło się, wynik otworzył Kai Havertz, później dołożył Bukayo Saka i zaraz po przerwie Martin Odegaard. Wynik 3-0 z Coventry. Można powiedzieć, to taki też nieoficjalny Super Puchar Anglii, ponieważ no, to mistrz ekstra klasy z mistrzem tej niższej ligi się zmierzył i tutaj wynik był jednoznaczny. Na pocieszenie dla Franka Lamparda mogę powiedzieć, że poprzedni mistrzowie Championship, czyli Leeds United, którzy się utrzymali właśnie w lidze, dostali od Arsenalu 5-0 w jednym z meczów, a jednak ten sezon mieli w całościowo udany. Najtrudniejsze zestawienie mają za sobą już po pierwszym meczu. Jeszcze jeśli chodzi o Arsenal, poza tym, że jako cała drużyna, gdzieś widać, że ten ciężar, ta presja tego, że 3 razy byli z rzędu na drugim miejscu i w końcu zdobyli tego mistrza po 22 latach, widać, że ten ciężar zszedł z ramion i tego ciężaru nie widać w grze. Jakoś gra tego Arsenalu, pewnie jest to też zasługa tych zmian zasad, o których wspomniałem na początku, ale pewnie jak ta presja zniknęła, to zawodnicy klubu z północnego Londynu już mniej boją się grać w otwartą piłkę, no ale też duże wrażenie zrobił transfer udany z Ligi Belgijskiej, Christos Tsolis. Tutaj będzie wielokrotnie powracał wątek grecki w dzisiejszej audycji, ale Christos Tsolis znakomity, mogę powiedzieć, już znakomity lewy skrzydłowy, przynajmniej miał znakomity debiut, ale nie tylko w tym pierwszej kolejce, ale właśnie też w meczu o tarczę wspólnoty. Zastąpił Leandro Trossarda, który odszedł do Ligi Tureckiej zasługami dla klubu, ponieważ pomógł zdobyć i te wicemistrzostwa wspomniane i to ostatnie mistrzostwo. I wnioski nasuwają się takie, no, bardzo trudno będzie znaleźć godnego rywala i być może pierwszy raz w erze Premier League uda się Arsenalowi obronić tytuł, co nie udało się nigdy Arsenowi Wengerowi. To może teraz, zanim przejdę do tych faktycznie weekendowych meczów, ponieważ tutaj jesteśmy na razie na piątku, to posłuchamy muzyki. Zespół z Londynu, którego nie muszę nikomu przedstawiać, zespół Queen, Now I'm Here.

Zespół Queen, Now I'm Here, z albumu Sheer Heart Attack. To jest ten stary, dobry, wczesny Queen, pierwsza połowa lat 70. No i ten album, no trudno mi powiedzieć, czy jest moim ulubionym tego zespołu. Zależy, którą nogą wstanę. Jak wstaję lewą nogą, to jest to Sheer Heart Attack, a jak prawą, to jazz. Więc można wywnioskować, że dzisiaj wstałem lewą nogą. No ciekawe, ale wróćmy do... Nie wiem, czy ciekawe. Wróćmy do bardziej właśnie interesujących rzeczy, czyli angielskiej Premier League. Mówiłem o inauguracji sezonu piątkowej i rozpoczęciu obrony tytułu przez Arsenal, ale to obrona to tylko z nazwy była. To był naprawdę atak bezlitosny na zespół Coventry City, który no, musi już się skupić na następnym meczu, jeśli chce myśleć o utrzymaniu w lidze. Takich problemów nie ma inny Beniaminek, którego nazwa brzmi Hull City. Może niektórzy pamiętają, że nawet tam nasz reprezentant Polski grał swego czasu, Kamil Grosicki, i też Hull City jakieś 9 lat temu w Królowej Ligi grało. I po wygranym playoffie z Middlesbrough Hull City wrócili, zająwszy 6. miejsce w lidze, co się rzadko zdarza. Zazwyczaj te drużyny z 3., 4. miejsca wygrywają te playoffy. No ale tak, na MKM Stadium pokonali nie byle kogo. Znaczy, no, Manchester United. Gdzieś te stare demony wracają. Już się wydawało, że Michael Carrick zrobi porządek z tą drużyną. No i faktycznie zagwarantowali sobie miejsce w Lidze Mistrzów. Będą rywalizowali w najlepszych rozgrywkach europejskich, ale zaczęli od falstartu. W wyjazdowym meczu polegli 2-0. Dwa gole ze stałych fragmentów. Więc można powiedzieć taki proper football, więc dosyć pasujące do profilu drużyny z EFL Championship. I cóż, no mimo, że trochę jednak dobrze życzę Manchesterowi United, ponieważ no, dla dobra konkurencji w lidze, żeby nie wygrywały tylko dwa te same kluby w kółko, czy inny trzeci, tylko sześć, jak to było tak kilkanaście lat temu może. Gdzieś ta konkurencja lepiej wyglądała na samym szczycie. No ale tak, co można powiedzieć jeszcze o tym meczu? No mecz do, nie wiem, czy do zapomnienia dla United, ponieważ mogliby wyciągnąć jakieś wnioski i wrócić na mecz z Ipswich, który ich czeka w drugiej kolejce. No ale też warto powiedzieć, że dobry występ zanotował, uwaga, kolejny Grek, Konstantinos Colakis, to jest bramkarz Hull City. No i Hull, mimo że to jest Beniaminek z 6. miejsca w Championship, to już ma na swoim koncie pierwsze 3 punkty w Premier League. I gratulacje. Swoją drogą też zmieniły się zasady, jeśli chodzi o Championship, tutaj przy okazji wspomnę. Teraz do playoffów awansują drużyny między 3. a 8. miejscem, więc być może, kto wie, może będzie pierwszy raz w historii drużyna z 8. miejsca, z 2. szczebla dostąpi tej promocji upragnionej do Premier League. Nie wiem, czy jest więcej coś do mówienia, może kiedyś ktoś będzie coś więcej do opowiadania w przyszłości o Manchesterze United, jeśli faktycznie lepiej zagrają, bo oczywiście Hull City trzeba im oddać te zasługi, ale jednak no, nie skłamałbym, jeśli bym powiedział, że Manchester United mogło zagrać lepiej i ten wynik by wyglądał inaczej.
Ale 3 punkty dopisuje sobie kolejny Beniaminek, więc tylko tutaj Coventry się nie udało, ale mieli najtrudniejsze zadanie obrońca tytułu na wyjeździe. A Ipswich z kolei podjął zwycięzcę playoffów z poprzedniego sezonu, który dosyć, może nie sensacyjnie, ale zaskakująco awansował do Ligi Europy. Mowa o Sunderlandzie, ale Sunderland, podobnie do Manchester United, również zaliczył falstart. Ipswich Town pokonuje Sunderland 2-1. Tutaj nie pomógł Sunderlandowi ładny gol z bezpośredniego rzutu wolnego. No i Ipswich Sportman Road wynoszą 3 punkty. Nie muszą wynosić, bo to jest ich dom. To bardziej Sunderland odjeżdża z niczym. Patrzyłem trochę z politowaniem, przyznam się, na niektórych, na większość ekspertów, którzy bardzo łatwo im było, przychodziło typować Ipswich do spadku. Ipswich w sezonie 24-25 również zaliczyło występ w Premier League i spadli dosyć zdecydowanie. Beniaminkowie byli słabi w tamtym sezonie i może sugerowali się tamtym sezonem, ale ja patrzyłem na listę transferową tego lata. No i takie nazwiska jak Daizen Maeda, zawodnik reprezentacji Japonii, na pewno ci, którzy oglądali Mistrzostwa Świata, kojarzą to nazwisko, albo też kolejne nazwiska, które wymienię, na przykład Julio Enciso, Paragwajczyk, który nawet wcześniej zaliczył krótki okres wypożyczenia w Ipswich, ale teraz przeszedł na zasadzie normalnego transferu ze Strasburga, czy Issa Diop strzelił gola przecież w meczu z reprezentacją Holandii w fazie pucharowej. Reprezentant Maroko przeszedł z Fulham. No i można powiedzieć weteran Premier League, Sasza Lukić, 3 sezony w Fulham. Można powiedzieć, że zasługuje na miano weterana ligi. Patrzyłem na te transfery i myślę, no mają naprawdę duże szanse. Przyznam się, że na Hull nie stawiałem faktycznie, więc mogę się przyznać. Chociaż to jest na razie jeden mecz tylko. Ale patrząc na te transfery, mogę dojść do wniosku, że właśnie podobnie do Sunderlandu z zeszłego sezonu, jak Sunderland podeszli do jeśli chodzi o strategię na utrzymanie. No i tutaj myślę, że Ed Sheeran, który jest nie tylko wielkim fanem tego klubu, ale też akcjonariuszem, jest na pewno zadowolony z rezultatu z ubiegłej soboty. Tak samo zadowolony może być David Moyes, legendarny trener, legendarny szkocki trener Evertonu. Zdecydowane zwycięstwo 2-0 na Hill Dickinson Stadium wygrali z Crystal Palace, z drużyną z południowego Londynu. I to jest w ogóle pierwsze otwarcie sezonu na tym stadionie w historii, ponieważ w zeszłym sezonie pożegnano się z Goodison Park, ale pierwszy mecz Everton miał na wyjeździe wtedy w zeszłym sezonie. Przegrali z Leeds 1-0, jeśli dobrze pamiętam, a teraz to wielkie otwarcie sezonu miało miejsce na tym nowym stadionie. I cóż można powiedzieć, no Everton dosyć obiecująco wygląda, być może wreszcie powróci do jakichś europejskich rozgrywek. Było blisko w zeszłym sezonie, mieli naprawdę dobre wyniki, ale ta konkurencja była po prostu zbyt duża w tym środku, w wyższym środku tabeli. Natomiast Crystal Palace myślę, że może mieć problemy, bo już w zeszłym sezonie pożegnali najlepszych swoich zawodników. Eberechi Eze w trakcie jeszcze letniego okienka odszedł do Arsenalu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii. Mark Gay, reprezentant Anglii kolejny, obrońca, szef obrony w oknie zimowym z kolei odszedł do Manchesteru City. No i został ten Jean-Philippe Mateta, który, no, pojawiają się doniesienia, że próbuje jakiś kruczek znaleźć, żeby nie wypełnić swojego kontraktu. On w zeszłym sezonie jedną nogą był już w AC Milanie, no, ale tam problemy jakieś zdrowotne nie pozwoliły na dokończenie tego transferu. Maxence Lacroix odszedł do Chelsea teraz w tym letnim okienku i
No, ja bym powiedział, że Crystal Palace zamiast tego 12 czy 15 miejsca, z którego kibice, nawet kibice Crystal Palace żartują, że zawsze zajmują, to może być nawet trochę niżej. No, przypominam, że to są zwycięzcy ubiegłosezonowej Ligi Konferencji Europy i więc przysługuje im prawo w tym sezonie do gry w Lidze Europejskiej. Teoretycznie też to im przysługiwało w zeszłym sezonie, ale tutaj były jakieś prawne komplikacje, bo były dwa kluby, które miały tego samego właściciela i bo oni wygrali Puchar Anglii, dlatego taka była możliwość, ale musieli się zadowolić Ligą Konferencji, ale wygrali tę Ligę Konferencji, więc teraz nikt nie może tego odmówić. Być może zaliczą jakiś dobry wynik, jednocześnie będą musieli przełknąć gorycz spadku do Championship. Tego im nie życzę, ponieważ jest to przykre dla każdego. Nottingham Forest, tam odszedł trener

wątek grecki. Właściciel grecki klubu Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, zatrudnił w zeszłym sezonie zatrudniał aż 4 nazwiska. Zaczynał Nuno Espirito Santo, później go zwolnił, przyszedł Ange Postecoglou, po 30 kilku dniach też został zwolniony, przyszedł Sean Dyche, również nie zagrzał tam długo miejsca i sezon dokończył Vitor Pereira, który był zwolniony wcześniej z Wolverhampton. No i zakończywszy sezon, również zakończył swoją działalność w klubie z Nottingham. Także zobaczymy, jak długo tam zabawi Austriak. Przypominam, że to jest człowiek, który wygrał Puchar Anglii z Crystal Palace, wygrał Ligę Konferencji z Crystal Palace, wygrał również Ligę Europy z Eintrachtem, więc to jest człowiek, który wie przynajmniej jak rozgrywki pucharowe wygrywać. Nottingham Forest ma historię wygrywania rozgrywek europejskich, ma tych pucharów Europy więcej niż Manchester City, 2 razy więcej, ponieważ wygrali to trofeum 2 razy z rzędu pod koniec lat 70. Także no, mają takie tradycje. Kto wie, w tym sezonie nie grają nigdzie w Europie, ale może gdzieś na własnym podwórku poszukają jakiegoś trofeum. Na razie pierwszy mecz na to nie wskazuje. Chociaż Leeds United jest dobrą drużyną po prostu, więc nie jest aż tak duży wstyd przegrać z nimi. Tak samo wielkim wstydem nie jest przegrać z Brentfordem na ich własnym stadionie, na G-Techu. Ale jednak wstydem jest zagrać tak, jak zagrał Tottenham Hotspur. Oglądałem ten mecz i bardzo się cieszyłem z tego, że nie jestem kibicem Spursów, bo przeżywałbym duże cierpienia. Niesamowita indolencja w grze kogutów. A to jest drużyna, która wydała, klub, który wydał 300 milionów, wtedy wydał 300 milionów funtów, ponieważ jeszcze doszły wieści o kolejnych transferach, ale tak, na ten mecz wyszły takie nazwiska jak Jan-Paul van Hekke, Marco Senesi, Andy Robertson, legenda Liverpoolu, czyli no, praktycznie cała obrona wymieniona. Sandro Tonali z Newcastle United wydali 300 milionów, przegrali 3-0 i to w takim słabym stylu, chociaż to jednak Brentford też wyglądał bardzo dobrze. To wyglądało od pierwszej minuty, jakby rój wściekłych pszczół zaczął gonić tych piłkarzy Tottenhamu i nie pozwalał grać. Przypominam, że pszczoły to oczywiście przydomek drużyny z zachodniego Londynu, czyli Brentfordu. Mają pszczołę w tym herbie i to ten sposób gry nawet pasował. Nie dali nic, prawie nic zrobić. Bo Quivin Kelleher, czyli bramkarz Brentfordu, miał 2 dobre interwencje, więc Tottenham może coś próbował zrobić, ale Brentford na każdej pozycji po prostu zagrał bardzo dobrze i nie pozwolili wygrać północnym Londyńczykom. To były pierwsze derby Londynu w tym sezonie i pierwsze z 2 w tej kolejce. No, tych derbów Londynu w tym sezonie będzie mniej, bo jest 6 drużyn londyńskich zamiast 7. West Ham United spadło do Championship w zeszłym sezonie, ale i tak tych derbów będzie, no jak jest 6 drużyn, czyli 6 razy 5, 30 derbów Londynu w tym sezonie w samej lidze, bo w pucharach też oczywiście to może mieć miejsce. To wciąż dużo, jak na jedno miasto. No ale tak, po tym meczu Roberto De Zerbi, szkoleniowiec Tottenhamu, który ich uratował przed spadkiem, był bezradny i ciężko to wyglądało. Może jak z kontuzji wyleczą się Miki van de Ven, czy mistrz świata Pedro Porro, czy Dejan Kulusewski, który już bardzo długo leży z kontuzją, może to będzie to wyglądało lepiej. No, zapłacili teraz ponad 70 milionów funtów za Savinho. To jest ten taki
skrzydłowy, trochę odrzucony z Manchesteru City, no bo to jest zawodnik, który no, nie wykazywał się specjalnie w drużynie, gdzie gra Hajan Szerki, że

Remy Doku i Antoine Semenyo, więc może faktycznie trudno zaistnieć w takiej drużynie, więc może w Tottenhamie będzie to wyglądało lepiej, ale patrząc na to, że już Tottenham zdążył wydać 300 milionów funtów na tych wszystkich zawodników, a wyniki wyglądają tak, jak wyglądają, to kolejne 80 milionów, nie wiem, czy może coś zmienić, może po prostu jakieś zmiany w mentalności, zarządzaniu. Ale nie mnie oceniać, nie funkcjonuje wewnątrz tego klubu, więc nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością tego stwierdzić. No i tak, skończyliśmy, jeśli chodzi o sobotę. Sobota to taki tradycyjny dzień, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe w Anglii. W tych niższych ligach to zdecydowana większość tych spotkań rozgrywa się w soboty, no ale Premier League trochę się innymi prawami rządzi. Tutaj na przestrzeni 4 dni 10 meczów. I w niedzielę rozegrano ich aż 3. Zanim przejdziemy do niedzieli, posłuchajmy. To będzie taki dobry łącznik. Zespół Oasis. Hello.

0: Hello i zespół Oasis. No właśnie, bracia Gallagher, poza tym, że tworzą dobrą muzykę, to również są znani z tego, że są zagorzałymi i wiernymi kibicami Manchesteru City. No i na pewno mają powody do zadowolenia, ponieważ Manchester City wygrał trochę w mękach, ale wygrał z, no nie byle jaką drużyną, ponieważ drużyną europejską. Bournemouth z południa Anglii, mecz na Etihad Stadium i wicemistrzowie Anglii mają pierwsze zwycięstwo w sezonie. No trochę można było się zaniepokoić, patrząc jak wyglądali na tle Arsenalu w meczu o tarczę wspólnoty, ale Enzo Maresca ma swoje debiutanckie zwycięstwo. I cóż, mimo tego wyniku, no to on na początku był na korzyść tak zwanych wisienek. Marcus Tavernier strzelił, tutaj trafił na 1-0. Natomiast Manchester City, drużyna The Citizens, zebrała się w końcówce, w ostatnich minutach, w sprawy w swoje ręce, w swoje nogi i głowy wzięli obrońcy. Wspomniany przeze mnie wcześniej Mark Gay, no i reprezentant Chorwacji Joško Gvardiol. No, więc Manchester City goni na razie Arsenal. Jest w takim razie wciąż, że tak powiem, rywalem, jeśli chodzi przynajmniej o czyste punkty, na równi, jeśli chodzi o Arsenal, ale w porównaniu do Arsenalu, no ale no to można tak samo powiedzieć o Hull City. No, na szczęście nie stracili punktów z Bournemouth. Przypominam, że w zeszłym sezonie, chociaż to było spotkanie wyjazdowe, to właśnie porażka z Bournemouth matematycznie zadecydowała o tym, że to kanonierzy sięgną po puchar Premier League, więc na pewno jakaś klątwa została rozgoniona, czy jakaś skaza, jakiś ciężar na psychice. No, taki odpowiednik tego spotkania w zeszłym sezonie, czyli z Bournemouth na Etihad, oglądałem trochę ten mecz, pamiętam. To był popis Erlinga Haalanda, zwycięstwo 3-0, jeśli dobrze pamiętam. Więc no, obronili, że tak powiem, ten wynik, a wspominam o Erlingu Haalandzie, ponieważ to jest drugi mecz w tym sezonie, od początku sezonu i wciąż Norweg bez trafienia. Niektórzy tłumaczą to tym, że jest zmęczony po dosyć intensywnym turnieju, jakim były Mistrzostwa Świata. Norwegia dotarła do ćwierćfinału, ten no, fantastyczny mecz z Brazylią, ten gol. No, mówiąc tak w języku generacji Z, no, Erling Haaland miał naprawdę aurę, że tak powiem, zwłaszcza właśnie po tym golu na 2-0, wtedy wynik był 2-1, to był gol na 2-0 i ten taki, ten reakcja, czy nawet brak reakcji, ta nonszalancja naprawdę wrażenie zrobiła, przynajmniej na mnie. No, ale na przykład niektórzy mogą to tłumaczyć jakimiś porównaniami do Biblii, ponieważ Erling Haaland, i to się dopiero właśnie okazało po wyjściu na murawę, pozbył się ciężaru włosów. Ściął włosy, ma taki tak zwany buzz cut. No, na pewno te osoby, które mają dłuższe włosy, mówię o mężczyznach, ponieważ większość kobiet to ma długie włosy na co dzień, no ale pewnie też w stanie powiedzieć, że może to fajnie wyglądać, ale faktycznie jest to trochę trudność w życiu codziennym, a co dopiero będąc profesjonalnym sportowcem i biegając za piłką. No, na razie ta zmiana fryzury Erlingowi Haalandowi nie pomogła. Ja liczę na to, ponieważ mimo, że nie jestem kibicem City, nie mam dużej sympatii do tej drużyny. Tutaj głównie chodzi mi oczywiście o te jakieś historie, jeśli chodzi o ich właścicieli obecnych. No ale oglądanie tego, no, można powiedzieć, jeśli nie najlepszego, to jednego z najlepszych napastników na świecie, to jest naprawdę przywilej dla kibica, nawet jeśli oglądam go za pośrednictwem transmisji, a nie na żywo. No ale tak, włosów również pozbył się, ale to już było wiadomo wcześniej, znany nam bardzo dobrze Matti, zwany Mateuszem, Matti Cash. I to również nie pomogło jemu, a tym bardziej jego drużynie. Fatalny początek dla Aston Villa. Zostali zmieleni przez Brighton and Hove Albion na The Amex 4-0. No i cóż powiedzieć, no to jest... To wygląda niepokojąco przed ich występami w Lidze Mistrzów, ponieważ podobnie jak United, jak Manchester United, Aston Villa wraca do tych elitarnych rozgrywek. Zajęli czwarte miejsce właśnie za Manchesterem United. No ale w międzyczasie co się wydarzyło? No odszedł chociażby Morgan Rodgers, jeden z najlepszych zawodników, no a także Morgan Rodgers do Chelsea, no i Yuri Tielemans, reprezentant Belgii, on z kolei odszedł do Manchester United, więc pozbyli się dwóch świetnych pomocników. Wciąż mają Johna McGeana czy Boubacara Kamarę, Amadou Onane czy Rossa Barkleya, ale jednak widać, że nie można ukrywać, że to jest duży cios dla klubu, a podobno Ollie Watkinsem, napastnikiem, ich najlepszym napastnikiem, reprezentantem Anglii. Na pewno niektórzy pamiętają go z występów na Mundialu czy na Mistrzostwach Europy 2 lata temu. Interesuje się Liga Saudyjska, klub Al-Hilal, oczywiście duże pieniądze, a Ollie Watkins też sam najmłodszym zawodnikiem nie jest, więc to może być dla niego dobry ruch, ale też wyraźnie nie jest zadowolony z tego, jak to wygląda, baskijski szkoleniowiec Unai Emery. No i cóż, no... Zwycięzcy Ligi Europy z zeszłego sezonu będą mieli na pewno dużo trudniej niż w zeszłym sezonie, gdzie nawet gdzieś w grudniu, styczniu wydawało się, że mogą nawet zaatakować tytuł. Mieli ten wyrównanie rekordu 11 meczów we wszystkich rozgrywkach wygranych. No, mi się wydaje, że bardzo trudno będzie powtórzyć te osiągi w tym sezonie, a nie pomógł szczególnie Brazylijczyk João Gomes, który przybył z Wolverhampton. Tutaj jego błędy zaważyły też o straconych golach, ale również kiedy ten wynik już był 4-0, to jeszcze zapracował na czerwoną kartkę, taką bezpośrednią, no po takim nie agresywnym, ale takim zachowaniu no, niesportowym, gdzieś głowa przestała działać i dwa razy bardziej zaczęły pracować nogi, kiedy on już leżał. Tyle mogę powiedzieć. Jak będzie wyglądał teraz, no to będzie wyglądał ten sezon dla The Villains. Zobaczymy. Następna kolejka to jest starcie z Arsenalem na Villa Park. No i także czeka ich Liga Mistrzów, więc trzeba będzie poukładać dużo w tej drużynie. Być może jeszcze do 1 września uda się załatwić jakiś transfer dobry, chociaż jak wiadomo od kilku lat Aston Villa, jeśli chodzi o tę kondycję finansową, to balansowanie i trzymanie tych reguł, no tutaj jest bardzo, bardzo blisko tutaj pewnych limitów. I to samo można powiedzieć o Newcastle United, natomiast mimo tego, że stracili Antonego Gordona, który odszedł do Barcelony, stracili wspomnianego przeze mnie Sandro Tonalego, i Bruno Guimaraesa, który odszedł do obrońców tytułu, ale teraz zmaga się tutaj z kontuzją, której nabawił się na tarczy wspólnoty, to Newcastle prawie wygrywa z przyjezdnym Liverpoolem. Ten mecz miał swój kontekst, niestety trochę, znaczy trochę, no bardzo smutny. 20 lipca na raka zmarła legenda obu tych klubów, czyli Kevin Keegan, zdobywca dwukrotny złotej piłki. Chyba jedyny Anglik, który dokonał tego indywidualnego osiągnięcia. No ale tak, no zdobywca kilku trofeów z Liverpoolem jako piłkarz, w tym ten Puchar Europy najważniejszy, jeden się udało z nim w składzie. No ale później oczywiście kontynuował karierę w Hamburger SV, no ale również pomógł awansować Newcastle do tej w tak zwanego Division One wtedy. Jeszcze nie było Premier League w tamtych czasach. I kibice Newcastle okazali mu za to swoją wdzięczność. Również jako szkoleniowiec prowadził przez parę dobrych sezonów ekipę Srok. Również pod koniec ubiegłego wieku nawet dostąpił zaszczytu. Można powiedzieć, że to jest zaszczyt bycia na stanowisku selekcjonera reprezentacji synów Albionu. Więc właśnie w te wakacje, w przerwie między sezonami, zaraz po Mistrzostwach Świata pożegnaliśmy właśnie legendę angielskiej piłki, a oficjalnie odbyło się to właśnie w ostatnią niedzielę. No, nawet nie było minuty ciszy na tej stadionie, to była wrzawa, takie podziękowania dla legendy. No ale ten mecz miał również taki kontekst dosyć też dotyczący innej osoby, która jest dosyć kontrowersyjną postacią. Alexander Isak, który grał dla Newcastle United, no i właśnie w pewnym momencie przestał grać, bo chciał wymusić na władzach klubu transfer do The Reds, którzy byli wtedy aktualnymi mistrzami Anglii, byli obrońcami tytułu właśnie w sezonie 25-26. Oczywiście kibice, jak to kibice, no pewnie poniekąd słusznie przykleili do niego etykietę tak zwanego szczura, czyli no zdrajcy, tak się na zdrajców mówi również w piłce nożnej w Anglii. No i to jest zawodnik, który był wygwizdywany za każdym razem, jak miał kontakt z piłką i trudno powiedzieć, czy to wpłynęło na jego grę, czy nie, no ale na boisku był praktycznie niewidoczny. To nie był ten Alexander Isak, którego pamiętamy z występów w Newcastle. No i właśnie Liverpool, mimo tego, że mają nowego trenera, Antoniego Iraolę, kolejny Baskijczyk, mamy Mikela Artetę, Unaia Emerego, jest właśnie Antoni Iraola, skończył kontrakt Bournemouth, przyszedł do Liverpoolu, no ale mimo tego ta drużyna wyglądała, jakby wciąż prowadził Arne Slot. Wyglądała bardzo podobnie jak w zeszłym sezonie. Taki Florian Wirtz dość przeciętny, Alexander Isak, też indolencja strzelecka, ale też taka ogólna, ogólnopiłkarska. I na wysokości zadania stanęli Cody Gakpo i Dominik Szoboszlai, ponieważ gdyby nie gdyby nie oni, to na pewno Newcastle, mimo tych braków, o których wspomniałem wcześniej, i zmiany trenera również, Matthias Jaisle przyszedł w miejsce Diego Howe'a, to by Newcastle wygrało. A tak skończyło się wynikiem 2-2. Wynik otworzył Antony Elanga, znakomity rajd w kontrataku, i właśnie Newcastle głównie tymi kontratakami, tymi fazami przejściowymi nękali Liverpool. No, Milosz Kerkes nie mógł nic zrobić, nie mógł dogonić reprezentanta Szwecji. No ale po zmianie stron Cody Gakpo po ładnym strzale dał nadzieję kibicom The Reds, ale Joel Willock znowu z kontrataku od razu zmienił wynik na korzyść Newcastle United i wydawałoby się, że skończy się takim wynikiem mecz, natomiast dosłownie w ostatniej akcji zawodnik Newcastle faulował rywala w polu karnym. No, karny, jeśli chodzi o samego karnego, to nie była kontrowersyjna decyzja sędziego, nie było długiego badania VAR-u, to była decyzja z boiska i nikt specjalnie się o nią nie kłócił. No i nikt na pewno się nie kłócił o to, kto powinien wykonać ten stały fragment. a to był właśnie kapitan Dominik Szoboszlai, do Ligi Tureckiej, do Trabzonsporu odeszła legenda Liverpoolu, egipski skrzydłowy Mohamed Salah, który to on był właśnie tym dedykowanym wykonawcą jedenastek, no ale jego już nie ma i podszedł reprezentant Węgier. I tak samo jak pokazał to schemat, gdzie strzela pomocnik Liverpoolu, to jest człowiek, który wszystkie swoje karne wykonuje tak samo i mimo to bramkarze nie mogą z tym nic zrobić. Po prostu to są karne nie do obrony i no niesamowicie silna psychika. Tutaj trochę nawiążę do pewnej polskiej komedii. To jest człowiek, który ma bardzo silną psychikę, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest przeciwko tobie i ten punkt leży na twojej nodze. Wszystko zależy od ciebie. A człowiek z taką precyzją, z takimi stalowymi nerwami wykonuje tę jedenastkę. On w wywiadzie pomeczowym powiedział, że również i tę część gry trenował bardzo w tym okresie przygotowawczym. No, tak samo mówił o tych jego znakomitych rzutach wolnych z 30 metrów w zeszłym sezonie, które strzelał i Arsenalowi, i Manchesterowi City. To jest człowiek, no, tytan pracy, chociaż trudno nie być tytanem pracy w tak trudnej fizycznej i na takim wysokim poziomie lidze. No ale to jest na pewno też jeden z powodów, dlaczego to jest obecnie grających mój ulubiony zawodnik, przyznam się. No i cóż, Liverpool klasycznie w swoim stylu uratował tym razem punkt, nie trzy punkty w ostatnich minutach, ostatniej akcji. Podobnie na St. James's Park w drugiej kolejce tak było, tylko że wtedy wygrali 3-2. Rion Gumoa, nastolatek rewelacyjny, który trafił w doliczonej chyba 10 minucie, czyli setnej de facto. No, tym razem zaczynał w wyjściowym składzie, ponieważ właśnie brakuje już wielkiego Mo Salaha. No i zobaczymy, jak będzie z Liverpoolem w następnej kolejce. Tymczasem przechodzimy do wczorajszego meczu, który już zapowiedziałem na samym początku. Taka klamra. Chelsea Londyn z Xabim Alonso za sterami wygrywa 3-2 na Craven Cottage z lokalnymi rywalami. No, dla Chelsea Fulham to nie jest jakiś wielki rywal. Jest głównie odwrotnie. Natomiast no, fakt faktem, to są drugie derby Londynu w tej kolejce, ale nie tylko. To są derby nie tylko zachodniego Londynu, ale to są właśnie derby dzielnicy Fulham, ponieważ Stamford Bridge również znajduje się w Fulham, na co nie wskazuje ta nazwa klubu, ale tak faktycznie jest, więc to są takie bardzo derby, bardzo ścisłe. Takie bardziej, że tak powiem, bliższe pojęciu derbów niż ten mecz Brentfordu z Tottenhamem. No ale tak, mecz bardzo ciekawy. Też bym znowu odwołał się do tej zmiany zasad. Będę do tego wracał, ponieważ znowu bardzo dużo strzałów. Bardzo dużo strzałów i strzałów na bramkę celnych po obu stronach. Oczywiście to też może mówić o słabej dyspozycji formacji obronnych, ale to jest właśnie trend, który wraca w kolejnym meczu w tej kolejce, więc niekoniecznie to musi być przypadek, zwłaszcza, że we wszystkich meczach, w żadnym meczu nie było 0-0 w tej kolejce. No ale tak, wynik już w pierwszej minucie otworzył João Pedro, który niestety nie pojechał na mundial, brazylijski napastnik z powodu kontuzji, wrócił po kontuzji i od razu zdobywa punkty indywidualne, no ale też właśnie punkty dla swojej drużyny. W 23 minucie młody Josh King wyrównał dla The Cottagers. Taka ciekawostka, w zeszłym sezonie właśnie w odpowiedniku tego meczu, czyli właśnie też Fulham Chelsea, które Chelsea wtedy wygrała, Josh King prawie strzelił swojego pierwszego gola w Premier League, w karierze, właśnie przeciwko Chelsea, ale tutaj była kontrowersyjna decyzja sprawdzana na VAR-ze i ten gol został nieuznany, ale co się odwlecze, to nie uciecze, więc ma już na swoim koncie gola przeciwko Chelsea, którego już nikt mu nie odebrał. No ale na prowadzenie ponownie wyszła Chelsea Morgan Rogers, nowy nabytek The Blues, tutaj w dosyć łatwej sytuacji dostaje piłkę od Maxence Lacroix. No, a wynik, że tak powiem, poprawia po zamianie stron Cole Palmer. I Cole Palmer jest kolejnym zawodnikiem, o którym należy wspomnieć. To jest też zawodnik, który ma za sobą wybitnie nieudany sezon, no bo trzeba tak powiedzieć. Faktem jest, że nie został powołany na mundial, gdzie gdyby zagrał przynajmniej jakoś dobry sezon, jakiś poprawny, udany, to z pewnością by został zabrany przez Thomasa Tuchela za ocean, ale tak się nie stało. Ale to jest właśnie Cole Palmer, którego pamiętamy z 2 czy 3 sezony temu, więc dobrze się to ogląda. Gonzalo Garcia daje nadzieję jeszcze kibicom Fulham. 54. minuta, gol kontaktowy na 2-3, ale już później wynik się nie zmienił ani w jedną, ani w drugą stronę. I cóż, no właśnie, Palmer odbudował formę, natomiast gorzej wyglądał bramkarz Chelsea, Robert Sanchez. No, Hiszpan wyglądał dość niepewnie i będzie musiał popracować nad swoim zachowaniem. Też warto wspomnieć też, poza tym, że to były derby, że tak powiem, po sąsiedzku, to trenerzy obu drużyn to byli trenerzy Realu Madryt z poprzedniego sezonu, bo Xabi Alonso został zwolniony przez Florentino Pereza i sezon dokończył Alvaro Arbeloa. No i to są tacy, że tak powiem, nawiążę do tytułu piosenki, również przyjaciele z boiska. Grali razem w Realu, grali razem w reprezentacji Hiszpanii. Panowie się bardzo dobrze znają i lubią i otwierali właśnie sezon przeciwko sobie. No i Chelsea to jest drużyna, to nawet z Grzegorzem Milko chyba nawet o tym rozmawiałem na antenie. Chelsea to jest drużyna, która zrobiła parę dobrych transferów i ich typowałem na to, że będą mieli dobry sezon w czołówce, jakieś top 3. No i to wygląda na to, że tak może być, zwłaszcza z Xabim Alonso, który tutaj kieruje wszystkim. I na razie się zaczyna to sprawdzać. Na ławce wciąż czeka z kontuzją ręki Jordan Henderson, Danny Welbeck. Tym razem ci amerykańscy właściciele postawili na doświadczonych zawodników. Chelsea była najmłodszą drużyną średnio w zeszłym sezonie w całej lidze. I wreszcie zdecydowano się na takich zawodników, których właśnie wspomniałem, doświadczonych reprezentantów Anglii. No, Welbeck już od paru lat nie gra w tej reprezentacji, ale Henderson grał, również zdobywał trofea w lidze. Na pewno takie osoby będą miały mają już pewnie dobry wpływ na szatnię. I cóż, chciałem jeszcze taką ciekawostkę powiedzieć, ponieważ kibice już okrzyknęli tę formację ataku, które tak dobre wrażenie zrobiła we wczorajszym meczu. Mieliśmy na przykład MSN, Messi, Suarez, Neymar w Barcelonie jakieś 10 lat temu. Mamy teraz w Bayernie, no tu akurat nie ma ksywy ta trójka, ale trójka z przodu Bayernu, znaczy ksywy nie znam przynajmniej. Może jakaś jest, czyli Luis Diaz, Harry Kane i Michael Olise, ale jak gdzieś przeczytałem w internecie, tutaj jest już nickname tej trójki z przodu, czyli Joao Pedro, Cole Palmer i Morgan Rogers, a mianowicie JP Morgan. Więc no, kibice angielscy mają bardzo ciekawe poczucie humoru, oczywiście skrót od Joao, Palmer i Morgan, więc tak wybiórczo imię i nazwisko do tego skrótu. Od razu zaznaczam, że to nie jest reklama po prostu. Tak się układają te imiona i nazwiska. Może to nie jest przypadek, biorąc pod uwagę narodowość właśnie obecnych właścicieli, ale to nie tylko właściciele, Amerykanie również mają i Liverpool, i parę innych klubów w Ameryce, również w niższych ligach. Wiemy na przykład Wrexham i Birmingham City, które Ryan Reynolds i Tom Brady tutaj inwestują pieniądze w angielski futbol i liczą na to, że również wystąpią w Premier League. Zanim zakończę piosenką, to jeszcze poza piłką nożną myślę, że warto wspomnieć o sporcie, którego akurat dzisiaj brakuje, bo na wakacjach są panowie Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz, a w ten weekend odbyło się Grand Prix Holandii, które w znakomitym stylu wygrał obecny mistrz świata Lando Norris, Anglik. I cóż, może podam po prostu wyniki dla kronikarskiego obowiązku. Grand Prix Holandii właśnie wygrał Lando Norris, podium uzupełnia Kimi Antonelli i na trzecim miejscu jego kolega z Mercedesa George Russell. Mercedes, przypominam, jest to najlepsza stajnia w tym sezonie obecnym, najszybsze samochody, więc Mercedes i Toto Wolff wrócili po paru latach na top. I Lewis Hamilton na czwartym miejscu. Pierwszą piątkę zamyka Charles Leclerc, również z Ferrari. Tak jak Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata. Oscar Piastri z McLarena na miejscu szóstym. Nowozelandczyk Liam Lawson z Red Bulla na siódmym miejscu. Na miejscu ósmym Nico Hülkenberg z Audi, czyli dawnego Zaubera. I tutaj wielkie osiągnięcie, dziewiąte miejsce Fernando Alonso. Tutaj Aston Martin, trudny ma sezon ten zespół. No i kierowcy mają trudny zespół z tym Astonem Martinem, którym muszą jeździć. No i dziesiątkę zamyka Pierre Gasly z Alpine, dawnego Renault. Warte wspomnienia również dwie rzeczy, dwa fakty. Jeden sportowy: Max Verstappen nie dokończył wyścigu we własnym domu, że tak powiem. Czterokrotny mistrz świata, że tak powiem, nie zmieścił się w torze. A jeszcze druga sprawa, to będą trzy. Druga sprawa jest taka, że Yuki Tsunoda wystartował w zastępstwie w zespole Racing Bulls. I jeszcze, w zastępstwie za Isaka Adziara. I trzecia sprawa jest taka, że lider Formuły 1, mistrzostw świata, Kimi Antonelli. No ja właśnie tak się zastanawiałem dzisiaj, czy powiedzieć, że to znakomity nastolatek. I dzisiaj nie mogę tego powiedzieć, ponieważ obchodzi dzisiaj swoje 20 urodziny, więc 100 lat. Ale właśnie, 100 lat, ale też Kimi Antonelli jest wciąż liderem niekwestionowanym tej rywalizacji, 242 punkty. Na drugim miejscu jego kolega George Russell, 183 punkty, ale tyle samo punktów ma Lewis Hamilton. Więc ta walka o wicemistrza może być zażarta, mimo że Mercedes osiągami jest, że tak powiem, lepszy od Ferrari, ale różnice w osiągach Lewis Hamilton nadrabia swoim wielkim doświadczeniem. Przypominam, jest to, wypomnę mu, jest to zawodnik po 40, w sumie podobnie jak Fernando Alonso przeze mnie wspomniany. To na tyle w tej sportowym czasie na realizatora. Jest godzina 19, czas na muzykę wakacyjną, taki wakacyjny wieczorny dancing, później przystań wędrowców Justyna Miguła, no i na końcu zwyciężajmy razem audycja dla Ukraińców mieszkających w Polsce. Ja dziękuję za uwagę, Szymon Christianus, i do usłyszenia.
1: Czas na realizatora. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

następna piosenka, proszę Państwa, jedna z wielu, które napisał dla mnie pan Jerzy Ficowski, nosi tytuł Powracające walczyki.

0: Autopromocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: kierowców.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 21. Słuchają Państwo cały czas Radia Wnet, a to, jak już zapowiedział dżingiel, jest audycja Przystań Wędrowców. Ja nazywam się Justyna Miguła. W Warszawie audycję realizuje Szymon Christianus. Drodzy Państwo, dzisiaj witam Państwa bardzo serdecznie z Wrocławia. Tak się czasami dzieje, że w tych różnych wędrówkach nakładają się na siebie drogi i na przykład droga dziennikarska nakłada się z drogą artystyczną i ja mówię do Państwa teraz z Opery Wrocławskiej, gdzie trwają próby do współczesnej opery, opery o tytule Genom, ponieważ opera dotyczy właśnie między innymi genetyki, ale też muzyki. Nie będę tutaj tematu rozwijać. Ja napisałam libretto, kompozycję przepiękną, muzyczną kompozycję stworzył Michał Ziółkowski i teraz właśnie w tym momencie pracujemy z zespołem nad realizacją tej opery. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. To premiera odbędzie się tutaj we Wrocławiu w ramach Festiwalu Opery Współczesnej. 5 września premiera i później jeszcze te spektakle też się w repertuarze pojawią. Także polecam i nie bez kozery o tym mówię. Oczywiście jest to też rodzaj autoreklamy, zaproszenia, ale również dzisiaj, tak postanowiłam, zajmiemy się muzyką i to taką muzyką potrosze operową, potrosze musicalową. A jest ku temu wyjątkowa okazja, ponieważ dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin absolutnie wyjątkowego muzyka, wyjątkowego dyrygenta, kompozytora, również popularyzatora muzyki tej tak zwanej klasycznej, tak zwanej poważnej, ale właśnie człowieka, który te granice muzyki klasycznej, poważnej rozszerzał i który starał się trafić do takiego zwykłego słuchacza i który łączył to, co poważne z tym, co uznawane jest za rozrywkowe, za lekkie. Nie będę Państwu jeszcze wyjawiać nazwiska tej postaci, chociaż może się Państwo domyślają. Zamiast tego niech on sam się przedstawi taką oto muzyczną wizytówką.

I to był, drodzy Państwo, Kandyd Leonarda Bernsteina, bo o Leonardzie Bernsteinie dzisiaj będziemy w Przystani Wędrowców mówić, chociaż tak naprawdę nie będziemy o nim za bardzo mówić, będziemy po prostu słuchać jego muzyki. Bernstein urodził się w 1918 roku, właśnie 25 sierpnia i zasłynął przede wszystkim jako kompozytor i jako dyrygent. Zaczęliśmy od Kandyda, czyli od takiej krótkiej opery napisanej do tekstu Woltera. Tekst ten pochodzi z XVIII wieku, a w latach 50. Bernstein napisał Kandyda i jest to taka filozoficzna opowiastka, która dziś w jakiś sposób gani naiwne podejście do rzeczywistości. Kandyd myślał, że żyje w najlepszej wersji świata, że to jest najlepszy z możliwych światów, a potem przyszły na niego różnorodne doświadczenia. Ale tak jak Państwo słyszeli, ta muzyka jest wartka, żywa, lekka. Jest tutaj bardzo szybko zmieniające się tempo, różnorodne metrum, jest idiom muzyki jazzowej bardzo mocno słyszalny, bo przecież wtedy właśnie, co rządziło Ameryką w tych latach 50., 60., oczywiście właśnie jazz, więc Leonard Bernstein wziął to wszystko, czym żyła wtedy kultura muzyczna i zawarł w swoich dziełach, właściwie klasycznych niby, poważnych. Ale chyba najbardziej znany jest Leonard Bernstein z musicalu West Side Story. I tego musicalu, drodzy Państwo, dzisiaj posłuchamy. Myślę, że fabuła jest dość dobrze Państwu znana. Tak naprawdę cała historia oparta jest na dramacie Szekspira. Znowu mamy tutaj Romea, znowu mamy tutaj Julię, chociaż noszą oni inne imiona, bo mamy dwa plemiona. Mamy Jetsów, czyli właśnie białych Amerykanów, i Sharksów, czyli młodych Portorokańczyków, którzy toczą walkę. No i oczywiście z jednego z tych plemion pochodzi Tony, a z drugiego plemienia pochodzi Maria. Niestety ich konflikt nie jest możliwy do zażegnania i jest to miłość, która rozpoczyna się nagle, nagle wybucha, ale potem musi zgasnąć. Posłuchamy West Side Story prawie w całości, drodzy Państwo. Ja wybrałam tutaj taką wersję z 98 roku, wydaną przez Deutsche Grammophon, i tutaj śpiewa między innymi José Carreras, który współpracował z Bernsteinem, Kirite Kanawa i inni słynni śpiewacy. Więc zapraszam do wysłuchania tej opowieści. Jeszcze może na zakończenie cytat z Bernsteina właśnie. Mówił Leonard Bernstein, że muzyka potrafi nazwać to, co nienazwalne, i przekazać to, co niepoznawalne. Więc niech muzyka teraz zabrzmi. Przed Państwem West Side Story dzisiejszego jubilata, który no już nie może być z nami, ale jego muzyka została, Leonarda Bernsteina.

Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Ja się nazywam Justyna Miguła, to była audycja Przystań Wędrowców, którą realizował z Warszawy Szymon Chrystianus. Wszystkiego dobrego.

0: Грунвальдської битви, і ми будемо розмовляти польською мовою.
1: Так.
0: Пан Шимон в нашій студії. Отже, пане докторе, для чого вважає пан, що, власне, Грунвальд може бути тим місцем, яке зближає поляків і українців?
1: To jest sprawa dość oczywista. Wbrew pozorom dzisiejsze pola Grunwaldu to nie miejsce smutku, nie miejsce martyrologii, tylko przede wszystkim miejsce, które łączy i jednoczy ludzi i jednoczy narody. Pamiętajmy o tym, o czym mówił pan ambasador Wasyl Bodnar, kiedy był na Grunwaldzie, mówił o tym, że mieszkańcy dzisiejszej Ukrainy, mieszkańcy ziem dzisiejszej Ukrainy także brali udział w bitwie pod Grunwaldem. I my też, organizując coroczną inscenizację bitwy pod Grunwaldem, od wielu lat, od 28 lat, zawsze mieliśmy u siebie rekonstruktorów z Ukrainy, którzy przez te lata stali się naszymi przyjaciółmi. Niezwykle przykre jest to, że to się skończyło po pełnoskalowej inwazji. Nasi przyjaciele, rekonstruktorzy z Ukrainy przestali do nas przyjeżdżać, a my co roku podczas uroczystości grunwaldzkich odczytujemy nazwiska tych, których już z nami nie ma. Przerażające jest to, że co roku ta lista jest coraz dłuższa. My jako historycy, nie tylko jako historycy z Muzeum pod Grunwaldem, ale w ogóle jako historycy polscy wobec obecnych wydarzeń geopolitycznych, musimy zrobić wszystko, żeby tę jedność podtrzymać i żeby pielęgnować i pamiętać te dobre chwile, które mogą nas łączyć i jednoczyć. To jest w tym momencie kwestia naszego być albo nie być, zarówno dla państwa ukraińskiego, jak i moim zdaniem też i polskiego.
0: Ja chcę troszkę porozmawiać o historii. Dlaczego ta bitwa grunwaldzka jest taka ważna? І може бути, що хтось о тим попросту не знає, да? Ну, не всі ми є істориками, так? То попрошу пана оповідати о тим.
1: Була то jedna z największych, o ile nie największa bitwa średniowiecznej Europy, która rozegrała się na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku. Po jednej stronie stanęły siły zakonu krzyżackiego, który miał wówczas jedno z najsilniejszych, najbardziej scentralizowanych państw europejskich i również najsilniejszą armię. Po drugiej zaś stronie stanęły połączone siły polsko-litewsko-ruskie, ale tutaj oczywiście mówiąc ruskie mamy na myśli te tereny właśnie chociażby Podole, czyli dzisiejsza Ukraina.
0: No bo w tym czasie nie było się państwa ukraińskiego.
1: Oczywiście. I wbrew oczekiwaniom wszystkich, wbrew oczekiwaniom całej Europy, odnieśliśmy druzgocące zwycięstwo. To zwycięstwo było tak duże, że król Polski Władysław Jagiełło po bitwie nie miał z kim negocjować warunków pokoju, dlatego że wszyscy najważniejsi krzyżacy, członkowie zakonu krzyżackiego na tym polu bitwy zginęli. Nie tylko wielki mistrz, ale w zasadzie cały rząd państwa krzyżackiego. Przeżył jedynie tak zwany wielki szpitalnik Werner von Tettingen, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, odpowiednik naszego ministra zdrowia, czyli osoba najmniej odpowiednia do tego, żeby zawierać traktat pokojowy. To było zwycięstwo, które trwale zmieniło sytuację geopolityczną w tej części basenu Morza Bałtyckiego. Od tej bitwy to Polska i Litwa zjednoczone razem stały się stroną atakującą, stroną bardziej agresywną i tą stroną, która dążyła do rewindykacji tych ziem, które krzyżacy nam bezprawnie wcześniej odebrali. I ta bitwa, chociaż zakon krzyżacki istniał jeszcze przeszło 100 lat, ta bitwa na zawsze złamała potęgę zakonu krzyżackiego.
0: Jeżeli mówić o tym, jaką rolę w bitwie grunwaldzkiej odegrali Rusiny, Русіни, бо то є, була, як пан повідав, територіум, так?
1: Так.
0: Співчесної України.
1: Na pewno wszystkie narody, o narodach to ciężko mówić, bo naród to jest XIX wiek, współczesne pojęcie narodu, ale powiedzmy wszyscy mieszkańcy ówczesnych ziem polsko-litewsko-ruskich, którzy brali udział w tej bitwie, odznaczyli się niewątpliwie ogromnym męstwem i odnieśli tak druzgocące zwycięstwo, że nasz ojciec polskiej historiografii, Jan Długosz, pisał, że po naszej stronie zginęło tylko 12

0: najwybitniejszych rycerzy. A walczyło kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście 12 znaczniejszych to tych też najwyższych rangą. Szeregowych rycerzy zginęło na pewno znacznie więcej. Natomiast tutaj odznaczyły się wszystkie ludy, wszystkie narody, z pewnym oczywiście nawiasem, wszystkie narody, które brały udział w tej bitwie i tak naprawdę na zawsze zmieniły oblicze tej części Europy. Musimy o tym pamiętać, bo my jako historycy, mówiąc o przeszłości, zawsze budujemy przyszłość.
1: Tak jest. O współpracy z Ukrainą. Pan powiedział, że będzie takie tłumaczenie, tak? Ekspozycji muzeum na język ukraiński. I ja tak rozumiem, że ta praca już trwa.
0: Tak, w tej chwili bardzo już intensywnie współpracujemy ze Swietlaną Krysą, panią konsul generalną Ukrainy w Gdańsku, nad tłumaczeniem i nad wdrożeniem pełnego przekładu naszych audioprzewodników na język ukraiński. Te materiały zostały już dostarczone do pani konsul generalnej. W tej chwili są w tłumaczeniu, a my w tym momencie sprawdzamy nasze możliwości techniczne. Ta sprawa, mam nadzieję, że uroczyście zakończy się do końca tego roku.
1: A od skąd ten pomysł, tak? I dla czego to ważne?
0: Jest to...
1: Bo po prostu Ukraińcy, którzy w Polsce, to już rozumieją język polski, rozmawiają po polsku.
0: Oczywiście, rozmawiają po polsku, ale dla nas, przynajmniej w moim odczuciu, w moim przekonaniu, dla nas przetłumaczenie tej wystawy na język ukraiński ma niezwykłe znaczenie symboliczne. Bo to tłumaczenie pokazuje... Jesteśmy z wami. Pamiętamy o was, szanujemy was i robimy to dla was. I dla nas też, dlatego że my, ja zawsze powtarzam, niektórzy mówią, jesteśmy skazani na to, żeby się przyjaźnić. Ja mówię, nie, nic na siłę. My chcemy się przyjaźnić. To jest nasza dobra, nasza wolna wola. Przyjaźń nigdy nie jest pod przymusem. Dlatego to tłumaczenie jest pewnym symbolem mówiącym, chcemy was tutaj, jesteśmy dla was.
1: Ja panu bardzo dziękuję i ekipie muzeum również. Jak Ukraińcy, goście reagują na muzeum bitwy pod Grunwaldem?
0: Bardzo dobrze. Jest to przede wszystkim muzeum, które jest zorientowane na każdego odbiorcę. Czy to małe dziecko, czy to nastolatek, czy osoba w średnim wieku, czy osoba starsza. Tutaj nie możemy patrzeć na to, jak poszczególne narody dzisiaj reagują, tylko musimy patrzeć na to, jak ludzie reagują na to Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
1: Możliwe tak Ukraińcy patrzą na to jakoś po innemu niż Polacy, czy nie?
0: Wydaje mi się, że nie, dlatego że nasze doświadczenia, przede wszystkim to, co jest naszą przewagą w stosunku do innych narracji historycznych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, jest to, że to jest XV wiek. Co oznacza, że to było już na tyle dawno, że różne rozmaite siły nie próbują tego wykorzystywać w bieżącej polityce. Jest to sprawa zamknięta. Sprawa, która już została napisana przez setki historyków, wiele tomów i sprawa, która jest już na tyle odległa, że nikogo tak naprawdę dzisiaj nie interesuje, żeby tę atmosferę w brzydki sposób podgrzać politycznie. To jest ważne.
1: Tak. Po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie państwo muzeum wywiesiło ukraińskiego flaga, tak?
0: Tak, pierwszego dnia.
1: Jak była ta decyzja? I jak to była taka decyzja ekipy muzeum? Jak to było?
0: Tak, to była decyzja ekipy
1: muzeum. Bo nie wiedziałam o
0: tym. To była decyzja ekipy muzeum i też decyzja moja osobiście. To nie myśleliśmy o tym, po prostu wywiesiliśmy ją, bo uznaliśmy, że tak trzeba. Uznaliśmy, że to jest naszym obowiązkiem, żeby ta flaga wisiała nad polami Grunwaldu jako symbol tego, że jesteśmy i że wspieramy.
1: Tak. Jak w ogóle trwa współpraca Muzeum Bitwy pod Grunwaldem z stroną ukraińską, z panem ambasadorem Ukrainy w Polsce, panem Bodnarem, z konsulatem, z Ukraińcami, którzy tutaj w Polsce?
0: Powiem tak, że nie mogłem sobie wymarzyć lepszych partnerów do współpracy. naprawdę. Tutaj szczególne podziękowania należą się ambasadorowi Wasylowi Bodnarowi. To jest, oprócz tego, że znakomity dyplomata, to jest to przede wszystkim wspaniały człowiek, wspaniały przyjaciel i to tak naprawdę wiele rzeczy, któreśmy wspólnie zainicjowali na polach Grunwaldu, to jego osobista zasługa. Te wzajemne relacje osobiste często są ważniejsze niż to, co mówią gdzieś politycy na górze. To te nasze przyjaźnie. W tej chwili dzięki współpracy z panią konsul generalną i z panem ambasadorem Wasylem Bodnarem już 9 września udaje się na Ukrainę do Lwowa i podpisujemy oficjalnie, uroczyście porozumienie o współpracy między Muzeum Bitwy pod Grunwaldem a Muzeum Miasta Lwowa. To jest także 9 września będę na Ukrainie, a za kilkanaście dni pan dyrektor Czmelyk, dyrektor Muzeum Miasta Lwowa, przyjeżdża z kolei do nas z taką rewizytą, no i już będziemy muzeami, które będą się przyjaźnić również oficjalnie przez podpisanie takiego ramowego porozumienia o współpracy. Także uważam, że naprawdę nie mogłem sobie wymarzyć lepszych przyjaciół i lepszych partnerów do realizowania naprawdę pięknych i wielkich wspólnych dzieł.
1: Dziękujemy za te słowa, takie wsparcie dla Ukrainy, Ukraińców. A ja myślę o tym, że relacje polsko-ukraińskie jest taki trudny w tej części historycznej. I wydaje mi się, że historia o bitwie pod Grunwaldem, ona jest bardzo ważna w tym momencie dzisiejszym, tak? I dla Ukraińców, i dla Polaków, bo musimy być razem. My po prostu razem, jak u nas takie jest gasło programu, że razem jesteśmy silniejsi. I to jest bardzo ważne. Ja chcę zapytać, pan napisał przed naszym wywiadem, że jest wielkim przyjacielem Ukrainy. Jak to się stało? Jak pan poznał Ukrainę?
0: Po pierwsze mam od strony ojca korzenie zarówno ukraińskie, jak i również tatarskie.
1: To ciekawe, tak.
0: Tak, i jeździłem na Krym od zawsze. Od czasów studiów jeździłem na Ukrainę, jeździłem na Krym, poznałem ludzi, poznałem Ukraińców, zacząłem się z nimi przyjaźnić. Wreszcie to stało się też przedmiotem moich badań naukowych, mojej pracy naukowej, dlatego że ja swój doktorat pisałem o Krymie. O Krymie, o Ukrainie, o dziejach Krymu, relacjach ukraińsko-tatarsko-polskich. I miałem tę przyjemność i ten zaszczyt nawet na Krymie przez jakiś czas mieszkać, prowadząc tam badania naukowe. Znam Ukraińców, uwielbiam, przyjaźnię się. I to jest właśnie to, co jest ważniejsze od tego, co nam mówią politycy, czyli nasze codzienne, bliskie relacje po prostu z ludźmi. Trzeba kochać ludzi.
1: Tak, to jest ważne. A czym może być tak Polacy i Ukraińcy jest może różni, jakieś cechy charakteru, jak pan to uważa?
0: Jesteśmy bardzo bliskimi narodami.
1: Jest podobny, tak?
0: Jesteśmy bardzo bliskimi narodami. Tak naprawdę oba nasze narody wyrosły z jednego korzenia. Mamy wspólny język, mamy wspólne dziedzictwo kulturowe. Wspólne dziedzictwo historyczne, o którym nie możemy zapominać. Nasze dzieje są nierozerwalnie ze sobą splecione. To jest piękne i z tego powinniśmy dzisiaj czerpać naszą siłę.
1: A czy Polacy i Ukraińcy powinni najpierw rozwiązać te wszystkie historyczne problemy, aby mówić o prawdziwym pojednaniu?
0: Oczywiście, musimy o tym rozmawiać i to nie możemy tych rozmów odkładać na później, bo jeśli teraz będziemy udawać, że tego tematu nie ma, to on za kilka lat powróci ze zdwojoną siłą. Niestety obserwujemy w całej Europie obecnie wzrost nacjonalizmów wszędzie. To nie tylko Polska, nie tylko Ukraina, ale również a może przede wszystkim kraje bałkańskie, które nie odrobiły jeszcze lekcji, jeśli chodzi o wojnę w Jugosławii, to również to wszystko musimy pamiętać o tym, przystępując do jakichkolwiek rozmów, że te wszystkie podsycania nacjonalizmów robi jeden człowiek, to jest Putin.
1: Tak.
0: To jest Putin. I każda próba eskalacji tych naszych różnic powoduje, że zyskuje na tym tylko i wyłącznie Rosja. Wszyscy pozostali na tym tracą. Oczywiście my jako Polacy różnimy się w ocenie pewnych zdarzeń historycznych ze stroną ukraińską, ale staramy się, przynajmniej ja osobiście, staram się dostrzec nie tylko te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce, ale też spojrzeć na szerszy ich kontekst tych wydarzeń. Pamiętajmy, że żaden naród w swoich dziejach nie miał samych świetlanych kart. Każdy naród w swojej historii miał karty ciemniejsze i karty jaśniejsze. Nie ma narodu bez skazy. Ani Polska, ani Ukraina nie może o sobie powiedzieć, że jest narodem bez skazy. I żaden naród tego o sobie nie może powiedzieć. I o tym powinniśmy rozmawiać w momencie, kiedy przystępujemy do rzetelnej debaty historycznej. Świętych nie ma.
1: No tak, już dawno żyjemy tutaj na tej ziemi, tak?
0: Tak.
1: Mówię o ludziach. Jeżeli mówić o muzeum, tak, kultura, edukacja, czy może być to takim narzędziem takiej walki z Rosją, tak, z agresją rosyjską, z dezinformacją rosyjską?
0: Oczywiście.
1: Bo ona tutaj jest duża tutaj w Polsce i w Europie.
0: Tak, oczywiście i ja to też osobiście obserwuję i powiem, że jak najbardziej. Kultura, historia, to są te rzeczy, które zdecydowanie powinny nas dzisiaj łączyć i powinny nam dawać wspólną siłę. Ja zawsze w takich momentach cytuję taką anegdotę o jednym z najwybitniejszych mężów Stanów w XX wieku, czyli o premierze Winstonie Churchillu. Winston Churchill kiedyś podczas wojny dostał, jako premier, dostał do zatwierdzenia budżet. I on ten budżet na oczach rządu podarł. No i wszyscy zdziwieni mówią, panie premierze, dlaczego pan ten budżet podarł? A on mówi, a tu nie ma pieniędzy na kulturę. No co tłumaczą, ale panie premierze, jest wojna, są ciężkie czasy. Na co Winston Churchill odpowiedział, jak nie ma kultury, to o co walczymy? I to jest bardzo ważna uwaga, która mi towarzyszy przez wiele lat. Jeśli nie ma kultury, to o co walczymy? Musimy dawać środki na kulturę i inwestować w tę kulturę. Bo ta kultura i na Ukrainie, i w Polsce świadczy o naszej tożsamości. Jeśli nie ma kultury, to nie ma o co walczyć.
1: Co teraz może nas, Polaków i Ukraińców, o tak najbardziej zbliżyć?
0: To, na czym mi osobiście zależy jako historykowi, jako dyrektorowi muzeum i jako przyjacielowi Ukrainy, to jest mówienie więcej w przestrzeni publicznej o jednym z największych osiągnięć naszej wspólnej historii. Nie mówię to o 1920 roku, bo to wszyscy wiedzą, ale
1: to
0: o
1: bitwa warszawska. Tak,
0: bitwa warszawska.
1: Rocznica była.
0: Tak, ale o czymś, o czym mało ludzi wie i mało się to przebija w przestrzeni publicznej, czyli o Unii Chadziackiej. Było to niezwykle ważne wydarzenie, czyli przekształcenie się Rzeczpospolitej Dwojga Narodów, Polski i Litwy, w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Polski, Litwy i Ukrainy. I ta Unia Chadziacka rzeczywiście zadziała się w 1658 roku i mogła być trwała, gdyby nie to, że jak zwykle weszli Ruscy i nam tę piękną Unię zniszczyli. To samo dzieje się teraz. Tak naprawdę dziedzictwo Unii Chadziackiej to moim zdaniem, nie tylko moim, to pierwsza Unia Europejska, jaka powstała w dziejach. W tej chwili bardzo mi zależy na tym, żeby w porozumieniu z panem dyrektorem Czmelykiem zrobić wystawę o Unii Chadziackiej, o Rzeczpospolitej Trojga Narodów.
1: Tutaj w Polsce czy w Ukrainie?
0: Nie. Najpierw, to jest oczywiście moje marzenie, nie wiem czy uda się zrealizować, najpierw zrobienie wystawy w języku polskim, ukraińskim i angielskim, a następnie pokazanie jej w Parlamencie Europejskim. Mamy takie możliwości dotarcia do Parlamentu Europejskiego poprzez naszych europosłów i wydaje mi się, że jeśli zainteresujemy tym któregoś z europosłów, czy też europosłanek, w tej chwili jeszcze nie powiem, kogo mam na myśli, bo z nikim nie rozmawiałem, to w ciągu najbliższego roku taka wystawa w Parlamencie Europejskim się odbędzie. Bardzo mi na tym zależy.
1: Tak. Na koniec chciałam, panie doktorze, zapytać o tym, jak pan widzi przyszłość naszą, Ukraińców, Polaków, może tak za rok, za dwa. Бо, наприклад, вчора тут na placu zamkowym były takie uroczystości z powodu Dnia Niepodległości, 35. rocznica, i ja byłam i osobiście widziałam, jak dużo było polskich rodzin, tak, i jak Polacy po prostu przyszli, żeby wspierać Ukraińców albo słowem, tak, albo po prostu być razem z nami w tej trudnej chwili tej wojny, która trwa, i tego piekla, które Rosja robi w Ukrainie.
0: Tak, widziałem to i to było rzeczywiście, rzeczywiście piękne. To jak widzę nas za rok, za dwa, za trzy, to przede wszystkim nas zwycięskich. To przede wszystkim nas, przede wszystkim was, Ukraińców, czego wam życzę. Ukraińców, którzy wygrali wojnę. A w dalszej perspektywie uważam, że każdy naród, czy też każdy obywatel każdego europejskiego państwa ma prawo do życia w bezpieczeństwie i pokoju. Każdy ma prawo do bycia częścią Unii Europejskiej. Każdy ma prawo do bycia częścią NATO. To jest moje osobiste zdanie. Każdy normalnie myślący człowiek chce po prostu pokoju i spokoju. Chce móc pracować, rozwijać się, studiować, podróżować. Tego wam i nam życzę.
1: Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję za to wsparcie, za tę pomoc Ukrainie, Ukraińcom, bo to jest dla nas bardzo ważne i ja mam nadzieję, że to zwycięstwo, które będzie, będzie takim wspólnym zwycięstwem Ukrainy i Polski.
0: Jestem o tym przekonany i jestem też przekonany o tym, że po prostu wygramy, bo musimy.
1: Tak. Nie ma innego wyjścia, nie tak, ma. Z tej sytuacji trudnej. Dziękuję bardzo. Ja скажу, що ми говорили сьогодні з директором музею Грюнвальдської битви, паном Шимоном Дреєм, про історію, про музей битви під Грюнвальдом, про те, що нас, українців і поляків, має єднати і спільні сторінки історії нашої спільної перемоги, тому що це важливо. Важливо знати історію, важливо розуміти історію, тому що якщо ми забуваємо історію, то ми можемо її просто повторювати. А для того, аби вигравати ці всі війни, ми маємо розуміти історичні питання і бути разом. Я нагадаю, що сьогодні ми працювали такою командою, режисер Шимон Християнус, я Світлана Мялик. Будемо прощатися з вами, і ще буде кілька пісень в кінці нашої програми. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm у розділі «Подкасти». Заходьте і шукайте програму «Перемагаймо разом, звичайно, разом». А ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо «Внет». І пам'ятайте, що разом ми набагато сильніші.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my z Warszawy przenosimy się do Włoch. Już widzę uśmiechniętego, zadowolonego Marcin Tosz, dziennikarz ujawniamy.com. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam serdecznie. Włochy akurat dzisiaj deszczowe. Znalazłem kawałek suchego miejsca w jakiejś lokalnej kawiarence. Mam nadzieję, że właściciel nie będzie miał pretensji o to, że robimy tutaj wywiad. To wszystkiego tam. W każdym razie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. W jakiej części Włoch pan jest?
2: Toskanii, niedaleko Pizy. Bardzo polecam, cudowny rejon. Jeśli ktoś nie był, to zdecydowanie warto.
1: Tak, zdecydowanie polecam. Również byłam w zeszłym roku w Pizie i w Toskanii, więc jak najbardziej. Ale my teraz z tej pięknej Toskanii przeniesiemy się do mniej pięknego, chociaż pięknego architektonicznie, ale mniej pięknego, jeżeli chodzi o to, co się ostatnio dzieje w Wrocławiu. Mówię oczywiście o pani profesor Barbarze Mróz-Gorgoń, która bardzo mocno, silnie jest związana z Wrocławiem. Powiedzmy może w kilku słowach, jak ten związek z Wrocławiem wygląda, panie redaktorze.
2: No przede wszystkim tak, że pani Barbara Mróz-Gorgoń jest wrocławianką. Nie wiem, czy od urodzenia, w każdym razie od wielu, wielu lat mieszka na wrocławskim osiedlu Oporów. To jest piękne osiedle domków jednorodzinnych. Część tych domków jest jeszcze po niemiecku, czyli zabytkowa. Natomiast pani Barbara Mróz-Gorgoń też związała swoją karierę naukową ze stolicą Dolnego Śląska. Jest doktorem habilitowanym. Alma Mater to Uniwersytet Ekonomiczny, jest nawet profesorem uczelnianym. Dodam jeszcze, że również rodzice pani Barbary Mróz-Gorgoń to nie były postacie anonimowe. Mama była, zdaje się, wieloletnią dyrektorką PZU lokalnego, jeszcze w czasach słusznie minionych. Ojciec, zdaje się, boję się, że ktoś pomylę, był naukowcem. Ojca doskonale znał chociażby były prezydent Rafał Dudkiewicz, znany ostatnio z tego takiego smutnego raczej boomerskiego, bym powiedział, filmiku, na którym tak dziwnie panią Basię po ramieniu maca.
1: Trzyma, masuje.
2: Trzyma, tak, przepraszam oczywiście. Pan Rafał Dudkiewicz tłumaczył, zresztą rozmawiałem z nim chwilę i on tłumaczył, że on po prostu zajął od dziecka i tam nie było nic w takich relacji damsko-męskich, tylko po prostu taki drewujek.
1: Czy pan, panie redaktorze, się dowiedział, bo ja nie wiem, czyj to był pomysł i jak to się stało, powiedziała rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, pytana o powołanie autorki właśnie raportu Polaków Portret Własny na stanowisko rządowe. Czy pan się dowiedział, panie redaktorze, jak to się stało, że pani profesor trafiła?
2: Teraz oczywiście każdy uważa, że to był zły pomysł, nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast, proszę państwa, nie dajmy się zwariować. Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej Polskiej, premier rządu polskiego, występował na konferencji z panią Barbarą Mróz-Gorgoń. Mówił o niej jako znakomitej specjalistce, więc albo Donald Tusk jest, przepraszam, ale kompletnym pacanem, albo bezwzględnie wierzy swoim współpracownikom, którzy z kolei są właśnie totalnymi pacanami. No bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby premier RP spotykał się na konferencji, przedstawiał kogoś na konferencji jako wybitnego specjalista, a w ogóle tej osoby nie znał. I tutaj też tak było. To nie jest tak, że Barbara Mróz-Gorgoń jest postacią anonimową. To jest kobieta, która gdzieś tam na skraju nauki i polityki działa od wielu, wielu lat. Co prawda głównie na Dolnym Śląsku, głównie we Wrocławiu, ale na pewno w Warszawie
1: to
2: też.
1: To powiedzmy
2: o niej
1: jeszcze o tych właśnie związkach z Wrocławiem. Jak one wyglądały? Czego pan się dowiedział? Co pan ujawnił na ujawniamy.com?
2: To nie było czego tutaj jeszcze. Proszę państwa, nie udawajmy, nie róbmy może z pani Barbary Mróz jakiejś osoby, która ma konotacje przestępcze. To jest naukowiec, który we Wrocławiu działa już od lat i owszem, ja jeszcze na łamach Super Expressu, w którym wtedy pracowałem, ujawniłem, że pani Barbara Mróz-Gorgoń była jedną z osób, które zasiadały w Radzie Programowej Aquaparku, czyli zespołu basenów z rurami. Ta rada programowa zajmowała się za pieniądze oczywiście podatników takim doradztwem specyficznym. No na przykład doradzono Aquaparkowi, przypominam, żeby do menu basenowego wprowadzić sałatki, ponieważ one są zdrowe, słusznie zauważono, że skoro basen, akwapark to coś, co się kojarzy, prawda, ze zdrowiem, no to w menu powinno być też coś zdrowego i oprócz rzeczy niezdrowych wprowadzono te sałatki, po czym owe gremium, rada programowa, którego członkinią była pani Barbara te sałatki osobiście jadła i testowała, oceniając, że są znakomite. Tym między innymi zajmowała się Barbara Mróz-Gorgoń we Wrocławiu, jeżeli chodzi o takie tematy skandaliczne, tylko zaznaczam, że to nie był jej pomysł, tylko Urzędu Miejskiego Wrocławia, prezydenta Jacka Sutryka. Natomiast we Wrocławiu ona wcześniej nie dawała się poznać jako osoba tego typu. Owszem, jeżeli ktoś ją zna, a ja osobiście ją na przykład znam, ten zauważał, że ona jest taka, no, taką czpiotką troszeczkę, prawda, że daleko i do wizerunku takiej typowej naukowczyni, że tak to specjalnie w wielkim cudzysłowie powiem. To jest bardzo przyjemna osoba, sympatyczna, natomiast no, jak się jej teraz słucha, to zęby bolą, po prostu nie zęby bolą, jak słuchamy jej wystąpień, kiedy ona wplata te takie bełkotliwo angielskie sformułowania. Ja się dziwię, bo jak ja rozmawiałem z Basią, to ona nigdy tak ze mną nie rozmawiała. To była zawsze osoba, która rozmawiała w sposób normalny, a może, nie wiem, może kamera doprowadza do jakichś takich dziwnych uniesień.
1: No tak.
2: Natomiast chciałem zauważyć jedną rzecz, bo podają takie zarzuty właściwie, że ona wyłudza pieniądze, prawda? Że Barbara Mróz-Gorgoń wyłudza pieniądze, robi te wszystkie pseudobadania i dzięki temu jest bogata. Chciałbym zwrócić uwagę, że ona ma taki status majątkowy, że ona nie musi wyłudzać pieniędzy, ponieważ ma bardzo, bardzo zamożnego męża i z tego, co ja słyszałem, to głównie ten mąż dokłada do jej interesu. Ile w tym prawdy jest?
1: No ale Michał, między innymi Michał Podleski, nie wiem, czy pan miał okazję to widzieć, Fundacja Marka Polska Think Tank miała, czy chciała z budżetu środków publicznych około 500 czy 600 milionów złotych. No to są gigantyczne pieniądze.
2: Gigantyczne zestawienie i to jest 0,5 miliarda złotych. To szokuje, naprawdę to szokuje.
1: Więc no, mówimy o poważnych pieniądzach w tym kontekście.
2: Ale tutaj posłużę się retoryką pani Barbara Mróz-Gorgoń, to było chyba wishful thinking, tak mi się wydaje, że...
1: No ale te liczby się pojawiły, tak? Na przykład 70-90 milionów na biuro marki Polska i zespół, na samoprowadzenie biura.
2: Proszę Państwa, te liczby są skandaliczne, to jest 0,5 miliarda złotych, tylko wydaje mi się, że to jest tak ospisane, ale to też niestety bardzo, bardzo źle świadczy o pani profesor. Nie chcę się wierzyć, żeby ktokolwiek jej dał kiedykolwiek takie pieniądze na prowadzenie tego projektu, to mi się w głowie by nie mieściło, jeżeli tak by się stało. Faktycznie te pieniądze padły, faktycznie to ona przecież wpisała te pieniądze, jest podpisana pod tym, nie wiem jak to nazwać nawet, pod tym wyliczeniem. Wygląda to bardzo źle i rzuca oczywiście podejrzenia, natomiast ja jednak chciałem zwrócić uwagę, że naprawdę jej mąż, bardzo przyzwoity człowiek też dodam, pan Witek, to jest wielce zamożna osoba i z tego, co słyszę od jej bardzo bliskich znajomych, to przez ostatnie lata ten facet musiał dokładać do jej życia.
1: No ale jednak aspiracje polityczne u pani profesor też gdzieś się chyba pojawiały, tak? Miała startować w wyborach do Senatu.
2: To chyba, teraz to już chyba nieaktualne.
1: No miała, tak, w czasie przeszłym.
2: Przeszedł przez panią Basię jakiś huragan. No myślę, że będzie bardzo jej ciężko się pozbierać i wrócić na odpowiednie tory. Owszem, pojawiły się takie informacje, że ona miała zostać kandydatką do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej i że wymyślił to osobiście zafascynowany nią Donald Tusk. Donald Tusk, zafascynowany panią Basią, umieścił ją w myślach najpierw na liście do Senatu, a później nawet miała zostać kandydatką na prezydentkę Wrocławia, proszę państwa. I tylko, że teraz tego wszyscy we Wrocławiu się śmiejemy. Takie opinie, takie prognozy teraz po prostu budują uśmiech politowania, a jeszcze kilka tygodni temu były brane bardzo poważnie.
1: Były brane bardzo poważnie. To jeszcze na koniec, panie redaktorze, Jacek Sutryk chwali się pierwszym rezerwatem przyrody, chwalił we Wrocławiu. Teraz będzie tam teren przemysłowy. Co tam się dzieje?
2: A nie, troszeczkę nie, panie. To troszeczkę inaczej, panie redaktorze.
1: Czytam Wrocław Wyborcza.
2: No, Gazeta Wyborcza ma to do siebie, że czasami przeinacza, ale w tym wypadku chyba nie przeinaczyła, bo sytuacja wygląda tak, że we Wrocławiu są tak zwane pola irygacyjne. To są pola, na które Niemcy od końca XIX wieku do 1945 roku wylewali nieczystości miejskie. Nie muszę tego tłumaczyć, prawda, to takiego. Później na te pola irygacyjne wylewali Polacy swoje nieczystości do roku 2013 roku. Do roku 2013, czyli całkiem niedawno jeszcze te pola na osiedlu Osobnice funkcjonowały jako zlewnia nieczystości z wrocławskich. Wytworzył się przez to tam specyficzny ekosystem. Tam żyją sobie zwierzątka przeróżne, mieszkają ptaki w tym krajnie chronione, jak na przykład podróżniczek. To jest przepiękny ptaszek, który mieszka w niewielu miejscach na świecie, a upodobał sobie właśnie te pola irygacyjne wrocławskie. No i powstał, wytworzył się tam owy ekosystem. To miejsce jest, wygląda naprawdę ładnie, bujna zieleń i tak dalej, ale zajmuje 1000 hektarów. To jest gigantyczny teren i powstał faktycznie pomysł, który ja uważam jest godny rozważenia, aby wydzielić fragment, nie całe pola zamienić na strefę przemysłową, ale wydzielić fragment tegoż miejsca, aby stworzyć tam strefę, niewielką strefę przemysłową dla wrocławskich firm, które obecnie funkcjonują blisko centrum miasta i przeszkadzają po prostu w okolicy, troszeczkę też blokują rozwój miasta w tamtym miejscu. Na polach irygacyjnych miałoby tego miejsca znacznie dużo, a przede wszystkim nie miałoby żadnego owe firmy sąsiedztwa, ponieważ tam absolutnie nikt nie
1: mieszka. Ale na przykład radny i architekt Łukasz Szymanowicz mówi, takiego barbarzyństwa nie było we Wrocławiu nigdy wcześniej.
2: Łukasz Szymanowicz nie jest radnym, jest radnym osiedlowym z kompletnie innej części miasta. Ja go osobiście cenię, natomiast ja mam wrażenie, że ostatnio zalicza jakiś objazd. Jest agresywny w swojej retoryce. Ja znam wiele więcej przykładów barbarzyństwa we Wrocławiu, chociażby zagłada miasta w 1945 roku. Jeżeli Łukasz porównuje plany do tego, aby stworzyć gdzieś kawałek strefy przemysłowej do wymordowania kilkudziesięciu tysięcy ludzi, to naprawdę Łukasz, pomyśl, co mówisz, bo to nie powinno tak wyglądać. Na pewno pomysł jest kontrowersyjny. Ja nie uważam, że nie. Natomiast wydzielenie fragmentu terenu z miejsca, gdzie po prostu wylewano ścieki przez lata, nie uważam, że byłoby jakąkolwiek zbrodnią, a pomogłoby w rozwoju miasta, bo firmy uciążliwe dla społeczeństwa, jak na przykład firmy śmieciowe, nie powinny funkcjonować w centrum miasta, tak jak się to dzieje. Teraz powinny działać na obrzeżach. Pola irygacyjne są na obrzeżach i nikt tam nie mieszka.
1: 15 października przed Sądem Okręgowym w Warszawie stanie 29 oskarżonych. Sprawa dotyczy Collegium Humanum, a wśród nich prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jemu zarzuca prokuratura korupcję i oszustwo. Pana komentarz, to będzie przełomowy proces, który może wpłynąć na pana prezydenta, czy raczej mu nie zaszkodzi?
2: Nie zaszkodzi, przynajmniej w kontekście wrocławskim, ponieważ prezydent Jacek Sutryk, wrocławianie o Sutryku już wiedzą chyba wszystko, co mieli wiedzieć. Ja ujawniłem o nim tyle afer, że już naprawdę części nawet nie pamiętam. W efekcie tego były podjęte dwie próby referendalne i nawet organizatorzy tych prób referendalnych nie zdołali zdobyć odpowiedniej ilości podpisów, aby w ogóle referendum zawiązać, więc wygląda to strasznie. Ale najwyraźniej wrocławianom absolutnie prezydent Sutryk nie przeszkadza. Przed nim jeszcze 3 lata kadencji, ten proces się nie zakończy przed upływem kadencji, więc Sutrykowi po prostu włos z jego, przepraszam za kolokwializm, łysej głowy nie spadnie z uwagi na Collegium Humanum. Przynajmniej w najbliższym czasie, bo przypomnę, mu grozi więzienie i to nie zawiasy, tylko bezwzględne więzienie, a to się mówi w żargonie, na sztywno. Bo trudno się dziwić, skoro wyłudził zdaniem prokuratury 500 000 zł na podstawie lewego dyplomu MBA.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy słoneczną Toskanię, z równie słonecznej Warszawy dzisiaj, to też ważne.
2: Bardzo było mi miło, kłaniam się Państwu nisko.
1: Dziękuję. Marcin Tosz, dziennikarz ujawniamy.com, no to nic innego nie mogło zabrzmieć, tylko przenosimy się do Włoch. Toni Renis i Quando, Quando.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Po raz pierwszy debiutujący w naszym studiu pan redaktor Michał Pienkoś, Polska Press. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, bardzo miło tu zadebiutować.
1: A nam również bardzo miło, że pan jest u nas, ale uprzejmości już dosyć. Teraz przechodzimy do ważnego tematu. Zaczęliśmy rozmawiać z panem redaktorem Marcinem Torzem o pani profesor Barbarze Mróz-Gorgoń i pan tę sprawę śledzi. Jak w tę sprawę zaangażowana jest Polska Fundacja Narodowa, panie redaktorze?
2: Polska Fundacja Narodowa sponsorowała jeden z raportów. Oto ten think tank Marka Polska w całej swojej historii wyprodukował dwa raporty. Tak, dwa raporty.
1: Aż
2: olbrzymi,
1: dwa.
2: Wielki dorobek think tanku. Także tego finkowania tam za dużo nie było. Jeden raport musiał być usunięty ze względu na to, że został wyprodukowany przez AI. To chyba, jak wiemy, takie AI darmowe. Ja takiego silnika nie znam, który pisze aż tak źle. No a ten pierwszy raport, to jest raport Poland A Global Impact, który właśnie był finansowany przez pana Szutka i PFN. I tam jest cała masa błędów. Błędów metodologicznych, błędów rzeczowych. Już o błędach stylistycznych nie będę mówił, bo to szkoda czasu. Wiadomo, jak się coś pisze w pośpiechu, to pisze się to słabo, a właśnie w pośpiechu było to pisane. Ja się zapytałem pana prezesa, jak to się stało, że sponsorują raport, którego nie sprawdzili, metodologii. Do tego jeszcze firmują go jako PFN. No i pan Szudek wspólnie z panią Mróz-Gorgoń nawet pojechali na kongres ekonomiczny i tam pan Szudek przekonywał wszystkich do tego, żeby ten raport czytali. No szkoda, że sam go chyba nie przeczytał.
1: Chyba sam właśnie go nie przejrzał dokładnie.
2: Gdyby go przeczytał, zobaczyłby, że tam wiele rzeczy nie ma sensu i te badania były zrobione niepoprawnie.
1: Niepoprawnie, można powiedzieć, że trochę na kolanie. Co najbardziej zwróciło pana uwagę? Jaka metodologia, a może jej brak, wzbudził uwagi, czy też no, pewnego rodzaju zdziwienie?
2: Tam jest taki kluczowy element, gdzie w tym raporcie autorzy, czyli pani Mróz-Gorgoń, mówi, że badają obywateli innych krajów, a tak na dobrą sprawę badają tylko i wyłącznie języki opinii, w których to opiniach mówi się o Polsce. Czyli na przykład opinie wszystkie anglojęzyczne przypisuje się rzekomo Brytyjczykom, a na przykład tam zauważyliśmy i to wspólnie z Wirtualną Polską, oni także to badali. Jest na przykład komentarz, gdzie zaczyna się komentarz od I'm from Poland i taki oto komentarz zaliczony jest jako komentarz osoby, która jest z Wielkiej Brytanii, bo raport jest taką agregacją komentarzy na temat Polski i wyciąganiem wniosków z tych komentarzy. Tylko też tam jest błąd, na który też zwrócili koledzy z Wirtualnej Polski, że zignorowano też opinie neutralne i zakwalifikowano je częściowo jako dobre. W związku z tym ten końcowy wynik, który został zaprezentowany, jest wynikiem no, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością.
1: Ile pieniędzy Polska Fundacja Narodowa wydała z tym raportem?
2: No właśnie, o to pytałem pana prezesa Szuska i tej odpowiedzi nie otrzymałem. Jedyna odpowiedź, jaką dostałem, to taka, że działali w ogromnym pośpiechu. Jak to powiedział pan prezes do mnie, w skrajnym pośpiechu działali. W związku z tym nie mieli czasu wszystkiego sprawdzić i no nie chcą się podzielić takimi informacjami.
1: Przecież to są publiczne pieniądze, prawda? To są nasze, podatników, finanse. No, dziwna reakcja Polskiej Fundacji Narodowej. Myśli pan, że to są też skrajnie duże pieniądze?
2: Dziwna reakcja. Wie pani co, mi się od razu włącza czerwona lampka. Kiedy
1: prawda?
2: Dostaję maila od instytucji i ten mail nie jest podpisany ani imieniem rzecznika, ani imieniem prezesa, ani nawet imieniem, nazwiskiem kogokolwiek, kto tej fundacji pracuje. Więc oto dostałem taką odpowiedź od takiej...
1: Kolegialną pan dostał odpowiedź.
2: Zbiorowości, tak. Jest urząd, ale nie ma urzędnika, który za tym stoi. Więc tu już od razu wiedziałem, że ta odpowiedź będzie ciekawa po samej stopce. No i faktycznie oni na tyle, ile mogą, to starają się powiedzieć jak najmniej, no ale my będziemy dalej drążyli.
1: A tak, oczywiście. A to jeszcze może teraz skupmy się na samej Fundacji Marka Polska Think Tank, bo pan też napisał tekst, który skupia się stricte na działalności fundacji. No i mnie zaciekawiła oczywiście ta

0: ale w momencie, kiedy mówimy o think tanku, który ma promować Polskę, ma tworzyć wizerunek Rzeczypospolitej na świecie, wyobrażamy sobie, że takie biuro to będzie przypominało coś jak Brookings czy Rand Institute, gdzie wchodzimy, szklane drzwi, mapy przedstawiające globalnych partnerów, a tam tymczasem fikcyjne, wirtualne biuro.
1: Think tank bez tinkowania również pan pisze. Chodzi o dorobek, który fundacja powinna była mieć, a jednak nie było go w takim zakresie?
0: Zazwyczaj, w momencie, kiedy eksperci ze think tanków wchodzą do rządu, czy gdzieś jako wiceministrowie, czy jako doradcy, to zazwyczaj dzieje się to na skutek tego, że taki think tank przez lata produkuje pewien dorobek intelektualny. Produkuje raporty, badania, ma wpływ na opinię publiczną. A tutaj praktycznie ten dorobek wydawniczy można powiedzieć, że jest zerowy, no bo tych dwóch raportów nie należy liczyć ze względu na ich jakość. I oto taka osoba, która założyła sobie taki think tank, nagle staje się ministrem, więc to jest naprawdę bardzo zaskakujące, bo tutaj mamy taki bardzo agile'owy, jak to powiedziała pani Mróz-Gorgoń,
1: tak?
0: Model, gdzie zanim cokolwiek jeszcze wydamy, zanim się zaprezentujemy, już mamy wpływ na tą rzeczywistość rządową, już mamy wpływ na państwo. No i tutaj od razu powinny się zapalić czerwone lampki. Dlaczego ktoś i taki think tank z takim praktycznie zerowym dorobkiem ma nagle wpływ na kształtowanie naszej rzeczywistości? O co tutaj chodzi?
1: Chodzi na pewno o duże pieniądze i chodzi na pewno o wpływy, ale to, co jest interesujące także w kontekście pana artykułu, zresztą o tym będziemy rozmawiać później z jednym z naszych gości, nazwiska, które się pojawiły jednak w Radzie Fundacji, prawda? No to są osoby, które powinny uchodzić za takie, gdzie wiedzą albo mają świadomość, gdzie to nazwisko ich się pojawia. I mamy między innymi na przykład rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Jedynaka, czy rektora Akademii Leona Koźmińskiego, pana profesora Mazurka. No, były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, no to jest polityk, no ale tutaj mamy dwóch rektorów, którzy jednak firmują tą instytucję.
0: No właśnie, chodzi tutaj o ten model, gdzie budujemy pewną fasadę, budujemy pewien PR i mamy nadzieję, że nikt nie zajrzy, co jest w środku tego pudełeczka. I w tym, zdaje się, pani profesor Mróz-Gorgoń była rewelacyjna. Udało jej się ściągnąć te nazwiska. W jaki sposób zachęciła tych panów, czy to były jakieś względy polityczne, czy za nią stał ktoś silniejszy, czy to byli politycy związani z Koalicją Obywatelską. Tego jeszcze dzisiaj nie wiem.
1: Ale moim gościem przed godziną dziewiątą będzie rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich właśnie w tym zakresie. Może on nam więcej powie.
0: Tak, i to jest takie właśnie typowe, że chodzi nam o to, żeby stworzyć jak największe pozory, jak najbardziej taki autentyczny, żeby to po prostu wyglądało profesjonalnie z zewnątrz, z taką nadzieją, że jak już zbierzemy te potężne nazwiska, to nikt nie zajrzy do środka. I to właśnie te potężne nazwiska w liście Rady Fundacji jako pierwsze zwróciły moją uwagę. Pomyślałem sobie, bardzo dziwne, że to mamy fundację, która dopiero co się pojawiła, think tank, który nie zrobił żadnego finkowania, a tutaj nagle rektor UJ-u.
1: Prawda?
0: Tak,
1: o to zapytamy właśnie pana Wojciecha Dąbrówkę. I jeszcze jeden temat. Wydaje mi się, że wczoraj chyba wszyscy nim żyli. Zonda Krypto, Przemysław Kral, mały świadek korony. Taki status przynajmniej ma otrzymać lub już otrzymał. Jak pan patrzy na tę całą sprawę? Czy ona realnie może zaszkodzić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i obozowi konserwatywnemu w Polsce? Czy jest to jakaś wydmuszka?
0: Wydmuszka nie jest to na pewno. Pan Przemysław Kral na dobrą sprawę przejął biznes pana Sylwestra Suszka, BitBay, bez przejmowania portfeli, więc odbyło się to w sposób skandaliczny i nielegalny. On wiedział prędzej czy później, że dzięki regulacjom na poziomie europejskim, czyli tak zwanej regulacji MiCA, prędzej czy później będzie musiał ten interes zamknąć, więc wszystko wskazuje na to, że postanowił zrobić tak zwany exit scam, czyli spróbować wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, zanim wszyscy się połapią i on będzie musiał ten interes

0: zamknąć. Sprawa oczywiście ma swoje tło polityczne ze względu na pana Radosława Piesiewicza, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który to miał rzekomo otrzymać zegarek za 40 tysięcy.
1: Nie rzekomo, no otrzymał ten zegarek. On go ma, miał go na ręku. Ma.
0: No ma, ale on mówi, że go nie otrzymał, tak? On mówi, że go
1: nie dostał pokazywał w prezencie. Wczoraj w telewizji Republika certyfikat, że jest na niego, tak, ten
0: tak,
1: zegarek.
0: Ale że on mówi, że go kupił za gotówkę.
1: Znaczy
0: tak?
1: Kupił mu go pan Kral, ale on później te franki szwajcarskie miał mu oddać.
0: No sytuacja jest zupełnie
1: kuriozalna, tak. I tłumaczenia pana Piesiewicza też nie są przekonywujące.
0: Wszystko wskazuje na to, że doszło tutaj do procederu korupcyjnego. To jest sprawa bardzo niewygodna dla ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie, że widzimy, co się dzieje. Mamy po stronie rządowej aferę po aferze i naprawdę mógłby być to moment, który daje takie wiatry w żagle Prawu i Sprawiedliwości, ale później zaraz mamy aferę z drugiej strony. Albo mamy PiS, który się rozpada, albo teraz mamy pana Krala i pana Piesiewicza, więc oni będą próbowali oczywiście zakopać to pod dywan. Po stronie rządowej jest taka wielka nadzieja, że to jest taka kura, która będzie znosiła złote jajka, ta afera. I myślę, że oni planują pomału do opinii publicznej wydostawać jak najwięcej informacji na temat tych działalności pana Krala, nielegalnych, po to, żeby używać tego jako oręża politycznego między innymi.
1: Czy nie uważa pan, że dużo więcej zyskałaby koalicja rządząca dzisiaj, gdyby w tę sprawę nie był zamieszany Roman Giertych, który rzekomo miał spotykać się z panem Kralem poza granicami kraju, bo ta łatka jednak i ta legitymacja Romana Giertycha, który jednak jest politykiem i adwokatem, no daje od razu taką konotację, że no, jest to bardzo mocno polityczna sprawa.
0: Może tak. Wydaje mi się, że dla osób, które i tak zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, to jest taki argument, może być argumentem decydującym, no zobaczcie, za tym stoi Giertych, więc jestem coś dziwnego, ale dla ludzi, którzy wejdą mocniej w ten temat, to, że tam jest Giertych, nie będzie stanowiło jakiejś wielkiej przeszkody, ponieważ sprawa śmierdzi na kilometr, jest bardzo niewygodna i jest przede wszystkim taką sprawą osiągnięcia zupełnego moralnego dna przez pana Krala, gdzie on po prostu żerował na zaufaniu, które budziła jego firma i na zwykłych ludzi, których okradał i z czyim to majątkiem uciekł za granicę.
1: Tak, sprawa myślę, że jest rozwojowa. Ustawa Tuska sprzyjała zonda krypto. Sakiewicz ujawnił korespondencję. To z kolei tytuł z Gazety Polskiej Codziennie. Jak pan patrzy na telewizję Republika i to, co się właśnie dzieje w kontekście zondy krypto?
0: No, jeśli chodzi o zonda krypto, to oczywiście oni próbowali się reklamować wszędzie, gdzie mogli. Telewizja Republika na tym bardzo skorzystała i te różne połączenia między zondą krypto a Republiką były. Pamiętam, pan Kral i pan Piesiewicz zaprosili polskich dziennikarzy na konferencję prasową dotyczącą ogłoszenia tego nowego sponsoringu. Konferencja odbywała się w Monte Carlo. My jako Polska Press wyspaliśmy tam jednego dziennikarza, tak samo jak Polsa, TVN. Akurat tak się złożyło zupełnie przypadkiem, że ja tam pojechałem. No i pojechałem do tego Monte Carlo. Bardzo dziwna rzecz, że oto dziennikarz zapraszany do Monte Carlo na konferencję i takich dziennikarzy tam było nas, około 50. No i z tych 50 dziennikarzy parunastu było z telewizji Republika. I tam byli jacyś operatorzy, dziennikarze, asystenci dziennikarzy.
1: 30-40% dziennikarzy to byli dziennikarze Republiki,
0: no, tam,
1: tak?
0: Akurat siedziałem, tak mnie posadzili, że byłem przy jednym stole z kolegami z Republiki. I się tak bardzo dziwiłem. Dlaczego to jest paręnaście osób z Republika? Tam był zapłacony hotel, tam było zapłacone jedzenie. I tutaj też mi się zapaliła taka czerwona lampka. Skąd to się wzięło, że ta Republika tutaj jest taka aktywna? No jest niestety taki proceder, że te firmy próbują się wkupywać w niektóre media, licząc na to, że będą miały później przełożenie na rzeczywistość polityczną. I wydaje mi się, że tutaj było takie działanie, czy jestem przekonany, takie działanie ze strony zonda krypto i Republika oczywiście w to weszła, bo oni mieli pieniądze do wydania. zaufania Zonda Krypto, a Republika powiedziała, proszę bardzo, chcecie nas sponsorować, chcecie naszych dziennikarzy przyjmować w hotelu w Monte Carlo, nie ma problemu, zgadzamy się.
1: Tak, to ciekawe, że pan akurat był na tej konferencji.
0: Taki zbieg okoliczności.
1: Taki zbieg okoliczności. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
0: Dziękuję bardzo.
1: Michał Piękoś, Polska Press, pan redaktor po raz pierwszy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Nocne powtórki w Wnet.

0: ja już zakładam słuchawki i przenosimy się do naszego kolejnego gościa, uśmiechnięta. Dzień dobry, witam serdecznie pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzecznik prasowy Stowarzyszenie Veritasetius. Dzień dobry, witam serdecznie pani sędzio.
1: Witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No więc dalej sprawa pana Krala, mały świadek koronny, to najprawdopodobniej status, który otrzyma były szef zondy krypto Przemysław Kral. Co to w ogóle oznacza?
1: No właśnie, to jakby to jest taka potoczna nazwa, natomiast w rozumieniu prawa karnego, postępowania karnego, no nie ma takiego statusu jak mały świadek koronny, dlatego że to jest po prostu instytucja przewidziana w kodeksie karnym w artykule 60, paragraf 3-4, w sytuacji, kiedy dana osoba, i tutaj ona ma status podejrzanego, bo tu trzeba powiedzieć sobie bardzo istotne kwestie w stosunku do zwykłego świadka koronnego. O, ta osoba jest podejrzaną, następnie w toku postępowania złoży w swoich wyjaśnieniach okoliczności, których ujawni istotne okoliczności z punktu widzenia przestępstwa popełnionego współdziałając z innymi osobami, wówczas na wniosek prokuratora, to jest ważne, ten wniosek prokuratora, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Natomiast świadek koronny to jest zupełnie inna instytucja uregulowana w ustawie, gdzie w sytuacji, kiedy już też ktoś ma status podejrzanego i prokurator rzeczywiście, mając na względzie sytuację, że ta osoba posiada bardzo istotne wiedzę na temat okoliczności dotyczących przestępstw i tu zastrzeżenie, nie może z tej instytucji skorzystać osoba, która jest sprawcą kierowniczym, tak? Czyli w przypadku jakiegoś przestępstwa, gdzie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, to tak zwana kierownica, jak to się mówi w żargonie prawnym, nie może z tego skorzystać.
0: Czyli w tym przypadku Przemysław Kral miałby działać na czyjeś zlecenie albo w czyimś imieniu?
1: Tak. Nie mógłby być tak. Mówimy o tej instytucji świadka koronnego z ustawy. I w tej sytuacji prokurator składa wniosek o nadanie takiego statusu i tu mamy sensu stricto rzeczywiście taki status do sądu okręgowego właściwego z uwagi na prowadzone postępowanie. Sąd okręgowy przesłuchuje taką osobę, wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego i ta osoba materiały dotyczące jej udziału w tym postępowaniu, w tej sprawie są wyłączane do innego postępowania i ona w tym postępowaniu ma status świadka. Nie jest w ogóle podejrzanym, a to, o czym my słyszymy w przestrzeni publicznej, to jest po prostu nadzwyczajne złagodzenie kary. I tutaj nie mówimy o żadnym statusie. To jest po prostu sytuacja procesowa, kiedy na koniec postępowania prokurator złoży taki wniosek do sądu i sąd rzeczywiście, jeżeli będą spełnione przesłanki, to zastosuje to nadzwyczajne złagodzenie kary. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia jako praktyka, to w ogóle to wszystko bardzo wygląda dziwnie, bo...
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że nie ma żadnej informacji, pani redaktor, w przestrzeni publicznej, ja nie znalazłam oficjalnego komunikatu.
0: Ja też, próbowałam się wczoraj do pana prokuratora Nowaka dodzwonić i zapytać, co się dzieje w ogóle z panem Kralem, ale nie odebrał telefonu.
1: No właśnie, nie ma żadnej informacji oficjalnej, że zostały postawione panu Kralowi zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Bazujemy tylko na informacjach de facto medialnych, które są powielane.
0: Jak pani myśli, skąd taka cisza właśnie ze strony prokuratury?
1: Pani redaktor, bo to jest tak, bo jeżeli jest prowadzone postępowanie, które ma rzeczywiście na celu, a tutaj trzeba pamiętać, że prokuratura w Katowicach regionalna prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącego oszustwa wielkich rozmiarów, tak? Tam są ogromne kwoty pieniędzy, jakieś kilkaset milionów złotych, no to takie postępowanie, patrząc na sztukę prokuratorską, wymaga ciszy. Ale takiej ciszy ogólnej, tak? Na pewno nie można prowadzić w tym momencie takiej sytuacji, że jacyś pełnomocnicy, obrońcy, którzy no nie wiadomo, czy mają ten status tego obrońcy, bo nie wiemy,
0: no właśnie, bo pan Jacek Dibuła wczoraj podczas rozmowy radiowej z Dominiką Wielowiejską w TOK FM mówił wyraźnie, że on żadnych spotkań z panem Kralem poza granicami Polski nie odbywał, a tym bardziej nie jest żadnym pełnomocnikiem. A narracja od przynajmniej wydaje mi się, miesiąca, półtorej, jest taka, że jednak się spotykali panowie Dubois i Giertych i Kral.
1: No właśnie, i tutaj te plus jeszcze ta informacja dotycząca prokuratora, który miał się spotykać z osobą, która też nie wiemy, że ma status tej osoby podejrzanej. No jest to mocno dziwne, jeżeli delikatnie ujmując, na pewno nie jakby nie wpisuje się w ten kanon takiego prowadzenia postępowania, bo albo robimy to i rzeczywiście to potrzebuje ciszy, bo trzeba pamiętać o tym, że przecież nie można ujawniać okoliczności dotyczących postępowania przygotowawczego, jest tajemnica śledztwa, i żeby właśnie można było w przyszłości skorzystać z informacji, czy wykryć innych sprawców, no to te okoliczności muszą objęte być tą tajemnicą, a nie rozgłaszamy tego publicznie, nie mówimy o tym publicznie, więc to jest jakaś zupełnie absurdalna dla mnie historia. Przy tym w ogóle trzeba powiedzieć pani prokurator, pani redaktor, przepraszam.
0: To już że rozumiem zawodowe.
1: Zawodowe spaczenie, tak. Że przecież taki prokurator polski nie ma jurysdykcji za granicami Polski, więc tutaj albo była jakaś pomoc prawne. No trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, póki nie mamy oficjalnego komunikatu, to są tak naprawdę medialne dywagacje, które nie wiem, czy nie mają za zadanie po prostu wprowadzenia jakiejś określonej narracji medialnej, natomiast z faktem jakimkolwiek takim nie mają za wiele wspólnego, i to ta narracja o świadku koronnym chyba też ma za zadanie jakby prowadzić zupełnie inny obraz dla społeczeństwa
0: niż jest w rzeczywistości, bo też pojawiły się takie informacje, pani sędzio, że te spotkania, które rzekomo miały się odbywać, odbywały się również bez wiedzy pana Korneluka, prokuratora krajowego, tak? I że to też było gdzieś owiane jakąś tajemnicą, gdzieś za plecami, bez wiedzy prokuratury, że on miał się zdenerwować na te spotkania.
1: Nie, to tak jak mówię, to nie jest absolutnie sztuka prokuratorska. Zresztą, tak jak mówię, udział jednego i drugiego mecenasa Dubois czy mecenasa Giertycha w tym momencie w jakichś uzgodnieniach, które nie wiadomo w jakich okolicznościach zapadają, jest delikatnie mówiąc dziwne, i w mojej ocenie póki co wygląda bardziej na narrację medialną niż na faktyczne jakiekolwiek.
0: No narracja medialna na pewno jest taka, ale to nie jest pytanie do pani, bo pani jest sędzią, że jednak atakuje się obóz konserwatywny i pana prezydenta Karola Nawrockiego i się łączy te nitki, ale ja chcę zapytać o coś innego. Jak pani patrzy na działanie Romana Giertycha, który z jednej strony jest bardzo aktywnym politykiem, z drugiej strony jest mecenasem? Czy nie ma tutaj konfliktu interesów i czy tutaj przepisy jakoś nie powinny zostać zmienione właśnie w budowaniu tej narracji, o której pani mówi od dłuższego czasu?
1: Tak, bo myślę, że z punktu widzenia formalnego pan mecenas chyba sam teraz czynnie nie wykonuje tych czynności adwokackich w momencie, kiedy jest posłem, bo jest posłem. Wiem, że jest właścicielem kancelarii, tak? Przynajmniej, bo generalnie tak powinno być, no bo to jednak trudno w tej sytuacji oddzielić, prawda, te czynności. Tutaj kwestia polityki. Oczywiście wielu jest adwokatów, którzy wchodzą w politykę, natomiast mamy rzeczywiście sytuację, gdzie polityk sprzyjający władzy, tak, w zasadzie będący przedstawicielem tej władzy jest jednocześnie...
0: No jest też taką osobą, która jest synonimem rozliczeń patologii poprzedniej władzy, tak?
1: Tak, tak, tylko że to wszystko jest właśnie takie, w mojej ocenie, no to takie budowanie narracji po prostu. Czasami może, żeby zakryć jakieś inne okoliczności, no słyszymy w przestrzeni publicznej to oczywiście już takie dywagacje o różnego rodzaju nieprawidłowościach i za każdym razem mam takie wrażenie, pojawiają się tego typu informacje. Natomiast rzeczywiście działanie pana Romana Giertycha jako adwokata jest na pewno... powinno być zbadane przez rzecznika dyscyplinarnego pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata, bo to, co on robi, to, co on wypisuje, to, co on mówi, jak on się zachowuje, te jego działania, no zdecydowanie nie pokazuje obrazu adwokata profesjonalnego, który powinien jednak dbać o ten autorytet palestry, prawda? A my mamy tutaj do czynienia z takim, no takim de facto politykiem, który mocno krzyczy różnego rodzaju informacje, chcąc, tak jak chociażby ten czas, kiedy były składane protesty wyborcze, tak, w związku z wyborem pana prezydenta, to wszystko jest jakby nie powinno się tak wpisywać w rolę adwokata, bo adwokat jednak mimo wszystko musi zachować jakąś tą proporcję, jakiś balans między tym, że reprezentuje określonego klienta, ale jednak musi dbać też o wizerunek tej palestry, a tutaj te jego różnego rodzaju wypowiedzi, w szczególności na Twitterze, no mocno od tego odbiegają. ale na pewno to chciałabym podkreślić, żebyśmy jakby tutaj radiosłuchaczom przekazali, że nie ma czegoś takiego w sensie formalnym, jak jakiś status małego świadka koronnego. To po prostu wniosek na końcu postępowania prokuratora o nadzwyczajne złagodzenie kary, który będzie skierowany do sądu i ta osoba...
0: Czyli to jest jakaś zwyczajowa nazwa, tak? Zwyczajowe pojęcie.
1: Tak, to jest oczywiście zwyczajowa nazwa mały świadek koronny, natomiast absolutnie to chyba też ta narracja jest właśnie wprowadzona, żeby pokazać, że ta osoba będzie świadkiem koronnym. No a świadek koronny, jak sama nazwa mówi, ta osoba w tym postępowaniu jest po prostu świadkiem. A ta, tutaj patrząc na tą informację, to będzie normalnie podejrzany put.
0: A to bardzo, bardzo ciekawe to, co pani mówi. Pani rzecznik, zostało nam 2 minutki, to na koniec. Od 23 sierpnia, to jest wypowiedź ministra cyfryzacji, mają być nowe wzory dokumentów, które umożliwią transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Państwo się niepokoją, jak mają się zachować urzędnicy i co to znaczy właśnie dla urzędów stanu cywilnego?
1: Tak, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy minister cyfryzacji w przestrzeni publicznej wypowiada de facto groźby pod adresem urzędników, którzy nie będą stosowali się do tego rozporządzenia. Zaznaczam, że to rozporządzenie przez Trybunał Konstytucyjny zostało uznane za niezgodne z konstytucją. Z oczywistych względów, dlatego że jest niezgodne z artykułem 18 Konstytucji, który mówi nam o tym, czym jest małżeństwo w rozumieniu prawa polskiego i przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. A co ważne, właśnie przepis artykułu 107 prawa aktów stanu cywilnego, który stanowi podstawę odmowy dokonania transkrypcji, nie został zmieniony. I tam mamy jakby 2 podpunkty. Pierwszy podpunkt mówi o sytuacji, kiedy dany akt, który został zawarty za granicą, dokumentuje inne zdarzenie niż urodzenie, małżeństwo i zgon. I tutaj w ślad za zdaniem odrębnym pana sędziego Bąkiewicza z Naczelnego Sądu Administracyjnego trzeba wskazać, że skoro w państwie polskim nie ma małżeństwo jest związkiem osób różnej płci, to jeżeli mamy informację dokumentową z innego kraju, że mamy związek osób tej samej płci, to w ogóle nie jest małżeństwo, więc to jest właśnie ta okoliczność. Dokumentuje inne zdarzenie niż to, które podlega wpisowi do aktu stanu cywilnego. Ponadto mamy tą klauzulę porządku prawnego. I powiem tak, w naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, bo też proszę zwrócić uwagę, że to jest presja polityczna, nie ma jakiegoś polecenia, zresztą ono byłoby niezgodne z prawem, więc nie podlegałoby tak naprawdę respektowaniu przez kierownika, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni z tego przepisu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko jeden jakiś fakt. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego i tak naprawdę zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać. Także tutaj my ze strony jako stowarzyszenia przygotowaliśmy, bo mamy u siebie też adwokatów, takie pomoce prawne w zakresie projektów argumentacji prawnej dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, bo też wybrzmiewają już takie głosy, że niektórzy się wypowiadają, że nie będą stosowali się do tego rozporządzenia niezgodnego z konstytucją, które pozwolą na poparcie argumentacją prawną dotyczącą właśnie odmowy dokonania tej transkrypcji, która mamy w ogóle jakąś taką sytuację absurdalną, gdzie straszy dla mnie to jako prawnika, to jest nieprawdopodobne, że minister straszy urzędników za to, że chcą postępować zgodnie z prawem i próbuje im mówić, że tak naprawdę rubryka, bo to jest formularz, rubryka ma zmieniać konstytucję i kodeks rodzinny i opiekuńczy. No, miejmy nadzieję, że jednak większość tych urzędników się do tego zastosuje, aczkolwiek słyszałam wczoraj, że już 15 aktów zostało sporządzonych, więc to, tak jak mówię, spowoduje ogromne skutki, no negatywne w przestrzeni jakby prawnej.
0: Na pewno duży chaos. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor.
0: A mówiła pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, Stowarzyszenie Veritas et Ius. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A Michał Trześniewski jest już w studio, czas na wiadomości, a później wracamy do rozmów.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest pan Mariusz Gosek, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Kłaniam się radiosłuchaczom.
1: Wczoraj pod oknami Radia Wnet odbyło się święto niepodległości Ukrainy. Zgromadziło różne środowiska, antifę, lewice, także przedstawicieli partii Razem, no ale także wielu Ukraińców. No a na scenie pojawił się Waldemar Żurek, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, który powiedział o powołaniu zespołu 100 prokuratorów, którzy będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym. Jak pan przyjął tę informację pana Waldemara Żurka i w ogóle jego obecność podczas tych obchodów?
2: Panie redaktor, przyjąłem tą informację i tą wypowiedź pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka z wielkim niedowierzaniem. Proszę sobie wyobrazić, zespół 100 prokuratorów. Takiego w historii III RP Rzeczypospolitej Polskiej, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie mieliśmy. Są zespoły 4, 5, 6, 7 osobowe, które zajmowały się ściganiem wielkiej przestępczości, na przykład takiej jak mafie VAT. A mówię to z perspektywy też ze swojego doświadczenia, 23 lat współpracy z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, panem Zbigniewem Ziobro, z którym mam i przyjacielskie relacje i na tej kanwie politycznej razem byliśmy w Europarlamencie, czy to w grupie ICR, czy później w EFD współpracowaliśmy i ja nie widziałem nigdy zespołu prokuratorskiego większego niż ten 9-osobowy, który obecnie w cudzysłowie zajmował się, bo jak zajmuje się i co z tego wyszło, to widzimy ścigających rzekome tam jakieś naruszenie prawa parlamentarzystów, czy osób związanych z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. To, co powiedział pan Waldemar Żurek, naprawdę mogło zaboleć niejednego Polaka. I taki charakterystyczny dzisiaj, przygotowując się też do programu, szanowny pani redaktor, zrobiłem sobie taki research i jest spis pana posła Józefa Ciuka. Poglądy lewicowe. No przecież nikt tutaj nie powie, że to konserwatysta.
1: Który pan odmówił, tak? Który,
2: i pan Józefa Ciuk odmówił uczestnictwa, ale jaki wskazał powód? Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, to nie jest moje święto. Oczywiście ja wspierałem Ukraińców w trakcie, gdy wybuchła wojna. Przyjąłem setki osób do swojej szkoły. Pomagałem im również osobiście. Przyjąłem ich pod swój dach, do swojego domu. Ale to nie jest moment, żeby mówić, że ci Ukraińcy mogą więcej, mają większe prawa, będą w sposób szczególny tutaj traktowani. No bo jakże inaczej czytać słowa prokuratora generalnego, który mówi o zespole 100-osobowym. 100-osobowym zespole prokuratorskim, który ma ścigać Polaków. A co w drugą stronę się pytam? Pani redaktor, ustawa Prawo o prokuraturze stanowi jednoznacznie. Prokurator z mocy artykułu 7 jest niezależny. Prokuratura jest hierarchiczna. Artykuł 17 stanowi o tym, że prokurator krajowy zapewnia obsługę prokuratorowi generalnemu, ale co najważniejsze, my dzisiaj tego prokuratora krajowego nie mamy. Czy inaczej, my mamy prokuratora krajowego, tylko tak naprawdę takiego, który nie jest dopuszczany do swojego obowiązku. Artykuł 14 ustęp 1 stanowi o tym, że potrzeba opinii pana prezydenta do powołania prokuratora krajowego, a tej pan Dariusz Korneluk nie ma, a pan Dariusz Barski z kolei nie został odwołany, dlatego że tutaj cytowany przepis ustawy stanowi o tym, że potrzebna jest stosowna zgoda pisemna pana prezydenta. Ja wczoraj nie wierzyłem w to, co słyszałem. Nie wiem, dlaczego pan Waldemar Żurek zdecydował się na to swoje wystąpienie.
1: Dlaczego został w ogóle oddelegowany jako osoba, która ma reprezentować jakieś relacje polsko-ukraińskie?
2: Ja powiem mocno i
1: dobitnie. Paweł Kowal może prędzej powinien się tam pojawić.
2: To jest postać naturalna, według mnie, dla koalicji.
1: To czemu go nie było?
2: 13 grudnia z powodów mi nieznanych Pawła Kowala tam nie było, ale też inne osoby, które są blisko związane z taką narracją proukraińską. Ale szanowni państwo, no my nie możemy zapominać o tym, że jak mówił i to słynne przesłanie Romana Dmowskiego, jesteśmy Polakami, mamy obowiązki polskie i takie tłumaczenie.
1: Czyli widzi pan brak równowagi w podejściu do spraw?
2: Równowagi. Ja widzę...
1: Kiedy przestępcy sprawcą jest Polak w kontekście Ukraińcy i odwrotnie?
2: Pani redaktor,
1: nie ma równowagi,
2: ja mówię z perspektywy
1: tu?
2: Wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Państwowej i członka Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. I ja wiele z tych informacji, które pozyskuję, a dotyczą one jakby skali też naruszeń przepisów prawa przez stronę ukraińską, czy przez mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli tutaj w trakcie wojny, no nie są do końca jasno i klarownie przedstawione opinii publicznej. One są wręcz chowane w mojej ocenie.
1: Czyli co, Ministerstwo Sprawiedliwości, problemem. Prokuratura nie mówi całej prawdy? To nie, pan chce powiedzieć?
2: Nie to, że nie mówi całej prawdy, tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna ma tutaj możliwości, żeby nie przedstawiać pełnego obrazu. Nie wolno tak mówić prokuratorowi generalnemu, bo ja znam też przypadki naprawdę łamania prawa w najdalej
1: idącym
2: zakresie.
1: Ale przecież Waldemar Żurek musiał dostać zielone światło od Donalda Tuska i to musiało być przecież jakoś konsultowane chyba z premierem.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to ja nie wierzę też w to, że Waldemar Żurek sam siebie powiedział o tym zespole 100 prokuratorów. Przecież szanowni państwo, naprawdę największe zespoły prokuratorskie do ścigania najgroźniejszej przestępczości, to tej dotyczącej całej konstrukcji. Pamiętacie państwo o tej restauracji? Nie będę lokował to o poranku nazwy tej restauracji, gdzie Paweł Graś, najbliższy współpracownik Donalda Tuska, dzisiaj już
1: no zapytamy prokuratora. Pan też niech się zapyta, jaki to jest ten zespół.
2: Oczywiście, że wystąpię,
1: kto do niego należy.
2: Proszę sobie wyobrazić, do jakiego teraz paraliżu dochodzi w państwie. 9 prokuratorów zajmuje się rozliczaniem PiSu. 6 prokuratorów zajmuje się rozliczaniem Pegasusa, pomijając, że w Sejmie działa też taki, w cudzysłowie, bo to nie jest już zespół, on jest rozwiązany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
1: A pan działał w komisji, czy działa pan jeszcze w komisji śledczej?
2: Nakładane są na mnie kary, dlatego, że tutaj już jest coś, czego w trzeciej RP również nie było, pani redaktor, do tej pory. Mianowicie sama komisja śledcza nie stosuje się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja stosuję się do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Złożyłem też stosowne pisma stanowiące o tym, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale tu jest ten trzeci krok, gdzie przewodnicząca komisji, pani Magdalena Sroka, mówi, że skoro my nie uznajemy, to ty też nie będziesz uznawał tego wyroku i jest przedstawiane moje niestawiennictwo się jako członka komisji zniesionej z obiegu prawnego komisji Pegasus i nakładane są na mnie
1: ale
2: kary.
1: Może po prostu Donald
2: tak
1: Tusk i pan Żurek chcieli uspokoić troszeczkę opinię publiczną, żeby jednak tych 100 prokuratorów, że oni działają i że nie będzie tej nienawiści na tle
2: nasionu. Ale pani redaktor, my nie możemy traktować Polaków w sposób gorszy.
1: A tak jest? Są traktowani gorzej?
2: Ale to, co wczoraj słyszeliśmy, a pan Żurek powołał 100 prokuratorów, żeby przeciwdziałali tutaj ewentualnej przestępczości.
1: Nienawiści,
2: ona
1: powiedział
2: też
1: dokładnie. Każdy przejaw nienawiści będzie ścigany.
2: I powinien być ścigany, ale to powinno dotyczyć wszystkich narodów, również mniejszości, które tutaj przybywają, czy to w związku z tym, że świadczą tutaj pracę, studiują. I oczywiście, że tak, ja jestem katolikiem, jestem członkiem Kościoła katolickiego i zarówno uznaję prawo przede wszystkim to katolickie oparte na Piśmie Świętym i to po pierwsze, ale również prawo kodeksowe zawarte w ustawach. I pan Żurek wystarczy, żeby stosował to prawo, które zawarte jest od lat w ustawie kodeks karny, w ustawie kodeks postępowania karnego i wszystkich trzeba traktować równo, a nie mówić, że tutaj, bo to jaki to obraz tworzy pani redaktor?
1: No ale może po prostu chciał ocieplić te relacje polsko-ukraińskie.
2: Ale ocieplił, on pogorszył relacje polsko-polskie.
1: Przez taką wypowiedź
2: zantagonizował te relacje jeszcze bardziej niż mógł.
1: No ale powiedział też, życzę wam, żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej.
2: Ale w jaki sposób ma wejść do NATO kraj, który kultywuje Banderę, Szuchewycza? No przecież to byli ludzie, którzy wyrzynali to, przepraszam, no jest poranek, ale dosłownie Polaków.
1: Ale gdzie?
2: No, wiązownice spalili dosłownie, ja tam byłem. Uczestniczyłem też w uroczystościach w Domostawie. Takie sytuacje to do pana
1: był
2: prezydenta...
1: Był pan podczas odsłonięcia pomnika pana
2: Podczas odsłonięcia pomnika przyznaję się, że nie byłem. Byłem wtedy na Jasnej Górze.
1: No mało kto był. Prawo i Sprawiedliwość wtedy
2: ja byłem na Jasnej Górze,
1: traktowało ten pomnik bardzo eufemistycznie mówiąc z góry.
2: Był Dariusz Montecki, było kilku posłów, ja byłem na Jasnej Górze. Wtedy ta uroczystość się pokryła. Ma pani rację, niewielu, ale przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli. Natomiast pani redaktor, jednym zdaniem, jeżeli szanowna pani redaktor pozwoli, do Wołodymyra Zełenskiego niech skieruje te wczorajsze słowa ze sceny pan prokurator generalny Żurek, że nie damy tutaj się podzielić, bo to Wołodymyr Zełenski dzieli te dwa narody.
1: Ale
2: dzieli w ten sposób, że naród, który otworzył swoje serca, domek,
1: Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie, tak? Powiedział, że nikt Ukraińcom nie będzie wyznaczał, kogo mają czcić i jak ta polityka historyczna ma wyglądać. Co do tego się zgadzamy, bo powinien raczej każdy kraj mieć wolność w kształtowaniu. Tylko, że pojawiła się informacja, że bardzo prawdopodobne, że w tym Panteonie spocznie Stepan Bandera.
2: Dokładnie tak.
1: Reakcja polskich władz nie słyszałam, żeby była jakaś.
2: No i nie było. Nie ma żadnego komunikatu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja się tutaj nie spodziewałam takiego
1: jakie
2: komunikatu.
1: Jakie stanowisko PiSu, czy Jarosław Kaczyński, czy nie, no ktoś to będzie zabierał
2: ale
1: głos?
2: Ale oczywiście, że to jeżeli w tym Panteonie, pamiętam, bo tak jak pani redaktor wskazała, tak no, ci bohaterowie, którzy na to zasłużyli, mają. Ukraina ma swoich bohaterów, którzy giną teraz podczas tej wojny, gdzie doszło do pełnoskalowej napaści reżimu Putina na Ukrainę. Ale gdzie oni wszyscy byli w roku 2014, gdy faktycznie reżim Putina zaatakował Ukrainę i anektował Krym? Co mówiła Komisja Europejska wtedy? Gdy Putin zajmował Krym, to Komisja Europejska zajęła stanowisko i wyraziła oburzenie. Budowany był zbrodniczy gazociąg Nord Stream 2, jeden z wielkich przyczynków, który...
1: A co będzie z tym Panteonem, jak pan myśli, na Ukrainie?
2: Pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, żeby miejsce w tym Panteonie znalazły takie osoby jak Bandera czy Szuchnewicz. Dlatego raz jeszcze powtórzę. Niech w pierwszej kolejności ustalą wspólne zeznania pan Żurek i pan prezydent Zełenski, bo to pan prezydent Zełenski w mojej ocenie i opinii poprzez swoje wypowiedzi, poprzez to, że nadał jednemu z pułków ukraińskich imię Stefana Bandery, antagonizuje relacje polsko-ukraińskie. To absolutnie nie można się na to zgadzać. My żyjemy w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkiem każdego Polaka, w szczególności parlamentarzysty, a i prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w szczególności, jest dbanie o to, żeby Polakom żyło się jak najlepiej, żeby prawda historyczna była, nie była zakłamywana, żeby tutaj, ja bym takiej współpracy oczekiwał, współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, z ekshumacjami, oni o pamięć się upominają. Ci ludzie pomordowani w trakcie rzezi wołyńskiej o pamięć wołają. My ci chcemy sprowadzić ich szczątki, tutaj godnie ich pochować po to, żeby móc iść później i zapalić znicz w miejscu ich pamięci. I o tym powinien mówić prokurator generalny Waldemar Żurek, że będzie wspierał Instytut Pamięci Narodowej, ale jakże on to powie tutaj nieopodal Pałacu Prezydenckiego podczas swojego wystąpienia. No to jest takie propolskie i takie oczywiste. Dlaczego pan Żurek o tym nie powiedział, że prawdę historyczną, o prawdzie historycznej nigdy my jako naród polski nie zapomnimy i nie zwrócił uwagę panu Zełenskiemu
1: na to,
2: co robi.
1: Tutaj kropka, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Teraz, panie pośle, przenosimy się bardziej do Polski i polityka polska. Zonda krypto. Czy to jest problem dla dzisiejszego obozu konserwatywnego? Czy to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości? W kontekście też oczywiście Instytut Polski Suwerennej pojawia się także fundacja związana z Przemysławem Wiplerem. Jak pan patrzy na tą sprawę Przemysława Krala?
2: Panie redaktor, nie mogę mówić też o tym, co było w części niejawnej, chociaż mogę ujawnić tyle, że za dużo nie było. Mówię o części niejawnej związanej ze specjalnie zwołanym posiedzeniem Sejmu przez prezesa Rady Ministrów pana premiera Donalda Tuska. Natomiast to służby zawiodły. Ja się pytam, gdzie były służby przez te całe
1: miesiące? No, ale pan Piesiewicz to jest jednak człowiek ale Prawa jeżeli, i Sprawiedliwości,
2: tak, zaraz
1: prawda? Powołany przez pana.
2: No nie jest, ja się zaraz odniosę do pana Piesiewicza, to oczywiście osobny wątek, ale jeżeli chodzi o samą tą zonda krypto i chodzi mi o też kwestię łączenia tego z panem prezydentem, no proszę zwrócić uwagę na same zapisy tej ustawy. Ja ją analizowałem w szczegółach. Ta ustawa wczoraj, no jeden z dziennikarzy też, redaktorów naczelnych jednej stacji, pokazał swoją korespondencję też z panem Kralem.
1: Nie dziwi pana, że opublikował ją 8 miesięcy po fakcie?
2: Właśnie, może trzeba było na to poczekać, dlatego że
1: albo od razu to zrobić.
2: Ale powiem pani redaktor też dlaczego, no bo jednak to jest pewna kwestia rozmów. No, dziennikarz też powinien zachować się w sposób pościągliwy, otrzymując też wiedzę od swoich...
1: Ale co ten SMS de facto ma znaczyć? No, mówi pan o SMS-ie pomiędzy
2: pani redaktor,
1: panem Kralem
2: pokazał,
1: a panem Sakiewiczem, ale... który jest opublikowany 8 miesięcy po jego treści. No,
2: no
1: to albo publikujemy na bieżąco,
2: ustawę,
1: albo nie. No,
2: no niekoniecznie.
1: Ale były trzy razy zawetowana była ta ustawa, tak? I ani razu pan Sakiewicz nie pokazał tego SMS-a.
2: Ta ustawa de facto, jak się wczytamy, otwierała rynek dla zonda krypto. Przecież o tym mówi, jak
1: ale w jaki sposób otwierała? Przecież zonda krypto działała na licencji estońskiej. Ta ustawa w ogóle jej nie dotyczyła.
2: Pod tym względem nie.
1: Prawda, w ogóle.
2: Pod tym względem, jeżeli chodzi chodzi
1: ale
2: o
1: nadzór. Ale oni nie dostaliby zezwolenia na działanie w Polsce, przecież pan wie o tym.
2: Nad zonda krypto sprawowały nadzór instytucje estońskie.
1: Dokładnie.
2: Bo tam było zarejestrowane.
1: Więc co ma
2: tutaj,
1: ten SMS do
2: pani redaktor,
1: całej sytuacji?
2: Ale już właśnie mówię. Tutaj powinny działać służby. Sam ten SMS pokazywał, że pan Kral, jeżeli mówię, to się wszystko uwiarygodnia, czy się jest
1: no pewien tak, to są SMS-y jakieś
2: przygotowawczego
1: niezobowiązujące.
2: Sądowego, no myślę, że one są istotne, dlatego coś się
1: sprawdza. Ale w ogóle dlaczego?
2: Ale pani redaktor, gdzie były służby? Jak służby, dlaczego służby nie dotarły do pana prezydenta i rzekomo dopiero poinformowały pana prezydenta służby specjalne o sytuacji z zonda krypto po pierwszym wecie? A jeszcze jest pytanie, jakież te informacje przekazały te służby specjalne po pierwszym wecie? Bo to mam nadzieję, że kiedyś będzie odtajnione i ta sprawa będzie jawna. Ja
1: dobrze,
2: ci odnoszę
1: teraz
2: wrażenie, że jest trochę Amber Gold 2.0, że Donald Tusk wie od długiego czasu sporo o jakiejś sprawie.
1: Ale narracja budowana jest tak, że pieniądze szły głównie na imprezy związane z polską prawicą, czyli SIPAK, pieniądze na Instytut Polski Suwerennej, pan Wipler i tak dalej, i tak dalej. Były oczywiście pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy również, ale taka jest narracja. Czy to zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości? To jest moje pierwsze pytanie.
2: Ale w Instytucie Polski Suwerennej nie ma żadnego parlamentu. Tam nie ma żadnego posłu. Tam to są, jest takie piramidalne kłamstwo. Ja uważam, że to jest jakaś operacja szeroko zaplanowana przez
1: polityków. A jak w tej operacji ma się pan Radosław Piesiewicz?
2: A właśnie,
1: razie.
2: To jest osobna kwestia, no bo ja pana Piesiewicza na pewno z tym zegarkiem, jeżeli to jest prawda.
1: No
2: tak?
1: Jest prawda, bo on ma ten zegarek. Pokażę, że ma certyfikat
2: ja mam,
1: i pan Kral mu ten zegarek kupił, a on mu pieniądze oddał.
2: Ja mam zegarek za około 1000 zł i mi się bardzo dobrze sprawuje. Nie będę lokował produktu, także zegarki jakieś po
1: 170 tysięcy złotych.
2: Kupuje
1: pan Kral, szef zondy krypto, pan Piesiewicz na naszej antenie mówi, że go nie łączą żadne koleżeńskie relacje, tylko biznesowe, po czym pan Kral kupuje mu ten zegarek firmy Patek.
2: Pan Piesiewicz co prawda to tłumaczył w mojej ocenie w sposób trochę niefortunny. Ja to tak oceniam, to jest moje subiektywne
1: zdanie. Trochę niefortunny.
2: No, panie redaktor, jestem delikatny w swojej osądzie, dopóki nie widzę tego materiału dowodowego. Nie widzę, widzę tyle, co w mediach te faktury, które okazywał i jakby
1: on
2: też
1: pokazał
2: ten certyfikat.
1: Jakąś fakturę? Nie, on pokazał
2: ale
1: certyfikat.
2: Na hotel, które miało udowadniać też kwestie związane.
1: Sprawa jest na pewno...
2: Pani redaktor, ja powiem tak.
1: Związana... Pan Piesiewicz przecież został mianowany w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.
2: To jest prawda.
1: I jest to problem wizerunkowy dla państwa.
2: Ja uważam, że pan Piesiewicz powinien to gruntownie wyjaśnić. To nie jest sytuacja,
1: ale
2: gdzie...
1: nie wyjaśnia.
2: Ale pani redaktor...
1: Albo przynajmniej bardzo lakonicznie.
2: No to powinien ponieść odpowiednie konsekwencje.
1: Jakie?
2: Pani redaktor, jak najdalej idąco. Ja zawsze mówię, że my w przeciwieństwie
1: przecież
2: Donalda
1: nie zwołuje
2: Tuska.
1: Posiedzenia.
2: No nie,
1: specjalnie
2: ale tutaj
1: chyba.
2: Nie ma. No, Polski Komitet Olimpijski kieruje się swoimi też prawami i to nie jest tak, że my jako opozycja, czy nawet koalicja rządząca może spowodować, że pan
1: powinien
2: Piesiewicz...
1: Powinien podać się do dymisji?
2: To już jest decyzja pana
1: ale
2: Piesiewicza.
1: Jak pan
2: w mojej ocenie, jeżeli te okoliczności ujawnione, a związane z panem Piesiewiczem są prawdziwe, to tak powinien rozważyć pan prezes Piesiewicz ewentualną rezygnację ze zajmowanej funkcji dla dobra i przejrzystości całości sprawy, aż do momentu gruntownego jej wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym.
1: To jeszcze na koniec coś, co mnie bardzo zaniepokoiło. Wydawało mi się, że to jest nieprawdziwa informacja, ale jednak potwierdza się. Znowu wracamy poniekąd do sprawy Ukrainy. To sprawa związana z targami, które mają się odbyć na przełomie września. Są to targi surrogacji w Polsce. Czy pan słyszał o takim wydarzeniu i co pan o tym sądzi?
2: Znaczy, pani redaktor, raz jeszcze powtórzę, jestem członkiem Kościoła katolickiego. W ogóle targi surrogacji w Polsce to jest coś tak daleko odchodzące od cywilizacji Europy Zachodniej, od naszych norm, zasad. ale też i uwarunkowań prawnych, w których my żyjemy. Ja głęboko ufam w to, że no jednak temu będziemy przeciwdziałać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby do takich targów, to jeszcze tak zostało nazwane, doszło w Rzeczypospolitej, dlatego, że byłoby to wielkim skandalem. To już jest wielkim skandalem, wywołanie samego tego tematu, ale i organizacja tego wydarzenia, to byłoby coś, co rażąco stoi w sprzeczności nie tylko z nauką Kościoła katolickiego, ale i w sprzeczności z tymi normami, zasadami, które są bliskie wszystkim tym, którzy no jednak utożsamiają się z cywilizacją łacińską.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Pięknie dziękuję, pani redaktor. Dobrego dnia państwu życzę.
1: Dziękuję. Mariusz Gosek, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia.
2: Wzajemnie.
0: Nocne powtórki w net.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: dzieje się właśnie w kontekście i konferencji SIPAC, która się odbyła, i zonda krypto, całej ustawy, która była procedowana, bo mówi się o tym, czy stara się zbudować taką narrację, że to, co dokonał prezydent Karol Nawrocki, mówię oczywiście o wetach do ustawy o kryptowalutach, miało wpływ na zondę krypto i na jej funkcjonowanie, że to był de facto prezent dla pana Krala.
1: Pani redaktor, ja mam trochę takie poczucie, że jak Tusk nie mógł znaleźć złotego Grala, to znalazł złotego Krala i teraz próbują za wszelką cenę odwrócić uwagę od niepowodzeń, jakimi dzień za dniem kolejnego, z każdym kolejnym wydarzeniem otacza się rząd koalicji 13 grudnia i absolutnie nie należy tego traktować poważnie. Sam fakt, że pełnomocnikiem pana Krala jest mecenas Dibuła i Roman Giertych.
0: Pan Dibuła już to sprostował, że żadnym pełnomocnikiem nie jest.
1: Dobrze, czyli Roman
0: przynajmniej
1: Giertych.
0: Tak mówi formalnie.
1: Jeżeli jest to tylko Roman Giertych, to tym gorzej. Więc ewidentnie będziemy tu mieli pewien element gry politycznej i próby odwracania uwagi od tego, co się de facto w Polsce dzisiaj dzieje. Ze strony Pałacu Prezydenckiego nie jesteśmy tym jakoś bardzo mocno przejęci, bo wiemy, że te wszystkie próby nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Pan prezydent Karol Nawrocki brał udział w wielu wydarzeniach, wtedy jeszcze jako kandydat na prezydenta. Jeżeli został zaproszony na tak duże wydarzenie o charakterze konserwatywnym, podczas którego wzięło udział tysiące ludzi, w tym goście z zagranicy, no to nie ma nic zaskakującego w tym, że tego nie odmówił, zwłaszcza, że to już było w terminie, gdy był nie tylko kandydatem na prezydenta, ale też był po pierwszej turze wyborów i już był człowiekiem, na którego zagłosowało kilka milionów Polaków, więc niósł ze sobą bardzo silny mandat społeczny, więc też nie jest niczym nadzwyczajnym, że był tam traktowany w pewien sposób.
0: No ale mówi się o tym konflikcie interesów, że 26-27 maja to jest ta konferencja SIPAC i później 28 maja już na kanale u Sławomira Mencena pan prezydent Karol Nawrocki 28 maja mówi o kryptowalutach. No i tutaj niektórzy dziennikarze czy publicyści łączą te wątki.
1: No to jest absolutnie zrozumiałe pytanie, w jakiej woli je łączą. No, rynek kryptowalut, dzisiaj oczywiście rozmawiamy i patrzymy na niego głównie z perspektywy zondy krypto, to jest jednak dosyć duża gałąź biznesu w nowych technologiach. Ja sam jakoś niespecjalnie polecam ludziom angażowanie się w tego typu procesy inwestycyjne, ale no ten temat istnieje, a jeżeli chodzi o weta, no to prawda jest taka, że te ustawy z zondzie krypto, o której rozmawiamy, nie szkodziły. Przecież wiemy, że ona nie jest zarejestrowana na terenie kraju. Ustawy były tak skonstruowane, że powoływały instytucje tak zwanej małpy z brzytwą, czyli przedstawiciela rządu, który jednoosobową decyzją mógł kasować wszystko i blokować wszystko bez decyzji sądu, bez jakiegokolwiek weryfikatora legislacyjnego. A nasze oczekiwanie było proste, to było po pierwszym wecie i po drugim wecie, przedstawiliśmy 16 zbiorów poprawek do tej ustawy.
0: Tego, co się z nimi stało?
1: No, przyjęta przez rząd wpisało tylko jedną, dlatego doszło do trzeciego weta, bo faktycznie ta ustawa, to do czego skutkowała ta ustawa, to absolutne wycięcie rynku giełd kryptowalut i kryptowalut w Polsce. De facto do tego się to sprowadzało, właśnie mielibyśmy kolejne ucieczki na Maltę, na Estonię, a zonda krypto, która była już w jakiś sposób umocowana w warunkach zagranicznych i tak poprzez internet funkcjonowałaby na terenie naszego kraju. Jedyne co, to my jako państwo polskie nie mielibyśmy żadnej zwierzchności, więc w zasadzie stwierdzenie, że ta ustawa została napisana praktycznie pod zondę krypto, nie jest absolutnie niczym przesadzonym, zwłaszcza w sytuacji, że wszyscy bardzo dobrze wiemy, to też jest informacja potwierdzona, że Donald Tusk wiedział od służb na kilka miesięcy przed wybuchem tego całego zamieszania i zawirowania wokół zondy krypto, że dzieją się tam pewne problemy i absolutnie nic z tym nie zrobił, nie podjął żadnych działań na poziomie premiera polskiego rządu.
0: To jeszcze pytanie związane oczywiście z Radosławem Piesiewiczem, bo to jest chyba postać, która ostatnio bardzo mocno jest akcentowana w kontekście zondy krypto. Wiemy, że jesienią 2025 roku właśnie zonda krypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No a pan był szefem gabinetu ministra sportu i turystyki w latach 2022-2023. Czy pan poznał Radosława Piesiewicza?
1: Tak, jako prezesa Polskiego Związku Koszykówki na początkach, bo dobrze pamiętam, to w połowie 2023 został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No tutaj

0: Co tu dużo mówić, no, Zonta Krypto przyjęła bardzo wygodną strategię, jeżeli chodzi o wspieranie i finansowanie różnych podmiotów. Pamiętajmy, że też była bardzo mocno zaangażowana w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a po zmianie rządów BKOL znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dlatego że masowo przecinano sponsoring, jakiego dostarczały spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o polski sport. Ja tutaj absolutnie ani tej sytuacji z zegarkiem, ani jakichś dziwnych niejasności pana prezesa Piesiewicza tłumaczyć nie będę, niech się tłumaczy sam. Ale jeżeli chodzi stricte o finansowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to jeżeli chodzi o sam sponsoring, no ciężko się przyczepić do sytuacji, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego szuka pieniędzy dla polskich sportowców w sytuacji, gdy bardzo nieprzychylny nasz następca w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Sławomir Nitras, wytoczył otwartą wojnę w stosunku do PKOL.
1: Tak, Radosław Piesiewicz może na naszej antenie jeszcze zabierze głos, no ale ta narracja, o której mówię, o której rozmawiamy, jest jednak tak skonstruowana, że łączy się Karola Nawrockiego z Zondą Krypto, albo przynajmniej chce się połączyć. Co się mówi w ogóle w Pałacu Prezydenckim też na temat tej sprawy?
0: Znaczy, to jest o tyle trudne, że my absolutnie rozumiemy to, te próby połączenia, te próby tej dyskredytacji i ataków. No przecież rząd się chwyta wszystkiego, co tylko może, żeby jakkolwiek uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego i w Pałac Prezydencki, bo przecież w czasie, gdy Karol Nawrocki notuje wyżyny poparcia, wyżyny zaufania społecznego, rekordowe w historii pomiarów, no to rząd rejestruje rekordowe niziny, tak? W ostatnim, jeżeli dobrze pamiętam, w czerwcowym pomiarze CBOS-u, rządowej sondażowni, zaufanie do rządu wynosiło 29%, a zaufanie do Karola Nawrockiego 56%. No to jest ta fundamentalna różnica, że trzeba uderzyć wszystkim. No ten temat de facto w Pałacu Prezydenckim nie istnieje, bo my nic z tym projektem ani z tą organizacją nie mamy wspólnego i wszelkie próby łączenia nas to jest ewidentny wyraz złej woli i manipulacji.
1: Na jakim etapie dzisiaj jest sprawa, jeżeli chodzi o ustawę związaną z kryptowalutami i rozporządzenie MiCA, bo przecież Polska jest krajem, który tego rozporządzenia no już chyba około 2 lata po terminie nie wdrażamy.
0: No, zgłosiliśmy swoje poprawki, będziemy też prawdopodobnie przedstawiali swój projekt ustawy w tej sprawie, ale też czekamy na konkretne prace rządu. Rząd wie, czego prezydent Karol Nawrocki oczekuje po tej ustawie, czego oczekuje w podejściu gospodarczym do tego typu obszarów. Wyraziliśmy to jasno już jeszcze przed pierwszym wetem. Przygotowaliśmy te poprawki gotowe na piśmie, one są tylko do wrzucenia i do zgłoszenia poprzez legislatora, czyli poprzez władzę wykonawczą i tego oczekujemy i na to czekamy. No mam nadzieję, że nie będziemy teraz funkcjonowali w takiej rzeczywistości, że będzie 4. ta sama ustawa, 5. ta sama ustawa, 6. ta sama ustawa, 7. ta sama ustawa, no bo każdej los będzie analogiczny.
1: To tyle, jeżeli chodzi o Zondę Krypto. To teraz proszę nam nieco opowiedzieć, jakie oczekiwania i czego się Państwo spodziewają po tym spotkaniu w Juracie, bo przecież prezydent Karol Nawrocki otworzył ośrodek prezydencki i zaprasza do niego.
0: Tak, jeżeli chodzi o zgłoszenia, no to oczekiwania przerosły bardzo mocno nasze oczekiwania, bo zgłosiło się prawie 3 osoby na jedno miejsce, tak? Mieliśmy bazę noclegową na ponad 800 osób, takimi zasobami dysponuje Jurata, mieliśmy ponad 2000 zgłoszeń, a wiemy, że to też jest termin trudny, bo mimo, że jest od 18 roku życia, to klasy maturalne w 1 września wracają do szkół, więc frekwencja przyniosła nasze oczekiwania, no i pan prezydent Karol Nawrocki w zasadzie chce realizować to, co realizował zarówno jako prezes IPN-u w mniejszej skali, jak i wcześniej jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Chce rozmawiać z młodzieżą, poznać jej głos, wsłuchać się w jej potrzeby w warunkach komfortowych, bo nie chodzi tutaj o robienie politycznego PR-u, nie chodzi tutaj o wyławianie ludzi do jakiejkolwiek młodzieżówki partyjnej, chodzi o faktycznie posłuchanie w dobrych warunkach, w godnych warunkach tego, czego oczekują młodzi Polacy, czego potrzebują, jakich warunków potrzebują do założenia rodziny, co jest teraz największym przeszkodą do funkcjonowania w naszym kraju. Pan prezydent chce słuchać tego głosu źródła, tak jak wspomniałem, w komfortowych warunkach, bo nie każda część będzie się odbywała przed kamerami. Media też nie będą wpuszczone na wszystkie tego typu elementy, plus spędzenie czasu w miłej atmosferze, dużo aktywności dodatkowych, czy to aktywności sportowych, rekreacyjnych, będą także koncerty, ale wszystko to będziemy niebawem ogłaszali podczas programu. Tak jak wspomniał pan prezydent Karol Nawrocki, on się w złotej klatce nie da zamknąć, otwiera juratę, tą tajemniczą juratę, którą wybudowywał Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, później rozbudowywał dla obywateli, bo taka jest prezydentura Karola Nawrockiego, być jak najbliżej ludzkich spraw, być jak najbliżej Polaków.
1: Oczywiście pojawiają się pytania o budżet tego przedsięwzięcia.
0: No, sponsorów takich jak Zonda Krypto nie ma. No, to budżet operuje na obszarze kancelarii. Tutaj, no, jak wiemy, jest tutaj pełen porządek. Nie chcemy dopuszczać do jakiejkolwiek sytuacji.
1: Czyli nie będzie w ogóle sponsorów? Wszystko pokrywa kancelaria prezydenta?
0: Tak, nie korzystamy z zewnętrznych sponsorów. To nie kampus Trzaskowskiego, mimo że niektórzy bardzo chcieliby się tak porównywać.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydenta RP. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim państwu.
1: Pozdrawiamy.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I w naszym studiu pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Napisał pan artykuł, w którym można w sumie tak odczytać trochę ubolewanie, trochę żal. Jest to związane z dymisją pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Napisał pan, że pan się cieszy, bo pan sam się chciał domagać tej dymisji, ale jednak czegoś panu brakuje.
2: Tak, no brakuje mi przede wszystkim słowa przepraszam. To słowo przepraszam jest winne całemu środowisku akademickiemu z tego względu, że pani Barbara Mróz-Gorgoń nie występowała jako osoba prywatna, wspierała się afiliacją akademicką, autorytetem akademickim i zdaniem wielu obserwatorów, również naszych odbiorców w mediach społecznościowych. Środowisku akademickiemu jest zwyczajnie wstyd za tę sytuację. Nie samym naukowcom jest wstyd, bo naukowcom nie ma być za co wstyd, ale za tę wpadkę wizerunkową wykreowaną przez panią Barbarę Mróz-Gorgoń. Znaczy, nie może być zgody na to, że wykorzystujemy autorytet akademicki do działalności, która z taką prawdziwą nauką nie ma nic wspólnego. W przypadku tego raportu można stwierdzić, że tam zabrakło rzetelności, tam zabrakło takiego właśnie naukowego podejścia i wielu naukowcom jest po prostu przykro, że ten jeden kryzys wizerunkowy jednej konkretnej osoby przekłada się na, próbuje się czasami przełożyć na wizerunek całej polskiej nauki, ale cała polska nauka tak nie wygląda.
1: Uważa pan, że rykoszetem dostaje się teraz polskiej nauce, polskim wykładowcom, profesorom po tej sytuacji?
2: Ja tak nawet wprost napisałem w tym moim felietonie. To znaczy, to nie był mój pierwszy felieton, to był jeden z moich kolejnych felietonów dotyczących w ogóle tego, co się dzieje w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. On by brzmiał tak samo, niezależnie od tego, w jakim medium by się ukazał, bo pojawiły się głosy, dlaczego akurat w kanale Zero. Kanał Zero, akurat portal Zero udostępnił swoje łamy dla tej problematyki, która dla niektórych mediów nie jest zbyt atrakcyjna. Mówię o problematyce nauki i szkolnictwa wyższego. Jeżeli opublikowałbym ten artykuł w innym medium, on by brzmiał dokładnie tak samo. I rzeczywiście niedobrze się stało, że ten kryzys wizerunkowy jednej konkretnej osoby przekłada się na, czasami niektórzy utożsamiają to z wizerunkiem całej polskiej nauki. Polska nauka tak nie wygląda. Mamy mnóstwo fantastycznych naukowców, którzy zbierają rzetelnie dane, publikują je, poddają się procesowi ewaluacji, procesowi weryfikacji i falsyfikacji i na tym polega rzetelna
1: nauka. Ale pani profesor pisze, składając rezygnację, niewyobrażalna skala hejtu spotkała
2: dla mnie to
1: panią
2: jest w ogóle
1: profesor.
2: Przedziwne tłumaczenie, dlatego że ta dymisja powinna być związana z przyznaniem się do błędu i z przeproszeniem tych wszystkich, których pani Barbara Mróz-Gorgoń zawiodła. Przeproszeniem nie tylko środowiska akademickiego, które oberwało właśnie tym rykoszetem, ale również podatników, bo tu wchodzi w grę no takie chyba niewłaściwe wydarzenie. Wydatkowanie środków
1: Ale
2: publicznych.
1: Czy my mamy do czynienia z hejtem, czy my mamy do czynienia po prostu z krytyką i z wyłuszczeniem tych błędów?
2: Świetnie pani to ujęła, dlatego że nie można mylić hejtu z krytyką. To znaczy osoba pełniąca funkcję publiczną, wchodząca do sfery publicznej, musi się liczyć z tym, że jej działania będą komentowane. Znaczy nie jest tak, że osoba uśmiechnięta zawsze będzie się spotykała z klepaniem po plecach. Znaczy jeżeli ktoś podejmuje działania nierzetelne, czy takie, które nawet nie uchodzą naukowcowi, no to powinna się liczyć z tym, że takie działania zostaną ocenione i tak też się stało.
1: Tym bardziej w takim dzisiejszym łatwym dostępie, prawda, do analizy, do tego, że można zweryfikować wiele rzeczy. Ale pan w swoim tekście podkreśla też to, co powiedziała pani profesor, tłumacząc już zaistniałą sytuację, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, że Nie chcę przekłamać, ale że co drugi profesor na świecie, tak, wykorzystuje sztuczną inteligencję, czy korzysta z niej?
2: No właśnie, i to można powiedzieć, że środowisko akademickie oberwało rykoszetem od pani Barbary Mróz-Gorgoń dwukrotnie. Pierwszy raz wtedy, kiedy wyprodukowała wątpliwej urody raport, który z naukowością...
1: I ponoć drugi chyba też jest podobnej treści.
2: Tego drugiego nie czytałem, więc nie będę się do tego odnosił, więc to był pierwszy raz, kiedy środowisko akademickie oberwało tym rykoszetem, a drugi raz, kiedy właśnie powiedziała, że co drugi profesor na świecie używa sztucznej inteligencji. Znaczy, to są równie wiarygodne dane z sufitu, mówię wiarygodne w cudzysłowie, jak raport Polaków portret własnych. To znaczy, ja chciałbym, żeby naukowiec wypowiadając takie sądy popierał się empirycznymi danymi. Znaczy, nie ma... Ja przynajmniej nie znam takich badań i szukałem takich badań, nie znalazłem, które by mówiły, że co drugi profesor korzysta ze sztucznej inteligencji. Ja chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Samo korzystanie ze sztucznej inteligencji nie jest problemem wtedy, kiedy ta sztuczna inteligencja służy nam pomocniczo do...
1: Czy coś tłumaczy, prawda?
2: Czy dokonuje transkrypcji, czy służy do generowania jakichś wykresów i tak dalej. Natomiast problemem jest to, kiedy sztuczna inteligencja zastępuje naukowca. Sztuczna inteligencja generuje błędy, halucynuje, czego przykładem ten nieszczęsny raport jest ewidentnym. Natomiast to naukowiec jest odpowiedzialny za jakość i rzetelność prowadzonych badań naukowych. Tak mówi preambuła do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. No ja też mam przed sobą, już będę go pokazywał chyba do znudzenia, kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych, który już też w swojej preambule mówi o tym, że podstawową zasadą etosu akademickiego jest prawda. I tej prawdy ludzie się domagają. Ja też przyglądam się opiniom, które pojawiają się w naszych mediach społecznościowych po tym, co się wydarzyło. Większość tych opinii mam w tym momencie ponad 1200 komentarzy, reakcji i wiele komentarzy osób, które się z tym felietonem też utożsamiają i dziękują za ten felieton. To znaczy, że środowisko akademickie domaga się tych przypraw.
1: Ale jednak pisze pan również o tym, że Donald Tusk, przedstawiając minister Barbarę Mróz-Gorgoń, mówił o niej jako o wybitnej specjalistce odbudowania marki, że sama funkcja była potrzebna. Jaka tutaj jest też odpowiedzialność polityczna? Co to świadczy o polskiej klasie politycznej, kiedy takie osoby są polecane bez mrugnięcia oka i de facto chyba wychodzi, że nie bardzo po jakiejś głębokiej weryfikacji ich dokonań.
2: Ja nie chciałbym wchodzić w taką klasyczną politykę. KRASP jest instytucją apolityczną. Mi też na tej apolityczności osobiście zależy. Natomiast w momencie nominacji politycznej, zwłaszcza osoby, która podpiera się autorytetem akademickim, powinno dojść jednak do pewnej weryfikacji jej dorobku. Na profilu prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeczytałem, że ta pani jest nieznana środowisku reklamowemu, w związku z tym uważanie tej osoby za wybitną ekspertkę od strony praktycznej, bo tej strony naukowej nie kwestionuję, do niej się w tej chwili nie odnoszę. Od tego są recenzenci w postępowaniu doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym. Nie to jest moją rolą. Natomiast od tej strony praktycznej tutaj istnieją poważne wątpliwości co do tej wybitności.
1: No i dochodzimy do momentu związanego z radą fundacji, której przewodniczyła pani profesor. W Radzie Fundacji zasiadają m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Piotr Jedynak, czy rektor Akademii Leona Koźmińskiego, pan profesor Grzegorz Mazurek. Jak pan patrzy na to, że rektorzy, którzy również działają w konferencji, której pan jest rzecznikiem, dają swoje nazwisko, pojawiają się w tego rodzaju think tankach, fundacjach?
2: Ja nie znam powodów, dla których legła decyzja o dołączeniu do rady takiej fundacji. Myślę, że należałoby pytać bezpośrednio zainteresowanych. To są dwie osoby. Być może wskazówką jest to, aby przy nawiązywaniu współpracy z większą ostrożnością podchodzić do tego, z kim taką współpracę się podejmuje.
1: Tak, ja powiem szczerze, że też byłam zdziwiona, że te osoby są w Radzie Fundacji, bo rozumiem polityków, tak, rozumiem samorządowców, no ale jednak rektorzy powinni większą wagę, tak jak pan mówi, przykładać do tego, co firmują i w jaki sposób.
2: Wiele osób też uległo urokowi pani Barbary Mróz-Gorgoń, ale tak jak powtarzam, nie znam powodów, które legły u podstaw podjęcia takiej decyzji.
1: To na koniec, czego tak naprawdę oczekuje konferencja rektorów? Czego państwo oczekują od pani Gorgoń? Czy to jest tylko i wyłącznie pana osobisty felieton, czy jakieś wspólne stanowisko konferencji rektorów akademickich?
2: To jest przede wszystkim mój felieton, ale patrząc też po tych głosach, które otrzymałem i tą drogą oficjalną, i drogą nieoficjalną, bo też mnóstwo wiadomości dostałem, ten felieton był potrzebny. I z tym felietonem się utożsamia naprawdę wielu naukowców. Dziękowało mi za ten felieton. I to też pokazuje, że oczekiwanie publicznych przeprosin przez tę panią jest czymś naprawdę realnym.
1: A myśli pan, że może do tego dojść?
2: Nie wiem, trzeba byłoby pytać panią Barbarę Mróz-Gorgoń.
1: Chyba teraz nie będzie się raczej nigdzie pojawiała. Wiemy, że też odwołała swoje uczestnictwo w wydarzeniu Campus Polska.
2: Ja też na miejscu tej pani bym się raczej nigdzie nie pokazywał.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za wizytę.
0: Nocne powtórki w net.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry, Stanisław Bukowski. Jak co dzień. I tak jeszcze do 7 włącznie września oczywiście. Drugi dzień festiwalu Chopin i jego Europa. Już mamy za sobą w Filharmonii Narodowej. Sala wypełniona w zasadzie do ostatniego miejsca. Wczoraj inauguracja, więc wypada być i dzisiaj. Znaczy mówię o poniedziałku. Występuje laureat konkursu chopinowskiego. Cóż, że dla pewnej ilości laureat kontrowersyjny. A jeśli ktoś wygrał konkurs chopinowski, to jest nasz. I kochamy go równie gorąco, co niegdyś Adama Harasiewicza czy Zimmermana. A odium niechęci niech spadnie na nieszczęsne jury, jak to zwykle bywa. Wczorajszy występ Erika Lu z towarzyszącą mu symfoniczną orkiestrą z Montrealu zapamiętam jako niezwykle udany. Koncert Emol zabrzmiał wzorcowo, jednocześnie artysta nie zrezygnował z indywidualnego podejścia do formy. Znakomicie zastosował rubato, zagrał pięknym dźwiękiem, nie forsował dynamiki ani tempa. Choć Erik Lu to nie młodzieniaszek, 28 lat, przypominam. Pamiętamy go przecież nie tylko z ubiegłorocznego 19 konkursu, ale i z konkursu 17, gdzie zajął 4 miejsce. Tylko, mówię w cudzysłowie, bo ambicja i przekonanie o własnej wartości artystycznej kazały mu przystąpić po 11 latach do sprawdzenia się z większości młodszymi konkurentami. No i wygrał. Po wczorajszym występie jestem pewien, że słusznie. W czasie konkursu brakowało mu swobody, spontaniczności. Grał tak, jakby nie używał swoich wszystkich atutów, ale aby zaspokoić oczekiwania większości jurorów. Tak, aby zdobyć największą ilość punktów. I choć w sztuce nie są ważne punkty, to widocznie statystyka ma swoje znaczenie. Tym razem nic go nie ograniczało, nie blokowało. Wystąpił artysta wyzwolony ze swoją wizją dzieła. Wizją, która w jego realizacji zachwyciła. A na początku Wyspa Szczęścia Claude'a Debussy'ego. Utwór krótki, ale skrzący się pomysłami, jak to u tego kompozytora bywa. Niegdyś wymieniany jako jeden z ojców nowej muzyki, jeden z trzech awangardzistów ówczesnych przełomu XIX i XX wieku wraz ze Strawińskim i Schönbergiem, szybko został uznany za czcigodnego klasyka. Tymczasem jego pomysłowość, stosowanie nieoczywistych środków formalnych zadziwia po dziś dzień. Piękna muzyka człowieka, który w swoim czasie był przedstawicielem najlepszych wartości francuskiej kultury. Przyjaciel malarzy, literatów, filozofów, dramaturgów. Przyjaciel malarzy jak Watteau, Turner, no może nie przyjaciel, ale wielbiciel w każdym razie, ale przyjaciel Metternicha, Prusta, Valeriego, Mallarmé. Danuzio nazwał go Claude de France. No, więcej dodać nie ma, bo to taki szczyt kultury francuskiej, który był przedstawicielem po prawie 150 latach. No cóż, na zakończenie usłyszeliśmy wybitne, rozbudowane dzieło Ryszarda Straussa. Poemat symfoniczny Życie bohatera z 1898 roku. Miał wówczas 34 lata. Claude Debussy powiedział o nim już wspomniany i którego usłyszeliśmy przed tym. Kto potrafi zbudować dzieło, w którym wszystko tak zgrabnie się łączy, jest prawie geniuszem. To prawie to jest pewnie zastosowanie tego powiedzenia, bo któż może oceniać geniuszy? Było ich kilku w muzyce, może kilku w sztuce, więc może prawie jednak geniusza. Życie bohatera to w zasadzie portret własny kompozytora, przynajmniej tak przyjęło się mówić i uważać. I choć on powiedział Romeo Rolandowi, że nie jestem bohaterem, nie mam niezbędnej siły. To cytat był. To od początku do dzisiaj są tacy, którzy zarzucają megalomanię. Tymczasem Strauss przedstawia cały świat, jego ciemne i jasne barwy. Humanizm. Ciepło i humor. Choć w złym wykonaniu łatwo jest o pompatyczność, a nawet pewną wulgarność, ale nie w wykonaniu orkiestry z Montrealu. Żadne zachwyty i peany nie będą przesadne, gdy słuchaliśmy Montrealczyków przez dwa kolejne wieczory. A co nam pozostało? No posłuchać nagrań Berlińczyków z von Karajanem, Wiedeńczyków z Scholtym, a przede wszystkim Rudolfa Kempa z Drezdeńczykami z 1972 roku, z 1972 roku. To tyle miałbym do powiedzenia o wczorajszym wieczorze, bo nie dość zachwytów nad orkiestrą z Montrealu. Rzadko się słyszy tego typu wykonania. Bardzo rzadko. No, w Polsce powiedzmy sobie szczerze, prawie nigdy, jak powiedział mój sąsiad z fotela Filharmonii Narodowej, nie podam jego nazwiska, bo wtedy miałby, powiedzmy co, w cudzysłowie pozamiatane u polskich orkiestr, to powiedział, to dobrze, że Polacy nie wykonują tego dzieła. No wiemy, co się za tym kryje. No, a dzisiaj Andreas Schiff, recital Andreas Schiffa. Jak zwykle, ostatnio, tajemnica. Tajemnica, czego posłuchamy, a dowiemy się tego z zapowiedzi i komentarzy wygłaszanych ze strady przez samego pianistę. Mam 70 lat i mogę sobie na to pozwolić, podobno mówił artysta. To tyle o wczorajszym dniu i zapowiedź tego, co będzie dzisiaj w Filharmonii Narodowej na kolejnym, trzecim już koncercie Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Europa. A teraz posłuchajmy może Erika Lu w czwartym preludium e-moll, op. 28.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon. Godzina 9.27. Dziś 25 sierpnia i dziś dwa słowa, które w tej audycji nam się przydadzą. Fiakier, czyli dawne określenie dorożkarza, osoby powożącej dorożką konną, i fasiąg, czyli tradycyjny czterokołowy pojazd konny, inaczej wóz góralski, używany głównie na Podhalu do przewożenia turystów. A dlaczego te dwa słowa? No, a to dlatego, że my w sierpniu tego roku zaostrzył się spór o wykorzystywanie koni do przewozu turystów na trasie do Morskiego Oka. Aktywiści związani z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt, w skrócie DIOS, organizowali na trasie protesty i właśnie o tym, co dzieje się na trasie do Morskiego Oka, o co chodzi w tej całej dyskusji dotyczącej wykorzystania tych powozów konnych do przewozu turystów, co w związku z tym się wydarzyło. O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi po godzinie 9.45 ze starostą powiatu zakopiańskiego, ale wcześniej mamy połączenie z lekarzem weterynarii z Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Państwu bardzo dobrze znany gość, rozmówca redaktora Konrada Mędrzeckiego, pan Maciej Perzyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No i mamy tak naprawdę z pierwszego źródła informacje, bo pan na miejscu w trakcie tych protestów był.
4: Tak, byłem jako takie zaplecze merytoryczne policji zabezpieczającej protest, co podkreślam w rozmowach różnych i tutaj też podkreślę ukłon i chylę czoła policji, że pilnuje takich rzeczy, czy zabezpiecza. Nie wiem, czy to wymuszone przez agresywne trochę działania organizacji protestujących, czy jakby organiczny rozsądek policjantów, ale fajnie, że pomyśleli o lekarzu weterynarii i gdzieś tam za pośrednictwem fiakrów pani, którą też a propos właśnie praw zwierząt, ochrony zwierząt i różnych takich działań parlamentarnych poznałem, odezwała się do mnie, czy miałbym termin i mógł podjechać. Podjechałem i bardzo się cieszę, bo temat znałem właśnie z drugiej ręki, czy jeszcze z czasów dziecięcych, tam podróżując tym fasiągiem, czy potem już wczesnych rodzicielskich, podróżując z moimi małymi dziećmi takim fasiągiem, czy z zaplecza weterynaryjnego. Ale miałem teraz możliwość przyjrzenia się stawce koni, które w ciągu jednego dnia roboczego tam pracują. Tych koni jest tam około 300, które mają licencję, ale i to nie znaczy, że ich tyle pracuje. To jest też dużo mniej tych koni, dziennie pracuje. I miałem okazję i porozmawiać z góralami, i przejrzeć uprzęże, i te pojazdy. Także faktycznie z pierwszego źródła ta informacja jest ciekawsza i dla mnie.
3: I co z niej wynika? Jaki jest rezultat? Co pan zobaczył? Jak te konie, jak te dorożki, jak te fasiągi wyglądają? Jak pan ich stan ocenił?
4: Taki fasiąg jeżdżący do Morskiego Oka, to tak naprawdę został stworzony specjalnie na tą drogę. I on łączy w sobie kilka cech, to znaczy on musi być komfortowy dla pasażerów, musi tych pasażerów mieścić odpowiednią ilość, bo to nie jest właśnie dorożka. Dorożka to ma najczęściej ławkę na woźnicę czy fiakra, gdzie mogłoby siedzieć dwóch, powiedzmy, takich woźniców, ale to dlatego, że taka jest szerokość dorożki i tą przestrzeń, gdzie komfortowo siedzą cztery osoby słusznych rozmiarów, a mogą siedzieć też komfortowo 6 czy 8 osób takich bardziej symbolicznych rozmiarów, bo po prostu tam nie ma tak dużo miejsca. No więc ten pasiąg jest stworzony w ten sposób, że przez środek biegnie ławka pasażerowie plecami do siebie siedzą, więc tych pasażerów może tam faktycznie zmieścić się 10, 12 czy 20 nawet mogłoby się zmieścić. Ale te pasiągi też były stworzone po to, żeby tym koniom było komfortowo ciągnąć, dlatego one mają odpowiednie koła, mają ogumienie, mają niskie opory toczenia, jak to ładnie się mówi, czyli są po prostu łożyskowane, w dobrym stanie utrzymane, ale co bardzo ważne w tych warunkach górskich i też właśnie dla komfortu pracy koni, zwłaszcza podczas zjazdu i dla bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu, wyposażone są w hamulce. Jest taki hamulec trochę analogiczny do hamulca używanego w samochodach, czyli obsługiwany nogą podczas zjazdu. Ten tutaj pedał hamulca znajduje się na mocowaniu dyszla. Dyszel to jest ten taki drąg pośrodku między końmi, który umożliwia koniom oddziaływanie na kierunek jazdy, czyli skręcanie przedniej osi pojazdu. Więc tam jest hamulec nożny. Ten hamulec on ma blokadę, więc można go też na postoju zaciągnąć. Niektórzy mówią o nim, że jest wtedy nożnoręczny albo postojowy. I na tylnej osi jest hamulec, który się reguluje taką korbką, no korbką w sumie wystającą z siedziska obok woźnicy i przez określoną liczbę obrotów stawia się stopień docisku tarczy hamulcowej, przez co można go ustawić w taki sposób trwały, nie wymagający właśnie stałej pieczy. I można ustawić tak to, że podczas zjazdu z góry te konie mogą nie mieć żadnego oporu, albo mogą mieć lekki opór, a nie jest tak, że ten pasiąg ich goni, one muszą przed nim uciekać. I to też jest dla nich komfortowe, one nie muszą wtedy walczyć z tym pasiągiem. I to tyle o pasiągu. Natomiast co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie przekazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca.
3: Lekka to znaczy co?
4: Jestem.
3: Lekka to znaczy co? Ile te konie pracują? Protestujący mówią o całym dniu pracy. Czy pan w jakiś sposób badał te konie, widział te konie, mógł ocenić właśnie ich stan?
4: Cały dzień pracy dotyczy fiakra. Fiakr pracuje cały dzień. Konie pracują, wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać dwa kursy góra-dół, ale też zauważyłem, że na może jeden na 10 takich pasiągów czy zaprzęgu wykonał dwa kursy góra-dół z tymi samymi końmi. Z różnych powodów, ale głównie dlatego, że górale mają po prostu dużo więcej tych koni i utrzymanie ich w kondycji do pracy no wymaga, żeby one chociaż się przeszły z tym pasiągiem wtedy, kiedy chodzą, a górale jeżdżą co drugi dzień. Czy tam są dwie zmiany, najczęściej jeżdżą co drugi dzień. A jeżeli się jakoś tam dogadają ze sobą, że w takie dni, gdzie jest większe obłożenie turystami, że wszyscy jeżdżą, no to wtedy faktycznie jeżdżą po jednym kursie. Ale albo przyjeżdżają od razu z czterema końmi, albo po zjechaniu na dół pakują konie na bukmankę, czyli na przyczepkę, wiozą je, odwożą je do stajni i przywożą następną zmianę i wymieniają te konie. Także te konie mają lekką pracę pod kątem czasu. I ja to też tak z punktu widzenia tradycji rodzinnej rozpatruję, ponieważ mój prapradziad, praszczur, był dorożkarzem warszawskim. I ta historia, pamięć w rodzinie była żywa tu po stronie taty, że on miał dorożkę, ale miał też dorożkę jednokonną, ale miał cztery konie i zmiennika, żeby dorożka mogła być całodobowa, bo koń mógł pracować tylko 6 godzin, więc żeby była całodobowa, no to te konie się zmieniały. A na dorożkarza nie było takiej normy, on mógł pracować 12 godzin, więc po prostu było dwóch, oni się zmieniali. I tutaj trochę podobnie to wygląda, czyli te konie, cały dzień pracy dla konia to jest dwie godziny, czasami trzy godziny, może z postojami, to jeżeli byśmy wliczyli ten moment, kiedy on przyjeżdża i tak dalej, to przygotowanie, kiedy faktycznie stoi i je, bo te konie większość czasu spędzają przegryzając siano, co jest i zdrowe dla konia, dla ciała i umysłu, bo on się zajmuje wtedy tym, no to może spędzają tam 5 godzin, może 6 godzin, ale pracują 2-3 godziny. I to nie jest ciężka praca. To jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeżeli byśmy porównali pracę koni, powiedzmy, zaprzęganych do pracy ludzi, to jeżeli byśmy porównali może taką najczęstszą pracą, jaką konie wykonują, w tej chwili jeszcze to są w niektórych miejscach wykonuje się nimi zrywkę drewna. Czyli w takich obszarach, gdzie nie chcemy wjeżdżać maszynami, gdzie właśnie pielęgnujemy w jakiś sposób, taki bardziej naturalny sposób pielęgnacji lasu czy pozyskiwania drewna, wykonuje się zrywkę drewna końmi i wtedy do lasu wjeżdża zaprzęg konny, para koni na płaskim, w górach to raczej pojedynczy koń, bo z góry to grawitacja trochę drzewu pomaga, a dwa, trzeba najczęściej manewrować. Ten koń musi być mądry, musi być dobrze ułożony i musi być mądry. Trudniej jest zarządzać zespołem wtedy, więc jeden koń. To jest taka praca, powiedzmy, ja bym porównał do pracy górnika, czyli taka górnika, może budowlańca, czyli taka najcięższa praca fizyczna, jaką wykonują ludzie, ale normalnie mogą wykonywać to przez tam cały dzień pracy, 8 godzin, ile tam potrzeba, ale to jest ciężka praca. Natomiast ta praca, którą one tutaj wykonują, te konie, z takim obciążeniem, z takim wozem, przy takim nachyleniu i przy takim utrzymaniu asfaltu, ja bym ją porównał do pracy wiejskiego listonosza, który na rowerze rozwozi listy. I to też już jest teraz trochę obraz archaiczny, bo większość tych wiejskich listonoszy przesiadło się na samochody. Może jest trochę komfortowe, jest to dla nich bardziej, właśnie w lato się nie pocą, a w zimę nie marzną, a trochę może dla kondycji i zdrowia gorsze. No a te konie wykonują taką pracę z obciążeniem porównywalnym do listonosza i jeżeli weźmiemy normy z publikacji dotyczących transportu konnego, to faktycznie wykonują około 30% tego, co by mogły. Nawet jeżeli by wykonywały tą pracę faktycznie przez 8 godzin, to tak naprawdę to jest 1/3 tego, co mogłyby komfortowo przez wiele lat bez zagrożenia dla swojego zdrowia i przeeksploatowania wykonywać. A normy te były ustalane w czasach, kiedy koń był podstawą transportu, bo to jest taka publikacja polsko-prądzyńskiego transport konny gdzieś tam z 56 roku i wtedy koń był jeszcze realnym elementem gospodarki, tak? Więc one były w taki sposób użytkowane, żeby tych środków chyba trwałych, to trzeba wtedy nazwać, w takim przedsiębiorstwie nie tracić i nie trwonić.
3: No, a jednak są i ci protestujący posługują się zdjęciami, przykładami o tych koniach, które na tej trasie ponoć padły. Czy pan czytał coś na ten temat, dowiadywał się o tym, ile jest w tym prawdy, z czego to wynikało? Czy naprawdę jest tak, że te konie na tej trasie są przemęczone i po prostu padają?
4: Nie ma w tym w ogóle prawdy. I to jest to totalne naciągactwo i fake news, nie wiem, misinformacja, dezinformacja. Dlaczego? Przez te ostatnie 20 lat czy 30 lat, powiedzmy 15 czy 20, niech będzie, bo to są chyba te trzy przypadki, kiedy koń stracił życie, to są te 15 lat. To są trzy konie, które straciły życie, które dwa faktycznie padły na trasie. Padły, to jest ładniejsza forma słowa zdechły, czyli zginęły. I jeden, który został poddany eutanazji, czyli dobity. I z tych trzech koni, jeden koń doznał pęknięcia tętniaka aorty. Jak ludzie dorośli w dzisiejszych czasach przy przepływie informacji wiedzą, że jest to zjawisko rzadkie, niediagnozowalne nawet u ludzi. Jeżeli diagnozujemy tętniaki, to najczęściej przypadkowo i praktycznie nie umożliwiając jakiegokolwiek ratunku. To jest, człowiek wykrwawia się do wewnątrz, czy w tym wypadku koń, błyskawicznie. I to był koń, który kilka tygodni wcześniej przeszedł badania wysiłkowe dotyczące tętna i przeszedł je bardzo dobrze, prowadzone przez tam pod kierownictwem zespołu z udziałem pana doktora Tischnera z Akademii Rolniczej w Krakowie. I ten koń przeszedł badania okresowe i wszystko wyszło dobrze. I u ludzi, którzy mają te dniaki, też badania wydolnościowe czy EKG wychodzą dobrze. I to był jeden koń. Drugi koń to był przypadek ostrej kolki. Kolka to znowu wszyscy, którym konie są w jakiś sposób bliskie, czy użytkują je, czy posiadają, czy mają do czynienia, wiedzą, że kolka to jest taka lęk właściciela konia, czyli to są choroby z rejonu układu pokarmowego, a jak się śmieją studenci weterynarii i lekarze weterynarii, układ pokarmowy konia jest tak skonstruowany, że musi się coś zepsuć. On ma parę miejsc, w których szersze jelita przychodzą węższe, parę miejsc, gdzie się te przejścia skręcają. Ma taką formę ujścia przełyku do żołądka, że koń nie może beknąć, więc jak mu się nagromadzą gazy, to już ma kolkę, że może pęknąć w takiej sytuacji żołądek i tak dalej, i tak dalej. Akurat są specyficzne cechy anatomiczne w układzie pokarmowym konia, które go usposabiają do tych chorób z tego obszaru i kolki. I jeżeli mamy ostrą kolkę, to czasami ona może zaatakować nagle. Czasami to może być jakiś głupi powód właśnie z tego typu, że koń gdzieś tam złapał listka, czy coś dostał od turysty. I kolki bywają operacyjne, że nie da się inaczej konia uratować, tylko zabiegiem chirurgicznym. A bywają takie, i to u nas na katedrze, czy na szpitalu drugim końskim warszawskim w Służewcu, te kolki trafiają. Bywają takie kolki, że mimo otwarcia konia okazuje się, że fragment jelit jest martwy, albo dochodzi do wstrząsu. I tu był taki przypadek, ostra kolka, koń padł. A trzeci przypadek, uwaga, to był związany w ogóle zdarzenie losowe. Znaczy zjeżdżający na pusto już fasiąg z góry minął się, albo może z tym fasiągiem minął się dość nisko lecący śmigłowiec Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I konie się spłoszyły. Spłoszyły się, odskoczyły, jeden z koni przeskoczył przez barierkę, spadł tam ze skarpy, leżał do góry nogami, woźnica poniósł obrażenia, woźnica też tam starał się te konie ratować, woźnica trafił do szpitala, a konia trzeba było niestety trzeba było uśmiercić z przyczyn humanitarnych na miejscu. To są trzy przypadki śmiertelne na trasie do Morskiego Oka. W ogóle nie związane z przeciążeniem i podkreślam to, przy takim obciążeniu jak teraz jest, one mogłyby być większe. W mojej ocenie te konie spokojnie mogłyby 20 osób wozić przy takim układzie wjazdów, kiedy mają jeden, maksymalnie dwa kursy w górę. Nie ma z tym żadnego problemu. Trochę niepotrzebnie dali się według mnie fiakrzy czy górale zapędzić jak taką nagonką medialną, ale też trzeba tutaj niestety powiedzieć, że media grają na bębenku organizacji patoprozwierzęcych, które taką nagonkę robią. A akurat i ta organizacja, i poprzednia, one często grają nie fair, czyli grają na zbiórki, na wzbudzanie litości właśnie w mediach społecznościowych przez takie czy inne przedstawianie zwierząt. Zwierząt, które czasami są zdrowe, tylko na przykład stare. I przedstawiając starego konia, który nie będzie w doskonałej kondycji nigdy, bo już zęby zjadł. Staro zęby nie jest w stanie uzyskać tyle pokarmu, czy po prostu ma zmiany starcze w umieśnieniu. Czy przedstawiając starego psa, który wygląda po prostu jak stary pies. Budują zbiórki, budują różne historie po to, żeby się właśnie malować na zbawicieli świata. A z bliska to niestety wygląda dużo gorzej. A cierpią na tym najczęściej normalni, uczciwi ludzie, właściciele zwierząt i niestety też te zwierzęta.
3: To jeszcze ostatnie pytanie z prośbą o krótką odpowiedź. Co w takim idealnym świecie według tych organizacji prozwierzęcych, co wtedy z takimi końmi miałoby się dziać? Bo to są koń podhalański, to jest koń, który jest, z tego co rozumiem, stworzony do pracy. Co on miałby robić? Czy on ma się wtedy czym zajmować?
4: W idealnym świecie konie te mają galopować po pastwisku. Przy czym, uwaga, te konie, które ta organizacja też tam w jakiś sposób w cudzysłowie ratowała czy pozyskała, No, zostały, nie wiem, czy wydzierżawione, czy przekazane. Część z nich była wydzierżawiona, przekazana, czy sprzedana do szkółek jezierskich. Tak? Czyli to są organizacje,

0: w związku z drapieżnikami naszymi dużymi, czy właśnie ataki drapieżnicze. Czyli zwierzę, które pozostaje na pastwisku, akurat w naszej pięknej, przyrodniczo rozwiniętej Polsce, dość często ulega atakom drapieżniczym, czyli jest najpierw zgonione, przestraszone, później pogryzione, czasami zabite, często poranione. I znowu wtedy, czy to jest wina właściciela, w oczach organizacji byłaby wina właściciela, bo zostawił zwierzę na pastwisku, ale z nim nie spał. Także nie należy dawać się zagonić w taką narrację organizacji, które mają swój interes w budowaniu określonego wizerunku. To jedna rzecz. Druga, bardzo ważna rzecz, te konie na morskie oko chodzące, ciągnące te fasiągi, są w żaden sposób nie przeciążone, one pracują na ćwierć gwizdka i spokojnie można je użytkować nawet bardziej. Trzecia rzecz, to jest bardzo wartościowy proces kulturowo, czyli to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Użytkowanie koni, sprzęganie ich, też w jakiś sposób pielęgnowanie zasobu wiedzy strategicznej na wypadek, nie wiem, zdarzeń losowych, takich czy innych kryzysów. Pamiętajmy, że jest to nadal siła pociągowa, a ludzi, którzy umieją takie konie układać, umieją nimi powodzić, umieliby nimi pracować jak normalne źródło transportu, w skali kraju mamy już bardzo niewielu. Tak? Tutaj jeszcze się nam ich trochę zostało i należy, w mojej ocenie, poddać to zjawisko realnej, konsekwentnej ochronie i elementem tego powinno być zarówno ochrona tych górali i tej pracy, którą one tam wykonują, jak i szersza ochrona zaprzęgowego użytkowania koni, a słuchaczy Radia Wnet zachęcam, żeby dołożyli swoją cegiełkę do tego i żeby właśnie tam pojechali na tą trasę do Morskiego Oka i nawet jeżeli mają doskonałą kondycję, to żeby raz na jakiś czas się po prostu tym fasiągiem przejechali, albo zabrali tam kogoś, żeby się tym fasiągiem przejechał, sami mogą wyjść na górę, jeżeli mają potrzebę treningu. Natomiast, żeby w ten sposób dołożyć się do finansowania zjawiska, jakim jest użytkowanie pociągowe koni, bo takie użytkowanie, jak się odbywa na trasie do Morskiego Oka, to jest te najlepsze z najlepszych, najbardziej przemyślane, najbardziej dopracowane. W anglosaskiej literaturze naukowej byśmy to określili jako state of art, czyli w prostym przekładzie dzieło sztuki.
1: O czym powiedział Maciej Perzyna, Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, lekarz weterynarz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: To my przez chwilę posłuchamy utworu Fiakier Jan Danek i zaraz wracamy do rozmowy dotyczącej transportu na Morskie Oko.

0: My mamy połączenie ze starostą tatrzańskim, panem Andrzejem Skupieniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właściwie poprawnie jest
0: Skupniem. Tak jest, wiedziałam, że to się wydarzy. Andrzej Skupień, starosta tatrzański z nami na łączach. Dzień dobry, panie starosto. To proszę powiedzieć, co się wydarzyło w ostatnich dniach i co wyniknęło z tych protestów, które były organizowane przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Było też spotkanie w starostwie i co zostało ustalone, czy jakie są konkluzje?
1: Szanowni Państwo, spotkanie oczywiście było, ale ono zakończyło się wielką awanturą i ponieważ tutaj bardzo się różnimy, jeżeli chodzi o podejście do tej sprawy. Państwo przyjechali tutaj obrażając wszystkich naokoło nas, urzędników, tutaj naszych mieszkańców i żądają bezwzględnie zakończenia tego transportu na tej drodze, podnosząc, że to oni sami zorganizują ten transport i wprowadzą tam fasiągi, bo oni też mają prawo. I nie przyjmują do wiadomości, że ten transport przechodzi od ponad roku pewne transformacje. Już w ubiegłym roku podczas spotkania tutaj z panią minister Pauliną Henik-Kloską oraz przedstawicielami Tatrzańskiego Parku Narodowego gminy Bukowina Tatrzańska, jak i starostwa powiatowego, bo droga jest powiatowa. Ustaliliśmy pewną modyfikację jako model docelowy, czyli skrócenie tej trasy do wodowodu Motów Mickiewicza i zastąpienie tej drugiej części busami elektrycznymi. Te decyzje skutkują tym, że obecnie Tatrzański Park Narodowy jest w trakcie przetargu na te busy, a my będziemy we wrześniu prowadzić pilotaż taki, jeśli chodzi o pierwszą część trasy. To oczywiście było porozumienie, które wszystkim stronom wtedy się nie za bardzo podobało, bo oczywiście ogranicza i też możliwości zarobkowania fiakrów, a przecież te konie trzeba utrzymać rodziny. To jest zdecydowanie ze szkodą dla nich, dlatego też uzgadnialiśmy, że będzie pewna partycypacja w tej drugiej części, czyli wspólny bilet by był tak skalkulowany, żeby wozacy mieli troszkę rekompensaty za ten transport. Stąd też uważam, że te ograniczenia, które były od tego czasu wprowadzone, czyli ograniczenie ilości ludzi na wozie, do góry jedzie 10 osób, a ciągną dwa duże, zdrowe konie, a na dół 13. Te konie są na Palenicę Białczańską zawożone traktorami. Nie idą tam. Wyjeżdżają do góry tylko dwukrotnie w ciągu dnia, mając długą przerwę w górze na odpoczynek i naprawdę nie są te konie przeciążone, są pod stałą kontrolą weterynaryjną, więc życzyłbym każdemu, żeby był tak wnikliwie przebadany, jak te konie, które
0: no to
1: tam pracują.
0: Jeśli nie chodzi o dobrostan zwierząt, też przed chwilą rozmawialiśmy z lekarzem weterynarium, że te zwierzęta, że te konie są zdrowe, są przebadane, pracują w dobrych co najmniej warunkach. Niektórzy twierdzą, że nawet i lepszych, że jakieś ograniczenia już ze strony państwa i tak zostały wdrożone. To o co w takim razie chodzi według pana starosty? Czym jest rzecz, co mają dać, co mają na celu te protesty?
1: Ze zdumieniem usłyszeliśmy, że państwo sami chcą wprowadzić własny system na tej drodze i że mają już rozwiązania, pewnie jakiegoś sponsora do tego, więc no, tego akurat nie widzimy, ponieważ słysząc, że Tatry są całego narodu, a nie nasze. Ja zwróciłem grzecznie uwagę, że owszem, są dobrem narodowym. Od kiedy został powołany Tatrzański Park Narodowy ponad 70 lat temu. Ale przypomnę, że odbyło się to w atmosferze krzywdy naszej. To było rozwiązanie wtedy prowadzone siłowo. Wiemy, jakie wtedy były czasy tak zwanej komuny, prawda? Tutaj nie liczono się miejscowymi, więc czy nam się to podobało, czy nie, te ziemie zostały wywłaszczone, część osób honorowo nie zabrała pieniędzy, więc tam funkcjonują osoby, których rodziny straciły te grunty, więc pewne moralne prawo mamy na to, żeby to oni właśnie tam funkcjonowali, a nie przypadkowe osoby skądś, które uważają, że mają takie same prawo. Co do zasady, ta droga jest drogą zamkniętą od Palenicy. Tam, gdzie jest szaban, to jest droga zamknięta, dopuszczona tylko dla ruchu właśnie tego transportu konnego oraz do koniecznego transportu, do obsługi schroniska, służb ratunkowych i zabezpieczenia drogi i bezpieczeństwa na tej drodze. Także to mamy od lat już tutaj poukładane i naprawdę, jeżeli ktoś przyjedzie oczernianiem i krzykami, chce to zmieniać, to będziemy tutaj stanowczy.
0: I rozumiem, że DIOS w trakcie tego spotkania w starostwie zgłosił w ogóle chęć prowadzenia takich przewozów. Rozumiem, że mowa o tych e-fasiągach, o elektrycznych fasiągach.
1: Tak. Przywiózł za sobą zresztą pana, który reprezentował producenta tego fasiąga.
0: Czyli rozumiem, że te e-fasiągi już są wyprodukowane, one są gotowe, one gdzieś funkcjonują?
1: Jeden, który tutaj natomiast ja nie jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu w sensie możliwości technicznych, ale my musimy być konsekwentni w stosunku do tego, cośmy tutaj z Ministerstwem Starczyńskim Parkiem Narodowym podpisali rok temu, a to rozwiązanie opierało się nie na e-fasiągu, tylko na busach elektrycznych, które są w trakcie zakupu. Stąd też dewagowanie na temat tej formy w tym momencie jest bezzasadne.
0: Na jakiej zasadzie w ogóle mógłby taki DIOS złożyć, czy dostać taką możliwość prowadzenia przewozu na tej trasie?
1: Ja tego nie widzę.
0: Pan tego nie widzi, ale rozumiem, że sprawa nie jest zamknięta. Była informacja, czy doszło do zdarzenia, do podpalenia samochodu Diozum, którym oskarża górali. Gdzieś tam w filmikach, że to górale podpalili. Państwo z kolei, pan złożył zawiadomienie do prokuratury. Jak wygląda teraz sytuacja? Co teraz dalej się dzieje na tej linii? No konfliktu, nie można chyba inaczej tego nazwać.
1: Rzeczywiście emocje, zwłaszcza z tamtej strony, są duże i sposób prowadzenia tej dysputy skandaliczny. Natomiast jeśli chodzi o podpalenie tego busa, to trwają postępowanie policji, która wyjaśni, jeśli jej się uda, kto faktycznie podpalił tego busa, bo oczywiście chodzą tutaj dwie wersje, że z jednej strony, że to ktoś postronny, z drugiej strony, że być może jest to prowokacja samego Diozu, jest to element scenariusza. Tego nie wiemy, ponieważ nie doczekaliśmy się na razie oficjalnego komunikatu policji. Na to czekamy. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś konkretnego. Natomiast zastanawiającym jest fakt, że w momencie, kiedy doszło do pożaru i zamiast ratować, była ogłoszona zbiórka na sumę bardzo wielką, przekraczającą oczywiście straty, które okazuje się nie są takie duże i rzeczoznawca to oceni. Od tego są też ubezpieczenia, żeby to zabezpieczać. Także to wszystko jest bardzo grubymi nićmi szyte.
0: A panu jaki się obraz w takim razie maluje? Co tu się ma wydarzyć? Do czego dąży DIOS?
1: Odnoszę nieodparte wrażenie, że tu nie chodzi wcale o dobrostan naszych koni, tylko o nagłaśnianie, kreowanie konfliktu, nagłaśnianie swojej organizacji i uzyskiwania z tego dużych pieniędzy.
0: O czym powiedział starosta tatrzański Andrzej Skupień. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie, a jeszcze zapytam się, czy pan takim fasiągiem jeździł?
1: E-fasiągiem?
0: Nie, normalnym.
1: Normalnym oczywiście. To jest element naszej kultury poza transportem na drodze do Morskiego Oka. Dąbrowskiego też jechałem, kiedy była uroczystość 150-lecia tego transportu, to symbolicznie wyjechaliśmy tam do góry z gośćmi tej uroczystości. Natomiast na co dzień tak jeździmy na wesela, na różnego rodzaju uroczystości nasze, ponieważ ten transport żyje również w naszej codziennej kulturze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 10:01, to znaczy, że czas na serwis informacyjny, a być może z kimś z DIOZ-u porozmawiamy. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt brzmi jak państwowa organizacja. Nie jest to państwowa organizacja, jest to absolutnie fundacja. Takiego maila wysłaliśmy 3 dni temu, więc żeby państwo też wiedzieli, że my bardzo chętnie drugiej strony wysłuchamy, żeby państwo sami mogli ocenić, co tak naprawdę dzieje się, jeśli chodzi o transport do morskiego oka. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Na tym polega rzetelność dziennikarska, a państwa wszystkich pozdrawiam serdecznie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Najpierw zacznijmy od wczorajszej, a dokładnie to zdaje się właściwie dzisiejszej rocznicy Święto Niepodległości Ukrainy, świętowane w Kijowie, w innych miastach na Ukrainie, ale także w Polsce, w Lublinie zawisła flaga ukraińska przed ratuszem, a w Warszawie, tuż obok naszej redakcji, przed Zamkiem Królewskim, duża scena, duże uroczystości, także z udziałem oficjeli polskich, chociażby pan minister Żurek, ale też ambasador Niemiec się pojawił. Na to wszystko patrzył nasz gość przy naszym w tej chwili telefonie, historyk, publicysta Marcin Bąk, ale też youtuber od całkiem niedawna, Pierwszy Krok, tak się nazywa kanał na YouTubie Marcina Bąka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam bardzo serdecznie państwa, no i witam ciebie, Łukaszu. Dwa sprostowania. Ja nie jestem historykiem, ja identyfikuję się jako popularyzator historii. Historyk to jest człowiek, który zawodowo zajmuje się badaniem, odkrywaniem dokumentów, siedzi w archiwach, przegląda dokumenty pisane i na tej podstawie stara się opisać historię. Ja raczej widzę się w roli popularyzatora historii. To jest jedna sprawa. Druga, kanał, ściśle mówiąc, nazywa się Pierwszy Krok Marcin Bąk, pisany jednym ciągiem. Jeśli ktoś chciałby na ten kanał spojrzeć, to oczywiście gorąco zachęcam. Tak patrzyłem, przyglądałem się temu, co działo się wczoraj w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, co w ogóle dzieje się w ostatnich miesiącach i latach w tej naszej szeroko rozumianej polityce wschodniej.
1: Ja już nie będę w te dopowiedzi wchodził, chociaż, o ile pamiętam, to kończyłeś historię, drogi redaktorze.
2: Ja studiowałem historię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i ostatecznie pracę historyczną broniłem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Wtedy ten wydział tak się nazywał. Także mam i warsztat historyka, i pewne pojęcie o mediach, o dziennikarstwie.
1: I o politologii podobnoż. Również dobrze, to wróćmy do tematu. Do tematu wczorajszej uroczystości, sfinansowane w dużej mierze, jak się zorientowałem, przez ratusz miasta stołecznego Warszawy, przez Rafała Trzaskowskiego. Uroczystości, które powinny budzić w nas obawę, czy po prostu jest duża diaspora, dużo imigrantów, są też jeszcze uchodźcy wojenni, no to na cóż się oburzać? Niech sobie zrobią festyn, Polacy na wyspach też robią festyny, czy jednak to jest coś więcej?
2: Ja myślę, że w ogóle stawianie takiego pytania nie jest do końca trafione, bo czy budzić obawę? My Polacy jako naród powinniśmy raczej występować asertywnie wobec wszelkich wyzwań, nie traktować czegoś jak problem, tylko jako wyzwanie do rozwiązania i ustawianie się w takim położeniu, czy powinniśmy się bać. No jak się ktoś boi, to już przegrał. Tak? Życie rzuca nam pod nogi różne kłody, w przeszłości też rzucało i raczej powinniśmy popatrzeć na to w ten sposób, tak, wyzwanie. No, mamy państwo, które z nami graniczy na wschodzie, które toczy w tej chwili ciężką wojnę, piąty rok, z innym państwem, będącym od kilkuset lat śmiertelnym zagrożeniem dla naszego bytu narodowego, tak mam tu na myśli Rosję. Ta wojna kiedyś się skończy. I jakieś relacje trzeba będzie sobie poukładać, zarówno z Ukrainą, jaka ona będzie po tej wojnie, bo tego jeszcze nie wie nikt, myślę, że łącznie z Ukraińcami, i także z Rosją, bo Rosja jakaś będzie. Niektórzy mówią, no tam się rozpadnie. No może się rozpadnie, może się nie rozpadnie, tego jeszcze nie wiemy. I ja bym to raczej postrzegał właśnie w takich kategoriach, nie obawy, lęku, tylko racjonalnego, spokojnego rozwiązywania wyzwań, stawania wobec tych wyzwań. Ukraińcy świętują odzyskanie niepodległości, mają do tego prawo. Natomiast
1: odzyskanie czy utworzenie niepodległości?
2: Zapędziłem się, tak, w tym oratorskim nastroju. Oczywiście chodzi o odwołanie się do referendum, w którym w 91 roku, tak, Ukraińcy wypowiedzieli się na temat tego, że pragną żyć w niepodległym państwie, w niepodległej Ukrainie. To jest ciekawa sprawa, bo jeśli wierzyć tym sondażom, które wtedy były wynikiem tego referendum, to za niepodległą Ukrainą głosowały także regiony wschodnie zamieszkałe przez ludność rosyjskojęzyczną. Krym głosował w znacznej, chyba przeważającej nawet mierze, za niepodległą Ukrainą. Także to było bardzo ciekawe. No i oni do tego faktu